0: minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Andrzej Wielowiejski był człowiekiem, który przyciągał ludzi, a nie odpychał, mówił w TOK FM profesor Andrzej Friszke.
1: W dzisiejszej polityce, jak ją oglądamy, to co się rzuca w oczy, to konkurencyjność, atakowanie przeciwników, bardzo brutalne często takie działanie, byle moje było na górze. To jest zupełnie inna filozofia polityki. Wielowiejski wywodził się, jak samo nazwisko wskazuje, z senatorskich rodów Rzeczpospolitej. Miał takie immanentne poczucie patriotyzmu, poczucie współodpowiedzialności za los Polski. Nie obnosił się z tym nigdy, nie mówił o swoim patriotyzmie. Nie przypominam sobie takich deklaracji. Natomiast całe życie temu poświęcał.
0: O śmierci 98-letniego Andrzeja Wielowiejskiego poinformowała jego córka i nasza redakcyjna koleżanka Dominika Wielowiejska, a także redakcja Więzi, z którą przez wiele lat współpracował. Niższe ceny paliw w ramach projektu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował w sobotę minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu. Jak twierdzą eksperci, powrót do normalnych cen paliw może okazać się dla wielu kierowców bardzo kosztowny. Za benzynę powinniśmy zapłacić znacznie więcej, aniżeli przed startem programu. Od 60 do 90 groszy na litrze. Wyższe ceny będą obowiązywały od wtorku 1 września. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Szpital podkreśla, że nie może być zgody na takie sytuacje, a o szacunek dla medyków apeluje też pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
2: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
0: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. Młodzi zmieniają podejście do studiowania, choć wciąż dla wielu to szansa i naturalna kontynuacja szkoły średniej, podejmowanie innych decyzji związanych ze ścieżką kariery przestaje być tematem tabu.
3: Milenialsu mówiono, że jak pójdą na studia, to potem to już dyplom w ręce i wszystko jest tak naprawdę otwarte dla ciebie. Okazało się to nie do końca prawdą, bo studia stały się masowe. Więc studia jak najbardziej, ale jeśli czujesz, że są dla ciebie, bo jeśli ty masz ten fach w ręce i czujesz, że będzie ci lepiej robiąc po prostu coś na przykład manualnego, nie jako 10 wybór, ale jako pierwszy dla ciebie.
0: Mówi Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool. Dodatkowo uczelnie w Polsce mierzą się obecnie z problemem dropoutu, czyli porzucenia studiów przed ich ukończeniem. Zjawisko w niektórych ośrodkach sięga kilkudziesięciu procent. Informacje TOK FM wracają za godzinę, a już teraz prognoza pogody. Poniedziałek ze sporym zachmurzeniem, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni w rejonach podgórskich, aż do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Patrycja Wanat, audycja Wiesz co jesz, dzień dobry. No i u progu nowego roku szkolnego porozmawiamy dziś o zmianach, które od 1 września wchodzą do szkolnych i przedszkolnych stołówek. Ma być bardziej zdrowo i miejmy nadzieję, że smaczniej, więcej warzyw, mniej mięsa, mniej cukru, mówiąc bardzo ogólnie. A jak to będzie wyglądać w szczegółach? Przede wszystkim również o tym, jakie wyzwania wiążą się z tymi, pozoru niewielkimi modyfikacjami szkolnego menu. O tym porozmawiamy dzisiaj z panem Marcinem Tischnerem z Fundacji Prowek, która prowadzi program Szkoła na Roślinach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Oraz z panią Anną Krzemińską z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dietetyczką w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: Do mediów przebija się przede wszystkim ten komunikat o jednym w pełni roślinnym posiłku w ciągu tygodnia. No ale to tylko jedna z tych zmian i pani Anno, może zacznę od pani. Co zmienia się w szkolnej kuchni od tego tygodnia? No to może zacznijmy od tych roślin i od tego mięsa, wyjaśnimy, jak to będzie wyglądać w praktyce.
7: Tak, najważniejsze jest to, że zmienia się trochę więcej. Faktycznie w mediach najwięcej mówi się o tym roślinnym posiłku, natomiast wszystkie te zmiany są oparte o dietę planetarną, czyli taką dietę, która jest zrównoważona, która uwzględnia różnorodność produktów i tu skupiając się już na tych posiłkach obiadowych. W ramach obiadu obok mięsa, obok ryby pojawia się również potrawa na bazie nasion roślin strączkowych bez udziału produktów odzwierzęcych, czyli coś nowego. Może być to na przykład danie na bazie fasoli białej, fasoli czerwonej czy soczewicy, smaki, które do tej pory raczej nie pojawiały się albo pojawiały się w niewielkich ilościach na stołówce szkolnej. Jest to zmiana, która być może budzi emocje z tego względu, że są obawy, czy dzieci lubią, czy dzieci znają, czy takie posiłki się przyjmą. No i przede wszystkim wymaga to zmian menu, zmian jadłospisów i dostosowania tych planowanych posiłków właśnie do nowych wytycznych. Zmiany są słuszne, zmiany są zasadne, bo dieta różnorodna i zrównoważona to jest to, co daje nam korzyści zdrowotne. Włączanie większej ilości produktów pochodzenia roślinnego jest tym, na czym nam zależy bardzo. No i faktycznie pojawia się to w stołówkach szkolnych od września.
5: Tak, tak. No będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób zmienić te nawyki żywieniowe, bo wydaje się, że wszystko tutaj właśnie opiera się na mentalności i na tym, co gotujemy i jak trochę nauczyć się gotować inaczej. Będziemy o tym rozmawiać w dalszej części programu. No ciekawe, w tych zmianach jest kilka takich rzeczy napisanych troszkę mniejszym druczkiem, ale bardzo dla mnie ciekawych. Jeśli chodzi na przykład o obiad mięsny, to danie powinno być przygotowane z mięsa świeżego. Co to znaczy? Czyli mniej garmażerki, jak rozumiem, tak?
7: Dokładnie tak. Wpisuje się to oczywiście w założenia tych zmian, czyli zmiany opierają się o wprowadzenie produktów o niższym stopniu przetworzenia, tak? Czyli właśnie mięso świeże, przygotowywane z mięsa, czy na przykład mielonego, czy w całości w kawałku, natomiast tu staramy się już unikać mięsa gotowego, właśnie garmażeryjnego, co do którego można mieć wątpliwości, tak? Co do jego jakości. Więc tu zarówno właśnie w posiłkach mięsnych te zmiany się pojawiają. Mamy też wytyczne dotyczące tego, że posiłek mięsny jest 2 razy w tygodniu w szkole. Więc też jest to pewnym ograniczeniem, pewną zmianą w stosunku do tego, co było do tej pory.
5: 2 razy, a w pozostałe 3 dni mogą być warzywa? Czy to musi być co najmniej 2 razy w tygodniu? Jak to wygląda?
7: Mamy konkretnie 2 razy w tygodniu posiłek na bazie mięsa. Przynajmniej raz ryba, czyli ta ryba może się pojawić również w drugim dniu.
5: Tak.
7: Mamy przynajmniej raz potrawę na bazie nasion roślin strączkowych i tu znowu jest możliwość, żeby pojawiały się częściej. Natomiast ten ostatni dzień jest takim dniem do decyzji, czyli można właśnie skorzystać ponownie z ryby, ponownie z nasion roślin strączkowych, czy na przykład przygotować posiłek, który będzie bazował może na twarogu, może na jakiś taki posiłek mączny, ale jednak z uwzględnieniem produktu białkowego, może coś na bazie jaj. Więc ta różnorodność dalej jest. Mamy dość dużą dowolność też, jeśli chodzi o planowanie takiego jadłospisu. I w zależności od tego, jakie są przyzwyczajenia, jakie są preferencje uczniów, możemy ten jadłospis modyfikować.
5: Kolejną taką ciekawą zmianą, i tutaj może pana Marcina też dopuszczę do głosu teraz i poproszę o komentarz w tej sprawie, jest to, że jeśli ktoś nie je mięsa, to w te dni mięsne musi dostać danie bezmięsne. A co więcej, te produkty bezmięsne, czyli te zamienniki tak zwane mięsa, one z kolei mają bardzo określone kryteria dotyczące zawartości cukru, soli, tłuszczu, więc jak rozumiem, to też nie mogą być jakieś wysoko przetworzone rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, płatki śniadaniowe albo jakieś takie mocno wzbogacone o cukier produkty. Czyli tutaj też nie możemy podać czegokolwiek bez mięsa, tylko trzeba się tych wytycznych trzymać bardziej rygorystycznych.
6: Tak, zgadza się. Od 1 września faktycznie pojawia się ta możliwość, żeby osoby, dzieci, młodzież, która nie spożywa mięsa czy produktów zwierzęcych, dostała posiłek oparty na składnikach roślinnych, jeśli jest takie zgłoszenie z ich strony. Faktycznie takiej możliwości wcześniej nie było, natomiast to też, no właśnie, te szkoły będą miały też spektrum możliwości, bo to mówimy zarówno o roślinnych zamiennikach, jak i po prostu produktach na bazie roślin strączkowych, czy właśnie, więc to może pójść też w tę stronę, że to nie zawsze musi być zupełnie nowa, osobna potrawa, to często może być ta sama baza, czyli na przykład w dzień, kiedy serwuje się normalnie kotlet, ziemniaki i surówkę, no to ziemniaki i surówka również trafiają do ucznia, który nie spożywa mięsa, natomiast tym zamiennikiem kotleta jest na przykład kotlecik z ciecierzycy czy soczewicy.
5: Jeszcze dwie takie, no z pozoru wydaje się małe zmiany, ale wydaje mi się, że dość istotne. Jeśli chodzi o oleje, no nie mogą to być jakiekolwiek oleje, gdzie była określona tylko tam zawartość kwasów tłuszczowych, ale mają być rafinowane oliwa z oliwek albo olej rzepakowy. Dlaczego to jest istotne?
7: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby tłuszcze pochodzenia roślinnego szczególnie były wykorzystywane w diecie. To jest zbieżne z naszymi zaleceniami opartymi o model talerza zdrowego żywienia. Natomiast wskazuje się nie tylko na oleje, ale również na wykorzystanie nasion typu nasiona słonecznika, pestki dyni, ziarenka siemienia lnianego, na wykorzystywanie orzechów w różnej postaci, bo to są również produkty, które nam wnoszą zdrowe tłuszcze do diety. Więc staramy się znowu właśnie o poszerzenie tego asortymentu produktów również w zakresie tych tłuszczowych, tak żeby przyzwyczajać również i do takich zmian.
5: Ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, być może nie wymaga to większego jakiegoś komentarza, bo wydaje mi się, że jest to dość oczywiste. Napojem preferowanym do podawania dzieciom i młodzieży jest woda. Czyli co, koniec ze bardzo mocno słodzonymi kompotami?
7: Tu odnośnie zawartości cukrów w posiłkach, w napojach przygotowywanych na miejscu również pojawił się limit z 10 gram zawartości cukru do 5, czyli mamy obniżenie zawartości cukru. Natomiast faktycznie rozporządzenie wprost wskazuje, że napojem preferowanym jest woda. Najlepiej woda w nieograniczonej ilości, czyli z dystrybutora czy z jakiegoś tam pojedełka, które znajduje się na terenie placówki. I to faktycznie jest zmiana, którą chcemy, taki nawyk, tak, który chcemy kształtować u dzieci i młodzieży, właśnie po to, żeby te zdrowe nawyki budować też na przyszłość. Więc tak, w obrębie płynów, w obrębie napojów też mamy zmianę, również zmiany limitów cukrów, jeśli chodzi o produkty sprzedawane na terenie placówek, więc tutaj również ta zmiana jest na korzyść.
5: Być może później będziemy wymagać od restauratorów darmowej wody na stole przy każdym posiłku. To już moja mała taka złośliwa uwaga do ostatniej dyskusji, która przez Polskę się przetoczyła. No dobrze, to proszę Państwa, wytłumaczyliśmy bardzo dobrze, co się zmienia ze szczegółami. Myślę, że z tą bazą wiedzy możemy teraz przejść do bardzo praktycznych i ciekawych zagadnień. Opowiemy, jak te zmiany przełożyć na codzienną pracę kuchni i przede wszystkim co zrobić, żeby dzieciaki tych posiłków nie wyrzucały, czyli zmiany w menu nie skończyły się po prostu większym marnowaniem żywności. Są z nami dzisiaj Marcin Tischner z Fundacji Prowek oraz Anna Krzemińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wracamy już za chwilę. To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozmawiamy dziś o zmianach w szkolnych stołówkach, które wchodzą w życie 1 września. Wytłumaczyliśmy bardzo dokładnie, na czym te zmiany będą polegać, bo to nie tylko ograniczenie mięsa i zwiększenie ilości strączków. Anna Krzemińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Marcin Tischner z Fundacji Prowek są z nami. Dzień dobry raz jeszcze.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No i teraz przechodzimy do praktyki, bo te wszystkie zapisy na papierze wyglądają bardzo ciekawie, bardzo interesująco i logicznie, aczkolwiek stołówka szkolna, jeszcze nie mówiąc nawet o cateringu, bo to dodatkowy temat, rządzi się swoimi prawami. Mianowicie te posiłki muszą się mieścić w budżecie. Po drugie, jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do gotowania, tak jak gotowaliśmy dotąd i teraz jak to zmienić. Tutaj też pozwolę sobie znów pozwolę na taką moją złośliwą uwagę, jak nie skończyć po prostu tylko z kotletem sojowym co tydzień na talerzu. Po prostu jak gotować, żeby dzieciakom to smakowało, żeby ich przyzwyczaić do tych nowych smaków i żeby było to z korzyścią i dla nich, i dla planety, i dla szkoły, i dla ekonomii, i tak dalej, i tak dalej. No to dobrze, to teraz w takim razie powiedzcie mi proszę, jak szkoły na te zmiany reagują i czy to jest tak, że panie kucharki, panowie kucharze w szkolnych stołówkach po prostu od miesięcy przechodzą kursy od cuisine i uczą się po prostu gotowania nowych dań.
7: Od lutego właściwie znana nam jest ta treść rozporządzenia, nowelizacji. I to jest taki czas, gdzie szkoły, ten personel, który realizuje żywienie zbiorowe, przygotowuje się faktycznie do zmian, zapoznaje się nie tylko z treścią rozporządzenia, no ale też mamy mnóstwo różnych szkoleń, kursów i warsztatów kulinarnych. Tu między innymi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego takie warsztaty prowadzi. Dodam, że jeszcze są ostatnie miejsca zarówno dla szkół, ale też dla właśnie realizatorów żywienia zbiorowego. I to są warsztaty kulinarne, czyli połączenie teorii z praktyką, z praktycznym gotowaniem posiłków właśnie bazujących na nasionach roślin strączkowych. I to jest taki czas, który no, warto jeszcze wykorzystać teraz, jeszcze w tym pierwszym czasie, pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego właśnie na to, żeby poznawać nowe przepisy, obeznawać się z tymi przepisami, z tymi nowymi zmianami, tak żeby wspólnie osiągnąć sukces, tak? Bo na tym nam zależy. Bardzo ważne jest to, żeby podejść do tego z głową, podejść do tego rozsądnie, wprowadzać nowe smaki i te zmiany stopniowo, to znaczy starając się, zwłaszcza nowe, bo tutaj no jednak nasiona roślin strączkowych typu ciecierzyca, soczewica w różnych kolorach, czy fasole w różnych kolorach, może groch. To są takie produkty, które no, nie dominowały w jadłospisach szkolnych, więc można proponować je w potrawach, łącząc ze smakami, które są znane, które są akceptowalne, do których dzieci są przyzwyczajone. Tak? Można modyfikować dotychczasowe receptury właśnie wprowadzając te nasiona roślin strączkowych i nowe smaki. Natomiast...
5: Czyli co na przykład, bo tutaj tak zależy mi, żeby to było faktycznie konkretne i nie wiem, przychodzi mi do głowy od razu jakieś krokiety na przykład z farszem z soczewicy, coś takie, chociaż krokiety to jest tak. Bardzo czasochłonne, ale jakieś potrawki rozumiem?
7: My ze strączków tak naprawdę możemy przygotować przeróżne rzeczy i na słodko i na bardziej wytrawne smaki. Możemy zacząć też na przykład od zup i tak jak w wielu szkołach, no gdzieś mam taką orientację, jak te jadłospisy w szkołach wyglądają. Tak. W wielu szkołach na przykład była do tej pory zupa typu grochówka. No tu możemy zmodyfikować tę tradycyjną recepturę, ograniczając dodatki mięsne, które zresztą
5: czyli,
7: też
5: żeby nie była na kościach i z boczkiem, tak?
7: Dokładnie tak. A możemy troszeczkę te smaki podkręcić przyprawami, duszoną cebulką, dodatkami no takimi smakowymi, które tę potrawę też uatrakcyjnią. I to jest coś, co jest znane, czyli zupa grochówka na przykład, tak, ale jednak w nowej odsłonie czy w nowej wersji. Możemy proponować potrawy typu na przykład naleśniki, które będą właśnie przygotowane na bazie soczewicy, takie ciasto naleśnikowe. I to jest, naleśniki generalnie są taką potrawą, która raczej jest lubiana przez dzieci, więc też szukając tych rozwiązań właśnie w takich potrawach lubianych, znanych, możemy łatwiej oswajać. No ale oczywiście nic nie odbędzie się bez edukacji, bez takiego współdziałania, no nie tylko stołówki szkolnej czy kuchni szkolnej, ale też nauczycieli, rodziców w domu, tej edukacji, która będzie na różnych polach się odbywała.
5: Panie Marcinie, bo rozumiem, że te wszystkie zmiany je po prostu trzeba bardzo mocno przygotować, to znaczy stołówka szkolna, no nie możemy paniom czy panom powiedzieć, no to słuchajcie, zróbcie tak samo, tylko bez mięsa. To muszą być dokładne receptury, dokładne przepisy. To jest jednak gotowanie zbiorowe, prawda, tam dla kilkuset uczniów, a nie dla czteroosobowej rodziny. To inaczej rozumiem, te menu się po prostu układa i te przepisy.
6: Zdecydowanie tak. Tutaj faktycznie szkoły, no rozporządzenie zostało ogłoszone już w połowie lutego, także szkoły miały w tym momencie półroczne wakacje legis i ten taki czas na przygotowanie się. My ze swojej strony też prowadzimy program Szkoła na Roślinach, w ramach którego między innymi oferujemy takie szkolenia kulinarne dla personelu kuchennego. Takich warsztatów w tym roku już przeprowadziliśmy kilkanaście, tam łącznie kilkaset osób się przez nie przewinęło w różnych częściach Polski. Także staramy się pokazywać to, w jaki sposób przygotowywać te nowe dania, przede wszystkim oparte na strączkach, w sposób smaczny, atrakcyjny i jak najmniej czasochłonny. Tutaj faktycznie trzeba opanować parę nowych umiejętności, za wielu nowych umiejętności, typu na przykład moczenie, gotowanie strączków, ich sprawne miksowanie czy przyprawianie, bo dotychczas te posiłki raczej rzadko się pojawiały. Natomiast no, też staramy się wspierać tutaj i też jest dużo innych organizacji, które to robi, natomiast takimi rekomendacjami i dla personelu kuchennego w postaci gotowych jadłospisów, kalkulatorów zapotrzebowania na produkty, ale też materiałów edukacyjnych dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli, czy chociażby dla dyrekcji szkół, żeby faktycznie z każdej strony było takie pełne zrozumienie tego, co się zmienia od września, dlaczego jest to istotne i dlaczego to może być ciekawa przygoda kulinarna z nowymi smakami, chociaż to też trzeba podkreślić, że rozmawiając o roślinach strączkowych, to de facto mówimy o surowcach, które są naszą polską tradycją kulinarną, więc to jest de facto tak. Przywrócenie tej pamięci o tym, że fasola, groch to były takie polskie surowce, bardzo często spożywane przez poprzednie pokolenia. I trochę, powiedzmy, w ostatnich latach być może zapomniane, natomiast jest to w dalszym ciągu nasza polska tradycja kulinarna.
5: Przeprowadziliście obie instytucje, przeprowadziliście już bardzo dużo tych szkoleń. Jest bunt na pokładzie, czy jest ekscytacja związana z tym, że no, spróbujmy trochę inaczej?
6: W naszych doświadczeniach raczej się spotykamy z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników naszych warsztatów. Ten opór być może się pojawia w niektórych miejscach, raczej w internecie i wydaje mi się, że to przede wszystkim tam się toczą takie dyskusje związane z oporem wokół tego rozporządzenia. Natomiast wydaje mi się, że jeśli już rozmawiamy z kimś bardziej kompleksowo o tym, co się zmienia, dlaczego jest to istotne, z czym to się wiąże i o tym, że mówimy de facto o takim urozmaiceniu jadłospisów dla zdrowia dzieci i młodzieży, żeby wprowadzić większą ilość produktów świeżych, lokalnych, sezonowych, warzyw, owoców, strączków, które mają dużo większą ilość błonnika, no to faktycznie to zrozumienie jest i raczej przeradza się faktycznie w takie nastawienie, no to co musimy zrobić, żeby to faktycznie zadziałało? No trzeba się mocno przygotować, bo te potrawy muszą być smaczne, atrakcyjne, żeby były zaakceptowane przez dzieci. Natomiast no jeśli będą dobrze przygotowane, to też z naszych doświadczeń wynika, że one dosyć chętnie znikają z talerzy, I dzieci no, raczej też entuzjastycznie podchodzą do tych posiłków.
5: Po informacjach Radio Tok FM właśnie przyjrzymy się dzieciom i tego, jak z nimi rozmawiać, jak uczyć ich nowych smaków, ale również jak przeciwdziałać marnotrawstwu. Ale chciałabym jeszcze wcześniej zapytać o rodziców, bo często rozmawiając o stołówkach szkolnych, o zmianach również dotyczących wprowadzania żywności ekologicznej bądź wysokojakościowej do stołówek szkolnych, zderzam się z takim argumentem, że szkoła to jedno, w szkole dzieci jedzą najczęściej jeden posiłek, reszta to rodzice. No i cóż, jeśli dziecko w szkole nawet dostanie jakiś zdrowy posiłek, ale po powrocie do domu zje odmrażaną pizzę, to cóż, ta nauka pójdzie w las. Czy wy w jakiś sposób pracujecie też z rodzicami i jak ta praca wygląda, czy to uświadamianie rodziców?
7: To jest w ogóle bardzo ważny temat, który pani poruszyła i faktycznie ta zmiana bez dobrej współpracy będzie po prostu trudna. Jeżeli dzieci nie wynoszą z domu nawet znajomości nasion roślin strączkowych, to zetknięcie się z nimi po raz pierwszy w szkole może być trudne, tak? Czyli tu faktycznie chodzi o to, co akceptują dzieci, co znają, co lubią. Natomiast praca z rodzicami jest o tyle istotna, że my potrzebujemy zmian nie tylko na stołówce szkolnej, czyli my potrzebujemy wprowadzania tych tych założeń diety również w domu, w środowisku domowym, a nawet powiedziałabym, że szczególnie w domu, bo to jest to podstawowe miejsce, gdzie skąd wynosimy nawyki żywieniowe, które zostają z nami też na przyszłość. My mamy na przykład na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej opublikowaną broszurę na temat roślin, nasion roślin strączkowych, Strączki da się lubić, która jest dedykowana realizatorom żywienia zbiorowego, jak również nauczycielom czy rodzicom, gdzie omówione są te zmiany, które wiążą się właśnie z nowelizacją rozporządzenia, które też dość dużo mówią o samych nasionach roślin strączkowych i korzyściach, jakie czerpiemy z tej różnorodnej diety, ale też co ważne, jest tam bardzo dużo przepisów przeróżnych, od zup po kotleciki, po naleśniki, po czekoladowy farsz z ciecierzycy, który można na przykład właśnie do naleśników wykorzystać, które możemy włączyć zarówno do stołówki szkolnej, jak i do tego środowiska domowego. I to jest właśnie to, że jeżeli dziecko w szkole zetknie się po raz pierwszy z fasolą, to prawdopodobnie za pierwszym razem może nawet nie zje, tak? Za drugim być może też nie zje, ale za trzecim, czwartym, czy niestety piętnastym ta akceptacja będzie już dużo większa. Jeżeli taką pracę również wykonamy w domu i będziemy świadomie edukować, zachęcać nasze dzieci do tego, żeby jadły po prostu różnorodnie, to też to powodzenie całej zmiany po prostu będzie większe.
5: Panie Marcinie, czy do Was również zgłaszają się rodzice i pytają, no dobra, strączki, ale co z nich można zrobić?
6: Takie pytania się zaczynają pojawiać, powiedziałbym. Wydaje mi się, że faktycznie ich nasilenie zwiększy się od momentu, w którym rodzice uświadomią sobie te zmiany, które zaszły w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. My też ze swojej strony przygotowaliśmy taki poradnik dla rodziców o tym, jak zdrowo i smacznie przygotować posiłki w domu. 24 września z kolei organizujemy też bezpłatny webinar odnośnie tego, czy dzieci się najedzą tymi posiłkami nowymi, które się pojawiają w stołówkach, także też serdecznie zapraszamy. Myślę, że tak, że tutaj rola rodziców będzie bardzo istotna w momencie, w którym na przykład rodzice zaczęliby negatywnie nastawiać dzieci do tego, co się pojawia na stołówce, no to faktycznie potem dzieci przychodząc do szkoły, przedszkola mogą mniej chętnie te posiłki jeść, więc takie wsparcie, takie zachęcenie, takie przygotowanie ich, jeszcze mamy powiedzmy ostatnie dni wakacji, można faktycznie zacząć pokazywać, przygotowywać te posiłki w takiej nawet prostej formie, żeby oswajać ich ze smakiem w postaci chociażby past kanapkowych, to praktycznie jest taki pierwszy pewnie krok do tego, żeby jeśli dotychczas dziecko nie miało kontaktu ze strączkami, to żeby faktycznie zaczęło ten smak kojarzyć.
5: Albo gotować razem, to też jest zawsze super pomysł,
6: jest,
5: prawda?
6: Tak, to jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł, także to tak, zdecydowanie polecam.
5: Porozmawiamy, kogo te zmiany najbardziej dotyczą, czyli o uczniach, o tym, co chcą jeść, jak zmienić ich nawyki, co im po prostu zaproponować. To jest audycja Wiesz, co jesz? Rozmawiamy dzisiaj o stołówkach szkolnych. Audycja Wiesz, co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o zmianach, które wchodzą do stołówek szkolnych 1 września. Marcin Tischner z Fundacji Prowek i Anna Krzemińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są dzisiaj z nami. No i teraz pochylamy się nad uczniami, bo z tym wiąże się kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, czy dzieciaki nie będą tego jedzenia wyrzucać? Druga sprawa, czy nie zwiększy to marnotrawstwa w stołówkach szkolnych? I trzy, jak tutaj spiąć budżet? I może zacznę trochę od końca i od tej ekonomii, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Państwo doskonale wiecie, że budżet musi się spinać. Każdy posiłek musi kosztować nie więcej niż zakładany. No i w jaki sposób tutaj wprowadzać nowe rozwiązania, nowe menu, bo to rozumiem, że wiąże się też czasami ze znalezieniem innych producentów. Ta dyskusja przede wszystkim pojawiała się przy temacie żywności wysokojakościowej lub ekologicznej w szkołach. Czy wprowadzanie żywności opartej na roślinach strączkowych albo na większej ilości warzyw lokalnych, sezonowych w szkołach, czy to bardzo podnosi budżet?
6: Ja bym powiedział, że wręcz może obniżać. No, jeśli skupiamy się na warzywach i owocach sezonowych, to ich koszt jest zazwyczaj niższy, jeśli kupujemy, powiedzmy, pomidory, śliwki w sezonie, niż jeśli kupujemy je poza sezonem. To samo dotyczy się strążków, bo one są bardzo często tańsze niż mięso. Produkty typu groch, soczewica, fasola na etapie surowców, no one są zazwyczaj tańsze niż mięso. Oczywiście wymagają czasami przetworzenia, ugotowania, namoczenia, więc tutaj no, też czasami mogą być one bardziej czasochłonne, natomiast tu, z tym też da się poradzić. Natomiast summa summarum, takie posiłki, my przeprowadzaliśmy taką analizę na poziomie europejskim, no posiłki, które są oparte w całości na żywności pochodzenia roślinnego, mogą być około 1/4 tańsze na poziomie surowców niż posiłki, które zawierają mięso i nabiał. Więc to daje pewien taki bufor na to, żeby ewentualne dodatkowe koszty związane z czasem pracy przeznaczyć na no właśnie, na to, żeby sfinansować ten dodatkowy czas pracy, ewentualnie postawić na wyższej jakości warzywa, owoce, na przykład w postaci produktów ekologicznych. Więc summa summarum, ta zmiana nie powinna przyczynić się do tego, żeby koszt posiłków był wyższy niż dotychczas.
5: Chciałam porozmawiać o tym marnowaniu żywności. Oprę się tutaj na doświadczeniach francuskich. Tam te wytyczne są jeszcze bardziej takie restrykcyjne. Minimum 50% produktów wysokiej jakości i zrównoważonych, w tym minimum 20% produktów ekologicznych. Mówię o tym dlatego, że przeprowadzono tam badania dotyczące marnowania żywności. Bardzo duży nacisk się na to kładzie. Gdy na przykład obserwuje się, że dzieci wyrzucają czegoś bardzo dużo, to od razu rusza za tym lawina pytań, dlaczego tak jest, czy chodzi o smak, czy może na przykład czegoś było za dużo. Jeśli dzieciaki wyrzucają bardzo dużo ziemniaków, to może ta porcja ziemniaków była po prostu za duża. Jeśli na przykład wyrzucane są surówki, to być może warto nie podawać surówek, bo jakiś tam, nie wiem, element, sos, jakaś część tej surówki no, jest po prostu dla dzieci niesmaczna, a może lepiej podawać warzywa pokrojone na przykład w słupki, podawane oddzielnie.
7: Ten problem marnowania żywności jest problemem złożonym, ja bym to tak określiła. I tu faktycznie podjęcie takich różnych działań może przynieść korzyść. Zaczynając chociażby od tego, żeby zaplanować odpowiednio długą przerwę obiadową czy przerwę śniadaniową.
5: To jest bardzo ważne,
7: no tak. Właśnie, tak. Czyli chyba każdy z nas ma takie wspomnienia ze szkolnych lat, gdzie ten obiad jest dosłownie, no, mamy na niego 5 minut, stojąc w kolejce jeszcze na stołówce, tak, i gdzieś tam no, trudno jest tak naprawdę skupić się na posiłku, w spokoju go zjeść i czuć się komfortowo.
5: Jest wyścig do stołówki, plecaki rzucone w kąt, ustawianie się w kolejce i jedzenie szybko, szybko, bo na całość jest 20 minut. Tak.
7: Więc jakby taka zmiana nawet już w zakresie no, zapewnienia jednak dzieciom komfortu. Zapewnienia może względnie ciszy i spokoju, o ile są takie warunki oczywiście lokalowe na terenie placówek. No ale też bardzo dobrą praktyką może być danie dzieciom decyzyjności odnośnie porcji, czyli samodzielne nalewanie zupy, samodzielne może nawet nakładanie sobie tej porcji posiłku na talerz. Jeśli mamy surówki, to wybór surówki, czy wybór między surówką a właśnie pokrojonymi warzywami chrupiącymi podanymi obok. No bo sam fakt zmieszania niektórych produktów nie każdemu odpowiada, tak? Więc znowu wyjście naprzeciw. I tu faktycznie w naszych polskich szkołach czasem praktykuje się taką formę bufetową, tak? Gdzie jest taki bufet warzywny, powiedzmy, gdzie można podejść, zdecydować, wybrać. I praktyka pokazuje, że tej żywności marnuje się dużo mniej. Mimo że wydaje się, że jednak to przygotowanie większej ilości i większej różnorodności produktów może tutaj działać na niekorzyść. Więc to też jest praktyka, którą warto wprowadzić. Czy zróżnicowanie wielkości porcji dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, to też jest zasadne, bo to zapotrzebowanie też jest różne pod względem chociażby zapewnienia energii. Decydowanie o jadłospisie, czyli wtedy, gdy uczniów się wprost pyta, czy wolą zjeść to, czy to, tak? Jakby na etapie planowania jadłospisu można przeprowadzić taki plebiscyt czy jakieś wybory, tak, w szkole i gdzieś tam dać faktycznie uczniom takie poczucie, że mają wpływ na to, co jedzą, mają wpływ na tę decyzyjność. To też jest takie zachowanie, takie działanie, które może przyczynić się do ograniczenia marnowania. Oczywiście przy tym edukowanie i nie tylko edukowanie w szkole, ale właśnie ta edukacja też w domach praktykowana przez rodziców jest tym, co może przynieść korzyści. Więc tutaj tak naprawdę wieloaspektowo możemy podejść do tego tematu. Problem marnowania żywności jest problemem, o którym się mówi i który faktycznie jest ważny.
8: Panie Marcinie, jakieś rady pan jeszcze ma dotyczące tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieciakami, przekonywać ich do tego, że nie tylko tutaj kotlet i ziemniaki?
6: Ja bym właśnie powiedział, że być może nie kwestia rozmów z dziećmi, tylko właśnie w kontekście marnowania żywności, zapewnienie im dobrych warunków

0: Tutaj też kwestia komunikacji między nauczycielami a stołówkami wiemy, że odgrywa dosyć istotną rolę, bo na przykład jeśli dzieci nie ma w szkole, bo mają absencje związane z chorobą, z wycieczką szkolną, no to takie informacje jak najszybciej powinny trafiać do stołówek szkolnych, a wiemy, że nie zawsze to miewało miejsce i to też było przyczyną marnowania żywności.
1: No to jest bardzo ważne, co powiedzieliście i na koniec chciałabym się pochylić nad jeszcze jednym problemem, krótko, bo mówimy tutaj o stołówkach szkolnych, no ale nie oszukujmy się, że stołówki szkolne bardzo często już teraz zastępuje catering, mimo że teraz znowu trend jest odwrotny i niektóre przynajmniej placówki starają się wrócić znów do stołówek szkolnych, a nie do zamawianego cateringu. Tutaj już sprawa się komplikuje, a może nie, może wyprowadzicie mnie z błędu, czy to ma jakieś znaczenie i czy to ma również znaczenie na pracę szkoły, czyli na przykład trzeba teraz zatrudnić dodatkową osobę, takiego intendenta, który będzie podliczał, zamawiał, trzymał pieczę nad tym, co jest gotowane, co jest zamawiane i co jest marnowane.
2: Myślę, że tu bardzo wiele zależy od tego, w jakiej formie ta dieta jest serwowana. No bo wymagania rozporządzenia są takie same zarówno dla kuchni, które przyrządzają na miejscu posiłki, jak i dla firm cateringowych, które te posiłki dowożą. I myślę, że sama forma podania, sposób podania ma znaczenie generalnie dla tego odbioru posiłku. Natomiast co jest lepsze? No tu gdzieś ten trend powrotu może do kuchni w szkołach jest trendem, który wydaje się zasadny, bo wtedy mamy troszeczkę większy wpływ jednak na to, jaka ta dieta jest i co mamy serwowane w menu. Możemy obserwować właśnie to marnowanie i odpowiadać na nie. Możemy obserwować, które posiłki są chętniej jedzone, które może mniej chętnie i modyfikować receptury, modyfikować skład tych posiłków właśnie po to, żeby dostosowywać się też do gustów dzieci, ale jednak cały czas w obrębie tych zmian, na których nam zależy.
0: Ja może zakończę pozytywnym akcentem, czyli bardzo, bardzo cieszy mnie to, że te zmiany wchodzą, że faktycznie dzieci, młodzież będą miały okazję spróbować nowych, zdrowszych, bardziej różnorodnych posiłków. No i mam nadzieję, że tutaj wspólnymi wysiłkami i rodziców, i dzieci, i dyrekcji, nauczycieli, i personelu kuchennego to będzie dobra, pozytywna zmiana, która faktycznie będzie budowała pozytywne nawyki żywnościowe na długie lata.
1: Bardzo Wam dziękuję. Marcin Tischner, Fundacja Prowek, która prowadzi program Szkoła na Roślinach. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Anna Krzemińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, dietetyczka w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo Państwa zachęcam do pisania do mnie w tym temacie. patrycja.wanat@tok.fm. Będziemy pewnie wracać do niego jeszcze nie raz, bo to jest temat, który niezwykle mnie interesuje i uważam, że jest bardzo ważny. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 62 miliardy na drogi i tory, ale bez portu Polska. Rząd przyjął budżet z rekordowym deficytem. Z rządu wprost do Trybunału. Kandydatura Macieja Berka dzieli koalicję. Politycy do tablicy. Nauczyciele rozpoczną protest przed pierwszym dzwonkiem. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd w budżecie na 2027 rok przewidział 62 miliardy złotych na inwestycje związane z infrastrukturą drogową i kolejową, nie uwzględniając środków na budowę portu Polska. Politycy obozu władzy przekonują, że to budżet napięty, ale jednocześnie ambitny. Z kolei opozycja przypomina, że deficyt budżetowy planowany jest na prawie 283 miliardy złotych, a to oznacza, że będzie wyższy o około 11 miliardów niż w tym roku. Maciej Kluczka.
5: Deficyt rośnie, bo rosną wydatki, między innymi na obronność i ochronę zdrowia. Nakłady na ochronę zdrowia w przyszłym roku mają być wyższe o 26 miliardów złotych niż w obecnym, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Pieniądze, które trafią na ochronę zdrowia, tak jak premier powiedział, nie zostaną przejedzone. Po to wprowadzamy ustawę ograniczającą wynagrodzenia piramidalne w sektorze ochrony zdrowia.
5: Zapowiedzi w sprawie budżetu były dobre, gorzej z ich realizacją. Ocenia z kolei poseł opozycyjnej partii Razem, Maciej Konieczny.
7: Przecież dostaliśmy deklarację ministra Kulaska o tym, że radykalnie mają zwiększyć się nakłady na naukę. Ja się ucieszyłem. Po czym zorientowaliśmy się, że to jest podwyżka z 1,1% PKB na 1,05% PKB, więc taka, no, bez szału raczej.
5: W budżecie po raz kolejny przewidziano środki na fundusz kościelny, a przecież obecna koalicja na początku kadencji obiecywała likwidację funduszu. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Rządowy projekt budżetu został przyjęty w piątek. Teraz trafi pod obrady Sejmu i Senatu. Sejm w najbliższym tygodniu dokona także próby wyboru Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek to ceniony prawnik, ale jego kandydatura budzi wątpliwości koalicjantów z uwagi na fakt, że jeszcze do niedawna był jednym z najbliższych współpracowników premiera. Obiecaliśmy, że takich bezpośrednich transferów z polityki do Trybunału nie będzie, mówi Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
8: Sposób zaprezentowania pana ministra Berka i wybór przez pana premiera, pana ministra Berka spowoduje takie zacietrzewienie ze strony kancelarii prezydenta i mam po prostu wobec tego pewne obawy, że ten proces uzupełnienia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym znowu będzie na dobrych parę miesięcy zablokowany.
4: Kandydaturę Macieja Berka zachwala za to Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
9: Bardzo się cieszę, że Berek jest kandydatem, ponieważ znam Berka dość dobrze od wielu, wielu, wielu lat i wiem, że będzie twardy w swoim poglądzie i postępowaniu. Zaś co do Trybunału, to chciałbym, żeby przestał się ten Trybunał kompromitować osobą Święczkowskiego, Pawłowicz czy Piotrowicza. Uważam, że najwyższy czas, żeby Trybunał odzyskał pozycję Trybunału Konstytucyjnego, a nie jakiejś budki przetrwalnikowej dla pisowskich działaczy.
4: Kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Unii Centrum mimo wszystko nie wykluczają poparcia Macieja Berka. Decyzje mają zapaść na początku tygodnia. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Początkiem działań będzie poniedziałkowa manifestacja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac, przekonywała w TOK FM dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki. Zdaniem naszej gościni nauczyciele walczą też o swoją autonomię.
10: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
4: Ogólnopolski protest ZNP, politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, rozpocznie się o 11.00. Idąc do przychodni lub wybranej apteki, powinniśmy szczepić się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, alarmują lekarze. Według nich problemem jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zanim pacjent zostanie zaszczepiony w przychodni, musi wykupić szczepionkę w aptece. Większość z nas nie ma na to czasu, przez co szczepimy się mniej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
11: Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo. Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu.
4: W ostatnim sezonie grypowym w najbardziej narażonej grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16% przy sugerowanym poziomie 75%. Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Należący do NASA teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Teleskop może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Grzegorz Kozioł.
12: Mimo wcześniejszych obaw, start z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych.
13: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
12: Teleskop będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku tak zwanego punktu orbitalnego Lagrange Point 2, położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Misja ma trwać 5 lat, ale jak poinformowała NASA, teleskop ma zapasy paliwa wystarczające na kolejne 5 lat. Nancy Grace Roman będzie skupiać się w szczególności na badaniach planet oraz ciemnej energii. Główne zwierciadło będzie mieć niemal 2,5-metrową średnicę. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Informacje wracają za godzinę, a już za chwilę prognoza pogody. Poniedziałek pochmurno, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni w rejonach podgórskich przez około 20 stopni w większości regionów, aż do 25 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś porozmawiamy o tym, czy Państwowa Inspekcja Pracy zniszczy polską gospodarkę. Moimi i Państwa gośćmi są Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: A na łączach jest z nami były szef Państwowej Inspekcji Pracy, radca prawny, pan Marcin Stanecki. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: I zacznę od czegoś, o czym myślę, że słuchacze i słuchaczki słyszeli. Po pierwsze, weszły w 8 lipca nowe przepisy, które rozszerzają kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, tak to powiedzmy w skrócie, ale zaraz po tym, kiedy te przepisy weszły w życie, dowiedzieliśmy się, że być może ta zmiana będzie miała skutki natychmiastowe dla dużej części polskich pracowników. Otóż 14 lipca firma Takeaway Express Poland, spółka z o.o., którą Państwo możecie znać jako pyszne.pl, ogłosiła, że do końca sierpnia 2026 roku, czyli właśnie teraz, przeprowadzi zwolnienia wszystkich zatrudnionych obecnie kurierów i kurierek, czyli około 5000 osób. I jak zaznacza pyszne.pl, oznacza to dramatyczne pogorszenie warunków pracy dla właśnie tych kurierów. Przy czym jeszcze w swoim oświadczeniu firma pisała, że to no, nie ma związku z tymi tymi przepisami, które wchodzą w życie, czyli większymi uprawnieniami do kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, ale w tej chwili, tak jak czytam w komentarzach, to tak właśnie ta sprawa funkcjonuje wśród komentatorów. Nowe uprawnienia dostaje Państwowa Inspekcja Pracy. Proszę bardzo, już są efekty. 5000 osób zostaje zwolnionych i będzie, tak, będzie dalej pracować, ale już na gorszych warunkach. I zacznę od pana Marcina Staneckiego.
16: Dziękuję, bo ja słucham tego i już nie mogę doczekać się odpowiedzi, bo już jestem pełen emocji. To jest daleko idące
14: uproszczenie. Proszę się podzielić i emocjami, i faktami.
16: Tak. Po pierwsze, rzeczywiście będąc szefem inspekcji poznałem pyszne.pl. Mieliśmy spotkanie, gdzie pyszne.pl prezentowało swoją filozofię i nie ulegało wątpliwości też, bo potem było spotkanie w ramach dialogu autonomicznego Zespołu Prawa Pracy na Radzie Dialogu Społecznego, gdzie pyszne.pl też prezentowało swoją filozofię i nie ulega wątpliwości, że była to firma, która nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem chociażby związkowców wprowadzała pewien, moim zdaniem, standard. Oczywiście standardem najwyższym są umowy o pracę, ale wprowadzała standard, który niestety nie przyjął się wśród pośredników, bo ja osobiście nie zgadzam się z tym i uważam, że jest to sprzeczne z całym postępem, który się dokonał. Nie zgadzam się z tym, żeby ludzie, którzy pracują za pośrednictwem platform, zarabiali 4-5 zł za godzinę i byli zatrudnieni na podstawie umowy najmu roweru czy samochodu. A to były informacje, które padały na Zespole Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Wprost jeden z pośredników powiedział, że tak ludzi zatrudnia. Więc pyszne.pl, płacąc minimalną stawkę godzinową, moim zdaniem byli w porządku, według tych pośredników, którzy wypłacali wynagrodzenie prowizyjne, bo taka jest możliwość w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Dlatego uważam, że tutaj może zabrzmi to bardzo mocno, ale wina ministerstwa, dlatego że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu powinna zostać zmieniona. Na projekt wdrażający tak zwaną dyrektywę platformową bardzo długo czekaliśmy i to nie ulega wątpliwości, że ten projekt był bardzo potrzebny po to, żeby ten rynek uporządkować. I cała ta sytuacja z pyszne.pl moim zdaniem nie ma związku z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Po prostu pyszne.pl, tak jak czytam to wszystko w mediach i miałem okazję ich poznać, to jeszcze raz podkreślam całą ich filozofię, musiało podjąć taką działanie, tego typu wskutek konkurencji, na którą może powiem językiem kolokwialnym, bata. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje wyjątek od minimalnej stawki godzinowej w postaci wynagrodzenia prowizyjnego, więc państwo polskie daje im taką możliwość, to jest raz. Dwa, państwo polskie nie wdrożyło dyrektywy platformowej, o której już wiemy przecież od dłuższego czasu, toczył się dialog autonomiczny.
14: Panie inspektorze, to ja bym chciała, żebyśmy przełożyli to na bardziej jeszcze ludzki język, czyli to jest tak, że inne tego rodzaju firmy, podobne do pyszne.pl, płacą jeszcze mniej i w związku z tym pyszne.pl, żeby być konkurencyjne, musiało zwolnić tych kurierów?
16: Tak, musiało sięgnąć dna, po prostu nazwijmy rzeczy po imieniu. Musiało obniżyć standardy po to, żeby być konkurencyjne. I to jest, powiem pani szczerze i szanowni państwo, najbardziej bulwersujące w tej historii, że firma, która trzyma jakiś standard, która nie nagina przepisów, nie chcę, żeby to zabrzmiało mocno nagina, ale która korzysta z możliwości obchodzenia przepisów, tak? No bo przecież w końcu nie mogę powiedzieć, że ktoś nagina prawo, kiedy korzysta z narzędzi, które mu to prawo daje. Więc to jest dla mnie smutne, tak, że firma, która wprowadzała standard i kurierzy byli zadowoleni. Nie chcę przesądzać, czy tam mamy do czynienia z umową o pracę, czy z umową cywilnoprawną, no bo pyszne.pl podaje te dane, że kurierzy, którzy dla niej pracowali, cenili tą elastyczność. No i też pamiętajmy, że umowa o pracę nie zawsze jest potrzebna, bo po to są kontrakty cywilnoprawne. One nie zniknęły przecież z kodeksu cywilnego. Nadal jest legalne stosowanie umów cywilnoprawnych, nadal legalne jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tutaj się nic nie zmieniło. Więc nie chcę przesądzać, czy te wszystkie osoby zatrudnione w pyszne.pl powinny mieć umowę o pracę, bo być może były takie przypadki, kiedy to podporządkowanie i cechy charakterystyczne stosunku pracy dominowały, bo podkreślmy, one muszą dominować. W ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy jest wprost napisane w przypadku polecenia, że muszą dominować. Więc moim zdaniem jest to smutna historia pokazująca, że gdzieś firma, która trzyma standard, nie jestem rzecznikiem pyszne.pl, po prostu mówię to z własnego doświadczenia, musi obniżyć ten standard do standardu innych niskiego po to, żeby utrzymać się na rynku.
14: To jeszcze będę dopytywać później, ale jestem ciekawa, pan Piotr Rogowiecki, jak pan widzi tę sytuację?
15: To jest, szanowni państwo, taka afera medialna, w której tak naprawdę nie ma afery. Pyszne.pl postępuje zgodnie z prawem, natomiast część mediów, część polityków zaczęła się publicznie wypowiadać, niejako z góry przesądzając to, że Pyszne postępuje nie fair. Tymczasem nie znam żadnej decyzji jakiegokolwiek organu czy wyroku sądu, to na pewno jeszcze go nie ma, który by mówił o tym, że Pyszne prawo złamało. Dopóki prawo nie zostało złamane, naprawdę nie ma o co kruszyć kopii. Oczywiście Pyszne.pl podjęło pewną decyzję biznesową, zmieniło model działania, dostosowując się do warunków rynkowych. I żeby to jasno wybrzmiało, jeżeli by w tym procesie zostało złamane prawa pracownicze, jakiekolwiek inne, od tego mamy urzędy kontrolne, żeby to zostało sprawdzone, ponieważ łamanie prawa jest nieuczciwą konkurencją. I to jest nasze od lat prezentowane stanowisko. Natomiast w tym przypadku nic takiego się nie zadziało. Pyszne.pl postępuje zgodnie z prawem i ta medialno-urzędnicza w części burza tak naprawdę nie powinna mieć miejsca, ponieważ nic tam się złego tak naprawdę nie wydarzyło. Tutaj pan inspektor słusznie te wątki podnosił. I natomiast takie mówienie, panie inspektorze, że ktoś sięgnął dna, no nie sięgnął nikt dna, bo postępuje zgodnie z prawem. Dopóki postępuje zgodnie z prawem, nie możemy mówić o żadnym dnie. Panie inspektorze, ja panu słowo nie wchodziłem, więc dobra, Trzymałem się tych standardów właśnie niepolitycznych. Nie jesteśmy tutaj w debacie politycznej, jesteśmy fachowcami, więc tak właśnie się traktujmy. Więc moja teza, fakt jest taki, że Pyszne.pl dochowało to jeden z najwyższych starań, współpracowało ze związkami zawodowymi w tym procesie zwolnień, co sami związkowcy podkreślają, więc zrobiło co mogło, żeby w tym procesie zmiany swojego modelu biznesowego tym osobom, których to dotyczy, tym pracownikom, zleceniobiorcom, czy też kontraktorom, było jak najlepiej, mówiąc kolokwialnie, więc ta firma jest w porządku.
14: To zanim oddam panu Marcinowi Staneckiemu głos, bo ja rozumiem, że tu nie chodzi o w całej tej burzy medialnej o to, że Pyszne.pl złamało jakieś prawo, tylko właśnie o to, co pan inspektor powiedział przed chwilą, że ze względu na warunki rynkowe było zmuszone do tego, żeby równać w dół i żeby pogorszyć warunki pracy kurierów, którzy będą teraz zatrudniani przez pośredników na gorszych warunkach. I raczej chodzi o to, że państwo nasze nie wprowadza takich regulacji, które by skłaniały firmy do równania w górę.
15: Wszystko się zgadza. Natomiast jeżeli byśmy sobie wyobrazili sytuację, gdy wdrożymy dyrektywę o pracy platformowej w taki sposób, to się teraz będzie działo, jest projekt, kończy się okres konsultacji publicznych w taki sposób, żeby mielibyśmy domniemanie stosunku pracy, czyli innymi słowy kurierzy wszyscy byliby zatrudnieni na umowę o pracę, to badania pokazują jasno, że taki koszt dostawy, gdy my wszyscy sobie zamawiamy, nie wiem, pizzę, kebab, cokolwiek, kto co lubi, koszt dostawy wzrósłby jednostkowo o 15 zł. Więc szereg osób by z tej dostawy zrezygnowało, bo to już jest koszt dla wielu naszego społeczeństwa nie do poniesienia. Spadłby popyt, część kurierów straciłaby pracę, spadłyby obroty punktów gastronomicznych. No nie wszyscy chyba tego chcemy. To nie jest korzystne zjawisko, a takie miałoby miejsce, gdyby wszyscy kurierzy byli na umowie o pracę.
14: A czy to się wydarzyło w innych krajach? Bo przecież dyrektywę platformową inne kraje wprowadziły.
15: Wydarzy się u nas. To nie da się tak gospodarki jasno przełożyć, że tu, jak u nas 15 zł, to tam, nie wiem, 4 euro, tak? To tak nie działa. My pamiętajmy o tym, bo my dużo mówimy u nas ostatnimi czasy o wynagrodzeniach, o skróceniu tygodniowego czasu pracy, to jest w ogóle kuriozalnym pomysłem. Natomiast to się dzieje. Jest zespół specjalny w ministerstwie, który ma chyba doprowadzić do tego, że będziemy pracować 4 dni w tygodniu, czy też 7 godzin dziennie. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, bo...
14: No, mnóstwo osób potrafi to sobie.
15: Okej, ale mieliśmy pilotaż i z pilotażu wynika, pierwsze wnioski są takie, co mówi samo ministerstwo, że głównym efektem w przedsiębiorstwach i urzędach, bo to głównie urzędy, co ciekawe, brały udział w tym pilotażu, jest wzrost poczucia stresu wśród osób, które już pracują.
14: I ten stres... Dobrze, ale zostawmy skrócenie tygodnia pracy, ale wróćmy do kurierów.
15: Takie tło tutaj naniosłem z tego powodu, że my nie jesteśmy jeszcze bardzo bogatą gospodarką, która może zrezygnować z elastycznego modelu zatrudniania i nagle wszyscy sobie podniesiemy my wszystkim pensje i będziemy się dalej tak dobrze rozwijać.
14: No panie mecenasie, jesteśmy bardzo bogatą gospodarką. Tak, jesteśmy jedną z 20 kilku najbogatszych gospodarek świata.
15: Tak, i jednocześnie mamy najdroższą energię w Europie. I przedsiębiorstwa za to płacą. Jest szereg czynników, które wpływają na konkurencyjność naszej gospodarki. Zresztą poza tym nasze wynagrodzenia rosną stale wyraźnie ponad inflację. I społeczeństwo się bogaci. To jest fakt, oczywiście. I nie potrzeba nam administracyjnych basterów tutaj, czyli typu podniesienie gwałtowne płacy minimalnej, czy też dołożenie pozapłacowych kosztów pracy właśnie w postaci przemodelowania na sztywno elastycznych form zatrudnienia w umowie o pracę, bo to będzie tylko naszą konkurencyjność osłabiać, tak jak osłabia to droga energia.
14: No, panie mecenasie, jednak podniesienie płacy minimalnej dokonało się dokładnie w tym czasie, kiedy nam rośnie PKB i kiedy Polska właśnie dołącza do tego grona najbogatszych gospodarek świata.
15: Politycy bardzo lubią mówić, jak pod ich rządami, o ile to procent wzrosła kwotowa płaca minimalna. Ja to często słyszę, o, za naszych rządów to wzrosło tyle, za naszych to tyle. Ale w zdecydowanej części przypadków płaca minimalna zmienia się oczywiście rok do roku. Ta podwyżka jest niewiele większa niż to, co wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli niewiele ponad inflację, która jest planowana na kolejny rok. To nie jest zasługa polityków, że płaca minimalna rośnie, tylko zasługa pewnego algorytmu, który jest zaszyty, zapisany
14: w ustawie o minimalnym. Który wprowadzają politycy. Dobrze, ale zostawmy płacę minimalną. Chociaż tak, ona też pewnie będzie się gdzieś przewijać w naszej rozmowie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej dyrektywy platformowej i do uregulowania płac kurierów. To było bardzo ważne, co pan mecenas powiedział, bo rzeczywiście jest taka obawa, że jeśli Polska przyjmie to prawo, które w innych krajach europejskich jest przyjęte, no to koszt zostanie przerzucony, jak to się mówi brzydko, na klienta, czyli po prostu będziemy więcej płacić za tę dostawę pizzy, czy chińszczyzny, czy czegoś tam, co bardzo lubimy sobie zamawiać. A czasem po prostu nie będziemy mogli zamówić, bo nie będzie osób, które nam to dowiozą, wydłuży się czas dostawy. No to takie dla zamawiających bardzo praktyczne efekty. Co pan na to, panie inspektorze, pan Marcin Stanecki?
16: Ja osobiście uważam, że może to najwyższy moment, żeby płacić ludziom uczciwe wynagrodzenie i żeby byli zaopiekowani kosztem naszej wygody. No, dla mnie w XXI wieku nie do przyjęcia jest tego typu sytuacja, że są osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych, nawet nie umowach zlecenia, tylko umowach cywilnoprawnych typu najem, dostają niewielkie symboliczne pieniądze i muszą pracować 300-400 godzin miesięcznie, żeby związać koniec z końcem. No, jak sobie porównamy wspomnienia robotników z XIX wieku, francuskich czy angielskich chociażby, to się okaże, że ten system pracy w XIX wieku tak wyglądał. Więc moim zdaniem cały postęp, który się dokonał, jakby gdzieś się zatrzymał. I mamy w naszym kraju dwie grupy pracowników. Ludzi, którzy pracują na umowach o pracę, którzy otrzymują wynagrodzenie, urlopy, mają prawo chorować. Dużo się mówi o dobrostanie, dużo się mówi o mobbingu, mówiliśmy o płacy minimalnej, która rośnie, ale też zwracam uwagę, jak dużą wagę w przypadku płacy minimalnej odgrywa inflacja i ona spowodowała też bardzo gwałtowny wzrost minimalnego wynagrodzenia, to łatwo zweryfikować. Więc mamy dwie kategorie, osoby zaopiekowane i mamy osoby na kontraktach cywilnoprawnych, które nie mają żadnych praw, które zarabiają niewielkie pieniądze, bo mają niewielkie stawki, albo mają kary umowne za nałożone za cokolwiek po prostu, za jakiekolwiek przewinienie, spóźnienie, brak ubrania odpowiedniego firmowego, które pozwala ich identyfikować, niewykonanie polecenia. No, za to, dosłownie, jak się czyta te kontrakty cywilnoprawne, to za cokolwiek można otrzymać karę. Więc ja nie chciałbym, żeby się tworzyły dwie kategorie zatrudnionych. Jednych, którzy mogą żyć i pracować bezpiecznie, i druga kategoria ludzi pozbawionych jakichkolwiek praw. I dlatego uważam, że ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy była potrzebna która weszła w życie 8 lipca, żeby walczyć z nadużyciami i patologiami, a dwa, wdrożenie dyrektywy platformowej też jest konieczne. Przecież to jest dyrektywa unijna, ona będzie obowiązywać w każdym kraju unijnym, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś tam samotną wyspą, gdzie tylko u nas będą te uregulowania. Rzeczywiście będzie to bardzo, bardzo daleko idąca zmiana, dlatego że będzie domniemanie stosunku pracy i tu się zgadzam z panem dyrektorem, więc to ustalenie stosunku pracy przez inspektora pracy będzie dużo, dużo łatwiejsze, jego sytuacja będzie zdecydowanie prostsza, ale moim zdaniem naprawdę powinna się odbyć w naszym kraju debata, czy my jako konsumenci powinniśmy korzystać z zaniżonych cen z tego powodu, że ktoś po prostu pracuje w warunkach niewolniczych. Ja wiem, że to brzmi bardzo socjalistycznie, ale taka jest rzeczywistość.
15: Panie dyrektorze, czy mogę mieć pytanie do pana?
16: Ale panie dyrektorze, jak ja panu wszedłem w słowo, to pan powiedział, że...
14: Dobrze, to słowo, proszę na razie nie wchodzić sobie w słowo. Zaraz pan Piotr Rogowiecki będzie mógł zadać swoje pytanie.
16: Więc krótko mówiąc, ja jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek wyzysku kogokolwiek. Ja wiem, że jeżeli chodzi o platformy, to zdecydowana większość tych osób, które świadczą pracę, to są cudzoziemcy. I oni często nie znają polskich przepisów, nie znają polskiego prawa i są zadowoleni, że znaleźli zatrudnienie i mogą pracować. Ale zwróćmy uwagę też, przecież odejdźmy na chwilę od platform. Mamy kierowców, którzy pracują na kontraktach cywilnoprawnych. Sam miałem taką skargę, będąc głównym inspektorem, przekazaną przez posła, którzy pracowali po 200-300 godzin miesięcznie. Nie chciałbym spotkać na swojej drodze kierowcę tira, który pracuje 300 godzin miesięcznie, bo on stwarza dla mnie zagrożenie, dla moich bliskich albo dla kogokolwiek innego. Więc jestem po prostu przeciwny temu, żeby ludzie pracowali w XXI wieku w warunkach, które przypominają ten najbardziej brutalny kapitalizm XIX-wieczny.
14: Pan Piotr Rogowiecki chciał zadać pytanie, ale ja dołożę do pana swoje pytanie, bo to jest bardzo istotne, co powiedział pan Marcin Stanecki. Czy my jako klienci, no chociażby zamawiający te pizze, rzeczywiście powinniśmy się godzić na to, że no, w tym koszcie, który płacimy, nie ma kosztu godnej płacy.
15: Godna płaca to jest wspaniałe pojęcie, że nikt nie powiedział, ile to jest. Natomiast często to słyszę. Poza tym, tak
14: bo to się zmienia w zależności od warunków, w jakich żyjemy.
15: Też się zastanawiam, czy jak tak mamy się zastanawiać. Oczywiście każdy ma prawo do godnego życia. Ja się absolutnie zgadzam. Ja nie jestem jakimś ultraliberałem, który by każdego tam, jak pan inspektor chyba sądzi, do ziemi obiecanej przeniósł w te czasy i tam do fabryki gonił od rana. Natomiast czy jest taki sam tok myślenia w stosunku do tego, że na przykład kupujemy buty czy ubranie i patrzymy na metkę, czy tam jest made in, nie wiem, Thailand, cokolwiek i tam $2 za godzinę ludzie zarabiają, czy wtedy też się nad tym mamy zastanawiać? No nie wiem, czy taka refleksja pana inspektora naszła, czy się nad tym zastanawia podczas codziennych zakupów, ale to pytanie zawieszam sobie.
14: Ja się zastanawiam i myślę, że coraz więcej
15: piękna
14: naszych
15: postawa. Piękna,
14: i
15: piękna postawa. Ja na przykład przy zakupach ubrań zawsze staram się kupować to, co jest szyte w kraju, żeby wspierać polską produkcję. Są takie marki jak najbardziej, natomiast nie uważam, żeby to była powszechna postawa. Natomiast w wywodzie pana inspektora zabrakło już tylko takiego popularnego hasła, które mówi, że przedsiębiorcy, pracodawcy wypychają ludzi na umowy cywilnoprawne. To jest mit dziennikarski, powiedziałbym. Bardzo.
14: Dlaczego to jest mit?
15: Ponieważ mamy bezrobocie na poziomie niecałych 6%. To oczywiście to miało miejsce, te wszystkie patologie miały miejsce. Gdy ja wchodziłem na rynek pracy, bezrobocie było 15%, gdy bezrobocie było 20%. Wtedy to miało miejsce jak najbardziej. Teraz nie ma na to przestrzeni. Potem też młodzież, która wchodzi na rynek pracy, jest zupełnie inna i dla nich ten już work-life balance, warunki zatrudnienia są bardzo ważne i mówiąc kolokwialnie, nie dają sobie w kaszę dmuchać i bardzo swój taki dobrostan psychiczny w pracy dbają i bardzo dobrze. Nie ma w tym absolutnie niczego złego. Natomiast przy tak niskim bezrobociu i przy takich brakach kadrowych wynikających z naszej demografii 200 czy też 250 tysięcy ludzi co roku będzie Polaków schodziło z rynku pracy, mówiąc brzydko, nie ma w kim wybierać i tacy Janusze biznesu, którzy oczywiście byli i pewnie punktowo w Polsce powiatowej są, jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało, żeby mówili ludziom, albo bierzesz sobie to zlecenie, czy też inną umowę, albo za bramą mam 22 miejsce. Tego już nie ma i to nigdy nie wróci.
14: To bardzo ciekawe. Pan Marcin Stanecki, no bo pan jako były szef Państwowej Inspekcji Pracy może nam potwierdzić albo zaprzeczyć, czy rzeczywiście tak jest, że już się skończyła taka sytuacja, że ludzie są zmuszani do tego, żeby podpisywać umowy cywilnoprawne.
16: Rzeczywiście, zgadzam się, w części to jest prawda. Ten taki najtrudniejszy okres mamy za sobą. To nie ulega wątpliwości, chociażby reforma 2018 rok, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. To była rewolucja, to była daleko idąca zmiana na korzyść osób, które pracują na zleceniach. Bo od kilku lat mamy coś, co profesorowie prawa nazywają ekspansją prawa pracy. Proszę zobaczyć zmianę, która weszła w tym roku, wliczanie okresów zatrudnienia niepracowniczego, na przykład na zleceniu, czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej do stażu pracy. A więc ten proces takiego konsumowania przez prawo pracy zatrudnienia niepracowniczego następuje. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna zmiana. Też, żeby było jasne, ja zawsze to podkreślałem i podkreślam, że zdecydowana większość przedsiębiorców, pracodawcy w naszym kraju to są ludzie uczciwi, którzy ciężko pracują na sukces. I im należą się, i im te osoby, tych pracodawców, przedsiębiorców ma za zadanie chronić Państwowa Inspekcja Pracy. Podkreślam jeszcze raz, Państwowa Inspekcja Pracy ma ich chronić. Przed kim? Przed nieuczciwą konkurencją, bo taka niestety jest. Nie, rzeczywiście można powiedzieć, że to jest Polska powiatowa, no bo ja jestem z województwa łódzkiego. Tutaj 20 lat spędziłem w terenie i widziałem takie patologie. Co roku rozpatrywałem około 100-110 skarg i na tej podstawie przeprowadzałem kontrolę i zdecydowana większość moich kontroli kończyła się tym, że znajdowałem nieprawidłowości polegające chociażby na nielegalnym zatrudnieniu, na wypłacaniu wynagrodzeń, niewypłacaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czy za pracę w porze nocnej. Bardzo wiele takich jest firm, które niestety, nad tym ubolewam, bardzo wiele firm jest takich, które źródło swojej konkurencyjności, źródło swojego sukcesu opierają na takim świadomym naruszeniu przepisów. I właśnie rolą Państwowej Inspekcji Pracy jest dbanie o to, żeby reguły uczciwej konkurencji były przestrzegane przez wszystkich i chronienie uczciwych przed nieuczciwymi. I mi o to tylko chodziło od samego początku, dlatego też zabiegałem o tą reformę i jej wdrożenie, bo chciałem, żeby Państwowa Inspekcja Pracy miała narzędzia do walki z nadużyciami i patologiami, bo po to jest, do tego celu ona ma służyć, a nie po to, żeby, nie wiem, robić kontrolę uczciwych przedsiębiorców i im dokuczać. To nie jest taki cel działania.
14: Panie inspektorze, ale jest taka opinia wśród przedsiębiorców, że jak się już wpuści kontrolera do firmy, to jak on ma znaleźć jakąś nieprawidłowość, to ją znajdzie. Czy ona faktycznie jest, czy nie jest, ponieważ idzie na kontrolę, coś musi wpisać w jakąś tabelkę, no to po prostu wyjdzie.
16: Nie ma takich wytycznych. 2 lata kierowałem urzędem, nie ma takich wytycznych, że trzeba na siłę coś znaleźć w trakcie czynności kontrolnych. Po pierwsze i najważniejsze, to skargi determinują pracę Państwowej Inspekcji Pracy. Skargi. Ja wiem, że 35% skarg jest bezzasadnych. To jest prawda, ale też musimy pamiętać o
14: dlaczego?
16: Tym,
14: dlaczego? Co to są za skargi, które są bezzasadne?
16: To są skargi dotyczące na przykład mobbingu, dyskryminacji, bo przecież mobbing i dyskryminacja, one występują, ale to są najczęściej mylone słowa, najczęściej mylone pojęcia w polskim prawie, no bo za mobbing na przykład z naszych skarg wynikało, było uznawane zakaz palenia papierosów w pracy, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, nieudzielenie urlopu wypoczynkowego. Oczywiście w pewnych sytuacjach te działania możemy uznać za mobbing, dyskryminację, ale w tym przypadku nie, bo niestety bardzo wiele osób jako mobbing, za mobbing traktuje polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, które niestety no, jest cechą charakterystyczną dla stosunku pracy. No, po tym odróżniamy stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy, że w ramach stosunku pracy wydajemy polecenia, na kontrakcie nie. Więc jak ktoś nie chce wykonywać poleceń, no to musi otworzyć własną działalność gospodarczą. Bardzo często też skargi dotyczą roszczeń tego typu, że dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, tak? Wiele osób mylnie ocenia wartość godzin nadliczbowych, uważa, że powinny być setki, a okazuje się, że to są pięćdziesiątki i pracodawca w sposób właściwy wypłacał. Dużo skarg dotyczy chociażby kwestionowania wypowiedzenia umowy o pracę czy kar porządkowych, więc to są te skargi, które możemy uznać za bezzasadne. Ale chcę powiedzieć, w zeszłym roku blisko 52 tysiące skarg, blisko 90 tysięcy zagadnień skargowych, a w tym roku, proszę zauważyć, mamy wzrosty rzędu 30-40%. Mhm. To oznacza, że zapotrzebowanie na Państwową Inspekcję Pracy jest przeogromne. Proszę zobaczyć, 690 skarg w ciągu miesiąca, no niewiele ponad miesiąca na
14: zawarcie umowy. Od wejścia w życie nowych przepisów.
16: Tak, od wejścia w życie reformy od 8 lipca. Dotyczących pracy na umowie cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku takich skarg było 1000, dwa lata temu około 800. Skargi na mobbing wzrosły o 34%, skargi na dyskryminację szacuje się, że będzie wzrost ponad trzykrotny, bo było 775, prawdopodobnie będzie około 2000 pod koniec roku. To pokazuje, że zapotrzebowanie na inspekcję jest bardzo duże i ta inspekcja jest potrzebna. I żeby nie było tak, że tylko inspekcja to są kontrole, proszę zwrócić uwagę, co roku Państwowa Inspekcja Pracy za darmo udziela ponad 300 tysięcy porad pracodawcom. Gdyby taki pracodawca poszedł do adwokata, doradcy prawnego, musiałby zapłacić, a tu dostał bezpłatnie. 13 tysięcy pracodawców przeszkolonych. Zresztą w zeszłym roku inspekcja miała ponad 200 tysięcy odbiorców działań szkoleniowych. Ponad 200 tysięcy. Rok temu było ich 140, chyba około 150 tysięcy, więc bardzo duży wzrost. Więc te działania informacyjno-edukacyjne są prowadzone na szeroką skalę i każdy pracodawca może za darmo się dowiedzieć. Może dzwonić na naszą infolinię, może zasięgnąć informacji na naszej stronie. Mamy bardzo dużo, znaczy już na stronie inspekcji, przepraszam, ja już nie pracuję. Ale to taki nawyk mi został. Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy wiszą publikacje, więc naprawdę dostęp do wiedzy jest przeogromny.
14: Pan Piotr Rogowiecki, bo przed chwilą usłyszeliśmy, że Państwowa Inspekcja Pracy jest bardzo potrzebna też pracodawcom i rzeczywiście dane są takie, że przez te kilka tygodni od wejścia w życie nowych przepisów jest tych skarg 690. Wydaje mi się, że może jeszcze ciekawsza liczba to jest taka, że w ponad 200 przypadkach umowa cywilnoprawna została przekształcona w umowę o pracę jeszcze przed zakończeniem czynności kontrolnych i zastosowaniem środków prawnych. Pan kręci głową.
15: Kręcę
14: dlaczego?
15: Głową dlatego, że to się mogło wydarzyć tylko dlatego, że ta ustawa w ostatecznie uchwalonym kształcie jest taka, że z tego powodu, że my mocno na rzecz tego działaliśmy. Bo pierwszy projekt tej ustawy był katastrofalny. Kolejne dwa również. To, że najpierw jest polecenie, potem zanim inspekcja wyda decyzję, to jest właśnie skutek działań organizacji pracodawców, między innymi naszych, że ten proces jest w jakiś sposób ucywilizowany. Skarg jest więcej, no ponieważ jest nowe uprawnienia oczywiście inspekcji. Poza tym cały ten szum medialny wokół reformy sprawił to, że pracownicy w ogóle sobie przypomnieli w części o istnieniu inspekcji i uwierzyli w skuteczność jej działania. I bardzo dobrze, jeżeli ktoś się uważa, że jest pokrzywdzony, niech się skarży. Inspekcja jest od tego, żeby sprawdzać, ma swoje uprawnienia, niech je wykorzystuje. I ja nie mam z tym problemu. Pan inspektor słusznie powiedział, inspekcja jest od tego, żeby kasować nieuczciwą konkurencję, doprowadzać do tego, żeby działała uczciwie i nie mogła stosować chociażby niższych cen, szczególnie w takich oszczędzaniach, w takich obszarach jak BHP czy opóźnienia wypłaty wynagrodzeń, bo to jest absolutnie skandalem. Prawo do wynagrodzenia jest świętym prawem pracownika i nie można się kredytować jego kosztem, czy też nie można oszczędzać na jego bezpieczeństwie. Tutaj odchodzimy trochę od samej reformy PIP-u, ale to też są bardzo ważne kwestie, na które chcę zwrócić uwagę. Proszę mi wierzyć, pracodawcy nie mają kłopotu z PIP-em. Chcą działać uczciwie, zdecydowana większość działa uczciwie, natomiast oczywiście medialnie czy politycznie bardzo fajnie sprzedaje się. Tak, znajdziemy gdzieś jeden przypadek czy dwa przypadki, że gdzieś ktoś nie zapłacił wynagrodzenia albo oszczędzał na BHP i robimy z tego takie wielkie halo i spada na nas odium nieuczciwej grupy społecznej, co absolutnie nie jest prawdą. Ja rozmawiam na co dzień z menadżerami, też z takimi, którzy mają kłopoty finansowe, bo na rynku bywa różnie. Zazwyczaj jest tak, że taki menadżer, który ma w swojej firmie kłopot, nie wie jak się jego działalność dalej potoczy. Pierwsze, co on mówi, to mówi w ten sposób. Ja mam na utrzymaniu u siebie 80 pracowników, ja odpowiadam za ich rodziny, ja im muszę dać chleb, bo jestem za nich odpowiedzialny. I to jest postawa przeciętnego polskiego pracodawcy, a tego niestety w mediach nie przeczytamy, dlatego cieszę się, że mam okazję to powiedzieć.
14: Mm-hmm. Ale ja też czytałam takie oświadczenie Rady Przedsiębiorczości, które apeluje do rządu o zmianę tych przepisów, które dopiero co weszły w życie i twierdzi, że te regulacje potwierdzają obawy przedsiębiorców dotyczące bezpieczeństwa prawnego i stabilności prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumiem, że pan się nie zgadza i że te obawy nie zostały potwierdzone.
15: Oczywiście, że zostały potwierdzone, ponieważ jeżeli

0: będzie cały czas istniała. Oczywiście przedsiębiorca może się odwołać do sądu pracy i ta decyzja wywoła skutki tak naprawdę dopiero po wyczerpaniu tej całej drogi odwoławczej, czyli dopiero po wyroku sądu. To też wprowadzono do tej ustawy dzięki naszym działaniom, bo miała być natychmiastowa wykonalność. To w ogóle byłoby skandalem i wysadzeniem naszego rynku pracy w powietrze. Zresztą 5 lat wstecz chciano umowy przekształcać. To w ogóle już kuriozum. Ja jak pracuję 20 lat w moim fachu, tak, takiego projektu jak początkowe pomysły przy reformie PIP-u były, to no, czegoś takiego nie widziałem. To absolutne kuriozum było. Natomiast jest to odmian niepewności także dlatego, że nawet jak ja na końcu przegram w sądzie pracy, to ja będę musiał zapłacić pieniądze. Ja tego nie wiem, czy ja będę musiał zapłacić, bo sprawa się toczy. Nie wiem, czy wygram, czy przegram. Więc absolutnie ta niepewność prawna funkcjonuje, szczególnie w tym takim obszarze wysokiej technologii, w branży informatycznej, w branży wysokiej technologii, a na tej branży nasza gospodarka powinna się opierać, bo inaczej tą na początku rozmawialiśmy, tygrysem europejskim długo nie będziemy.
1: No, może już jesteśmy.
0: Wszystkim życzę poczucia w swoim codziennym życiu tego, że jesteśmy tym tygrysem, naprawdę.
1: Pan Marcin Stanecki, faktycznie rodzą te przepisy, które już działają. Poczucie niepewności, tak jak mówił przed chwilą pan mecenas?
2: Po części się zgodzę z panem mecenasem, tylko jeszcze wyjaśnię. Pani redaktor mówiła o 201 umowach przekształconych. Te umowy zostały przekształcone przed wejściem inspektora, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. To jest sytuacja, która zaskoczyła inspektorów pracy, mianowicie w sytuacji, kiedy informowali podmiot kontrolowany. Nie mieli takiego obowiązku, ale to często jest taka praktyka, że przyjdą na kontrolę i rozpoczną czynności kontrolne na przykład za 3 dni, proszę przygotować dokumenty. Ku ich zaskoczeniu podmiot kontrolowany po uzyskaniu telefonu modyfikował podstawy zatrudnienia, więc te 200 ponad umów zostało przekształconych zanim oficjalnie została rozpoczęta czynność kontrolna, natomiast ponad 120 zostało przekształconych w drodze poleceń. I proszę pamiętać, że najpierw jest wydawane polecenie przez inspektora, natomiast decyzję dopiero wydaje okręgowy inspektor pracy, których jest 16 w Polsce, co też podkreśla, że ten charakter masowy decyzji jest mało prawdopodobny i pokazuje, że każda sprawa będzie rozpatrywana bardzo indywidualnie. I o tym często się zapomina.
1: Jeszcze jedna rzecz, czyli to dzieje się tak, że dzwoni inspektor, mówi, przychodzimy na kontrolę i wtedy przedsiębiorca robi rachunek sumienia w swojej głowie i ach, ja mam ludzi zatrudnionych tak, jak nie powinni być zatrudnieni. Dobra, panie Janie, pani Magdaleno, podpisujemy nową umowę.
2: No, w praktyce tak się okazało. Ja też nie ukrywam, będąc inspektorem, dzwoniłem po to, żeby przygotować dokument, ale też mówiłem, czego dotyczy kontrola, bo bardzo często podmiot kontrolowany, na przykład, który nie wydał świadectwa pracy skarżącemu albo nie wypłacił ekwiwalentu za urlop, w momencie, kiedy już przychodziłem, miał wszystko, więc osiągałem bardzo szybki efekt dla skarżącego. Bo o to chodzi, tak? Państwowa Inspekcja Pracy ma pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, więc w tym przypadku tak to zadziałało. Też pamiętajmy, że szef nie mógł narzucić tej umowy o pracę, tylko strony wspólnie doszły do konsensusu, bo gdyby ktoś nie chciał umowy zlecenia, to by się zwolnił z tej pracy. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z ewidentnie, moim zdaniem, niewłaściwie zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Bo przecież pamiętajmy, na pewno umowy cywilnoprawne w znacznej części są zawarte w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale są też takie sytuacje, kiedy te umowy cywilnoprawne zawierane są po to, żeby były oszczędności. I zawierane są też dlatego, powiedzmy sobie to głośno, że w ich przypadku możemy pracować, nie wiążą nas okresy odpoczynku dobowego, tygodniowego, limity godzin nadliczbowych. Możemy pracować tyle, ile mamy siły. Czyli jeżeli może mamy siłę pracować 7 dni w tygodniu, to pracujemy 7 dni w tygodniu. Rozwiązanie takiej umowy jest bardzo proste. Nie ma obowiązku, tak jak w przypadku umowy o pracę, formy pisemnej, podawania przyczyny. Możemy tą umowę rozwiązać po prostu błyskawicznie, mówiąc osobie, która u nas pracuje, żeby opuściła teren zakładu pracy i to jest właściwe rozwiązanie. No i do tego dochodzą jeszcze oszczędności, optymalizacja podatkowa.
1: A co z tą niepewnością, o którą pytałam?
2: Nie, ja moim zdaniem to są obawy bezzasadne. Dlaczego? Dlatego, że zgadzam się z panem dyrektorem w

0: wielu aspektach, ale też chcę podkreślić, że rzeczywiście ustawa wprowadziła wiele bezpieczników, które chronią pracodawców przed, przed słowem, którego nie lubię mówić, ale które padało w debacie, a które moim zdaniem obraża inspektorów, przed arbitralnością urzędnika. Inspektorzy pracy cechują się zdrowym rozsądkiem, więc ta słowa w ogóle nie pasuje do tego urzędu. Ale ustawa przewiduje wiele takich elementów ochronnych, które mają ochronić pracodawcę przed, no, albo to wprost, samowolą urzędniczą. Po pierwsze mówię, to samo polecenie, potem dopiero decyzja i postępowanie administracyjne, gdzie pracodawca również, przedsiębiorca może dawać, podawać argumenty, inicjować postępowanie dowodowe w takim kierunku, żeby udowodnić, że ten kontrakt cywilnoprawny był zawarty zgodnie z prawem. Potem dopiero postępowanie przed sądem pracy. Więc tych bezpieczników jest bardzo wiele, chociażby interpretacje głównego inspektora pracy. Więc moim zdaniem ustawa przewiduje wiele zabezpieczeń, natomiast zgadzam się z tymi poglądami, które możemy wyczytać, że najwyższy moment, żeby powołać zespół złożony z ekspertów, z przedstawicieli ministerstwa, inspekcji, który by przygotował nową definicję stosunku pracy, zawartą w kodeksie pracy. Może warto sięgnąć do rozwiązań, które były w projekcie kodeksu pracy z 2018, który wprost przewidywał, że podstawową formą zatrudnienia w Polsce jest umowa o pracę, ale na przykład dla osób, które mają wiedzę fachową, czy dla menadżerów, kontrakt, umowa cywilnoprawna czy B2B jest dozwolona i przewidywał też doraźne czynności na umowę zlecenie do 32 godzin. Może to jest droga,
1: panie,
0: którą
1: inspektorze,
0: warto pójść.
1: Pan tu nam wprowadza nowy temat, a my się zbliżamy do końca. Jeszcze chciałam na koniec oddać głos panu Piotrowi Rogowieckiemu.
2: Bo w całej tej dyskusji, żeby nam nie mknęła jedna rzecz. Pan inspektor mówił o tym, ile sobie można pracować godzin, wykonywać zlecenie. I to wszystko oczywiście prawda, ale pamiętajmy, że wielu ludzi chce jak najwięcej pracować, bo ma płacone z godziny, chce jak najwięcej zarobić. I to jest ich wolna wola. I pamiętajmy o tym, że w całym tym zamieszaniu, tak to nazwijmy, wolna wola osób nie powinna być pomijana, bo wiele osób chce wykonywać czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i mają do tego prawo, bo chcą zarobić więcej netto, bo chcą właśnie przepracować więcej godzin i chcą to robić, mają do tego prawo. Natomiast ta reforma im to prawo niestety ogranicza. Taka została podjęta decyzja. Ja się z tym nie zgadzam, no ale to toleruję w ten sposób. Natomiast nie pomijajmy kwestii właśnie wolnej woli osób, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przecież każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji, a żyjemy w wolnym kraju. Jak najbardziej tak.
0: Mogę jedno zdanie?
1: Jedno zdanie. Jedno zdanie, ostatnie.
0: Dobra. Wola stron jest kluczowa, jest zapisana w kodeksie cywilnym, ale jak otworzymy kodeks cywilny, na który się powołuje chociażby pan dyrektor w swoich wypowiedziach, tam jest wprost napisane, że mamy swobodę nawiązywania umów cywilnoprawnych, ale ta swoboda może być ograniczona przez ustawę, zasady współżycia społecznego, właściwość, naturę stosunku zobowiązaniowego. Więc sam kodeks cywilny już przewiduje ograniczenia i przewiduje, że ta wolność nie ma charakteru absolutnego.
2: Panie inspektorze, możemy ograniczyć wszystko, ale na końcu ograniczymy gospodarkę i ten nasz tygrysi skok się skończy tygrysim upadkiem.
1: Bardzo, bardzo panom dziękuję. Na łączach był z nami były szef Państwowej Inspekcji Pracy, pan Marcin Stanecki, radca prawny. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A w studiu pan Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Agata Szczęśniak, my się słyszymy wkrótce.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Co dalej z PKOL-em? Minister sportu apeluje o radykalne zmiany. Nowa podstawa programowa i nowe podejście do dzieci. W informacjach sprawdzimy, co zmieni się w szkołach po 1 września. Od wtorku wyższe ceny paliw. Zapłacić możemy więcej niż przed obniżką. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Komentarze w tej sprawie zbierał Maciej Kluczka.
2: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji. Mówił w Wyborach w Toku poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
3: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocie Radosława użyć.
2: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
4: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
2: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. Sporo zmian i nowości pojawi się od września w szkołach. To reforma Kompas jutra. Nowe podstawy programowe, nowe przedmioty, czy wreszcie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Do tego więcej zajęć praktycznych. W podstawie zamiast jednej godziny techniki wchodzą 2 godziny zblokowane zajęć praktyczno-technicznych, a na nich choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy kanapek. Mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 27 w Lublinie Wojciech Josicz.
5: Przede wszystkim wróćmy do tego, co było kiedyś, do korzeni, czyli to, co ja w podstawówce 12 lat temu robiłem, nie powiem ile, będą robiły dzieci, a więc zajęcia praktyczne. To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
1: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 38 w Lublinie Teresa Hawryszczak.
6: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wsparcie, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
1: To wszystko już od 1 września. Odszedł dobry, mądry i odważny człowiek. Prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Napisał premier Donald Tusk, wspominając zmarłego Andrzeja Wielowiejskiego. Dobrze zasłużyłeś się Rzeczypospolitej, dodał szef rządu. Zmarłego działacza opozycji demokratycznej wspominali także m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Andrzej Wielowiejski był człowiekiem, który przyciągał ludzi, a nie odpychał, mówił w TOK FM profesor Andrzej Friszke.
7: Dzisiejszej polityce, jak ją oglądamy, to co się rzuca w oczy, to konkurencyjność, atakowanie przeciwników, bardzo brutalne często takie działanie, byle moje było na górze. To jest zupełnie inna filozofia polityki. Wielowiejski wywodził się, jak samo nazwisko wskazuje, z senatorskich rodów Rzeczpospolitej. Miał takie immanentne poczucie patriotyzmu, poczucie współodpowiedzialności za los Polski. Nie obnosił się z tym nigdy, nie mówił o swoim patriotyzmie. Nie przypominam sobie takich deklaracji. Natomiast całe życie temu poświęcał.
1: O śmierci 98-letniego Andrzeja Wielowiejskiego poinformowała jego córka i nasza redakcyjna koleżanka Dominika Wielowiejska, a także redakcja Więzi, z którą przez wiele lat współpracował. Niższe ceny paliw w ramach projektu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował w sobotę minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu. Jak twierdzą eksperci, powrót do normalnych cen paliw może okazać się dla wielu kierowców bardzo kosztowny. Za benzynę powinniśmy zapłacić znacznie więcej, aniżeli przed startem programu. Od 60 do 90 groszy na litrze. Wyższe ceny będą obowiązywały od wtorku 1 września. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Szpital podkreśla, że nie może być zgody na takie sytuacje, a o szacunek dla medyków apeluje też pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
8: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
1: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. Młodzi zmieniają podejście do studiowania, choć wciąż dla wielu to szansa i naturalna kontynuacja szkoły średniej, podejmowanie innych decyzji związanych ze ścieżką kariery przestaje być tematem tabu.
9: Milenialsom mówiono, że jak pójdą na studia, to potem to już dyplom w ręce i wszystko jest tak naprawdę otwarte dla ciebie. Okazało się to nie do końca prawdą, bo studia stały się masowe. Więc studia jak najbardziej, ale jeśli czujesz, że są dla ciebie, bo jeśli ty masz ten fach w ręce i czujesz, że będzie ci lepiej robiąc po prostu coś na przykład manualnego, nie jako 10 wybór, ale jako pierwszy dla ciebie.
1: Mówi Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool. Dodatkowo uczelnie w Polsce mierzą się obecnie z problemem dropoutu, czyli porzucenia studiów przed ich ukończeniem. Zjawisko w niektórych ośrodkach sięga kilkudziesięciu procent. Informacje TOK FM wracają za godzinę, a już teraz prognoza pogody. Poniedziałek ze sporym zachmurzeniem, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni w rejonach podgórskich, aż do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: To jest audycja Sprawy Różne przy mikrofonie. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Michał Przyperski, historyk, Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Kłaniam się.
10: Porozmawiamy sobie dzisiaj o Tymińskim, o Stanisławie Tymińskim. Zacznę od teraźniejszości. Była środa, 25 marca tego roku, kiedy na konferencji prasowej przed Sejmem Grzegorz Braun, przed Sejmem, bo do Sejmu Grzegorz Braun od grudnia 23 roku wchodzić nie może z wiadomych względów, przedstawił swojego nowego sojusznika, Stana Tymińskiego, i mówił tak. Pan Stanisław Tymiński to pierwszy polski antysystem czasów transformacji ustrojowej. Czasów, kiedy w przeszłość odchodził PRL, a mościł się w Polsce post-PRL, a w konsekwencji eurokołchoz. Stanisław Tymiński jest Polakiem, który jako pierwszy chciał dać Polakom realny wybór, a nie wybór między dżumą a cholerą. Z kolei zapowiadający konferencję koroniarz też zachwalał Tymińskiego. Legenda lat 90. przyleciał jak torpeda, wykosił Mazowieckiego, przegrał z Bolkiewiczem, człowiek sukcesu ekonomicznego i spektakularna ofiara systemu okrągłostołowego. No i okazuje się, że Tymiński może w 27 roku wystartować do Senatu, jeżeli zdrowie mu pozwoli. Braun wyjaśniał, że korona chce skorzystać z autorytetu Tymińskiego. No to zacznijmy teraz tę historię od początku, czyli od września roku 1990, kiedy to na lotnisku Okęcie ląduje samolot z Kanady i wysiada z tego samolotu szczupły szatyn, lat 42.
11: Tak rzeczywiście było. Stanisław Tymiński był człowiekiem, który przyjechał do Polski z Kanady, był biznesmenem tam od pewnego momentu, no bo wcześniej był uciekinierem z Polski, wyjeżdża z Polski w roku 69, żyje przez jakiś czas w Szwecji, nic szczególnego tam się nie dzieje, pracuje raczej fizycznie, ale potem wyjeżdża do Kanady i Kanada rzeczywiście okazuje się tą przestrzenią, tym krajem sukcesu ekonomicznego dużego. W 75 roku ląduje w Kanadzie i dosyć szybko udaje mu się rozkręcić biznes komputerowy i to jest rzeczywiście jakoś imponujące. On się tym chwali na prawo i lewo i w swojej książce Święte Psy i w wywiadach również tych, które są dostępne, choćby w kanale Zero dla widzów o mocnych nerwach, ale coś myślę ciekawego to mówi o Tymińskim. I on rzeczywiście rozwija swój biznes, staje się człowiekiem dosyć szybko, mocno zamożnym, zwłaszcza zamożnym jak na warunki Polski komunistycznej. W połowie lat 80. przyjeżdża do Polski i on wspomina to w taki sposób, że ta szarość Polski Jaruzelskiego połowa lat 80. była dla niego uderzająca i jak sam tłumaczy, to niewątpliwie jakaś racjonalizacja post factum, że pomyślał, że trzeba Polsce dodać pewnego rodzaju koloru. No i jak rozumiem, dodając 2 do 2, tym kolorem miałaby być obecność Stanisława Tymińskiego, czy to obecność jako postaci biznesowej, jak się okazało, raczej postaci politycznej, bo to już jest właśnie rok 1990. Nie jest właściwie jasne, dlaczego Stan Tymiński się pojawia jako postać, która ma odegrać rolę polityczną w Polsce. Różne są teorie na ten temat. Mówi się, że miał być człowiekiem wymyślonym przez dawnych agentów, czy pracowników, współpracowników służby bezpieczeństwa. Nie powiemy tutaj twardo ani tak, ani nie, bo tego po prostu nie wiadomo, ale można byłoby dla bardziej interesującej dyskusji nie zakładać, że jest człowiekiem kompletnie wymyślonym przez służby, że raczej jest człowiekiem, który jest takim fenomenem samorodnym, że jest człowiekiem, to paradoksalne, ale no, obdarzonym pewnego rodzaju skomplikowaną, ale i niewątpliwą charyzmą i jest niewątpliwie też człowiekiem pewnego sukcesu materialnego, no niewątpliwego, bo na tamte warunki, początek lat 90. on jest milionerem, jak na biedną, głodną Polskę roku 1990. To jest ogromny facet, który odniósł ogromny sukces. Taki ląduje w Warszawie we wrześniu 90. roku i jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, to naprawdę ta CV-ka, by tak powiedzieć, Tymińskiego, dosyć rzeźwego 42-latka, no to jest taka CV-ka, która w Polsce tamtego czasu robi wrażenie.
10: Wyjechał z $5, wrócił z pełną kabzą. To musiało robić wrażenie, tym bardziej, że sporo jego majątku opowiadano. Samochód z napędem na 4 koła, liczne posiadłości, ale też prywatny helikopter w roku 1990. To teraz jeszcze jest osiągnięcie, prawda? Co dopiero
11: to jest materialne,
10: wtedy.
11: Tak. A jeszcze do tego dorzućmy, przepraszam, że w takim kontekście to dorzucam, ale to proszę jakby ocenić jako rzecz obyczajową. On przyjechał do Polski ze swoją drugą żoną, Peruwianką. I to robiło też niezwykłe wrażenie, bo też ten wątek peruwiański tutaj do tej pory nie wybrzmiał. Pierwsza żona była Finką, druga była Peruwianką, trzecia już na porządku, dodajmy, jest Chinką. Pytano Tymińskiego, dlaczego tak egzotycznie wybierał, dlaczego nigdy nie związał się z Polką. No, myślę, że te odpowiedzi, które dawał, też jakby wiele mówią o jego mentalu, ale dość powiedzieć, że w tamtym momencie to robi wrażenie, bo też ten komponent w ogóle peruwiański w wizerunku Tymińskiego, on jest bardzo istotny, dlatego że on wielokrotnie o tym wspominał, w Peru się znalazł, w gruncie rzeczy trochę przypadkiem, ale zaprowadziły go tam pewne jego duchowe poszukiwania. On w tym Peru i w peruwiańskiej dżungli odkrył jakiegoś rodzaju drogę duchową dla siebie i to w ogóle tworzyło jeszcze dodatkową aurę niesamowitości, takiej ogromnej egzotyki, która go otaczała, bo był z jednej strony właśnie, to już powiedzieliśmy, człowiekiem sukcesu, a zatem takie twarde, konkretne kompetencje, dolary, czyli to, co się wtedy, to co robiło nieprawdopodobne wrażenie, a do tego jeszcze egzotyka peruwiańska, zażywana przez niego ayahuasca, rzecz, która w ogóle w początku lat 90., nawet i dziś robi duże wrażenie, ale w początku lat 90. to w ogóle brzmiało jak coś z innego wymiaru. Notabene z 4. wymiaru, w którym to właśnie miał się znajdować Stanisław Tymiński. Jest taki mariaż niezwykły pewnego i takiego konkretu biznesowego i ezoteryki. No to znowu też, jeszcze raz tu powiem, podkreślę, jak na początek lat 90. to jest naprawdę mieszanka wybuchowa. Dla bardzo wielu Polaków to było coś... Dobrze, być może dzisiaj uznamy to za delikatnie tandetne, albo może nawet po prostu tandetne, ale to było coś niezwykłego. To było coś, co miało smak Zachodu i takiej rzeczywistości.
10: Było pociągające.
11: Bardzo, bardzo pociągające.
10: Rzeczpospolita napisała o nim tak. Kanadyjski przemysłowiec, mający program zbawienia Polski i kosmosu, dodając, i tutaj dokładny cytat, nie ma on cienia szans na uzyskanie choćby procenta głosu wyborców. Jednakże w badaniach demoskopu, na 2 miesiące przed wyborami Stan dostaje niespełna 4% poparcie, potem kolejno 8% i 15%. Wspomnieliśmy już o książce Święte Psy. To była taka opowieść o gospodarczej utopii. Co to łączy to, co dobre z kapitalizmu, czyli pełne półki, z tym, co dobre w socjalizmie, czyli bezpieczeństwo socjalne. Niektórzy twierdzili, że ona opisywała taki model kapitalisty Majsterkowicza, dostępny dla każdego. Jeżeli pan mówił, że Tymiński chciał dodać Polsce koloru, to wydaje mi się też, że Tymiński w tej swojej narracji przekonywał, że on nauczy nas, jak robić te pieniądze, nie wyjeżdżając z Polski. I właśnie Święte Psy to było takie grafomańskie dzieło, pełne dobrych rad. Na przykład, każdy człowiek musi mieć jakieś cele. Cele te powinny być spisane na papierze i często czytane. W ten sposób twoja podświadomość zacznie sama pracować na twoją korzyść. Obiecywał, że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie, a za miesiąc odczujemy wymierzalną poprawę, pod warunkiem oczywiście, że Polacy zastosują się do tych wszystkich recept zawartych w jego książce. Ja zastanawiam się nad Tymińskim jako zjawiskiem roku 90, w sytuacji, kiedy stary świat uległ dekonstrukcji, a nowy świat jeszcze nie powstał. I wiemy, jak ludzie reagują na taką sytuację. Zagubieniem, lękiem, no i poszukiwaniem kogoś, kto wyznaczy jakąś sensowną drogę do lepszej przyszłości.
11: Myślę, że to jest bardzo trafne spojrzenie, z jednym drobnym zastrzeżeniem, proszę tego nie odebrać jako czepiastwo, ale to oczywiście my dzisiaj możemy powiedzieć, że jakiś świat już się skończył, a nowy się jeszcze nie narodził. Ludzie roku 1990 żyją w jakimś konkretnym i namacalnym świecie, w związku z tym oni myślą,
10: ale tracą pracę, na to jest hiperinflacja.
11: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, już się odnoszę do tego, do sedna tego, o co pani zapyta. Rzeczywiście Święte Psy to jest... Niektórzy badacze są takie amerykańskie, to trochę na zasadzie amerykańscy naukowcy ustalili, ale są takie amerykańskie teksty, które wskazują, że w ogóle Stanisław Tymiński może być uważany za takiego jednego z prekursorów takiego nowoczesnego populizmu. Jakkolwiek byśmy się zrzymali, chyba coś w tym jest, bo to rzeczywiście jest człowiek, który absolutnie połączył ze sobą ogień z wodą, tak? Dokładnie jak pani powiedziała, dodajmy do tego, że był człowiekiem, który na prawo-lewo szafował swoim sukcesem, tą swoją egzotyką, o której powiedzieliśmy, nadto jeszcze roztaczał wizję bezpieczeństwa socjalnego, coś, co w roku 1990 było bardzo ważne, ale zwrócę uwagę, w kolejnych latach stało się może jeszcze istotniejsze i w tym sensie fenomen Tymińskiego to jest coś, co jakby wisi nad całymi latami 90., może w ogóle nad pierwszym 15-leciem tej Polski przejściowej do wstąpienia do Unii Europejskiej, tak to mniej więcej bym na to spojrzał. I naprawdę Stanisław Tymiński w tym sensie jest człowiekiem, który opowiada na wiecach, których miał bardzo dużo, był człowiekiem niezwykle pracowitym i rzeczywiście też takim potrafiącym robić kampanię, chociaż to wszystko było dosyć chałupnicze jak na dzisiejsze na nasze standardy. I Stanisław Tymiński opowiadał na tych wiecach rzeczy, które tłum chce usłyszeć, które ludzie chcą usłyszeć.
10: Że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie.
11: I to jest jedno. Ale też on mówi, że musi być polski przemysł, że właściwie z tą prywatyzacją to jednak ostrożnie. A z drugiej strony jest w tym momencie w Kanadzie liderem skrajnie libertariańskiej, no po prostu libertariańskiej, to samo w sobie jest skrajność, libertariańskiej partyjki, która właściwie... bardzo jakby...
10: Jeszcze, Balcerowicz do potęgi drugiej.
11: To dokładnie chciałem powiedzieć, że to jeszcze ostrzejsze aniżeli ta terapia balcerowiczowska, a tymczasem na gruncie właśnie tych spotkań mówi Tymiński, że że Balcerowicz musi odejść, to chyba nic nie powiedzieć. Dużo ostrzejsze są te jego słowa.
10: On się pochyla nad losem Polaków.
11: Pochyla się nad losem Polaków i jak każdy populista ma bardzo proste, jasne odpowiedzi. Znakomite są te cytaty, o których pani powiedziała. Święte Psy to nie jest łatwa lektura, ponieważ jest...
10: Trudnym językiem napisana.
11: Jest przede wszystkim trudna intelektualnie, bo no co tu dużo kryć, chcę to powiedzieć bardzo tak elegancko, jest pełna sformułowań niezrozumiałych, no chyba trzeba to powiedzieć, po prostu zwykły głupot. To są rzeczy, które się ze sobą nie lepią w żadną spójną opowieść.
10: A z drugiej strony, teraz ja się trochę nie zgodzę, jest tam mnóstwo takich sformułowań, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Na przykład, praca musi być doceniona, budżet zrównoważony, wojsko silne. No tylko nie, przyklasnąć.
11: Nie wyśmienicie, naturalnie, to z tym się nie można nie zgodzić. Przy czym tak, pewnego rodzaju takie ogólne stwierdzenia w rodzaju tych, które tutaj padły, każdy może sformułować idealnie w każdym czasie. Pytanie, w jaki sposób osiągnąć rzeczywistość, w której to jest możliwe, to jest pytanie polityczne i na to Tymiński odpowiedzi nie dawał. Jest ciekawy kontekst tego, co Tymiński zrobił. Mówiliśmy o doświadczeniu peruwiańskim. Rok 1990 to jest taki moment w historii Peru, gdzie słabo znany biznesmen Alberto Fujimori, zresztą pochodzenia japońskiego. W kampanii wyborczej w Peru zwycięża Mario Vargasa Llosa, czyli człowieka jeszcze nie noblistę, ale człowieka...
10: Instytucję,
11: człowieka nieprawdopodobnie rozpoznawalnego. No właściwie to można byłoby sobie taki Dawid z Goliatem, gdzie właśnie no, Dawid w tym wypadku Fujimori zwycięża, no bo potem zresztą nieciekawe dalsze jego losy, zostawmy go tutaj, ale mamy taką matrycę. Człowiek biznesu, który wygrywa z intelektualistą...
10: Dlaczego człowiek biznesu Tymiński nie może wygrać z już legendą Wałęsą?
11: Dokładnie tak, ależ dokładnie o to chodzi. I wydaje mi się, że też człowiek myślący tak, nie wiem, by to rzec, ezoterycznie, ten realizm magiczny mi się tutaj w ogóle nasuwa, że skoro już Vargas Llosa się tutaj pojawił, no to wyobrażam sobie, że w ogóle działalność polityczna, może tak, opowieści polityczne Stanisława Tymińskiego, one mają w sobie wiele z takiego politycznego realizmu magicznego. I teraz jedną rzecz chcę podkreślić, to nie jest naprawdę prześmiewcze z mojej strony, ponieważ jak spojrzymy na lata 89-90, to zwłaszcza, ale też i wcześniejsze i nieco późniejsze, to takich idealnych recept na to, w jaki sposób Polska ma wyglądać, w jaki sposób ma wyglądać albo całość systemu gospodarczego, albo w jaki sposób mają zostać ukształtowane konkretne rozwiązania polityczne, prawne w naszym kraju, to znajdziemy ich całą masę i po prawej, i po lewej stronie. I w tym sensie też pamiętajmy o jednym, że Tymiński jest oczywiście no, niebywale egzotyczny z dzisiejszej perspektywy. Jak na tamten czas, oczywiście, że był egzotyczny, ale jednak znacznie mniej. To znaczy rozmaitego rodzaju haseł bardzo dziwnych w roku 90 nie brakowało, że powiem tylko o jednym, przypomnę tylko o jednym, który później przecież przypominał. Kazik Staszewski, 100 milionów, 100 milionów dla każdego. Wałęsa oddaj moje 100 milionów, śpiewa Kazik Staszewski w roku 93, o ile dobrze pamiętam. Przecież hasło zupełnie absurdalne, a nie kto inny jak Lech Wałęsa je rzucił. Jak spojrzymy tutaj oczywiście na Tadeusza Mazowieckiego, którego trzeba koniecznie dodać do tej opowieści, bo Tadeusz Mazowiecki to jest, jakby to tak powiedzieć jednym zdaniem, no to jest oczywiście premier filozof, premier, człowiek wyjątkowo prawy, katolicki działacz, człowiek o nieposzlakowanej...
10: Człowiek, który nie potrafi w kampanię.
11: I jednocześnie nie potrafi w kampanię. Człowiek o nieposzlakowanej opinii, człowiek absolutnej uczciwości, jednocześnie człowiek mrukliwy, człowiek kompletnie się nie nadający do tego, żeby porywać za sobą tłumy, a kampania wyborcza prezydencka tego wymaga.
10: Nie mający w sobie absolutnie nic z Trybuna Ludowego.
11: A jednocześnie obdarzony charyzmą, tylko właśnie taką gabinetową, a na pewno niewiecową. I to zwycięstwo, które w pierwszej turze nad Mazowieckim odnosi Tymiński, ono jest szokiem. Gdy dzisiaj oglądamy archiwalne nagrania ze sztabu Mazowieckiego w roku 1990...
10: To widzimy tę niewiarę, kiedy zaczynają spływać wyniki.
11: To jest coś zupełnie, zupełnie nieprawdopodobnego. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z redaktorem naczelnym Więzi, Zbigniewem Nosowskim, który tam był ówcześnie w Mazowieckiego sztabie wyborczym, i on opowiadał o tym, jak w jakimś sensie, jak bardzo to było szokujące, pomimo tego, że te dane, choćby demoskopy, o których pani tutaj wspomniała, one już napływały, więc to teoretycznie była taka katastrofa, którą można było przewidzieć. Trochę to był Titanic idący na górę lodową, ale do ostatniej chwili była taka nadzieja, że no może jednak nie. Że to jest po prostu zbyt absurdalne, żeby coś takiego się wydarzyło.
10: Czy człowiek, o którym nic nie wiedziano, bo przecież byli tam poważni kandydaci w stawce, prócz Wałęsy i Mazowieckiego, Cimoszewicz, Bartoszcze i Moczulski.
11: Leszek Moczulski. Tak, i tutaj jest rzecz, którą trzeba jasno sobie powiedzieć. Lata 90. to jest w ogóle wielkie laboratorium nowoczesności, w sensie jak najszerszym, ale też nowoczesnej polityki. I wybory roku 90. to jest wczesny, ale bardzo ważny etap. I historia Stana Tymińskiego jasno pokazuje, co telewizja, szerzej media masowe, bo dziś już pewnie nie tylko telewizja, raczej internet, ale co media masowe potrafią zrobić z kandydata kompletnie nieznaczącego w ciągu raptem kilku tygodni.
10: To profesor Antoni Dudek stawia taką tezę, że właśnie spoty telewizyjne zbudowały poparcie dla Tymińskiego, czego przykładem i na co dowodem ma być województwo pilskie, gdzie nie było sztabu Tymińskiego, nie było ani jednego plakatu Tymińskiego, a dostał w tym województwie bardzo dobry wynik. A skoro pojawiły się, panie doktorze, te dwa nazwiska, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki, to na ile Tymińskiemu głosów napędziła wojna na górze? zszarganie, upadek mitu Solidarności. Może właśnie to, co działo się między Wałęsą a Mazowieckim i ich stronnikami, sprawiło, że wyborcy zaczęli szukać alternatywy. I jeszcze jeden cytat z ówczesnej prasy. Uważano, że Tymiński wybawił ludzi z kłopotu. Tych, którzy stanęli przed zbyt trudnym dla siebie wyborem, premier czy przewodniczący. Badania elekcji 90 wydają się potwierdzać tę tezę. Otóż oba wielkie obozy pytane, na kogo by głosowały, gdyby ich kandydat wycofał się, jako kandydata rezerwowego wskazywały Tymińskiego.
11: Muszę się pani przyznać, że teraz kończę pracę nad książką o latach 90. Miałem tam przyjemność przy tej okazji rozmawiać z wieloma ludźmi, z takimi, którzy byli politycznie i publicznie aktywni, ale również z ludźmi, no to powiedzmy, że po prostu z everyday people, z Polakami, tak zwanymi przeciętnymi Polakami. I podczas rozmowy z jednym z bardzo znanych polskich profesorów, on mi powiedział na zasadzie między nami, w związku z tym ja też powiem między nami, że on był tak zniesmaczony sytuacją, która się w 90 roku wydarzyła pomiędzy Wałęsą a Mazowieckim, że on stwierdził, zagłosuję na tego Tymińskiego.
10: Na złość.
11: Trochę, żeby po prostu pokazać swoją trochę bezradność, trochę niezgodę po prostu. Ile było takich osób? Nie sposób powiedzieć, ale na pewno takim pierwszym wyborem buntu, takim kandydatem buntu Tymiński był. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest bardzo tak, taki, myślę, inteligencki sposób myślenia o polityce. Mam na myśli to, że no, gdyby się nie pokłócili, to prawdopodobnie byłoby inaczej. No, tylko że to są konkretne interesy, to jest polityka, mam na myśli nie cyniczna gra, tylko po prostu pewne zderzenie ambicji, zderzenie sprawczości. Tadeusz Mazowiecki od samego początku, kiedy został premierem, on od początku mówi Wałęsie, nie będę premierem malowanym i nie jest premierem malowanym. To dokładnie tyle oznacza, że on nie konsultuje swoich decyzji z Wałęsą. Wałęsa jest w szoku. Wałęsa się nie chce zgodzić z tym. Dochodzi do egzotycznego w sumie sojuszu. Mazowiecki porozumiewa się z Wojciechem Jaruzelskim. Przez jakiś czas taki historycy mówią, wspomniany tu Antoni Dudek choćby, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim tandemem Jaruzelski-Mazowiecki, który trochę via facti jest wymierzony przeciwko Wałęsie. Wałęsa nie pełni wówczas żadnej roli politycznej państwowej poza byciem szefem Solidarności. Zaczyna się rok 90. Zaczynają się reformy Balcerowicza, to dokładnie 1 stycznia 90 roku. Początkowo ogromny entuzjazm i wielkie nadzieje. Te wielkie nadzieje nie od razu wygasają, natomiast pojawiają się nowe ceny. I te ceny są gigantycznym szokiem. To dosłownie tydzień po tygodniu widzimy, w jaki sposób to zmienia sytuację. Do tego stopnia zmienia, że wiosną 90 roku, w maju ściślej, pojawią się pierwsze duże strajki. Strajki kolejarskie to są pierwsze strajki. W gruncie rzeczy dzisiaj jak na to spojrzeć, to można i tak powiedzieć, po 5 miesiącach niezwykła odporność społeczeństwa, niezwykłe takie poczucie, że jesteśmy w jakimś takim momencie wyjątkowym. Ponieważ wyobrażam sobie, że gdyby dziś, na przykład od jutra, tak radykalne kroki zostały podjęte, jak zostały podjęte w roku 1990, to te strajki mielibyśmy za 2 dni, za 3 dni, a nie za 5 miesięcy. I teraz wiosną 90 roku Tadeusz Mazowiecki jest liderem, jest twarzą rządu, jest twarzą zmiany, jest twarzą władzy, która jest władzą koalicyjną. Dochodzi do sytuacji, w której dochodzi do zderzenia pomiędzy Wałęsą i Mazowieckim i to jest rzecz absolutnie nieunikniona.
10: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
11: I Tymiński na tym korzysta i jakiś Tymiński musiałby się pojawić, bo tutaj są po prostu dwie rzeczy. Ile mamy w tej opowieści Tymińskiego jako tego konkretnego Tymińskiego, a ile Tymińskiego reprezentanta pewnego momentu historycznego. Sam Tymiński jest postacią wyjątkowo szczególną, pełną rozmaitych dziwności i sprzeczności, ale jako reprezentant pewnego nurtu historycznego, no po prostu ktoś taki musiał się pojawić.
10: Czy Polska stanie się pośmiewiskiem świata? Spytała na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, gdy poparcie dla Tymińskiego w sondażach przekroczyło magiczne 20%. Pierwsza tura, 25 listopada, Wałęsa niemalże 40% poparcie, na drugim miejscu Tymiński 23%, Mazowiecki o 5 punktów procentowych mniej, bo 18% poparcie. Oczywiście w drugiej turze Wałęsa dostał ponad 74% głosów i zmiażdżył Tymińskiego. Jak do tego doszło? O tym opowiemy za chwilę. Dr Michał Przeperski jest moim Państwa gościem, a słuchają Państwo Radia TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Michał Przeperski, a rozmawiamy o Stanisławie Tymińskim. Jesteśmy już po pierwszej turze wyborów prezydenckich, w środku kampanii hejterskiej. Chyba tak należałoby to, co się działo, określić. Językoznawcy zgromadzili te wszystkie określenia tuż po tych wyborach roku 90, które padały w prasie pod adresem Tymińskiego. Ja mam tutaj maleńką próbkę. Agent, człowiek Sławomira Mrożka, czarownik z dżungli, łowca naiwnych, mister nikt, szurnięty ideolog dolarowej mamony z nieba, indiański mesjasz, Hochstapler.
11: Jedna rzecz jest ciekawa, ponieważ ludźmi, którzy używali tych epitetów, nie tylko, ale również byli reprezentanci tego, co, jak sądzę, wielu z naszych słuchaczy uznałoby za tą najlepszą stronę polskiej polityki. Ówcześni autorzy Gazety Wyborczej, ludzie odpowiedzialni, poważni, liderzy inteligenckiej opinii, człowiekiem, który ujawnia problemy psychiczne, jakie miał mieć Stanisław Tymiński, jest ówczesny szef MSW Krzysztof Kozłowski. To są chwyty, które, jakkolwiek by na nie nie patrzeć, są niemożliwe do zaakceptowania. Dziś, gdyby ktokolwiek takie sytuacje ku nieszczęsności zdarzają się, nikt ich pozytywnie, też pragnę wierzyć, że nikt ich pozytywnie nie ocenia.
10: Bo nie były to tylko inwektywy. Był materiał wyemitowany przez telewizję publiczną, w którym to oskarżano Tymińskiego o to, że bije żonę. On potem wytoczył telewizji proces
11: i
10: go wygrał, tylko że było już po wyborach. Wreszcie przedostały się do opinii publicznej informacje o tym, że Tymiński leczył się kiedyś psychiatrycznie. My wiemy z jego książki, wywiadów, że on symulował chorobę psychiczną, żeby uniknąć służby wojskowej.
11: No taką wersję przedstawiał. Myślę, że nie ma co tutaj tego poddawać wątpliwość. To jest pewnie nie dla nas temat.
10: Istotne jest to, że te informacje wyciekły.
11: Tak, rzeczywiście. I to robi duże wrażenie, ponieważ to jest pierwsza tego typu hejterska kampania. Ja myślę, że w ogóle Tymińskiemu na pewno po prostu było trudno, ale zostawmy Tymińskiego, spójrzmy na tych, którzy te inwektywy rzucali. Myślę, że pojawiła się ogromna panika moralna, również wśród reprezentantów elit solidarnościowych, że oto jest realna...
10: Zrozumiała panika moralna. No, sama byłabym spanikowana, gdyby nie to, że miałam wtedy 9 lat.
11: Ja jako czterolatek niespecjalnie pewnie też bym panikował. Ona jest zrozumiała, ale nie jest możliwa do usprawiedliwienia. Więc zrozumiała, tak, możliwa do usprawiedliwienia, nie. Mówimy o sytuacji, kiedy, ileż razy my to słyszeliśmy przez całe już zaraz 40-letnie czasy III Rzeczpospolitej, że oto polska demokracja jest jeszcze niedojrzała. No dzisiaj ja mam głęboką nadzieję, że ona już jest wystarczająco dojrzała, ma swoje problemy, ale jest dojrzała. Natomiast w roku 90 rzeczywiście można było śmiało powiedzieć, że jeszcze jest bardzo młoda, że jeszcze jest bardzo krucha. I myślę, że tak próbuję zrozumieć te intencje, które stały za tymi, którzy na przykład określali Tymińskiego jako peruwiańskiego dyzmę. Notabene to akurat dosyć trafne, bo rzeczywiście skąd on się wziął,
10: albo
11: nie było w ogóle jasne.
10: Moje ulubione. Dziwny człowiek z błyskiem szaleństwa w bladym, nieruchomym oku.
11: To też w ogóle...
10: Wręcz poetyckie.
11: Takie poetycko-grafomańskie, to prawda. Cóż więcej powiedzieć na ten temat? To myślę, że po prostu było nie fair i było nie w porządku. Gdyby spojrzeć na to tak niezwykle rygorystycznie, gdybyśmy na chwilę gdybyśmy zabawili się w takich bardzo twardych, surowych recenzentów polskiej demokracji oraz wszystkich jej aktorów na wtedy, no myślę, że polska elita, również ta, którą, jak pragnę wierzyć, byśmy uważali za tych rzeczywiście najlepszych, najważniejszych, najlepszych polskich polityków tego czasu, no ona po prostu słabo zdała ten egzamin. Zrozumiały jest strach. Ten strach może jeszcze jest tym bardziej zrozumiały, że myśmy tego nie powiedzieli, ale dopowiedzmy to, że ludzie, którzy się znaleźli wokół Stana Tymińskiego, to byli naprawdę ludzie, o których wiadomo było, że byli w jakiś sposób związani ze Służbą Bezpieczeństwa.
10: To był Józef
11: Kossecki, na ten przykład, nie tylko współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie X, ten pseudonim ważny, jeszcze wróci tutaj pewnie w naszej rozmowie, ale również dlatego, że był on aktywnym, bardzo ważnym działaczem Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. To taka już dawno zapomniana i pewnie słusznie, że zapomniana, skrajnie antysemicka organizacja narodowych komunistów. Trudno było zatem, myślę, że na przykład autorom Wyborczej nie patrzeć na to, jak ona ojej, potencjalną kolejną inkarnację tego, co się wydarzyło w Polsce w 1968 roku. Więc też ten aspekt jest tutaj bardzo ważny. I jeszcze jedna rzecz a propos tych ludzi, którzy się wokół Tymińskiego zgromadzili. Stan Tymiński, jak się czyta jego książkę, nie wydaje się być człowiekiem jakoś szczególnie, nie wiem, antysemickim. Tak? A jak się spojrzy na to, jak on już później tłumaczył swoje rozmaite motywacje, to nagle się okazuje, że jego, on tłumaczy to już z dzisiejszej perspektywy, rok 90 to jest jego walka przeciwko polskim Żydom i przeciwko żydostwu w Polsce. To są w ogóle jakieś stwierdzenia, jak po prostu no, ze sztambucha wzorcowego antysemity. Jak najgorsze, jak najbardziej godne potępienia, ale też i wydaje się, że w jakimś sensie zasuflowane w tamtym czasie Tymińskiemu, no przyjęły się, to jest inna sprawa.
10: Znaczy, i zostały z nim do teraz.
11: Nie bez kozy zaczęliśmy tutaj od Grzegorza
10: Brauna. Ktoś skusi się na wywiad ze Stanem Tymińskim w Kanale Zero, to jemu wszystko kojarzy się z Żydami i te antysemickie hasła wracają przez całą tę długą rozmowę. Czarna teczka, panie doktorze. Nie ma Stana Tymińskiego bez czarnej teczki. On się sfotografował z czarną teczką na plakacie i ta czarna teczka miała być atrybutem biznesmena, który ma tam różne umowy i dokumenty. I miała go uwiarygadniać właśnie jako człowieka czynu i biznesu. No a stała się przecież najatrakcyjniejszym gadżetem popkultury politycznej tamtej kampanii. Sam kandydat cały czas utrzymywał napięcie. Dziś tłumaczy, że nie ujawnił wówczas zawartości tej czarnej teczki, ponieważ wszystko by przeinaczyła, jak żeby inaczej, prasa żydowska. Ale, szanowni państwo, zapowiada, że jak jesienią wróci do Polski, jesienią 26 roku, to być może ujawni zawartość tej teczki, bo ta teczka zgrubiała przez ostatnie lata, gdyż wciąż dostaje Stan Tymiński informacje o tym, jak źle dzieje się w Polsce i tam te informacje gromadzi. Przez lata był oczywiście, bo wracał do polskiej polityki, o czym być może też zdążymy jeszcze o tym powiedzieć, w 2005, w 2015, kiedy udzielił poparcia panu Kowalskiemu. I przez te wszystkie lata był o to pytany i mówił, że w tej teczce czarnej to były donosy pisane przez Wałęsa. Ale żeby tak położył coś na blat biurka, to się jednak nie wydarzyło.
11: To też charakterystyczne, bo ja kiedy wiedziałem, że będziemy rozmawiać o Tymińskim, wykonałem swoją pracę i przygotowałem się. I znajdzie się też takie teksty, znajdzie takie wypowiedzi Tymińskiego, w którym on mówił, nie, że on już to wszystko pokazał. Jest na przykład taki tekst z Newsweeka, proszę mi wybaczyć, że teraz zapomniałem autorki, ale z pewnością jest do odnalezienia w internecie. Tekst z Newsweeka, który jest po części również wywiadem z Tymińskim, sprzed no już dobrze kilku lat. I on mówi, że nie, te wszystkie rzeczy zostały już ujawnione. W związku z tym, jak rozumiem, wskazuje, że ta jego teczka jest pusta. To jest rzeczywiście niezwykły artefakt, o którym myślę, jedną rzecz mówi trafnie Tymiński w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. On mianowicie mówi, że tajemnica oddziałuje bardziej aniżeli jakikolwiek dokument. No tajemnica, spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, jest to oczywiście pomówienie. To znaczy tak długo jak ta teczka nie zostanie otwarta, jak nie pokaże się tego, co konkretnie się zarzuca Wałęsie, to tak naprawdę to może być wszystko. Przecież Wałęsa na spotkaniu, na takim spotkaniu pewnego rodzaju konfrontacji z Tymińskim w listopadzie 90 roku, no tak gładził się po wąsach i zaśmiewał się, no to pokaż pan, co tam pan masz. I Tymiński, gdyby miał, mógłby pokazać, to wie, jaki miałby to efekt. Być może zostałby to absolutnie zdezawuowane, być może nie. Wiemy jedno, że to się nie stało. Nie ma co tutaj iść w gdybologię, co tam konkretnie rzeczywiście było, choć akurat historycy są zgodni, że najprawdopodobniej były to donosy Wałęsy.
10: No właśnie, Piotr Głuchowski, chyba w najświeższym tekście o Tymińskim, najnowszym, jaki ukazał się w ostatnim czasie, przypomina, że już w roku 2008 Sławomir Cenckiewicz ogłosił w TVN-ie, że wedle jego wiedzy w tej aktówce Tymińskiego kryło się jedno doniesienie tajnego współpracownika Bolka z 71 roku, i pokwitowania odbioru pieniędzy z lat 71-74. A wracając do jego otoczenia, skoro byli tam ludzie związani z SB, no to jest taka możliwość, że jakieś kwity z SB były wynoszone, o tym wiemy, i że mogły się w tej teczce znaleźć.
11: Myślę, że jesteśmy skazani po prostu na stwierdzenie, że najprawdopodobniej tak było i że ta teczka Tymińskiego, ona

0: wiedzę, którą już za chwilę się podzieli. Jest oczywiste dla mnie, że
1: budowanie napięcia,
0: tego nigdy nie zrobię.
1: Zainteresowanie, naturalnie. Jasna sprawa. No to przegrywa wybory prezydenckie w roku 90 i zakłada partię X. Z hasłem Naprzód Polsko. Był taki polityk Berlusconi.
0: Da, Forza Italia.
1: No właśnie. No i miała być trzecią siłą, która się odcina od tych klasycznych podziałów na formacje prawicowe i lewicowe. Pierwsze słowa deklaracji założycielskiej brzmiały, proszę się nie śmiać, w poczuciu krzywdy i bólu zgłaszamy się w celu rejestracji. Chciano postawić przed Trybunałem Stanu profesora Leszka Balcerowicza. No i ona miała bardzo duże szanse w wyborach parlamentarnych roku 91. Niektóre sondaże dawały jej nawet 18-procentowe poparcie, ale przed głosowaniem Państwowa Komisja Wyborcza unieważniła listy partii X w aż 32 okręgach z powodów proceduralno-formalnych. A pod tym sformułowaniem kryło się po prostu ordynarne fałszowanie podpisów. Ale Stan Tymiński w oświadczeniu złożonym dziennikarzom wyjaśnił, że to jest działanie czerwonych skunksów, czyli Unii Demokratycznej, a szerzej Udo Komuny, do której zaliczył także SLD i braci Kaczyńskich.
0: To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to, co pani powiedziała na koniec, bo charakterystyczna rzecz, że podczas wyborów, drugiej tury wyborów w 90 roku, przepraszam, siłą rzeczy pierwszej tury wyborów, więcej głosów czy wśród elektoratu, który wywodził się z PZPR-u, wśród byłych członków PZPR, Tymiński dostał więcej głosów, aniżeli Włodzimierz Cimoszewicz.
1: On miał chyba 9%, jeżeli dobrze pamiętam, Cimoszewicz.
0: Włodzimierz Cimoszewicz miał 9%. Tak, ale to mówimy o 9% wszystkich głosów. Województwo olsztyńskie, o ile dobrze sobie przypominam, było tym województwem, w którym w ogóle Tymiński zwyciężył. I dlaczego mówię o tym? Ponieważ potem w 92-93 roku przy okazji likwidacji PGR-ów w Olsztyńskiem to zrozpaczeni ludzie z PGR-ów, mamy to na przykład w Polskiej Kronice Filmowej na taśmie, wykrzykiwali to do kamery, że to jest kara za poparcie Tymińskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj znajdujemy różne takie nitki, które nam się z wolna splatają w taki dosyć konkretny sznur mitologii politycznej i spiskowego myślenia. 18%, o którym pani mówi, to jest rzeczywiście taki elektorat buntu. Gdybyśmy spojrzeli w przekroju całej trzeciej RP od roku 90 aż po dziś, to też znajdziemy takie...
1: Antysystemowe.
0: Taki rozmaity antysystem. To czasem będzie Szymon Hołownia, kiedy indziej Paweł Kukiz, a gdzieś tam wcześniej Stanisław Tymiński. Nie zrównuje tych postaci. Mówię tylko o tym, że jest takie zjawisko. Myślę, że to pokazują nam procenty. I takie tworzenie mitologii, ono tutaj doskonale pasuje. UDECJA, czyli Unia Demokratyczna, zatem ta siła solidarnościowa, która wyszła najmocniejsza z wyborów 91 roku, to też była siła, która była związana z Leszkiem Balcerowiczem, a zatem z perspektywy tego, co Tymiński próbował powiedzieć, to po prostu było zło wcielone. Tak naprawdę zasada wyłączonego środka. Łączymy to, co jest najgorsze i sami przedstawiamy się jako idealną antytezę tego. Jest rzeczą zupełnie niezwykłą, że Tymiński, który z jednej strony był otoczony ludźmi, którzy byli w różny sposób związani z systemem komunistycznym, czy to jako współpracownicy SB, no to inna kategoria, wyjątkowo negatywnie warto ją ocenić, ale też i członkowie PZPR, to byli ludzie, którzy bardzo mocno się angażowali też w kampanię Tymińskiego, a on sam przecież próbował się pokazywać jako w ogóle człowiek antykomunistyczny. Więc to tutaj intelektualne połączenie tych wszystkich rzeczy, myślę, że mogło się sprawdzać dobrze na wiecu, ale poddane jakiejkolwiek krytyce, no rozsypywało się jak domek z kart.
1: No ale on przecież grał na emocjach i o to chodziło.
0: Tylko jak się okazuje, tych emocji nie był w stanie podtrzymać, nie był w stanie dalej prowadzić polityki. Myślę, że tutaj ten rok 91, to co się dzieje po porażce, założenie partii X było...
1: Było dobrym ruchem,
0: myślę, że było naturalnym
1: ruchem. Chciał
0: po
1: prostu zbijać dalej kapitał polityczny i zdyskontować ten kapitał polityczny, który zbił już w wyborach prezydenckich. Tak? No, później zrobi tak na przykład Andrzej Olechowski, kiedy razem z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założą Platformę Obywatelską. Też będą dyskontować to, ten urobek Olechowskiego z wyborów prezydenckich.
0: To samo zrobi Paweł Kukiz, to samo zrobi Szymon Hołownia. I w tym sensie to jest sensowne.
1: No ale właśnie ten ruch Państwowej Komisji Wyborczej wyeliminował z tych wyborów 91 roku prawie 90% kandydatów tej partii, więc partia Tymińskiego zdobyła tylko 3 mandaty.

0: albo aż 3 mandaty, skoro tak niewielu kandydatów się ostało.
1: Ona dostała w ogóle jakieś niespełna 60 tysięcy głosów. To pamiętajmy, że to ta ultrademokratyczna ordynacja. Gdyby dzisiaj Tymiński dostał 60 tysięcy głosów, to nie zobaczyłby żadnego mandatu.
0: Potem tej partii dochodzi do podziału, walk frakcyjnych, jej działalność zamiera w 99 roku. Tymiński wyjeżdża z Polski, ale tak jak Państwu mówiłam, wracał. W 2005 roku wystartował w wyborach prezydenckich jako kandydat Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej pod hasłem, aby Polska była naszą matką, a nie okrutną macochą. 23 tysiące głosów. Otrzymał 9 miejsce na 12. Przed wydawcą antysemickich broszur Leszkiem Bublem. 2015 rok. Tymiński przekonuje, że otrzymuje całe mnóstwo listów z Polski z prośbą, żeby jeszcze raz kandydował, że Polska go potrzebuje, że kilka organizacji politycznych, jakich nie powiedział, go namawia, żeby startował, ale odmówił z bardzo istotnego powodu. Nasi rodacy nie są jeszcze gotowi do wsparcia prezydenta, który dokona radykalnej reformy kraju i wspiera Mariana Kowalskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki antysemita, kulturysta z Ruchu Narodowego. No i wreszcie wybory parlamentarne, te ostatnie, 23 roku, startuje na senatora na Górnym Śląsku, dostaje prawie 13% głosów. No i teraz chciałby wystartować w 27. Grzegorz Braun pokłada w nim nadzieję. No jest wielu egzotycznych polityków wokół Grzegorza Brauna, który jest chyba najbardziej egzotyczny. Czy stan Tymiński może jeszcze kogoś poruszyć?
1: To nie jest już pytanie do historyka, to raczej pytanie do politologa. Natomiast jak się spojrzy na karierę Tymińskiego, to ja nie przestaję sobie zadawać pytania, czy Tymiński jest jako postać tak ważny, czy naprawdę ważne było to jedno, co mu się w życiu zdarzyło, na dobre i czy na niedobre. To, że znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i stał się na jakiś czas symbolem polskiego bólu transformacyjnego, jakiegoś niespełnienia, niezadowolenia, buntu właśnie takiego, ale jedna rzecz, buntu demokratycznego. Nie właśnie jakiegoś buntu niszczącego. Głos na Tymińskiego, myślę, też był czytany w tamtym czasie. Pamiętam takie teksty, które czytałem w czasie swoich badań z początku 91 roku, które pokazywały, że fenomen Tymińskiego to nie było coś, co było czytane jako folklor. To nie był tylko przedmiot żartów. Oczywiście tych nie brakowało, ale też przedmiot poważnych analiz. To znaczy, co się dzieje w Polsce rzeczywiście. W jaki sposób prowadzona jest polityka przez rząd mazowiecki i tak dalej, i tak dalej. I co zrobić, żeby Tymiński się więcej nie pojawił, prawda? Więc czy Tymiński jest taki ważny? Myślę, że Tymiński jest mało ważny. Tymiński jest barwny, ale to jest barwność już mocno, mocno wyblakła. Notabene, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, pani redaktor o tym nie wspominała, ale 1 września 2010 roku Stanisław Tymiński ogłosił, że się trwale wycofuje z działalności politycznej. No nie wytrzymał oczywiście, bo te listy z Polski przechodziły. Czy Stanisław Tymiński ma szansę w najbliższych wyborach. Jak to zwykł mówić w takich razach Antoni Dudek, wybitny specjalista. Czas pokaże. Ja do tego, jak ten moment stanie się historią, to wówczas się chętnie na ten temat wypowiem. Póki co Stanisław Tymiński jest rzeczywiście symbolem lat 90. i nawet jeżeli on sam jest postacią, nie wiem, nieciekawą, on na pewno o nieciekawych poglądach, co do tego to chyba się zgodzimy, to w jego tej naprawdę bardzo nietypowej biografii można zobaczyć coś bardzo ważnego o Polsce i tamtego okresu, mam na myśli rok 1990 i w jakiejś mierze również o Polsce, o III RP w szerszym tego słowa znaczeniu, bo co by nie powiedzieć, jednocześnie można też zauważyć tą rzecz, że pewnego rodzaju legenda Stana Tymińskiego, ona się utrzymuje i ona ma swoje dwie odmiany. Jedna to jest legenda właśnie takiego człowieka, który gdzieś przyjechał z zewnątrz, no i jednak pociągnął ludzi za sobą i to jest wartościowane pozytywnie, ale z drugiej strony jest po prostu ogromny strach przed takim Stanem Tymińskim, człowiekiem znikąd, który, no właśnie, tutaj jest ekspozyturą. Mówiliśmy dużo o służbie bezpieczeństwa, o komunistycznych, rozmaitego rodzaju nieczystych układach, ale na koniec wspomnijmy o tym, że to zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, niejasne są jego powiązania wschodnie. ja niczego w ten sposób nie zarzucam, ponieważ żadnej wiedzy na ten temat nie mam, ale kto przesłucha rozmowę z Krzysztofem Stanowskim, no to dowie się, że Władimir Putin jest tym liderem politycznym, którego Stanisław Tymiński dzisiaj wyjątkowo poważa. Nie wiem, jak państwo, mnie jakoś szczególnie to do zagłosowania na Tymińskiego nie zachęca.
0: Dokładny cytat. Putin to twardziel. Obstaje przy swoim, zna swoją siłę, wie co robi, Rosja mu ufa. Ja mam dla niego szacunek. Jest dobrym liderem dla swojego kraju. Uważam go stanowczo za swojego lidera. A Łukaszenka ocalił swój kraj przed inwazją imperializmu, zachował spokój. Cenię Putina bardziej niż Łukaszenkę, ale obaj są fajni goście. Doktor Michał Przeperski, historyk. Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo dziękujemy państwu za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 62 miliardy na drogi i tory, ale bez portu Polska. Rząd przyjął budżet z rekordowym deficytem. Z rządu wprost do Trybunału. Kandydatura Macieja Berka dzieli koalicję. Politycy do tablicy. Nauczyciele rozpoczną protest przed pierwszym dzwonkiem. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd w budżecie na 2027 rok przewidział 62 miliardy złotych na inwestycje związane z infrastrukturą drogową i kolejową, nie uwzględniając środków na budowę portu Polska. Politycy obozu władzy przekonują, że to budżet napięty, ale jednocześnie ambitny. Z kolei opozycja przypomina, że deficyt budżetowy planowany jest na prawie 283 miliardy złotych, a to oznacza, że będzie wyższy o około 11 miliardów niż w tym roku. Maciej Kluczka.
2: Deficyt rośnie, bo rosną wydatki, między innymi na obronność i ochronę zdrowia. Nakłady na ochronę zdrowia w przyszłym roku mają być wyższe o 26 miliardów złotych niż w obecnym, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pieniądze, które trafią na ochronę zdrowia, tak jak premier powiedział, nie zostaną przejedzone, bo to wprowadzamy ustawę ograniczającą wynagrodzenia piramidalne w sektorze ochrony zdrowia.
2: Zapowiedzi w sprawie budżetu były dobre, gorzej z ich realizacją, ocenia z kolei poseł opozycyjnej partii Razem, Maciej Konieczny.
4: Przecież dostaliśmy deklarację ministra Kulaska o tym, że radykalnie mają zwiększyć się nakłady na naukę. Ja się ucieszyłem. Po czym zorientowaliśmy się, że to jest podwyżka z 1,1% PKB na 1,05% PKB, więc taka, no, bez szału raczej.
2: W budżecie po raz kolejny przewidziano środki na fundusz kościelny, a przecież obecna koalicja na początku kadencji obiecywała likwidację funduszu. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Rządowy projekt budżetu został przyjęty w piątek. Teraz trafi pod obrady Sejmu i Senatu. Sejm w najbliższym tygodniu dokona także próby wyboru Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek to ceniony prawnik, ale jego kandydatura budzi wątpliwości koalicjantów z uwagi na fakt, że jeszcze do niedawna był jednym z najbliższych współpracowników premiera. Obiecaliśmy, że takich bezpośrednich transferów z polityki do Trybunału nie będzie, mówi Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
5: Sposób zaprezentowania pana ministra Berka i wybór przez pana premiera, pana ministra Berka spowoduje takie zacietrzewienie ze strony kancelarii prezydenta i mam po prostu wobec tego pewne obawy, że ten proces uzupełnienia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym znowu będzie na dobrych parę miesięcy zablokowany.
1: Kandydaturę Macieja Berka zachwala za to Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
6: Bardzo się cieszę, że Berek jest kandydatem, ponieważ znam Berka dość dobrze od wielu, wielu, wielu lat i wiem, że będzie twardy w swoim poglądzie i postępowaniu. Zaś co do Trybunału, to chciałbym, żeby przestał się ten Trybunał kompromitować osobą Święczkowskiego, Pawłowicz czy Piotrowicza. Uważam, że najwyższy czas, żeby Trybunał odzyskał pozycję Trybunału Konstytucyjnego, a nie jakiejś budki przetrwalnikowej dla pisowskich działaczy.
1: Kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Unii Centrum mimo wszystko nie wykluczają poparcia Macieja Berka. Decyzje mają zapaść na początku tygodnia. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Początkiem działań będzie poniedziałkowa manifestacja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac, przekonywała w TOK FM dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki. Zdaniem naszej gościni nauczyciele walczą też o swoją autonomię.
7: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
1: Ogólnopolski protest ZNP, politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, rozpocznie się o 11:00. Idąc do przychodni lub wybranej apteki, powinniśmy szczepić się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, alarmują lekarze. Według nich problemem jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zanim pacjent zostanie zaszczepiony w przychodni, musi wykupić szczepionkę w aptece. Większość z nas nie ma na to czasu, przez co szczepimy się mniej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
8: Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesują. Sariusze robią za mało, żeby tak się działo. Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu.
1: W ostatnim sezonie grypowym w najbardziej narażonej grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16% przy sugerowanym poziomie 75%. Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Należący do NASA teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Teleskop może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Grzegorz Kozioł.
9: Mimo wcześniejszych obaw, start z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych.
10: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
9: Teleskop będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku tak zwanego punktu orbitalnego Lagrange Point 2, położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Misja ma trwać 5 lat, ale jak poinformowała NASA, teleskop ma zapasy paliwa wystarczające na kolejne 5 lat. Nancy Grace Roman będzie skupiać się w szczególności na badaniach planet oraz ciemnej energii. Główne zwierciadło będzie mieć niemal 2,5-metrową średnicę. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Informacje wracają za godzinę, a już za chwilę prognoza pogody. Poniedziałek pochmurno, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni w rejonach podgórskich przez około 20 stopni w większości regionów, aż do 25 stopni na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 6 minut po godzinie 5. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. 31 sierpnia 1963 roku urodził się Robert Gawliński. To gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Także oczywiście lider i wokalista zespołu Wilki. Baśka to będzie ten utwór na dobry początek dnia, na zawsze i na wieczność. Ten właśnie wybraliśmy dla Państwa, mówiąc na dzień dobry.

0: Mamy poniedziałek, to 31 sierpnia, 243 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.43, a zajdzie o 19.23. Imieniny obchodzą dzisiaj Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Albertyna, także Bohdan i Rajmund, Rajmunda i Świętosław. Najlepsze życzenia dla Państwa. 87 lat temu ponownie ogłoszono mobilizację powszechną w Polsce. W 1939 roku, w tego samego dnia, w leżących na terenie III Rzeszy Gliwicach, niemieccy dywersanci udający Polaków napadli na radiostację. Prowokacja gliwicka została wykorzystana przez Niemców do uzasadnienia agresji na Polskę. 64 lata temu w Londynie zmarł generał Felicjan Sławoj Sławkowski, od młodości związany z Józefem Piłsudskim, najpierw w PPS i Legionach Polskich, a po zamachu majowym jako minister spraw wewnętrznych. 46 lat temu natomiast, to był rok 1980, o 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. W tym tygodniu, a konkretnie w środę, rozpocznie się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie podejmą próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Prezydent już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ostatnio w czerwcu. Do odrzucenia weta potrzebna jest większa liczba głosów niż ta, którą dysponują rządzący. Dlatego potrzebują w tej sprawie pomocy opozycji, przynajmniej części opozycji. Czy tak właśnie będzie? To sprawdzał Maciej Kluczka.
1: Szans na to raczej nie ma, bo zarówno PiS, jak i Konfederacja twierdzą, że ustawa rządowa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
1: Mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
3: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
1: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Sejm dokona również próby wyboru Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek to jest ceniony prawnik, a jego kandydatura budzi wątpliwości koalicjantów z uwagi na fakt, że jeszcze do niedawna był jednym z najbliższych współpracowników premiera. Obiecaliśmy, że takich bezpośrednich transferów z polityki do Trybunału nie będzie, tak mówi Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
4: Sposób zaprezentowania pana ministra Berka i wybór przez pana premiera, pana ministra Berka spowoduje takie zacietrzewienie ze strony kancelarii prezydenta i mam po prostu wobec tego pewne obawy, że ten proces uzupełnienia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym znowu będzie na dobrych parę miesięcy zablokowany.
0: Usłyszał nasz reporter. Kandydaturą Macieja Berka jest tutaj zainteresowany i wręcz ją zachwala Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
5: Bardzo się cieszę, że Berek jest kandydatem, ponieważ znam Berka dość dobrze od wielu, wielu, wielu lat i wiem, że będzie twardy w swoim poglądzie i postępowaniu. Zaś co do Trybunału, to chciałbym, żeby przestał się ten Trybunał kompromitować osobą Święczkowskiego, Pawłowicz czy Piotrowicza. Uważam, że najwyższy czas, żeby Trybunał odzyskał pozycję Trybunału Konstytucyjnego, a nie jakiejś budki przetrwalnikowej dla pisowskich działaczy.
0: Kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Unii Centrum mimo wszystko nie wykluczają poparcia Macieja Berka. Decyzje mają zapaść w tej sprawie na początku tego tygodnia. Berek będzie już 8. sędzią, którego mogą wybrać obecnie rządzący. To oznacza, że sędziowie wyłonieni w tym roku będą stanowić większość w Trybunale. Ma to być element planu wyprowadzenia tej instytucji z kryzysu. Przeciwnicy wznowienia przez Islandię negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską wygrali w referendum. Poinformował o tym islandzki nadawca publiczny, powołując się na oficjalne, ostateczne wyniki głosowania. Oznacza to, że ten kraj pozostanie na razie poza wspólnotą. Islandzkie społeczeństwo było mocno podzielone w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią. Natomiast w sondażach w ostatnim czasie niewielką przewagę utrzymywali zwolennicy kontynuowania negocjacji.
6: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
0: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało w sobotę 52,8% uczestników plebiscytu. Za było 47,2%. Frekwencja wyniosła 82,5% i była najwyższa od wyborów parlamentarnych w 2009 roku, gdy do urn poszło ponad 85% obywateli. Do 572 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po nepalskiej stronie w wyniku błyskawicznych powodzi, które także tutaj Państwu relacjonowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Są tymczasowo te osoby po pobraniu próbek DNA identyfikowane, co pozwala rodzinom na to, aby odnalazły szczątki swoich bliskich. Minister, który właśnie na miejscu informuje o takich ustaleniach, już teraz posłuchajmy.
6: Zgodnie ze standardowymi protokołami stosowanymi przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, szczątki zmarłych, zwłaszcza tych nierozpoznanych, amputowanych i rozkładających się z powodu długotrwałego kontaktu z wodą, zostały tymczasowo pochowane. Zespoły medyczne pobierają próbki DNA od każdej ofiary przed pochówkiem, by rodziny mogły później porównać dane oraz by dokonać ekshumacji w celu przeprowadzenia niezbędnych rytuałów. For
0: necessary rituals. Nepalski minister podkreślił, że jego kraj będzie potrzebował międzynarodowego wsparcia.
6: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
0: Pomoc dla Nepalu w wysokości 3 miliardów 600 milionów dolarów zadeklarowały już Stany Zjednoczone. Iran atakuje siły USA stacjonujące w Jordanii. O tym informuje reporter Fox News, powołując się na źródła w Waszyngtonie. Jak dotąd nie odnotowano znaczących skutków ataku, pisze reporter telewizji w poście na X, dodając, że prawie wszystkie nadlatujące pociski zostały przechwycone. Irańskie media państwowe przekazały, że siły zbrojne tego kraju przeprowadziły atak na 2 amerykańskie bazy w Jordanii przy użyciu pocisków balistycznych w odpowiedzi na atak amerykański na wyspę Larnak. A mamy ostatni dzień dzisiaj z obniżkami cen paliw na stacjach. Chodzi o rządowy projekt obniżek pod nazwą CPN, wprowadzony w związku z niekończącym się nadal właśnie tym konfliktem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, który powoduje wzrost cen paliw na świecie. Od jutra już pakiet przestaje obowiązywać i ceny pójdą w górę, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
7: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump co chwilę mówi o możliwym porozumieniu z Iranem i to przekłada się na ceny paliw, ale to jest sinusoida. Za benzynę 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 6 zł i 64 grosze, a za olej 7,31. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, to polityk i działacz katolicki, także prawnik. Jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Działacz opozycji demokratycznej, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 98 lat. Wielowiejski przestrzegał przed krzywdzącymi i nieprawdziwymi interpretacjami obrad okrągłego stołu, które były negocjacjami dwóch obozów o całkowicie przeciwległych celach. Wróćmy do archiwalnej audycji, do wywiadu z Andrzejem Wielowiejskim w TOK FM.
8: Ja ostrzegam, że stawiam znak zapytania przy tym założeniu dogadania się. W gruncie rzeczy to między innymi późniejsi plotkarze i różni insynuatorzy, prawda, różni oskarżyciele Okrągłego Stołu pomawiali obydwie strony, i komunistów, i solidarnościowców, że oni się dogadali, że układ, że jakieś porozumienie i tak dalej. Nie była to sprawa tak, jak się, nie wiem, dwie partie zasiadają i tworzą koalicję polityczną. Coś wspólnego. Nie. Było to trudne negocjowanie dwóch odrębnych celów. Myśmy dążyli do zasadniczej zmiany ustroju, stopniowej, ostrożnie, ale zasadniczej zmiany ustroju w kierunku demokratyczno-zachodnim. Po drugiej stronie założenie było wzmocnienie istniejącego systemu przy uspokojeniu społecznym i pozyskaniu do współpracy części opozycji.
9: Wielowiejski w TOK FM mówił o historycznej doniosłości Okrągłego Stołu, a w rezultacie Okrągłego Stołu wyborów 4 czerwca 1989 roku, które określał mianem Grunwaldu XX wieku. Do fragmentów tego wywiadu sprzed kilku lat będziemy jeszcze wracali. W drugiej godzinie pierwszego programu TOK FM, to będzie tuż przed godziną 7. A w tej chwili 21 minut po godzinie 5 i to jest czas na nasze codzienne poranne pytanie, jakie mamy do Państwa. Trochę zainspirowani tym, co się wydarzyło w Islandii, postanowiliśmy Państwa dzisiaj zapytać, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska, albo po prostu jakiej Unii Europejskiej Państwo by sobie życzyli. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu już teraz do Państwa dyspozycji. Czekamy na Państwa głosy, na telefony, a czekamy również tradycyjnie na maile pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Filip Kakuszy, zapraszam na Kulturę w Toku. Światowej klasy pianiści przyjechali do Warszawy w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Tegoroczna edycja odbywa się między 19. konkursem chopinowskim, a przygotowaniami do jego 100. rocznicy. Jednym z najważniejszych wydarzeń był występ Erika Lu, zwycięzcy ostatniego konkursu. Festiwal nie ma już problemu z zapraszaniem artystów najwyższej klasy, mówi twórca Stanisław Leszczyński.
1: Natomiast wciąż jeszcze istnieje właśnie to, co mają zagrać. Też już właściwie wszyscy pogodzili się z warunkiem wykonywania muzyki polskiej. No Chopin jest oczywisty.
0: Do 6 września codziennie koncerty odbywać się będą w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Cały program dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Bydgoszcz stała się miejscem spotkania kina, sztuki i filmowych poszukiwań. Festiwal filmowy Przeźrocza potrwa do soboty, przede wszystkim w kinie Orzeł w Miejskim Centrum Kultury. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Nothing More, nic więcej, mówi Justyna Chmiel, organizatorka.
2: To hasło sobie tak wymyśliliśmy, ponieważ żyjemy w takim przepychu, w nadmiarze i myśląc o festiwalu Przeźrocza, chcieliśmy trochę się zatrzymać, bo Nothing More to jest nic więcej. Czyli chcieliśmy, żeby Państwo sobie wybrali albo spacer, albo film, albo towarzyszące nam aktywności muzyczne i możemy wybrać sobie, czy chcemy więcej, czy chcemy mniej.
0: W programie blisko 50 projekcji filmowych. Przeźrocza tradycyjnie łączą kino uznanych twórców z produkcjami młodych artystów, którzy eksperymentują z formą i szukają nowych sposobów opowiadania historii. Oprócz seansów również spotkania z twórcami, wykłady, spacery, koncerty oraz panele dyskusyjne. Druga edycja Gliwickiej Nagrody Literackiej zostanie rozstrzygnięta w ten piątek. Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach: poezji, prozie oraz eseju i reportażu. Program finału obejmie także spotkania autorskie i panel poświęcony poszukiwaniu nowych talentów literackich.

0: Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym i okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu dzisiaj, miejscami burze, a na południowym wschodzie z opadami gradu nawet. Także proszę na siebie uważać. Na termometrach dzisiaj zobaczymy od 22 stopni, 24 na północy i miejscami na zachodzie, przez około 25 stopni w centrum, do 30 na południowym wschodzie, na przykład w okolicach Rzeszowa.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy 25 minut po godzinie 5. W jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska? O to dzisiaj Państwa pytamy. Pan Marek z Warszawy jako pierwszy telefonuje. Słuchamy. Dzień dobry, panie Marku.
2: Witam serdecznie. No to nie jest taka prosta sprawa z odpowiedzią na to pytanie, bo na początek odpowiem na to, co się wydarzyło, jeśli pan pozwoli. Myślę, że każdy kraj ma prawo do podjęcia decyzji, jeśli jest w Unii i może z niej wyjść, tak jak Brytyjczycy żałować, a tak jak Islandia zastanawiać się, czy do niej wejść, a potem nie wchodzić. To jest decyzja obywateli, to jest decyzja uwarunkowań różnego rodzaju. Tutaj to nie będzie dzisiaj chyba powód do poszewki dla wrogów Unii Europejskiej, żeby napawać się tym, co się stało, bo jak powiedziałem, Brytyjczycy bardzo żałują tej decyzji. Natomiast w jakim kierunku powinna pójść Unia? No cóż, na początku Unia powinna sama się określić na nowo chyba, bo podejrzewam, że ta Unia, która powstawała wiele lat temu, wiele dziesiątków lat temu, chyba miała trochę inny cel. I tutaj akurat rzeczywiście jest parę wyzwań przed Unią bardzo poważnych.
0: Panie Marku, pozwolę sobie dodać, miała zdecydowanie inny cel, bo to była wspólnota węgla i stali. Dokładnie wspólnota, która miała być przeciwnością zbrojeń i wojen. A no właśnie, w tej chwili, właśnie, co oczywiście tutaj rozumiemy, myślę, zarówno pan, jak i ja, trzeba się zbroić i wspólnie zbierać na to pieniądze, ale trzeba przyznać, że jest to jakby rzeczywistość zweryfikowała to myślenie o wspólnocie.
2: No tak, z jednej strony zweryfikowała na bardzo dobre dla bardzo wielu państw, bo proszę zwrócić uwagę, że wiele krajów dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, dzięki tym mocarstwom, które zakładały ją, a potem dołączały kolejne bardzo silne gospodarki, mogła wielu krajom, choćby Polsce i wielu innym dawnego demoludu, bardzo mocno pomóc w rozwoju. Ja nie chciałbym wymieniać tutaj rzeczy, które mamy dzięki Unii, bo by nie starczyło tej audycji. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na takie aspekty sprawy bardzo istotne. No pierwsze to dotyczy tych takich walk, które podejmuje Unia i jakoś nie potrafi ich wygrać. Myślę, że świat dzisiaj dryfuje i niestety w zupełnie innym kierunku niż byśmy chcieli. I Unia staje się takim Don Quixotem, takim no niezbyt szczęśliwym dzieckiem, które walczy o coś, co jest jego marzeniem, choćby o ochronę środowiska, cały świat dookoła, tego nie robi i przez to Europa płaci za to cenę, choćby dlatego, że spełnianie wszystkich tych wymagań, które Unia nakłada na swoich członków dotyczących ekologii, etc., no staje się bardzo uciążliwe i nie pozwala na rzetelną walkę konkurencyjną. I jakby to jest zaprzeczenie istoty powstawania właśnie Unii kiedyś. Bo taki powinien być kierunek. Mhm. Druga sprawa musi się zintegrować na poziomie obronności bardziej. Ale mówię, to jest bardzo, bardzo wielowątkowa sprawa i powiem szczerze, na koniec chciałem powiedzieć taką jedną kwestię, która mnie zawsze męczy, kiedy ten temat się pojawia, irytuje i właściwie też nurtuje potem zarazem. Ona dotyczy tego, co jest związane z kształtem samej Unii i organizacji. Proszę zwrócić uwagę, jest to bardzo biurokratyzowana organizacja, ale też bardzo ważną kwestią jest to, że w niej zasiadają przedstawiciele krajów albo ludzie z partii, z krajów, którzy skrajnie Unii nie tylko nienawidzą, wręcz ją zwalczają. I wydaje mi się, że to jest taka dziwna historia, gdzie demokracja pokazuje to swoje trochę gorsze oblicze, które sprowadza się do tego, że bardzo często kraje odśrodkowo, oddolnie potrafią toczyć wojny między sobą i ogłupiać obywateli i zapominają, żeby pokazywać to, co dobre jest w Unii Europejskiej, choćby właśnie to, że dzięki Unii mogły się rozwinąć. Trudny temat, wielowątkowy temat rzeczywiście na tą taką poważną dyskusję i debatę, chyba nie tylko na 40 minut, bo bardzo wielu krajom by pasowało, żeby nie było Unii Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Marek z Warszawy. No choćby światowym mocarstwom, tak jak Rosji i Stanom Zjednoczonym, tutaj może niefortunnie do jednego worka trafiają oba kraje, ale w obecnej sytuacji politycznej, w mając obecnych przywódców, to zarówno jeden, jak i drugi raczej by chciał widzieć Unię jako słabszą. 22 44 044. Będziemy wdzięczni, jeśli państwo zechcą nam pokazać jakąś taką własną, osobistą perspektywę tego, czego by państwo od Unii oczekiwali, czy też czego państwo chcą od Unii. Pan Robert z Poznania telefonuje, słuchamy.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Bardzo ważny temat, tym bardziej, że w dobie teraz konfliktów i niepokojów na świecie oraz wewnętrznych krajach, chociażby Unii, temat jest bardzo, bardzo istotny dla mnie. Osobiście projekt, będę mówił o faktach, bo tu nie będziemy mówić o opiniach, liczą się fakty. Projekt unijny, jeden z najlepszych, który mógł dotyczyć naszego kraju, rok 2004, to naprawdę takie duże pchnięcie do przodu. Oczywiście trzeba to uzupełnić aktywnością naszych przedsiębiorców po transformacji, którzy oczywiście przyczynili się do rozwoju kraju, ale gdyby nie nasze uczestnictwo w Unii, to myślę, że byśmy takiego skoku technologicznego nie zrobili. I to jest duża wartość dodana, duży plus tego, że jesteśmy w Unii. Natomiast nie ukrywajmy, że fakt drugi to taki, że na pewno w miarę upływu czasu geopolitycznego trzeba różne struktury, chociażby takie jak unijne, reformować. Bo to nie czas oczywiście rozmawiać o krzywiznie banana, już tej przysłowiowej, którą Unia zajmowała, czy pewnymi przeregulowaniami dotyczącymi choćby RODO, o której jest mi dosyć bliskie, czy innych kwestii zielonego ładu, które...
0: Tak czasami się zdarza, że zerwie nam połączenie z naszym słuchaczem. Po prostu mamy nadzieję, że tutaj pan Robert z Poznania zdążył powiedzieć wszystko to, co miał nam do przekazania. Znaczy nie wszystko, ale przynajmniej znaczną część. Jeśli nie, prosimy o ponowny telefon. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami. Słuchamy.
4: Dobrze. No ja bym chciał prostej sprawy. Po prostu do Unii takiej, jaka ona była, gdy do niej przystępowaliśmy. Unia, kiedy przystępowała do niej Polska, była silna gospodarczo, konkurowała ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i innymi krajami w świecie, wybijała się do przodu nawet ponad te kraje, rosła w siłę dzięki temu, że była Europą ojczyzn. A stała się czymś, co nawet trudno jest tam określić, czym ona jest, bo nie jest ani organizmem spójnym, ani czymś, co stanowi jakąś federację. Po prostu jest ogólny bałagan, panoszą się w szerokie wirusy genderyzmu, wirusy klimatyzmu, które nie mają nic wspólnego z ochroną środowiska.
0: Nie ma takich terminów, panie Zdzisławie.
4: No ja tak to nazywam po prostu.
0: Gender to jest płeć, panie Zdzisławie, gender to jest płeć kulturowa. Mężczyzna czy kobieta w jednej kulturze ma takie cechy społeczne, w drugiej inne.
4: Dobrze, panie doktorze, ja nie chcę się wdawać tutaj w dyskusję na temat, czym jest gender, czy czym jest polityka klimatyczna Unii. Uważam, że po prostu jest ona zła i szkodliwa dla Unii, dla wszystkich krajów Unii i tyle. Po prostu powinniśmy, o ile się to jeszcze da, powrócić do tego, co było, bo wtedy Unia była silna i Polska w tej Unii była silna. A jeżeli będziemy szli w tym kierunku, w którym idziemy, to będziemy się po prostu staczać i tyle.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Co do tego, co do klimatu, do czego nawiązał pan Zdzisław, to jest nic innego, jak tylko ustalenie przez naukowców tego, co się dzieje z nami, z naszym otoczeniem. Liczby, temperatura, siła wiatru, zjawiska na oceanach nie kłamią. Widzimy to. Prędzej czy później każdy z nas ma do czynienia na przykład z upałami nie do wytrzymania. Wystarczy przejechać się do Rzymu w środku lipca. Pan Robert z Poznania ponownie z nami. Słuchamy.
3: Dziękuję bardzo. Myślę, że uda mi się dokończyć swoją myśl. Bardzo krótko, żeby już się przeciągać. Wydaje mi się, że te przeregulowania, które dotyczą tego projektu w tej chwili, bardzo dobrego zresztą podkreślam projektu, który pozwolił na przynajmniej nam i innym krajom środkowo-wschodniej Europy na rozwój. Jeżeli odpuścimy te przeregulowania, bądź przereformujemy podejście Unii do tego, co się dzieje w rzeczywistości, ponieważ obecny czas powoduje, że trzeba na nowo uszyć ten garnitur geopolityczny Unii, dopasowany do tego, co powinno się dziać w Europie i na świecie, to myślę, że będzie to dalej projekt funkcjonujący super. Natomiast nie ukrywam, że jest takie narzędzie dla nas jako Polaków bardzo dobre do tego, żebyśmy usiedli przy tym głównym stole i nadawali ton tej reformie. To jest trójkąt weimarski. Myślę, że z Francją, z Niemcami i Polska jako ta gospodarka nie tyle już znosząca, co nadająca ton, może przystąpić do tych deregulacji, do wdrażania dobrych pomysłów i wtedy z tym kagankiem wiedzy iść do tego Wyszehradu przysłowiowego i nauczać, że tak powiem kolokwialnie, tą część Europy z tym liderem, natomiast usiąść do stołu reformy. Bo tak naprawdę, jeżeli Unia będzie słaba, chętnie Trump to wykorzysta. Widzimy, jak te łańcuchy dostaw się ulokowały, jak Trump chce Unię osłabić niepotrzebnie, bo myślę, że powinniśmy być partnerami i naprawdę nadawać ton światowi Zachodu, żeby patrzeć, co się dzieje w Chinach i tak te łańcuchy dostaw poustawiać, żeby Unia korzystała z tego jak najlepiej. No, także wydaje mi się, kończąc, że projekt bardzo dobry, wymagający zreformowania, a Polska ma ogromną szansę, wykorzystując to narzędzie, które wspomniałem, żeby nadawać temu ton i być uczestnikiem tej zmiany. Także myślę, że tylko kibicować. Pozdrawiam pana Marka, kolegę z pracy. Dziękuję.
0: To był pan Robert z Poznania. I gdybyśmy tak 20 parę lat temu, w roku 2004 konkretnie wstępowanie do Unii Europejskiej, usłyszeli jakie znaczenie głos Polski będzie miał dzisiaj w Unii Europejskiej, czy też którą lokatę w Unii będziemy mieli, to z jednej strony można było przewidywać, po to wstępowaliśmy, a z drugiej strony to jednak jest, potoczyło się to wszystko dla nas korzystnie bardzo. Teraz pan Andrzej z Łodzi, słuchamy.
5: Dzień dobry. No chciałbym po pierwsze, żeby Unia Europejska przestrzegała własnego prawa, czyli własnych traktatów. Na przykład jeśli w traktatach jest napisane, że polityka rodzinna jest w kompetencji państw członkowskich, to żeby nie narzucała nam małżeństw homoseksualnych. Jeżeli w traktacie jest napisane, że polityka migracyjna jest również w kompetencji państw członkowskich, żeby nie narzucała nam paktu migracyjnego i tak dalej. No również, żeby wypłaty funduszy unijnych nie były, że tak powiem, po uważaniu, tylko
0: nie podlegało ocenie, tylko żebyśmy dostawali pieniądze i nic w zamian nie musieli.
5: Nie, tylko do tego pan zmierza. Zgodnie z umową, prawda? Jeśli jest napisane, że jakieś tam warunki trzeba spełnić, to powinno być spełnione, a nie tak, że jak PiS zaczął rządzić pan Tusk, no to wtedy dostajemy pieniądze, chociaż nic nie zmieniło, jeśli chodzi o praworządność. Druga sprawa, chciałbym, żeby Unia Europejska odeszła od absurdalnej polityki klimatycznej. Absurdalnej, bo jak wiadomo, Unia Europejska emituje tylko 6% CO2. I jeżeli będziemy tutaj jakby zażywać...
0: Czyli odpowiedzią na to powinno być, żebyśmy więcej truli środowisko.
5: Nie, po prostu taka polityka może byłaby dobra, gdyby Azja, Ameryka, inne kraje też taką politykę prowadziły, jeżeli tylko zmienimy tylko 6%, zmienimy o 1%, no to niewiele to da. No i też generalnie, żeby Unia Europejska nie szła w kierunku nowego Związku Radzieckiego, czyli odbierania suwerenności krajom członkowskim. Bo jeżeli tak będzie to szło dalej... No,
0: bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z Łodzi. Proszę państwa, porównywanie tego, co w rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy, do Związku Radzieckiego... Proszę sobie w myślach drodzy państwo, skomentować. 22 44 044. Jeszcze wracając do tego kwestii narzucania związków jednopłciowych. Nic nie trzeba narzucać, proszę państwa, dlatego że sami polscy obywatele, jakby już lata długie zwlekamy z uregulowaniem pewnych kwestii i ludzie, którzy zawarli małżeństwa, akurat jesteśmy w okresie, kiedy zgłaszają się do urzędów stanu cywilnego po transkrypcję. Nikt niczego tutaj nie narzuca. To nasi obywatele domagają się poszanowania ich godności. Pan Piotr z Pruszkowa jest z nami. Słuchamy.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja jestem zwolennikiem Unii, więc to jedyne co mogę powiedzieć, to jedyny problem jaki widzę, no to jest troszeczkę, jak to się mówi, przeregulowanie pewnych rzeczy, dlatego że no ci urzędnicy mimo wszystko muszą się wykazać, pracują, i troszeczkę nam to życie uprzykrzają, bo sama idea Unii, jak i cała Unia, no to jest coś wspaniałego i widać, korzystamy z tego na wszelkie możliwe sposoby, kraj się zmienia. No ja uważam, że przede wszystkim Unia powinna brać przykład takich krajów jak Polska, bo no my dajemy przykład, no mamy stały, stabilny wzrost od 30 lat. I jak żeśmy wchodzili do Unii, no to nasza gospodarka przy niemieckiej była 20 razy mniejsza, czy tam 18
0: a
6: razy.
0: A dzisiaj
6: mniejsza.
0: Ledwie, no nie wiem, 2 a na przykład, to, prawda?
6: Nie, nie wiem, 4. Ale no wie pan, między 20 a 4 to jest kosmos. Więc bo rozmawiamy o trzeciej gospodarce świata, więc no miejmy.

0: postaci tych bogatszych państw, które więcej wpłacały do niej niż wypłacały z niej, pomogła nam rozwinąć się i sfinansować te rzeczy, z których się dzisiaj cieszymy. I myślę, zastanawiam się czasami, jak my przejdziemy ten egzamin jako kraj, gdy nadejdzie taki moment dla nas, żeby pomóc słabszym. Bardzo jestem ciekaw tego. Panie Piotrze?
1: Jesteśmy trochę malkontentami. Jak to się mówi, no, nasz kraj też się rozwija dzięki temu naszemu malkontentstwu, bo wie pan, no, my jesteśmy wiecznie z czegoś niezadowoleni. Wiecznie coś poprawiamy i usprawniamy. Także no, ten kraj nasz się cały czas rozwija. Tak jak Niemcy, Holandia, Belgia, oni korzystają z tego, co osiągnęli tuż po wojnie, doszli do jakiegoś poziomu i jakby przestali się troszkę rozwijać. Ja pamiętam, bo jeździłem do pracy w latach 80., gdzie no zarabiałem porównanie 27 pensji inżyniera zarabiałem dziennie, no bo tak to mniej więcej wyglądało, no bo Tomarek dziennie to była wypłata inżyniera miesięczna. Mhm. Dzisiaj to jest no jakieś tam może 50%, no to porównanie to jest w ogóle z kosmosu. Żebyśmy tyle musieli zarabiać, co na przykład żeśmy zarabiali wyjeżdżając w latach 80., to chciałby pan mieć pensję 50 000 euro miesięcznie. No bo tak to wygląda z rachunków. No. Mhm. Więc myśmy doszli w kosmos. Tylko, że fajnie by było, jakby ta Unia brała przykład z takich krajów jak Polska. A Polska też, żeby nie szła w kierunku przeregulowania. Bo no teraz pan premier, jak to się mówi, z panem Brzuską wpadł na pomysł deregulacji, no to ja oboma rękoma się podpisuję. Mhm. Tylko, że to idzie tak trochę jak często. No. Mimo wszystko jednak
0: dziękuję.
1: Jest, w kraju powinno być uregulowane.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Piotr z Pruszkowa. A za chwilę wrócimy do naszej dyskusji.
2: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
3: A co było dla pani gorsze, atak słowny czy brak reakcji na
4: brak
3: niego?
4: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
5: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
6: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
7: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 'Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, tutaj widać w prognozach, także miejscami burze, a na południowym wschodzie te burze będą z opadami gradu nawet. Dzisiaj zobaczymy na termometrach około 22 do 24 stopni, tyle na północy, miejscami na zachodzie, około 25 stopni w centrum, a maksymalnie 30 stopni, czyli bardzo, bardzo ciepło nadal na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich Sudetów lokalnie około 21 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska? Tak, aby takie państwo, niewielkie państwo jak Islandia na przykład, przekonała do siebie. Bo jak widzimy, to mieszkańcy tego kraju, co prawda tutaj o włos, ale jednak powiedzieli nie. Pan Bernard z północnej Bawarii, słuchamy. Panie Bernardzie, dzień dobry.
9: Halo, dzień dobry. Halo?
0: Jest pan na antenie.
9: Jestem na antenie, dziękuję. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Pozdrawiam serdecznie. Tak jak pan Marek wspominał, trudny temat. Natomiast jak ja to widzę, ja jestem zwolennikiem pogłębiania integracji europejskiej i właśnie mam taki trochę dylemat, czemu nadać priorytet, i tendencyjnie nadawałbym właśnie priorytet pogłębianiu integracji, a nie rozszerzaniu Unii. Teraz znowu to wynik referendum w Islandii potwierdził troszkę moją opinię, bo Unia no, najwidoczniej jest zbyt mało atrakcyjna dla niektórych krajów, takich jak Islandia, Norwegia, która też nie jest członkiem i raczej się nie zanosi, żeby chciała nim zostać.

0: Także tutaj kwestia pogłębienia integracji byłaby dla mnie priorytetem. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, to był pan Bernard z północnej Bawarii. Nasz numer to 22 244 044. Proszę do nas również pisać na adres pierwszy@tok.fm. Pan Sebastian telefonuje z Irlandii, słuchamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No ja oczywiście będę nudny, monotematyczny, ale jednak odsyłam do nauki Kościoła katolickiego i do ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy stawiali na to, żeby odbudować Europę po II wojnie światowej opartą na chrześcijańskich wartościach. Także ja do Chrystusa i do Ewangelii odsyłam całą Europę, ale to jest może zbyt ogólne pojęcie i zbyt górnolotne.
1: Ale panie Sebastianie, nie zabijaj, w Unii nie mamy kary śmierci. Znaczy to...
2: Ale jest aborcja. Eutanazja. To jest morderstwo.
1: Zależy gdzie.
2: Znaczy... Ale nie wchodźmy w te szczegóły może. Ja tylko skończę
1: swój wywód,
2: bo to będzie długa droga donikąd. Mhm. Po prostu ja wiem, jaki jest dzisiaj punkt widzenia na Kościół i to wszystko. Mi nie chodzi o Kościół w tym momencie. Mi chodzi o to, że nawet Jan Paweł II mówił o Unii Europejskiej i Unii Lubelskiej. To jest solidarność po prostu międzyludzka. Zwykła, prosta solidarność. To się opiera na zasadach wspomocniczości i wspólnemu działaniu ku jakiemuś dobru. A dobro jest jedno, no jest Bóg i jest dobrym. To jest oczywiste dla chrześcijan. Ja nie wiem, ateistów i tak dalej, po prostu to są ludzie, którzy walczą z wiatrakami, bo mówią o czymś, czego praktycznie nie ma dla nich. Także nie powinni o tym mówić, jeśli czegoś dla nich nie ma, ale to już też w to nie wnikam. Chcę tylko i wyłącznie podkreślić jedną rzecz, że tak jak było na początku, to ma służyć ku dobru większemu, ma być zasada solidarności, wszyscy mają się jednoczyć i działać w ten, ale nie może tak być, że to będzie wymierzone przeciwko człowiekowi, a z drugiej strony każdy będzie chciał służyć dobru, tak jak aborcja, czy tam eutanazja, czy inne rzeczy, homoseksualizm i te wszystkie.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Sebastian z Irlandii. Proszę państwa, nie będziemy tutaj nasza konstytucja przede wszystkim, nie jakaś Unia, mówi o równości i o godności każdego człowieka. I bardzo proszę o uszanowanie tego. Tak jak na przykład faktu, że ktoś ma inną niż my orientację seksualną. Albo jakieś inne cechy. Dajmy, proszę państwa, spokój takim rzeczom. Pan Stanisław z Torunia, słuchamy.
3: Dzień dobry. Ja jestem z kolei zwolennikiem bardzo dużej spójności w Unii Europejskiej. Unia Europejska moim zdaniem w dzisiejszym stanie się rozpadnie. Jest atakowana z dwóch stron przez dwa ogromne mocarstwa. Jeżeli Unia Europejska się nie skomasuje, nie będzie, nie uprości swojego zarządzania i nie będzie miała spójnej armii i nie utworzy nowego sposobu porozumiewania się, nie 27 państw, 27 języków i tak dalej, i tak dalej. Czyli w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych, kiedy Rosja szczególnie przy pomocy Stanów Zjednoczonych chce ją po prostu od dołu rozsypać, po prostu nie przetrwa. Ja jestem osobiście zwolennikiem takich coś mniej więcej podobnej do Stanów Zjednoczonych Europy. Rozumiem, inaczej powstawały Stany Zjednoczone, które niejako konsolidowały się od dołu, w wyniku rewolucji powstały. Udało im się po prostu nie rozdzielić w czasie wojny w XIX wieku. W związku z tym i to napędziło, jeszcze nie mówię o innych rzeczach, taki szybszy rozwój. Czyli jeżeli Europa, Unia Europejska nie skomasuje się, to po prostu rozpadnie. A panu...
1: Jak to mówią, panie Stanisławie?
3: A panu z Irlandii, no proponowałbym, niech sobie poczyta historię Kościoła do organizacji, czyli do sposobu funkcjonowania, jaki nam po prostu proponuje.
1: No, poza tym wie pan, miłość do bliźniego. Wystarczy, że to podniesiemy.
3: Wystarczy naprawdę 10 przykazań i nie potrzeba.
1: I nie ma problemu z tym, żeby zaakceptować drugiego człowieka. Pan Stanisław Stornia, bardzo dziękuję za ten głos. Proszę do nas częściej dzwonić. 22 44 044, to jest numer telefonu do studia. I już teraz Dąbrowa Górnicza i pan Darek, słuchamy.
4: A, dzień dobry, witam serdecznie. Też w tym temacie. No niestety, szanowni państwo, Unia sama sobie robi opinię taką, że nawet Islandczycy, bardzo mądry naród, mam tam znajomych, którzy tam mieszkają, nie chcą wejść do tak zwanego eurochołchozu i mówiąc szczerze, nie jestem zwolennikiem pana Brauna, chociaż używam tego stwierdzenia, dopóki, jeżeli dalej tak pójdzie, tak jak powiedział jeden z przedmówców, a będzie rządzić niemieckie lewactwo, jakby to powiedzieć Unii, i będą narzucać, tak jak w Polsce. Wybory przecież były wygrane przez narzucanie swoich tematów przez Unię. Błogosławieństwem pani von der Leyen dla pana Tuska.
1: A które tematy proszę. Były narzucone w polskich wyborach przez Niemcy? Bo ja nie wiem.
4: Przez Niemcy?
1: Tak.
4: A łącznie począwszy od tego błogosławieństwa, Mardir Donald, że ma wrócić jako premier.
1: Ale co jest w tym złego, panie Darku, że sojusznicy, kraje, które są sojusznikami, współpracują ze sobą. Pan Kaczyński z panem premierem Orbanem ramię w ramię długie lata chciał nam Budapeszt robić w Warszawie. Panie no właśnie, Darku, co w tym złego jest?
4: Na Węgrzech,
1: w tym, że ktoś z innego
4: panie
1: narodu.
4: Redaktorze, drogi panie redaktorze, już się niektórzy, co głosowali na tego przemocowca rodzinnego, już się przekonują i żadnego będzie jeszcze gorzej.
1: Panie Darku, dziękuję bardzo. To był pan Darek z Dąbrowy Górniczej. Pan Darek zdaje się mówić o fake newsach rosyjskich rozpuszczanych na temat obecnego premiera Węgier na masową skalę. Pani Monika z Krakowa. Mam nadzieję, że głos kobiety tutaj złagodzi temperaturę tej naszej dyskusji. Słuchamy pani Moniko. Dziękuję za telefon i słuchamy.
5: Dzień dobry, witam. Ja powiem krótko. Uważam, że Europa powinna być Europą ojczyzn. Obawiam się jednego, że to, co w tej chwili dzieje się w Europie, to jest, znaczy przywódców Europy, konkretnie chodzi mi o panią Ursulę, jest to bardzo szybkie dążenie do federalizacji Europy. A uważam, że do tego nigdy nie powinno dojść.
1: To była pani Monika z Krakowa, dziękuję bardzo. To, proszę państwa, pamiętajmy w tej dyskusji o tym, owszem, Unia szuka pomysłu na siebie i w jakiś sposób ewoluuje. Pytanie, kogo mamy po drugiej stronie? A to Atlantyku, a to za... na sąsiednim kontynencie i tutaj mamy właśnie federację. I tak sobie myślę, że żaden z innych krajów w pojedynkę no nie ma nic koniec końców, jak przychodzi do jakiegoś takiego starcia gospodarczego, na przykład do gadania. A razem? Owszem. Pan Sławek z Lgoty Małej telefonuje. Słuchamy.
6: Halo?
1: Jest pan na antenie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam redakcję, pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy. Przede wszystkim Unia Europejska powinna być mocnym tworem, że tak się wyrażę, bo mi słowa zabrakło, tworem. Przede wszystkim zwrócenie uwagi na sytuację międzynarodową i spójność krajów, które po prostu w niej uczestniczą, czyli zgadzam się tutaj z stwierdzeniami naszych słuchaczy, którzy dzwonili, że większa integracja. I nie ukrywam, że bolewam bardzo, że my jako Polska, naród, właśnie to, co pan podkreśla, że szukamy pretensji winnych i tak dalej, a tak naprawdę to od nas zależy, jak ten kraj będzie wyglądał.
1: Przepraszam, panie Sławku, to od nas też zależy, jak ta Unia będzie wyglądała.
6: Dokładnie, ale jeżeli my będziemy tylko szukać, że tak się wyrażę, dziury w całym, że to są winni Niemcy, że to są wina Rosja, że to ktoś, nikt nie jest winny. Jeżeli coś jest złe, to jesteśmy my. My jako społeczeństwo, naród powinniśmy współpracować i nie szukać dziury w całym, że tak się wyrażę, szukać, że ktoś ma inną orientację. To nie jest nasza sprawa. Przede wszystkim państwo nie może ingerować w obszar spraw osobistych człowieka. Ktoś kiedyś powiedział, no wchodzić do mieszkania, do łóżka i z tym się zgadzam.
1: No właśnie, czy ktoś komukolwiek każe coś, prawda? Tu chodzi tylko o to, żeby każdy mógł tak jak uważa sobie życie ułożyć.
6: Ale to nikomu nie przeszkadza, jeżeli ktoś, ja mam wyższą stopę, czy wyższy tego, kogo to interesuje? Jeżeli my traktujemy człowieka, na przykład emigrantów, przecież to jest absurd. My musimy patrzeć na człowieka. Jeżeli ktoś jest przestępcą, to jest przestępcą, a nie i wyższy, niższy, grubszy, szerszy i tak dalej.
1: Tak. Bardzo dziękuję. Bo taka puenta była, panie Sławku, taka puenta była potrzebna w tej dyskusji naszej dzisiejszej. Bardzo państwu, wszystkim państwu dziękuję, że są państwo jak co dzień z nami, że państwo dzwonią, że telefon się urywa do studia i że zawsze tutaj możemy w ciekawy sposób podyskutować sobie przed godziną szóstą. Już teraz pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na pierwszej stronie dzisiaj o wielkiej stracie dla Polski i dla polskiej demokracji. Mam na myśli pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Nie żyje Andrzej Wielowiejski. Należał on do najwybitniejszych postaci obozu demokratycznej Polski. Służył jako żołnierz AK, był katolickim działaczem, redaktorem miesięcznika Więzi i jednym z liderów Klubu Inteligencji Katolickiej. Był dzieckiem Ewangelii Stosowanej. Zapamiętam go jako intelektualistę odważnego i rozumnego. Człowieka, który jest odpowiedzialny i szlachetny. Jako postać ze świata ludzi niepokornych i tolerancyjnych. Śmierć Andrzeja Wielowiejskiego to jest wielka strata dla Polski i dla polskiej demokracji. Tak na pierwszej stronie Wyborczej dzisiaj napisał redaktor naczelny tej gazety Adam Michnik. A na pierwszej stronie również przeczytamy dzisiaj o tym, że Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności, cięcia w lekach dla seniorów. Resort Zdrowia planuje zmniejszyć liczbę bezpłatnych leków dla osób 65+. Może zostać skrócona o 1500 pozycji. Listę darmowych leków dla seniorów wprowadził jesienią 2016 roku rząd PiS. Leki, a dokładnie 68 substancji czynnych, były za darmo dla osób w wieku 75+. Na liście znalazły się wszystkie leki zawierające daną substancję, niezależnie od ceny, po jakiej sprzedają ją producenci. Dlatego zawierała ona aż 1129 pozycji. Dopłaty do bezpłatnych leków finansowano z budżetu państwa. W innej części tekstu czytamy, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda szacowała, że skrócenie listy darmowych leków dla osób 65+ przyniesie 1,5 miliarda złotych oszczędności. W Wyborczej dzisiaj również o aferze Zonda Krypto. Czekamy, żeby poznać karty pana Krala. Jeśli prawda o aferze krypto dotrze tylko do 20%, to osłupienie i przerażenie tych 20% będzie gwoździem do trumny dla obozu prawicowego w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. To jest rozmowa z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem i politykiem, z którym rozmawia Agnieszka Kublik. Panie profesorze, mam i wizytę posła PiSu Michała Moskala, bardzo bliskiego współpracownika Kaczyńskiego u Przemysława Krala, szefa giełdy kryptowalut. Spotkanie ma miejsce na Ibizie w pięciogwiazdkowym hotelu i mamy późniejsze poprawki tego Moskala do ustawy o kryptowalutach. Czy to panu przypomina lub czasopisma? W cytacie. Nałęcz odpowiada, choć dopiero zaczynamy dowiadywać się o tej aferze, a ona rysuje się jak szarada, w której mamy wypełnione zaledwie pierwsze kratki, to już te informacje, którymi dysponujemy, pozwalają mówić o ogromnym podobieństwie do afery Rywina. Po pierwsze, przedmiot afery jest ten sam. Chodzi o jedno z najcięższych przestępstw, jakie można popełnić w systemie demokratycznym, to znaczy próbę wpływania w sposób przestępczy na proces legislacyjny. Zdziwiłbym się, gdyby ktoś taki jak Kral, postać bardzo sprawnie poruszająca się w mętnej wodzie, nie nagrywał swoich rozmówców ze świata polityki. Tego typu nagrania mogą być na wagę jego wolności, może nawet życia. Wszystko wskazuje na to, że prokuratura podejmie z nim tę grę. Dzisiaj czytamy w Gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej o tym, że w części gmin nic na razie się nie pobuduje. Ponad 600 samorządów nie ogłosiło dotychczas nawet projektów planów ogólnych. Od 1 września grozi im paraliż inwestycyjny. Od jutra inwestycje budowlane będą możliwe tylko na terenach objętych właśnie planami ogólnymi lub miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, o czym także w pierwszym programie TOK FM już mówiliśmy parokrotnie. I tutaj w związku z tym Rzeczpospolita dzisiaj przypomina, to już ostatni dzień na wprowadzenie zmian. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Budżet na rok wyborczy bez fiskalnego zwrotu. Kasa państwa na rok przyszły znów opiera się na deficycie powyżej 7% PKB. Założenia są realistyczne, ale ekonomiści ostrzegają, że utrzymywanie tak wysokiego deficytu przy dobrej koniunkturze zaczyna podważać zaufanie inwestorów. Informacje o godzinie 6 przed nami, a po informacjach wrócimy do wyników referendum na Islandii.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Brak planu ogólnego zablokuje budowę, lawina wniosków w gminach. Kryzys w oświacie. Dziś w Warszawie protest ZNP. Afera Zonda Krypto zmieni układ sił. Ważą się losy weta w sprawie kryptoaktywów. Jest 6:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie. Siły zbrojne USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormuz w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca, przerywając tym samym okres zawieszenia walk. Iran w odwecie, jak to określił, za śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Amerykańscy urzędnicy wojskowi zakwestionowali twierdzenie Iranu, jakoby ostatnie amerykańskie ataki były aktem agresji, nazywając je ograniczoną, precyzyjną akcją przeciwko siłom, które, jak twierdzili, stawiały miny. Lawina wniosków o wydanie warunków zabudowy opanowała gminne urzędy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Brak uchwalenia dokumentu dla wielu osób w praktyce blokuje możliwość na przykład budowy domu. Sytuację w stolicy postanowił sprawdzić reporter TOK FM Błażej Kulesza.
9: Jak przyznają urzędnicy stołecznego magistratu, mieszkańcy jak w amoku składają wnioski o warunki zabudowy, bo od 1 września już się tego nie da zrobić.
10: Nie możemy wybudować domu, nie możemy zrobić nic.
9: A to wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
11: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
9: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
12: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
9: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
13: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
9: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Prezydent Karol Nawrocki w Juracie na wydarzeniu o nazwie Przyszłość Plus, a Rafał Trzaskowski na 5. już edycji kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Rywale z zeszłorocznych wyborów prezydenckich spotkali się z młodzieżą. Prezydent zapewnił, że będzie słuchał młodzieży przy podejmowaniu decyzji. Co mówili politycy w Olsztynie? O tym Maciej Kluczka.
14: Kampus w Olsztynie odwiedził m.in. premier. Donald Tusk liczy na to, że pokolenie ambitnych 30-latków niedługo przejmie stery władzy. Z kolei Włodzimierz Szczarzasty, lider lewicy, zagrzewał do walki.
15: Jeżeli jakikolwiek lider przyjedzie do was i powie, że nie wygra, to go wygońcie.
14: Marszałek Sejmu jasno mówi, skąd idzie zagrożenie i jasno mówi o wartościach demokracji liberalnej. Tym chcemy przekonać młodych, mówi Krzysztof Śmiszek z lewicy.
16: Trzeba być wyrazistym, trzeba mówić prawdę, bronić swoich wartości, bo w ten sposób walczy się także w sposób bardzo otwarty ze skrajną prawicą.
14: Za rok wybory, dlatego dobrze, że już teraz politycy rozmawiają z młodymi, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
17: Mi się w ogóle postawa Czerzastego podoba. Kiedy on mówi o tym, że musimy wygrać, że wygramy, ja też mówię to do ludzi każdego dnia, że trzeba wierzyć w sukces.
14: Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Coraz więcej ludzi odchodzi z tego zawodu. Nowi, przychodzący na ich miejsce, nie mają specjalnie motywacji. Tak o sytuacji w oświacie, mówi dyrektor jednej z białostockich podstawówek. Dziś w Warszawie w kwestii podniesienia nauczycielskich wynagrodzeń protestują związkowcy z ZNP. Jakub Medek.
18: Dla Mariusza Sokołowskiego, szefa szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku, ostatni dzień wakacji to też ostatni dzień przygotowań do nowego roku szkolnego. Na protest się nie wybiera, komentować go nie chce, ale przyznaje, że sytuacja w oświacie, chociaż lepsza niż parę lat temu, nadal jest trudna, a nauczycieli ubywa.
19: Ci wszyscy nauczyciele, którzy w przeciągu mojej kariery zawodowej pożegnali się z zawodem, naprawdę radzą sobie z dużymi sukcesami.
18: Ci, którzy zostają, są zwykle zdemotywowani. Powodem nie są wyłącznie nienadążające za rynkowymi realiami wynagrodzenia.
19: To, że część z tych nauczycieli jest w ciągłym pośpiechu, bo niestety coraz więcej polskich szkół boryka się z tym, że pracują pedagodzy więcej niż w jednej placówce.
18: Organizujący protest ZNP domaga się m.in. wyjęcia z sejmowej zamrażarki projektu ustawy, która nauczycielskie wynagrodzenia powiązałaby z krajową średnią. Jakub Medek, TOK FM.
8: Kolejne medialne rewelacje wokół afery Zonda Krypto mogą dać szansę na odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej obrót kryptoaktywami. Taką nadzieję mają politycy koalicji rządzącej i chcą, by Sejm jak najszybciej spróbował obalić sprzeciw prezydenta. Ten tydzień będzie niezwykle ważny dla tej sprawy, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
20: Prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
8: PiS i Konfederacja konsekwentnie będą wspierać weto Karola Nawrockiego. Oba ugrupowania uważają, że zaproponowane przez rządową większość przepisy są zbyt restrykcyjne i mogłyby zniszczyć się polskiej giełdy kryptowalut. Swoje stanowisko w tej sprawie dopiero jutro ustali Rozwój Plus, zapowiedział bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller.
0: Co do regulacji kryptowalut, jest projekt pana prezydenta, który naszym zdaniem powinien niezwłocznie być przyjęty i on by uregulował w pewnym obszarze ten sektor. Nie zmienia to jednak faktu, że i bez tej ustawy służby państwowe miały możliwość działania, żeby zapobiec tej katastrofie, która była w ostatnich miesiącach.
8: Rozwój Plus chce też powołania komisji śledczej w Sejmie w sprawie afery Zonda Krypto. Na razie żadna partia wprost nie poparła tego pomysłu. Dziś w całym kraju możliwe są przelotne opady i burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni do 30. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6:07. To jest pierwszy program Tok FM. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór islandzkich wyborców. Tak powiedział w niedzielę, czy też oświadczył w niedzielę przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Skomentował w ten sposób wyniki referendum, w którym ponad połowa głosujących w sobotę sprzeciwiła się wznawianiu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli jest z nami. Słuchamy. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Za chwilę posłuchamy, jak zadam pani pierwsze pytanie, a brzmi ono następująco. Co tutaj się wydarzyło w ogóle? Jak pani sądzi?
21: Zgodnie z przewidywaniami, ten margines osób, które miały intencje zagłosowania za wznowieniem negocjacji, które były przeciw, był bardzo niewielki i przy bardzo dużej frekwencji, to jest podkreślane przez wszystkich komentatorów, jak i również przez premier Islandii, bo ta frekwencja wyniosła 82,5%, ten margines jednak przechylił się na stronę tych, którzy postanowili zagłosować przeciwko wznowieniu negocjacji. Tutaj jest wiele interpretacji tego, dlaczego tak się wydarzyło. Niemniej jednak rzeczywiście zarówno Bruksela, jak i Reykjavik, i tutaj mówię szczególnie o tej koalicji rządzącej, podczas której podjęto próbę zapytania Islandczyków, czy jest rzeczywiście chęć wznowienia tych negocjacji wobec nich. Wszyscy mówią o zwycięstwie demokracji, o tym, że pytanie zostało zadane. Odpowiedź jest negatywna. Premier Islandii mówi, że wynika to z tego, że Islandczycy są zadowoleni ze swojego status quo. Ci, którzy to komentują, mówią, że po prostu pytanie, czy może należałoby wznowić, żeby zobaczyć, jaki układ, nowy układ między Islandią a Unią Europejską mógłby powstać, było zbyt mało przekonywujące wobec argumentów, iż Islandia ma się dobrze i cedowanie jakichkolwiek decyzji do daleko położonej Brukseli być może nie jest dzisiaj w jej strategicznym interesie i tym samym nie było bardziej przekonywujące.
1: A czego konkretnie by nie mogła zrobić Islandia, gdyby była w Unii?
21: To jest pytanie zawsze o taką suwerenność i myślę, że na to pytanie odpowiadają ci, którzy są euroentuzjastami, iż wspólnie Unia może zapewnić więcej poszczególnym państwom, niż te państwa mogą sobie zapewnić samodzielnie, szczególnie w obecnym kontekście geopolitycznym. Niemniej jednak, i tutaj to jest bardzo ciekawe, że we wszystkich komentarzach międzynarodowych ten kontekst geopolityczny, to, że prezydent Trump mylił Islandię z Grenlandią i była mowa na przykład o położeniu Islandii, Arktyce, tym, że może stać się łakomym kąskiem dla Stanów Zjednoczonych w jej polityce ekspansji, to właściwie nie wybrzmiało wewnętrznej kampanii Islandii jako takiej. Islandia raczej powróciła, Islandczycy raczej powrócili do swoich obaw związanych z tym, jak będzie wyglądała ich polityka rybołówstwa, od której jednak zależy ich gospodarka. I tutaj nie chcieli tego scedować do daleko idącej Brukseli, twierdząc, że Bruksela rzeczywiście nie rozumie ani ich poczucia tożsamości narodowej, ani tego, jak bardzo społeczno-psychologiczny wymiar ma dla nich połów ryb.
1: No właśnie, to rybołówstwo to jest coś, co tutaj chciałem wyraźnie zaakcentować. Na czym miałyby polegać te ograniczenia i czy przypadkiem Islandia, przecież mówiliśmy nie o wstępowaniu do Unii Europejskiej, tylko o kontynuowaniu czy też wznowieniu rozmów w sprawie członkostwa. I przecież znamy przypadki w historii Unii, gdzie państwo sobie coś wynegocjowało, wyłączenie jakichś obszarów. Patrz, Wielka Brytania. Jak pani sądzi?
21: To pytanie padło na konferencji prasowej z reprezentantkami rządu Islandii. Reprezentantkami, bo rząd składa się z trzech partii, z czego dwie partie były za podjęciem na nowo negocjacji. Jedna partia się temu sprzeciwiała. Zresztą one mówią o sobie trzy walkirie północy. Pytanie o to, czy Islandia mogłaby wynegocjować specjalne ustępstwa, szczególnie jeśli chodzi o system kwot w połowach ryb i tego, jakie Islandia ma ustępstwa, jeśli na przykład chodzi o polowanie na wieloryby. Ale to pytanie zostało również postawione w sposób następujący. Czy Unia Europejska mogła na wstępie powiedzieć, że jeśli Islandczycy zagłosują na tak, to Unia pójdzie na ustępstwa? No to są spekulacje i trudno na nich budować rzeczywiście werdykt, szczególnie w kontekście referendum, a referenda, jak wiemy, nie tylko w Islandii, ale na całym świecie są mało przewidywalne i rzadko kiedy są odpowiedzią na rzeczywiście na pytanie, które w tym referendum jest zadane.
1: Kto więcej stracił na tej decyzji, Islandia czy Unia?
21: Komentatorzy mówią o tym, że Unia dostała taki tak zwany, brzydko mówiąc, zimny prysznic. Unia mówi o tym, że będzie oczywiście szanowała decyzję Islandczyków i nic nie zmienia się w kwestiach takich jak przynależność Islandii do wspólnej strefy gospodarczej i w tych wszystkich układach, które istnieją, porozumieniach, dialogu, który dotyczy polityki międzynarodowej. No ale jednak dla Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, że ten proces rozszerzenia jest w tej chwili właściwie no raczej prowadzony z takim hamulcem i było pytanie, czy mogło to być impulsem dla dalszego rozszerzenia, no to dla Unii jest to jednak taka gorzka pigułka do przełknięcia, szczególnie, że jest mowa o tym, że Unia Europejska może być mało atrakcyjna dla bogatych państw i tutaj znowu podnoszona jest kwestia na przykład członkostwa Norwegii. Ale to, co jest, myślę, dla Unii szczególnie trudne, to to, że wydaje się, że ci wszyscy, którzy są przeciwnikami Unii Europejskiej i tutaj komentarze Marine Le Pen, Nigel Farage'a na mediach społecznościowych wskazują na to, no, że są, no, po pierwsze woda na młyn, a poza tym na to, że są bardzo dobrze zorganizowani, bo również ci, którzy odpowiadali w części za kampanię Brexitu, za tą negatywną kampanię Brexitu, również byli tymi, którzy wspomagali kampanię w Islandii. No więc jest pytanie o skalę organizacji tych, którzy są przeciwko Unii, a taką postawę, no jednak nie możemy ingerować w wewnętrzne sprawy państw nieczłonkowskich czy członkowskich, i tym samym ta decyzja musi zostać podjęta przez obywateli i obywatelki.
1: A czy Islandczycy mieli dostatecznie dużo wiadomości na temat ewentualnego wstąpienia do Unii? Czy tutaj występowała jakaś dezinformacja w ogóle? Czy miała szansę dojść do głosu?
21: Panie redaktorze, no była obawa o dezinformację. Współcześnie zawsze jest obawa o dezinformację, ale jest również pytanie, czy rzeczywiście można przyjmować postawę, że Unia Europejska byłaby niezwykle popularna, gdyby wszyscy wiedzieli wszystko o procedurach na przykład w Parlamencie Europejskim. Myślę, że to nie jest ten czynnik najbardziej decydujący. Czynnikiem tutaj decydującym była kwestia z jednej strony tej obawy i ta wśród Irlandczyków jest bardzo żywa, biorąc pod uwagę konflikty, które były wokół odseparowania się Islandii od Danii w latach 40. Tą kwestię takiej, ona się nazywa wojną Dorsza w latach 70. z Wielką Brytanią. To były obawy, które wybrzmiały dużo bardziej, więc ta postawa była bardziej emocjonalna, a z drugiej strony, i to jest bardzo ciekawe, bo Islandczycy właściwie mieli szansę dyskusji i tutaj zostało to również podkreślone, że ten obecny rząd złożył obietnicę Islandczykom, że zapyta ich o to, czy będzie mógł kontynuować, czy ma poparcie, by kontynuować negocjacje. Premier Islandii mówiła o tym na konferencji prasowej, że wygrała demokracja dlatego, że był dialog społeczny na temat tego, w jakim kierunku zmierza Islandia. Może nie na temat tego, jakie są dzisiaj właśnie procedury czy priorytety Unii Europejskiej, ale zdecydowanie na temat tego, w jakim kierunku powinna się rozwijać dalej polityka krajowa. No i tym samym rząd, który no, mógłby dzisiaj mieć olbrzymie kłopoty, biorąc pod uwagę, że jak wspomniałam, dwie partie z trzech były za tym, by podjąć na nowo negocjacje. Cała opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna były przeciwko, więc można by było zakładać, że jest to podłoże dużego, zapowiadającego się kryzysu politycznego i nie byłoby to pierwszy raz w Islandii, bo jeden rząd już na takim tle upadł. Natomiast premier Islandii mówi o tym, że biorąc pod uwagę, ile ludzi poszło do referendum, jaka była skala dyskusji na temat polityki, jest to zwycięstwo demokracji jako takie i wiedzy na temat polityki krajowej, więc trudno tutaj Islandczyków oskarżać o to, że zagłosowali z uwagi na niewiedzę.
1: I co dalej? Będzie można jeszcze kiedyś wrócić do tematu?
21: Dzisiaj wydaje się, że i to jest takie bardzo pragmatyczne podejście, zresztą premier Islandii jest bardzo pragmatyczna, jej tło zawodowe jest innym tłem niż przywykliśmy w kontekście zawodowych polityków. Mówi o tym, że to było pytanie postawione raz na pokolenie, jakkolwiek biorąc pod uwagę, jak bardzo dynamiczna jest polityka współcześnie, trudno jest zakładać, że powrót do tego pytania jest zupełnie niemożliwy, jakkolwiek rząd pod jej wysoką ręką nie zamierza do tego pytania wracać. Oczywiście zamierza podjąć dyskusję w obrębie parlamentu, bo jest również pytanie, jak odczytać wynik tego referendum. Czy oznacza to, że po prostu Islandia nie podejmie dalszych kroków i nie wznowi negocjacji? Czy następnym krokiem będzie wycofanie w ogóle aplikacji o członkostwo w Unii Europejskiej? Dotychczas tego rodzaju pomysły spotykały się z opozycją w parlamencie, stanowiły ten jeden krok za daleko.
1: Przepraszam, to nie jest to same. To skoro zdecydowali, że nie chcą negocjacji, to nie znaczy, to nie jest równoznaczne z wycofaniem tego wniosku?
21: Niezgodnie z interpretacją pani premier, która mówi, że ten wynik tego referendum oznacza, że Islandczycy są szczęśliwi, jeśli chodzi o ich status quo.
1: I tutaj stawiamy trzy kropki. Kiedyś być może będzie dalsza część.
21: Doktor Anna. Miejmy taką nadzieję, bo dyskusja na temat Unii Europejskiej bardzo jest potrzebna w krajach unijnych i poza nimi.
1: Poza tym perspektywa dla Mołdawii, dla Ukrainy i być może jakiś prognostyk, ale chyba jednak jest to tutaj wyjątkowa sytuacja związana z Islandią. Dziękuję pani bardzo.
21: No poza tym to... Dziękuję
1: bardzo. Ostatnie zdanie.
21: Ostatnie zdanie jest takie, że na początku wakacji młodzi ludzie w Islandii zamierzali głosować za otwarciem negocjacji. Natomiast koniec końców była to grupa, która najbardziej została przekonana przez kampanię negatywną. I tutaj myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie dla obecnego rządu w Islandii, jak rozmawiać z młodym pokoleniem, by również pokazywać alternatywę.
1: To nie tylko w tym kraju. Doktor Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Skoro mówimy o głosie młodych i o przekonywaniu ich, to po 6.20 po informacjach właśnie będzie o tym.
2: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
22: Autopromocja.
23: Reklama.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład w poniedziałek. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A świeży udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
24: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
24: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu 10 dni administracja prezydenta Donalda Trumpa odesłała ponad 100 osób podlegających deportacji do 8 państw afrykańskich. Stany Zjednoczone rozszerzyły tym samym kampanię deportacji do tzw. państw trzecich. Żadna z deportowanych osób nie pochodziła z kraju, do którego została skierowana. Wielu deportowanych nie ma zarejestrowanej przeszłości kryminalnej, poza nielegalnym wjazdem do USA lub brakiem dokumentów uprawniających do legalnego pobytu. Pijany 24-latek uprowadził lekki samolot Cessna 172 i skierował się w stronę elektrowni jądrowej na Węgrzech. W odpowiedzi na incydent poderwano parę myśliwców Gripen. Mężczyzna ostatecznie został zatrzymany podczas próby ucieczki. Twierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Za benzynę 95 płacimy dziś maksymalnie 6,64, 98 7,46 i olej napędowy 7,31. A w TOK FM czas teraz na sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Walczyli do końca, ale minimalnie przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zeszli z parkietu pokonani. Przegrani w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96. To oznacza, że Polska, Niemcy i Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1. Izrael i Holandia po porażkach straciły już szansę na awans. Zachowała je jeszcze Łotwa z bilansem 4-4. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszumowego USA Open polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medvedovićem 6-3, 6-3, 6-3.
5: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
4: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurym, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli drugie miejsce, trzecia lokata przypadła USA, czwarta Słowenii. Przed Mistrzostwami Europy, na których Polacy będą bronić tytułu, nasz zespół zagra jeszcze w sobotę towarzyski mecz z Finlandią w Gdańsku. A już dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstw biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią, mecz o 18. O czas na piłkarską ekstraklasę, bo wczoraj było sporo emocji. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu, a w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem, także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. I jeszcze kajakarskie Mistrzostwa Świata, które wczoraj zakończyły się w Poznaniu. Ostatniego dnia medal wywalczył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Był to trzeci polski medal na tej imprezie, na której najlepiej wypadły Węgry. Przypomnę, kanadyjkarz Oleksii Kolejadych zdobył złoto na 200 metrów, a Anna Puławska była trzecia w kajakowych jedynkach na 500 metrów.
3: Na południowym wschodzie termometry pokażą dziś nawet 30 stopni. Tam będzie najcieplej. Najchłodniej z kolei w Suwałkach 22. Mogą dziś pojawić się przelotne deszcze i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. 25 minut po 6. Naszym gościem jest teraz dr Roland Zarzycki z Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: W tym minionych dniach, w miniony weekend zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i Rafał Trzaskowski, który tutaj przecierał szlaki, jeśli chodzi o spotkania z młodzieżą, oni obaj no właśnie z młodymi ludźmi rozmawiali. Śledził pan ten kampus i to spotkanie w Juracie?
7: Może nie tak ściśle, żeby tam być, czy wnikliwie analizować, co było mówione. Natomiast zdecydowanie tak, jest to ciekawe wydarzenie na mapie Polski, na mapie bitwy o młody elektorat i w tym sensie jak najbardziej interesowałem się tym zjawiskiem.
6: A komu lepiej wychodzi rozmowa z młodzieżą?
7: No, zaczynamy od takiej zero-jedynkowej oceny i no, myślę, że powiedziałbym jednak w tym momencie prezydentowi Nawrockiemu, jeśli miałbym już dać taki jednoznaczny wynik, opowiedzieć się po którejś ze stron i chyba na poparcie tego można przedstawić sondaże. Widzieliśmy ostatni sondaż, który nie tylko pokazuje prezydenta Nawrockiego jako polityka polskiego o wysokim kapitale zaufania ze strony społeczeństwa, ale także właśnie w tej grupie wiekowej, o której tutaj mówimy, to poparcie, to zaufanie do prezydenta jest szczególnie wysokie.
6: Mm-hmm. I na jakie tematy by pan tutaj wskazał, jeśli chodzi o to, co jak tutaj prezydent się wsłuchuje w głos młodych, bo mnie z głosem młodych kojarzą się rzeczy, wobec których prezydent opowiada się sceptycznie, jak choćby równość.
7: Ach, no właśnie, wydaje mi się, że tu mamy bardzo takie ciekawe laboratorium czy studium tego zjawiska. Faktycznie ono jawi się jako taka polaryzacja, to znaczy mamy, przeciwstawiamy sobie tutaj tej debacie, która gdzieś już rozpętała się w internecie, kampus przyszłości.pl. Ja może, jeżeli będziemy o tym rozmawiać, powiem też, że to jest bardziej złożone, wydaje mi się, niż tylko taka po prostu binarna opozycja, która miałaby jakby odzwierciedlać też tę polaryzację w polskim społeczeństwie, ale na potrzeby tego zjawiska, możemy sobie powiedzieć, że faktycznie mamy dwa modele podejścia do tych młodych ludzi. Jeden, ten reprezentowany przez Campus Polska, ma taki charakter bardziej, powiedziałbym, merytoryczno-obywatelski, to znaczy zapraszani są eksperci, zapraszane są osoby, które w jakiś sposób zasłużyły się obywatelsko Polsce. Te osoby reprezentują wysoki kapitał kulturowy i też jakby od uczestników tego kampusu trochę oczekuje się tego wysokiego kapitału. Znaczy, wydaje się, że młodzież nie posiadająca takiego kapitału trochę może czuć się wykluczona w takim kontekście. I w tym sensie jest też jakaś pretensjonalność w tym zaszyta. Jest w tym też jakieś takie, powiedziałbym, mówienie tym młodym ludziom, jak oni mają się zachowywać. Jest jakieś takie kształtowanie postaw, aspiracje, taka pedagogika, pewien paternalizm też, tak bym powiedział. I co ciekawe, tutaj w nawiązaniu do tego, co pan redaktor powiedział, trochę nie ma w samym tym podejściu, nie mówię w treściach, tylko w samej tej konfiguracji tego wydarzenia, nie ma tej równości i nie ma tej wolności. Jest raczej taka merytokracja. A z drugiej strony obserwujemy tę przyszłość.pl, w której bardziej mówimy o takim kapitale kulturowo-popularnym, ewentualnie narodowym. On jest taki bardziej ludzki, bardziej dla każdego. Właściwie każdy może się tam odnaleźć, ewentualnie kto się nie może tam odnaleźć, to te osoby, którym przeszkadza sama figura prezydenta Nawrockiego, ale to jest już takie bardzo personalne. Natomiast każdy, można powiedzieć, jest tam mile widziany, jest trochę sportu, trochę muzyki, trochę też jakby poważnych tematów i co najważniejsze, powiedziałbym, jest słuchanie tych młodych. To znaczy, jeśli was to interesuje, to my wam to dajemy, a oprócz tego trochę jakichś naszych treści przemycamy. I to jest taki bardziej, powiedziałbym, model identyfikacyjno, może populistyczny, który dopasowuje się do tych młodych ludzi.
6: Czy prezydent Nawrocki autentycznie chce słuchać młodych ludzi i rządzić dla nich, czy też ich trochę kupić i oczarować, na przykład zapraszając z Kolima?
7: No tak, no tutaj chyba nie powinniśmy mieć złudzeń, polityka jest polityką. Ja oczywiście nie chcę psychologizować, nie chcę spekulować, co jest w głowie prezydenta Nawrockiego, natomiast no, życie uczy nas, że w polityce liczą się interesy.
6: Dlaczego pytam o to, panie doktorze? Ja nie wierzę w to, żeby prezydent dał się przekonać młodzieży w sprawach niektórych jakichś istotnych dla młodzieży, jak choćby, oczywiście młodzież jest i prounijna, i antyunijna, i prawicowa, i lewicowa, ale myślę, że znaczna część młodzieży powiedziałaby panu prezydentowi, co myśli dobrego, na przykład o integracji z Unią Europejską, o Zachodzie i o kwestiach tożsamości i swobód obywatelskich. A pan prezydent nie z tej bajki jest.
7: Tak, ale może to też wynikać z tego, że gdzieś w tej młodzieży zachodzą jednak pewne przemiany i ten nasz taki obraz młodzieży, nie wiem, z lat 90., z pierwszej dekady XXI wieku, gdzie ona jest nastawiona w taki właśnie otwarty, prounijny, obywatelski sposób, myślę, że to może być już troszeczkę nieadekwatne. Trzeba by się przyjrzeć szczegółowo badaniom, co dla tej młodzieży jest ważne. Ja powiedziałbym na takim poziomie właśnie codzienności, bardzo ludzkim poziomie. Ta młodzież chce wolności, ale to niekoniecznie oznacza wolność rozumianą politycznie w taki sposób, jak rozumieją to politycy na przykład Platformy Obywatelskiej. Tak samo ta młodzież domaga się godności, bo każdy młody człowiek, który nie wiem, ma 17-18 lat, walczy o swoje miejsce w świecie i chce być wysłuchany, chce, żeby go traktować poważnie, jest wręcz przewrażliwiony na tym punkcie, można powiedzieć. Więc to na pewno się pojawia, ale być może tracimy z pola widzenia to, na ile to się przekłada na wolność czy godność zrozumiane właśnie już taki dorosły polityczny sposób. Z perspektywy technologii politycznej właściwie w tym wszystkim chodzi bardziej o przechwytywanie uwagi niż o samą treść. I tutaj jakby po pierwsze myślę, że prezydent Nawrocki kieruje się zasadą celu święca środki, to znaczy jeśli trzeba zaprosić Skolima, to zapraszam Skolima. A po drugie myślę, że trochę jakby nawet to już jest spekulacja, ale trochę te treści, można powiedzieć, o męskości, o kobiecości, które pojawiają się u Skolima, tak. Właściwie no, prawa strona sceny politycznej może trochę puszczać oko jakby temu, to znaczy to wszystko, co tam się kryje, co krytykujemy, te wulgaryzmy i tak dalej, to wcale nie musi tak razić, powiedziałbym, prawicowego na przykład wyborcę, czy prawicowego polityka.
6: Pełna zgoda. To teraz impreza Rafała Trzaskowskiego, czyli Kampus Polska, Olsztyn, Trzaskowski, Tusk, rządzący, jak rozumiem, mobilizacja. Czy ta impreza nie straciła swojej świeżości?
7: Myślę, że trudnością jest, jak i w tej rozgrywce politycznej na poziomie wyborczym, trudnością są osoby, które się pojawiają tam, tak bym powiedział, ich właśnie charakter czy charyzma, której wydaje mi się trochę brakuje. To znaczy na pewno nie odmówiłbym charyzmy premierowi Tuskowi, bo on jest charyzmatycznym politykiem, natomiast tej świeżości brakuje może właśnie na takim poziomie ludzkim. To znaczy są tam osoby, które mówią mądre rzeczy, ale być może nie ma tam osób, które porywają tę młodzież. I tutaj znowu szukałbym tej różnicy w tym miejscu. Jeśli chodzi o treści, to no, chyba powinienem uczciwie powiedzieć, że nie śledziłem tego aż tak dokładnie, żeby wiedzieć, co dokładnie na kampusie to Polska 2026 było mówione.
6: Podpowiem. Tak, tak? Dzisiaj jest, mówi premier Donald Tusk, czyli kluczowa postać na kampusie. Trend na całym świecie, szczególnie w Europie, na radykalną prawicę. No nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego wtedy, kiedy on sprawia wrażenie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi, wzywał premier. Po tamtej stronie młodzi biorą udział już odpowiedzialność. Nie pozwólcie na to, żeby młodość w polskiej, europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność.
7: Tak, tak. To z tym stąd
6: trafi się z tym do ludzi?
7: Z tą wypowiedzią się spotkałem. Tak, tu powiedziałbym, że przekaz premiera Tuska jest oczywiście w punkt, jak to się mówi. To znaczy rzeczywiście o to chodzi i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, premier Tusk jako polityk charyzmatyczny mówi dobre rzeczy, właściwe rzeczy w dobry sposób. Natomiast czy trafi, to jest jakby kwestia, powiedziałbym, trudna do ocenienia. Na pewno trafi do tych, którzy byli na kampusie Polska. Tylko zadajmy sobie pytanie, kto był na kampusie Polska. I trochę to jest tak, jak często mówimy też w kontekstach wyborczych, że na wiecach politycznych pojawiają się ludzie przekonani.
6: Ale nie tylko, bo nasz reporter pytał uczestników kampusu i tam właśnie niektórzy tak trochę właśnie sceptycznie, że przyjechali posłuchać na przykład Tuska, ale sceptycznie patrzą. No zobaczymy.
7: Rozumiem, ale to może z takim drobnym marginesem jest, powiedzmy, brane. Natomiast wydaje mi się, że w drugą stronę działa to trochę jednak inaczej. I tutaj, no tak jak dokładnie tak jak mówi premier Tusk, widzimy tutaj pewien wzorzec, który zresztą prezydent Nawrocki wziął od swojego wielkiego mentora, Donalda Trumpa, który przeciwstawia tę siłę i charyzmę elokwencji i manierom. I to, wydaje mi się, trafia do szerszego grona młodzieży niż ta dyskusja na poziomie poglądów.
6: Doktor Roland Sarzycki z Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza był z nami w pierwszym programie Tok FM. Do usłyszenia.
7: Dziękuję, do usłyszenia.
6: Pierwszy program gospodarczy teraz mamy dla Państwa. Tędy wyjedziemy z Warszawy nad morze. Na stronach Gazety Wyborczej Stołecznej dzisiaj o tym tekst, o projekcie trasy S7. Aż 10 pasów ruchu na trasie ekspresowej u wylotu planowanego tunelu pod Bemowem widać na aktualnych projektach nowej wylotówki z Warszawy w kierunku Gdańska. Wiceprezydent miasta Tomasz Męcina interweniuje w sprawie braku dojazdów do węzła na Bielanach. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Trochę lokalnie tekst z Warszawy, ale jednak imponująca swoją skalą inwestycja, która wpłynie na nasze podróże z północy na południe i na odwrót. AfD straszy końcem euro. Polska dostałaby rykoszetem. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wyjście ze strefy euro i Schengen, co zapowiada AfD, byłoby gospodarczym trzęsieniem ziemi dla Niemiec. Polska znalazłaby się wśród krajów najmocniej dotkniętych skutkami takiego właśnie scenariusza. Od eksportu, przez logistykę, po przemysł motoryzacyjny i meblarski. Utrata wiarygodności niemieckiej gospodarki, droższy eksport po ewentualnym powrocie do marki, wstrząs dla strefy euro i całej unijnej gospodarki. Takie mogłyby być skutki realizacji wyborczych obietnic AfD. Pieniądze z KPO na plany ogólne popłyną do gmin szerokim strumieniem. Czytamy na pierwszej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Wiadomo już, że Polska zrealizowała kamień milowy z Krajowego Planu Odbudowy dotyczący planów ogólnych. Termin dla gmin na przyjęcie nowych dokumentów mija z końcem sierpnia, ale już w piątek plany ogólne obowiązywały przynajmniej w 780 samorządach. Według najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej było wymagane to w 744 z pośród 2479, czytamy w dzienniku.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
20: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
22: i Klemens prawy.
20: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
23: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
24: Co?

0: 46-letnia kobieta prawdopodobnie utonęła. W pobliżu parku Woodlawn Lake znaleziono martwego mężczyznę w wieku około 50 lat. Jeszcze wczoraj część budynków szkół publicznych nadal pozostawała bez prądu. Miasto uruchomiło 6 tak zwanych punktów wsparcia, w których mieszkańcy mogli spędzić 2 ostatnie noce. W razie potrzeby będą one działać dłużej. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór islandzkich wyborców, oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Skomentował w ten sposób wyniki referendum, w którym w sobotę ponad połowa głosujących sprzeciwiła się wznawianiu negocjacji akcesyjnych z Unią. Islandia pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych unijnych partnerów, powiedział Costa. Frekwencja w referendum wyniosła 82,5%. Obcy samolot naruszył po południu przestrzeń powietrzną Mołdawii. Maszyna wleciała od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza i po upływie około 10 minut wróciła tą samą trasą, przekazał resort obrony. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, podały mołdawskie władze. W ubiegły czwartek podczas obchodów 35-lecia niepodległości Mołdawii prezydent tego kraju Maia Sandu zapowiedziała wzmocnienie obrony powietrznej kraju. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem ekspertów winny jest brak odpowiedniego przygotowania do rzeczywistości rynku pracy oraz dynamiczna sytuacja, w której kompetencje przedawniają się średnio co 5 lat.
1: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Mówi profesor Anna Pawłowska z UW. Podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Na starym polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że Polska nie ustanie w staraniach o godny pochówek i upamiętnienie wszystkich zamordowanych przez OUN UPA. Szczątki ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia złożono w jednej z dwóch istniejących mogił zbiorowych, powstałych w wyniku wcześniejszych ekshumacji. Pochówek odbył się w 83. rocznicę zagłady obu nieistniejących dziś Polski. Sporo deszczu i sporo burz dzisiaj w prognozach. Na południowym wschodzie może też pojawić się grad. Tam również upalnie, nawet 30 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 16 minut siódma. To jest pierwszy program Tok FM. Gościem programu jest teraz Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam państwa.
3: Mamy ostatni dzień przed rokiem szkolnym. I na wstępie jestem bardzo ciekaw, co w takich ostatnich godzinach i dniach dzieje się u pana w gabinecie, w pokoju nauczycielskim, w arkusze, które są tutaj do ustalenia, pewnie są już gotowe u pana. Rada Pedagogiczna, proszę tutaj opowiedzieć nam o tym.
4: Tak, ja akurat już Rady Pedagogiczne rozpoczynającą Radę mam za sobą. W poprzednim tygodniu ją mieliśmy. Te ostatnie godziny, dni są na pewno bardzo szalone. U mnie też prywatnie, w związku z tym, że w szkole mamy ogromny remont, to jeszcze z tym jest bardzo, bardzo wiele pracy. Ale tak standardowo to jest tak. Zapoznawanie się też niestety z dokumentacją, która pojawia się w ostatnim momencie, ponieważ rozporządzenia, które wchodzą od 1 września, bardzo często pojawiają się w drugiej połowie sierpnia. Tak również było w tym roku i w tym roku również było bardzo ważne rozporządzenie wydane dopiero po 20 sierpnia związanym z ocenianiem, a także z oceną z zachowania, która musi już wejść od 1 września, więc to jest zapoznawanie się często z nowym prawem, które zostało podpisane lub uchwalone. No, kolejną taką rzeczą, tak, są poprawki w arkuszu organizacyjnym, gdzie trzeba wszystko urealnić, który nauczyciel z którą klasą lub uczniem, jeżeli są to zajęcia indywidualne, będzie o lekcje.
3: 27 sierpnia, pan mówi, rozporządzenie się ukazało. A jak to komentują?
4: Po 20. 20 później było podpisane.
3: Aha. No ale koniec sierpnia.
4: Koniec sierpnia, druga połowa sierpnia.
3: No to późno trochę.
4: Tak, no to jest bardzo późno, żeby naprawdę przygotować się na wprowadzenie tych wszystkich zapisów. No nie jest to dużo czasu.

0: państwu.
1: Mówiąc, a pan widzi ogólnie uzasadnienie, że ministerstwo z jakichś powodów obiektywnych tak późno te rzeczy wprowadza, czy też jakby to ująć, mają tam trochę bałagan?
2: Nie wiem, czy mają bałagan, nie sprawdzałem tego, ale no, myślę, że tego typu zapisy powinny co najmniej pojawiać się pod koniec czerwca, to jest myślę taki ostatni moment, żeby naprawdę wszystkie odpowiednie regulacje zostały wprowadzone, bo nawet nie twierdzę, że te regulacje, te nowe prawa związane z oceną zachowania, bo tutaj jest najwięcej zmian, biorąc pod uwagę akurat też szkołę średnią, one są złe, tylko że to jest bardzo, bardzo mało czasu, żeby dokonać zmian w statucie. No to jest później wszystko na szybko. No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice no doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
1: No, no właśnie, to co się zmienia, czyli wege obiady będą teraz?
2: No tak, więcej będzie dań bez mięsa. Oczywiście no tutaj kwestia zmniejszenia ilości cukru, soli, no to wiadomo, myślę, że tutaj wszyscy zgodzimy się, że to jest być może dobry krok.
1: Ale na zdrowie to będzie wszystko.
2: No tak, ale no jednak będzie bardzo duża będzie duże ograniczenie, jeżeli chodzi o posiłki w przedszkolach i szkołach.
1: A były jakieś degustacje tych potraw, które się pojawią? Proszę się przyznać, panie dyrektorze, czy pan próbował?
2: Znaczy, my akurat, ponieważ ja pracuję w liceum, nie mieliśmy takiej okazji, ale z tego, co rozmawiam z koleżankami z przedszkoli i ze szkół, no to no mają pełne obawy, co będzie. No najbardziej oczywiście przedszkola. To jest myślę, najtrudniej, bo te dzieci w przedszkolach, no przynajmniej tutaj w okolicy, ja nie znam przedszkola, gdzie nie ma kuchni, mówię oczywiście o państwowym akurat, i te posiłki zawsze dzieciom smakowały. No a tu nagle może się to zmienić.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, jak wielu nauczycieli z pańskiej szkoły bierze udział w proteście i jakie są nastroje wśród nauczycieli, bo nauczyciele mają postulaty i tutaj głośno o nich mówią w ostatnim dniu wakacji.
2: Rozpoczyna się protest, który co roku jest, żeby zwrócić uwagę, jak wiele problemów jest w oświacie. I przed chwilą też rozpocząłem od tego, że bardzo często my, nauczyciele, dyrektorzy, jesteśmy zaskakiwani lub w ostatnim momencie jest wprowadzane prawo. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś kwestionuje w tym przypadku, że ono jest złe, ale to wszystko jest za późno. Sama sprawa chociażby dziennika państwowego, który miał wejść. Prezydent oczywiście też zawetował ustawę z tym związaną, ale sam ten dziennik, no pewnie teraz będzie inna próba jego wprowadzenia, ma wejść od 22 września, czyli nawet nie od 1 września. Mówimy oczywiście o szkołach pilotażowych. Na Mazowszu, jeżeli dobrze pamiętam i widziałem, to 5 szkół się zgłosiło do jego pilotażu, więc no nie jest to zbyt dużo. No i to jest wszystko na szybko. Być może to jest dobry pomysł, żeby był dziennik państwowy, ale no jeżeli on nawet nie jest gotowy na 1 września, ma będzie miał bardzo mało możliwości w tej chwili, bo jeszcze nie został skończony, no to jest zły kierunek. Kolejną taką rzeczą, która powoduje, że nauczyciele protestują, to jest u wielu, wielu nauczycieli, myślę, taka no, frustracja, że stają się coraz bardziej pracownikami administracji biurowymi niż osobami, które realnie mogą prowadzić zajęcia lekcyjne. A nauczyciel jest stworzony przede wszystkim do tego, żeby uczyć, a w tej pracy nauczyciela coraz mniej jest pracy przy tablicy, coraz mniej być może nawet czasu na przygotowywanie się, ponieważ to jest cały czas bardzo, bardzo dużo właśnie papierkowej roboty.
1: I sprawdzanie gotowców. Czy zaznaczyliśmy odpowiednie wybory, czy nie, a nie ocena takiej indywidualna ocena pracy. Już zupełnie na koniec jeszcze chciałem, żeby pan tutaj powiedział, co jest po drugiej stronie, bo obowiązki, wysokość wynagrodzenia, o tym już mówiliśmy, że mają dużo nauczyciele na głowie i że mało zarabiają. Oczywiście to o to chodzi też w dużej mierze w tym proteście, ale co jest po drugiej stronie? Wypalenie zawodowe, słyszymy o tym, jak trudne są relacje z rodzicami, o braku psychologów w szkole. W kilku zdaniach, z czym się mierzą ludzie, którzy wybrali ten zawód?
2: To znaczy tak, no oczywiście psycholog w szkole jest przede wszystkim przewidziany dla uczniów. Myślę, że takim dobrym rozwiązaniem a propos pomocy właśnie dla nauczycieli, którzy w jakimś tam stopniu potrzebują jakiejś konsultacji psychologicznej, jest na przykład jakiś bon.
1: Miałem na myśli psychologów dla uczniów, rzecz jasna, że to jest problem tak. Tutaj braku i to pewnie też biorą na siebie nauczyciele.
2: Zdecydowanie. Na ponad 2400 gmin w Polsce, w ponad 100 nie ma nawet jednego psychologa. Mówimy o całych już gminach, tak? To czasami będzie jedna, czasami dwie placówki. I wtedy nauczyciel zostaje sam. Kolejną taką rzeczą jest na pewno brak odpowiedniego kształcenia na studiach i przygotowywania systemowego ludzi, którzy są świetnymi fizykami, matematykami, historykami, ale nie mają realnego przygotowania często na tych bardzo dobrych uczelniach, uniwersytetach, współpracy i właśnie kształcenia pod kątem zawodu nauczyciela, żeby urealniać, z czym mierzy de facto się ten zawód.
1: Jakub Bargieł.
2: To jest taka pierwsza rzecz.
1: I tutaj wstawiamy kropkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał protest. Dzisiaj dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu, Jakub Bargieł, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję bardzo.

0: Nie żyje Andrzej Wielowiejski. To polityk, działacz katolicki i prawnik. Odegrał on bardzo istotną rolę w rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. W trakcie obrad Okrągłego Stołu brał udział w pracach zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej. W wyborach w czerwcu 1989 roku dostał się do Senatu jako kandydat Komitetu Obywatelskiego Solidarność. W Senacie pierwszej kadencji pełnił funkcję wicemarszałka oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Wywiadu z Andrzejem Wielowiejskim mogliśmy w TOK FM wysłuchać, mogli Państwo w TOK FM wysłuchać w 2019 roku w audycji Historię Polski, którą prowadził Maciej Zakrocki. I wtedy wybory 4 czerwca nasz gość określał mianem Grunwaldu XX wieku.
1: Rozmawiamy o wielkim wydarzeniu historycznym w naszym kraju i w Europie. Była to sprawa wręcz światowa, no przecież w ciągu następnych 2-3 lat zawala się, rozpada się obóz komunistyczny, prawda, zmienia się układ sił w świecie. Były to olbrzymiej wagi wydarzenia w naszej historii, ogromnie ważne, ja nie waham się określać, prawda, wyborów 4 czerwca jako Grunwaldu, prawda, XX wieku. Pewna część Polaków zorientowała się wreszcie, że przecież chodzi tutaj o zasadniczy zwrot w losach kraju. Przedtem tego nie czuli. Chodziło o to, żeby coś tam wyrwać i legalizować Solidarność, coś załatwić, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ma Polska wyglądać na następne 100 lat. Wypadek wyjątkowy w historii. Przecież to mamy do dzisiaj. Dziesiątki tych wojen w Europie, u nas Jugosławia, prawda? Tego rodzaju konflikty ustrojowe zwykle pociągały za sobą dziesiątki tysięcy zabitych, niszczenie kraju, wieloletnią wojnę. A myśmy załatwili to dyskutując i ustalając pewne reguły współżycia istniejącego systemu i nowych propozycji. I wyszło nam.
0: Andrzej Wielowiejski opowiadał o nierówności sił pomiędzy władzą a demokratyczną opozycją w momencie przystępowania do negocjacji w ramach Okrągłego Stołu.
1: Myśmy walczyli ile się dano, ile wyrwiemy, to wyrwiemy. Zachód będzie przychylny, ale nie mieliśmy żadnych konkretnych, znaczy podstaw do tego, że to może się udać, prawda? My podejmowaliśmy rzeczywiście duże ryzyko i sytuacja była bardzo poważna. Przewaga istniejącego systemu nad jakimiś, nad solidarnościowcami, którzy chcieli coś zmienić, poprawić, pójść na zachód, przewaga była ogromna. Przecież Solidarność się rozpadła. Aktywnych solidarnościowców było kilkadziesiąt tysięcy. W sytuacji, kiedy partia miała 2 miliony ludzi, 500 000 żołnierzy, milicjantów i ubeków, a cały aparat administracyjny, prawda, a i sądowy i kierownictwo gospodarcze, to wszystko jest w ręku władzy. Ona może dyktować tylko tyle, żeby ci ludzie się nie za bardzo buntowali.
0: Tak mówił Andrzej Wielowiejski w 2019 roku w audycji Historia Polski, którą prowadził wtedy Maciej Zakrocki. Pierwszy program TOK FM, w którym już teraz pora, abyśmy przyjrzeli się temu planowi na godzinę 7 z minutami, czyli po prostu temu, co dzisiaj będzie w poranku TOK FM.
2: Dzień dobry.
0: Maciej Kluczka jest ze mną i z Państwem. O czym dzisiaj u Ciebie?
2: Wrócimy do tej smutnej informacji o śmierci Andrzeja Wielowiejskiego. Sobie pomyślałem, słuchając tego fragmentu rozmowy, jak to dobrze pracować w radiu, słuchać radia, lubić radio, bo archiwa są, zostają z nami te słowa, nie tylko tekst pisany, ale żywe słowo, więc dobrze wrócić do tych fragmentów. A ja po 7.20 porozmawiam z doktor habilitowaną Ireną Słodkowską z Polskiej Akademii Nauk, wieloletnią znajomą, chyba mogę też powiedzieć przyjaciółką Andrzeja Wielowiejskiego, więc zapraszam do tych wspomnień. Później sprawy bieżące, bardzo ważne. Dziś protest nauczycieli, o 7.40 Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, a o 8.00 Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona. W tym tygodniu posłowie wracają do Sejmu po wakacyjnej przerwie.
0: Dziękuję bardzo. Maciej Kluczka zostaje z Państwem, a za wspólny pierwszy program TOK FM dziękuję Państwu Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy.
3: Reklama. Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest reakcja MKOL-u na to, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. Chodzi oczywiście o aferę Zonda Krypto. Nauczyciele będą dziś protestować. Według nich rząd nie wywiązuje się z obietnic. Program Ceny Paliwa Niżej przechodzi do historii. Dziś ostatni dzień jego obowiązywania. Minęła 7:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę Zonda Krypto w Polsce, a dokładnie na tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. MKOL rekomenduje jego rezygnację, odwołanie lub zawieszenie na tym stanowisku. O tych rekomendacjach napisał do wszystkich członków komitetu wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera, który miał kontaktować się z Międzynarodową Centralą. Hamera pisze też o ryzyku zawieszenia w międzynarodowych strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym, czy faktycznie nam to grozi, Błażej Kulesza.
18: Obecnie taka procedura została wszczęta wobec Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, co może świadczyć, że MKOL sytuację prawną swoich przedstawicieli traktuje bardzo poważnie. W przypadku Polski są 3 możliwe scenariusze. Pierwszy, mało prawdopodobny, Radosław P. sam rezygnuje ze stanowiska. W drugim to PKOL zawiesza lub decyduje o odwołaniu dotychczasowego prezesa. Trzeci, Polski Komitet nic nie robi i wtedy możliwa jest ingerencja MKOL-u. Międzynarodowe władze podkreślają, że PKOL musi sam uporać się z problemem, ale przy tym wszystkim zachować także autonomię. W tym roku na przełomie października i listopada Polska powinna wysłać reprezentację na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty stawiane mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypto, w której poszkodowani stracili ponad 350 milionów złotych. Giełda była sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sejm w tym tygodniu po raz kolejny będzie głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki już 3 razy odrzucił projekt ustawy w tej sprawie. Jego zdaniem rządowe propozycje są przeregulowane w stosunku do tego, czego wymaga od nas unijne rozporządzenie. Rząd z kolei chce, by Komisja Nadzoru Finansowego miała narzędzia do kontrolowania rynku kryptowalut. Maciej Kluczka.
19: By odrzucić prezydenckie weto, koalicja potrzebuje pomocy, choć części opozycji. Dziś poznajemy coraz to nowe
2: nowe fakty ze śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. To powinno przekonać opozycję, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
15: To prawdziwy test dla PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
2: Europoseł przypomina, że na liście poszkodowanych przez Zonda Krypto są już setki osób. Mimo to opozycja nie kwapi się do poparcia rządowych przepisów. Michał Wawer z Konfederacji proponuje przyjęcie ich projektu.
20: Żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika.
2: Gdyby Sejm odrzucił prezydenckie weto, wtedy Karol Nawrocki ma obowiązek w ciągu 7 dni podpisać ustawę. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego większość z nich będzie protestować się przed kancelarią premiera i tuż przed 1 września domagać się między innymi wyjęcia z sejmowej zamrażarki projektu ustawy, która powiązałaby wynagrodzenia w edukacji z krajową średnią. Większość naszych wynagrodzeń nie nadąża za realizmem rynku, mówi TOK FM dyrektor Białostockiej Szkoły Podstawowej nr 20, Mariusz Sokołowski.
21: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona do tego zawodu i coraz częściej gdzieś próbują się, zresztą z powodzeniem, w innych branżach.
17: Spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
21: A nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się na rozmowach o pracę, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
17: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Koniec zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w ciśnienie Ormuz. To pierwsza wojskowa akcja od miesiąca. W ten sposób przerwali zawieszenie walk. Iran w odwecie wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Amerykanie twierdzą, że atak nie był aktem agresji, a jedynie precyzyjną akcją przeciwko siłom, które miały stawiać miny. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? Pytaliśmy analityka rynku paliw z firmy Reflex, Urszulę Cieślak.
22: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
17: A jeszcze dzisiaj za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64, za olej napędowy 7,31. Informacje w TOK FM wracają o 7.20. Może dziś się przelotnie popadać właściwie w całej Polsce. Do tego w wielu miejscach pojawią się burze. Na południowym wschodzie nawet z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 21 do 30 stopni.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Poniedziałek, 30 dzień sierpnia, 31 dzień sierpnia, ostatni dzień tego miesiąca. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Wielka strata dla Polski i polskiej demokracji, pisze Adam Michnik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, odnosząc się do smutnej wiadomości, jaka przyszła do nas wczoraj. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, zmarł w wieku 98 lat. Naszej redakcyjnej koleżance Dominice, córce Andrzeja Wielowiejskiego, składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i jestem przekonany, że robię to także w imieniu Państwa, słuchaczek i słuchaczy TOK FM. Wracając do tekstu Adama Michnika w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, redaktor przypomina, że Andrzej Wielowiejski był człowiekiem, dla którego zawsze na pierwszym miejscu było dobro Polski. Przyświecała mu troska o prawa człowieka i ład demokratyczny. Przez całe swoje życie kierował się chrześcijańskimi wartościami. Andrzej był bowiem dobrym chrześcijaninem Kościoła posoborowego. Miał przekonanie, że Kościół, którego był wyznawcą i którego pragnął, jest otwarty na dialog, odrzuca praktyki totalitarne i sprzeciwia się nacjonalizmom. Opowiadał się jednoznacznie przeciwko kultywowaniu tradycji ksenofobicznych, antysemickich czy antyukraińskich. Wierzył w Kościół miłosierdzia i odrzucał to wszystko, co było fanatyzmem i nietolerancją. Zapamiętam go jako intelektualistę odważnego i rozumnego, człowieka, który jest odpowiedzialny i szlachetny, jako postać ze świata ludzi niepokornych i tolerancyjnych, pisze Adam Michnik. A Andrzeja Wielowiejskiego wspominają też najważniejsi politycy w Polsce. Premier Donald Tusk napisał wczoraj: odszedł dobry, mądry i odważny człowiek, prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Andrzeju, dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej, napisał szef rządu. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodał, że Wielowiejski to człowiek, który rozumiał wartości, na których jest zbudowana demokracja i do końca pozostał im wierny. Uczcijmy jego pamięć wysiłkami na rzecz wzmacniania demokracji, dodał minister. I jeszcze wpis Dominiki Wielowiejskiej. Zmarł mój tata, jeden z ojców wolnej i demokratycznej Polski, kawaler Orderu Orła Białego. Odszedł otoczony rodziną. Żołnierz AK, prawnik, historyk, działacz katolicki, wieloletni sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej, członek redakcji Więź i działacz opozycji demokratycznej w PRL. Negocjator porozumień gdańskich w 80 roku, szef ekspertów Solidarności, współorganizator Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik Okrągłego Stołu i jeden z organizatorów sztabu Solidarności w przełomowych wyborach czerwca 89 roku. W trzeciej RP wicemarszałek Senatu, poseł, senator i europoseł. Miał 7 dzieci, 25 wnucząt oraz 31 prawnucząt. Na ten wpis zareagowało wielu ludzi, w tym były prezydent Andrzej Duda, który złożył wyrazy współczucia. A do rozmowy o historii Andrzeja Wielowiejskiego wrócimy już za chwilę. Po 7.20 naszym gościem będzie doktor habilitowana Irena Słodkowska z Polskiej Akademii Nauk, wieloletnia znajoma Andrzeja Wielowiejskiego. W prasie można dzisiaj znaleźć również ważne informacje na temat wydarzeń z 30 lipca. Gdy w polską przestrzeń powietrzną, pamiętamy to zapewne wszyscy, wleciał rosyjski pocisk, a jak ustaliła dzisiejsza Rzeczpospolita, nie wszystko zadziałało jak należy. I nie chodzi tylko o syreny, o których dyskutowaliśmy przez długie dni po tym wydarzeniu, bo jak pisze Maciej Miłosz właśnie w Rzeczpospolitej, udało się ustalić redaktorowi, że gdy rakieta wleciała do Polski, jeden z dyżurnych F-16 tankował w powietrzu, a drugi zajmował się ukraińskim MiG-29. W dodatku w tych obu polskich myśliwcach nie działał system Link-16, utrudniając komunikację. Wojsko ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym informacjom. Prowadzona jest szczegółowa analiza incydentu, odpowiada podpułkownik Jacek Goryszewski. Więc sprawa faktycznie wymaga dalszego zbadania. Także w Rzeczpospolitej ciekawy sondaż dla Rozwoju Plus i Mateusza Morawieckiego, bo od premiery tego ugrupowania, tak można powiedzieć, minął miesiąc. No i Rzeczpospolita poprosiła Ibris o sondaż na ten temat i dziś, co ciekawe, to dobry wynik dla byłego premiera. Start tej inicjatywy jako udany ocenia niemal 44% respondentów, a przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. Chociaż tu trzeba od razu zaznaczyć, ta ocena udanego startu nie przekłada się bezpośrednio na dobre wyniki sondażowe, jakoś bardzo dobre, bo to jest niecałe 6,5% poparcia, czyli no z tym wynikiem, to już jest kolejna dobra informacja dla Morawieckiego, Rozwój Plus przekroczyłby próg wyborczy. A o Morawieckim pisze też dziś Gazeta Polska, szanowni państwo, Gazeta Polska Codziennie, która opisuje nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej, który odbył się w Sulejówku pod Warszawą. I tam Jarosław Kaczyński mówił do klubów Gazety Polskiej, że musimy być narodem suwerennym, ale dużo było też oczywiście o zbliżających się wyborach. Ja tu zaglądam na trzecią stronę, jest takie pamiątkowe zdjęcie, wszyscy uśmiechnięci, ale co ciekawe, na tym zjeździe był też właśnie Mateusz Morawiecki, a więc rozłamowiec, jak to nazywają go w PiSie, ale na tym zdjęciu dla rozłamowca miejsca nie było. Nie dostrzegam tutaj wśród licznych gości właśnie Mateusza Morawieckiego, ale był i mówił, i Gazeta Polska, krótki cytat z tego z tego wystąpienia byłego premiera daje, bo teraz oczywiście już jest coraz ostrzejsza wymiana zdań jest między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, ale Mateusz Morawiecki na zjeździe klubów Gazety Polskiej próbował raczej nastroje tonować, bo powiedział tak: mam nadzieję, że już wkrótce, tak jak to było zapowiadane, prezydent przystąpi do konstruowania, organizowania i patronowania paktowi senackiemu. My po tym wypchnięciu będziemy robić swoje. Pozwólcie państwo, że będziemy docierali tam, gdzie ciężko było dotrzeć PiSowi. Po cichu liczę na to, że już, jak już się tak stało, to będzie bardziej jednoznacznie i będziemy mogli docierać do tych grup, które, uwaga, według mnie ciekawy cytat, zatrzaskiwały okna i drzwi przed PiS-em. Jestem ciekawy, jak publiczność zareagowała na te słowa. Jeżeli tak będziemy robić i będziemy w stanie dotrzeć do tych, którzy się odwracali od PiS, to znaczy, że poszerzymy obóz patriotyczny. No i powiedział, że trzeba po prostu odsunąć Donalda Tuska od sterów rządu. To pewnie już się spodobało. A z kolei Jarosław Kaczyński mówił o tym, że raczej miejsc na liście wyborczej dla, gdyby miała być wspólna lista PiSu i Rozwoju Plus, dla ludzi Morawieckiego nie będzie, bo pyta, w jaki sposób ja, jako szef partii, mam przekonywać moje koleżanki i moich kolegów, żeby ustępowali dobre miejsca na listach wyborczych tym, którzy zdradzili. Bo to jest zdrada po prostu. Najnormalniejsza na świecie zdrada. W jaki sposób kogoś, kto jest lojalny, ciężko pracuje, możemy ustawić na listach wyborczych niżej niż kogoś, który w pewnym momencie przeszedł na inną stronę. Dobrze, że prezes nie powiedział na drugą stronę, bo to już kompletny koniec byłby marzeń o jakiejś koalicji z Mateuszem Morawieckim. No chociaż jak inna, a są dwie strony, to wiadomo, że ta druga. Chociaż pytanie, jak to prezes dokładnie tutaj widzi i rozumuje. I na koniec jeszcze raz Gazeta Wyborcza, szanowni państwo. Mam jeszcze małą chwilę, bo bardzo ważna wiadomość od specjalistki w kwestiach zdrowotnych, czyli Judyty Watoły, o tym, że Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65 lat i więcej. I ta lista może zostać skrócona o nawet 1500 pozycji. Bardzo tutaj szczegółowo, i polecam ten artykuł, jest opisana historia tego projektu. Został wprowadzony za rządów PiS, później poszerzony także dla osób powyżej 70. Najpierw było to tylko leki dla osób powyżej 75 roku życia, później poszerzone właśnie o tych młodszych seniorów. No, ale na początku ten program kosztował miliony złotych, a teraz już 3,5 miliarda złotych rocznie. I po prostu ministerstwo musi szukać jakichś cięć, bo budżet NFZ-u nie jest w stanie udźwignąć opłacania tej listy. I resort, jak donosi Wyborcza, wybrał nieco bardziej finezyjne narzędzie do porządkowania listy 65+, niż proste wykreślenie z niej najdroższych preparatów. Będzie informować poszczególnych producentów, że ich lek jest za drogi w stosunku do innych i będzie zachęcał w ten sposób do obniżenia jego ceny pod groźbą wykreślenia ich leku z listy. Czyli rozmowy może z groźbami. Zobaczymy, czy będą skuteczne. Temat na pewno ważny dla pokaźnej części naszego społeczeństwa. I na koniec jeszcze zajrzę do faktu, bo to będzie jeden z tematów pewnie naszej rozmowy z komentatorami po 8.20, bo rywale z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a więc Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, spotkali się z młodzieżą w tych dniach. Karol Nawrocki po raz pierwszy zorganizował w ośrodku prezydenckim w Juracie spotkanie. Było kilkaset osób maksymalnie przez te dni. Kilka tysięcy z kolei na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, chociaż frekwencja była ponoć nieco mniejsza niż w ubiegłych latach. No ale to już piąta edycja tego kampusu Polska Przyszłości. Jak pisze Fakt, politycy walczą o młodych, prezydent czarował na plaży, a premier pod namiotem. No bo prezydent spotkał się na plaży, pogoda dopisała, no a Kampus Polska Przyszłości organizował panele dyskusyjne pod namiotem. Premier, słuchałem wystąpienia piątkowego, mówił między innymi o tym, że liczy na to, że ambitni 30-latkowie niedługo przejmą stery władzy, a z kolei Włodzimierz Czarzasty, który występował w sobotę przed młodzieżą, zagrzewał do walki, mówił, że jest przekonany, że obecna koalicja utrzyma władzę w przyszłorocznych wyborach i powiedział do młodych: jeśli jakikolwiek lider obecnej koalicji przyjdzie do was i powie, że nie wygramy tych wyborów, to go pogońcie. Tak mówił lider Lewicy. Za chwilę informacje, a po nich doktor habilitowana Irena Słodkowska z Polskiej Akademii Nauk.
16: Autopromocja.
0: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
1: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
0: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
16: Autopromocja.
3: Reklama.
23: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
24: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
25: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
24: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
26: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
27: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
28: Koniec lata. Nie.
29: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
30: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
29: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
3: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wynik referendum, w którym Islandczycy sprzeciwili się wznowieniu negocjacji z Unią, jest porażką islandzkiego rządu oraz całej Unii Europejskiej, twierdzi niemiecka prasa. Komentatorzy nie są zgodni, czy takie decyzje powinien podejmować naród, czy raczej dysponujący fachową wiedzą politycy. Są problemy na trasie numer 25 w Wielkopolsce. Po wypadku w Pawłowie droga jest zablokowana. To odcinek Międzybórz-Chojnik. Służby twierdzą, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin. Planowane od jutra zmiany w szkolnych jadłospisach idą w dobrym kierunku i odpowiadają potrzebom żywieniowym dzieci, twierdzą dietetycy, ale jak dodają, same zmiany nie wystarczą bez edukacji żywieniowej. W jadłospisach od jutra obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się między innymi ryby i strączki, a ograniczane będą cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. W TOK FM czas teraz na sport.
31: Mm.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kamil Majszak przerwał serię porażek i pewnie awansował do drugiej rundy wielkoszumowego US Open. Polak pokonał w trzech setach Serba Hamada Medjedowicza 3-3.
4: Całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
3: Sensacyjnie już w pierwszej rundzie odpadł dziś Novak Djokovic. Serb po 5-setowym meczu przegrał z Argentyńczykiem Marianu Navonem. A dziś mecze kolejnych Polaków. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend, a Iga Świątek z Chinką Xiu Wang. Magda Linet i Magdalena Fręch turniej rozpoczną jutro. Śląskie derby w piłkarskiej ekstraklasie rozstrzygnięte dopiero w 101 minucie. GKS Katowice pokonał w Zabrzu Górnika 3-2, a wszystkie gole dla gości strzelił Iliasz Kurin.
5: Dużo kibiców na stadionie, fajny klimacik, dobry mecz, dobry przeciwnik, wymagający bardzo przeciwnik, wymagające spotkanie. No i przegrywając na wyjeździe 1-2, mogliśmy się poddać, ale... bo jestem bardzo dumny z tego, jak drużyna się podniosła i wywalczyliśmy to zwycięstwo.
3: Zwycięstwo w doliczonym czasie zapewnił sobie również Lech Poznań, pokonując w Łodzi Widzew 3-2. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z metą w Costa Blanca. W weekend z rywalizacji po upadku na trasie wycofał się prowadzący z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Fin Sami Pajari wygrał rajd Paragwaju 11. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego trzecie z rzędu zwycięstwo, poprzednio triumfowało w Estonii i Finlandii. Pajar jest drugi w klasyfikacji generalnej i goni Elfina Evansa. Brytyjczyk w Paragwaju był czwarty, a na podium stanęli Nowozelandczyk Hayden Paddon i Francuz Adrien Formo. I jeszcze żużel, bo ruszyła walka o utrzymanie w Ekstralidze. W derbowym pojedynku Falubas Zielona Góra wygrał ze Stalą Gorzów 48-42, a Włókniarz Częstochowa przegrał z GKM-em Grudziądz 37-53. Rewanże w piątek.
6: Dziś w całym kraju możliwe są przelotne opady i burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 30 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem poranka Tok FM jest teraz doktor habilitowana Inka Słodkowska, Instytut Studiów Politycznych. Pan, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Wieloletnia znajoma, przyjaciółka Andrzeja Wielowiejskiego. Pani doktor, w tych wspomnieniach liczne aktywności, stanowiska Andrzeja Wielowiejskiego są przypominane, ale takim wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy podkreślają, że był jednym z najważniejszych ojców polskiej demokracji. A pani przy Andrzeju Wielowiejskim pracowała, gdy ta demokracja się wykuwała, chociażby w jego gabinecie.
7: Nie, ja nie pracowałam w jego gabinecie. Ja, przepraszam, muszę to sprostować. Ja pracowałam z Andrzejem Wielowiejskim dwukrotnie, aczkolwiek znam go, poznałam go ponad 50 lat temu. Jeszcze powiedziałam, znam go, no właśnie trudno powiedzieć w czasie przeszłym. Poznałam go, jak przyszłam jako bardzo młoda osoba do Klubu Inteligencji Katolickiej na pierwszym roku studiów. W Warszawie studiowałam tuż obok klubu, więc w klubie bywałam bardzo często. Klub Inteligencji Katolickiej w latach 70., 80., ale i wcześniej był nazywany taką oazą na Kopernika. Przy ulicy Kopernika była jego siedziba, teraz jest gdzie indziej, gdzie też jest oaza, ale wtedy się mówiło oaza na Kopernika i można tam było w każdej chwili wejść. I to rzeczywiście było miejsce, które było otwarte dla innych, życzliwe, gdzie była jakby taki kawałek wolności w czasach Polski komunistycznej. I Andrzej Wielowiejski był jednym z twórców tego miejsca, tej atmosfery. I co było dla niego charakterystyczne, to ogromna taka otwartość na ludzi, między innymi, a zwłaszcza dla młodych ludzi. I to sprawiło, że w swoim późniejszej działalności publicznej i opozycyjnej, a później jeszcze w tej już później wolnej Polsce po roku 1989 mógł na młodych ludzi liczyć i ta ogromna rzesza młodych ludzi szła za nim. No była ta grupa taka najbliższa jemu, to byli tacy ludzie jak Wojciech Sawicki, który był szefem kancelarii odtworzonego w roku 1989 Senatu. Jacek Michałowski, też pracownik, jeden z twórców Senatu, Katarzyna Cywińska, Jan Cywiński, Wojciech Ostrowski. No, mogę się, no i chyba mam, mogę się do tego grona też zaliczyć. Mm-hmm. No. Ale przedtem w wiele innych miejscach to on tak by tą Polskę wolną wykuwał. I to począwszy od walki w czasie II wojny światowej, później w innych różnych strukturach, które próbowały tworzyć niezależne od komunizmu sfery w życiu społecznym, ale najbardziej się wydaje, najważniejszą rolę odgrywał dwukrotnie. To znaczy raz w roku 1980 i 81.
2: Po stanie wojennym?
7: Nie, 80 to jest jeszcze Solidarność.
2: Tak, ale też pamiętam naszą wczorajszą rozmowę, gdy mówiła pani, jaką dużą rolę odegrał po stanie wojennym, gdy ludzie tracili pracę, bardzo zależało mu na tym, by im pomóc, by nie zostali w tej trudnej sytuacji.
7: Nie zostawiał samych, tak. On zawsze pamiętał, że trzeba się zainteresować. Ja pamiętam, że właśnie na początku stanu wojennego wynosiliśmy różne rzeczy z naszego lokalu solidarnościowego na ulicy Szpitalnej. Potem został zaplombowany. Ja na wszelki wypadek nocowałam poza domem i on przyjechał do moich rodziców sam. Bo mu się objechał swoich, bo jego nie internowano. Objechał swoich pracowników, współpracowników z tego czasu. Żeby sprawdzić, co się z nimi dzieje, a poza tym dać znać o lokalu takim już konspiracyjnym, w którym zaczęliśmy się spotykać i razem pracować. I wtedy daliśmy najpierw był, jak mówię, doradcą Solidarności w roku 80 i 81. W 81 był szefem ośrodka, najważniejszego ośrodka ekspertów NSZ Solidarność. Brał udział we wszystkich najważniejszych rokowaniach, negocjacjach. Był w tym znakomity. Robił to spokojnie, bardzo. On był niezwykle racjonalnym, niezwykle. Był cholerykiem, ale umiał to doskonale w sobie pohamować i w negocjacjach, w kierowaniu ludźmi, w kierowaniu z jakimś zakładem pracy, który miał to pod sobą też takie, znaczy grupą pracujących osób, potrafił bardzo racjonalnie, spokojnie podejmować decyzje.
2: Też wspomina o tym we swoim wpisie Dominika Wielowiejska, córka Andrzeja Wielowiejskiego, że przecież właśnie był jednym z organizatorów Sztabu Solidarności w przełomowych wyborach czerwca 89 roku, tworzył te listy. Jak to się stało, że miał już wtedy taką wiedzę, ale też umiejętność współpracy z ludźmi, że wiedział dokładnie, kto na tej liście musi się znaleźć? Jak pani to pamięta, ten moment tworzenia? Bo to był newralgiczny czas,
7: tak, to było
2: żeby ci ludzie mogli wygrać.
7: On znał ludzi w całej Polsce, ponieważ był jednym z najważniejszych działaczy ruchu klubów inteligencji katolickiej. Jeździł po tych klubach, jeździł z odczytami. Pisał felietony w Gościu Niedzielnym, który miał wtedy ogromną, był bardzo popularny, miał ogromną poczytność. Przede wszystkim jeździł po kraju i znał bardzo wiele ludzi. No i tutaj bardzo blisko współpracował z Henrykiem Wójcem. We dwóch stanowili tandem niezwykły. Właśnie ludzi, którzy doskonale znali tą prowincję. I ja pamiętam takie momenty, bo właśnie ja również pracowałam wtedy właśnie przy nim bardzo blisko w czasie początków kampanii, jak były ustalane listy kandydatów na senatorów i posłów, jak Andrzej Wielowiejski non-stop na telefonie tłumaczył. Panie kolego, jakiemuś swojemu drugiemu działaczowi Kikowskiemu gdzieś, nie wiem, małym mieście, czy większym, czy mniejszym. Potrzeba nam prawników. Szukajcie u siebie dobrego prawnika, albo szukajcie u siebie specjalisty od ekologii, albo szukajcie takiej. Potrzebujemy też kobiet. I tak i wszyscy po kolei tłumaczył, dyskutował. On właściwie miał największy wpływ na stworzenie listy kandydatów do Sejmu i do Senatu ze strony Solidarności. To są niebywałe. Znaczy, to jest myślę, że pewnych rzeczy on nigdy nie podkreślał, bo dla niego to było całkowicie naturalne. Dla niego działalność społeczna na rzecz kraju, na rzecz innych ludzi była tak naturalna. Kiedyś z nim długo o tym rozmawiałam, robiąc notacje dla Archiwum Akt Nowych. Przez dwa dni żeśmy nagrywali z kamerą, długą bardzo rozmowę i on powiedział, że nauczyła go tego matka. Matka była ziemianką z Wielkopolski. I ona wpoiła mu właśnie obowiązek pracy społecznej. Opowiadał mi taką historię, że jako młodego chłopaka, w końcu dziedzica młodego pana, młodego chłopca, ale z dworu, kierowała w stronę organizacji chłopcom wiejskim, dzieciom chłopskim, różnych zabaw, w piłkę.
2: Czyli żeby od razu mieć kontakt z innymi
7: ludźmi. I on mówił mi, że potem z tej grupy, z którą on grał w piłkę, w którym organizował jakieś zabawy jako młody chłopak, stworzył już w okresie okupacji niemieckiej stworzył całą siatkę łączników, i której w ogóle Niemcy nie potrafili odnaleźć, bo to byli młodzi chłopcy, którzy niby grali w piłkę cały czas, jako, czy też jak, no, pasali krowy, a jednocześnie odegrali w systemie łączności Armii Krajowej bardzo ważną rolę na tym terenie.
2: Czyli kontakt z drugim człowiekiem zawsze ważny, niezmiennie, niezależnie od czasów. Ale dla pani na pewno ważne jest też to, jak Andrzej Wielowiejski patrzył na relacje państwa i kościoła. No, przede wszystkim z uwagi na działalność w Klubie Inteligencji Katolickiej. Czy dzisiaj, patrząc niekiedy na upolitycznienie kościoła, upolitycznienie kazań niektórych hierarchów, bo przecież nie wszystkich, martwiłby się taką sytuacją?
7: No, na pewno byśmy, jeszcze gdyby miały jeszcze teraz siłę organizować zebrania w klubie, znaczy w KIK-u, to by na pewno takie zebrania...
2: Tylko dopowiem, czasami upolitycznione kazania, a czasami, to też mówi KIK, czasami brak głosu w niektórych sprawach, chociażby jeśli chodzi o prawa człowieka na granicy i tak dalej, i tak dalej.
7: Trudno mi powiedzieć za Andrzeja Wielowiejskiego, ale wiem, że zawsze by stał po stronie tego człowieka, który potrzebuje pomocy, który potrzebuje... jasnych reguł i moralnych, ale prawnych, czyli no nie będę tego dopowiadać, ale myślę, że najlepiej tutaj mogą się wypowiedzieć jego dzieci, które go znały doskonale i które razem z nim uczestniczyły w jego akcjach. Wiem, że jeździł na wiele, do wielu lat w takich już bardzo zaawansowanego wieku jeździł na różne spotkania, opowiadające się za demokracją, uczciwym potraktowaniem innych ludzi. Na pewno był człowiekiem bardzo jasnych poglądów i bardzo zdecydowanych. Także, tak jak mówię, nie chcę za niego mówić, bo nie mogę. Nie mam takiego prawa. W Kanadzie nas ukształtował w Klubie Inteligencji Katolickiej. Mieliśmy z nim wiele bardzo spotkań, kształtował nas. I widziałam właśnie, jak on traktuje ludzi, a jak, jeżeli chodzi o Kościół, też kiedyś w rozmowie powiedział, że dla niego wiara jest ogromnie ważna. Zresztą dał całym swoim życiem, dał tego dowody. No ale właśnie to była ta wiara, którą później nam wpajał i jego żona też. To trzeba powiedzieć, że oni ze swoją żoną Zulą Wielowiejską tworzyli niezwykłą parę, która razem była wzorcem dla wielu innych młodych ludzi. Na nich patrząc, żeśmy wiedzieli, jak postępować, jak działać. Ale i to jest szalenie istotne.
2: Na koniec jeszcze poproszę panią może o jeden obraz, jedną publikację. Przyszła pani do studia TOG FM z biuletynem przygotowanym przez Archiwum Senackie. Była też wystawa w parlamencie na temat Andrzeja Wielowiejskiego. Czy jakaś taka właśnie historia, czy jakieś zdjęcie, czy jakaś właśnie publikacja, gdy pani myśli o Andrzeju Wielowiejskim, przychodzi pani od razu wtedy jako pierwsza myśl do głowy?
7: Nie publikacja. Taki moment. Jest ponury listopad 1981 roku, niedługo przed stanem wojennym. Andrzej, jesteśmy w naszym miejscu pracy, to jest ulica Szpitalna, jest tam zimno, ponuro. Andrzej Wielowiejski wychodzi na negocjacje z Stanisławem Cioskiem. I wychodzi tak bierze się gładzik po głowie i mówi, no tak, idziemy i znowu będzie to bez wyników, bez sensu, ale musimy iść. No i tak niedługo potem był stan wojenny. To taka była zasada. Będzie to bez wyników, nic z tego nie będzie, ale nie mogę tam nie pójść. Muszę w każdą możliwą sytuację wykorzystać, żeby... A nuż gdzieś potem... Mhm. Potem...
2: Czyli wykonać swoje obowiązki, wykorzystać okazję.
7: Tak. I jeszcze pamiętam, właśnie to jest tak jak to, że od razu przyjechał do swoich pracowników. Stan wojenny, nieważne, musimy dalej pracować. I żeśmy, i nas właśnie zebrał do tej pracy. I on nas tego nauczył.
2: I pamiętam, jak mi pani wczoraj mówiła, dbał też o to, żeby nikt głodny nie był, gdy szedł po naleśniki do sklepu, to sami odgrzewał dla wszystkich.
7: Tak, tak, tak.
2: Dziękuję bardzo za te wspomnienia. Dziękuję. Doktor habilitowana Irena Inka Słodkowska, Polska Akademia Nauk. Dziękuję za wizytę w studiu TOG FM. Za chwilę informacje. Po nich Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
8: Reklama.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Koniec lata. Nie.
29: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
30: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
29: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
31: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
32: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
33: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 7.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Charakteryzowała go olbrzymia otwartość na ludzi, na młodych ludzi. Tak wspomina Andrzeja Wielowiejskiego dr Irena Słodkowska z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Znała go od 50 lat. Nigdy nie zostawiał swoich kolegów w potrzebie, nawet podczas internowań. Był jednym z twórców

0: Zagrożenie ze strony bezzałogowców o napędzie odrzutowym dynamicznie wzrasta. Według danych strony ukraińskiej w lipcu Rosja zastosowała 1500 dronów tego typu, w sierpniu już 2500. W Nepalu ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach ofiar powodzi błyskawicznej. W ubiegłotygodniowej katastrofie zginęło blisko 800 osób, a ponad 3000 wciąż uznaje się za zaginione. W większości to pielgrzymi i turyści, którzy wchodzili na tybetańską górę Kailas. Zabici są teraz chowani tuż po pobraniu próbek DNA, poinformował minister spraw zagranicznych Nepalu.
1: Zgodnie ze standardami międzynarodowymi Czerwonego Krzyża szczątki zmarłych z powodu długotrwałego kontaktu z wodą zostały tymczasowo pochowane. Zespoły medyczne pobierały próbki DNA od każdej z ofiar przed pochówkiem, aby rodziny mogły później dokonać ekshumacji w celu przeprowadzenia pogrzebu.
0: Władze Nepalu apelują o pomoc i dostarczanie specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Kuratorzy zatwierdzili w tym roku 37 tysięcy zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wyjazdów kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie w te wakacje skorzystało z nich ponad 1 400 000 uczniów, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek zagraniczny dzieci i młodzieży organizowany był najczęściej w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji. Na południowym wschodzie termometry pokażą dziś nawet 30 stopni. Tam będzie najcieplej. Najchłodniej z kolei w Suwałkach 22. Mogą dziś pojawić się przelotne deszcze i burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Gościem poranka Tok FM jest Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich, a szczególnie pozwoli pan redaktor, pozdrowię nauczycieli, którzy właśnie dojechali do Warszawy albo zmierzają ze wszystkich stron Polski
3: bo
4: na
3: o 11
4: dzisiejszy protest.
3: Przed kancelarią premiera, tak?
4: Tak, pozdrawiam.
3: Na rejach ujazdowskich. Dużo będzie osób?
4: Więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ to jest pikieta w zasadzie taka przed... Tam nie ma wiele miejsca. Spodziewaliśmy się 2000 będzie... Więcej niż 3000.
3: To całkiem sporo, tak. To, ale i ujazdowskie, myśli pani, że mogą być zablokowane chwilowo, czy będziecie na tym chodniku przy Łazienkach Królewskich?
4: Nie, pasa ruchu nie blokujemy.
3: Okay. Cenna informacja dla warszawiaków. No dobrze, ale pani prezes, z jakimi postulatami przede wszystkim, ale może jeszcze jedna techniczna sprawa dotycząca otoczenia kancelarii premiera, czy ta pikieta może się potem przekształcić w miasteczko, w namioty, zostanie się na dłużej, jak kiedyś chociażby pielęgniarki czy medycy?
4: Jak my w 23 roku, przecież było tygodniowe miasteczko edukacyjne, gdzie zarówno skierowane do uczniów, do społeczeństwa, przy Ministerstwie Edukacji było, ale niestety minister Czarnek nas nie odwiedził.
3: Czy teraz może być podobnie?
4: Wszystko jest możliwe. Mamy nadzieję, tak jak się dzisiaj witaliśmy, dzień dobry, że to będzie dobry dzień.
3: A dobry byłby kiedy?
4: A dobry
3: kiedy wyszedłby
4: byłby
3: premier i no, powiedział tak, powiążemy oczywiście na przykład wynagrodzenie ze średnią krajową?
4: Premier to obiecał. Premier to obiecał zarówno i to kilkukrotnie, jak również na naszym zjeździe prosił, żeby szanować polskich nauczycieli i obiecał powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną gospodarką. Nie tylko premier, wszystkie partie, które wtedy były opozycyjnymi, a teraz są koalicyjnymi, obietnic trzeba dotrzymywać. I jeszcze jedno, ja wiem, że my słyszymy, że teraz to jest tak, że budżet tego nie wytrzyma, nie ma na to pieniędzy. To ja powiem tak, ministra mówiła, dostajecie 30% podwyższenia wynagrodzenia.
3: Na początku
4: na
3: tej
4: początku
3: kadencji
4: tak,
3: parlamentu.
4: I tak się stało, tylko ja przypomnę, wtedy nauczyciele zarabiali poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3: Czyli to było podniesienie
4: to było
3: z totalnego
4: tylko i wyłącznie
3: dna.
4: Podniesienie, a w tej chwili spadek jest taki, że jeżeli rzeczywiście utrzymałoby się te 3% na 2027 rok, to my wtedy osiągniemy poziom wynagrodzeń z 2023 roku, czyli
3: średni,
4: ten
3: tak,
4: najgorszy, jaki w ogóle był w 30 lat. Czyli ta luka, którą rząd zasypał, właśnie pojawi się ponownie, nowa. Dokładnie taka sama, no nie wiemy, kto ją będzie zasypywał. I teraz też druga sprawa.

0: To jest naprawdę poniżające i żenujące, żeby nauczyciele zasadniczo co roku upominali się o podwyżkę wynagrodzeń.
1: Czyli to powinna być, to powinien być stały mechanizm.
0: Być system, właśnie taki, jaki jest w naszej inicjatywie obywatelskiej, systemowo uregulowany, niezależny od politycznych decyzji.
1: I jeżeli... wzrost wynagrodzeń dokładnie o poziom inflacji, czy jakoś inaczej?
0: Nie. Tam jest powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli rosną przeciętne wynagrodzenia, to powinny rosnąć też wynagrodzenia nauczycieli.
1: I gdyby... A o jaki procent? Jaka jest stawka do negocjowania?
0: Tam jest dla nauczycieli dyplomowanych 100%. Dla nauczycieli początkujących, mówimy o zasadniczym wynagrodzeniu, to jest 81%. Gdyby ministra dotrzymała słowa i byłyby podwyżki co roku, a nie waloryzacja, to my byśmy byli już blisko inicjatywy obywatelskiej. A w tej chwili te nożyce się rozwierają, bo nasze wynagrodzenia spadają, a przeciętne wynagrodzenie rośnie.
1: Czyli dyplomowany nauczyciel 100% wynagrodzenia średniej...
0: Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z trzeciego kwartału, no bo to tak musi być dla budżetu przyjęte.
1: A jaki koszt ujęliście państwo w projekcie obywatelskim? Koszt takiej podwyżki?
0: Ja mogę powiedzieć, co twierdzi minister Domański, że to by było 30 miliardów.
1: Dużo.
0: Dużo. Nie jestem pewna, że po pierwsze bardzo wiele z tych pieniędzy wróciłoby do budżetu państwa. Około 50%. Dlatego, że wróciłoby z podatków, z ubezpieczeń, również z zakupu, więc to rzeczywisty koszt nie byłby aż taki. A po drugie my obserwujemy, że państwo... stać na wydawanie lekką ręką, a tu 7 miliardów, a tu ileś miliardów.
1: Na przykład na?
0: No na przykład na CPK.
1: Myśli pani, że to niepotrzebny projekt?
0: Mówimy o benzynie.
1: A, mówimy o benzynie, dobrze. Ja teraz pomyślałem o centralnym porcie komunikacyjnym, który zresztą się już nazywa Port Polska, a to jest CPN, ceny paliw niżej.
0: No właśnie.
1: Czyli według pani jednak kierowcy powinni zapłacić za paliwa taka, jaka jest realna cena, także przez wakacje,
0: jestem kierowcą.
1: Żeby zostało dla nauczycieli.
0: Powiedzmy, że kawałek
1: ale
0: wakacji
1: pan,
0: i końcówka.
1: Że premier powie, program SAFE, zbroimy się, zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo ważne. Nauczyciele, bardzo istotna część polskiego społeczeństwa, szanujemy zawód, ale cudów nie zdziałamy. Tak
0: sposób,
1: coś czuję.
0: W jaki sposób szanujemy? Mówił premier, szanujmy polskich nauczycieli, polskie nauczycielki. Dzisiaj jest pogrzeb pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która też mówiła, szanujmy polskich nauczycieli. Też mówiła o wynagrodzeniach. No nie można tego odkładać przez 30 lat.
1: A czy z tego powodu wakaty będą rosnąć, jeśli chodzi o zatrudnienie w szkołach?
0: One rosną i będą rosły. My nie mamy w ogóle młodych nauczycieli. Mamy najniższy odsetek w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o młodych nauczycieli.
1: Czyli w 3%. 26, 30 do 40, tak? Lat
0: tak,
1: mniej więcej.
0: To jest 3%. Hmm. A po co ten młody
1: nauczyciel? A średnia europejska? Kilkanaście czy jeszcze więcej? Procent?
0: No 8-9. Też nie jest dobrze, ale dużo lepiej. My mamy lukę pokoleniową. My mamy pracujących 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli, którzy ratują system. Ba, w ciągu dekady 200 tysięcy nauczycieli osiągnie uprawnienia emerytalne. Na co minister Kiepura mówi, to nie jest problem, nie wszyscy pójdą na emeryturę.
1: No jeżeli no będziemy... wszyscy nie, ale...
0: Jeżeli będziemy tak lekceważyć,
1: ale
0: średni wiek...
1: system zależy od emerytów i
0: tak,
1: ich
0: średni wiek
1: woli.
0: Nauczyciela polskiego tak, to już jest prawie 50 lat.
1: A co jeśli nie? Jeśli żaden z tych postulatów nie zostanie spełniony, odejdziecie od tablicy? Może się tak stać? Czy w ogóle tak można? To jest zgodne z prawem?
0: To jest zgodne z prawem wtedy, kiedy się wypełni procedury sporu zbiorowego, co oczywiście wymaga czasu i pracy. Taką pracę włożyliśmy w 2019 roku. Sama byłam organizatorem strajku w 200 szkołach, więc wiem, co to znaczy.
1: Czyli to potrwa, ale to jest możliwe.
0: Tak, jest możliwe. No nie można odkładać. Ostatnio wynagrodzenia nauczycieli były, powiedzmy, do przyjęcia, a powiedzmy, że inaczej, na najwyższym od 30 lat poziomie to był rok 2013 i wtedy nauczyciele dla porównania zarabiali 122% średnio. Średniego wynagrodzenia, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Teraz mamy 110, a w przyszłym roku będzie 106.
1: Dzieci wracają do szkoły już jutro. Uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym, 2 września pierwsze lekcje. No i mamy kompas jutra, który wchodzi też w życie. Czy pani ten plan na nauczanie się podoba, czy ma pani jakieś zastrzeżenia? Czy związek też ma?
0: Ja powiem tak, generalnie 100% właściwie społeczeństwa mówiło, że trzeba zmienić podstawy programowe, że jest materiał przeładowany, że trzeba inaczej tego nauczać, że trzeba stawiać na umiejętności, a komunikację, no bo wiemy, co się dzieje z polskim
1: mówieniem. Czyli więcej miękkich umiejętności, a nie tylko
0: przygotowania,
1: wykuwania na blachę.
0: Tak, przygotowania. Więc to jest początek, to się zaczyna w tej chwili tylko
1: czyli
0: i wyłącznie.
1: Kierunek okej,
0: tylko po pierwsze zbyt dużo w tym czasie wrzuca się do szkoły, a mało zmotywowany albo niezmotywowany nauczyciel, do tego pracujący w ogromnych, jeśli chodzi o duże miasta oczywiście, oddziałach klasowych. No, jeśli jest ktoś niezmotywowany, to jak będzie pracował?
1: A to, że edukacja zdrowotna wchodzi jako obowiązkowa?
0: To bardzo dobrze. My byliśmy od początku zwolennikiem obowiązkowej edukacji zdrowotnej.
1: Także z tematami dotyczącymi zdrowia seksualnego?
0: Zdrowie seksualne jest odrębnym, wyodrębnionym modułem. Jest to odrębny w ogóle przedmiot.
1: I nieobowiązkowy.
0: W tej chwili nieobowiązkowy.
1: Dobrze,
0: Niedobrze. Niedobrze, bo widzimy, że i tak do szkół wchodzi edukacja zdrowotna, chociażby zakaz smartfonów w szkołach podstawowych, to jest powiązane, ale nie można zakazywać, a nie edukować. Mhm. Więc wchodzi żywienie, prawda, inne. Trzeba edukować. I gdyby ta edukacja zdrowotna weszła już w zeszłym roku,
1: byłoby przygotowanie.
0: Byłoby przygotowanie. Mhm. Więc edukacja zdrowotna 3 razy tak.
1: A e-dziennik, jestem ciekaw pani opinii, bo po tym jak prezydent zawetował ustawę w tej sprawie, żeby był ogólnopolski właśnie e-dziennik, też żeby to była polski system przygotowany przez państwo polskie właśnie, bo teraz to nie zawsze tak jest, są różne formy działania takich elektronicznych dzienników. Niektórzy nauczyciele mówili, dobra decyzja prezydenta, to kolejne zadania dla nauczycieli, no ale właśnie, niektórzy już z tego korzystają, a inni mówią, nie, niedobra, to jest wręcz działanie na rzecz firm zagranicznych.
0: No to ja powiem tak. Pisaliśmy opinię do projektu ustawy Prawo Oświatowe, gdzie wprowadzano najpierw przepis i to jest właśnie ta ustawa, którą prezydent zawetował. Nie jesteśmy przeciwnikami e-dziennika, ale nie można tego robić na ura. I jeżeli w tej
1: chociaż
0: chwili
1: to miał być teraz tylko pilotaż.
0: Tak, ale uwaga. To, co mówią nauczyciele. Po pierwsze, ten pilotaż miał wejść 22 września, czyli pomija newralgiczny początek roku szkolnego, kiedy w e-dziennikach
1: wszyscy się logują, tak?
0: Właśnie. Pomija też, bo kończy się, pilotaż miał się kończyć przed końcem roku szkolnego. To jest drugi newralgiczny moment. I teraz w tym pilotażu, po pierwsze, wszyscy rodzice muszą mieć M-obywatela. Mhm. Muszą, bo inaczej się nie zalogują. Po drugie, nauczyciele muszą w tym czasie prowadzić 2 dzienniki, bo 90-kilka% szkół operuje elektronicznymi dziennikami. Czyli prowadzenie dla nauczyciela podwójnego dziennika, czyli na przykład Librusa bądź Wulkana i tego, który nowego. Właśnie jest w pilotażu, to jest już problem.
1: A są jeszcze te tradycyjne? Książeczkowe,
0: to jak
1: takie,
0: powiedziałam,
1: które
0: w 90
1: nauczyciel otwierał, a wszyscy drżeli, czy nie padnie na jego nazwisko.
0: W 90-kilku% polskich szkół są już, elektroniczne.
1: Już tylko. Mhm.
0: Tak, więc myślę, że to wymaga po pierwsze rozbudowy, kompatybilności, a po drugie rozmów z nauczycielami i konsultacji. To się zadziało w czasie wakacji. A równocześnie pani minister powiedziała, wstrzymujemy, jeśli się zgodzicie, wprowadzanie zmian w rozdziale 10 postępowania dyscyplinarne nauczycieli na po wakacjach, żeby była możliwość konsultacji. No to bądźmy konsekwentni. Konsultujmy, potem wprowadzajmy. Nie jesteśmy przeciwnikami.
1: Tylko zróbmy to dobrze.
0: Zróbmy to dobrze, nie na hura.
1: Na koniec, czego życzyć przede wszystkim nauczycielom?
0: Nauczycielom należy życzyć prestiżu zawodu, szacunku i dobrych warunków pracy i dobrych wynagrodzeń. I oczywiście wspaniałych uczniów, ale tych mamy.
1: No oczywiście przyłączamy się wszyscy tu w redakcji TOK FM do tych życzeń. Urszula Woźniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje o 8, a po nich posłanka Joanna Mucha.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Będzie więcej osób niż się spodziewaliśmy. Będzie więcej niż 3000. Mówi o dzisiejszym proteście nauczycieli wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Wszystko jest możliwe. Tak z kolei odpowiada goście poranka TOK FM na pytanie, czy dzisiejsza pikieta nauczycieli może zamienić się w miasteczko protestacyjne. Inflacja w sierpniu wzrosła do 3,2% z 3% w lipcu, prognozują ekonomiści PKO BP. Za wzrost inflacji odpowiadają ceny paliw. Już dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w sierpniu. Zakładamy, że w dalszym ciągu kontynuowany będzie pozytywny trend w cenach żywności, które albo nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym, albo minimalnie spadły, twierdzą ekonomiści. 15 osób zaginęło po gwałtownej powodzi, która miała miejsce w słynnym Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych. Służby parku podają, że zginęła co najmniej jedna osoba. Gwałtowna powódź w Wielkim Kanionie zmusiła do ewakuacji dziesiątki osób i zmiotła duże głazy, metalowe konstrukcje i śmieci do rzeki Colorado, poinformowała Służba Parków Narodowych. Popularne miejsca turystyczne i pola namiotowe pozostają zamknięte. Wstrzymane są też spływy pontonowe na rzece Colorado. Deszczu i burz dzisiaj w prognozach. Na południowym wschodzie może też pojawić się grad. Tam również upalnie nawet 30 stopni.
18: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
1: Już za chwilkę będzie godzina 8.02, a z nami w studiu Poranka TOK FM jest Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak będzie do końca tej kadencji parlamentu niezrzeszona, czy jednak gdzieś może w jakimś klubie znajdzie pani swoje miejsce?
2: Bo najbardziej prawdopodobne jest to, że pozostanę niezrzeszona, ale ponieważ w polityce bywają rzeczy nieprzewidywalne, więc zostawiam sobie tych kilka procent prawdopodobieństwa na inny scenariusz.
1: Ale jak już to Unia Centrum?
2: Nie. To absolutnie nie te miejsca, które teraz istnieją. Ja raczej mam nadzieję na to, że jeszcze coś powstanie przed wyborami, coś nowego, coś w centrum, ale w centrum demokratycznym.
1: Jest
2: tłok, dlatego zastanawiam
1: ludzi.
2: Się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby te inicjatywy połączyć, żeby te inicjatywy w jakiś sposób zjednoczyć. Myślę, że szanse są bardzo niewielkie, ale nadal na to liczę i nadal o tym marzę.
1: I w takim połączeniu mogłyby się znaleźć Polska 2050, Unia Centrum, PSL, czy jednak animozji między byłymi kolegami z Polski 2050 i koleżankami są duże?
2: Jest teraz taki plan, żeby stworzyć klub federacyjny, który byłby właśnie, składałby się z tych środowisk. Być może jeszcze inne osoby dołączyłyby do tego klubu. Ja na tę chwilę nie przesądzam, czy znalazłabym się w nim, czy nie, bo zobaczę, jaki po prostu będzie miał
1: Ale
2: kształt.
1: Ale później kolejny krok, stworzenie wspólnych list wyborczych pewnie, tak?
2: Myślę, że taki jest plan, albo w każdym razie jest to jeden ze scenariuszy, który jest brany pod uwagę.
1: Jakiś czas temu w rozmowie z Jackiem Żakowskim na antenie TOK FM mówiła pani, że raczej nie wybiera się, nie będzie pani próbowała startować i odnowić mandat w kolejnych wyborach parlamentarnych.
2: To jest cały czas najbardziej prawdopodobny scenariusz.
1: Ale nie jedyny możliwy, wyczuwam.
2: Mówiłam o tym wielokrotnie. Ja naprawdę chciałabym, żeby powstała partia, która będzie partią oferty dla Polaków. Mamy dzisiaj dwie partie polityczne na tej spolaryzowanej scenie politycznej, dwie części. Jedna część psuła przez 8 lat Polskę, przez 10 lat, jeśli policzymy jeszcze wcześniejszą kadencję. Druga, no w moim przekonaniu, nie robi tych reform, które są konieczne, które są niezbędne.
1: Na przykład?
2: Reformy podatkowej, reformy opieki zdrowotnej, reformy edukacji wystarczająco jakby dobrej i wychodzącej naprzeciw
1: kompas
2: przyszłości.
1: Niewystarczający. Zmiany wynagrodzeń medyków niewystarczające. Zmiany podatkowe zaproponowane niewystarczające.
2: Oczywiście, że tak. To są maleńkie kroczki do przodu, natomiast absolutnie nieadekwatne do tego, co jest potrzebne. Jeśli my dzisiaj chcemy odzyskać klasę średnią, bo to jest klasa średnia, która musi wygrać ewentualnie dla demokratów te przyszłe wybory, to musimy im zaproponować państwo dobrych usług publicznych. Państwo, które stoi przodem do obywatela. Państwo, które staje za tym obywatelem. Wtedy, kiedy ten obywatel ma problem z bankiem, ma problem z firmą dostarczycielem jakichś usług internetowych, ma problem z innego typu gigantem. Dzisiaj nasze państwo nie staje za tym obywatelem.
1: Czy na przykład UOKiK według pani powinien lepiej działać? Tak,
2: tak, UOKiK jest jedną z tych instytucji, która w moim przekonaniu nie robi wystarczającej roboty, którą powinien robić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy 20. gospodarką świata. Mamy ludzi, którzy się wzbogacili. Mamy klasę średnią, która naprawdę czuje się już w miarę bezpiecznie. I codziennie wraca do domu i mówi... Nie wierzę w to, co słyszę, tak? Wymutowałam jedno słowo, które tutaj powiedziałam,
1: ale
2: to...
1: co słyszę i nie chcę wierzyć w to,
2: co
1: się,
2: nie wierzę w to, co widzę, nie wierzę w to, co słyszę, nie wierzę w to, co się dzieje. Na moim styku na spotkaniu z urzędnikiem, na styku ze spotkaniem z politykiem, z państwem polskim. Dlatego ta wielka reforma, która jest nam dzisiaj potrzebna, to jest reforma jakości życia, bo my jesteśmy na 20 miejscu, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o jakość życia, jakość jakichkolwiek podsystemów społecznych, to jesteśmy w okolicach 40 miejsca. I ta sprawa jest tutaj
1: naprawdę. Chociaż jeśli chodzi o usługi cyfrowe, czy też chociażby część ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia, to nawet Polacy, którzy przyjeżdżają z innych krajów, mówią, jesteśmy lepsi, chociażby nawet od Niemiec.
2: To prawda, bo my w niektórych dziedzinach dokonaliśmy czegoś, co się nazywa żabim skokiem. Ja pamiętam, jak byłam w Ministerstwie Sportu i Turystyki, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasza turystyka, nasza na przykład baza hotelowa przeskoczyła kraje zachodnie, dlatego że my to wszystko budowaliśmy od nowa.
1: A propos resortu sportu, przejdziemy do tematu Komitetu Olimpijskiego. Ja tylko przypomnę, że też naszą rozmowę można śledzić na YouTubie Radio Tok FM. Jest transmisja, jak zawsze w poranku o godzinie 8. Właśnie, pani minister, była pani ministrą sportu. Wiadomo, że minister sportu w sprawie Komitetu Olimpijskiego za dużo zrobić nie może. To jest niezależna instytucja. Walne zgromadzenie może coś zrobić w sprawie prezesa Radosława P., który jest w areszcie przynajmniej na 3 miesiące, który ma poważne zarzuty. Czy musi czekać na jego łaskawe zrzeczenie się funkcji? Bo już nie Międzynarodowy pamiętam. Komitet, ja tylko dopowiem, też już interesuje się sprawą, wysłał list kreślący 3 scenariusze i też ponaglający do działania.
2: Tak, myślę, że najlepszym scenariuszem byłaby sytuacja, gdyby pan Piesiewicz zrezygnował w tej chwili z tej funkcji. Natomiast czy to zrobi, to jest wielki znak zapytania. Ja nie pamiętam dokładnych zapisów tego statutu obecnego, ale wiem, że on został napisany tak, żeby pan Piesiewicz był nieodwoływalny. Mhm. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo trudno będzie zdjąć go z tego stanowiska, jeśli sam takiej decyzji nie podejmie. I rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Nie powinien, znaczy no, zarządzanie PKOL-em z więzienia, znaczy z aresztu, przepraszam, bądźmy precyzyjni, bo on przez 3 miesiące będzie właśnie tam, to jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego.
1: Pytanie też, jakie są nastroje, jeśli by doszło do zwołania walnego zgromadzenia, tego posiedzenia nie zwoływał Radosław P. Teraz, jeśli nie może wykonywać swoich obowiązków, to może któryś z wiceprezesów zwoła, chociaż jest tą dyskusję prawników, czy statut na to pozwala. No bo też przez dłuższy czas, a przecież już były zastrzeżenia do prezesa komitetu, członkowie, czyli szefowie kolejnych związków sportowych, niektórzy stali murem za Radosławem P. Pytanie, czy teraz
2: oczywiście,
1: to się zmienia?
2: Oczywiście, że tak, i to był pewnego, znaczy PKOL był zawsze trudną instytucją. To ja naprawdę też pamiętam i naprawdę minister sportu ma bardzo niewielki wpływ na to, co tam się dzieje.
1: Powinno być zmienione prawo w tej sprawie?
2: Nie, bo to są niezależne związki sportowe, które mają prawo tutaj organizować się w sposób niezależny od polityków i od ministerstwa. Natomiast no, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju, no nie boję się użyć słowa, kliki. Więc to nie jest dobre dla naszego sportu.
1: Pani minister, była też pani wiceministrą edukacji, to w tym rządzie. Czy rozumie pani postulaty nauczycieli, którzy dzisiaj od 11 będą protestować przed kancelarią premiera? Jak powiedziała wiceprezeska ZNP tutaj przed chwilą w poranku Tok FM, nawet nie jest wykluczone, że zostaną tam dłużej w formie jakiegoś miasteczka protestacyjnego.
2: Rozumiem i wydaje mi się, że my... Znaczy... Nauczyciele otrzymali podwyżkę 30-33% na samym początku naszego rządu. I to było coś absolutnie oczywistego, dlatego że oni po prostu nie otrzymywali podwyżek przez 8 lat rządów PiS-u. Te podwyżki absolutnie nie nadążały za inflacją i za wszystkimi procesami gospodarczymi. Więc to, że uzyskali tę rekompensatę, której nie uzyskiwali wcześniej, prawda, to było coś absolutnie oczywistego. Natomiast nadal uważam, że wynagrodzenia nauczycieli w Polsce są nieadekwatne do pracy, którą wykonują. I z tego powodu jest, znaczy, bardzo dużo różnego rodzaju kolejnych konsekwencji, czyli nauczyciele, którzy pracują na kilku etatach, czyli nauczyciele, którzy dodatkowo mają jeszcze korepetycje, nauczyciele, którzy są przepracowani, którzy nie są w stanie tak przygotować się do zajęć.
1: I dyrektorzy, którzy mają wakaty.
2: I dyrektorzy, którzy mają wakaty, chociaż to się już w tej chwili będzie zmieniało jakby w drugą stronę, dlatego że idzie niż demograficzny bardzo, bardzo wyraźny, więc ten proces się akurat zmieni. Natomiast my jednocześnie chcemy, znaczy wymagamy bardzo wiele od nauczycieli. Jest reforma, jest nowa podstawa programowa. Są jakby takie nowe oczekiwania dotyczące tego, żeby te moduły, które są realizowane w szkole, czy będą realizowane w szkole, żeby nauczyciele byli przygotowani do tego. Ja nie mam takiego poczucia, że my ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ja już nie, ale jako państwo, że dajemy tym nauczycielom wszystko to, co jest im potrzebne do tego, żeby realizować później tę pracę i realizować najlepiej, jak to jest możliwe. A na pewno wynagrodzenia, no nie są adekwatne, jeśli chcemy, jeśli mówimy wciąż o tym, że edukacja jest jednym z absolutnie najważniejszych podsystemów państwa polskiego.
1: W 2026 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego to 6800 brutto, mianowanego nieco ponad 8000 brutto, a 10300 zł brutto dla dyplomowanego. Według pani jakie powinny być poziomy wynagrodzeń, chociażby nauczyciela początkującego i tego z najwyższym awansem zawodowym dyplomowanego, żeby
2: nie
1: można powiedzieć, że są satysfakcjonujące?
2: Nie będę się wypowiadała. Znaczy nie będę
1: ale skoro żadnych... pani powiedziała, że są za niskie, to...
2: Uważam, że są za niskie. Uważam, że dowiązanie
1: dobre?
2: Do średniej krajowej, powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową, to jest ten postulat, który się cały czas pojawia. To jest dobry kierunek.
1: A wracając do podstawy programowej i kompas jutra, zawetowany przez prezydenta, ale teraz wprowadzany rozporządzeniami, czyli taki plan B, to, że na przykład jest likwidacja geografii i biologii w klasach 5-6 i jest nowy, można powiedzieć, przedmiot. Polskie Towarzystwo Geograficzne zdecydowany sprzeciw wyraża, a pani?
2: Nie, ja uważam, że nasza szkoła jest nadal za bardzo silosowa, czyli za bardzo podzielona na różnego rodzaju przedmioty, dlatego podoba mi się to podejście, które mówi o modułach, które są wprowadzane, to nie są oddzielne przedmioty. Mhm. Na przykład moduł klimatyczny, który pojawia się na różnych przedmiotach w różnych miejscach, po to, żeby ten klimat i to zagrożenie klimatyczne jakby wyświetlało się dzieciakom w różnych miejscach edukacji. Natomiast to, że my łączymy przedmioty w ten jeden blok przyrody, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pozwala na większą elastyczność w nauczaniu tej przyrody. Pozwala na to, żeby te dzieciaki jakby widziały tę przyrodę z różnych stron, z różnych perspektyw. Poza tym do tego, jeśli dochodzi jeszcze to, że mniej nauki, więcej kompetencji, mniej wkuwania, więcej rozumienia, więcej pracy projektowej. No, pojawiają się zajęcia praktyczno-techniczne, które też uważam, że są niezwykle potrzebne, bo nasze dzieci po prostu zdolności manualne utraciły. To są wszystko dobre kierunki, to są wszystko rzeczy, które się powinny w polskiej szkole wydarzyć. No oczywiście edukacja zdrowotna jest absolutnie jakby jednym z najważniejszych elementów tej dużej zmiany.
1: I w ramach niej edukacja zdrowia seksualnego?
2: Która jest nieobowiązkowa.
1: Tak.
2: Ja marzę o tym, żeby ona była obowiązkowa, ale to trzeba przygotować. Uważam, że to jest proces, który polega na tym, że trzeba pracować z rodzicami. Pokazać rodzicom, co dzieje się na tych zajęciach edukacji seksualnej.
1: Czyli dobrze, że jest teraz nieobowiązkowa?
2: Myślę, że w obecnej sytuacji, gdybyśmy chcieli na siłę wprowadzać ją jako obowiązkową, spowodowałoby to więcej szkód niż pożytku. Mhm. Natomiast uważam, że nie wykonaliśmy jako ministerstwo tej pracy, która polegała na tym, żeby dotrzeć do rodziców, żeby powiedzieć im, jakie są zagrożenia. Rodzice nie wiedzą, jakie są zagrożenia. Już tutaj w tym studiu, nie w tym konkretnym, kilka razy mówiłam o tym, żeby rodzice sobie na przykład odpowiedzieli na pytanie, czy wiedzą, co to jest sextortion.
1: A czym jest?
2: A to jest takie zjawisko polegające na wyłudzaniu od dzieci filmów albo zdjęć, które później można wykorzystać przeciwko tym dzieciom. Mm-hmm. I to jest zjawisko, co do którego policja jest bezsilna. Od dzieci wyłudza się później oczywiście okup, wyłudza się pieniądze. Natomiast no, myślę, że bardzo niewielu rodziców jest przygotowanych na to, żeby z dziecko przygotować na to, żeby tego typu oszustwu się nie poddać.
1: Mhm. A jaką pracę powinno wykonać ministerstwo? Jak rozumiem, pani mówi, nie wykonało, żeby dotrzeć z tą informacją. Kampania informacyjna w internecie, w telewizji, czy po prostu spotkania w szkołach? Czy to i to?
2: Wszelkie możliwe formy. Ja marzę o tym i to nie jest wielka... Znaczy to nie jest coś, co jest niemożliwe. O filmie dokumentalnym, godzinnym, który mógłby być wyświetlany dla rodziców, tak? Nie wiem, czy nawet w kinach, ale podczas spotkań rodzicielskich. O włączeniu mediów w taką wspólną akcję, która pokazywałaby, co na tych zajęciach jest przekazywane, jakie treści, że te zajęcia zabezpieczają dzieci. Bo jakby część rodziców poddała się tej narracji, że to jest seksualizacja dzieci, mhm. że dzieci będą jakby bardziej skłonne do różnych zachowań seksualnych. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. To jest przygotowanie dzieci do dojrzałego rozumienia własnej seksualności.
1: Tak na jest. Koniec jeszcze raz o polityków zapytam, bo rozmawialiśmy najpierw o ewentualnych zmianach w centrum sceny polskiej politycznej, a po kampusie Polska Przyszłości, gdy słyszała pani Donalda Tuska, który mówi: nie wszystko się udało, ale mozolnie pracujemy, walczymy teraz też coraz bardziej skrajną prawicą, a dzień później lider lewicy, jeszcze apelował do młodych 30-latków ambitnych, żeby przejmowali stery władzy, wchodzili do polityki, a lider lewicy, Włodzimierz Czarzasty, dzień później mówił: wygramy te wybory, mamy swoje sukcesy, mamy otoczenie trudne, ale idziemy z podniesioną głową. To jak widzi pani tych polityków?
2: A ja jestem po takim rodzinnym spotkaniu w sobotę, gdzie było dużo ludzi młodych, którzy za każdym razem powtarzali mi jedno hasło: nie ma dla nas oferty. Nie ma dla nas oferty od strony demokratycznej. Jest dla nas oferta od strony prawicowej.
1: Ale a co stronie... byłoby ofertą dla nich?
2: Spójna wizja reformy państwa i pokazanie młodym, w jaki sposób mogą się włączyć w realizowanie tej strategii, tego nie ma. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę takiego autentycznego otwarcia się na... To są takie rytualne gesty, które się wykonuje w stronę młodych, natomiast autentycznego otwarcia się na ich potrzeby, na ich przekonania, ja naprawdę po naszej demokratycznej stronie nie widzę.
1: A co by mogło to zmienić? Spotkania na uczelniach? Czy... jestem ciekawy formy tego kontaktu, otwarcia się.
2: Trzeba cofnąć się jeszcze o jeden krok, czyli wypracować tę wizję. Ja cały czas twierdzę, że nasza demokratyczna strona nie tylko w Polsce, na całym świecie nie ma swojej narracji. Nasza demokratyczna strona mówi: prawda zwycięży, prawda się obroni. Nie, dzisiaj nie ma prawdy, dzisiaj jest wiele prawd. Dzisiaj jest świat narracji, prawa strona ma swoją narrację. My nie mamy swojej narracji, my tylko odnosimy się do ich narracji i efekt jest taki, że nie mamy jakby spójnej wizji do zaproponowania. To, o czym mówiłam na początku, czyli państwo dobrych usług publicznych, państwo, które staje za obywatelem. To są tylko jakby takie z samej góry hasła. Ta Polska, która ma być najlepszą wersją samej siebie, to jest to, o czym ja marzę.
1: No i o tym też miała być polska marka, przygotowywana przez pełnomocniczkę. Wiadomo, jak to się skończyło. Zobaczymy, czy ten temat wróci, a do tematu kampusu i to do tego, co na nim padło, wrócimy z komentarzami już po informacjach o 8.20. A za rozmowę dziękuję. Była z nami Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona.
2: Bardzo
1: na razie. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia za chwilę.
20: Reklama.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
22: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
26: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: W
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 8.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie wierzę w to, co się dzieje, tak mówią Polacy w zetknięciu z wieloma aspektami życia w Polsce, twierdzi posłanka niezrzeszona Joanna Mucha. Ta wielka reforma, która jest nam potrzebna, to reforma jakości życia, mówi goście poranka TOK FM. Notowania ropy naftowej na świecie mocno rosną w reakcji na ataki USA na cele w Iranie i Iranu w Jordanii. Do tego Stany Zjednoczone sygnalizują zwiększenie presji gospodarczej na partnerów handlowych Iranu, podają maklerzy. Kamil Dziewierz pozostaje wójtem Jedlińska na Mazowszu. Przeprowadzone wczoraj referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne. W głosowaniu wzięło udział za mało osób, podało Krajowe Biuro Wyborcze w Radomiu. Inicjatorzy referendum zarzucali wójtowi m.in. niegospodarność, nepotyzm oraz utrudnianie dostępu do informacji. W TOK FM czas teraz na sport.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Do najlepszej ósemki wczoraj jako pierwsze awansowały Serbia i Grecja, a biało-czerwone dziś zmierzą się z Portugalią. Drużyna w teorii zdecydowanie słabsza, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
27: Dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe na ten mecz i skupione w 100%. A co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i my chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę. I wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
23: Mecz Polska-Portugalia w Stambule o 18. A do Mistrzostw Europy szykują się polscy siatkarze. Forma jest, bo biało-czerwoni wygrali wczoraj Memoriał Wagnera, pokonujący Francję 3-1. Kamil Majszak jako pierwszy z naszych tenisistów zaprezentował się na nowojorskich kortach i zrobił to w bardzo dobrym stylu. Awansował do drugiej rundy US Open, pokonując 3-3 Serba Hamada Medjedowicza. Kolejnym jego rywalem będzie Valentin Vacherot z Monako albo Amerykanin Aleksander Kovacevic. A dziś w nocy grę w turnieju rozpocznie Iga Świątek, która w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze. Co się zmieniło?
28: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
23: Świątek w nocy zagra z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Polscy koszykarze doznali pierwszej porażki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, ale wciąż są bardzo blisko awansu. Wczoraj jak równy z równym walczyli z Niemcami, mistrzami świata i Europy, ale przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96. To jeszcze szybki przegląd tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach. Bright Eden znów zagrał w wyjściowym składzie Deportivo La Coruña, a Beniaminek La Liga pokonał Walencję 3-1. Liderem jest Real Madryt po zwycięstwie nad Malagą 4-0. W Anglii znów grad goli w meczu Chelsea, tym razem The Blues pokonali Brighton 4-3. We Włoszech liderem jest Inter, który na wyjeździe wygrał z Cagliari 1-0.
19: Może dziś przelotnie popadać właściwie w całej Polsce. Do tego w wielu miejscach pojawią się burze. Na południowym wschodzie nawet z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 21 do 30 stopni.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8.25, poniedziałkowy poranek TOG FM trwa. Z nami są Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: I Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Poproszę was na początku o wspomnienie Andrzeja Wielowiejskiego. To człowiek o długiej historii, bo to było długie i piękne życie i ważne dla polskiej demokracji, jak podkreślają wszyscy, którzy go żegnają. No właśnie wiele funkcji i publicysty, i historyka, i polityka tworzącego zręby Solidarności, przygotowującego wybory czerwcowe, a wasze wspomnienie, wasz taki punkt z tej długiej historii, który jest dla was taki najbardziej może osobisty albo najważniejszy?
7: Chyba dzisiaj, przez to, że mamy 31 sierpnia i mamy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, to trochę siłą rzeczy najbardziej pewnie dla mnie w pamięci wybija się ta rola Andrzeja Wielowiejskiego jako doradcy, eksperta, doradcy w czasie strajku w stoczni i później też doradcy takiego, który przygotowuje zespół, jakby współprowadzi zespół ekspertów w czasie pomiędzy 80 rokiem a 89 rokiem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne też, bo właśnie ta praca Andrzeja Wielowiejskiego, jak się tak o niej pomyśli, jako takiej właśnie tej pracy przez wiele lat, ona pokazuje, że różne rzeczy się nie dzieją natychmiast. Znaczy jest 80 rok, jest wielki strajk i mamy te ikoniczne obrazy, zdjęcie papieża na bramie, Lech Wałęsa i tak dalej. I potem bardzo łatwo jest przejść do tego, że i potem jest transformacja, potem jest rok 89, ale
1: to
7: pomiędzy...
1: Tak nie było od razu.
7: Tak nie było od razu, pomiędzy był jeszcze stan wojenny, ale pomiędzy była też duża praca taka ekspercka, takiego namysłu, okej, ale to strajk jest o różnych sprawach, między innymi prawach pracowniczych, takich prawach społecznych. Strajk nie jest, pamiętajmy te postulaty i potem porozumienia, on nie jest o tym, że się ustrój zmieni. Znaczy te pomysły pojawiają się dużo później. Później właśnie to jest moment rozmów przy okrągłym stole, w których też uczestniczył Andrzej Wielowiejski. I ta praca, taka praca na zapleczu, taka praca ekspercka, myślenia o tym, okej, to jak mogłaby wyglądać ta zmiana? Przecież początek, o tym też mówił Andrzej Wielowiejski, że początkowo to była po prostu taka praca, która miała być jakby naprawianiem PRL-u. Mm-hmm. Naprawianiem tamtego systemu, zmienianiem tamtego systemu. Znaczy i to powtarza wiele osób, które uczestniczyły w tamtych wydarzeniach, w tych latach 80., że się nikomu w zasadzie nie śniło, że ten system może być jakiś inny.
1: Czyli najpierw próbowano zrobić to, co wydawało się najbardziej możliwe, osiągalne.
7: I z tego, co znam historię Andrzeja Wielowiejskiego, jak też oglądałam wywiady z nim, to właśnie był takim pragmatykiem też, ale bardzo konkretnym. Znaczy ta konkretna praca ekspercka, to jest coś, co ja rzeczywiście trochę śledzę, jak sobie śledzę historię, to zawsze robi to na mnie chyba największe wrażenie. I właśnie w tej historii Andrzeja Wielowiejskiego to robi na mnie największe wrażenie, to, że ta praca często jest pracą wieloletnią. Ona jest wieloletnią pracą i jest wieloletnią pracą na przecięciu wielu osób, wielu różnych ekspertów, którzy muszą ze sobą współpracować, słuchać się, przekonywać, zastanawiać, jak coś może być zrobione. I dopiero później przychodzą te momenty, w których się, pisze konkretne ustawy, albo później, a później to już jest praca w parlamencie między innymi.
1: Twoje słowa prowadzą mnie do takiego wniosku, że my teraz w tej polityce tak bardzo przyspieszonej, także przez całodobowe media informacyjne, ale też przez portale społecznościowe, ludzie, nie wszyscy, ale pewnie większość oczekują od razu efektów, tak? Jak nie zrobi się czegoś w 4 lata kadencji, to już na rząd
7: pobite
1: do wymiany.
7: Po prostu i musztarda
1: pobie. Tak. I najlepiej na śmietniku historii takich polityków zostawić. Niektórzy oczywiście tak myślą, a tak właśnie chyba nie powinno być. Michał Szułdrzyński.
8: Ja absolutnie nie chcę niczego dodawać do tego rysu historycznego. Od strony historycznej, bo ja znałem Andrzeja Wielowieckiego też jako człowieka, mieszkając niedaleko niego w warszawskiej Falenicy. I myślę, że bardzo wiele o nim mówi to, jakim był człowiekiem. To znaczy ta prawie do samego końca nieustanna erupcja pomysłów, organizowanie życia lokalnego, konkursy recytatorskie piosenek dla dzieci, na które schodziły się jego wnuki, prawnuki, wszystkie dzieci z okolicy. To była niesamowita postać po prostu. To był niezwykle ciepły, życzliwy człowiek z mnóstwem pomysłów. No, jeszcze jak żyła jego żona Zofia Wielowiejska, no to oni razem tworzyli po prostu całą instytucję. To były pokolenia ludzi, których wychowywali w Warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, kluby żeglarskie, dziesiątki wyjazdów narciarskich. No to tam po prostu ta jego ludzka strona była niesamowita i to też było niezwykłe, że tak jak żył, tak umarł w swoim domu, w Falenicy, w otoczeniu najbliższych. I myślę, że to więcej czasem mówi o człowieku niż długa lista zasług i orderów, które ma. No bo oczywiście znamy go jako postać z kart historii też.
1: I kolejny raz w tych wspomnieniach pojawia się to umiłowanie do kontaktu z człowiekiem. Od pierwszych lat do ostatnich cały czas ten realny kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa, spotkania, właśnie aktywności, o których wspomniałeś. Bardzo wam dziękuję za te wspomnienia. Teraz przejdźmy do tych bieżących spraw. Ty, Agnieszko, wróciłaś z kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Czy wyczuwasz trochę zmianę charakteru tego wydarzenia? Bo oczywiście ono nigdy nie było określane wprost jako to, które ma być taką też drogą Rafała Trzaskowskiego do prezydentury, ale przecież nieoficjalnie o tym się mówiło. Teraz raczej już Rafał Trzaskowski z myśli o Pałacu Prezydenckiego rezygnuje. Czy zmienia się też formuła przez to, o czym się rozmawia, jak jest kontakt polityków Koalicji Obywatelskiej z młodymi, czy niekoniecznie? I czy właśnie przez to może kampus zostanie paradoksalnie na dłużej?
27: Nie, tak naprawdę nie zmienia się bardzo formuła, pewnie zmienia się trochę to, nie wiem, ile jest osób, jaki jest skład. Pamiętajmy, że kampus powstał po tych pierwszych wyborach prezydenckich, które Rafał Trzaskowski przegrał, ale jednak przegrał wtedy o włos, jednak było takie poczucie jakiejś niesprawiedliwości i takie poczucie, że coś z tym, z tą ogromną pracą, tą ogromną pracą w czasie kampanii wyborczej może można by zrobić i jakoś i zaproponować jakiś projekt, którym projektem okazał się kampus Polska Przyszłości. Ten kampus, i to paradoksalne, bo on właśnie wtedy wybuchł taką ogromną, naprawdę bardzo, bardzo dużą imprezą. Po drugiej przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich odbył się taki mały kampus. Taki kampus.
1: W Międzyzdrojach.
27: I ja wtedy miałam okazję prowadzić rozmowę z Rafałem Trzaskowskim. Była pierwsza po wyborach, to było 3 miesiące po wyborach, naprawdę długa była ta przerwa. Pierwsza rozmowa z Rafałem Trzaskowskim. No i ten mały kampus w zeszłym roku, taki powyborczy, no był dosyć smutny. Znaczy rzeczywiście było tam widać, było tam czuć taką atmosferę, że trochę no, słabo poszło i trochę nie wiadomo, w którą stronę to będzie się rozwijać. Dzisiaj mam wrażenie, jak obserwowałam kampus, byłam tam kilka dni, i to, że jest to, że paradoksalnie jest trochę może tak jak mówi, że ten kampus może być jakąś imprezą, która zostanie na dłużej, ale nie imprezą, i tutaj jest wyzwanie przed kampusem, raczej nie jest imprezą, która jest stricte budowaniem zaplecza politycznego dla polityków, którzy, bo ten kampus tworzą politycy, to jest Rafał Trzaskowski, to jest Barbara Nowacka, to jest Sławomir Nitras, oni tam cały czas są, oni tam rzeczywiście cały czas pojawiają się na terenie, cały czas tam przecinają się z młodzieżą, po prostu pozują do miliona selfie, ale to oni są tymi głównymi jakby organizatorami. I ten moment, w którym nastąpi może jakaś zmiana, to jest ten moment, w którym nastąpi zmiana może w ich roli, w tym jak będzie wyglądał kampus. Czy on będzie bardziej taki ekspercki, bardziej właśnie nastawiony na te debaty? Ich jest bardzo dużo, tych gości jest bardzo dużo, ale nie ukrywajmy, że też ogromnym powodzeniem cieszą się te spotkania, które są spotkaniami z politykami. Spotkanie z Donaldem Tuskiem, czy spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, to było spotkanie, w którym po prostu wszyscy przyszli praktycznie, uczestnicy.
1: Czyli w innych miejscach było pusto.
27: Też w innych miejscach, żeby nie robić może przykrości panelistom, zaproszono, już nie robiono żadnych debat, no bo nie ma nic gorszego niż pojedziesz taki kawał drogi na panel, a tam nikt nie przyjdzie. Po prostu smuta. Ale też młodzież i uczestnicy bardzo żywo reagowali i na spotkanie z Tuskiem, i na słowa Tuska, i na słowa Czarzastego. Więc trochę jest też tak, że z zewnątrz mówimy, no tam ci młodzi to tam uważają, że to dwaj dziadersi polskiej polityki. Jak ci dwaj dziadersi, przepraszam, że tak używam tego słowa trochę w przenośni, zaczynają mówić z tej sceny do uczestników i uczestniczek.
1: To jednak to są, słuchają, są stanie, pytają, są
27: tak,
1: do końca.
27: Są w stanie tam rzeczywiście do nich dotrzeć i są w stanie wywołać aplauz.
1: Nadejdą kolejne informacje TOK FM. Michał Szułdrzyński, to jest może faktycznie test dla kampusu. Jeśli przetrwa teraz po tych dwóch wyborach prezydenckich, dwóch elekcjach, to może będzie...
8: Ja mam po pierwsze takie przekonanie, że powinno być w Polsce jak najwięcej kampusów. To znaczy, tak jak to obserwuję z zewnątrz, zawsze słucham wypowiedzi, relacji ludzi, uczestników, prawda, nie tylko panelistów czy dziennikarzy, to są ludzie, którzy mają pomysły, którzy coś chcą zrobić, nie wystarcza im, czy chcą jakiejś większej aktywności i im więcej takich kampusów, tym lepiej. To, co obserwowałem w tym roku, tak jak mówię, z zewnątrz, to mam wrażenie transformacja kampusu z takiego festiwalu politycznego w kolejny, i to nie jest krytyka, tylko po prostu taka struktura. To się staje kolejny z polskich kongresów, tak, na który przyjeżdżają eksperci, na który przyjeżdżają politycy. I w tym sensie mamy, znaczy miałem wrażenie, że to troszkę zmierza w kierunku, nie wiem, takiego bardziej, nie wiem, poznańskiego impaktu czy katowickiego EKG, no, gdzie też przyjeżdżają politycy, gdzie też jest premier, też jest marszałek Senatu, wicepremierzy i tak dalej, ale że chodzi o to, żeby ci młodzi, a na innych kongresach starsi, bardziej skierowane do biznesu, bardziej skierowane do różnych innych grup, ludzie po prostu się spotkali, żeby porozmawiali w innej atmosferze. I w tym sensie mam wrażenie, że bo właśnie jako trampolina do prezydentury Rafała Trzaskowskiego kampus już nie będzie działać. Więc jeżeli taką formułę bardziej festiwalu społeczno-kulturalnego czy właśnie kongresu z jakimiś inspirującymi mówcami będzie miał, no to się jak gdyby znajdzie swoje miejsce na tej mapie polskich kongresów czy w kalendarzu polskich kongresów. Mm-hmm.
1: I zobaczymy, czy chcesz się, Agnieszko, odnieść do tej analizy transformacji kampusu.
27: Nie, że w ogóle takie festiwale, które są właśnie miejscem spotkań, ale też bardzo różnych, one są też taką szansą do dyskutowania, do spotkania też różnych środowisk. Ja jestem w ogóle fanką, kiedyś byłam na takim festiwalu w Szwecji, w Almodalen. To jest taki festiwal, w którym codziennie na głównej scenie występuje inna partia polityczna. Mm. Są tam wszystkie media, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, politycy. I to jest rzeczywiście takie bardzo żywe miejsce, które wygląda festiwalowo. Znaczy, to nie jest przypadek. Jest lato, jest ciepło, wszyscy mamy opaski, wszyscy uczestnicy mają jakieś tam opaski na rękach albo coś tego typu. Więc rzeczywiście
1: jest to
27: taka
1: okazja do przenikania tych tak zwanych baniek.
27: Taka okazja do gadania, więc to na pewno jest wartość.
1: A dla porządku też dodajmy, chociaż pewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w tych dniach też odbywał się w Juracie, w Ośrodku Prezydenckim, pierwszy raz tak szeroko otwartym dla ludzi z zewnątrz, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim na o wiele mniejszą skalę. Pytanie, czy będzie kontynuowane w kolejnych latach pod hasłem Przyszłość Plus. A my do dyskusji wracamy po informacjach.
9: Reklama.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
22: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
13: fresh. Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
15: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
21: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 8.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Do Warszawy zjeżdżają nauczyciele z całego kraju, mają ze sobą czerwone kartki oraz gwizdki, by wezwać polityków do działania. Manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, ma przypomnieć rządzącym o obietnicach składanych pedagogom. Jedną z takich obietnic było powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową, przypominała w poranku TOK FM wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
26: My słyszymy, że teraz to jest tak, że budżet tego nie wytrzyma, nie ma na to pieniędzy. To jest naprawdę poniżające i żenujące.

0: Nie będzie w nich można prawie niczego pobudować, pisze dziś Rzeczpospolita. Jak przypomina dziennik, od 1 września inwestycje budowlane będą możliwe tylko na terenach objętych planami ogólnymi lub miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany ogólnie obecnie ma ponad 30% gmin, a planami miejscowymi pokryte jest 33% powierzchni kraju. Przez centrum Katowic można już przejechać bez objazdów. Po blisko 2 latach utrudnień ulica Mikołowska znów jest przejezdna w obu kierunkach. Zamknięta została z powodu modernizacji węzła kolejowego i przebudowy wiaduktu. Teraz gotowy jest już i wiadukt, i droga, więc wyjazd z centrum Katowic na południe miasta będzie łatwiejszy. Zmiany odczują jednak nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie autobusów, bo obejmą aż 50 linii autobusowych, mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
1: Zaplanowane zmiany oznaczają przede wszystkim modyfikację tras poszczególnych linii autobusowych oraz inne godziny odjazdów w rozkładach jazdy.
0: Nowe rozkłady i informacje o zmienionych trasach są już na przystankach. To jednak nie koniec utrudnień. Trwają prace na kolejnych wiaduktach. Od jutra zamknięty zostanie kluczowy przejazd ulicą Francuską. Dziś w całym kraju możliwe są przelotne opady i burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni do 30. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wracamy do dyskusji. Agnieszka Wiśniewska, Michał Szułdrzyński. Zaraz porozmawiamy o zonda krypto, a tak naprawdę o Pekaolu, co się dalej powinno stać, ale zdradzę Państwu, że w czasie informacji, w czasie reklam rozmawialiśmy o e-dzienniku i Michale, ty powiedziałeś, że jesteś zbulwersowany wetem prezydenta.
4: Tak powiedziałem.
3: Musisz korzystać z dwóch dzienników.
5: Musisz teraz wytłumaczyć, dwóch dzienników.
4: Nie, bo ja mam...
3: A chciałbyś jeden państwowy dziennik.
4: Ja mam piątkę dzieci i teraz... Sytuacja jest taka, że system z dziennikiem polega na tym, że on teoretycznie jest, bo to są prywatne usługi. Mm-hmm. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby była konkurencja pomiędzy usługami. Natomiast dziennik to jest usługa publiczna. A tutaj mamy sytuację taką, że poszczególne szkoły mają poszczególnych dostawców. Ich jest 2, a nawet 3. Jeżeli tam chcemy mieć podstawowe informacje o cenach dziecka, to okej, nie jest to płatne. Natomiast jeżeli chcemy mieć to na telefonie, mieć możliwość szybkiego usprawiedliwiania ocen i tak dalej, usprawiedliwiania nieobecności, to za taki dostęp trzeba kilkadziesiąt złotych rocznie za każde dziecko zapłacić. I teraz rząd miał pomysł i ten pomysł był krytykowany i krytykowali go nauczyciele, nawet były uwagi przy tych międzyresortowych konsultacjach, ale żeby zrobić rządowy system uwierzytelniany obywatelem, gdzie nie trzeba by płacić. Koszt wziąłby na siebie państwo, ten koszt byłby znacznie mniejszy niż to, co rodzice, miliony rodziców w Polsce płacą te kilkadziesiąt złotych
3: miesięcznie. I szkoły też.
4: Rocznie za dostęp plus szkoły. To się robią naprawdę olbrzymie pieniądze, a prezydent uznał, że no, wie lepiej i że to zły system. Mhm. I nawet pilotażu
3: no właśnie, to miał
4: będzie.
3: Być pilotaż. Co prawda w tutaj poranku to GFM wiceprezeska ZNP powiedziała, że ten pilotaż nie obejmował tych najważniejszych etapów roku szkolnego, czyli początku i końca, kiedy dzienniki są najczęściej używane, no ale byłby chociaż jakiś pilotaż, no a nie ma...
4: No obywatel zaczął się od wyłącznie od dowodu osobistego,
3: no właśnie,
4: tak? A potem przyszły tam legitymacje szkolne w nim, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo zawodu adwokata i tak dalej, no więc od czegoś trzeba zacząć.
3: Prezydent, zdaje się, jak słyszy koszt, nowy koszt dla budżetu państwa, to mówi nie.
6: Ja trochę mam wrażenie, że te usprawiedliwienia dotyczące wet prezydenckich, one nie zawsze wynikają z jakiegoś wielkiego takiego namysłu nad konkretnie czy ustawą, czy konsekwencjami tej ustawy. Raczej są, czasem brzmią jak usprawiedliwienia tego, żeby jednak coś trzeba powiedzieć, czemu się wetuje jakąś ustawę. No i zawsze się jakiś powód znajdzie. No tam, że w tym przypadku, no, że nie jest to dobrze zrobione, to prezydent będzie czekał, że będzie super świetnie zrobione. No ale tak jak mówimy, też warto od czegoś zacząć i to jest naprawdę, jeżeli edukacja publiczna, edukacja ma być też taką usługą państwa, taką usługą, która też wyrównuje szanse, bo jest uwspólniona, to jest dobry pomysł, żeby też ten dziennik był był taką właśnie usługą państwową, bo też no to daje taką szansę.

0: Znaczy, uważam, że edukacja jest naprawdę super, super ważna i też ważne jest to, żebyśmy jako państwo myśleli też o tym, że ona jest właśnie tym narzędziem dawania szans, wszystkim takich samych szans i dlatego wszystkie, bo wiemy, jak to się kończy, jak zaczyna się, nie wiem, czy prywatyzacja, jak zaczyna się właśnie to, że szkoły tutaj lepsze, gorsze, bo gdzieś się płaci wyższe podatki, to w Stanach tak wygląda. Mieszkasz, przeprowadzasz się do lepszej dzielnicy, gdzie się płaci większe podatki, no tam będzie lepsza szkoła i tak dalej. I to, że mamy, znaczy to jest tak niesamowite osiągnięcie, że mamy publiczną edukację. Uważam, że powinniśmy o nią naprawdę dbać i to edukację, to, że mamy, nie wiem, publiczną szkolnictwo wyższe, to jest super sprawa. Znaczy to, że nie kończysz, nie wiem, studiów po prostu z wielkim długiem za kredyt, to jest dopiero szansa, żeby też zaczynać jakieś takie życie,
1: tak, wtedy się myśli
0: życie
1: o kredycie
0: zawodowe.
1: Na mieszkanie przynajmniej,
0: tak,
1: a nie na...
0: A tak, to zapomnij o kredycie na mieszkanie, bo w zasadzie przez 30 lat będziesz spłacać kredyt za studia, jeżeli na przykład dojdzie do jakiejś takiej prywatyzacji, a to jest bardzo łatwo jest przegapić te momenty, kiedy to się zaczyna. Uważam, że naprawdę to państwo powinno być bardzo, bardzo czujne.
1: Na takie otwieranie się, na komercyjne działania, szczególnie właśnie w tak ważnych sferach jak nauka, edukacja. Na ostatnie 5-6 minut naszej dyskusji poproszę was o komentarz dotyczący PKOL-u. Oczywiście nie jesteśmy tu zapewne ekspertami od sportu i działania związków sportowych, no ale jednak tę karierę taką też polityczną Radosława P. znamy. Protegowany między innymi Jacka Sasina, to dzięki jego wsparciu został szefem PKOL-u. Teraz jest w areszcie. Przez jakiś czas związkowcy, szefowie związków, a członkowie Komitetu Olimpijskiego w większości jednak stali za Radosławem P. Czy jednak to teraz według was się zmieni? Czy może też, żeby trochę ukrócić te polityczne skutki złe dla Prawa i Sprawiedliwości, może dostanie jakiś sygnał, nie wiem, czy się da do aresztu, żeby się podał do dymisji, żeby politycy PiS-u nie musieli się za niego tłumaczyć. Jak to się może skończyć, Michale? A przepraszam, tylko jeszcze dodam jeden fakt. Międzynarodowy Komitet też już w tej sprawie się interesuje.
2: Tak, i ten komunikat, to bodajże Przegląd Sportowy, tak, tę korespondencję ujawnił, był bardzo ciekawy, ponieważ tam były trzy scenariusze, każdy zły dla pana P. W związku z tym, że albo sam się podał do dymisji, albo no tam była taka sugestia, że być może polski komitet zostanie, nie wiem, zawieszony, czy będzie postępowanie Międzynarodowego Komitetu. Powiem tak, obserwowaliśmy niedawno wszyscy z wypiekami na twarzy zmagania piłkarskie w Stanach i widzieliśmy, jak świat polityczny przenika się ze światem związków sportowych w tym sporcie. I chyba to nie służy dobrze tej idei sportowej. Idea olimpijska to jest chyba trochę więcej niż tylko idea piłki nożnej, w związku z tym lepiej, żeby tam były wyższe standardy. Ale ja mam takie wrażenie, że od chyba z samego początku w Polsce stanowisko szefa PKOL-u było w jakiś sposób stanowisko polityczne. No, chyba Aleksander Kwaśniewski chyba był szefem kiedyś Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: No, możliwe, chyba tak.
2: W związku z tym, tak jak mówię, mówię to jako człowiek, który jako, gdy był prezydentem Aleksander Kwaśniewski, byłem jego krytykiem, dzisiaj uważam, że to był jeden z najlepszych polskich prezydentów, ale to zostawmy na boku. Zawsze ten związek był i ten związek po prostu nie służy.
1: No bo to wsparcie, pytanie, czy da się to jakoś zastąpić, nie wiem, typowo tylko komercyjnymi współpracami, ale to wsparcie spółek Skarbu Państwa, no jest ważne. Już oddaję głos.
0: Ojejku, jak słyszę tylko komercyjnymi współpracami, to myślę, że tutaj również powinniśmy uważać, bo to nie jest tylko styk sportu i polityki, tak jak wspomnieliście a propos ostatnich rozgrywek piłkarskich w Stanach, to też tutaj naprawdę
1: ale i firm,
0: mega,
1: Zonda Krypto.
0: Oczywiście mega ważnym aktorem, takim, który naprawdę tam się bije o wielkie wpływy, jest biznes. I wydaje się, że to, że jeszcze więcej biznesu w sporcie jeszcze gorzej robi sportowi i to obserwujemy od lat w wielu miejscach, szczególnie w tych miejscach, które są bardzo popularne, którymi oczywiście biznes jest zainteresowany, nie wiem, igrzyskami, jest zainteresowany piłką nożną, jest zawsze najmniej zainteresowany tym, gdzie może jakoś najmniej zarobić i politycy stają się takimi łącznikami pomiędzy sportem i biznesem. I sport wydaje się, że trochę wykorzysta tych polityków, żeby od tego biznesu może więcej kasy zdobyć, a biznes wykorzysta tych polityków, żeby bardziej wpłynąć i mieć widoczność w tym sporcie. I to jest naprawdę... To jest, jakby jak się obserwuje, to wszystkie masę skandali w świecie sportu, w świecie szczególnie tych dużych organizacji sportowych, no to to połączenie biznes, sport, polityka, ono po prostu no, jakby jest korupcjogenne. Ono jest tam wpisane, jest ten element korupcjogenny, niestety w to, więc to powinno być przestroga. I już pamiętamy, nie wiem, te pomysły tutaj właśnie jakieś może prywatyzacji rozgrywek, piłki nożnej, i tak dalej. Jakby to są, z czego to wynika? Znaczy, to politycy naprawdę, politycy są tutaj trochę obok tego wszystkiego. Znaczy, wydaje mi się, że politycy stają się czasami niestety pożytecznymi idiotami, którzy pomiędzy tym biznesem i sportem myślą, że sobie jeszcze coś dla siebie ugrają i często ugrywają. Czy to są właśnie jakieś podarunki, czy to są
1: wpływy.
0: Czy to są wpływy, ale też to naprawdę nie pomaga, już najmniej pomaga sportowi po prostu. Na pewno pomaga, często pomaga temu biznesowi, często może pomóc temu politykowi, coś tam fajnego dostać, jakiś niezły podarek i prezent,
1: ale sport powinien się od tego trzymać. Olimpijczycy cierpią renoma komitetu. Sprawdziłem, Aleksander Kwaśniewski był prezesem PKOL-u w latach 88-91.
0: Był, bo Michał Stowski pisze teraz drugą część biografii i bardzo dużo szukał tych informacji.
2: Ja tylko jedną rzecz właśnie chciałem powiedzieć, bo mamy dzisiaj dwa przykłady Polaków, którzy są znani światowych w sporcie. To jest pan Radosław P., no bo o tym, że został zatrzymany, pisały wszystkie światowe agencje i potem aresztowany. Ale mamy też kogoś takiego jak były minister sportu Witold Bańka, który jest szefem Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej. No to jest pytanie, z czym chcemy być kojarzeni, tak?
1: I dlaczego?
2: Z postacią, która właśnie trafiła do aresztu. Pamiętajmy oczywiście, że areszt nie przesądza o winie. Czy też z kimś, kto po prostu walczy o uczciwość i z zasady fair play w
1: sporcie. I czy takich ludzi można znaleźć więcej?
2: Jak Witold Bańka.
1: Kończymy, ale korzystając z swojej obecności, Michale, bo jesteś redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej przecież, a dzisiaj ważna informacja na czołówce. Dosłownie jednym zdaniem, czy według ciebie powinniśmy oczekiwać jak najszybciej komunikatu stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej? Bo jak pisze Maciej Miłosz właśnie w Rzeczpospolitej, gdy 30 lipca w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk, to dwa nasze myśliwce nie były w pełnej gotowości.
2: Tak, jeden tankował, drugi miał problemy z łącznością i nie wiadomo było, czy śledził tak naprawdę tę rakietę, czy też ukraińskiego MIGa, który śledził tę rakietę z drugiej strony. I ja nie wiem, czy ministerstwo odpowie na nasze, czy skomentuje to publicznie. Nam powiedziało, że to są kwestie objęte ochroną informacji państwowych o tym, jak działał ten system.
1: Mm-hmm. Ale też nie zaprzeczyło.
2: Nie zaprzeczyło, ale nie potwierdziło. Natomiast no, naszą rolą jako dziennikarzy jest wynajdywanie takich informacji. Nie po to, żeby państwu szkodzić, tylko żeby politycy wiedzieli, że ktoś im na ręce patrzy.
1: Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Za chwilę informacje o godzinie 9:00 Radio Tok FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku, co dzisiaj u ciebie?
3: Dzień dobry. Kłaniam się. Ja zaburzę nieco chronologię i rozpocznę od tego, co po 11:00. Pogrzeb króla Haralda odbędzie się 9 września. To informacja, jaką przekazał norweski dwór, a my będziemy rozmawiać, dlaczego nasz stosunek do monarchii skandynawskich jest tak chłodny. Więcej, znacząco więcej wiemy o tej monarchii brytyjskiej. Dzisiaj o godzinie...
1: A Norweska bliżej nas, przynajmniej geograficznie.
3: Tak, i być może będzie to taka porcja wiedzy historycznej, ale także aktualnej dla naszych słuchaczy. O godzinie 10:00 będziemy świętować 50-lecie serialu 07 Zgłoś się. Wprawdzie urodziny przypadają w listopadzie, ale myślę, że warto. Będzie z nami autor książki 07 Zgłoś się, milicyjny serial wszechczasów. Wreszcie o godzinie 9:00 pomówimy o zbliżającym się roku szkolnym, tak w kontekście dzisiejszej manifestacji przed KPRM-em, jak i zmian, które dotkną uczniów, rodziców, nauczycieli.
1: Przedpołudnie, poniedziałkowe Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Polecamy serdecznie. Poniedziałkowy poranek Tok FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzińska. Maciej Kluczka, życzę państwu dobrego poniedziałku, no i oczywiście całego tygodnia. Do usłyszenia.
4: Reklama. finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy, klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Radosław P. sam powinien podać się do dymisji. Takie zdanie ma dzisiejszy gość Poranka TOK FM w sprawie afery w PKOL-u. Nauczyciele zjeżdżają do Warszawy. Będą dziś pikietować. Inflacja na pewno nie wyhamowała przed oficjalnymi danami GUS-u komentarze. Włączają się ekonomiści. Minęła 9. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zarządzanie PKOL-em z aresztu to jakaś aberracja, coś niepoważnego, mówiła w poranku TOK FM posłanka niezrzeszona Joanna Mucha. Zdaniem byłej ministry sportu najlepszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której Radosław P. sam podałby się do dymisji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty stawiane mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypto.
23: Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Zarządzanie PKOL-em z więzienia, z aresztu, przepraszam, bądźmy precyzyjni. To jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju, nie boję się użyć słowa, kliki.
22: Jak poinformował przedstawiciel PKOL-u, wiceprezes Tomasz Hamera, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. MKOL przedstawił 3 scenariusze. Jeden z nich grozi zawieszeniem PKOL-u w międzynarodowych strukturach. A w tym tygodniu Sejm po raz 4 ma głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja twierdzą, że konsekwentnie będą wspierać weto Karola Nawrockiego. Oba ugrupowania uważają, że zaproponowane przez rządową większość przepisy są zbyt restrykcyjne i mogłyby zniszczyć polskie giełdy kryptowalut. PiS w sprawie Zonda Krypto chce także Sejmowej Komisji Śledczej. Coraz więcej ludzi odchodzi z tego zawodu. Nowi, przychodzący na ich miejsce, nie mają specjalnie motywacji. Tak o sytuacji w oświacie, mówi TOK FM dyrektor jednej z białostockich podstawówek w Warszawie. W sprawie podniesienia nauczycielskich wynagrodzeń będą protestować związkowcy z ZNP. Informuje nasz reporter Jakub Medek.
0: Dla Mariusza Sokołowskiego, szefa szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku, ostatni dzień wakacji to też ostatni dzień przygotowań do nowego roku szkolnego. Na protest się nie wybiera, komentować go nie chce, ale przyznaje, że sytuacja w oświacie, chociaż lepsza niż parę lat temu, nadal jest trudna, a nauczycieli ubywa.
2: Ci wszyscy nauczyciele, którzy w przeciągu mojej kariery zawodowej pożegnali się z zawodem, naprawdę radzą sobie z dużymi sukcesami.
0: Ci, którzy zostają, są zwykle zdemotywowani. Powodem nie są wyłącznie nienadążające za rynkowymi realiami wynagrodzenia.
2: To, że część z tych nauczycieli jest w ciągłym pośpiechu, bo niestety coraz więcej polskich szkół boryka się z tym, że pracują pedagodzy więcej niż w jednej placówce.
0: Organizujący protest ZNP domaga się m.in. wyjęcia z sejmowej zamrażarki projektu ustawy, która nauczycielskie wynagrodzenia powiązałaby z krajową średnią. Jakub Medek, TOK FM.
22: To pierwsza taka wymiana ognia między Teheranem i Waszyngtonem od miesiąca. Irańczycy odpowiedzieli na wczorajszy atak Amerykanów na wyspę Larak w cieśninie Ormus, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla ropy i skroplonego gazu. Na eskalację z niepokojem reagują rynki. O czym więcej teraz Tomasz Orłowski.
9: USA uderzyły na irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Trump przekazał, że zaatakowały też wyspę Harg, gdzie znajduje się irański naftowy hub eksportowy. Obie wyspy dzielą setki kilometrów. Nie ma potwierdzenia ataku na tę drugą. Teheran odpowiedział na uderzenie na wyspę Larak, wystrzeliwując rakiety nad Jordanię, z której terytorium Amerykanie mieli przeprowadzić operację. Irańczycy mieli też zaatakować amerykańską bazę w Zjednoczonych Emiratach. Przekazali również, że w płomieniach stanął jeden z supertankowców, który wpłynął na dwie miny w cieśninie Ormus. W związku z tą eskalacją ceny ropy poszły do góry o 2%. Już przed wymianą ognia sytuacja w cieśninie była trudna. W weekend przepływało tamtędy zaledwie 5 statków dziennie. Przed konfliktem każdego dnia było to 130-140 jednostek. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
22: Inflacja w sierpniu niemal na pewno nie przyhamowała, a mogła wręcz przyspieszyć. Wszystko zależy od tego, kiedy Główny Urząd Statystyczny zbierał swoje dane, bo w drugiej połowie miesiąca wzrost cen powstrzymała kończąca się właśnie druga edycja rządowego programu CPN. Prognoz ekonomistów przed dzisiejszymi danymi wysłuchał Wojciech Kowalik.
20: Inflacja mogła pozostać w okolicy 3%, mówi główny ekonomista Crédit Agricole Jakub Borowski.
24: Nasza obecna prognoza to 3%. Program CPN on tę inflację troszeczkę wypłaszczył.
20: Przy czym odczyt za sierpień jest obarczony dużą dozą niepewności, mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.
25: Bo mieliśmy połowę miesiąca z bardzo wysokimi, rekordowymi cenami na stacjach paliw i w połowie miesiąca nagle nastąpiło pewne tąpnięcie.
26: GUS obejmuje swoją statystyką tylko dane za pierwsze dwie dekady sierpnia, czyli ten efekt mitygujący, ograniczający wzrost cen paliw był relatywnie słaby.
20: Dodaje główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska Łukasz Tarnawa. A jeżeli wyższej inflacji nie zobaczymy jeszcze w sierpniu, to na pewno zobaczymy ją we wrześniu. Wojciech Kowalik, TOK FM.
22: W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczek-Stawska.
27: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
22: O 13.30 rozpocznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczek-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Na południowym wschodzie termometry pokażą dziś nawet 30 stopni. Tam będzie najcieplej. Najchłodniej z kolei w Suwałkach, 22. Mogą dziś pojawić się przelotne deszcze i burze.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Przedpołudnie, Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Jest 9.06, rozpoczynamy 3-godzinną audycję, w której dziś musi być o zbliżającym się kolejnym roku szkolnym. Ale najpierw ogłoszenia bardzo istotne. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, realizatorką dźwięku Oliwia Prądzyńska, a w naszym studiu dr Iga Kazimierczyk, pedagogka, nauczycielka, działaczka edukacyjna z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczaka. Dzień dobry.
28: Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu.
3: Od czego chciałaby pani rozpocząć te programy, ten program, te rozmowy? Ja dam pani ten przywilej wyboru. Czy od akcji protestacyjnej, która dziś jest zaplanowana przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów na godzinę 11, gdzie nauczyciele będą sygnalizować problemy, z jakimi się mierzą i będą to, wbrew pozorom, nie tylko problemy natury finansowej, czy jednak rozpoczniemy od tego, co zmienia się w systemie, jeśli chodzi o nowy rok szkolny, tak dla uczniów i rodziców?
4: Podstępne pytanie, ale chyba zaczęłabym od protestu, bo o tym też państwo mówiliście w porannych
3: wejściach. Mówiliśmy też wczoraj w niedzielnym magazynie.
4: Tak, bo myślę, że słuchaczom i słuchaczkom należy się wyjaśnienie, czemu nauczyciele protestują, skoro kilka lat temu dostali podwyżkę i mają 18 godzin lekcji i 2 miesiące wakacji. Celowo trochę podkręcam rzeczy, które nie do końca są prawdziwą opowieścią.
3: Dlaczego nauczyciele protestują, skoro dostali podwyżkę i mają tak długie wakacje?
4: Dlatego, że jesteśmy 20. gospodarką świata, proszę państwa, i pensja minimalna rośnie bardzo dynamicznie, a pensja nauczycieli jest indeksowana w zasadzie tylko i wyłącznie do inflacji. Ta podwyżka, która rzeczywiście była bardzo znacząca i duża, była tak naprawdę wyrównaniem wieloletnich zaniedbań. Poza tym premier obiecał nauczycielom, że wynagrodzenia nauczycieli będą indeksowane do średniego wynagrodzenia albo do jakiegokolwiek innego wskaźnika gospodarczego. Po co? Żeby nasze dzieci otrzymywały dobrą edukację. To nie chodzi tylko i wyłącznie o prawa pracowników, które są bardzo ważne, ale to nie są pracownicy przerzucający gruz, tylko to są pracownicy, którzy spędzają czasem 8 godzin dziennie z naszymi dziećmi i za mechanika możemy zapłacić kilkaset złotych, w ogóle nie patrząc nawet na tańsze oferty, a przy dobrej edukacji zazwyczaj, kiedy widzimy właśnie protesty nauczycieli, to się włącza ta legenda o 18 godzinach pensum, a w tym samym czasie jesteśmy gotowi płacić 150 zł czy 100 zł za prywatne lekcje, czyli korepetycje.
3: Ale wie pani, dlaczego włącza się ta legenda? Między innymi dlatego, że kiedy dochodzi do jakiejkolwiek akcji protestacyjnej, to przede wszystkim wybrzmiewają postulaty płacowe. I wszystko zależy oczywiście od narracji, ale klucz sprawy schodzi na plan dalszy. Utkana jest taka retoryka, nauczyciele znowu chcą kasy.
4: Tak, bo tak działają związki zawodowe, tak też działa w ogóle historia o strajkach, że one mogą być, w zasadzie strajki są tylko o płacy, o warunkach płacy i pracy. Nauczyciele niestety przez całe lata po transformacji też nie dorobiliśmy się innej reprezentacji niż związki zawodowe. Nie mamy izby, nie mamy dużych stowarzyszeń, nie mamy dużych organizacji czy takich ciał, instytucji społecznych, które mogłyby lobbować za interesem nauczycieli.
3: Proszę, czy pani w tej chwili utyskuje na to, że ZNP ma monopol?
4: To nie chodzi o monopol, to chodzi o to, że ZNP jest odpowiedzialny za bardzo konkretne elementy organizacyjne pracy szkoły i nauczycieli, ale też warto przypomnieć, że kiedy mieliśmy strajk w 2019 roku, ZNP szło do tego strajku nie tylko z postulatami płacowymi, ale także z postulatami dotyczącymi jakości pracy nauczycieli. ZNP też było tą organizacją, która aktywnie włączała się w protesty przeciwko rekonstrukcjom czy zmianom, nie używam celowo słowa reforma, dokonywanym przez Annę Zalewską. Więc tam, gdzie ZNP może wchodzić na te pola, wchodzi, ale rzeczywiście nauczycielom jest nas w różnych rachunkach 650, 600, pewnie 90 tysięcy. No, należałoby się też jakaś inna reprezentacja, żeby był ten dwugłos, o który pan redaktor pyta.
3: Przejdźmy do samych postulatów, no bo te płacowe to jedno, ale inne, równie istotne, wiążą się też z systemem wynagradzania nauczycieli, choćby za godziny nadliczbowe, choćby za wynagradzanie nauczycieli podczas wycieczek szkolnych, co wydaje się pewnie w całej tej historii sprawą błahą, ale istotną z punktu widzenia każdego nauczyciela z osobna.
4: Oczywiście, że tak. Do tego dochodzi też higiena pracy nauczycieli, czyli dostępność nauczycieli nie w godzinach 8-16, tylko w godzinach zazwyczaj 7-30, 20-30, kiedy nauczyciele siadają do swojej pracy. Chodzi też o takie prozaiczne i podstawowe rzeczy, które w zawodzie nauczyciela są uznawane za normalne, a w innych zawodach, w innych miejscach pracy są aberracją. Na przykład sprzęt do pracy. Wyobraźcie sobie państwo, że idziecie państwo do pracy do urzędu lub korporacji i tam pracodawca daje państwu bon na komputer. przychodzicie państwo do pracy i musicie sobie sami ogarnąć materiały podstawowe do pracy. W zawodzie nauczyciela jest to czymś absolutnie normalnym. Tak samo normalne i uznane za oczywiste i bezdyskusyjne jest to, że nauczyciel pracuje z domu i wykorzystuje swój, no sprzęt, co już dostanie, to sobie kupi za ten bon, ale wykorzystuje swój prąd, swoją wodę, swoje materiały biurowe. W żadnej innej pracy, no nie jest to zwyczajowe, więc chodzi też o takie warunki, które przez lata uznawano za zwyczajne. Chodzi także o to, że zakres zadań i obowiązków nauczyciela i odpowiedzialności zawodowej w ciągu ostatnich dwóch dekad dramatycznie się rozszerzył, a za tym nie poszło szersze myślenie o tym, czym jest zawód nauczyciela. To nie jest tylko prowadzenie lekcji, to już dawno nie jest tylko prowadzenie lekcji czy zajęć opiekuńczych.
3: Odwołałem się do rozmowy we wczorajszym magazynie Radia Tok FM z panią dr Aleksandrą Korczak, ponieważ pozostałem w tym zdumieniu wyniesionym z tej rozmowy do dziś. Nasza rozmówczyni zwróciła uwagę na bardzo istotną sprawę, że wynagradzanie nauczycieli to także inwestycja w dobre relacje między gronem pedagogicznym a uczniami. Ponieważ żyjemy, w ogóle o tym nie pomyślałem, w świecie, który polega na ocenie, to uczniowie też budują swój respekt wobec nauczycieli w oparciu o to, co widzą, bez względu na płeć, jak ten nauczyciel jest ubrany, czym przyjedzie do szkoły, jak się zachowuje. Krótko mówiąc, jego status materialny jest czynnikiem, który determinuje ten szacunek do nauczyciela.
4: Ja się z tym absolutnie zgodzę. Jeszcze do wypowiedzi pani dr Korczak dorzuciłabym kilka rzeczy. Na przykład to, że ponad 40% dzieci w wieku 10-19 lat czuje się w szkole samotnie. Po prostu czują, że nie mają tam nikogo, z kim mogliby porozmawiać. 2/3 uczniów doświadcza jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To nie są wydumane problemy. To są rzeczywiste dramaty i trudności młodych ludzi. No i jak można im przeciwdziałać? Wprowadzając kolejne zmiany przepisów prawa? Nie. Myślenie magiczne nie pomaga rozwiązać problemów i wyzwań, które stoją przed dziećmi. To rzeczywiście pomaga obecność dorosłego, który ma na to czas i ma na to przestrzeń, bo też praca emocjonalna, to każdy, kto jest rodzicem, wie, jak to jest trudne zadanie, żeby być emocjonalnie dostępnym i mieć zawsze czas, dobry humor, dobrą dyspozycję, być dla własnego dziecka miłym, przystępnym i być na każde, albo niemalże każde żądanie dziecka. To jest duża, duża praca. Jak ma to wykonać osoba, która pracuje na 1,5 etatu? Która po godzinach odpisuje na maile rodziców, które nie zawsze są miłe, zazwyczaj nie są miłe, która udziela korepetycji, bo tylko dzięki temu może dorobić, która bierze każdą godzinę ponadwymiarową, no bo przecież nie ma nikogo innego, a do pensji trzeba dorobić. No naprawdę chcemy, żeby osoby przepracowane i przemęczone, zwłaszcza w świecie zawłaszczonym przez algorytmy, telefony, sztuczną inteligencję, żeby z dziećmi pracowały osoby, które mają bardzo mało przestrzeni na to, żeby to robić?
3: Proszę powiedzieć, czy ta dzisiejsza akcja protestacyjna może eskalować? Jakie jest tego ryzyko, że przerodzi się, nie wiem, strajk, z jakim mieliśmy do czynienia w 2019 roku?
4: Strajk jest obiektywnie trudny, dlatego że to jest strajk przeciwko własnemu pracodawcy, czyli przeciwko dyrektorowi, przeciwko państwu.
3: A ktoś powie też, że przeciwko uczniom, dla których jesteśmy stworzeni, powołani, jakkolwiek będziemy to nazywać.
4: Tak. Uczniowie też odczuwają skutki strajku, ale no na pewno nie tak, jak sobie wyobrażamy, czy tak, jak są skutki strajku w 2019 roku opisywane, że to tragedia się uczniom stała, bo to de facto było kilka dni, kiedy tych zajęć dydaktycznych nie było. Ale rzeczywiście strajk obiektywnie jest dosyć trudną rzeczą organizacyjną, wymagającą też to, o tym u państwa na antenie mówi też pani wiceprezes Urszula Woźniak. One wymagają też no, takich skrupulatnych zabiegów proceduralnych. I szczerze mówiąc, po strajku w 2019 roku, który był związany z bardzo dużymi nadziejami, z bardzo dużą też taką mobilizacją i nauczycieli, i rodziców. I ten strajk w zasadzie skończył się niczym, a jego efektem jest to, że po strajku bardzo duża liczba nauczycieli po prostu zaczęła odchodzić ze szkoły, przestali się tego bać. To nie widzę tutaj wielkiej nadziei na to, żeby ta akcja była powszechna i tak szeroko zakrojona jak strajk z 2019
3: roku. A widzi pani szansę na to, by ta akcja była skuteczna, że wasze problemy zostaną dostrzeżone, w nawale innych pilnych spraw, które w tej chwili absorbują uwagę państwa?
4: Odpowiadając metodą szklanki do połowy pełnej, myślę, że może przyjdzie taki moment, dlatego że gdybyśmy rozmawiali o tym temacie w 2014 czy 15 roku, 16, kiedy zaczynała swoje urzędowanie minister Zalewska, mało osób interesowało się edukacją. Teraz ten temat wydaje się takim jednym z tematów, tak jak, nie wiem, sport czy wybory. Każdy się na tym zna i oczywiście pojawiają się jakieś nieścisłości w tym, że każdy się na tym zna, ale jednak jest to jakiś temat.
3: No, każdego to dotyczy.
4: Każdego to dotyczy, ale politycy też są rozliczani z tych tematów, które są ważne. A edukacja akurat wydaje się, że teraz jest szczególnie ważna, dlatego że dużo mówimy o kwestiach obronności, odporności, budowania też takich zasobów na trudną przyszłość, no to przepraszam bardzo, co może być tym zasobem, jeśli nie edukacja? Okej, dużo wydajemy na czołgi i amunicję, ale ktoś te czołgi musi obsługiwać i będą to ludzie, którzy dzisiaj siedzą w ławkach, a tych ludzi uczą osoby, o których rozmawiamy.
3: Prosiłbym, by w tej części naszej rozmowy wybrzmiały też wątki, które poruszymy po informacjach TOK FM. Dlaczego o reformie Kompas jutra jest tak cicho w porównaniu z innymi reformami, skoro ona, zdaniem tych, którzy ją wdrażają, jest tak istotna i jedna z najbardziej rozbudowanych w ostatnich latach, jeśli chodzi o system edukacji.
4: Ona jest istotna, ale nauczyciele od samego początku dyskusji na temat tego pomysłu zwracają uwagę, że istotna, ale niekompletna. Istotna, bo podstawy programowe raz na jakiś czas należy i trzeba reformować i aktualizować, ale trzeba to robić również z uwzględnieniem osób, które te podstawy potem realizują.
3: Troszeczkę przewrotnie panią zapytam, też spodziewając się odpowiedzi. Czy gdyby przeprowadzić sondaż wśród, nie wiem, 1000 rodziców, których dzieci pójdą jutro na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, znakomita większość wiedziałaby, że ich dzieci będą podlegać jakiejkolwiek reformie?
4: Obawiam się, że znakomita większość nie miałaby bladego pojęcia o tym, że cokolwiek w szkole się zmienia.
3: To postaramy się rozwiać to blade pojęcie i uczynić tę materię bardziej przystępną. Już po informacjach z nami jest dr Iga Kazimierczyk, pedagożka, nauczycielka, działaczka edukacyjna z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczaka.

0: Reklama.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania na 10. najwyższym piętrze wieżowca przy ulicy Startowej w Gdańsku. Z budynku ewakuowało się około 30 osób, podali gdańscy strażacy. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych przed godziną 5. Informowało ono o gęstych kłębach czarnego dymu oraz silnym zadymieniu na klatce schodowej budynku. Trwa ustalanie tożsamości ofiary. Godnych płac domagają się nauczyciele, którzy dziś o 11 będą protestować przed kancelarią premiera. Ale nie chodzi tylko o podwyżki płac, mówiła w Tok FM dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki oraz ekspertka do spraw lektur szkolnych. I podkreślała, że nauczyciele walczą też o swoją autonomię.
8: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
7: Przypomnę, ogólnopolski protest ZNP pod tytułem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, rozpocznie się o 11. Sejm w tym tygodniu po raz kolejny będzie głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki już 3 razy odrzucił projekty ustaw w tej sprawie. Jego zdaniem rządowe propozycje są przeregulowane w stosunku do tego, czego wymaga od nas unijne rozporządzenie. Rząd z kolei chce, by Komisja Nadzoru Finansowego miała narzędzia do kontrolowania rynku kryptowalut. By odrzucić prezydenckie weto, koalicja potrzebuje pomocy choć części opozycji. Dziś poznajemy coraz to nowe fakty ze śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto, a szef tej giełdy, Przemysław Kral, zaczął współpracę z prokuraturą. To powinno przekonać opozycję, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
9: To prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć. Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz w swojej drodze prezydenckiej prawdziwą prezydencką decyzję.
7: Europoseł przypomina, że na liście poszkodowanych przez Zonda Krypto są już setki osób. Mimo to opozycja nie kwapi się do poparcia rządowych przepisów. Michał Wawer z Konfederacji proponuje przyjęcie ich projektu.
10: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
7: Gdyby Sejm odrzucił prezydenckie weto, wtedy Karol Nawrocki miałby obowiązek w ciągu 7 dni podpisać ustawę. Sporo deszczu i sporo burz dzisiaj w prognozach. Na południowym wschodzie może też pojawić się grad. Tam również upalnie, nawet 30 stopni. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Łódź, Warszawa, Katowice. Tam lepiej ograniczyć głębokie wdechy. Powietrze w tych miastach ma dziś umiarkowaną jakość. Wszędzie indziej mapy smogowe świecą się na zielono.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: W przededniu nowego roku szkolnego rozmawiamy z dr Igą Kazimierczyk, pedagogzką, nauczycielką, działaczką edukacyjną z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, także uczelni Korczaka. Jeszcze raz dzień dobry.
12: Dzień dobry jeszcze raz.
11: Uśmiechnięta pani jest,
12: tak.
11: Za co pani bardzo dziękuję. Natomiast jak to się ma do reformy, która jutro dotknie też jakąś część, nie wszystkich uczniów. Reforma, właśnie jak ją nazwać?
12: Rekonstrukcją, czy też reformą podstaw programowych.
11: Czyli to nie jest fundamentalna reforma, która wywróci system do góry nogami?
12: Nie, ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany, ale rzeczywiście dokonuje niezbędnych korekt w podstawie programowej, bo tak jak mówiliśmy przed przerwą, raz na jakiś czas dobrze jest te podstawy przejrzeć i jednak je jakoś zaktualizować. I to, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu, w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. I ona też ma swoje znaczenie. To nie jest tak, że to jest bez znaczenia, gdzie tą centralną kategorią jest sprawczość, czyli to, żeby dzieci i uczniowie trochę bardziej decydowali o sobie. Temu też towarzyszyło wprowadzenie edukacji obywatelskiej, która też jest przedmiotem, który ma być bardziej praktyczny. I to jest moment, w którym ja robię ale. Ale sprawczość, o ile ona jest bardzo ważna i dobrze by było, żeby ze szkoły wychodziły osoby śmiałe, kompetentne, nie bojące się przyszłości, umiejące rozwiązywać swoje problemy, stawiające przed sobą zadania i potrafiące je realizować, to jest możliwe do zrealizowania tylko wtedy, kiedy mają takich nauczycieli sprawczych, takich, którzy mają możliwość stawiać przed sobą nowe zadania, którzy mają czas i przestrzeń do pracy, do rozwijania się, do kształcenia się nie w biegu, nie na ostatnią chwilę. Takich nauczycieli, do których mamy zaufanie, do których system ma zaufanie, a ci nauczyciele mają czas dla dziecka.
11: To teraz pomówmy o percepcji obu stron, których ta reforma dotyczy. Najpierw nauczyciele. Czy szkoły są gotowe na wprowadzenie tej reformy? I co to znaczy być gotowym? Jak ta gotowość powinna się przejawiać?
12: Powiem coś, co zabrzmi optymistycznie, ale to nie jest optymistyczne. Nauczyciele są zawsze gotowi. Nauczycielki,
11: bo nie mają innego wyjścia?
12: Bo nie mają innego wyjścia. I już niejedną rekonstrukcję, reformę, zmianę w systemie edukacji przeżyli. Przepraszam, a mówimy o nauczycielach, którzy mają średnio 48-50 lat, więc oni naprawdę już niejedno w szkole widzieli i naprawdę niejedną zmianę wdrożyli, więc technicznie i też poznawczo, tak emocjonalnie nauczyciele również są gotowi i nauczycielki do tego, żeby kolejna zmiana w szkole się zadziała, ale to nie jest optymistyczne z tego względu, że żeby pewne zmiany w szkole się poniosły szerokim echem i szerokim strumieniem, to musi temu też towarzyszyć entuzjazm. To jest taka energia, która jest nam bardzo potrzebna. Entuzjazm, młodzi mówią zajawka, tak bardziej naukowo możemy powiedzieć o tym, że to jest flow, czyli jakby, że ciągniemy jakieś zmiany, dlatego że bardzo w nie wierzymy. No i tej wiary w środowisku nauczycielskim nie widać.
11: Wierzy pani w powodzenie edukacji zdrowotnej?
12: Bardzo bym chciała w nie wierzyć i bardzo bym chciała wierzyć w to, że absurdalne dyskusje o tym, czy dzieci mają prawo do wiedzy i czy prawo do wiedzy przypadkiem nie jest zamachem na konstytucję, wierzę w to, że te absurdalne dyskusje się skończą, dlatego że edukacja zdrowotna jest edukacją zdrowotną. O badaniach przesiewowych, o stawianiu własnych granic, o higienie cyfrowej, o zdrowym odżywianiu, o konieczności odkładania ekranu, o konieczności też odpowiednich zachowań sportowych. No niestety to jest ten element, który z tych zajęć został wycięty, z tych obowiązkowych. Tak jakbyśmy chcieli wierzyć w to, że uczniowie składają się tylko z rąk, które piszą w zeszytach i głów, które zapamiętują informacje, ale oni składają się z całej cielesności.
11: Ale zdrowie seksualne, pewnie wielu to potwierdzi, jest fundamentem edukacji zdrowotnej.
12: Tak, tak. A to jest...
11: A my pod presją, także polityczną, niestety...
12: Tak, i to jest wielka szkoda.
11: Ten fragment.
12: Dlatego, że jeśli 73% dzieci ocenia, że dostęp do pornografii jest łatwy i dzieci bez większych problemów do tej pornografii mają dostęp, a 82% dzieci ma założone konta na mediach antyspołecznościowych, na przykład na TikToku, gdzie niekoniecznie pojawiają się treści, które chcielibyśmy, żeby oglądały osoby 10-11-letnie.
11: Pani z premedytacją posłużyła się tym terminem, media antyspołecznościowe?
12: Tak, no bo one nie budują społeczności, tylko one zamykają osoby używające tych narzędzi w bańkach i w izolacji też takiej fizycznej, społecznej. No to dyskusja o przemocy, której doświadczają dzieci, no bo też edukacja seksualna jest edukacją o tym, jak bronić się przed różnymi formami przemocy seksualnej, która dzieje się w świecie cyfrowym, który jest wszechogarniający. No to niestety szkoda, że odebraliśmy dzieciom tę szansę.
11: To teraz pomówmy o spojrzeniu na na to, co zmieni się w nowym roku szkolnym z drugiej strony. No bo uczniowie, także rodzice mogą mieć wrażenie o tym, że no, to jest znów jakaś lista pełna zakazów, nakazów, pewnego przymusu, począwszy od urządzeń elektronicznych. Mhm.
12: Nie, mam wrażenie, że my trochę próbujemy jednak odchodzić od takiej szkoły zakazowej i to pokazuje nam ten eksperyment z zakazem telefonów, kiedy oczywiście wprowadzamy zakaz, ale jednocześnie też w edukacji zdrowotnej jest dużo treści dotyczących higieny cyfrowej. Wszystkie komunikaty dotyczące, no może nie wszystkie, ale taka główna narracja tej komunikacji o zakazie telefonów też jest komunikacją o higienie cyfrowej, o tym, żeby przyjrzeć się swojemu używaniu telefonów. Ale rzeczywiście tutaj rozumiem, co się kryje pod tym pytaniem, że szkoła jest taką instytucją, która jest bardzo hierarchiczna, bardzo starodawna, bardzo jednak oparta na ocenie i na takiej no, pracy na zakazach, na sankcjach, na nagrodach. No w ogóle cały system oceniania jest o nagrodach i karach, ale wydaje mi się, że małymi kroczkami zaczynamy od tych złych standardów odchodzić i znowu wrócę do tematu, który się pojawia dzisiaj wiele razy. To robią nauczyciele, tego nie robią przepisy, tylko to nauczyciele te przepisy wdrażają w życie i to, że dzisiaj rozmawiamy o informacji zwrotnej, która musi się pojawić przy pracach domowych, to się proszę Państwa nie wzięło z przepisów prawa, tylko z praktyki nauczycieli. To, że informacja zwrotna, ocenianie kształtujące jest w polskiej edukacji, to są lata praktyki nauczycieli.
11: Ale pasuje Pani to, że jest, teraz zatrzymajmy się przy tych urządzeniach elektronicznych, telefonach mówiąc wprost, że jest to zakaz ustawowy, a nie, biorąc pod uwagę, jak różnorodne są szkoły, jak rozmaite formy nauczania proponują, że nie jest to konsekwencja szkolnego statutu, na przykład w zależności od tego, jak szkoła chce uczyć, w jakim duchu.
12: I w większości, w niewielkiej, ale jednak w większości szkół takie zakazy już funkcjonowały, więc spora część placówek.
11: I wtedy rodzic ma prawo wyboru. Posyłam dziecko do szkoły, która ma taki zakaz, bądź też nie ma takiego zakazu.
12: Jeśli jest to szkoła rejonowa, to niespecjalnie. Ale spora część publicznych placówek również na takie zakazy się już zdecydowała. Ale też ta dyskusja o jakimś jednak wiążącym rozwiązaniu pojawiała się też w postulatach nauczycieli. Dlaczego? Dlatego, że to niestety kamyczek do naszego rodzicielskiego ogródka. My potrafimy z życia nauczycieli i z wywiadówek szkolnych oraz z dyskusji na WhatsAppie wykrować 17 krąg piekła. Naprawdę. I o tematach, które są tematami siedmiorzędowymi, na przykład czy dziecko ma mieć telefon na lekcji, czy nie, potrafimy dyskutować długie godziny i pokłócić się na śmierć i życie. I nauczyciele, część nauczycieli mówi, a my nie chcemy już tych dyskusji. Znaczy my chcemy jasnego stanowiska i jasnych rekomendacji ze strony resortu, żeby skończyć niekończące się dyskusje, kiedy można wyjąć, a kiedy można schować telefon. Nie można wyjąć, trzeba schować.
11: O co chodzi z e-dziennikiem? Nie wszyscy mogą wiedzieć, natomiast jest to bardzo istotna część dyskusji o polskiej szkole.
12: Tak. Tu niestety jest po raz kolejny się, ja też zresztą w weekend wdałam się w kilka gorących dyskusji na temat e-dziennika. Po raz kolejny jesteśmy w miejscu, w którym nie wystarczy mieć rację, żeby coś zrobić. Nie wystarczy mieć argumenty, żeby coś zrobić. Nie wystarczy mieć jakąś racjonalność, czy nawet fakty i informacje po swojej stronie, żeby być skutecznym.
11: Ale proszę nadać kontekst sprawie rodzicom, którzy być może nie są tego świadomi, a nawet nie tylko rodzicom, bo być może zainteresuje to także innych.
12: Było takie marzenie, proszę Państwa, żeby obsługa dziennika była taką samą obsługą dziennika, jak mamy mObywatela, czy ePacjenta, czy ePUAP, żeby to narzędzie było narzędziem rządowym. No, rzeczywiście polska administracja, to trzeba przyznać, jest bardzo skuteczna w tworzeniu takich narzędzi, bardzo skuteczna i bardzo efektywna i to jest rzeczywiście taki obszar, który może i jest podziwiany w Europie, jak Polska potrafi być cyfrowa. No i było takie marzenie, żeby również było to w szkole i żeby było to narzędzie bezpłatne, bo dzienniki elektroniczne są narzędziami płatnymi. My za to płacimy bardzo dużo. Rodzic, jeśli chce mieć jakieś opcje ekstra, musi za to zapłacić, ale płacą za to szkoły, dlatego że dzienniki również zbudowały taką infrastrukturę, środowisko informatyczne do pracy szkół. No i marzenie było takie, żeby zrobić to w wersji rządowej. No ale jak zawsze zawiodła komunikacja, to znaczy pojawiła się propozycja, która z uwagi na to, że nauczyciele mają pewne obawy dotyczące tego, że znowu będą robić coś za darmo, stawiali słuszne uwagi i również bardzo dużo zarzutów co do tempa i zakresu tych prac. No i efekt jest taki, że na razie tego narzędzia mieć nie będziemy i na razie nadal będziemy płacić. Ostatni wyciek danych firm medycznych pokazuje, że to nie jest taka neutralna sprawa, kto dane, jednak 5 milionów dzieci posiada.
11: Ale czy to jest kwestia
12: rocznie
11: tylko i wyłącznie komercjalizacji tego narzędzia, czy kwestii tego, czy ono wypełnia swoją rolę? Bo jeśli zapytać uczniów, to powiedzą, że jest to narzędzie mocno opresyjne wobec nich.
12: Tak. To rzeczywiście możemy tak porozmawiać w ogóle o dzienniku, czy on jest nam potrzebny, no ale też trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy wszystkie usługi i narzędzia w telefonie albo w komputerze. No rzeczywiście może zdrowym odruchem jest to, żeby tak jak ze starych dobrych czasów analogowej szkoły dać dziecku powiedzieć o tym, że dostało jedynkę z matmy, a nie wiedzieć to zanim dziecko wróci do domu i zdąży się zawstydzić tym faktem, no to jest osobna dyskusja, no ale tak jest. No mamy tak, że wszystko lubimy mieć w aplikacjach, no i mamy też dziennik. No i na razie będzie tak, że nadal będziemy za niego płacić i nadal dane milionów uczniów będą w posiadaniu zagranicznych koncernów.
11: Przecież gdyby był e-dziennik, nie poszedłbym na te wszystkie liczne wagary, które uskuteczniają.
12: Dokładnie, tak. My mamy prawo do dnia wolnego i dnia na żądanie, a uczniowie tego nie mają.
11: Uśmiecha się pani na nowy rok szkolny.
12: Tak. Tak, dlatego, że szkoła jest, niezależnie od tego, co mówimy złego o tym, jak ta instytucja czasem źle działa, bo ona naprawdę czasem źle działa, to jest miejsce dla dzieci.
11: Bardzo pani dziękuję. Doktor Iga Kazimierczyk, pedagogka, nauczycielka, działaczka edukacyjna z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, a także uczelni Korczaka była z nami. Kłaniam się.
12: Dziękuję bardzo.
11: A już za chwilę informacje TOK FM, po nich Maciej Głogowski, który teraz zaprosi na magazyn EKG. Dzień dobry, Macieju.
0: Dzień dobry. W magazynie EKG rozmawiać będziemy o projekcie przyszłorocznego budżetu, o paliwach i znikających ulgach podatkowych.
11: Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, będę słuchał wnikliwie.
0: Wszystko będzie, że rozmawiać będziemy, to dobrze. Mam nadzieję.
11: A wnioski niech każdy wyciągnie sam. Informacje.
1: Autopromocja.
13: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
14: Śmierć Miki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
13: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
22: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
24: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
25: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4% rok do roku, podaje Polska Agencja Prasowa. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Eksperci twierdzą, że te dane mogą być obarczone pewnym błędem. Wszystko zależy od tego, kiedy Główny Urząd Statystyczny zbierał swoje dane, bo w drugiej połowie miesiąca wzrost cen powstrzymała kończąca się właśnie druga edycja rządowego programu CPN. Mówi główny ekonomista Crédit Agricole Jakub Borowski.
28: Nasza obecna prognoza to 3%. Program CPN, on tę inflację troszeczkę wypłaszczył.
7: Przy czym odczyt za sierpień jest obarczony dużą dozą niepewności, wyjaśnia ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.
29: Bo mieliśmy połowę miesiąca z bardzo wysokimi, rekordowymi cenami na stacjach paliw i w połowie miesiąca nagle nastąpiło pewne tąpnięcie. To zależy od tego, kiedy dokładnie GUS zbierał dane ze stacji benzynowych.
30: GUS obejmuje swoją statystyką tylko dane za pierwsze dwie dekady sierpnia, czyli ten efekt mitygujący, ograniczający wzrost cen paliw był relatywnie słaby.
7: Dodaje główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska Łukasz Tarnawa. Wyższą inflację na pewno też zobaczymy we wrześniu, oceniają eksperci. Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego informuje, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej, która nawiedziła ostatnio himalajski region przy granicy z Tybetem, wzrosła do 903. Odnotowano też gwałtowny wzrost liczby zaginionych. Poszukiwanych jest obecnie ponad 4000 osób. Wśród nich jest 592 obcokrajowców. Do akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaangażowano blisko 21 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i wojskowych, wspieranych przez specjalistów do spraw ratownictwa tunelowego z sąsiednich Indii i Chin. Priorytetem służb jest obecnie dotarcie do zaginionych pracowników budów elektrowni wodnych, uwięzionych w 6 podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem. Pogrzeb króla Haralda V odbędzie się 9 września w katedrze w Oslo, informuje

0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Paweł Wojciechowski, były minister finansów, główny ekonomista BCC. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie profesorze. Trzy pytania na początek. Proszę o odpowiedź, oceniając rozwiązania przyjęte przez rząd jako dobre lub złe. Pytanie pierwsze. Dziś kończy funkcjonowanie program CPN 2. Dobrze czy źle?
2: Dobrze.
1: Rząd planuje wygaszenie podatkowej ulgi za internet. Dobrze czy źle?
2: Dobrze.
1: Projekt budżetu nie przewiduje tak zwanej konsolidacji fiskalnej, czyli redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dobrze czy źle?
2: Raczej źle.
1: Co pan w ogóle myśli o tym projekcie budżetu zaprezentowanym przez rząd, panie profesorze?
2: No chyba najważniejsze to jest, że nie widać żadnej światełka w tunelu w zakresie tak zwanej stabilizacji finansów publicznych. Po prostu dług rośnie dużo szybciej niż gospodarka. Czyli w dobrych czasach, mimo dobrej koniunktury, nie widać światełka w tunelu. Nie widać możliwości ograniczenia tego szybko narastającego długu. Pamiętajmy, że on...
1: A może to nie jest czas na to, by to światełko w tunelu się zaświeciło?
2: No tak, i na to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę, ale tutaj czas w sensie tam politycznym, no to, bo politycy o tym decydują, no to po pierwsze nie widać wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, to po pierwsze...
1: I powiedział pan naszej szybkiej tutaj tej wymianie pytań, powiedział pan, że to jest akurat zła informacja.
2: To jest zła informacja, ponieważ no jeśli sami nie będziemy przeprowadzać takiej stopniowej konsolidacji rzędu, nie wiem, pół punktu procentowego.
1: Pod tym słynnym stwierdzeniem, które towarzyszy nam co kilka lat, konsolidacja finansów, kryje się takie wprost porządkowanie finansów publicznych i szukanie redukcji deficytów.
2: Znaczy redukcji deficytów, jeżeli mamy co roku 7% deficytu do PKB przy dobrej koniunkturze, to nie jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o ograniczanie długu publicznego. On rośnie nam w tempie przez 3 lata, 2025, 2026, 2027, urośnie nam mniej więcej ponad 4 punkty procentowe.
1: I ja znajduję dobrą wiadomość w tych danych zaprezentowanych przez rząd.
2: Jaką?
1: I w projekcie, i planach na rok przyszły. W przyszłym roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 7,1 w relacji do PKB. Ale to nie jest wzrost w porównaniu z 2026, bo rząd właśnie podniósł prognozę deficytu na ten rok i on też ma wynieść 7,1. No tak, także można powiedzieć, że jest taka stabilizacja. No tak, ja trochę ironizuję.
2: Cały czas mówimy o budżecie, projekcie budżetu, a pamiętajmy o tym, że w tym roku miał wynieść 6,8%. Deficyta wyniesie 7,1%.
1: Więc w tym roku jest zła informacja, a na przyszły taka sobie.
2: Może rzeczywiście te założenia były zbyt optymistyczne. Ja widzę pewne ryzyka, zwłaszcza po stronie dochodowej, no bo wydatkowa zakładam, że w cyklu wyborczym nic się nie zmieni w zakresie wydatków. Nikt nie będzie chciał żadnych wydatków. Może wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o stronę dochodową, no to widzę same ryzyka, bo VAT ma wzrosnąć o 9,5%, a pamiętajmy, że pan minister Domański mówi, że luka VAT jest prawie zamknięta. Czyli krótko mówiąc, spadła luka VAT z 15% do 5%. No więc jeśli konsumpcja rośnie powiedzmy o 6%, no to skąd mają się wziąć te dochody VAT?
1: Czyli pan uważa, że rząd zbyt optymistyczne przyjął zbyt optymistyczne założenia.
2: Po stronie VAT zbyt optymistyczne, zresztą to widać, że dzisiaj w tym budżecie, w tym obecnym budżecie, znaczy w tym relacji budżetu już brakuje około 20 miliardów po stronie właśnie dochodowej. I druga sprawa to jest CIT. CIT ma urosnąć 18%. Przy czym zakłada się...
1: Podwyżka
2: podatków, te, które być może zawetuje pan prezydent, więc do końca nie wiemy, czy to nie są zbyt optymistyczne, moim zdaniem są zbyt optymistyczne założenia.
1: No ale Rada Ministrów musiała przygotować projekt budżetu, no licząc na to, że prezydent nie będzie tak szczegółowo ingerował w prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej, która jest domeną rządu.
2: To co zdecydowanie pan prezydent nie powinien wetować ustaw podatkowych, ale też nie ma prawa wetować budżetu. Skoro nie ma prawa wetować budżetu, a budżet opiera się na ustawach podatkowych, na tym pakiecie podatkowym, to nie powinien tego robić w obliczu, znaczy w poczuciu odpowiedzialności i współdziałania władz.

0: Więc oczywiście rząd nie może zakładać buforu na przykład na weto prezydenta albo zwlekanie z decyzją prezydenta, ponieważ musi działać jak gdyby racjonalnie, bo odpowiada za politykę gospodarczą. No ale z jednej strony, można powiedzieć, wszyscy boimy się, że pan prezydent zawetuje, ale z drugiej strony nie ma tak ani wiarygodnej ścieżki konsolidacji, idą wybory, więc trudno myśleć o jakichś cięciach albo podatków, albo ograniczeniu wydatków. I widać brak współpracy, jak powiedział to Fitch niedawno w swoim raporcie, nie tylko brak współpracy, ale również jakieś niekiedy konfrontacyjne stanowisko między prezydenta wobec rządu. Więc to wszystko powoduje, że nie można patrzeć spokojnie dzisiaj na stan finansów publicznych. Dług będzie rósł w tempie 4 punkty procentowe, co będzie oznaczało taką śnieżną kulę nakręcającą się w drugą stronę, czyli większe, coraz większe odsetki od tego długu i rosnące, potencjalnie rosnące również ryzyko, że te odsetki będą coraz większe z powodu wyższych rentowności obligacji, bo trzeba refinansować ten cały dług.
1: To może ja zapytam jeszcze już nie w ramach takich krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. To pan uważa, że ten projekt budżetu zaprezentowany przez rząd jest bezpieczny?
0: Znaczy politycznie on jest poprawny, bo tak zakładany jest taki politycznie w sensie takim, że nikt nie chce w tej asymetrii tak krótkoterminowych potencjalnych strat politycznych, nie chce ryzykować bardziej większą konsolidacją, tak, czyli jak gdyby ograniczeniem wydatków lub wzrostem podatków, nawet o to 0,5 punktu procentowego, więc politycznie jest bezpieczny, znaczy tak przynajmniej myśli rząd.
1: Ale trudno mówić o bezpiecznym,
0: ale w drugim okresie on generuje
1: deficytu.
0: Problemy, tak, czyli przepychamy ten wózek o 4 punkty procentowe wzrostu długu publicznego do PKB co roku i każdy następny rząd będzie miał dużo trudniej.
1: Pan wspominał o tym finansowaniu naszego długu. To jest istotna dla naszych słuchaczek i słuchaczy informacja i warto byłoby, by wiedzieli, a jeśli tak, to proszę powiedzieć, co to oznacza. Nasze 10-letnie obligacje znów są, ich rentowność jest powyżej 6%.
0: Tak.
1: Raczej ścigamy się, żeby było jak najniżej.
0: Znaczy, ważna jest trajektoria, to znaczy krótko mówiąc trend, czyli co roku mamy drożej. Co roku mamy drożej, coraz więcej płacimy. Niedługo może być może wartość obsługi zadłużenia długu będzie, znaczy ta netto, tak, wartość będzie przekraczała, nie wiem, dwukrotność 800 plus, tak, że mówimy o tym, że zjadamy sobie po prostu możliwości równoważenia i jednocześnie pewnej przestrzeni dla polityki społecznej i gospodarczej, no bo przecież jeżeli rząd będzie miał kolejny większą przestrzeń, to będzie na przykład mógł oferować pewne programy, jak i również tracimy przestrzeń na przykład na wydatki inwestycyjne, czyli budżet może być potencjalnie mniej rozwojowy.
1: No ale właśnie to i w punkt pan o tym powiedział, bo od kilkunastu minut dysponujemy już danymi o PKB za drugi kwartał. Wzrost okazał się silniejszy niż sądziliśmy przy pierwszym odczycie. Wzrost w drugim kwartale wyniósł 3,9. Wcześniej GUS podawał, że może być to 3,8. No i jest on, bo dzisiaj mamy strukturę, a to było dla nas najciekawsze. Tam widać w dużym stopniu napędzanie tego wzrostu przez inwestycje rosnące ponad 8%. Posiłkuję się tutaj szybką analizą, którą już poczynili ekonomiści mBanku.
0: Tak, oczywiście, to jest bardzo dobra wiadomość, że jednak stymulujemy wzrost gospodarczy. Każda konsolidacja oczywiście wybiera skutek negatywny na wzrost gospodarczy, ale pamiętajmy o tym, dochodzimy do pewnego momentu, kiedy tę konsolidację trzeba będzie zrobić. Pytanie jest takie, czy ona będzie wymuszona przez rynki, nazwijmy to, bo po prostu nie będzie już pieniędzy, żadnej przestrzeni fiskalnej na cokolwiek, czy zrobimy ją odpowiednio wcześniej w planie na przykład o 0,5 punktu procentowego rocznie, na przykład przez 5, 6, 7 lat, tak, żeby ustabilizować narastanie tego długu. Rumunia tego nie zrobiła, miała jeszcze 7-8 lat temu dług publiczny na poziomie 35% długu do PKB, potem o 5 punktów procentowych wzrastał ten dług i dzisiaj mamy sytuację taką, że musiała ciąć drastycznie i wzrost gospodarczy spadł do prawie zera.
1: Ale nie ma pan takiego wrażenia, że to byłoby jakoś nie fair w tej naszej dyskusji o stanie finansów publicznych o projekcie budżetu. I to nie chodzi o to, że nie fair wobec rządu, bo to jest zupełnie inna historia, ale także i dla takiej poprawności tej dyskusji. No mimo wszystko ten budżet i to, co państwo chce robić, co rządzący chcą robić z pieniędzmi, obarczone jest tymi potężnymi wydatkami na przykład na zbrojenia, które wpływają na to, jakie mamy możliwości. No, nie było tego jeszcze w tej naszej dyskusji. Nie wiem, czy to jest wystarczające usprawiedliwienie, ale to jest prawda.
0: Jeżeli zmieniają się priorytety w polityce gospodarczej, bo jesteśmy na wschodniej flance, musimy więcej wydawać, blisko 5% PKB na zbrojenia, to musimy depriorytetyzować pewne inne wydatki. To znaczy musi ulegać cały czas zmiana struktury budżetu. Pamiętajmy, że wydatki na zbrojeniowe mają taką konwencję, że najpierw podpisujemy kontrakty, potem jest dostawa sprzętu i wtedy to liczy się dla deficytu, dopiero wtedy. I właśnie o tym pan minister Domański też chyba mówił. Więc musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób to powinno być w jakim średniookresowym terminie równoważone, tak, przez inne możliwe cięcia wydatków lub zwyżkę podatków.
1: Mówiliśmy, że na razie, ale na razie rozumiem, że stabilizuje nasze finanse publiczne ten dynamiczny wzrost gospodarczy, ale pan uważa, że to za mało.
0: Prosta arytmetyka finansów publicznych pokazuje, że żeby stabilizować narastanie długu do PKB, potrzeba jest około konsolidacji na poziomie 4 punkty procentowe PKB. To jest 160 miliardów złotych. Rząd zaproponował...
1: Ja po prostu widziałem w tych danych o PKB, które nam się tutaj połączyły i dobrze, że ich publikacja zbiegła się z naszą dyskusją, ten silny wzrost inwestycji. I myślałem, że tego się chwycimy dzisiaj.
0: Mimo wszystko te inwestycje są w dalszym ciągu na poziomie dużo niższym niż na poziomie średnim unijnym. Co więcej, żeby chronić te inwestycje, to musimy ograniczyć wielkość wydatków sztywnych w strukturze budżetu, a tych mamy bardzo dużo.
1: Ale wydatki sztywne to są decyzje polityków.
0: To są polityczne transfery społeczne, to są wydatki sztywne, a na przykład inwestycje mogą nie być, tak? Pieniądze na CPK czy atom, może ich zabraknąć, dlatego, bo nagle okaże się, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, nie mam żadnych buforów.
1: I dlatego rozumiem w odpowiedzi na moje pierwsze dziś pytanie, czy to dobrze, że kończy się funkcjonowanie CPN-2? Powiedział pan, że dobrze, bo akurat w tym wydaniu CPN, no to był ruch na wacie, taki szybki. Chyba więcej nie będzie już.
0: Tak, i uważam, że rząd powinien być ambitniejszy, jeśli chodzi o program konsolidacji, a jeśli pan prezydent na przykład zawetuje pewne rozwiązania rządu, okej. To znaczy, wtedy wiemy, kto za to ponosi winę. Natomiast to nawet sam Ministerstwo Finansów policzyło, że to, co zawetował albo zgłosił Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent, to jest koszt około 8 miliardów złotych. To jest dużo, dużo za mało w stosunku do potrzeb konsolidacyjnych, które mamy obecnie.
1: Tak, były takie wyliczenia, że weta kosztują tyle, chociaż przedstawiciele prezydenta protestowali, że to nie ta kwota. A przy okazji jeszcze jedna informacja, także z takich nowych publikowanych. Mamy dane też, możemy już wstępnie popatrzeć sobie na inflację za ten kończący się sierpień. Tu akurat wzrost do 3,4. I jeszcze jestem państwu winien wyjaśnienie. Ja pana w pierwszych pytaniach zapytałem, czy to dobrze, że rząd planuje wygaszenie ulgi podatkowej na internet, bo jest już projekt ustawy. On się pojawił w piątek. Jest kilka zmian w ulgach, na przykład w krwiodawstwie, ale tam akurat na być może część się odbierze na plus. Jest projekt zmian w uldze podatkowej na internet. Ona jest dawna. To chyba nie pana zasługa. Jak pan przyszedł do ministerstwa, to ona już była, ale wtedy, jak pan był w 2006 roku krótko ministrem, to i sposób naszego odbioru internetu i dostępu do niego był dalece mniej zaawansowany niż teraz. Wtedy ta ulga miała sens, ale ważna rzecz. Ci, którzy tutaj podatnicy mogą odliczać, ci, którzy zaczęli korzystać z uwagi na obowiązujący obecnie w ustawie PIT dwuletni maksymalny okres korzystania z odliczenia, projekt przewiduje likwidację tej ulgi z zachowaniem rocznych praw nabytych dla osób, które po raz pierwszy skorzystają z tego odliczenia w rozliczeniu podatku PIT za rok poprzedzający rok wejścia w życie projektowanej ustawy. Czyli ci, którzy szybko wskoczyli teraz na końcu, to jeszcze mogliby się załapać.
0: Musimy jak najwięcej ulg ograniczać. Większość z nich już nie pełni żadnej funkcji. Ja mogę panu przytoczyć mnóstwo ulg, na przykład w systemie ubezpieczeń społecznych, kompletnie bezsensownych. i tak naprawdę...
1: Inny, ale również ciekawy temat, zapisuje się.
0: Bardzo chętnie o tym porozmawiać. Opowiem, może napiszę tekst, bardzo chętnie to o tym opowiem.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a dziś między innymi główny ekonomista BCC był gościem pierwszego dziś wydania magazynu EKG. Kolejne po 12.40. Wtedy podsumujemy już szczegółowo te dane, które tutaj w trakcie naszej rozmowy trochę relacjonowaliśmy, czyli o PKB i inflacji, a o czym w TOK FM usłyszymy po informacjach po 10.00. Już teraz powie Przemek Iwańczyk, zgłoś się.
2: Halo, halo, 07, zgłaszam się. Każdy ma swojego Bonda, ma takiego Bonda, na jakiego zasłużył. A my mieliśmy porucznika Borewicza, serial 07, zgłoś się, który jest ikoniczny dla wielu pokoleń. 25 listopada obchodzi 50-lecie. Będziemy świętować kilka miesięcy wcześniej, ale jednak.
1: Zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka na kontynuację przedpołudnia po 10.00. O 10.00 w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wracają pytania o przyszłość Polskiego Komitetu Olimpijskiego i od nich zaczynamy informacje. Nauczycielscy związkowcy przyjechali do Warszawy, upomną się o pieniądze. Protestują też górnicy z kopalni Wujek, nadal bez porozumienia w sprawie przyszłości zakładu. Minęła 10:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wykluczenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze struktur międzynarodowych jest mało prawdopodobne, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski odniósł się do reakcji MKOL-u na tymczasowy areszt dla Radosława P. Jak przekazał w liście jeden z wiceprezesów PKOL-u, Tomasz Hamera, są trzy scenariusze. Pierwszy zakłada rezygnację prezesa komitetu, drugi jego odwołanie lub zawieszenie, a trzeci ingerencję MKOL-u.
4: Gdyby tamte dwa pierwsze wnioski postawione nie działały skutecznie, czyli samodzielna rezygnacja prezesa i odwołanie go przez organy PKOL-u, to interweniować będzie musiał tutaj administracyjnie MKOL, ale to jest taka trochę broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana, ale nie ma, mam nadzieję, i nie będzie powodu do tego, by jej używać, bo przecież rozwiążemy ten dylemat, który dzisiaj mamy sami.
3: Kolejne medialne rewelacje wokół afery Zonda Krypto mogą dać szansę na odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej obrót kryptoaktywami. Taką nadzieję mają politycy koalicji rządzącej i chcą, by Sejm jak najszybciej spróbował obalić sprzeciw prezydenta. Sejm zbiera się w środę, dlatego ten tydzień będzie niezwykle ważny dla tej sprawy, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
5: Prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw, albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
3: PiS i Konfederacja konsekwentnie będą wspierać weto prezydenta. Oba ugrupowania uważają, że zaproponowane przez rządową większość przepisy są zbyt restrykcyjne i mogłyby zniszczyć polskie giełdy kryptowalut. Swoje stanowisko w tej sprawie dopiero ustali Rozwój Plus, zapowiedział bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller.
6: Co do regulacji kryptowalut, jest projekt pana prezydenta, który naszym zdaniem powinien niezwłocznie być przyjęty i on by uregulował w pewnym obszarze ten sektor. Nie zmienia to jednak faktu, że i bez tej ustawy służby państwowe miały możliwość działania, żeby zapobiec tej katastrofie, która była w ostatnich miesiącach.
3: Na prawicy pojawiają się też propozycje powołania komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Zdaniem nauczycieli, którzy za godzinę rozpoczną protest przed kancelarią premiera, rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Związkowcy z ZNP domagają się m.in. wyjęcia z sejmowej zamrażarki projektu ustawy, który powiązałby wynagrodzenia w edukacji z krajową średnią. Jakub Medek.
7: Mariusz Sokołowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Podstawowej nr 20, ogólnopolskiego protestu komentować nie chce, ale zgadza się z tym, że polską edukację trapi wiele systemowych problemów, w tym wysokość wynagrodzeń, nie nadążających za realiami rynku.
8: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona do tego zawodu i coraz częściej gdzieś próbują się, zresztą z powodzeniem, w innych branżach.
7: Spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
8: A nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się na rozmowach o pracę, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
7: Protest pod Kancelarią Rady Ministrów organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Jakub Medek, TOK FM.
3: Trwa podziemny protest w kopalni Wujek. Rano górnicy z nocnej zmiany nie wyjechali na powierzchnię. To reakcja na brak porozumienia z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie planowanych zmian kadrowych i organizacyjnych. Grzegorz Kozioł.
9: Dzisiejsze działania to kontynuacja protestu z minionego piątku, kiedy to grupa 11 pracowników zdecydowała się pozostać pod ziemią. Tamta akcja została jednak zawieszona. Po kilku godzinach górnicy wyjechali na powierzchnię, natomiast weekendowe rozmowy nie przyniosły rezultatu. Obecnie, jak informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, wiceprezes spółki, jest na miejscu i rozmawia z załogą.
10: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
9: Związkowcom podobało się to, że dotychczasowy dyrektor preferował model wygaszania kopalni bez angażowania firm zewnętrznych. Kopalnia Wujek w Katowicach jest od 1 kwietnia tego roku w likwidacji. Proces potrwa 4 lata. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Wszystkim, którzy planują budowę domu lub zakup działki pod dowolną zabudowę, zalecam gruntownie sprawdzić jej status prawny w Urzędzie Gminy, apeluje wiceszef Związku Gmin Wiejskich Jacek Brygman. Dziś upływa ustawowy termin, który gminy mają na uchwalenie tzw. planów ogólnych, które regulują kwestię tego, co i gdzie można postawić na ich terenie. Od jutra w gminach, które nie zdążyły przyjąć planu, zabudowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania lub na bazie WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy. Tomasz Fęska.
1: W gminach bez planów ogólnych na gruntach, których nie ujęto dotąd w miejscowych planach zagospodarowania, a których właściciele nie wystąpili o WZ-ki, od jutra na skutek próżni prawnej nie da się postawić nic. Wszyscy, którzy planują się budować, powinni być ostrożni i dokładnie prześwietlać działki w gminie, mówi wójt Ceksyna Jacek Brygman.
11: Terytorialnie, tam gdzie chcą się ulokować, tam gdzie chcą kupić działkę, czy rzeczywiście na tej działce można legalnie postawić budynek mieszkalny. Ciągle mamy przykłady, że ludzie kupują jakąś działkę. My mówimy, niestety, ale kupił pan działkę rolną.
1: Kto jeszcze dziś złożył wniosek o WZ-kę, ma szansę na uregulowanie statusu gruntu na starych zasadach. Od jutra nie będzie to możliwe. Bez planu ogólnego nowa budowa wymagająca WZ-ki zostanie zablokowana do czasu jego wejścia w życie. W ustawowym terminie takie plany zdążyła przyjąć zaledwie co trzecia gmina w Polsce. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Bardzo ciepło dzisiaj. Na termometrach zobaczymy od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Czekam, aż wybije 10:07, żeby powiedzieć 07. Zgłoś się. Proszę wybaczyć, ale moje żarty są mało wyszukane. Poza tym nie chodzi o to, żeby żartować, kiedy mówimy o jak najbardziej poważnych sprawach. Rafał Dajborysty z nami, aktor, dziennikarz, autor książki 07. Zgłoś się, milicyjny serial wszechczasów. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jesteśmy niemal z jednego pokolenia. Pan jest ciut młodszy. Czy 07 Zgłoś się ma pokoleniową konkurencję wśród naszych rówieśników, czy też absolutnie z numerem jeden, jeśli chodzi o seriale i basta?
13: To jest bardzo trudno powiedzieć, no bo oczywiście tak jak rozmawialiśmy na tak zwanym przedanteniu, to jeszcze daleko od szosy również jest lubiane i ma fanów i wiem, że na Facebooku też jest dość prężna grupa. No cały czas kultowy jest Stanisław Bareja, cały czas kultowy jest 40-latek Rejs, sami swoje filmy Machulskiego, filmy Koterskiego, Psy, Dzień Świra, Koterskiego. Natomiast wydaje mi się, że o ile na przykład popularność, ta taka kultowość kina Stanisława Barei gdzieś się już ugruntowała, a może nawet trochę wraz ze starzeniem się i odchodzeniem tych, którzy pamiętają tamte czasy i wiedzą, o co chodzi w tych absurdach barejowskich, może ona nawet trochę spada, o tyle 07 Zgłoś się jest absolutnie na fali wznoszącej w tej chwili. Jeżeli chodzi o popularność, kultowość, przyjemność zgrzebania w jakimś serialu i wyszukiwania w nim smaczków.
12: Wie pan, mam problem z 07 Zgłoś się, bo kłócą mi się powody, dla których ten serial jest tak lubiany. Kłócą się, bo z jednej strony rozumiem, że nasza nostalgia, chęć sięgnięcia czasów, które były dla nas miłe, fajne, patrzyliśmy na nie bezkrytycznie, to jedno, ale dwa, no Milicja Obywatelska była jedną z najbardziej znienawidzonych instytucji. I gdzieś serial ten podnosił rangę tejże instytucji, przedstawiając ją jako namiastkę służby skutecznej do bólu.
13: No, tak nie do końca, bo obok Borewicza, który rzeczywiście miał być i był takim światowcem, mieliśmy też Zupka i Jaszczuka. Więc niekoniecznie ten serial aż tak bardzo podnosił milicję. Może raczej podnosił jednego milicjanta. No oczywiście możemy powiedzieć, że pokazując takiego asa w służbie milicji, pokazywał, że no tam tacy są.
12: Ale wie pan, gdyby ten wizerunek milicji został podeptany ponad miarę, to pewnie nigdy nie doszłoby do emisji.
13: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej prywatna działalność detektywistyczna była zakazana. Więc jeżeli miał powstać kryminał współczesny w realiach PRL-u, no to nie było szansy, żeby bohaterem był ktoś inny niż milicjant lub ewentualnie prokurator. Zresztą panią prokurator jako ważną bohaterkę mamy w tym serialu, grana świetnie przez Elżbietę Kijowską, prokuratora Ołdakowska. Więc to po prostu nie było szans. Jeżeli miał powstać w PRL-u współczesny kryminał, bohaterem musiała być milicja. No nie było innej możliwości.
12: Mhm, to była odpowiedź na to, co pojawiało się na tak zwanym zgniłym zachodzie?
13: Trochę tak, dlatego że do Polski, ja nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy pokazano Kodżaka. Na pewno w latach 60. pokazano Świętego, to pamiętam. Natomiast no, Kodżak, którego przecież plakat wisi w biurze naszych głównych bohaterów, tak, wisi plakat z Kodżakiem, no to było coś, co... Mówię, no nie wiem, w którym roku dokładnie, ale Kodżak, Colombo...
12: 73.
13: No właśnie, czyli 3 lata przed 07 zgłoście, czyli Kodżaka Polacy już znają. Tak, to miała być odpowiedź, czy może raczej pokazanie, że w naszych realiach też się da stworzyć taką opowieść, bo trochę pod pewnymi względami Borewicz przypomina Kodżaka. Na przykład pod takim względem, że jest dość szorstkim facetem. Kodżak nie jest specjalnie miły i sympatyczny. Borewicz też nie. I pod tym względem na pewno Kodżaka przypomina. Ale siłą serialu 07 zgłoście jest chyba to, że nie próbował niczego naśladować. Mógł się czymś inspirować. Ale to była od początku do końca nowa opowieść. I to mówią fani 07 zgłoście. To nie jest polski Kodżak, to nie jest polski Święty, to nie jest polski Bond, ani polski Colombo. To jest porucznik Borewicz. Zupełnie nowe kryminalne uniwersum stworzone tu, w tych warunkach, bez naśladowania niczego.
12: Ale przystosowane do naszych realiów.
13: No właśnie mówię, tak.
12: Teli Savalas miał lizaka.
13: No tak.
12: A Borewicz palił chociaż.
13: Borewicz palił, wtedy wszyscy w PRL-u palili. No i jeszcze jedna rzecz, bo my tutaj tak mówimy, no ocieplało wizerunek milicji, tak. Pamiętajmy tylko, że Krzysztof Szmagier, twórca tego serialu, ze swojego pierwszego zawodu reżyserskiego był dokumentalistą. I stąd w 07 zgłoście tyle prawdy i smaczków o tamtych czasach, tak? Tych realiów PRL-u, które są pokazane. No i też, no niekoniecznie tych, które się mogły władzy najbardziej spodobać, jak plakaty Solidarności w oknach. No czy dla wtajemniczonych, bo to tylko sam widać przejazd przed bramą Stoczni Gdańskiej. Akurat mamy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, warto to przypomnieć. Polonez nieoznakowany milicyjny przejeżdża w jednym z odcinków pod bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie wiszą postulaty strajkujących. Wtedy na tamtejszych telewizorach to mogło się tylko przemazać przez ekran. Dziś po rekonstrukcji cyfrowej to jest jak brzytwa. No i dół pomnika poległych stoczniowców. Miała być panorama na cały pomnik, tu już cenzura nie wytrzymała.
12: No, liczę na to, że pan zdradzi więcej takich smaczków dotyczących tak realizacji całego projektu, jak i później poddaniu go cenzurze.
13: Zdradzam to przede wszystkim w książce. Mam nadzieję, że nie muszę tutaj zdradzić wszystkiego, żeby nasi słuchacze chcieli kupić książkę, bo jak za dużo powiem.
12: Dobrze, tylko proszę uważać z tymi zapowiedziami i zachętami. Wie pan, bo tak się zastanawiam, znaczy inaczej, pan zastanawia się, co mogło być źródłem inspiracji dla twórców 07 zgłoście, ale też przypominam sobie NRD-owski serial Telefon 110.
13: Coś takiego było, nawet w niektórych odcinkach byli polscy aktorzy, oczywiście z Leonem Niemczykiem na czele, który w kinie NRD bardzo dużo się pojawiał.
12: No i ten serial miał swój początek niemal w tym samym czasie, nie, no ciut wcześniej. Zmierzam do tego, że każdy kraj za żelaznej kurtyny
13: miał swój serial kryminalny
12: i musiał mieć też swoich bohaterów, oczywiście przystających do tamtych realiów i oczywiście hołubiących system.
13: Hołubiących system, ale ja trochę nie do końca się z tym zgadzam, z tym hołubieniem, dlatego że oczywiście my mamy pokazanego na przykład majora Wołczyka, towarzysz Wołczyk, no i on jest oczywiście wspaniałą postacią, no ale z jednym z odcinków się dowiadujemy, opowiada pewną historię, którą opowiedział mu przedwojenny policjant, więc my się już dowiadujemy, że major Wołczyk ma kontakt z przedwojennymi policjantami i tam takich wyrzutek, takich takich rys na tym wizerunku socjalistycznego serialu jest więcej.
12: Ale to po to, by ten serial nie był lukrowaną rzeczywistością, czy dlatego, że jego twórcom zależało na tym, żeby przemycać swoje, tak jak to robił Bareja?
13: Myślę, że przede wszystkim Krzysztofowi Szmagierowi, który, jak mówię, z pierwszego zawodu był dokumentalistą, zależało na tym, żeby pokazać, ile się da w miarę prawdziwie. No wiadomo było, że to nie może być serial, w którym będzie milicja jako formacja skrytykowana. No ale jednak już w wstawienie tak tempogłowego, takiego twardogłowego milicjanta jak Jaszczuk, no już było pewnego rodzaju, można powiedzieć, no fajnym takim wentylem. Choć sam aktor Jerzy Rogalski dzisiaj nie jest zwolennikiem i fanem tej swojej roli. Uważa, że pokazał zbyt jednowymiarowy ten portret milicjanta. Z drugiej strony szwękier tego serialu, Roman Suszyński, mówi w mojej książce, że jednak to jest polukrowana rzeczywistość. On mówi, że milicjanci byli w najlepszym razie tacy jak Zubek, a takiego jak oficera, jak Borewicz, po prostu się w milicji nie spotykało. No ale wiadomo, że serial kryminalny no nie mógł być wiernym odwzorowaniem rzeczywistości, bo byłby nudny. Ja piszę o tym w książce, że milicjanci sami zapytani na przykład mieli taką uwagę, że my to musimy, żeby wziąć śmigłowiec czy nieoznakowany radiowóz, to tam wypisać wniosek, złożyć do podpisu zwierzchnikowi, a Borewicz to wsiada i jedzie lub leci. No to ja bym chciał zobaczyć serial kryminalny, w którym jest scena, w którym główny bohater wypisuje wniosek. No przecież to nuda do użytku. No nie da się czegoś takiego nakręcić, żeby to było atrakcyjne.
12: Z drugiej strony jestem pełen podziwu dla twórców, bo ówczesny świat, także ciemna jego strona, była szalenie jednowymiarowa. Rodzaj przestępstw nie był tak różnorodny jak obecnie. Przestępczość gospodarcza miała zupełnie inny wymiar niż
13: na
12: teraz.
13: Kręplinę sprowadzali w pierwszym odcinku.
12: Ale bo zdaje sobie pan sprawę, że tutaj ta paleta spraw, po które można było sięgnąć jako odbicie, ubarwienie ich, no mhm. też nie była zbyt duża.
13: Tak, ale twórcy sięgali po... przede wszystkim sięgali po powieści kryminalne. 20 z 21 odcinków jest ekranizacją powieści z nurtu literatury milicyjnej. Po drugie sięgali po takie współczesne pitawale, ówczesne. Były takie z takim odciskiem palca, jakby z linią papilarną na okładce, tam W imieniu prawa i tak dalej. Inspirowali się też tym. No i jednak te przestępstwa są dosyć urozmaicone. No bo mamy i przemyt, i no mamy morderstw pełno, ale jest i na przykład no mamy zamordowane prostytutki, mamy morderstwo.
12: Tak, to taki wątek, który wręcz się narzuca.
13: Tak, mamy wampira, właściwie jak się na końcu okazuje, wampirzycę w jednym z odcinków. Mamy międzynarodowego płatnego mordercę na gościnnych występach w Polsce. Mamy porachunki gangów ówczesnych. No więc tam trochę się jednak dzieje. To nie są tylko... Znaczy, no Borewicz jednak nie rozwiązuje zagadek kryminalnych takich, że po pijanemu sąsiada sztachetą. To się tam nie zdarza.
12: Tak, już po informacjach wrócimy do tego, czy protoplastą Borewicza był na przykład kapitan Żbik i jak te dwie postaci przenikały się, jeśli chodzi o swoją działalność. Rafał Dajbor jest z nami, aktor, dziennikarz, autor książki 07 z Głoście, milicyjny serial wszechczasów. A mówimy o tym dlatego, że w tym roku za kilkanaście tygodni serial kończy dokładnie 50 lat. Informacje.
14: Reklama.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
15: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
18: Lidl Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek ostrzeżenia przed burzami. Alerty obowiązują w 10 województwach. Alerty są w pasie od Szczecina po Gdańsk, w centrum kraju, na wschodzie i południu. Miejscami może padać grad, silniej też powieje. Z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie pociągów na trasie Poznań-Berlin. Nad ranem między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Ruch na tym odcinku trasy jest wstrzymany, niektóre pociągi jeżdżą objazdami, a Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Liczba śmiertelnych ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu przekroczyła 900 osób, informuje Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego. Powódź nawiedziła 26 sierpnia himalajski region przy granicy z Tybetem. Gwałtownie wzrosła też liczba zaginionych. Poszukiwanych jest obecnie ponad 4000 osób.
21: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Światowej klasy pianiści przyjechali do Warszawy w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Tegoroczna edycja odbywa się między 19. konkursem chopinowskim, a przygotowaniami do jego setnej rocznicy. Jednym z najważniejszych wydarzeń był występ Erika Lu, zwycięzca ostatniego konkursu. Festiwal nie ma już problemu z zapraszaniem artystów najwyższej klasy, mówi twórca Stanisław Leszczyński.
22: Natomiast wciąż jeszcze istnieje właśnie to, co mają zagrać. Też już właściwie wszyscy godzili się z warunkiem wykonywania muzyki polskiej. No, Chopin jest oczywisty.
21: Do 6 września codziennie koncerty odbywać się będą w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Cały program dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Bydgoszcz stała się miejscem spotkania kina, sztuki i filmowych poszukiwań. Festiwal filmowy Przeźrocza potrwa do soboty, przede wszystkim w kinie Orzeł w Miejskim Centrum Kultury. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Nothing More, nic więcej, mówi Justyna Chmiel, organizatorka.
23: To hasło sobie tak wymyśleliśmy, ponieważ żyjemy w takim przepychu, w nadmiarze i myśląc o festiwalu Przeźrocza, chcieliśmy trochę się zatrzymać, bo Nothing More to jest nic więcej. Czyli chcieliśmy, żeby Państwo sobie wybrali albo spacer, albo film, albo towarzyszące nam aktywności muzyczne i możemy wybrać sobie, czy chcemy więcej, czy chcemy mniej.
21: W programie blisko 50 projekcji filmowych. Przeźrocza tradycyjnie łączą kino uznanych twórców z produkcjami młodych artystów, którzy eksperymentują z formą i szukają nowych sposobów opowiadania historii. Oprócz seansów również spotkania z twórcami, wykłady, spacery, koncerty oraz panele dyskusyjne. Druga edycja Gliwickiej Nagrody Literackiej zostanie rozstrzygnięta w ten piątek. Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: poezji, prozie oraz eseju i reportażu. Program finału obejmie także spotkania autorskie i panel poświęcony poszukiwaniu nowych talentów literackich.
3: Ostatni dzień wakacji z burzami zagrzmi nad morzem, na wschodzie, w centrum i południu kraju. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, to nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Rafał Dajbor, aktor, dziennikarz, autor książki 07 Zgłoś się milicyjny, serial Wszechczasów jest z nami. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
12: A to wszystko w związku z 50. rocznicą narodzin porucznika Borewicza. Zapowiedziałem i to pytanie muszę zadać. Czy kapitan Jan Żbik i Sławomir porucznik Sławomir Borewicz mieli ze sobą coś wspólnego poza tym, że byli najsłynniejszymi kultowymi postaciami, jeśli chodzi o milicję obywatelską z czasów PRL-u?
24: Żbik był chyba dużo bardziej jednak propagandowy. Zeszyty o Żbiku zawierały zawsze na końcu wstawkę z prawdziwym bohaterskim czynem jakiegoś milicjanta. Nie wiem, czy pan pamięta. Tam na końcu było coś takiego. Żbik był...
12: Przy czym od razu powiedzmy młodszym słuchaczom, to był komiksy. Bohater komiksowy.
24: Komiksowy od razu też ja powiem wszystkim słuchaczom, że jeżeli macie w dobrym stanie żbiki, które są wam niepotrzebne, spróbujcie to sprzedać. Nie wyrzucajcie. To ma teraz dużą wartość, szczególnie jeśli są w dobrym stanie. Żbik był dużo bardziej propagandowy. Żbik jednak nosił mundur. Żbik jednak był... ja nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba przystojnym brunetem, a nie blondynem ze złamanym bokserskim nosem. Więc oczywiście można wrzucić ich do jednego worka, powiedzieć, obaj mieli za zadanie ocieplić wizerunek milicji obywatelskiej w popkulturze. Nie wiem, czy w PRL już używano sformułowania popkultura, ale niewątpliwie 07 Zgłosie i kapitan Żbik należą do popkultury tamtych czasów. Natomiast jednak byli zupełnie inni, moim zdaniem. Żbik był bardziej ugładzony, a Borewicz jednak był, no potrafił być kawał drania, jak choćby, no, pamięta pan na przykład, ja już nawet nie powiem, w którym odcinku, nie chcę ściemniać, jak Borewicz przelatuje samochodem przez pas startowy, kiedy startuje samolot pasażerski, dostaje za to spory OPR. Ja sobie nie wyobrażam Żbika narażającego w bezpieczeństwo pasażerów samolotu pasażerskiego. Żbik by czegoś takiego nie zrobił. Nie sądzę, żeby Żbik zrobił coś takiego, co robi Borewicz w odcinku Dziwny wypadek, czyli żeby unieszkodliwić przestępcę, zmiażdży mu nogę, zwalniając samochód w warsztacie. A już żeby Żbik zrobił coś takiego, co zrobił Borewicz w odcinku Ślad rękawiczki, kiedy, żeby wydobyć zeznanie z przestępcy, którego grał zmarły kilka dosłownie tygodni temu Henryk Gęsikowski, celuje do niego z pistoletu i mówi: chcesz zginąć w czasie próby ucieczki? No nie, no, Żbik, tak, do obywatela Polski Ludowej, nigdy w życiu, a Borewicz jednak to robił.
12: A dlaczego Borewicz nie doczekał się jako bohater aż tylu odniesień w popkulturze, o której pan mówił? Wie pan, jak ja sięgnąłem do kapitana Żbika, posłuchałem piosenki grupy Big Cyc.
24: Halo, halo, tu kapitan Żbik, coś tam, więc dajcie mi cynk.
12: Ani King Kong, ani Janosik nie podobają się naszej Zosi. Jej się podoba kapitan Żbik, niebieski mundur, to jego szyk.
24: No mówiłem, niebieski mundur, Borewicz munduru nie nosił, nigdy nie wkłada przez cały serial, podobnie jak nie zabija ani jednego człowieka, co jest nietypowe w serialu kryminalnym. Dlaczego się nie doczekał? No jakże się nie doczekał? Doczekał się. Moja książka, poprzednia książka jest tego dowodem. Reklamy, nie będziemy oczywiście tu lokować produktu, więc nie powiem czego. Z udziałem Bronisława Cieślaka i z wykorzystaniem motywów z 07 Zgłoś się. Płyta, pamiętam, Borewicz na dyskotece, gdzie były piosenki z lat 80. przerobione na disco i Bronisław Cieślak na okładce. No może Big Cyc o Borewiczu nie zaśpiewał, ale tych odniesień popkulturowych jednak trochę mamy.
12: Zastanawiam się, czy inne rynki filmowe czerpały z porucznika Borewicza. Czyli nie my poszukiwaliśmy źródeł inspiracji, tylko odwrotnie. Pamięta pan serial Ośmiornica?
24: No tak, z Michelem Placido.
12: Corrado Catani.
24: Corrado Catani. A co, znalazł pan coś wspólnego?
12: No nie, ten serial powstał później.
24: Później.
12: No więc zastanawiam mnie, czy Włosi nie sięgnęli do klasyki polskiego gatunku.
24: 07 Zgłoś się wydostało się poza Polskę. Było w Finlandii, było w NRD, dzięki czemu mogli to też złapać Niemcy z Berlina Zachodniego. To wiem, że łapali. Mało tego, w Niemczech 18 z 21 odcinków doczekało się wydania z niemieckim dubbingiem. I o ile pamiętam, do Włoch również 07 Zgłoś się było sprzedane. Tu zimna Finlandia, tu gorące Włochy, prawda? Zwłaszcza, że mieliśmy Włochów w 07 Zgłoś się. Przecież mieliśmy Włocha ta Zofia Gambetti, płatna morderczyni, a wcześniej był w odcinku Dlaczego pan zabił moją mamę, przecież też Włoch, który tutaj żonę spadła z klifu i chciał Polkę wywieźć jako swoją żonę. Nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że kiedy filmowcy coś tworzą, zaglądają w mnóstwo różnych rzeczy. Często nie wiedzą, że na przykład coś, co oglądają, gdzieś tam jest kultowe. Inspirują się i my możemy te inspiracje potem znaleźć. Przecież no się nie pochwalą. Myśli pan, że Włoch pomyślałby, że coś mu wpadło do... Znaczy powiedziałby głośno, że coś mu wpadło do głowy po obejrzeniu socjalistycznego serialu? Wątpię. Ale twórcy generalnie oglądają się nawzajem i się sobą inspirują.
12: Do Bronisława Cieślaka chciałbym teraz przejść, bo moim zdaniem on nie skonsumował swojej sławy porucznika Borewicza. Być może było to zbyt wcześnie, jeszcze instytucja influencerska nie istniała wówczas, ale myśli pan, że gdyby teraz taki serial miał swoją premierę, no byłaby, towarzyszyłaby temu dużo szersza kampania?
24: No pewnie, żeby towarzyszyła, bo dzisiaj
12: byłby jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków, zresztą był.
24: No nie oszukujmy się, serial z gatunku docudrime, Malanowski i partnerzy, w którym grał, no gdyby nie był porucznikiem Borewiczem, nie byłby Malanowskim, więc...
12: No tak, ale wie pan, to była raczej niszowa
24: oczywiście,
12: produkcja.
24: Że niszowa, ale też wystąpił w kilku reklamach. Był jednak zapraszany na różne spotkania fanów. Był proszony o nagranie filmów ślubnych. Jeżeli chodzi o bohatera z czasów PRL-u, wydaje mi się, że skonsumował ile mógł. No wywrócił się cały system polityczny, w którym powstawało 07 Zgłosie. Przecież Bronisław Cieślak przez jakiś czas był utożsamiany jako twarz tamtego systemu. To się musiało zmienić, musiało się to trochę przewalić, musiały się te pewne rzeczy wygładzić, żeby Bronisław Cieślak na dobre wrócił jako popkulturowy bohater, gdzieś już nieobciążony tym, że na przykład w Krakowie wita w świetle kamer Jerzego Urbana, tak? To się też gdzieś do niego przykleiło na pewien czas, że taką nielubianą postać wita w Krakowie jako krakowski dziennikarz. Kogo to dzisiaj obchodzi po latach? Więc musiało minąć trochę czasu i wydaje mi się, że Bronisław Cieślak skonsumował tyle, ile mógł, a że dzisiaj by to weszło z zupełnie inną kampanią reklamową? No pewnie, że tak.
12: Ale wróćmy jeszcze do Cieślaka jako parlamentarzysty. No bo no. Wręcz się narzuca, że musiał reprezentować Sojusz Lewicy Demokratycznej.
24: Naturalnie, chociaż nie do końca. Bo na przykład też bardzo kojarzona z tamtym systemem połowa duetu reżyserskiego Ewa i Czesław Petelscy, to pani Ewa Petelska była radną, ale Platformy Obywatelskiej, więc to też tak niekoniecznie. O innych ludziach związanych z tamtym systemem w innych partiach programowo-antykomunistycznych to nie mówmy, bo nie o tym jest audycja. Ale tak, oczywiście Bronisław Cieślak był posłem SLD, był nawet rzecznikiem prasowym SLD. No, z takim obyciem medialnym mieć posła, trudno z niego nie zrobić rzecznika prasowego. I był chyba posłem wtedy lubianym, bo pamiętam, że nawet kiedy przydarzyła mu się pewna wpadka, nazwijmy to wizerunkowa, to znaczy pojechał pod prąd ulicą w Krakowie i podobno pod wpływem alkoholu, jakoś mu to w miarę szybko wybaczono.
12: W związku z tym, że jest to serial, który obchodzi 50-lecie i siłą rzeczy, bo nie mamy machiny czasu, odchodzą także aktorzy i ludzie związani z tym serialem. W jaki sposób, oczywiście możemy nawiązać i pewnie pan to za chwilkę zrobi do swojej książki, ale kultywowana jest ta legenda Borewicza. Nie wiem, są zloty
24: już wszystko
12: fanów,
24: mówię. Dwa podstawowe
12: profile facebookowe.
24: Nie wiem, czy pan pamięta pierwszy odcinek 07 Zgłosie, kiedy Edmund Fetting jako inżynier wyjaśnia Borewiczowi, o którym nie wie, że jest Borewiczem, że w tej szajce mamy piony. Jeden pion robi coś tam, drugi. No to tutaj też są dwa piony. Jeden z nich to jest prowadzony przez Michała Wojciechowskiego na Facebooku profil 07 Zgłoście Fani. Ja bym powiedział, Michale, jeśli słuchasz, nie obraź się, 07 Zgłoście Fanatycy, dlatego że tam trwają wybory fajnego powiedzonka. Szukamy powiedzeń Borewicza na daną literę w danym dniu tygodnia. No szaleństwo absolutne, jeśli chodzi o zabawę serialem 07 Zgłoście. Ja wyjaśnię, mówiąc fanatycy, miałem na myśli pozytywny wymiar tego słowa. Drugi pion to oczywiście zloty fanów, które z kolei organizuje Piotr Furmanek z Krakowa. One się odbywają, w tym roku się odbył po raz trzeci ten zlot.
12: Ale rozumiem, że nie są to konkurencyjne do siebie grupy.
24: Raczej współpracujące ze sobą. No i powiedziałbym jeszcze, no i mamy trzeci pion, czyli różnego rodzaju badaczy, do których i ja się zaliczam, bo przecież moja książka o serialu nie jest pierwszą książką o tym serialu. Piotr Piotrowski napisał 13 lat temu książkę 07 Zgłasza się. No więc w międzyczasie powstało ileś mniej lub bardziej interesujących książek typu kultowe polskie filmy, kultowe polskie seriale, 333 popkultowe rzeczy PRL-u Koziczyńskiego. Wszędzie tam 07 Zgłoście doczekało się swojego opisu, więc jeszcze bym powiedział, że oprócz fanów na zlocie, fanów na Facebooku, to jeszcze ten trzeci kultywujący pion to tacy my, piszący.
12: Czy siłą nostalgii myśli pan, że miałoby sens powołanie kolejnej serii?
24: Ale kiedy? Teraz?
12: No.
24: Nie. po śmierci twórców nigdy w życiu. To zbrodnia by była i absolutnie...
12: Którą też trzeba by zbadać pewnie.
24: No tak, czegoś takiego nie wolno robić. Jeżeli by w latach 90. udało się kontynuować 07 Zgłoście z Bronisławem Cieślakiem w głównej roli, Jerzym Rogalskim, Hanną Dunowską, która już wtedy zastąpiła Ewę Florczak, ze Szmagierem na fotelu reżyserskim, to tak, to miałoby sens. Mogłoby być udane mniej lub
12: bardziej. A dlaczego tego nie zrobiono?
24: Tu mam dwa piony. Bo jeden pion, najpowszechniejszy, to są same wypowiedzi Bronisława Cieślaka, który mówił Szmagierowi, nie róbmy tego, trzeba by było przepuścić Borewicza przez weryfikację, to jest takie upokarzające, jedni nie uwierzą w te zmiany, wyśmieją nas. No ale w toku pracy nad moją książką dowiedziałem się od Laury Łącz, która w szóstej serii serialu, która nigdy nie powstała, miała zagrać, że, no cóż, choroba telewizji polskiej lat 90., czyli magiczne słowa nie ma pieniędzy. I one też tutaj padły, no na przykład serial Dom, determinacja Jana Łomnickiego sprawiła, że serial Dom został dokończony, ale z czym się borykali twórcy Domu ze względu na brak pieniędzy, to tylko oni wiedzą. Serial obyczajowy jak Dom przy mizernym budżecie można nakręcić, ale w momencie, kiedy my już mamy Psy Pasikowskiego, kino Quentina Tarantino w Polsce, no to jakby 07 Zgłoście miało być robione przy mizernym budżecie, to dobrze, że tej kontynuacji nie było.
12: Rafał Dajbor, aktor, dziennikarz, autor książki 07 Zgłoście, milicyjny serial wszechczasów, był z nami, a to w związku z rodzinami, które już za kilkanaście tygodni, dokładnie 25 listopada. Bardzo panu dziękuję.
24: Dziękuję, do widzenia.
12: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich zaprosi państwa na dobrostan Małgorzata Waszkiewicz.
0: Dzień dobry. Dziś gościem dobrostanu będzie profesor Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS. Naukowiec, który w swoich badaniach skupia się na rodzinie, na rodzicach, na roli matki i ojca, na wypaleniu rodzicielskim. Bada, jak zmienia się w ostatnich latach model rodziny i jakie to ma konsekwencje. A że zbliża się wrzesień, a to dla wielu rodziców jest moment bardzo ważny, kojarzy się z takim powrotem do rutyny. Więc ta rozmowa o rodzinie i o tym, jak ona dziś wygląda, już za chwilę po informacjach TOK FM. Serdecznie zapraszam.
4: Autopromocja.
5: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
6: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
25: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
26: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
25: Do euro przyjdź.
26: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
27: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
29: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników i jedno miejsce. Wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
30: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
31: Znowu to samo.
1: Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pod tym hasłem o 11 przed kancelarią premiera w Warszawie rozpocznie się manifestacja nauczycieli z ZNP. Związkowcy przypominają ekipie rządzącej o obietnicy powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Coraz więcej ludzi odchodzi ze szkoły, a nowi pracownicy przychodzący na ich miejsce nie mają motywacji. Tak o sytuacji w oświacie mówi TOK FM dyrektor jednej z białostockich podstawówek.
4: Ci wszyscy nauczyciele, którzy niestety w przeciągu mojej kariery zawodowej pożegnali się z zawodem, weszli do branży prywatnej, naprawdę radzą sobie z dużymi sukcesami.
3: W Warszawie ma dziś protestować ponad 3000 osób. Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło nad ranem w budynku wielorodzinnym w Gdańsku. Tuż przed 5 rano z bloku trzeba było ewakuować część mieszkańców, mówi rzecznik Straży Pożarnej Dawid Westrych.
5: Po przybyciu na miejsce zdarzenia natychmiast przystąpiono do działań gaśniczych oraz do ewakuacji mieszkańców z budynku. Wyszło łącznie około 30 osób. Na miejsce zadysponowano 6 zastępów Straży Pożarnej.
3: Przyczyny i okoliczności pożaru będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury. Ceny towarów i usług były w sierpniu wyższe o 3,4% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Tak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To więcej niż spodziewali się analitycy. Ceny rosły też szybciej niż w lipcu. Resort Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprzeczył doniesieniom o ataku na bazę lotniczą Al-Minhad, gdzie stacjonują siły USA, przekazała agencja Reutera. Wcześniej władze Iranu oświadczyły, że zaatakowały bazę w odwecie za amerykańskie uderzenie na wyspę Larak w cieśninie Ormus. Emirackie ministerstwo poinformowało, że siły zbrojne pozostają w stanie wysokiej gotowości. Co najmniej jedna osoba zginęła, około 15 jest uważanych za zaginione po gwałtownej powodzi, która nawiedziła Park Narodowy Wielkiego Kanionu w stanie Arizona w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Do gwałtownej powodzi doszło w sobotę. Po intensywnych opadach deszczu z Wielkiego Kanionu ewakuowano ponad 60 osób. Powódź uszkodziła jedyny wodociąg dostarczający wodę mieszkańcom i turystom na terenie parku. W związku z awarią wstrzymano możliwość nocowania w hotelach i innych obiektach na tym obszarze. Mieszkańcy Elbląga mogą już głosować na projekty, które zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. Władze miasta przeznaczyły na ten cel rekordową kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Do wyboru jest

0: rutyny, kompletowanie wyprawek, zakup podręczników, pierwsze zebrania szkolne i przedszkolne, cała logistyka wokół zajęć dodatkowych. Wyzwań bardzo dużo, a te presje na rodziców na co dzień analizuje profesor Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. Jest dziś moim gościem i od lat bada, jak zmienia się polska rodzina, jakie wyzwania stoją przed matkami i ojcami, jaka jest skala wypalenia rodzicielskiego i no, o czym właściwie się głośno nie mówi, ilu rodziców żałuje tego, że w ogóle mają dzieci. Ale zacznijmy od tego, panie profesorze, jak dziś oczami badacza, psychologa, naukowca zmienia się polska rodzina.
1: Badania, które my teraz prowadzimy, nie tylko ja, ale wszyscy koledzy i koleżanki, którzy się zajmują rodzicielstwem na całym świecie, my właściwie badamy efekty zmiany, bo zmiana to już nastąpiła. Ona już nastąpiła kilkadziesiąt lat temu i cały czas trwa, ale to jest już proces, który się zaczął kilkadziesiąt lat temu. W Polsce powiedzmy 30 lat temu, ale na świecie 50-60 lat temu. A więc my dziś widzimy efekty tego i efekty tego są takie, że po pierwsze zmienia się struktura rodziny, czyli taka tradycyjna hierarchia, do której przywykliśmy przez pokolenia, przez tysiąclecia właściwie, przestaje istnieć na naszych oczach. Czyli mężczyzna przestaje być postrzegany jako osoba odpowiedzialna również za powodzenie rodziny, też finansowe, a zabezpieczenie tej rodziny. Prawda? To jest też ważna zmiana dla mężczyzn, bo pamiętajmy, że to jakby, to też wywołuje presję, prawda? My mówimy o tym, że mężczyzna traci teraz swoją pozycję w hierarchii rodziny. To jest prawda, no ale za tym traci też odpowiedzialność wielką, bo dziś kobiety też są odpowiedzialne za to, żeby rodzina dobrze funkcjonowała, żeby rachunki były płacone, żeby rzeczy były naprawione w tym domu. Myślę, że i mężczyźni coraz rzadziej oczekują tego, że będą takimi osobami, czyli że oni na nich samodzielnie taka odpowiedzialność będzie spadała, a na kobiety nie. No i oczywiście odwrotnie, bo z drugiej strony mamy też sytuację taką, że to jednak przez tysiąclecia to kobiety były na niższej pozycji, więc z kolei zmiana w rodzinach również, która z tym jest powiązana, to jest wzrost pozycji kobiety i jej znaczenia w rodzinie. Jeszcze 100 lat temu przecież kobiety nie chodziły do szkoły, a w każdym razie żadnej wyższej, nie głosowały, praktycznie nie pracowały. Dla nich ta zmiana jest ogromna. To jest zmiana, która ich pozycję podnosi, ale za tym idą oczywiście też konsekwencje pewne, które my właśnie widzimy. Na przykład coraz trudniej jest młodym ludziom poradzić sobie samodzielnie z rodzicielstwem. Wypalenie rodzicielskie, takie zjawisko, które dotyka i mężczyzn, i kobiety, ale częściej kobiety, najbardziej rozpowszechnione w najbogatszych i najbardziej indywidualistycznych i tych zrównoważonych krajach świata. Mniej wypalonych kobiet spotkamy w Nigerii. Biednym, tradycyjnym kraju, który na poziomie rozwoju gospodarczego jest pewnie jak europejskie kraje 100 lat temu. A jednak to więcej wypalonych Szwedek spotkamy w kraju super opiekuńczym, bardzo zamożnym, indywidualistycznym pod każdym względem. Dlaczego? Bo Nigeryjki, jak rodzą dzieci, to opiekują się tymi dziećmi. Ich mężowie dbają o to, żeby one miały co zjeść. One siedzą w domu i opiekują się dziećmi. Więc wypalenie rodzicielskie, efekt stresu, przemęczenia związanego z rodzicielstwem mniej je dotyczy, bo tam nie ma porówno. Nikt nie mówi kobieto, masz iść do pracy pół roku po urodzeniu dziecka. To dziecko płacze, nie śpi, wymiotuje, ciągle robi kupy, ale ty musisz iść do pracy, bo jesteś kobietą XXI wieku. Kim będziesz? Kurą domową? Nie rób tego sobie. No więc idą do pracy, bo taki świat stworzyliśmy. Po 2 miesiącach okazuje się, że nikt nie śpi, wszyscy mają depresję, są skłóceni, skonfliktowani, niezadowoleni z siebie. Łatwiej było. Nie twierdzę, że lepiej, żeby to nie było źle zrozumiane. Znacznie łatwiej jest było żyć rodzicom 100 lat temu, czy 200, czy 1000 lat temu. Kiedy były jasne role, mężczyzna szedł do pracy, kobieta w tym czasie dbała o dom. Czy to nie jest proste? Jest. Dziś po prostu rewolucja, w której my bierzemy udział, ma swoje konsekwencje też negatywne. I my je badamy w rodzicielstwie.
0: No właśnie, z pańskich badań wynika, że my w Polsce, my rodzice w Polsce, jesteśmy bardzo wyczerpani.
1: Polska od samego początku badań nad wypaleniem rodzicielskim, jakieś 10 lat, jest plasowana w takiej czołówce krajów o najwyższym poziomie wypalenia. Nie jest tak, że Polska się wyróżnia jakoś specjalnie, bo w Stanach Zjednoczonych, czy w Belgii, czy w Holandii tych wypalonych rodziców nie jest dużo mniej. Ale rzeczywiście obserwujemy to, że w Polsce to jest duży odsetek. Na razie nie bardzo potrafimy to, szczerze mówiąc, wyjaśnić. wyjaśnić, czemu akurat w Polsce. To nie jest przypadek. Coś jest na rzeczy w naszym kraju, ale no, nie do końca wiadomo. Być może chodzi o na przykład jeszcze dość niewielkie nasycenie Polski takimi instytucjami wczesnej edukacji i opieki dla dzieci, czyli na przykład żłobki. W dużych miastach nie ma z tym już kłopotu. Z przedszkolami w ogóle nie ma kłopotu, bo 90 ponad procent dzieci chodzi do przedszkola w Polsce.

0: Polsce, ale do żłobka chodzi tylko kilkanaście procent, ale bardzo nieduża grupa. To niektórzy podnoszą jako taki problem. I to jest też bardzo ważna rzecz, bo my żyjemy też, i to jest kolejna zmiana dotycząca rodziny. Mianowicie rodziny wielopokoleniowe właściwie przestają istnieć na naszych oczach. Jeszcze starsze osoby, takie w średnim wieku powiedzmy, ja mam 40 lat, 44, jak ktoś ma 40, 50, 60 lat, jeszcze może pamiętać ze swojego dzieciństwa, jak do babci jechał i tam w domu mieszkały trzy pokolenia. Jakaś prababcia była, jakiś ktoś i oni wszyscy mieszkali razem. My dziś oczywiście zmieniliśmy ten w naszej części świata. Indywidualizm polega między innymi na tym, że za punkt pierwszy uznajemy nasze potrzeby, dopiero potem myślimy o potrzebach kolektywnych. Kiedyś było odwrotnie. Kiedyś rodzina była na szczycie, dopiero ja byłem dopiero dalej. Na naszych oczach to się rozpadło. Dziś żyjemy w tak zwanych rodzinach nuklearnych. I to jest ciekawa rzecz. To jest nasz ideał. Jak młodzi ludzie sobie wyobrażają swoją życie w przyszłości, to zazwyczaj jednym z pierwszych takich najważniejszych celów to jest wyprowadzić się od rodziców, znaleźć sobie pracę i żyć po swojemu. To jest ideał, który łączy Polaków, Francuzów, Kanadyjczyków, Czechów i tak dalej. I to jest fajne, jak się ten plan realizuje, czujemy wtedy rozwój, prawda? Zaczynamy wchodzić w ten świat dorosły, coraz bardziej samodzielni. Rzeczywiście, rodzice już nam nie mówią, co mamy robić. Mama nie stoi nam nad głową, a czemu ty tak długo nie śpisz, tylko oglądasz telewizję. Nagle mamy 27, 28, 30 lat, żyjemy sobie po swojemu. Fajnie. Potem zostajemy rodzicami, jak już kogoś spotkamy i tutaj niestety zostajemy sami.
1: No a nie od dziś wiadomo, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska.
0: Opieka nad dzieckiem dziś jest naprawdę wymagającą rzeczą. Nie tak jak dawniej. Znowu, to jest kolejna zmiana. Pomyślmy sobie o tym, jak wychowywano dzieci przez tysiące lat ostatnie. I tu mam na myśli naprawdę tysiące. Bo od 6000 lat, jak Babilończycy zbudowali swoje miasta, do dziś, jak wychowywano dzieci? Otóż dzieci miały za zadanie słuchać, były karane, mogły być nawet zabite, ale nikomu się nie opłacało zabijać dzieci, bo dzieci pracowały od 5 roku życia w obejściu, że tak powiem, prawda? Oczywiście proszę sobie wyrzucić z głowy te księżniczki wszystkie, nie? Dzieci nie były księżniczkami, jest jakiś promil społeczeństwa, także prawdziwe dzieci miały 4-5 lat, chodziły, opiekowały się zwierzętami, karmiły zwierzęta, pracowały w polu. No i znów, jak ktoś mieszka na wsi i pamięta swoje dzieciństwo sprzed kilkudziesięciu lat, jak na przykład jakby są wykopki, dzieci przestają chodzić do szkoły, prawda? To teraz to już jest łamanie prawa, bo dzieciństwo jest obowiązek szkolny. Ale obowiązek szkolny w Polsce jest od 1919 roku, czyli zaledwie od 100 lat. 100 lat temu dzieci nie chodziły do szkoły, pracowały. Bo dzieci były trochę jak takie narzędzie, trochę zasób rodzica. Rodziło się te dzieci, po pierwsze rodziło się ich bardzo dużo, dziesiątka dzieci. Dużo umierało, ale dużo też przeżywało, więc one szybko szły do pracy. To super było mieć piątkę dzieci. Przecież to jest cały team pracy. One wychodziły rano i ogarnięte było, a jak coś było nie tak, to dostawały łomot i był koniec. Tak by wyglądał rodzicielstwo. Jeszcze niedawno można było bez żadnego kłopotu, nawet teraz połowa ludzi w Polsce uważa, że można bić dzieci na przykład. Nie chcą od tego odstąpić. Dlaczego? Bo to jest skuteczne. Dzieci się boją, a jak się boją, to słuchają, bo nie chcą czuć bólu, który my im zadamy, jak one przeskrobią. Ale teraz już nie możemy tego robić. To jest kolejna zmiana, bo odkryliśmy, że dzieci mają swoje uczucia, emocje, potrzeby, że kiedyś zostaną dorosłymi i że te bite dzieci kiedyś wyrosną na dorosłych, którzy też biją, albo nie potrafią panować nad emocjami, albo są mobberami w pracy, albo zostają, nie wiem, przestępcami. No więc zakazaliśmy ludziom bić dzieci. Psychologowie, psychiatrzy przekonali polityków, że trzeba wprowadzić prawo zakazujące bicia dzieci. To się stało. Życie dzieci się polepszyło, ale bardzo dużo ludzi nie wie, co teraz zrobić. Nie umieją sobie poradzić, bo ich ojciec na przykład, jak oni byli dzieckiem, jak nie potrafił sobie z czym poradzić, to walił w łeb po prostu. I mówił, że wynoś się stąd, idź stąd, szczeniaku, nie? I teraz ten szczeniak ma swoje dziecko. I to jego dziecko, jak nie umie czegoś zrobić, nie potrafi, z czego on ma skorzystać, nie? No co, popatrzy na swojego ojca, jak ojciec go lał i chce tak samo? Niestety tak. Niestety często tak bywa. Za często. Ale oczywiście wielu osób tak nie chce, bo my ich edukujemy, nie? Pani w radio, ja coś opowiem na jakimś wykładzie, napisz jakąś książkę albo artykuł, ludzie się z tego uczą, tego, jak wychowywać dzieci. Teraz wracam do tych ojców. Oni zostają z takim poczuciem z jednej strony, że ich ojcowie ich lali, więc bo może to jest jakaś droga, zresztą wielu z nich też uzasadnia później swoje życie, racjonalizacja to się nazywa, czyli mówią sobie, że skoro oni dostawali, a dziś na przykład, prawda, jeżdżą sobie Porsche, to znaczy, że to bicie nie mogło ich zaszkodzić, bo by nie mieli Porsche. Coś już się zdenerwowałem, jak o tym powiedziałem. To jest tak absurdalne, że dla mnie jako naukowca i psychologa to aż się... Ale wiem, że tak jest, bo rozmawiam z ludźmi i wiem, że tak się dzieje często. No więc dobra, to z czym ten mężczyzna zostaje? Nie? On niestety nie ma wzorca z przeszłości, bo mężczyźni z przeszłości byli albo nieobecni, albo przemocowi. On się uczy od nas. On się uczy z telewizji, z radia, z gazet, ze studiów, ze szkoły, że dzieci są wrażliwe, delikatne, że trzeba o nie dbać. Tylko on nie zawsze wie jak jeszcze. My, naukowcy, prawda, mówimy ludziom, że dobry ojciec dziś dla dzieci to jest wrażliwy ojciec, ciepły, przyjacielski, obecny. Trochę jak matka w dawnych czasach. Czyli od mężczyzn oczekuje się przyjęcia dziś ról, które są stereotypowo kobiece w opiece. Bądź troskliwy, przytulaj to dziecko, rozmawiaj z nim o jego problemach. Mało mężczyzn w ogóle w dzisiejszym świecie ma takie doświadczenia z własnymi ojcami. Dopiero to pokolenie będzie uczyło się tego, nauczy to swoje dzieci. I dopiero te dzieci będą mogły korzystać z tego, że psychologia, psychiatria się rozwinęły, tak. Ale no, niestety, my tego nie zobaczymy, ani ja, ani pani, bo już nas nie będzie na tym świecie, niestety.
1: Z tego, co pan mówi, wyłania się taki obrazek, że wielu rodziców dzisiaj nie ma narzędzi.
0: Ja bym powiedział tak, że rodzice dzisiejsi są o wiele lepsi niż rodzice 50 lat temu, więc nie powiedziałbym, że rodzice są zagubieni, niepewni, nie wiedzą, co zrobić. Badania pokazują, że rodzice są coraz bardziej liberalni w stosunku do swoich dzieci, demokratyczni, są mniej autorytarni, jak to się mówi w nauce, a moglibyśmy powiedzieć, że są mniej tacy władczy, mniej się robią mniej chcą być tyranami we własnej rodzinie. Więc to jest dobra zmiana. Coraz więcej dzieci ma dobre wspomnienia ze swoich domów, coraz częściej rodzice czują, że z dzieckiem lepiej porozmawiać o problemach, niż mówić, że nie ma problemu, więc jest coraz lepiej, o tym trzeba pamiętać. Ale to, żeby było lepiej, niestety wymaga też pewnych kompetencji. I rzeczywiście jest też kolejna grupa rodziców, o której wiemy, że im pewnych kompetencji być może brakuje, brakuje im kompetencji, które by im pomogło przez to rodzicielstwo przejść z uśmiechem. Oni się stresują, wypalają, czasami nawet w ogóle, że zaczynają żałować, że się na to zdecydowali, czyli patrząc wstecz mówią sobie, jakbyś mogła cofnąć czas, to na pewno nie, no bo widzisz, jakie są efekty? Efekty jest to jest źle, to jest źle, to jest nie tak. Trzeba było sobie tego nie robić. No ale oczywiście wtedy jest już za późno, więc dla mnie szczególnie ważne jest, żeby jakby mówić o tym młodym ludziom, że rodzicielstwo zaczyna się znacznie wcześniej niż ona zajdzie w ciążę. Nawet znacznie wcześniej niż wy zdecydujecie się, że chcecie mieć dziecko. Twoje rodzicielstwo się zaczęło, jak ty sam byłeś jeszcze dzieckiem. Obserwuj swoich rodziców, jak oni się zachowują, jak cię traktują. No i teraz, jeżeli ktoś ma za sobą takie doświadczenia z przeszłości, że dziś, jako dorosły człowiek, dorosły mężczyzna, wciąż po prostu żołądek mu się ściska, jak myśli o ojcu, który pijany wracał z pracy, to jest bardzo zły punkt wyjścia do tego, żeby zostać ojcem. Pójdź najpierw do psychiatry, tylko na jedno spotkanie. Powiedz, że chcesz zostać ojcem, on cię zapyta, wtedy już nic nie musisz więcej robić. Powiedz, że chcesz się pogadać, po prostu skonsultować się. Lekarze czy psychologowie są po to, oni wiedzą, co zrobić, jak ty to z tym przyszedłeś. Oni ci zadadzą pytania. Po prostu pójdź i powiedz, bo od tego może się zacząć jakiś proces twojego zdrowienia, który kiedyś sprawi, że twoje dziecko, jak będzie samo patrzyło wstecz, to nie będzie mu się zaciskał żołądek, że ojciec przychodził z pracy i nagle strach wchodził do całej rodziny. No to zrób to wcześniej, bo potem już będzie za późno. Z rodzicielstwa nie da się wycofać. Rodzicem się będzie na zawsze. Trzeba się do tego przygotować, zanim to nastąpi, a nie po. Potem jest już często za późno.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj profesor Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz. To był Dobrostan. A teraz zapraszam na informacje TOK FM.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Dotrzymajcie słowa. Dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele pikietują przed kancelarią premiera. W informacjach powiemy też o zmianach, które wchodzą do szkół. Lista nie jest krótka. Paliwo na stacjach znowu znacznie podrożeje. Kończy się pakiet CPN. Minęła 11:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przed kancelarią premiera właśnie rozpoczyna się protest nauczycieli. Główne hasło to politycy do tablicy. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, bo jak mówili dziś reporterowi TOK FM, który jest na miejscu, premier jeszcze w kampanii wyborczej sam im to obiecywał.
14: Myślę, że cała Polska, cała kadra nauczycielska, no nie tylko zrzeszona w ZNP, ale także nauczyciele oczekują od premiera, żeby swoje słowa spełnił.
13: Protest nauczycieli obserwuje reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Połączymy się z nim w informacjach TOK 360 w południe. Jutro początek roku szkolnego, a w nim wiele nowości. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Najwięcej zmieni się jednak w szkolnych stołówkach, mówił w TOK FM dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu Jakub Bargieł.
15: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
13: Do szkół wchodzi też reforma podstaw programowych, mówiła w TOK FM dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczaka.
16: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. I ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
13: Będzie też kilka nowych międzyprzedmiotowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Gminne urzędy zarzucone są wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowy o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Planu ogólnego nie ma choćby Warszawa, stąd tłok w urzędach, o czym przekonał się Błażej Kulesza.
17: Jak przyznają urzędnicy stołecznego magistratu, mieszkańcy jak w amoku składają wnioski o warunki zabudowy, bo od 1 września już się tego nie da zrobić.
18: Nie możemy wybudować domu, nie możemy zrobić nic.
17: A to wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
19: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
17: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
20: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
17: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
21: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu. Tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
17: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Notowania ropy naftowej na otwarciu dnia mocno wzrosły w reakcji na ataki USA na cele w Iranie i Iranu w Jordanii. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? Pytaliśmy analityka rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
22: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
13: A jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Do ponad 4200 wzrosła liczba zaginionych osób po zeszłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Potwierdzono śmierć więcej niż 900 osób. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
23: W ciągu doby liczba osób, których los pozostaje nieznany, wzrosła prawie o 2000. Niemal 1000 zaginionych to pracownicy elektrowni wodnych. Woda wdarła się na poziom turbin trzeciego bloku, całkowicie go zalewając. Poziom wody podniósł się aż do generatorów. 5 lub 6 osób tam utknęło. Z tunelu ratowaliśmy już ponad 150 osób. Wciąż jednak jest tam znaczna liczba ludzi. Wśród zaginionych w Nepalu prawie 600 to cudzoziemcy. W Tybecie, jak informują Chińczycy, zginęło co najmniej 16 osób, a los ponad 500 pozostaje nieznany. Tomasz Rochowski, TOK FM.
13: Wakacje żegnamy burzami. Zagrzmi nad morzem na wschodzie, w centrum i południu kraju. Najwyżej termometry pokażą dzisiaj od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Oto kolejna odsłona przedpołudnia Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, dzień dobry. Mówią Państwu także Maria Mroczkowska, także Szymon Baluta. A z nami jest dr Marta Grzechnik, historyczka, adiunktka w Instytucie Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
25: Dzień dobry.
24: Proszę wybaczyć, z dykcją nie najlepiej o 11 w poniedziałek.
25: Rozumiem.
24: Od razu wyjaśnijmy, czym jest fenistyka. To nauka zajmująca się Finlandią.
25: Zgadza się. Od kilku lat mam również u nas w Instytucie linię fińską. Studenci mogą się uczyć zarówno języka, jak i kultury Finlandii. Stąd taki kląd w nazwie również.
24: W miniony piątek nad ranem dotarła do nas informacja o śmierci norweskiego króla Haralda V. Żył 89 lat, a na tronie zasiadał od 1991 roku. Był najstarszym panującym monarchą w Europie, a mamy 7 monarchii, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o nasz kontynent. Przy czym... Nie wiem, czy pani się zgodzi z tym, jeśli zapytać by Polaków o to, gdzie panuje monarchia i który kraj jest z tym jak najgłębiej kojarzony, to oczywiście znakomita większość wskaże tron brytyjski. Dlaczego tak rzadko mówi się o tym, co dzieje się w innych krajach? Jaki jest stosunek do monarchii w krajach skandynawskich, bo o tym będzie to historia?
25: Przede wszystkim wydaje mi się, że tak jak pan wspomniał, Wielka Brytania jest taka dominująca I to nie, wydaje mi się, nie tylko jeżeli chodzi o monarchię, ale tak ogółem jest to kraj o dość dużym znaczeniu politycznym, społecznym, w kulturze popularnej. Stąd wydaje mi się to najbardziej tak oddziałuje na wyobraźnię i też najwięcej o tym wiemy. Natomiast inne kraje europejskie, no już niekoniecznie. Skandynawia, wydaje mi się, ogółem jest mniej znana, nie tylko jeżeli chodzi o monarchię, tylko tak ogółem w Polsce niż Wielka Brytania, mimo że to jest nasz sąsiad. Jednak jest to sąsiad dosyć mało znany. No i to stąd bym powiedziała, że jest ta różnica też w wiedzy na temat tych monarchii. No i też być może czynnikiem jest też to, że ta monarchia brytyjska jest taka bardzo spektakularna. Tam jest pełno takich działających na wyobraźni ceremonii, jak na przykład koronacja, której nie możemy oczekiwać w przypadku Norwegii. Tutaj koronacji nie będzie, ponieważ państwa skandynawskie, monarchie skandynawskie już takich ceremonii nie stosują, w tym Norwegia również.
24: To jeśli o Norwegii mowa, ja będę zadawał pytania, my spróbujemy poprawić nieco jakość połączenia z panią, pani doktor. Pogrzeb króla Haralda odbędzie się 9 września, to jest wiadomość, która spłynęła do nas dziś. Norweski Dwór Królewski, czytam teraz depesze, przekazał, że uroczystość żałobna rozpocznie się o godzinie 13 w katedrze w Oslo. Jeszcze raz przypomnijmy, król Harald zmarł 28 sierpnia, miał 89 lat. Mam nadzieję, że możemy już wrócić do rozmowy z panią doktor. Słyszymy się?
25: Tak.
24: O, to może teraz będzie lepiej. Proszę też o to, by ciut głośniej pani starała się mówić. Oczywiście nie chcę tego robić i w tej chwili, posługując się pani autorytetem i wiedzą, licytować się na skalę pogrzebów, ale to, z czym mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii po śmierci Elżbiety, a to, z czym mamy do czynienia w Norwegii, to chyba dwie różne historie, także w percepcji odbiorców spoza tych krajów.
25: Też mi się tak wydaje. Oczywiście konkretny przebieg ceremonii poznamy jeszcze w najbliższych dniach. Ostatni raz taka okazja miała miejsce w 1991 roku, więc być może wiele się zmieniło. Natomiast spodziewałabym się, że nie będą to tak rozbudowane ceremonie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, bo Skandynawowie nie lubują się raczej w takim przepychu. Z tego, co wiemy...
24: Ale przepraszam, wynika to z takiej naturalnej, mentalnej powściągliwości, czy też ten protokół jest zupełnie inny i musimy do niego nawiązać?
25: Powiedziałabym, że obydwa te czynniki tutaj. To znaczy Skandynawowie z natury nie są fanami takiego wielkiej ceremonii, wielkiego przepychu, z czego wynikają również ceremonie i protokoły, które istnieją w państwach skandynawskich.
24: No dobrze, to przejdźmy. Co my w ogóle wiemy o norweskiej rodzinie królewskiej?
25: Norweska rodzina królewska pochodzi z linii luksburskiej, podobnie jak duńska. Nawiasem mówiąc, ojciec obecnego króla Wielkiej Brytanii, Filip, również pochodził z tej właśnie rodziny, z tej dynastii. Ta dynastia jest na tronie norweskim od 1905 roku, w momencie, kiedy Norwegia odzyskała niepodległość. I obecny król, czyli już nowy król, Håkon VIII, będzie czwartym monarchą z tej linii na tronie norweskim. I jest to król Harald, który właśnie umarł w ostatni piątek, był bardzo szanowanym i bardzo kochanym, nawet można powiedzieć, monarchą w Norwegii. On miał postępową naturę i postępowe poglądy. Wiele razy wypowiadał się na temat tego, że Norwegowie to jesteśmy my wszyscy, tak mówił, wszyscy niezależnie od pochodzenia etnicznego, religii, czy również orientacji seksualnej, i za to był bardzo kochany i za to był bardzo szanowany. Czy nowemu królowi uda się jego śladami pójść i również taki wizerunek zachować? No to się okaże. Natomiast ma wyzwania przed sobą, ponieważ można powiedzieć, że monarchia norweska jest w tej chwili w kryzysie. Sondaże, które zostały przeprowadzone w maju tego roku, w tych sondażach około 1/3 opowiedziała się za tym, że powinna monarchia zostać zniesiona po Haraldzie. I tu szczególnie młodzi się w ten sposób wypowiadali. Natomiast nadal 64% opowiadało się za monarchią. Jednak jest to spadek w stosunku na przykład z 17 roku, kiedy ta liczba wynosiła 80%. Czyli tutaj nie król Harald jako taki, który był szanowany, ale instytucja monarchii właśnie przeżywała ten kryzys, czy przeżywa go nadal. Przyczynami tego kryzysu są na przykład to, że wyszły na jaw kontakty wówczas księżniczki, teraz już królowej, Mette Marit z Jeffreyem Epsteinem, za co oficjalnie przeprosiła. Jak również sprawa jej syna z poprzedniego związku, Mariusza Borgaheibiego, który nie jest formalnie częścią rodziny królewskiej, no ale ponieważ jest synem królowej, to ma to oczywiście wpływ. On został oskarżony o przemoc, jak również przestępstwa seksualne, w tym gwałty, i został skazany na 4 lata pozbawienia wolności w czerwcu tego roku. Odbywa on teraz karę w formie aresztu domowego. Więc to są takie czynniki, które wpływają negatywnie obecnie na wizerunek monarchii, dlatego wydaje mi się, że nowy król Hakon będzie miał, ma przed sobą wyzwanie odbudowania wizerunku monarchii.
24: Znaczy, to nie jest tak, proszę wybaczyć, że się uśmiecham, że to jest jakby sprawa charakterystyczna dla monarchii, tych, które, z którymi mamy obecnie do czynienia w Europie, że to one przeżywają kryzys autorytetów ze względu na rozmaite skandale, tak jak pani powiedziała, obyczajowe, finansowe, zdrady. To wszystko też przypomina harlekiny. I dlaczego właśnie dotyka to z reguły rodziny królewskie?
25: Wydaje mi się, że z jednej strony to jest to, że one są bardziej widoczne, więcej o nich, bardziej się nimi interesujemy ze względu na taki troszkę, można powiedzieć, celebrycki status. Z drugiej strony też tutaj można się domniemywać takich psychologicznych, dopatrywać psychologicznych mechanizmów, że ludzie u władzy być może czują się bardziej bezkarni niż inni ludzie i być może to właśnie wpływa na tego rodzaju zachowania. Trzeba jednak powiedzieć, że porównując z innymi, z pozostałymi rodzinami królewskimi w Skandynawii, na przykład z duńską, tutaj raczej o skandalach nie słyszymy. Jest to rodzina stosunkowo pozbawiona takich skandali, czy dwóch pozbawionych skandali, co też się odbija w stabilnym poparciu tam właśnie w Danii, bo ono jest na poziomie około 80%, czyli wyższe niż w Norwegii. W Szwecji podobnie, tutaj też to poparcie jest stabilne. Jeżeli chodzi, wspomniał pan o zdradach, tutaj były plotki, były takie skandale kilka lat temu, jednak obecnie można powiedzieć, że jest dosyć spokojnie i to też odbija się w dość stabilnym poparciu dla tamtejszej monarchii. Więc no, są pewne, można powiedzieć, że są pewne tendencje, ale też nie jest to, że każda rodzina królewska, z nią się wiążą tego rodzaju skandale.
24: To pójdźmy dalej. Czy ten kryzys, nie tylko dyktowany sprawami obyczajowymi, ale także niezrozumieniem być może przez młodych ludzi, no bo wśród nich zdecydowana większość na przykładzie Norwegii opowiadała się przeciwko monarchii, nie wynika aby z tego, że niejasny jest podział ról, przenikające się być może kompetencje też, a może niezrozumienie wśród młodych ludzi, jak wygląda ta struktura i właściwie do czego jest im potrzebna rodzina królewska?
25: Tu z pewnością to jest czynnik, że we współczesnym świecie zadawane są pytania o to, czy jeszcze potrzebna jest nam monarchia, czy da się pogodzić monarchię z społeczeństwem demokratycznym. Tutaj pewnym paradoksem jest też to, że społeczeństwa skandynawskie są bardzo nastawione na równość. Tam jest to bardzo takie charakterystyczne, taki egalitaryzm w społeczeństwach skandynawskich, a mimo to mają monarchię. Tutaj bym wiedziała pewien paradoks. Niemniej jednak, no właśnie takie argumenty podnoszone, że demokracja może powinna właśnie bardziej stawiać na równość, nie na monarchię, że to się wiąże również z wysokimi kosztami. Tego rodzaju argumenty się owszem pojawiają. również w krajach skandynawskich. Czy jest niejasność? Nie jestem pewna, czy bym na to stawiała akurat w przypadku skandynawskich rodzin królewskich, które stawiają na dużą transparentność i na bycie dosyć blisko społeczeństwa, na wychodzenie właśnie do ludzi, na otwieranie również z okazji na przykład świąt, czy to narodowych, czy to osobistych, typu urodziny czy imieniny osób z rodzin królewskich, zapraszają ludzi do swoich, do współświętowania. Więc tutaj znowu być może można porównać z rodziną brytyjską, która jednak jest bardziej taka, powiedziałabym, oddalona od społeczeństwa w pewien sposób i szuka tego sposobu, jak pogodzić bycie monarchą z byciem częścią demokratycznego XXI-wiecznego społeczeństwa. Może tak wspomnę jeszcze, że istnieją pewne ruchy na rzecz zniesienia monarchii, nie, tylko że nie są one jakoś bardzo mainstreamowe w państwach skandynawskich. Na przykład w Szwecji istnieje Stowarzyszenie Republikańskie od 1997 roku. Ono ma około 6 tysięcy członków, więc nie jest to duże stowarzyszenie. I ci antymonarchiści raczej, powiedziałabym, są zjawiskiem niszowym. Oni przeprowadzają dyskusje, to jest bardziej na takim właśnie poziomie intelektualnej dyskusji, lobbowania. Nikt natomiast nie chce przeprowadzać rewolucji i obalać monarchii.
24: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach, na które państwa teraz zapraszam. Z nami jest dr Marta Grzechnik, historyczka, adiunktka. No i znowu, w Instytucie Skandynawistyki udało się i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
0: Reklama.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
27: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Policja ustala przyczyny pożaru, który wybuchł po północy w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona, na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Pociągi wróciły już na trasę Poznań Berlin. Wciąż mogą być jednak utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Trwa podziemny protest w kopalni Wujek. Rano górnicy z nocnej zmiany nie wyjechali na powierzchnię. To reakcja na brak porozumienia z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie planowanych zmian kadrowych i organizacyjnych. Dzisiejsze działania to ciąg dalszy protestu z piątku. Weekendowe rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu. Obecnie, jak informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, wiceprezes spółki jest na miejscu i rozmawia z załogą.
3: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
13: Kopalnia Wujek w Katowicach jest od 1 kwietnia w likwidacji. Proces potrwa 4 lata. Rosja i Izrael rozpowszechniały dezinformację związaną z masowym napływem migrantów do Ceuty, hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej, oświadczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, powołując się na ustalenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Sanchez zapewnił, że jego kraj kontynuuje dochodzenie w sprawie przyczyn nagłego napływu migrantów, którzy przybyli do Ceuty miesiąc temu. Pod koniec lipca około 70 tysięcy migrantów przekroczyło granicę między Marokiem a hiszpańską Ceutą. Większość z nich, według szefa hiszpańskiego rządu, wkrótce opuściła esklawę, jednak nadal przebywa tam około 5 tysięcy osób, w tym około 1200 nieletnich bez opieki. Według władz lokalnych w Ceucie pozostaje około 10 tysięcy migrantów. Kawa znowu drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño. Jeszcze wakacyjnie dzisiaj za oknami. Bardzo ciepło, na termometrach od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Doktor Marta Grzechnik jest z nami, a my rozmawiamy o monarchiach w krajach skandynawskich i nie tylko. Dlaczego więcej wiemy o Elżbiecie II niż o Haraldzie V? To jest też pytanie, które sobie zadajemy w tej rozmowie. Wspominała pani doktor, że Norwegowie poddają pod wątpliwość sens istnienia monarchii. Brytyjczycy też bardzo często podważali instytucje monarchii, natomiast zrobili to z powodów bardzo pragmatycznych, że koszt utrzymania dworu królewskiego jest niemały i nieadekwatny do wkładu życia dworu na życie Brytyjczyków.
25: Tak. To jest oczywiście argument, który też jest podejmowany, jak wydawane są pieniądze podatników. Niemniej jednak tutaj znowu różnica, jeżeli chodzi o Skandynawię, Wielką Brytanię. Monarchie skandynawskie są dużo tańsze niż brytyjska. Tam raczej one dążą do tego, żeby okroić nieco koszty życia. Tutaj przykładem jest chociażby to, można powiedzieć, takie odchudzenie rodziny królewskiej przez króla szwedzkiego niedawno. Mianowicie zmniejszył on liczbę członków rodziny, które mają ten tytuł królewski, oficjalny status członka rodziny królewskiej. Pozbawił tego statusu większości swoich wnuków, oprócz bezpośrednich następców tronu.
24: Przepraszam, z jakimi przywilejami się to wiąże, skoro jest to aż tak kosztowne?
25: To jest między innymi ochrona. Utrzymanie dworu królewskiego, obowiązki reprezentacyjne, z tym, że tutaj oczywiście jest argument, że no to są koszty, które się w pewien sposób zwracają, prawda, bo reprezentują państwa również za granicą. Utrzymanie kilku domów, bo większość oczywiście z tych rodzin królewskich ma kilka i pałac, w którym zwykle mieszkają, jakąś letnią rezydencję, na przykład szwedzka rodzina na Holandii ma swoją rezydencję, więc to są tego rodzaju koszty, które ponosi państwo i które, no tak jak powiedziałam, w krajach skandynawskich dąży do tego, żeby były mniejsze niż w porównaniu z Wielką Brytanią. Tutaj też taki przykład trochę historyczny podam, takiego też zbliżania się do ludzi, że monarchowie skandynawscy też nie stronią od na przykład używania komunikacji publicznej. W latach 70., kiedy był kryzys paliwowy i był zakaz poruszania się prywatnymi samochodami w czasie weekendów, król norweski ówczesny na przykład udał się na swoją zwykłą przejażdżkę narciarską tramwajem, tak jak zwykły obywatel, ponieważ stwierdził, że jeżeli zasada nieużywania prywatnych samochodów obowiązuje każdego Norwega, to również jego i nie powinien się z tego wyłamywać. Więc to jest taki przykład na to, że jednak dążenia w przypadku tych skandynawskich monarchii do bycia bliżej społeczeństwa, dzielenia jego trosk, jak również też być może pokazuje to, że nie czują się też zagrożeni ze strony społeczeństwa, więc jakąś minimalną ochroną mogą się pojawić.
24: Właśnie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację w Polsce, od razu poddano by pod dyskusję, czy jest sens taką akcję przeprowadzać i czy ona nie ma aby wymiaru tylko i wyłącznie propagandowego, bo trzeba by wyłączyć innych pasażerów takiego tramwaju. No, wyobrażam sobie, że król Norwegii nie wsiadł, nie skasował biletu, usiadł, bądź też stał, kiedy miejsca wszystkie były zajęte, ale z ochroną podróżował, tak?
25: Podróżował z adiutantem, czyli z jedną osobą, i są zdjęcia z lat 70. właśnie z tego wydarzenia, na które akurat zdjęcie bardzo popularne jest, w którym konduktor kupuje od konduktora bilet na tramwaj, siedząc na zwykłym siedzeniu obok zwykłej obywatelki.
24: To akurat trudno mi było sobie wyobrazić, ale już, udało się.
25: Taki egalitaryzm właśnie skandynawski.
24: Dobrze, przejdźmy zatem dalej. A co różni te monarchie skandynawskie między sobą jeszcze?
25: Są różnice w sumie takie, powiedziałabym, minimalne. Oni są bardzo blisko siebie, również na takim osobistym poziomie. Przykład też z ostatnich dni po właśnie śmierci króla Haralda. Ościenne państwa, pozostałe rodziny królewskie składały oczywiście kondolencje i na przykład król Danii, Fryderyk, w oficjalnych kondolencjach nazwał króla Norwegii wujkiem Haraldem, a królową wdowę ciocią Sonią. Natomiast na przykład następczyni tronu szwedzkiego Wiktoria również nazwała go wujkiem Haraldem oraz kochanym ojcem chrzestnym, ponieważ był on właśnie jej ojcem chrzestnym. Więc to są bliskie relacje, tak jak powiedziałam, również na osobistym poziomie. Też wspomniałam na początku, że i duńska, i norweska rodzina królewska to jest ta sama dynastia, to są gałęzie tej samej dynastii luksburskiej. Szwedzka to jest dynastia Bernadotte, ona jest francuskiego pochodzenia, trochę inna, natomiast też między tymi rodzinami są i zawsze były relacje zarówno właśnie małżeńskie, jak i, tak jak wspomniałam, przejmowanie obowiązku rodzica chrzestnego. Wszystkie te monarchie są monarchami konstytucyjnymi i tutaj szwedzka jest, w przypadku szwedzkiej monarchii te prawa królewskie, czy prerogatywy królewskie są najbardziej okrojone, to już jest wyłącznie funkcja taka reprezentacyjno-symboliczna.
24: Wspomniała pani o duńskiej rodzinie królewskiej. Czy rzeczywiście jest to taki modelowy przykład monarchii bez skandali, z takim nieformalnym stylem bycia, nie wiem, przejażdżkami rowerem po Kopenhadze i tak dalej?
25: Tak, tak. Być może widzieli państwo zdjęcia wówczas księżniczki, teraz już królowej Mary, która odwoziła swoje dzieci rowerem, takim dużym rowerem cargo do szkoły czy do przedszkoli. Więc rzeczywiście to jest też takie podobne jak w przypadku króla, który jeździł tramwajem, tak również para królewska duńska jeździ rowerem po Kopenhadze. Ta rodzina królewska duńska, ona ma duże poparcie. Wspominałam o tym, że to jest na poziomie około 80%. I tutaj to jest ciekawe, bo jeszcze w latach 70. to poparcie miało około 40%, więc wzrosło rzeczywiście w ostatnich latach. Królowa Małgorzata, poprzedniczka obecnego króla Fryderyka, która abdykowała na przełomie 23 i 24 roku, była bardzo lubiana, zresztą nadal jest lubiana. Ona oprócz bycia królową również jest artystką, robi ilustracje, maluje. I jak większość tych monarchów czy monarchini jest patronką również sztuk i różnych instytucji charytatywnych. Jej syn Fryderyk, który przejął po niej władzę w styczniu 24 roku, również jest popularny. Tak jak powiedziałam, nie wiemy o skandalach jakichś z udziałem tej rodziny królewskiej, więc oni raczej przykładnie, że tak powiem, się prowadzą. Jego żoną jest królowa Mary, która jest pochodzenia australijskiego. To było, tak jak większość obecnych małżeństw w rodzinach królewskich skandynawskich, małżeństwo z miłości, nie jakieś dynastyczne czy strategiczne. Więc tutaj ta sytuacja, powiedziałabym, jest stabilna i nie widzę takiej opcji, żeby podniosły się bardzo głośne głosy za obaleniem tej monarchii w Danii.
24: Proszę powiedzieć, czy we wszystkich krajach skandynawskich te akty sukcesji zakładają dziedzictwo niezależnie od płci? Czy tylko, tak, czy tylko w Danii?
25: Obecnie już tak, tak. Akurat w Danii następcą tronu jest książę Chrystian, więc tutaj będzie męski następca, ale prawo mówi o pierwszym dziecku. W Norwegii będzie to Ingryda Aleksandra, czyli najstarsza córka obecnego króla Hakona VII. W Szwecji księżniczka Wiktoria. Co jest ciekawe, tutaj prawo trochę zadziałało wstecz, ponieważ księżniczka Wiktoria ma młodszego brata, Karola Filipa, i kiedy oni się urodzili, to prawo jeszcze zakładało, że następcą będzie męski potomek, więc Karol Filip był następcą tronu, ale prawo zostało zmienione i, tak jak powiedziałam, zadziałało wstecz i to Wiktoria jako starsza siostra stała się następczynią tronu. Po niej również będzie najprawdopodobniej jej córka Stella, która jest jej najstarszą córką.
24: Czy w związku ze zmieniającą się rzeczywistością planuje się w Skandynawii, nie tylko w Norwegii, reformy, które regulowałyby ten konstytucyjny podział obowiązków, które z nich spoczywają na głowie państwa, które na rodzinie królewskiej, na innych ludziach, którzy są najważniejsi w kraju, no ze względu też na strukturę, no w każdym kraju ona wygląda inaczej.
25: Z tego, co wiem, to na razie w tej chwili reformy nie są planowane. Ta sytuacja jest raczej stabilna. Z tym, że tak jak powiedziałam, te prawa czy obowiązki królewskie, tak czy inaczej, one się głównie sprowadzają do funkcji symbolicznych i reprezentacyjnych. Tak więc tam też już nie ma dużo do okrojenia, że tak powiem.
24: Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję. Doktor Marta Grzechnik była z nami, historyczka, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo pani dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
25: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
24: Szanowni państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po nich będzie z nami Marta Perchuć-Burzyńska, która, no właśnie, Marto, co dzisiaj?
7: Dzisiaj w Kulturze Osobistej będę rozmawiać o szaleństwie upamiętniania. Moimi państwa gościem po 11.40 będzie profesor Michał Menzfel, który książkę o szaleństwie upamiętniania napisał. I jest już ze mną pan profesor. Oszalał pan od tych pamiątek?
8: No mało brakowało. Udało się nie, ponieważ stoi za mną autorytet instytucji, akademii, którą reprezentuję, więc trzeba się zachowywać. Ale były momenty, jeżeli nie szaleństwa, to wzniosłości,
7: entuzjazmu?
8: To silnej emocji, entuzjazmu. Oczywiście, że przetykane jak przy każdej robocie okresami zniechęcenia, zwątpienia. Oczywiście była w tym wszystkim też po prostu spora porcja rzetelnej roboty, ale były też momenty i wcale nie takie rzadkie. Jeżeli nie szalone, to przynajmniej bardzo entuzjastyczne, bardzo emocjonująco dla mnie samego. Jeżeli chociaż trochę tej emocji oczywiście się na czytelnika przenosi, jeżeli się chociaż odrobinę jej udziela, tym lepiej.
7: Ta emocja, mam nadzieję, przeniesie się także na naszą rozmowę w Kulturze Osobistej po 11.40. Czekamy na państwa.
24: A my będziemy, ale to już po informacjach TOK FM, na które teraz zapraszam.
9: A Autopromocja.
10: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM.
9: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nauczycielscy związkowcy manifestują przed kancelarią premiera w Warszawie. W ten sposób ZNP przypomina ekipie rządzącej o obietnicy powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Dyrektor Białostockiej Szkoły Podstawowej nr 20, Mariusz Sokołowski, protestu komentować nie chce, ale zgadza się z tym, że polską edukację trapi wiele systemowych problemów, w tym wysokość wynagrodzeń nienadążających za realiami rynku.
12: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona do tego zawodu i coraz częściej gdzieś próbują się, zresztą z powodzeniem, w innych branżach.
11: Spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi, dodaje dyrektor.
12: A nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się na rozmowach o pracę, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
11: Związek Nauczycielstwa Polskiego, który protestuje dzisiaj przed KPRM-em, zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru hali produkcyjno-magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Ogień w fabryce elementów kompozytowych pojawił się wczoraj. Produkowano tam elementy do budowy helikopterów i samolotów. Strażacy oszacowali straty na 30 milionów złotych. Żołnierze polskich sił specjalnych biorą udział w Niemczech w amerykańskich ćwiczeniach symulujących przedarcie się przez linię przeciwnika, przemarsz przez terytorium wroga i przeprowadzenie ataku dronowego na jego kluczowy obiekt, podała agencja AP. Ćwiczenia, które rozpoczęły się w piątek, zostały pierwotnie opracowane przez amerykańskie zielone berety dla sił specjalnych USA, a ich scenariusz opiera się na wielu wyzwaniach podobnych do tych, z jakimi borykają się ukraińskie oddziały w wojnie z Rosją. To pierwszy przypadek, by żołnierze z innego kraju członkowskiego NATO uczestniczyli w takich ćwiczeniach. Wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil ponownie wezwał do zakończenia wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Klingbeil ocenił przed wyjazdem na spotkanie na forum G20 organizowane w Asheville w Karolinie Karolinie Północnej. Konflikty handlowe nazwał trucizną dla rozwoju gospodarczego. Polityka SPD, jak zauważają niemieckie media, zwykle posuwa się o krok dalej w krytyce administracji Donalda Trumpa niż kanclerz Friedrich Merz. Wraz z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem osób jeżdżących tymi pojazdami. W całym zeszłym roku śląska policja odnotowała niespełna 270 wypadków i kolizji. W 8 miesiącach bieżącego roku było ich już około 330. Zginęła jedna osoba, 74 zostały ranne. Służby apelują do jeżdżących hulajnogami o odpowiedzialność i rozwagę oraz stosowanie się do przepisów. Bardzo ciepło dzisiaj, od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie do 25 w centrum i 30 na krańcach południowo-wschodnich. Alerty przed burzami obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. O szaleństwie upamiętniania będziemy dziś rozmawiać w kulturze osobistej. Szaleństwo upamiętniania, praktyki antykwarycznej, kultura pamiątki na ziemiach polskich w epoce sentymentalizmu. To książka autorstwa profesora Michała Mencfla, historyka sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Książka, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Dlaczego szaleństwo? Szaleństwo to coś, co graniczy z obłędem,

0: emocjach.
1: No dobrze, to w takim razie jaka metoda, jaki cel i jaka intencja?
0: Powiedziałbym tak. Podstawowym celem było upamiętnianie, to znaczy przywołanie przeszłości i utrwalenie pewnej wizji przeszłości w świadomości współczesnych. To jest, czy to było zjawisko ogólnoeuropejskie, mianowicie jest to czas, gdy Europa pogrążona jest po raz tysięczny, można by powiedzieć, ale jednak w szczególnych niepokojach, czas po rewolucji francuskiej, po kolejnej fali niepokojów politycznych, około napoleońskich, religijnych. W Polsce nakłada się na te zjawiska jeszcze sytuacja związana z zaborami. Krótko mówiąc, w owym poczuciu niestabilności, chaosu szuka się jakiegoś osadzenia w przeszłości, które to osadzenie w przeszłości mają gwarantować pochodzące z tej przeszłości przedmioty, które nazywane były wówczas pamiątkami, relikwiami czasami. Więc taka była intencja. Przywołać przeszłość, utrwalić ją, udokumentować przy pomocy przedmiotów, osadzić ją niejako, po to, żeby dać trochę wytchnienia współczesnej, steranej duszy, a więc można powiedzieć, sprawa zawsze aktualna.
1: No dobrze, mówi pan, czym jest antykwaryzm, w sensie pisze pan w książce. A co antykwariusze cenili sobie najbardziej? I co było też dla nich najważniejszym źródłem wiedzy w owym czasie?
0: Antykwaryzm, może od tego zaczniemy, tak jak ja go definiuję, to jest specyficzna postawa wobec przeszłości, taka mianowicie, która zakłada, że bardzo szczególnym źródłem wiedzy o tej przeszłości są nie tylko teksty i nawet nie przede wszystkim teksty, ale przedmioty materialne. To w nich, w pamiątkach historycznych, utrwalona była przeszłość. I to, co wyróżniało antykwariuszy spośród innych badaczy przeszłości, było właśnie to, ta pasja do przedmiotów. To, co ich charakteryzowało po drugie i co mnie do nich przyciągało, to zainteresowanie dla historycznej drobnicy. To byli miłośnicy historycznych okruchów, historycznego drobiazgu. Po trzecie, to byli ludzie, dla których ten drobiazg historyczny służył do rekonstrukcji tego, co lokalne, tego, co bliskie. Nie pisali historii państw, nie pisali historii narodów, pisali historię swojej gminy, instytucji, parafii, więc byli to naprawdę miłośnicy historycznego drobiazgu.
1: To byli antykwariusze. Pan jakby definiuje ten antykwaryzm już na początku książki, a swoją postawę badawczą nazywa pan neoantykwaryzmem. I chciałabym to też wyjaśnić. Dlaczego?
0: Jest oczywiście element ironii, ale ta książka naprawdę powstała bez szacunku dla wysiłku tych wielu, wielu pokoleń antykwariuszy, ponieważ musimy sobie jeszcze powiedzieć i to, że za swoją postawę, rzeczywiście czasami śmiesznawą, zbierali solidne cięgi. To znaczy przytłoczeni masą tych drobnych informacji, często nie potrafili ich ułożyć w wielkie narracje o przeszłości, więc byli przedmiotem takiej kpiny bardzo często. Więc po pierwsze myślę sobie tak, że kiedy nazywam siebie antykwarystą, to czy neoantykwarystą, oczywiście nieco ironicznie, to oddaję hołd tym ludziom, którym jednak wiele zawdzięczamy. To po pierwsze, ale po drugie i już znacznie poważniej, uważam, że mają nam wiele do zaoferowania. To znaczy, po pierwsze, i mnie interesują przedmioty drobne, drobiazgi. Ale z takim przekonaniem, że poprzez drobiazgi naprawdę możemy oglądać i rozumieć także wielkie procesy.
1: Ale krzesło Szekspira to nie taki drobiazg, panie profesorze.
0: Jeżeli nazwiemy krzesło Szekspira tak właśnie, krzesłem Szekspira, to brzmi dumnie. Ale kiedy spojrzymy na ten ułomek, który mamy, to co widzimy? Widzimy po prostu kawałek skorodowanej deski. Tym ten przedmiot jest w swojej jakby materialności. Wszystkie przedmioty, taki był właściwie pomysł, którymi się postanowiłem zająć, tym się charakteryzują, że one są w swojej fizyczności niezwykle skromne, banalne.
1: Jakie to przedmioty?
0: Obok krzesła Szekspira, czyli po prostu kawałka deski, która rzekomo, czy historia jest autentyczna, czy nie, do tego może jeszcze wrócimy, miała pochodzić z krzesła Szekspira. Jest to czaszka, o której długo sądzono, że należała do Jana Kochanowskiego. I jest to puzderko, relikwiarzyk, tak to nazwijmy, w którym

0: którym mieści się drzazga z szafki Francesca Petrarki, renesansowego poety i jego na poły legendarnej ukochanej laury kostka z paluszka. Tego są rodzaju przedmioty. Niespektakularne, banalne, odpychające, ktoś mógłby powiedzieć.
1: Nieopisane przez badaczy?
0: No na pewno nie z taką skrupulatnością. Mm-hmm. Krzesło Szekspira cieszyło się właściwie jako jedyne z tych, właściwie nie jedyne, ponieważ czaszka także budziła pewne emocje, ale innego rodzaju emocje niż ja. Natomiast krzesło Szekspira ze względu na renomę poety, który podobno miał na nim siadać, cieszyło się oczywiście zainteresowaniem, natomiast myślę, że takich drobiazgowych studiów mu nie poświęcono i tego rodzaju studiów mu nie poświęcono. Więc jeżeli miałbym trochę pysznie wskazywać na jakieś nowatorstwo tej książki, to ono polegałoby również na tym. To znaczy, że jednak przyglądam się przedmiotom albo takim, którym nie poświęcono wiele uwagi, albo takim, które poświęcono, co prawda, ale jest to uwaga jednak bardziej skrupulatna, może bardziej wszechstronna, może bardziej dogłębna.
1: Izabela Czartoryska, jaki miała do tych przedmiotów stosunek? Akurat do tych?
0: Entuzjastyczny, emocjonalny. Mhm. Jak do wszystkich przedmiotów, które gromadziła, a tych przedmiotów szło w tysiące, miała stosunek przede wszystkim emocjonalny. To było kolekcjonerstwo, które naprawdę było w pierwszym rzędzie afektywne. To znaczy takie, któremu towarzyszyła wielka emocja, gdy Izabela swoje kolekcje budowała, ale też była to kolekcja, która obliczona była na wywołanie czy wywoływanie emocji tych, którzy te zbiory oglądają. Więc jej stosunek do tych przedmiotów był entuzjastyczny, był zabarwiony nutką pewnej przesady, bym powiedział. Generalnie jej koncept określiłbym tak, czy jej pomysł określiłbym tak, Izabeli Czartoryskiej. Oto zbieramy przedmioty ważne dla Polaków, ponieważ cały szereg przedmiotów, które zgromadziła, to były jednak pamiątki, moglibyśmy powiedzieć, narodowe, ale nie wyłącznie, ponieważ drugą część zbioru stanowiły pamiątki europejskie, więc to był taki komunikat też uniwersalistyczny. No więc gromadziła Izabela Czartoryska pamiątki, które przywoływały wielkie wydarzenia, miejsce i postaci z przyszłości, ale robiła w taki to sposób, żeby przede wszystkim wzbudzać afektywną postawę wobec przeszłości, emocjonalną postawę wobec przeszłości.
1: Sprawdzała autentyczność tych przedmiotów? Jak to było z tym krzesłem Szekspira? Bo mieliśmy do tego wrócić.
0: Przywiązywała wielką wagę do autentyczności. Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że starała się dla obiektów, które pozyskiwała w bardzo różny sposób, zdobyć także coś w rodzaju certyfikatów autentyczności. Ale zarazem musimy sobie powiedzieć, i mówię to bez przygany, bo rozumiem, jaki przyświecał temu cel. No więc musimy sobie powiedzieć i to, że przy tej jakby pasji dla autentyczności dokonywała naprawdę frywolnych, samowolnych manipulacji tymi obiektami. Dopowiadała historie częściowo zmyślone. Ale mój argument jest taki, gdy mowa o autentyczności tych przedmiotów. To pytanie o ich autentyczność nie jest nam do niczego potrzebne. To znaczy, czy Szekspir na krześle siedział, czy nie siedział, nie jest takie istotne. Istotne jest tylko to, czy Izabela Czartoryska była skłonna, czy była w stanie przekonać oglądających jej zbiory do tego, że tak właśnie było. Mhm. Co więcej, ta historia krzesła, jeżeli możemy ją w najkrótszym skrócie opowiedzieć, brzmi tak. W 1790 roku Izabela Czartoryska podróżuje po Anglii i Szkocji, trafia do Stratford-upon-Avon, czyli miasta, w którym urodził się Szekspir, w którym stał dom Szekspira, wówczas już jako taki celebrowany, a w tym domu pośród bardzo niewielu przedmiotów, które po Szekspirze zostało, było jego krzesło. Izabela Czartoryska zainteresowała się tym krzesłem, tak jak zainteresowało się tym krzesłem wielu przed nią, i co ciekawe, wielu po niej. Postanowiła, czy zapragnęła je nabyć. Nie od razu się to udało. Sytuacja była skomplikowana. Nie mamy czasu, żeby o tym mówić obszerniej. Ostatecznie ta transakcja dochodzi do skutku. Krzesło niekompletne. Jak powiedziałem, oryginalnie były to dwie deski. Została z nich jedna. Trafia do Puław, a dzisiaj do Krakowa. Nogi przeżywają swoje perypetie, ostatecznie lądują w Waszyngtonie, gdzie są do dzisiaj, podobno tego samego krzesła. Krzesło jest jako krzesło Szekspira eksponowane w Puławach, ale co się dzieje w Stratford-upon-Avon? To krzesło Szekspira, które Izabela Czartoryska wywozi do Puław, zostaje właściwie natychmiast zastąpione nowym krzesłem Szekspira, które jest przez odwiedzających Stratford oglądane z tym samym entuzjazmem, z tą samą pasją wyrywa się z niego szczapki, żeby wziąć je na pamiątkę. I jak powiedziałbym, silna jest aura tego miejsca, najlepiej pokazuje przykład bibliotekarza Czartoryskich, który odwiedza Stratford-upon-Avon 30 lat po Izabeli Czartoryskiej, Karol Sienkiewicz. Ogląda dom Szekspira, ogląda także krzesło, które stoi przy kominku, tak jak stało tam podobno od zawsze. Wie doskonale, bo ostatnie 2 lata spędził w Puławach, że krzesło Szekspira, oryginalne, takie nazwijmy, jest w Puławach, ale wcale nie przeszkadza mu to zachwycać się krzesłem, które widzi przed sobą, ani zgodnie z obyczajem zabrać drzazgi z tego krzesła na pamiątkę. Co więcej, te obie narracje, to znaczy pamięć o Izabeli Czartoryskiej, która przed laty odwiedziła Stratford i kupiła krzesło, i o tym, że krzesło nadal jest, one w Stratford, mimo że przecież sprzeczne, jakoś ze sobą funkcjonowały. To znaczy to pokazywały, że autentyczność rozumiana jako tożsamość z oryginałem nie była istotna. Autentyczność rozumiana jako zdolność do wywoływania autentycznych przeżyć. To była kategoria, która była dla Izabeli, dla odwiedzających jej zbiory, którzy rozumieli te konwencje. To była autentyczność, która się liczyła. Nie zimna autentyczność rozumiana właśnie jako tożsamość przedmiotu, który widzimy z przedmiotem historycznym, tylko gorąca autentyczność, autentyczność przeżycia, które ten przedmiot wywołuje. I ja właściwie za tego rodzaju autentycznością przedmiotu muzealnego chętnie bym się opowiedział.
1: Książkę wydało Słowo, Obraz, Terytoria, a moim Państwa gościem był profesor Michał Mencfel. Bardzo dziękuję.
0: I ja dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Szanowni Państwo, tym samym dobiegło końca przedpołudnie Radia Tok FM. Jest 11.57. Ja tylko przypomnę, audycję wydawali Maria Mroczkowska i Maria Mroczkowska. Byli z nami także, Maria się uśmiecha, byli z nami także Liwia Prądzyńska, także Szymon Baluta, którzy byli realizatorami dźwięku. Dziękujemy także Marcie Perchuć-Burzyńskiej, wszystkim autorom programów, Maćkowi Głogowskiemu. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, usłyszę się z Państwem jutro o godzinie 9.00. Już za chwilę informacje, po nich Tok 360 w południe.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
6: Mega

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Poniedziałek, 31 sierpnia, minęło południe. Przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele przypominają o swoich postulatach i protestują przed kancelarią premiera. Inflacja w sierpniu gwałtownie przyspieszyła i przebiła prognozy. Główny czynnik odpowiedzialny za wzrosty to wciąż wojna na Bliskim Wschodzie. Polacy mogą już sprawdzić, czy ich dane wyciekły w cyberataku na firmę MyDoctor na stronie bezpiecznedane.gov.pl. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Politycy do tablicy to główne hasło protestu nauczycieli, które od godziny trwa przed kancelarią premiera w Warszawie. Manifestację organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na miejscu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, z którym się właśnie łączymy. Czarku, powiedz, ilu nauczycieli zjechało do stolicy, co mówią i na co liczą?
13: Organizatorzy zgłaszali, że w manifestacji weźmie udział około 3000 osób i obserwując protest, mam wrażenie, że to liczba zgodna z prawdą. Nauczyciele, nawiązując do hasła protestu, domagają się spełnienia wyborczych obietnic. W tle co jakiś czas puszczają zapętlone zdanie premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał zajęcie się projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.
14: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
13: Po czasie widzimy, że to obietnica bez pokrycia, mówią mi protestujący.
15: Okazuje się, że każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel, który naprawdę pokłada duże, że tak powiem, wkład swój, prawda? I zarówno finansowy, młodzi ludzie, prawda, edukacja i tak dalej, dokształcają się i wszystko. I okazuje się, że startują z najniższej półki, tak? No to jednak ciężko jest cokolwiek zrobić, tak? To totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
16: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać, że tak powiem kolokwialnie, czy może chociaż jakieś spotkanie z przedstawicielami kancelarii premiera jest planowane?
17: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem, mamy petycję adresowaną do pana premiera, złożymy petycję w kancelarii premiera, zobaczymy jak się potoczą rozmowy, czy będziemy przyjęci na te rozmowy, czy ktoś z kancelarii premiera wyjdzie do nauczycieli, porozmawia.
13: Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców warszawskiego Śródmieścia. Protest nie doprowadził do większych utrudnień. Nauczyciele demonstrują w pasie zieleni między łazienkami a kancelarią premiera. Ruch alejami ujazdowskimi odbywa się normalnie.
12: I tyle od Cezarego Jeszczyka, do usłyszenia. Grupa kilkunastu górników z kopalni Wujek w Katowicach wznowiła podziemny protest. To kontynuacja akcji z zeszłego piątku prowadzonej w likwidowanym zakładzie należącym do Polskiej Grupy Górniczej. W Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, co jest powodem protestu?
18: To, że część załogi porannej zmiany zjechała pod ziemię i odmówiła pracy, wynika z braku porozumienia z pracodawcą w sprawie planowanych zmian kadrowych i organizacyjnych. Chodzi o to, by kopalnia, która jest wygaszana od kwietnia tego roku, była likwidowana w sposób transparentny, służący i spółce, i pracownikom. Informuje informuje Damian Hacaś, przewodniczący Sierpnia 80 w kopalni Wujek.
10: Przede wszystkim ci pracownicy obawiają się tego, że tutaj zostaną firmy wprowadzone zewnętrzne. Ta likwidacja będzie o wiele przyspieszona i nie zgadzają się na to, że usunięto nam dyrektora.
18: Dyrektora, który zdaniem związkowców sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami. Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok odpowiada.
19: Decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą wyłącznie do kompetencji zarządu Polskiej Grupy Górniczej. To zarząd odpowiada za organizację pracy spółki.
18: Wiceprezes PGG jest na miejscu i obecnie trwają rozmowy z załogą. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: Pożar wybuchł tej nocy w hali produkcyjnej w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Ogień pojawił się tuż po północy w zakładzie, w którym produkowane są części do dronów wojskowych i amunicji, relacjonuje rzecznik strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczak.
20: Obecnie to już są prowadzone tak naprawdę działania policyjne, które zabezpieczamy na miejscu zdarzenia, a nasze typowe działania pożarnicze odbywały się kilkanaście minut po północy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy rozpoczęli działania poprzez zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączyli napięcie do budynku elektryczne za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu, podali prądy gaśnicze wody. Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
12: Strażacy sprawdzili też budynek detektorami, substancji niebezpiecznych nie znaleziono. Służby nie podają na razie przyczyny pożaru, ale policja nie wyklucza podpalenia. W wyjaśnianie sprawy włączyły się służby specjalne. Badają też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4% szybciej niż przewidywała większość ekonomistów. Z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
21: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5-procentowy wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu, ale ekonomiści komentując te dane zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
12: O czym mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Do tego tematu Wojtek wróci w EKG po 12.40. Polacy mogą już sprawdzić, czy ich dane wyciekły w cyberataku na firmę MyDoktor. W tym celu trzeba zalogować się na rządową stronę bezpieczne-dane.gov.pl i potwierdzić swoją tożsamość przez ZEM obywatela, bankowość elektroniczną albo profil zaufany. Marcin Starzec.
22: Chętnych w ciągu weekendu do sprawdzenia, czy ich dane wyciekły bądź nie, było tak wielu, żeby zweryfikować te informacje, trzeba było postać w wirtualnej kolejce kilka minut. Zapytałem też mieszkańców rzeszowskiej Baranówki, czy skorzystali z tej możliwości, no i przede wszystkim, czy w ogóle wiedzieli, że mogą to zrobić.
23: Nie, bo to ja tam w tych instytucjach, które tam były, to ja nie miałam udziału.
22: Czyli pani nie sprawdzała, ale wie, że pani, może.
23: Sprawdzałam, tak.
24: Nie sprawdzałam, numer mam zastrzeżony.
22: Czyli nawet pan nie próbował sprawdzić, tak?
24: Nie.
25: Jeszcze nie sprawdzałam.
22: Ale pani sprawdzi, zamierza?
25: Sprawdzę, tak.
26: Sprawdzałam i niestety okazało się, że wyciekły. Nie tylko numer PESEL, jak i e-mail. Co więcej, sprawdzałam dane moich rodziców, również wyciekły.
22: Dane 19 milionów Polaków wyciekły z systemu MyDoktor, z którego korzysta 12 tysięcy placówek medycznych. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej. Rząd nadal zaleca zastrzeżenie numeru PESEL. W Polskim Komitecie Olimpijskim rozważane są trzy scenariusze po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, mimo że ten nie przyznaje się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi Zonda Krypto. Tomasz Hamera, wiceprezes PKO do spraw międzynarodowych, kontaktował się z przedstawicielami Międzynarodowego Komitetu i wnioski z rozmów są jasne. PKO musi zachować autonomię i samemu rozwiązać problem. Wiceprezes postanowił napisać do wszystkich przedstawicieli związków sportowych z rekomendacjami i zaapelować o działanie. O możliwych scenariuszach więcej Błażej Kulesza.
27: Na stole są trzy rozwiązania. Pierwsze zakłada rezygnację prezesa PKOL-u, drugie jego odwołanie lub zawieszenie, a trzecie ingerencję MKOL-u, mówi Joanna Mucha, była minister sportu.
28: Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji.
27: Na to się jednak nie zanosi, bo prezes PKOL nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, chociaż zarządzania komitetem w takiej konfiguracji chyba nikt sobie nie wyobraża.
28: To jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego.
27: Trzecia opcja zakłada ingerencję MKOL-u w sprawy polskie, a jednym ze scenariuszy jest nawet zawieszenie rodzimego komitetu. Jak pisze w liście do zarządu wiceprezes Hamera, taka procedura uruchomiona została w przypadku Armenii.
0: To jest taka trochę broń atomowa.
27: Uspokaja Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.
0: Do tego, mam nadzieję, nie dojdzie, ponieważ absolutnie nie ma tutaj powodu, by dzisiaj myśleć o jej użyciu.
27: W najbliższych dniach w Polskim Komitecie Olimpijskim ma dojść do spotkań prezydium, a także całego zarządu tej instytucji, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu.
1: Będę kierował pismo do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, też przedstawiających całą tą dramatyczną sytuację, ale też wzywającym do tego, żeby Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspierał w tej chwili całe środowisko.
27: Jak mówi szef resortu, najpierw trzeba posprzątać po tym, co się wydarzyło, by nie zaprzepaścić olimpijskich aspiracji co do organizacji igrzysk. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Na rozpoczynającym się w środę pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie po raz kolejny trzeci podejmą próbę odrzucania prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydent już trzy razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ostatnio w czerwcu. Do odrzucenia weta potrzebna jest większa liczba głosów niż ta, którą dysponują rządzący, dlatego potrzebują w tej sprawie wsparcia opozycji, a przynajmniej jej części. Maciej Kluczka.
2: Szans na to raczej nie ma, bo zarówno PiS, jak i Konfederacja twierdzą, że ustawa rządowa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
2: Mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
4: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw, albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
2: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
12: Mieszkańców Lubelszczyzny dotknęło w weekend kolejne zamieszanie związane z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia związane były ze zmasowanym atakiem Rosjan, który trwał w zachodniej Ukrainie, czyli tuż przy granicy z Polską. Niektórzy je dostali, inni nie, dlatego po raz kolejny, dlaczego po raz kolejny dochodzi do takich błędów, pytała Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Do większości mieszkańców Lubelszczyzny dotarł jeden SMS, ten odwołujący zagrożenie. Problem w tym, że nie bardzo wiedzieli jakie, bo wcześniejszego SMS-a nie dostali. Alerty wysyłają operatorzy komórkowi, a że zagrożenie trwało zaledwie kilka minut. Stąd ta sytuacja, tłumaczy w TOK FM rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Zlecieliśmy wysyłkę alertu RCB na województwo lubelskie, ale tak naprawdę zaraz po uruchomieniu tej wysyłki otrzymaliśmy informację, że no to zagrożenie już ustało. I w związku z tym ta kampania wysyłkowa pierwszego alertu została przerwana.
5: Jak słyszę, trwają rozmowy z operatorami komórkowymi, by cała procedura była szybsza.
6: Współpracujemy, żeby jak najbardziej rozszerzyć te ich możliwości, no ale to są ograniczenia technologiczne, z którymi walczymy.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w poranku Radia Z, że system jest budowany, bo były lata zaniedbań i zapowiedział, że alerty RCB zostaną poprawione.
7: Będą działały lepiej. Proszę pamiętać, że my te informacje otrzymujemy od sił zbrojnych i czasami zdarzają się takie sytuacje, że to zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie i czasami nie wszystkie SMS-y zostaną do danego, na dane terytorium wysłane.
5: Minister zapewnił jednak, że prace usprawniające system cały czas trwają. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Kto złożył do dziś wniosek o decyzję o warunkach zabudowy dla swojej działki, może jeszcze otrzymać WZ-kę na starych zasadach. Kto przeoczył tę datę lub o tym nie pomyślał, może mieć problem na przykład z postawieniem domu. Dziś mija termin, który gminy mają na uchwalenie tzw. planów ogólnych, czyli dokumentów, na podstawie których będą decydowały, co i gdzie można zbudować. W tych, które nie przyjęły planu, na gruntach, które nie zostały objęte planami zagospodarowania, ani też nie wydano dla nich tzw. WZ-ek, powstanie prawna próżnia, o czym w rozmowie z wójtem Cekcyna i wiceszefem Związku Gmin Wiejskich Jackiem Brygmanem rozmawia reporter TOK FM Tomasz Węska.
8: Od 1 września jest obawa o paraliż inwestycyjny. Na ile ona jest zasadna?
29: W tych gminach, które nie uchwaliły jeszcze planów ogólnych, te inwestycje będą się odbywały tylko na terenach, gdzie są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bądź tam, gdzie wydano warunki zabudowy na poszczególne działki. Tu jest apel w ogóle do ludzi, którzy będą chcieli stawiać sobie domy, którzy będą chcieli kupować działki, żeby jednak dopytali, najlepiej u źródła, w każdym urzędzie gminy, czy rzeczywiście na tej działce można legalnie postawić budynek mieszkalny, dlatego że niestety, ale ciągle mamy przykłady, że ludzie kupują jakąś działkę. My mówimy, no niestety, ale kupił pan działkę rolną. W Borach Tucholskich to nam się zdarzają też tacy nabywcy, którzy kupują sobie działkę leśną. I zdziwieni są, że nie mogą tam domu mieszkalnego postawić. No nie.
12: W ustawowym terminie wspomniane plany ogólne zdążyła przyjąć zaledwie co trzecia gmina w Polsce. Islandczycy nie zgadzają się na wznowienie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Tak wynika z referendum, które odbyło się w sobotę. Taki gest to cios dla nadziei w Brukseli, że wspólnota jest atrakcyjna dla zamożnych państw, komentuje portal Politico. W referendum przeciwko pierwszemu krokowi do zbliżania ze wspólnotą opowiedziało się prawie 53% Islandczyków. Więcej o tym Tomasz Rochowski.
9: Ryby głupcze. Tak frazę gospodarka głupcze zmieniło Politico, tłumacząc przyczyny odrzucenia pomysłu wznowienia rozmów akcesyjnych. Ostrzeżenie, że członkostwo oznaczałoby utratę kontroli nad kwotami połowowymi i udostępnienie islandzkich wód zagranicznym firmom było kluczowym argumentem zwolenników nie, komentuje portal. Norweski dziennik Aftenposten podkreśla, że wynik referendum to dotkliwa porażka dla Unii. Nie Islandczyków to też duża przegrana zwolenników akcesji Norwegii, zauważa komentator tamtejszego dziennika Dag Zavisen. Norwegia, która dwukrotnie odrzucała pomysł członkostwa w europejskich wspólnotach, należy z Islandią do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli strefy wolnego handlu i wspólnego rynku. Myślę, że wychodzimy z tego bardziej zjednoczeni, szanujemy te wyniki, a dla mnie i rządu płynie z nich ważna lekcja. Ludzie są zadowoleni z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z obecnych relacji z Unią. Mówiła Kristrún Frostadóttir, szefowa rządu Islandii, która jest członkiem NATO, ale nie ma swojej armii. To stracona szansa dla kontynentu na wzmocnienie bezpieczeństwa, podkreśla duńska gazeta Politiken. Donald Trump groził, że chce przejąć Grenlandię, a aktywność w regionie zwiększa Kreml. Szef MSZ-u w Moskwie Siergiej Ławrow przekazał, że jego kraj postrzega działania NATO w Arktyce jako bezpośrednie zagrożenie dla Rosji. Tomasz Rychowski, TOK FM.
12: Dziś w Warszawie pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki czasów wojny i pokoju, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie, społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tour de Konstytucja i Lekcji o Demokracji.
10: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
12: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Poniedziałek to ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej, przypominamy, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. I tak, ostatniego dnia tego programu, według ministra energii Miłosza Motyki, ten program nie będzie przedłużany. Za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64 zł, 98 7,46 zł za litr, za olej napędowy 7,31 zł za litr.
11: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
13: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
14: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
11: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: 8200.
7: 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru.
10: I pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Już 12 województw z alertami przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców Małopolski. Rząd planuje 6 miliardów złotych na realizację zadań państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego w przyszłym roku. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i wypłaty świadczeń dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury. Prawdę trzeba nazywać po imieniu. Kiedy władza kradnie, trzeba jej powiedzieć dość i trzeba umieć rozróżnić dobro od zła, tak jak to robili robotnicy w Stoczni Gdańskiej. Taką lekcję według premiera Donalda Tuska można wyciągnąć w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W ich ramach komunistyczne władze zgodziły się na utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych i na prawo do strajku.
15: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Karol Bojke, ekspert z Zespołu do Spraw Strategicznej Komunikacji Cyberbezpieczeństwa w NASK. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Bezpieczne dane gov.pl to jest strona internetowa, na którą chcielibyśmy zwrócić teraz Państwa uwagę, a to dlatego, że można na niej sprawdzić, czy przypadkiem nasze dane nie wyciekły z platformy MyDDR, a szanse, że te dane wyciekły są spore, no bo wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. O tym wycieku mówiliśmy wielokrotnie kilkanaście dni temu w TOK FM. No to po co w ogóle wiedzieć, czy nasze dane wyciekły?
16: Przede wszystkim dlatego, żeby móc zareagować na różne nieprzyjemne sytuacje, które mogą nas spotkać właśnie w związku z wyciekiem takich danych. I tutaj od razu zaznaczę, że nie mówimy tylko o tym jednym wycieku, bo wycieki danych się zdarzają. W ostatnich latach następowały z bardzo wielu różnych firm i instytucji. I właśnie w portalu bezpieczne-dane.gov.pl możecie Państwo podejrzeć historię bardzo wielu różnych wycieków, nie tylko tego ostatniego z MyDoctor.
15: Ale zostańmy jeszcze chwilę przy portalu MyDoctor, dlatego że tam te informacje były dosyć specyficzne, tak? To mogły być dane o receptach, o procedurach medycznych i co ktoś może z nimi zrobić? Też pytam w kontekście tego, że wyciek jest gigantyczny bez mała, tak? 19 milionów Polaków, więc statystycznie jest niewielka szansa, że ktoś się zainteresuje mną albo panem.
16: Tak, generalnie tego typu dane, niezależnie od wycieku, z którego pochodzą, są często wykorzystywane do dalszych oszustw. I bardzo takim charakterystycznym przykładem, który znamy, jest na przykład próba wyłudzenia dalszych danych lub wprost pieniędzy od potencjalnej ofiary oszustwa poprzez podszywanie się na przykład pod konsultanta z banku albo policjanta i wtedy przestępcy, mając na przykład numer telefonu danej osoby i jej dane, powiedzmy, adresowe, czy właśnie jakiejś historii medycznej, czy dowolnej innej, mogą próbować się uwiarygodnić. Czyli kiedy dzwonią do nas i podają się na przykład właśnie za policjanta, to będą przedstawiać nam dane, które teoretycznie tylko policjant mógłby mieć, tak? Albo lekarz. Mogą się też podszyć na przykład pod lekarza. Mogą się podszyć pod pracownika banku, wtedy będą przedstawiać nam dane, które będą nam się kojarzyć z tym, że prawdziwy pracownik banku mógłby mieć do nich dostęp. Krótko mówiąc, większość tych oszustw, większość tych następstw wycieków to będą oszustwa oparte na manipulacji, na tak zwanej socjotechnice, czyli właśnie różnych sposobach wprowadzenia odbiorcy w błąd, tak żeby podjął niekorzystne dla siebie decyzje.
15: Czyli to też nie jest tak, że już w tym momencie musimy być czujni, dlatego że te dane pozostaną z potencjalnymi przestępcami dosyć długo i oni mogą po nie sięgnąć za czas jakiś, również daleki czas.
16: Zdecydowanie tak i zazwyczaj takie właśnie schematy obserwujemy. Warto też zaznaczyć, że kiedy przestępcy organizują się w różne grupy, które skupiają się zazwyczaj na wykonywaniu pojedynczych schematów oszustw, no to się w jakiś sposób specjalizują. Więc co naturalne, są grupy, które specjalizują się w wykradaniu tych danych, a są też inne grupy, które specjalizują się w ich wykorzystywaniu i pomiędzy tymi grupami musi dojść do jakiejś transakcji, musi dojść do jakiegoś przekazania tych danych, może ich wykupienia. Więc owszem, to nie jest tak, że wyciek był niedawno, więc teraz w ciągu najbliższego miesiąca powinniśmy się spodziewać jakichś prób ataku, prób oszustwa, a później możemy o sprawie zapomnieć. Nie. Generalnie wycieki zostają z nami już na zawsze, do momentu, aż nasze dane się nie zmienią. Natomiast jest to też generalnie dobra wiadomość z tego względu, że jeżeli wyrobimy sobie nawyki bezpiecznego korzystania z internetu i pewnej wrażliwości na różne schematy oszustw czy na różne tak zwane czerwone flagi, które mogą zwiastować oszustwo, no to żyjąc według tych zasad będziemy bezpieczni do końca naszego życia.
15: Sprawdziłem sobie na stronę bezpieczne.gov.pl, do której zaraz przejdziemy i wyszło na to, że mój PESEL, szukając po moim PESEL-u, dowiedziałem się, że moje dane nie wyciekły i z tego, co pan mówi, no jestem szczęściarzem.
16: Szczęściarzem czy nie, niezależnie od tego, czy nasze dane znalazły się w jakimś wycieku, i tak powinniśmy przestrzegać pewnych zasad, korzystając z internetu, czy na przykład odbierając połączenia od nieznanych numerów, bo tak naprawdę tylko to może nam w pełni zapewnić bezpieczeństwo. A fakt, że te dane nie wyciekły ze znanych wycieków, czy z wycieków, którymi zasilona jest baza portalu Bezpieczne Dane, no jeszcze nie znaczy, że oszuści nie natkną się na te dane w jakiś inny sposób albo nie po prostu przez ślepy traf nie wybiorą pana, na przykład losowo wybierając numer telefonu, i będą próbowali w ten sposób do pana dotrzeć.
15: Niemniej jednak cieszę się z tego, co wykazały dostępne źródła na temat dostępnych wycieków, a zajęło mi sprawdzenie tej informacji i pozyskanie tego, czy moje dane znalazły się w czyichś rękach, raptem 3 minuty. Znaczy, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tę stronę już w tym momencie konkretnie i poświęcili jej chwilę, dlatego że no, sprawdzenie tego, czy nasze dane wyciekły, trwa krócej niż nasza rozmowa.
16: Zdecydowanie tak. To jest bardzo wygodna opcja. Z taką myślą też powstał ten portal. Co więcej, jeżeli wejdziemy sobie już, zalogujemy się tam albo nawet nie, ale będziemy chcieli sobie przejrzeć poszczególne zakładki tam dostępne, to poza takimi standardowymi zakładkami jak kontakt czy ogólny opis działania portalu, znajdziemy tam też na przykład bazę wiedzy. I baza wiedzy to jest w zasadzie taka pigułka, takie streszczenie tych najważniejszych rzeczy, o których sobie też dzisiaj na pewno powiemy, ale które też Państwo będziecie mogli sobie na spokojnie przeczytać już w domu. tutaj tylko sugeruję, że warto tam zajrzeć.
15: I tu musimy postawić wielokropek, bo na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem bardzo dziękuję. Karol Bojka, ekspert zespołu do spraw strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa w NASK, był z nami.
16: Dziękuję pięknie i bądźcie Państwo bezpieczni.
15: Łączymy się z Jarosławem Kociszewskim, redaktorem naczelnym magazynu Neforg.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
15: Po raz pierwszy od tygodni doszło w ten weekend do poważnej wymiany ciosów między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Stany Zjednoczone uderzyły na irańskie wyrzutnie na wyspie Larak w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział na to uderzenie, wystrzeliwując rakiety nad Jordanię, z której terytorium Amerykanie mieli przeprowadzić operację. W jakim momencie wojny jesteśmy? To jest chwilowe zaostrzenie czy element dłuższej eskalacji?
0: To jest chwilowe zaostrzenie, które oczywiście może paręnaście dni potrwać. Natomiast sama dynamika konfliktu się nie zmienia. To znaczy Stany Zjednoczone i Iran ugrzęzły w wojnie, z której samodzielnie nie są w stanie wyjść. Jedni i drudzy uważają, że są w stanie tę wojnę wygrać i mają temu przesłanki, chociaż Iran silniejszy. W związku z tym nie chcą z tego zwycięstwa zrezygnować. Nie chcą też zaakceptować porażki. W związku z tym kontynuują wojnę, chociaż znacznie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby porozumienie, jakiś kompromis. Ale do niego z kolei dojść nie może, dlatego że nie ma siły zewnętrznej, nie ma arbitra zewnętrznego, któremu jedni i drudzy by się podporządkowali, chociażby w przypadku różnic interpretacji zapisów porozumień, tak jak mamy w tej chwili odnoszących się do tras żeglugowych w cieśninie Ormuz. W rezultacie mamy sytuację, w której Amerykanie od czasu do czasu podgrzewają konflikt, bo uważają, że są w stanie zmusić Iran do ustępstw. Iran broni tego, co sam uważa za własne prawa do cieśniny Ormuz i swoje wpływy w cieśninie Ormuz, uważając, że ta wojna jest z perspektywy Republiki Islamskiej konfliktem egzystencjonalnym. I w przewidywalnej przyszłości dokładnie tak to będzie wyglądało. To znaczy chwila dłuższa, krótsza walk, potem jakieś uspokojenie i znowu jakieś walki. Ja obstawiam, że to się może ciągnąć aż do zmiany w Białym Domu, czyli jeszcze 2,5 roku. Bo i to nie jest najbardziej pesymistyczny scenariusz. Natomiast szybkiego rozwiązania po prostu nie widać.
15: Czy działalność społeczności międzynarodowej nie przyniesie tu żadnych rezultatów? No bo z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, z drugiej strony mamy Iran, które nie są w stanie, jak pan powiedział, samodzielnie wybrnąć z tej wojny i nie ma tego arbitra, który pozwoliłby im w jakiś sposób się porozumieć, czy chociaż przygotować pole, żeby to porozumienie nastąpiło. No ale to też nie jest tak, że Stany Zjednoczone potrafią zarządzać i postawić się całemu światu, a bardzo wiele państw jest dotkniętych tym konfliktem. No więc teraz pytanie, czy społeczność międzynarodowa ma możliwość jakiejś formy współpracy między sobą, żeby wywierać nacisk na obie strony sporu, też nacisk równoważny w takiej sytuacji?
0: On nie musi być równoważny, on musi być skuteczny. To znaczy społeczność międzynarodowa, co pokazało porozumienie z czerwca, jest w stanie stworzyć platformę, dzięki której Irańczycy i Amerykanie coś wynegocjują, piszą nawet. Natomiast są to dokumenty, które są zawsze uogólnieniem, a więc w momencie, kiedy dochodzi do ich interpretacji już fizycznie w terenie, w tym momencie wszystko się wali, a nie ma na świecie siły w tej chwili, której obie strony by się podporządkowały w ten sposób, że ktoś, na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, mówi: uzgodniliście swobodę żeglugi w cieśninie, swoboda żeglugi oznacza dokładnie to, to i to. Amerykanie uważają swoje, Irańczycy uważają swoje. Nie ma siły zewnętrznej, która byłaby w stanie się temu przeciwstawić albo narzucić rozwiązanie. Lekcją po wojnach światowych było stworzenie ONZ jako między innymi takiego rozjemcy, jako organizacji, która ma rolę takiego arbitra, ale też stróża w pewnych warunkach pełnić. Natomiast ONZ straciła zdolność działania. Też wiemy, co Donald Trump o ONZ uważa. W tej chwili Donald Trump nie słucha niczego i nikogo za wyjątkiem siebie i własnego interesu, co wyklucza tak naprawdę skuteczne działanie, przynajmniej w jakiejś przewidywalnej przyszłości. Oczywiście podejmowane są działania, które mają zmniejszyć chociażby znaczenie cieśniny Ormus, czyli na przykład przeprowadzić rurociągi nad Morze Śródziemne, ale to jest kwestia inwestycji miliardowych, wielomiliardowych, które zajmą lata. Więc to też nie jest rozwiązanie szybkie. Zatem w tej chwili nie widać nikogo, kto byłby w stanie powiedzieć Ameryce Donalda Trumpa, już wracając do cieśniny Ormus, macie się zgodzić nie tylko na używanie południowego, omańskiego kanału tranzytowego, ale też takiego, który płynie przez wody terytorialne Iranu, akceptując po części przynajmniej warunki formalne, które stawia Iran. Równocześnie powiedzieć Iranowi, nie będziecie kontrolowali całkowitego ruchu, w związku z tym też będzie ruch przez Oman, i jeszcze jakieś tam zapisy wymusić. Takiej możliwości w tej chwili nie ma. I skoro jej nie ma, to tego rodzaju zapalne momenty się będą zdarzały. Co więcej, Iran zmienia też swoją doktrynę. To znaczy staje się coraz bardziej aktywny albo agresywny. O ile doktryna, która obowiązywała do rozpoczęcia wojny na początku tego roku, mówiła, że Iran odsuwa od siebie konflikty, co do zasady opiera się na zasadzie odstraszania. W tej chwili Iran coraz bardziej się z jednej strony militaryzuje, a z drugiej strony jest coraz bardziej chętny do używania nie tylko lewara gospodarczego, ale także siły militarnej. I tak jak Amerykanie zaatakowali wyspę Larak nie dlatego, że stamtąd wyszedł atak, ale zapobiegawczo, uznając, że Irańczycy szykują się do zaminowania cieśniny ponownie, czy południowej części cieśniny. I teraz pytanie, czy w którym momencie Irańczycy zaczną działać podobnie? To znaczy zaczną atakować bazy w Jordanii, bazy w Bahrajnie, czy gdziekolwiek indziej, a może nawet cele gospodarcze w Zatoce Perskiej. Nie dlatego, że Amerykanie wyprowadzili stamtąd atak, tylko dlatego, że uważają, że ten atak grozi. Sytuacja nie wygląda dobrze, również dla naszych portfeli.
15: I z tym pytaniem musimy teraz zostać. Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu nef.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, był z nami. Za 4 minuty o 12.40 informacje, po nich EKG i Wojciech Kowalik.
3: Reklama.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo w Media Expert.
3: chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
24: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
25: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
24: Pamiętałem o wszystkim.
25: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
24: Dokładnie, kochanie.
25: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
24: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
25: W końcu zobaczymy kawałek świata.
26: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
27: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
29: Codziennie.
30: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie, przekazała policja na SOR-ze. Agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków. Grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Francja i Niemcy zaproponowały reformę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która miałaby znacząco wzmocnić uprawnienia wysokiej przedstawicielki Unii do spraw zagranicznych. Kai Kallas, napisał portal Politico. Ma to rozwiązać spór kompetencyjny między służbą a Komisją Europejską. Kallas miałaby większe możliwości koordynowania działań urzędników Komisji zajmujących się polityką zewnętrzną, w tym migracją i pomocą rozwojową. Tegoroczne lato w Niemczech było pod wieloma względami rekordowe, a fala upałów z końca czerwca, największa w historii pomiarów, przyczyniła się do suszy, wysychania rzek i pożarów lasów. Tak wynika ze wstępnego bilansu niemieckiej służby meteorologicznej. Eksperci wskazują na związek ekstremalnych temperatur ze zmianą klimatu.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Dwunasta 41, Wojciech Kwalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Sebastian Roy, ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry.
32: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry również państwu.
31: Inflacja w kończącym się sierpniu mocno wzrosła do 3,4% w skali roku, czyli dochodzi do tej górnej granicy tego poziomu uważanego za bezpieczny i dla gospodarki, i dla naszych portfeli. Wszystko przez paliwa?
32: W zasadzie wszystko przez paliwa. Tę inflację lepiej jest też rozpatrywać w ujęciu miesiąc do miesiąca niż rok do roku, no bo porównując się z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, wiadomo, że zobaczymy skumulowany wpływ tej wojny w Zatoce Perskiej. Natomiast jeżeli popatrzymy na dynamikę tego wskaźnika towarów, cen towarów i usług konsumpcyjnych, to zobaczymy, że miesiąc do miesiąca on w sierpniu urósł o 0,4%. No i na ten wzrost o 0,4% złożyła się wciąż taniejąca żywność, w zasadzie stabilne pozostałe kategorie, no i jednak niestety ten wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. A zatem ma pan redaktor rację, to przede wszystkim paliwa.
31: No ale przecież mieliśmy drugą odsłonę rządowego pakietu CPN, który właśnie dzisiaj się kończy.
32: I to, że dzisiaj się kończy, jest dla tej sprawy kluczowe. Tego miesięczna edycja CPN-u była edycją dość wyjątkową, bo krótką, trwającą zaledwie 2 tygodnie. I wydaje się, że tu jest właśnie szkopuł i fakt, że przez pierwsze 2 tygodnie sierpnia, kiedy to najprawdopodobniej GUS zbierał dane dotyczące cen, ten program nie obowiązywał, to właśnie sprawiło, że ten wzrost cen paliw się do inflacji przefiltrował. Nie ukrywam, że my jako ekonomiści mieliśmy z tym trochę bólu głowy, no bo prognozując zachowanie inflacji w sierpniu, musieliśmy przewidzieć, w jakim stopniu ten efekt rzeczywiście zostanie przez GUS uwzględniony. Natomiast jest to dla nas dobra wiadomość, jeżeli chodzi o wrzesień, no bo ponieważ CPN nie wpłynął statystycznie na ten odczyt sierpnia, no to prognozując inflację wrześniową, nie będziemy musieli korygować o te efekty bazy, więc jeżeli było nam trudniej w tym miesiącu, no to przynajmniej w przyszłym miesiącu może być trochę łatwiej.
31: No i rzeczywiście ten rozstrzał prognoz ekonomistów dotyczący tego sierpniowego szybkiego szacunku inflacji był spory, bo to od 3 do właśnie prawie 3,5% wyszło 3,4. Przede wszystkim przez paliwa powiedzieliśmy, a ciągle dobre informacje płyną jeżeli chodzi o ceny żywności, bo mamy kolejny miesiąc ich deflacji, czyli ceny spadają. Co tu się dzieje? Z czego to wynika?
32: Tak, te ceny spadają i to zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca, zatem obydwie tutaj te

0: wspiera ceny żywności pod kątem cen towarów importowanych. Wiadomo, że są takie produkty żywnościowe, które musimy zaimportować i to również w tym wskaźniku nam waży.
1: Ale czy z tymi spadającymi cenami żywności już będziemy się żegnać? No bo sezon już się powoli będzie kończył.
0: Powoli tak. To prawdopodobnie może jeszcze nie być kwestia nadchodzącego miesiąca, to może nie być kwestia września, no ale w perspektywie końca roku myślę, że należałoby tutaj powoli witać się z tą perspektywą, że deflacja cen żywności może nie być kontynuowana, co jednocześnie nie znaczy oczywiście, że czekają nas jakieś dynamiczne przyspieszenia, ale sam fakt, że te ceny żywności spadają, on już prawdopodobnie rzeczywiście długo z nami nie zostanie.
1: Na coś jeszcze zwrócić uwagę w tym dzisiejszym odczycie?
0: No też prawdopodobnie na inflację bazową, która pozostaje podwyższona.
1: Czyli ta bez cen energii i żywności.
0: I żywności, tak. Bez cen energii i żywności. No ona pozostaje podwyższona prawdopodobnie ze względu na to, że wysokie ceny paliw, wysokie ceny ropy naftowej przekładają się nie tylko na to, co widzimy przy dystrybutorach, ale no jednak na szeroką kategorię cen towarów i usług. Przede wszystkim na coś, na co patrzymy zwłaszcza latem, czyli na ceny wypoczynku zorganizowanego, wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki, czy to organizowane przez biura podróży, czy to jakieś inne podmioty, no one wszystkie zawierają w sobie te ceny. Idąc dalej, ceny biletów lotniczych, one również są w dużej części uwarunkowane tym, co się dzieje na globalnym rynku ropy naftowej i nafty lotniczej. No a te wszystkie ceny wchodzą do inflacji bazowej, no bo jakby nie patrzeć, cena biletu lotniczego to ani żywność, ani energia. Tak przynajmniej mniemam. No, natomiast oczywiście, chyba że ktoś próbowałby skubnąć sobie bilet lotniczy wydrukowany. No, natomiast nie zmienia to faktu, że to wszystko w inflacji bazowej się znajduje. Wszystko to tam obserwujemy. Jest to pod wpływem cen ropy naftowej. No i sprawia to, że ta podwyższona inflacja bazowa inaczej niż w takich normalnych, regularnych okresach, ona niekoniecznie musi świadczyć o podwyższonej presji inflacyjnej w krajowej gospodarce. Niekoniecznie musi świadczyć o tym, że te presje cenowe rzeczywiście w Polsce są widoczne, co raczej jest takim ukrytym, trochę implicite efektem wciąż podwyższonych cen paliw, które się nam rozlewają do tych poszczególnych kategorii.
1: No właśnie, to widać już, że te ceny paliw, no mieliśmy te dwie rządowe interwencje w tym roku, ale to nie zmienia faktu, że paliwa są w tym roku drogie. Filtrują się już tak na dobre do innych cen w gospodarce?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Na pytanie postawione w taki sposób odpowiedziałbym, że raczej nie, bo one filtrują się w bardzo umiarkowanym zakresie, to znaczy widzimy wzrosty na tych takich bardzo specyficznych kategoriach właśnie jak turystyka zorganizowana czy bilety lotnicze, o których mówiłem. No i dlatego technicznie mamy podwyższoną inflację bazową. No natomiast no nie mamy do czynienia z takim szerokim rozlewaniem się tych wysokich cen ropy po wskaźnikach inflacji. To nie jest tak, że drożeją nam jakieś takie dobra i usługi już w zasadzie niezwiązane z cenami ropy. A zatem ten efekt rozlewania się wciąż pozostaje ograniczony i to jest dobra wiadomość, bo oczywiście ona oznacza, że efekty tego szoku naftowego powinny być raczej przejściowe. To nie jest tak, że będziemy się z nimi trudzić i męczyć przez nadchodzące kwartały, co raczej, kiedy już ta sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, no to powinniśmy zobaczyć szybki raczej zbieg inflacji na powrót do celu.
1: Jak dalej w kolejnych miesiącach ta inflacja może się kształtować?
0: No ta inflacja do końca roku, ona niestety pozostanie nieco podwyższona. Jeżeli weźmiemy sobie średnią całoroczną, to tutaj spodziewałbym się wyniku delikatnie powyżej 3% rok do roku. No natomiast przechodząc do miesięcznych, punktowych odczytów w kolejnych miesiącach, no to ona jeszcze może przyspieszać. Tak jak zobaczyliśmy 3,4 w ostatnim odczycie, no to powyżej tej trójki pewnie będziemy pozostawać pod koniec roku. Możemy zobaczyć jakieś podejście, być może nawet w okolice 4% rok do roku. No natomiast w perspektywie już kolejnego roku, oczywiście zakładając, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się nam w końcu ustabilizuje, no i że jednak ten pokój w tej czy innej formie zostanie osiągnięty, to spodziewałbym się, że 2027 rok będzie już rokiem powrotu inflacji do celu, który będzie szczególnie dynamiczny, poczynając od marca, kwietnia, kiedy to uruchomią się nam pozytywne efekty bazowe, no bo wiadomo, że w tym roku właśnie w marcu, kwietniu mieliśmy ten wystrzał cen ropy naftowej. Zatem za sprawą efektów bazy już tak od przełomu pierwszego i

0: drugiego kwartału przyszłego roku powinniśmy zobaczyć zdecydowany powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP.
1: Czyli na obniżkę stóp procentowych na razie szans nie ma. W przyszłym tygodniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, no i raczej ten wniosek o obniżkę, chyba nie widać na niego większych szans.
0: Nie, no tutaj można powiedzieć, że raczej nie, można powiedzieć, że w zasadzie na pewno, bo no przy tej układance, którą obserwujemy, moim zdaniem absolutnie nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych. Pytanie, kiedy one nastąpią, bo tutaj konsensus prognoz wskazuje na jakieś obniżki w przyszłym roku. Pytanie brzmi po pierwsze w jakiej skali i po drugie kiedy. No i patrząc tak sumarycznie na tę sytuację, no to byłbym zdania, że no te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no już w końcówce 2027 roku. No a to ze względu na to, że to tak jak mówiłem, od marca, od kwietnia zobaczymy wyraźniejsze przyspieszenie zbiegu inflacji do celu, ale ono jednak będzie trochę trwało i te efekty bazowe, jak również czynniki strukturalne, one nam tak naprawdę zakotwiczą inflację w celu inflacyjnym dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. No i w związku z tym należy oczekiwać, że Rada Polityki Pieniężnej również będzie czekała, aż ta inflacja się nam ustabilizuje w celu, co, no tak jak mówiłem, no nastąpi raczej w okolicach trzeciego kwartału, nie wcześniej. No więc w związku z tym początek jeszcze następnego roku szkolnego, właśnie być może wrzesień, wyznaczy tutaj początek tego okienka na obniżki stóp procentowych. Wcześniej absolutnie nie ma co na to liczyć, a już zupełnie absolutnie nie ma co na to liczyć jeszcze w tym roku.
1: Ale poznaliśmy też dziś szczegółowe dane dotyczące polskiego wzrostu gospodarczego w drugim kwartale tego roku. No i tu akurat mamy bardzo dobry wynik, bo polska gospodarka rosła w tempie 3,9%, nawet trochę wyżej niż mówił ten szybki szacunek GUS-u. Co tak wiosną popchnęło gospodarkę do przodu?
0: No mówiąc najbardziej w skrócie, to po pierwsze inwestycje, a po drugie poprawa sytuacji gospodarczej w Europie i co za tym idzie poprawa eksportu. I myślę, że warto się w tym miejscu cofnąć 2 tygodnie do momentu, kiedy GUS opublikował ten wstępny szacunek PKB. No zobaczyliśmy wtedy 3,8% wzrostu gospodarczego w ujęciu rok do roku, w ujęciu realnym. I było wtedy też trochę takich komentarzy ze strony ekonomistów, że był apetyt na więcej, można było liczyć, że ten wzrost gospodarczy uplasuje się ciut wyżej, natomiast najważniejszym elementem tego wstępnego szacunku, który wtedy nie został opublikowany, poznaliśmy go dopiero dzisiaj, była struktura PKB. Bo tak naprawdę sam w sobie odczyt na poziomie 3,8 według tego wstępnego szacunku to nie jest wcale tak najgorzej pod warunkiem, że będziemy mieli do czynienia ze zdrową strukturą wzrostu gospodarczego. A mówiąc o zdrowej strukturze wzrostu gospodarczego, mam przede wszystkim na myśli niewielki wkład zapasów do wzrostu. Bo negatywny scenariusz mógł być taki, że Polska by rosła nawet szybciej niż to 3,8, 3,9, 4 w tych okolicach, ale gdyby działo się to kosztem mocnego wkładu zapasów, to byłaby to tak naprawdę zła wiadomość, bo znaczyłoby to, że firmy miały problem ze sprzedażą tego, co wyprodukowały, no i w związku z tym gromadziły, chomikowały to, co wyprodukowano, gromadziły również zapasy, no i to oczywiście byłoby złym prognostykiem na dalszy wzrost gospodarczy. No natomiast dzisiaj możemy już ten negatywny scenariusz odłożyć na półkę, wiemy, że się nie zrealizował. Jak zdekomponujemy sobie to 3,9% wzrostu gospodarczego na poszczególne składniki, no to zobaczymy, że konsumpcja nam wygenerowała w zasadzie połowę tego, 2%, większość ze strony, znaczy 2 punkty procentowe, większość ze strony gospodarstw domowych, część również ze strony spożycia publicznego. Rozpędzający się boom inwestycyjny dołożył nam ponad 1 punkt procentowy. Te zapasy, o które się wszyscy martwiliśmy jeszcze 2 tygodnie temu, to było w zasadzie zero, tam wkład 0,1 punktu procentowego, a zatem w zasadzie nic. No i brakujące 0,5 punktu procentowego, no to był właśnie handel zagraniczny netto, czyli różnica pomiędzy wkładem eksportu a importu. To było możliwe tylko dzięki temu, że koniunktura w Europie się nam jednak stopniowo poprawia. Mamy całkiem dobre odczyty koniunktury według PMI. Mieliśmy też ostatnio rewizję w górę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, prognozy wzrostu gospodarczego w kluczowych gospodarkach strefy euro. No i wszystko to przekłada się na umocnienie popytu na towary i usługi eksportowane przez polskie przedsiębiorstwa. No i właśnie dzięki temu zobaczyliśmy ten mocny, pozytywny wkład handlu zagranicznego. A zatem podsumowując, Zaskoczeniem jest siła tego wkładu handlu zagranicznego. Oczywiście widzimy mocne inwestycje, no bo jesteśmy w pełni rozpędzonym boomie inwestycyjnym za sprawą funduszy KPO. A to, o co się najbardziej obawialiśmy, o co ja też osobiście obawiałem się najbardziej, czyli właśnie ten potencjalny scenariusz ze wzrostem zapasów, nie zrealizował się, a wzrost gospodarczy w Polsce ma stabilną i zdrową strukturę.
1: I ta czwórka z minusem to jest dobra informacja dla nas, pracowników, konsumentów, przedsiębiorców?
0: To jest dobra wiadomość na pewno dla naszej gospodarki jako całości, bo ona pokazuje, że jesteśmy rozpędzeni, że produkujemy dużo, że ryzyko recesji wywołanej tym kryzysem naftowym na Bliskim Wschodzie się nie realizuje i najprawdopodobniej Polski nie dotknie. Pytanie, czy to jest dobra wiadomość dla nas jako pracowników i konsumentów, jest już bardziej zróżnicowana, bo to jest tak naprawdę pytanie o kondycję rynku pracy, bo oczywiście może być tak, że gospodarka rośnie szybko, a wzrost zatrudnienia czy wzrost wynagrodzeń pozostaje umiarkowany. I to jest trochę scenariusz na ten rok. Mieliśmy trochę zaskoczeń w danych miesięcznych z ostatnich miesięcy. Natomiast co do zasady ten rynek pracy, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na dynamikę nominalnych wynagrodzeń, które sobie oscylują gdzieś pomiędzy 5-6%, no to jest tak naprawdę umiarkowana dynamika, no bo przy wzroście gospodarczym sięgającym niemal 4%, przy inflacji przekraczającej 3%, no to ten niespełna 6% wzrost wynagrodzeń, no to to nie jest na pewno górny pułap tego, co byłoby możliwe. A zatem przełożenie się tego szybkiego wzrostu gospodarczego na sytuację nas jako pracowników i konsumentów i może tutaj być z tej perspektywy umiarkowany, ale musimy też pamiętać, że gdyby ten rynek pracy był rozgrzany do czerwoności, co byłoby możliwe przy takim wzroście gospodarczym, no to musielibyśmy zacząć się martwić o przyspieszenie inflacji. A w tej sytuacji mamy do czynienia w zasadzie z optymalnym układem, w którym gospodarka rośnie szybko, presja inflacyjna pozostaje umiarkowana, no a wzrost inflacji zależy raczej od czynników zewnętrznych niż od tej krajowej presji inflacyjnej, a płace rosną również w ujęciu realnym, ale jest to wzrost zrównoważony, który nie przekłada się nam na jakiś wyraźny wzrost presji inflacyjnej.
1: No i takie dobre informacje z gospodarki na koniec. Doktor Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Za chwilę w Tok FM informacje, po nich wraca Tok 360. A to było południowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
2: Reklama. Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh! To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Nowy rok szkolny, stare problemy. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele domagają się podwyżek. Służby postawione na nogi próbują ustalić, co było przyczyną pożarów w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wykluczają podpalenia. Zajrzymy na tenisowe korty US Open. Awans do drugiej rundy zapewnił sobie już Kamil Majchrzak. Minęła 13, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski manifestuje przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest, wytyka rządowi, że w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał zajęcie się obywatelskim projektem ustawy w sprawie wynagrodzeń. Ale po wyborach propozycja trafiła do sejmowej zamrażarki.
13: Widzę, że państwo aż ze Szczecina przyjechali. Myślę, że sytuacja musi być poważna, skoro aż taka podróż do Warszawy państwa czekała.
14: Myślę, że cała Polska, cała kadra nauczycielska oczekują od premiera, żeby swoje słowa spełnił. Obiecał dużo ładnych rzeczy, pani minister też. No, a jak pan widzi, życie boleśnie weryfikuje to. Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał.
13: No bo jest to wymagająca praca, a po drugie, jeśli jego pensja wynosi ponad 500 zł, jest wyższa niż wynagrodzenie minimalne, to chyba trudno.
14: Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
12: Mówił jeden z protestujących nauczycieli w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożarów w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Więcej informacji w tej sprawie ma Marcin Starzec.
15: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
16: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
15: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Marcin Starzec, TOK FM.
12: O ponad 3,5% wzrosły ceny ropy po wznowieniu ataków na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli na wyspę Larak w cieśninie Ormus. Irańczycy odpowiedzieli. Tomasz Orchowski.
17: Irańskie pociski przejęli Jordańczycy, z których terytorium Amerykanie mieli przeprowadzić uderzenie. Drony wysłane przez Teheran przejęły też Zjednoczone Emiraty Arabskie. Irańskie władze odpowiedziały w ten sposób na amerykańskie uderzenie na wyspę Larak w cieśninie Ormus, która jest kluczowym szlakiem dla transportu ropy i skroplonego gazu. Prezydent Donald Trump przekazał też, że Amerykanie rozbili w drobny mak irański naftowy hub eksportowy na wyspie Hark, ale temu Irańczycy zaprzeczyli. Wcześniej Waszyngton zwiększył presję ekonomiczną na reżim w Teheranie. Przed dzisiejszym spotkaniem G20 USA nie wykluczyły odcięcia od dolara instytucji zajmujących się obsługą irańskich środków finansowych. Tomasz Orchowski, TOK FM.
12: W ostatni dzień wakacji większość tramwajów w Warszawie wróciło na swoje trasy. Zakończyły się bowiem planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowaniu przy kinie Feminina. Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z tramwajowego połączenia centrum z Pragą Południe. Remont trwał bowiem od końca maja, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
18: Roboty wykonawca prowadził do ostatniego momentu. Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć tak, żeby tramwaje mogły od dzisiaj ponownie służyć mieszkańcom.
12: Tramwajarze zdążyli przed powrotem uczniów do szkół, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze na jesieni. Będą jednak mniej uciążliwe. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie Iga Świątek. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Kamil Majchrzak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medjedowicza.
19: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
10: Dziś o drugą rundę zagra rozstawona z ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
20: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
10: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Jeszcze wakacyjnie dzisiaj za oknami, bardzo ciepło, na termometrach od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
21: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Nowy rok szkolny za pasem, oficjalne rozpoczęcie jutro. Sporo zmian wchodzi do szkół wraz z tym, że nowym rokiem i będziemy o nich w TOK 360 mówić regularnie. Jedną z tych zmian jest ustawowy zakaz korzystania w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Spodziewa się pani, że uczniowie znajdą sposób, żeby ten zakaz ominąć?
22: To jest nawet więcej niż pewne, ponieważ testowanie granic stawianych przez dorosłych jest absolutnie naturalnym elementem dojrzewania nie tylko ludzkiego dziecka, ale też każdego innego ssaka. I to jest zdrowe. Natomiast to, co jest ważne, to to, że uczniowie dostaną sygnał, że to, co, jeśli będą to robić, to będą przekraczać granice. Czyli to jest taki jasny sygnał od dorosłych. Tu są granice, które stawiamy. Wyjaśnimy wam, dlaczego one tu są. No i teraz, to zresztą takie zdanie wypowiedział, co ciekawe, kiedyś taki nastolatek na spotkaniu z premierem Tuskiem, który i powiedział wtedy, ja nadal chodzę sobie do łazienki pokorzystać z telefonu w szkole, ale ja już wiem, że przekraczam granicę i myślę, że to było takie symboliczne.
21: Ale nauczyciele faktycznie będą w stanie wyjaśnić, dlaczego tutaj jest ta granica?
22: No, z tym mam właśnie wątpliwość, to znaczy... Jeśli pan redaktor pyta, czy dobrze, że ministerstwo coś z siebie wydało, to dobrze. Natomiast sposób, w jaki się to wydarzyło, no pozostawia wiele do życzenia. Zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o głosowanie nad tą ustawą, to mieliśmy naprawdę taką jednomyślność Sejmu, jaka się bardzo rzadko zdarza. 420 posłów bodajże było za. I można było już wcześniej to zrobić. Tymczasem ustawa weszła 3 lipca, prezydent ją podpisał w sierpniu, a szkoły dostały wytyczne od ministerstwa kilka dni temu, bodajże 27 sierpnia. I teraz, kiedy wprowadzana jest reforma języka polskiego na przykład, to można dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, ale polonista jest przygotowany do prowadzenia zajęć. W przypadku, o którym mówimy, mamy do czynienia z taką wiedzą, której nauczyciele nie byli uczeni na studiach. I teraz wyjaśnienie tego młodzieży no wymaga pewnych kompetencji, poświęcenia czasu. Kompetencje to pewnie nauczyciele mają, bo nie takie rzeczy tłumaczą, ale muszą się nad tym pochylić. I teraz dyrektorzy, którzy mają przed sobą ogromne wyzwanie, bo wchodzi przecież reforma Kompas jutra, również kontrowersyjna, mają jeszcze na dodatek mnóstwo rzeczy, które muszą teraz w związku z tym zakazem spełnić, no bo żeby on był skuteczny, to nie wystarczy, że on pojawił się w ustawie, tylko szkoła musi podjąć szereg kroków, żeby go wdrożyć.
21: No właśnie, szkoły mają tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń. Mają one być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania oraz ochronę praw ucznia do prywatności. I też biorąc pod uwagę, że to, co pani mówi, że kilka dni temu nauczyciele dostali wytyczne, to wydaje się, że wyznaczenie takich miejsc w ostatniej chwili jest bardzo kłopotliwe, a zwłaszcza ten aspekt prywatności tutaj jest mocno dyskusyjny.
22: Mało tego, te wytyczne są sprzeczne i ustawa jest sprzeczna sama w sobie też w pewnych miejscach. Na przykład, jeśli mówimy o tym, że uczeń ma zakaz używania telefonu w czasie lekcji, no to jak możemy zarówno na poziomie ustawy, czy na poziomie wytycznych sugerować, że rozwiązaniem będą klasowe kieszonki? Przecież uczeń po każdej lekcji musi z tej kieszonki wyjąć swój telefon. No i teraz co on ma z tym telefonem zrobić w czasie przerwy? No to będzie kusiło dzieci do korzystania.
21: Zanieść do kolejnej kieszonki.
22: No tak, ale ona będzie otwarta dopiero, jak zabrzmi dzwonek. Inne rozwiązanie z tych wytycznych, ponieważ ja czytałam te dokumenty, to na przykład propozycja, żeby zbierać to w sekretariacie. No wyobraźcie sobie państwo klasyczną tysiąclatkę, czyli szkołę, w której uczy się 600-700 uczniów i tą biedną panią sekretarkę, która ma teraz te wszystkie telefony przyjmować i wydawać. Tak naprawdę jedynym skutecznym rozwiązaniem są specjalne szafki, które wiele szkół posiada. Jako fundacja odwiedzamy szkoły w całej Polsce. W zeszłym roku odwiedziliśmy 264 szkoły w różnych miejscach kraju i bardzo wiele szkół już na własną rękę taki zakaz wprowadzało i w wielu szkołach pojawiły się te szafki, albo na przykład wykorzystywano szafki w szatniach, które już są, przy czym ustawiano często monitoring na szafki tak, żeby dać uczniom sygnał, że no jeśli ktoś będzie próbował sięgnąć po czyjąś własność, to będzie odnotowane. Natomiast no, na pewno klasowe kieszonki sprawiają, nie załatwią. I teraz Irlandia, wprowadzając tego typu zakaz, wyasygnowała na to 9 milionów euro. Tymczasem w Polsce zakaz ten dotknie, jak policzymy wszystkich uczniów i nauczycieli, to są miliony obywateli i jednocześnie 0 złotych na to jest wydane. Oczywiście ja wiem, co powie MEN. MEN teraz powie, my teraz będziemy ogłaszać kolejne konkursy tylko na edukowanie szkół. Tylko że te konkursy polegają na rozdawaniu milionów, jeśli nie miliardów, setkom organizacji, które świadczą bardzo różny poziom merytoryczny usług, że tak powiem. I teraz te szkoły nie otrzymają równego dostępu do wiedzy, jak to zrobić, nie otrzymają wsparcia w postaci dotacji dla samorządów, które mogą być przeznaczone na takie skrzynki, które przecież mogą być malutkie jak skrzynka na listy. Więc znowu no, ministerstwo coś robi, to jest zdecydowanie dlatego, że jest rok wyborczy, więc tutaj no, widać, że społeczeństwo chce tego, bo to widać w sondażach, politycy to przegłosowali, ale nie pomyślano o tym, żeby wydać na to pieniądze, a jednocześnie prawie 2 miliardy złotych poszły na pracownie AI, których szkoły nie chciały, o których skuteczności nie wiemy, bo żadnej ewaluacji tego nie widzieliśmy i które tak naprawdę w tej chwili no, nie są tym, co szkoły najbardziej potrzebują od września.
21: Biorąc pod uwagę te opóźnienia w przekazaniu szkołom wytycznych, o których pani mówi i to, że po prostu no nie ma sprzętowych możliwości, żeby wszędzie od jutra ten zakaz mógł realnie obowiązywać, no to wchodzimy w też taką szarą strefę. Co się wydarzy, jeśli ten zakaz nie będzie egzekwowany, jeśli on nie będzie dopuszczany, jeśli jakaś szkoła mimo wszystko nie będzie sprawdzać, czy uczniowie mają te telefony, czy nie, albo będzie sprawdzać, ale nic z tym nie zrobi.
22: To znaczy, na pewno część szkół pozostanie w takim marazmie, w jakim była dotychczas.
21: Bo część szkół też ma też zakazy, to też dodajmy.
22: Tak, tak. W jednym z badań z ubiegłego roku widzieliśmy, że ponad 50 szkół deklarowała, że zakaz telefonów ma. No cóż, szkoła podstawowa moich dzieci też tak deklaruje, ale ten zakaz jest martwy po prostu. To znaczy nauczycielom nie chce się egzekwować tego zakazu i nie chce się, to może tak brzmi pejoratywnie, ale po prostu wzbraniają się przed tym, mówiąc, naszym obowiązkiem jest uczyć, a nie jeszcze być dodatkowo cerberem telefonów. Z drugiej strony często nauczyciele, dyrektorzy mówią, że musieli się z zakazu wycofywać. To się działo dlatego, że on był obwarowany niewłaściwymi sankcjami, czyli na przykład za używanie telefonu. Telefon był inkasowany i na kilka dni. No, prawo własności mówi, że telefon jest własnością ucznia, nawet jeśli dostał go od rodziców. I rodzic wyrazi zgodę, możesz nauczycielu zabrać telefon mojemu dziecku, to tak naprawdę, jeśli dziecko będzie na tyle sprytne, a tacy influencerzy jak mecenas prowadzący kanał Prawo Marcina podpowiadają, jak to zrobić, no może zaskarżyć. To pan redaktor się uśmiecha, ja słyszę i też naprawdę nie ma rady pedagogicznej, która by nie wzdychała, kiedy mówi się o prawie Marcina. Więc no to nastręcza szkołom tyle problemów, że pewnie część szkół będzie twierdziła, że ten zakaz jest, ale tajemnicą Poliszynela będzie, że on jest po prostu martwy. Natomiast ważne jest co innego, to znaczy mówi się o czymś takim jak postawotwórcza moc prawa, to znaczy, że jeśli jakieś prawo wchodzi, to jest to jasny sygnał dla obywateli, że to jest jakaś nowa norma, a my potrzebujemy nowej normy społecznej, nawet dwóch. Pierwsza to jest dzieciństwo bezpieczne cyfrowo, a druga to jest szkoła wolna od wpływu gospodarki cyfrowej. To nie znaczy, że to ma być szkoła wolna od technologii, ale to ma być szkoła, która sama decyduje na podstawie wiedzy o tym, jak skutecznie uczyć, jakie technologie w szkole są obecne, a jakie nie, bo my ostatnie dwie dekady po prostu pakowaliśmy do szkół masę rzeczy, drukarki 3D, te wspaniałe tablice interaktywne, które często nie były dobrze wykorzystywane, ponieważ dydaktycznie nie było do tego przygotowania, więc dobrze, że jest sygnał, że to jest nowa norma. Natomiast ja wierzę, że kolejne szkoły będą się do tego przekonywały z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że szkoły, które już mają wprowadzony zakaz, chwalą sobie ten zakaz i mówią jednogłośnie dyrektorzy, potrzeba czasu, aż kolejne roczniki będą wchodziły do szkoły, w których ten zakaz będzie czymś naturalnym i musimy poczekać na tę wymianę klas w szkole, którą prowadzimy. A druga opcja, bardzo ciekawa, jest następująca. My w swojej praktyce edukacyjnej w fundacji zauważyłyśmy taką ciekawą rzecz w ostatnim roku, że pojawiają się w szkołach grupki takich aktywnych, świadomych rodziców, którzy sami lobbują na rzecz usunięcia telefonów z podstawówek. I teraz w obliczu kryzysu demograficznego, który tam chwilowo się liczba urodzeń troszkę podniosła, ale jednak jest, który sprawia, że nawet publiczne szkoły muszą zawalczyć o ucznia na niektórych terenach, może się okazać, że taki prawdziwy zakaz, nie tylko na papierze, zakaz telefonów, będzie taką silną kartą przetargową tej szkoły, że będzie zaletą, bo już wielu rodziców szuka takiej szkoły, ponieważ takie szkoły jawią się jako trochę bezpieczniejsze, jako ta szkoła, w której nikt nie nagra mojego dziecka w toalecie, jak mu ktoś chce zrobić krzywdę, prawda? Która może trochę odrobi za mnie lekcję, może w domu nie pilnuje tego dziecka za bardzo z telefonem, ale przynajmniej w szkole będzie miało schowane w szafce. Także mam nadzieję, że cierpliwości nam wystarczy, żeby dotrzeć do tego punktu.
21: Czyli pani zdaniem kierunek jest słusznie zarysowany, tylko trzeba trochę go ociosać, żeby to miało jakiś lepszy kształt.
22: No zdecydowanie. Ja też zapraszam do pierwszego numeru Tygodnika Powszechnego we wrześniu. Ja tam szczegółowo opisuję, jak zakaz w różnych krajach jest realizowany. Idziemy w dobrym kierunku, tylko no niestety zamiast uczyć się na błędach, najpierw chcemy popełnić je jeszcze raz na swoim terenie, ale kierunek jest jak najbardziej dobry.
21: Bardzo dziękuję. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa była z nami. Jest godzina 13.17, za 3 minuty 13.20. Informacje, a po informacjach z Michałem Waszkiewiczem z redakcji sportowej TOK FM przyjrzymy się jeszcze terminarzowi meczów US Open, bo dzisiaj drugi dzień tego wielkoszlemowego turnieju. Dzień bardzo, bardzo polski.
0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama.
25: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
26: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
28: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
27: Pamiętałem o wszystkim.
28: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
27: Dokładnie, kochanie.
28: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
27: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
28: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
29: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Force Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po pożarze w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej działania policji i ABW trwają. Zabezpieczane są wszystkie materiały, poinformowała rzeczniczka MSWiA. Karolina Gałecka przekazała, że do zakończenia działań ciężko jest spekulować, co było przyczyną wybuchu pożaru. Zakład produkuje systemy bezzałogowe. Z policją pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te działania są prowadzone po to, aby ustalić przyczyny i czy doszło do pożaru na skutek na przykład awarii jakiegoś urządzenia, czy był to jednak akt dywersji, zaznaczyła Gałecka w rozmowie z TVN24. Nieprawidłowości na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową po powodzi stwierdziła najnowsza kontrola NIK. Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry we wrześniu 2024 roku lub ich nieprawidłową realizacją. Kontrola objęła podmioty odgrywające kluczową rolę w sytuacji kryzysowej na wszystkich szczeblach zarządzania – centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Do ponad 4200 wzrosła liczba zaginionych osób po zeszłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Niemal 1000 zaginionych to pracownicy elektrowni wodnych.
8: Woda wdarła się na poziom turbin trzeciego bloku, całkowicie go zalewając. Poziom wody podniósł się aż do generatorów. 5 lub 6 osób tam utknęło.
9: Z tunelu ratowaliśmy już ponad 150 osób, wciąż jednak jest tam znaczna liczba ludzi.
12: Wśród zaginionych w Nepalu prawie 600 to cudzoziemcy. Potwierdzono śmierć więcej niż 900 osób. Izrael i Grecja podpisały umowę w dziedzinie bezpieczeństwa o wartości ponad 3 miliardów euro. Na mocy porozumienia Izrael zbuduje dla Grecji wielowarstwowy system obrony, poinformowało Ministerstwo Obrony Izraela. Jak podają greckie media, umowa negocjowana od 3 lat przewiduje zakup i rozmieszczenie kilku izraelskich systemów obrony powietrznej. W Japonii zmarła najstarsza osoba w kraju, 115-letnia Shikego Kagawa, podało Ministerstwo Zdrowia w Tokio. Jeszcze 6 lat temu, w wieku 109 lat, kobieta brała udział w sztafecie z pochodnią olimpijską podczas Igrzysk Olimpijskich. Jej rodzina podkreślała, że sekret jej długowieczności tkwił w regularnym trybie życia, stałych porach snu i wstawania oraz 3 posiłkach dziennie spożywanych w mniejszych porcjach. Japonia przoduje w światowych statystykach dotyczących długowieczności.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
11: W cyklu z nową energią o finansach, o transformacji cyfrowej polskich firm oraz rosnącej roli AI. Czy szeroko rozumiana sztuczna inteligencja może dać nowy impuls w rozwoju polskich przedsiębiorstw? Mówi Bartosz Ziółek z Erste Bank Polska.
24: Mi się bardzo podoba ta zmiana, która jest jakąś formą demokratyzacji dostępu do technologii. Erste też pojawiło się w Polsce z hasłem Wierz w siebie i ono akurat dobrze trafia w ten moment, w którym przedsiębiorcy często trochę zależni od dostawców oprogramowania, od jakichś dosyć często już zacementowanych praktyk rynkowych, nagle dostali narzędzie, w którym faktycznie to wierz w siebie zaczyna dosyć łatwo się konwertować na konkretne narzędzia i implementacje.
11: Do wysłuchania pełnej rozmowy na erstenowaenergia.pl zaprasza Erste Bank Polska.
7: To było ogłoszenie płatne.
6: Tok 360, Filip Kekusz, a ze mną Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej Tok FM. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
6: US Open teoretycznie rozpoczęło się wczoraj, ale umówmy się, dla Polaków pierwsze emocje dzisiaj. Czy takie duże emocje, o to ciebie zapytam za chwilę, niemniej jednak to będzie polski dzień na US Open. Wieczorem zaprezentują się Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, a w nocy polskiego czasu Iga Świątek. Polski tenisista i polskie tenisistki mają coś do ugrania i są w stanie się wysoko na tę drabinkę w US Open wspiąć?
10: Wiesz co, Filip, właśnie dzwoni do mnie Kamil Majchrzak. Chyba, żeby się tutaj wyżalić na to, że powiedziałeś, że dzisiaj jest ważny dzień dla polskich kibiców.
6: O, przepraszam.
10: Bo Kamil Majchrzak już zdążył awansować do drugiej rundy. Mhm. Oczywiście wiem też, do czego zmierzasz. Wiadomo, gdzie są nasze największe nadzieje. Kamil Majchrzak nie jest jedną z nich. Zwłaszcza, że miał trudny ten ostatni miesiąc i sierpień nie był dla niego dobry. Z każdego turnieju, do którego przystąpił, odpadał od razu w pierwszej rundzie, ale zaczął bardzo dobrze i to też trzeba zauważyć. 6-3, 6-3, 6-3, czyli gładkie zwycięstwo na start z Serbem Hamadem Medjedowiczem, utalentowanym, ale to taki jest raptus nervus i te nerwy było widać na korcie i Majchrzak to świetnie wykorzystał. No ale tak, dzisiaj ten polski dzień, bo rzeczywiście trzy mecze, z czego na Igę Świątek, z tego co widzę po terminarzu, no trzeba będzie tę noc jednak zarwać, bo grubo po północy to spotkanie, być może nawet po pierwszej, a wcześniej zobaczymy na korcie Huberta Hurkacza oraz Maję Chwalińską, tak jak powiedziałeś. I wracamy chyba do punktu wyjścia, już teraz mówiąc i odpowiadając wprost na kwestię zasadniczą twojego pytania, czyli wracamy do momentu, kiedy największą nadzieją jest Iga Świątek. Zdecydowanie, jedną i jedyną. Wiadomo, że było inaczej trochę przed Wimbledonem, potem jak Maja Chwalińska tak zaskoczyła wszystkich podczas French Open i turnieju Rolanda Garrosa, teraz jest zawodniczką rozstawioną, ale Maja Chwalińska no nie może się odnaleźć. Po A, tak zwane twarde korty, hard court, to nie jest jej nawierzchnia. Trochę za szybko, trochę przy tej jej grze wysokiej, z tyłu kortu, bardzo czasem przebiegłej, technicznej. Tutaj rywalki to szybciutko wykorzystują i kasują taką grę mocnymi uderzeniami i to jest dla Maji Chwalińskiej problem. Poza tym jest kwestia zdrowia, bo Maja Chwalińska jednak borykała się z drobnymi urazami i widać w jej grze jakiś brak pewności i ciągłości, więc Maja Chwalińska, choć ma niezłą drabinkę bez rozstawiona, faworytką nie jest. Hubert Hurkacz, jak to Hubert Hurkacz, raz wygra, raz przegra. Jeśli prezentuje się dobrze, to oczywiście na tych mniejszych turniejach, kiedy przychodzą wielkie szlemy, to niezależnie, czy tak jak teraz jest 69. zawodnikiem na świecie, czy jak był w czołowej dziesiątce, no na tych turniejach wielkoszlemowych zawsze szło mu po prostu źle, poza tym jednym Wimbledonem, więc tutaj nie oczekiwałbym też za wiele. On zaczyna dzisiaj od meczu z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Grali ze sobą raz, ale to chyba 9 lat temu było, wtedy Bośniak wygrał, no ale to w ogóle nie brał pod uwagę tego spotkania. Maja Chwalińska gra z Amerykanką Taylor Townsend, to jest debliska przede wszystkim. W singlu żadnych osiągnięć ona nie ma, natomiast no mówię, nie grały ze sobą, więc to jest niewiadoma. No i Iga Świątek, czyli wracając już do naszej faworytki, naszej największej nadziei na to, by wspiąć się po tej drabince jak najwyżej, tak jak ładnie to powiedziałeś na samym początku. Iga Świątek jest w świetnej formie i nie bójmy się tego słowa, biorąc pod uwagę, jak wyglądał ten sezon od jego początku, jak wyglądał poprzedni, jak źle wyglądał Wimbledon, to ta miesięczna przerwa i powrót do gry w sierpniu, znakomity bilans, wygrany turniej w Toronto, półfinał w Cincinnati, w sumie 11 meczów i 10 wygranych, a ten przegrany to tylko półfinał w Cincinnati z Jessicą Pegulą, to pokazuje, że Iga Świątek jest w naprawdę dobrej formie.
6: Tyle jeśli chodzi o naszą faworytkę, ale teraz spójrzmy na mecze tenisistów, dlatego że przykrą niespodziankę zrobił swoim widzom Nowak Dziokowicz już pierwszego dnia US Open.
10: No trzeba się chyba do tego powoli przyzwyczajać. Może nie do odpadania przez Nowaka Dziokowicza w pierwszej rundzie, bo to jest jednak coś, co nigdy nie wydarzyło się na US Open. Po raz pierwszy wyszedł na kort w swoim premierowym meczu i go przegrał. Jest rozstawiony z czwórką, jest czterokrotnym mistrzem US Open, ale no chyba ładnie napisała Associated Press, wyglądał na swoje 39 lat. I o tym nie możemy zapominać. Wiemy, że Robert Lewandowski czy Leo Messi potrafią jeszcze na boisku wyglądać znakomicie, ale pamiętajmy, że mają na boisku po 10 kolegów, którzy w razie czego jakieś braki mogą przykryć. Zawsze można usiąść na ławce albo zagrać tylko kilka minut w drugiej połowie. To jest sport indywidualny. Nowak Dżokowicz może mieć słabsze dni i będzie miał ich pewnie coraz więcej i ma ich coraz więcej. No i taki mu się przydarzył dziś. dziś w nocy, zwłaszcza, że to był Argentyńczyk Mariano Navone, no niezbyt znany tenisista, żadnych większych osiągnięć, no więc dla Serba chyba mocny cios i taki jeden z kolejnych, a być może pierwszy tak ważny sygnał, że no powoli trzeba się jednak godzić z tym, że będzie coraz gorzej.
21: Tu pozostaje tylko postawić kropkę. Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM był z nami. Bardzo ci dziękuję. Łączymy się teraz z Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: 7 wybranych w tej kadencji Sejmu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do polskich władz o to, by cała 7 mogła orzekać w Trybunale. No, przypomnijmy, Sejm po 2023 roku najpierw nie obsadzał wakatów po sędziach Trybunału, których kadencja się skończyła, potem wybrał 6 sędziów naraz, potem jeszcze jednego. Prezydent Karol Nawrocki i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dopuszczają niejako do orzekania 3 z nich, a teraz wszyscy wybrani w tej kadencji sędziowie chcą działać i przypominają o sobie. I ja nie chcę w żaden sposób bagatelizować tej sprawy i tego listu, ale czy to oświadczenie to jest ten moment, po którym serce Bogdana Święczkowskiego nieco skruszeje?
13: Nie, no Bogdan, jak mieliśmy też dyskusję dotyczącą kandydatury ministra Berka, zresztą zobaczymy w tym tygodniu, pewnie to się też potwierdzi już w formie głosowania, no to dużo rozmawialiśmy o tych politykach w Trybunale, no i akurat no Bogdan Święczkowski jest taką osobą, która po prostu jest tam w roli polityka, a nie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie na pewno osoby, której zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny działał, no po pierwsze właśnie w sposób obiektywny, neutralny, no ale też służył wszystkim obywatelom. Wrażenie zresztą od wielu lat mamy takie i dużo na tych dowodów, że bardziej służy to jako pewna maszynka czy narzędzie polityczne wtedy rządu, obecnie opozycji. Więc no, obawiam się, że taki apel go nie skruszy, bo dużo już było okoliczności w takich, których skruszony mógł być, a jednak tego nie zrobił. Trybunał Konstytucyjny no, niestety znalazł się, no, czy jest od wielu lat, ale teraz znalazł się może znowu właśnie w związku z różnymi decyzjami, no w centrum tej dyskusji o praworządności i też o kształcie tego procesu przywracania praworządności, czy innymi słowy, no stworzenia z tego Trybunału takiej instytucji, którą ona była w momencie powołania i z takim autorytetem, którym cieszyła się przez wiele lat. To jest trudne, no bo tutaj widzimy też dużo interesów politycznych, no ale przede wszystkim ten interes polityczny Bogdana Święczkowskiego i też osobisty tak naprawdę, no bo on wie, że więcej sędziów w Trybunale ma też, co warto dodać, pewną opozycję nawet wśród tych starych sędziów Trybunału, o czym wiemy, stąd te zgromadzenia ogólne nie były dawno organizowane, no boi się po prostu o to, czy tym prezesem pozostanie. Rozumiem, że mu na tym zależy i też zależy jego środowisku, ponieważ jest on gwarantem właśnie takim, żeby ten Trybunał nie był Trybunałem działającym w taki sposób, jaki opisano to w Konstytucji. Więc przepraszam, rozgadałem się jak zwykle, ale na pytanie pana redaktora, czy zmięknie serce Bogdanowi Święczkowskiemu, nie obawiam się, że nie.
21: Znając wszystkie te okoliczności, które pan teraz streścił, pozostaje mieć pytanie, dlaczego sędziowie akurat teraz i czy w ogóle dlaczego zdecydowali się na takie oświadczenie? Po co jest ono? Czy ono jest po to, żeby przypomnieć o tym problemie, czy może jest tam jakaś głębsza myśl i też strategia polityczna być może?
13: Wydaje mi się, tam są dwa elementy w tym liście. Zachęcam państwa do przeczytania. To są dosłownie trzy akapity. Jedna rzeczywiście, to co też mocno wybrzmiewa, to jest właśnie kwestia no, potrzeby dopuszczenia sędziów do funkcjonowania. To dopuszczenie mogę rozumieć również to jako pewien apel, czy ten apel też apelem do prezydenta de facto o tym, żeby już w sposób nie budzący żadnych wątpliwości od tej czwórki, której no, na razie de facto odmawia bez, to trzeba podkreślić, bez żadnych podstaw do tego, żeby również no, dokonał właśnie tego aktu już formalnie w ten sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości, też żeby Bogdan Święczkowski nie miał właśnie tego pretekstu, nie dopuszczając tych sędziów, czyli to też jest apel do Karola Nawrockiego, ale tam też drugi akapit trochę odnosi się, mam wrażenie, do wypowiedzi Donalda Tuska z kolei podczas Campus Polska, który gdzieś tam ten cytat krążył też szeroko w mediach, więc sądzę, że do sędziów Trybunału również to dotarło, gdzie on mówi, nasi sędziowie będą. No i to też oburzyło, tam jest właśnie takie sformułowanie właśnie, że wypowiedzi odnoszą się do wypowiedzi różnych ludzi, którzy pełnią wysokie funkcje publiczne, nie mówią wprost o Donaldzie Tusku, ale co podkreślają, wypowiedzi te nie mogą mieć wpływu na naszą działalność orzeczniczą i nie ma znaczenia, przez jaką większość sejmową sędzia został wybrany. I myślę, że to jest bardzo cenny fragment tego oświadczenia de facto, no bo on pokazuje, że ci sędziowie nie do końca też odnajdują się w tej, no nazwę to konflikcie politycznym, tak? Mm-hmm. I chęci też właśnie nazwania, że to są nasi sędziowie, tam są właśnie sędziowie, no oni też prezentują właśnie taką postawę, moim zdaniem bardzo ważną i to jest bardzo wartościowe w związku z tym apelem, że to jest też sygnał do opinii publicznej, że oni się nie czują nasi. Znaczy, czy nasi, czy wasi, czy kogoś innego, oni się czują sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no bo chyba największym wyzwaniem, koniec końców, będzie to, jak odbudować zaufanie. A żeby odbudować to zaufanie, no to musi być zaufanie też do tych poszczególnych sędziów.
21: To w tej całej konstelacji postać Macieja Berka, przywołana przez pana na początku rozmowy, też trochę zagęszcza nam obraz, dlatego że Maciej Berek, który ma zostać wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na nadchodzącym posiedzeniu Sejmu, no, zrobi bardzo szybki transfer z bliskiego otoczenia premiera Donalda Tuska do Trybunału Konstytucyjnego i to też jest jakby wyraźny ślad tego, że polityka toczy system sprawiedliwości bardzo mocno.
13: Niestety, to jest zły sygnał. Też szereg organizacji społecznych, między innymi Fundacja Batorego, ale też Kiesińska Fundacja Praw Człowieka, wiele innych zaangażowanych od wielu, wielu lat w te próby czy przywracania, czy budowania dobrej jakości, obiektywnego, niezależnego w ogóle wymiaru sprawiedliwości, ale też Trybunału Konstytucyjnego, no zwróciło na to uwagę, że niezależnie od przymiotów Macieja Berka, którego też osobiście znam od wielu, wielu lat, jest no, naprawdę fantastycznym urzędnikiem i nie mam do niego żadnych absolutnie zastrzeżeń, co nie oznacza, że jest jednocześnie dobrym kandydatem właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, no bo też jest to taki sygnał. My, rząd, zresztą też sposób, w jaki tutaj pan premier zapowiedział ten start bez nawet jakichś cienia pozorów, że jest to osoba, która nie będzie miała tego, nie będzie się mierzyła z wpływem rządu. Tak sugeruje, że jednak tam może być jakiś interes polityczny, niezależnie od tego, że Maciej Berek może być jak najbardziej niezależnym, neutralnym, obiektywnym sędzią, no to ważne jest często też, co widać na zewnątrz. No a niestety na zewnątrz komunikat jest właśnie taki, nie inny. Stąd nasza obawa, czy też te ruchy, one nas przybliżą do tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny wreszcie dobrze funkcjonował, czy będą tylko jakimś chwilowym zyskiem politycznym, natomiast no, oddalą nas od tego celu, o którym wspominałem, a moim zdaniem jest najważniejsze, budowania zaufania w poprzek elektoratów do tej instytucji, no bo to jest instytucja, która chroni prawa wszystkich obywateli.
21: No przynajmniej powinna. Bardzo dziękuję. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był z nami. 13.40 informacje, a po informacjach, jak co poniedziałek w magazynie europejskim, przywita się z państwem Maciej Zakrocki.
0: Reklama.
14: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
17: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
20: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
19: O, już zatrudniam.
20: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
23: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
25: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.
26: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13:40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Obietnice już mamy, teraz chcemy deklaracji, mówili uczestnicy manifestacji ZNP przed KPRM-em. Nauczycielscy związkowcy upominali się o pilne uchwalenie inicjatywy obywatelskiej dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli. Dotyczy ona powiązania ich pensji ze średnią krajową. Z delegacją zgromadzonych spotkała się szefowa MEN-u Barbara Nowacka. Związkowcy przekazali jej swoje postulaty. Do końca roku Polska ma otrzymać ostatnie 90 miliardów złotych z KPO, które zostaną wypłacone w dwóch transzach, poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że wszystkie inwestycje finansowane z planu są rozpoczęte lub zrealizowane. Posłowie klubu Rozwój Plus między PiS-em i Konfederacją tak mają siedzieć na sali plenarnej w Sejmie. Klub Mateusza Morawieckiego będzie miał też swoje pomieszczenia i dostanie część pieniędzy z puli przypadającej dotąd klubowi PiS-u. W tym tygodniu startuje pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie sprowadzi do Polski ciało zamordowanej w Ekwadorze Polki Moniki Silvy Veras. Zostanie ono poddane sekcji zwłok, której wykonania podjęli się biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku. Kobieta była polską aktywistką społeczną i antykorupcyjną, od wielu lat mieszkającą w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono na początku czerwca w jej domu. Kobieta ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Rząd Włoch przedłużył o 15 dni zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią i przywrócenie kontroli granicznych osób przebywających z tego kraju. Kontrolę przywrócono 1 sierpnia, miesiąc po napływie tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej esklawy Ceuta. W reakcji na decyzję strony włoskiej podobne postanowienie wobec osób przebywających z Włoch również wydał rząd w Madrycie. Dzisiaj burzowo, zagrzmi nad morzem, na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
30: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki. Dzień dobry. Komisja Europejska zamieściła w ostatni piątek na swoim kanale zwiastun pod hasłem Zarezerwuj sobie czas. To zapowiedź kolejnego orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 16 września.
31: Chcemy kształtować lepszy świat do życia jutro. Chcemy tworzyć więzi, a nie zależności. Solidarność Europy z Ukrainą pozostanie niezachwiana. Kiedy Europa jest odważna i zjednoczona, osiąga swoje cele, to musi być czas niepodległości Europy. Nowa Europa musi się wyłonić.
32: Vive l'Europe! Long live Europe! Long live Europe!
30: To były symboliczne zdania z minionych lat, z uroczystych przemówień szefowej komisji, przypominające jej punkt widzenia w sprawach strategicznych. Co powie 16 września? Poczekajmy, a potem w magazynie będzie czas na komentarz. W oczekiwaniu na tak zwane SOTEU, czyli w skrócie State of the Union, cieszy mnie koniec wakacji i powrót unijnych instytucji do pracy. Ursula von der Leyen ten powrót zaznaczyła wystąpieniem w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa, gdzie zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami.
3: La victoire appartient aux plus opiniâtres.
31: Zwycięstwo należy do najwytrwalszych. Ten cytat z Rolanda Garrosa, wiszący nad kortem centralnym, gdzie dzisiaj się spotkaliśmy, oddaje ducha przedsiębiorczości. Potrzebujecie jeszcze więcej tej wytrwałości w dzisiejszym świecie, który stracił pewność i gdzie zasady gry uległy zmianie.
30: Tak zaczęła swoje wystąpienie przewodnicząca komisji i przypomniała czasy, kiedy wszystko w Europie szło dobrze. Energia była tania, kwitł handel nieskrępowanymi cłami, Ameryka była strategicznym partnerem, a cały Zachód kreował postęp technologiczny. Ale...
31: To wszystko zniknęło. Zmieniło się również to, że przekształcanie naszych atutów w inwestycje, produkcję i wzrost stało się droższe, ponieważ wasze firmy zmagają się z kilkoma wstrząsami jednocześnie. Wyższymi cenami energii, fragmentacją jednolitego rynku, złożonymi przepisami i konkurencją, która nie zawsze jest uczciwa.

0: Jak to wszystko zrobić? Przewodnicząca komisji przedstawiła w Paryżu plan, ale jestem pewien, że jego rozwinięcie pojawi się we wspomnianym orędziu o stanie Unii i wtedy do tego wątku wrócimy. Ważne, żeby tym razem nie skończyło się jak wcześniej, kiedy to zamówione raporty, podobne do raportu Dragiego, zostały tylko na papierze. Dziś jest wyraźna determinacja, by iść wskazaną drogą. Islandczycy wypowiedzieli się w referendum, czy chcą wznowienia negocjacji akcesyjnych. Przed sobotnim głosowaniem na briefingu z rzeczniczką Komisji Europejskiej padło takie pytanie.
1: W sobotę Islandczycy pójdą do urn, aby ocenić, czy wznowić negocjacje w sprawie członkostwa w Unii. Czy ma pani jakieś przesłanie dla Islandczyków przed sobotnim głosowaniem? I drugie pytanie. Islandzki minister spraw zagranicznych powiedział, że nigdy nie podpiszą umowy o członkostwie, jeśli Unia nie będzie w stanie zagwarantować Islandii i pełnej kontroli nad zarządzaniem rybołówstwem. Czy takie podejście do negocjacji jest w ogóle realistyczne?
0: Pytała Leonora Klint, pracująca w Brukseli dla duńskiej gazety Børsen. Jak się należało spodziewać, odpowiedź rzeczniczki Komisji Europejskiej Pauli Pinio była politycznie poprawna.
1: W najbliższą sobotę na Islandii odbędzie się referendum w sprawie ewentualnego wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, więc jest to kwestia, o której muszą zdecydować obywatele Islandii, poddać ją pod głosowanie, a my z niecierpliwością czekamy na wyniki. Na tym etapie nie mam nic więcej do dodania.
0: Oczywiście chodziło o to, by nikt nie mógł oskarżyć komisji o jakąkolwiek próbę ingerencji czy wywierania presji na głosujących. W każdym razie wynik już znamy, pora więc na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan dr Damian Szacawa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zespół Bałtycko-Nordycki Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No co tu dużo mówić, na pewno miłośnicy Unii Europejskiej, zwolennicy integracji są rozczarowani tym wynikiem islandzkiego referendum. Dlaczego przewagę pana zdaniem zdobyli ci, którzy byli na nie?
2: No, przewagę zdobyli, znaczy powiedziałbym, że to nie była taka duża przewaga, bo może powiedzmy, że przeciw głosowało niecałe 53%, za nieco ponad 47%, to jest różnica około 13 tysięcy głosów, a więc to pokazuje, że społeczeństwo w Islandii jest podzielone w sprawie tego, czy rozmawiać z Unią Europejską, czy też czy wznawiać te rozmowy akcesyjne, czy też nie. Zadecydowało krótko rybołówstwo. Można powiedzieć takim jednym hasłem, że o tym, że to referendum zostało przyspieszone, zadecydowały kwestie bezpieczeństwa, geopolityki, ale później wyborcy poszli tłumnie, bo to ponad 80% Islandczyków wzięło udział w referendum i zagłosowali portfelem, zagłosowali za tym, co jest im znane i to, czego się obawiali, czyli tych kwestii, które nigdy nie zostały rozstrzygnięte przez rząd islandzki poprzedni, czyli kwestie rybołówstwa i jej relacji, jej kontroli nad zasobami, które są strategicznie ważne dla tego małego państwa.
0: No tak, ale jak sobie patrzymy na dane, to rybołówstwo takie bezpośrednie to jest 8% PKB, a ten szerszy sektor, który włącza również tam owoce morza, przetwórstwo, inne usługi związane z rybołówstwem, to jest od 12 do 15%. No to można powiedzieć, że dużo. No ale jednak, czy tylko jeden ten sektor rzeczywiście jest tak ważny dla gospodarki islandzkiej, że tak to musiało wyglądać? No jeszcze dopytam szybciutko, czy jednak po prostu zwolennicy wznowienia negocjacji akcesyjnych uważali, że to jest tak oczywiste, że się wszyscy zgodzą, że specjalnie się nie wysilili w tej kampanii namawiającej do głosowania na tak?
2: Ja bym powiedział, że oczywiście to jest kwestia wyważenia, natomiast widoczna była dynamika w tych ostatnich sondażach przed przeprowadzeniem referendum, że ta zawsze była ta przewaga tych zwolenników niewielka, natomiast ona im bliżej referendum to malała. I faktycznie w ostatnich dniach przed referendum pojawił się już sondaż, który wskazywał, że przewagę zyskują przeciwnicy, czyli oni mieli taki lepszy moment, powiedzmy, jeśli chodzi o taką skalę czasu. Więc to jest pierwszy wątek. Drugi, faktycznie, jeśli sobie popatrzymy na PKB, to może nie jest tak bardzo dużo, znaczy udział rybołówstwa w PKB to nie jest może tak dużo, ale to jest to około 40% eksportu towarowego w przypadku Islandii. To jest także bardzo ważny pracodawca. No i jeżeli sobie spojrzymy na to, jak wyglądał

0: rozkład tych głosów za i przeciw w skali całej Islandii, no to można powiedzieć, że oczywiście w tych okręgach miejskich w Reykjaviku za wznowieniem głosowało blisko 60%, 55-59%, natomiast przeciwko opowiedziały się okręgi wiejskie. I ten podział trochę pokrywa się ze strukturą zatrudnienia, czyli z jednej strony mieliśmy rybołówstwo i rolnictwo, te sektory, które były przeciwko, a za były usługi sektor publiczny, czyli coś generalnie, co znamy z historii chociażby, historii negocjacji akcesyjnych Norwegii z Unią Europejską.
1: No tak. Czy to w takim razie oznacza, no, że właściwie na lata, niektórzy mówią na pokolenie, kwestia choćby wznowienia negocjacji akcesyjnych została tym referendum odłożona na półkę?
0: No to zobaczymy, jak to będzie, dlatego że premier Frostadottir zapowiedziała, że temat akcesji do Unii Europejskiej nie wróci na agendę do 2028 roku. Powiedziała, że skoro Islandczycy tak licznie opowiedzieli się, wzięli udział w tej kwestii, więc cieszy się z tego powodu. Natomiast kolejna kwestia to będzie przeniesiona do parlamentu, do Altingu, bo to on będzie podejmował finalną decyzję o tym, czy utrzymać wniosek z 2009 roku, czy zwrócić się do Unii Europejskiej z wycofaniem tego. I to tak naprawdę zdefiniuje nam te rozmowy na przyszłość.
1: No, z drugiej strony się mówi, że Islandia jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, członek tej strefy Schengen, no jest tak silnie połączony ze wspólnotą, że raczej widziano właśnie kwestię przyszłego członkostwa jako ograniczenie, a nie utrudnienie. Czy rzeczywiście ta integracja Islandii obecna z Unią Europejską pana zdaniem jest na tyle wystarczająca, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę ograniczenia, jakie wprowadza chociażby wspólna polityka rybołówstwa, no to oni nie mają tak na dobrą sprawę takiego namacalnego interesu, żeby w tej Unii Europejskiej być.
0: A tutaj pojawia się kilka wątków, bo po pierwsze oczywiście te relacje Islandii z Unią Europejską nie zmieniają się. Islandia pozostaje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, pozostaje w strefie Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku i tak dalej, i tak dalej. I generalnie referendum dotyczyło wyłącznie mandatu do rozmów o wejściu w te obszary, w których Islandia nie uczestniczy. I sami Islandczycy uznali, że ta sytuacja obecna ich zadowala. Krótko mówiąc, jeśli zwolennicy rozmów szli do tych negocjacji, do tego referendum pod hasłem tak, żeby zobaczyć, to przeciwnicy pokazywali, że ten model islandzki działa. I faktycznie w sytuacjach pokoju, wzrostu gospodarczego, to trudno się tutaj nie zgodzić z przeciwnikami. Może też warto dodać, że gdyby doszło do wznowienia rozmów negocjacyjnych i później ewentualnej akcesji Islandii, to mielibyśmy do czynienia po raz pierwszy od dawna z sytuacją, gdy członkiem Unii Europejskiej stawałoby się państwo, które dysponuje wysokim wzrostem, wysokim PKB per capita, czyli państwo, które byłoby raczej płatnikiem netto, aniżeli biorcą, tak, tych środków unijnych. Mhm. Więc to pokazuje, że tutaj były ważne tematy, były ważne momenty. Na część z nich Islandczycy nie odpowiedzieli. Znaczy nie odpowiedzieli na te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bo w dalszym ciągu nie wiemy, jak będzie to wyglądało.
1: No to już tak bardzo króciutko, ale ma pan tutaj na myśli również te, może pomyłkowe, ale pomruki Donalda Trumpa o większej kontroli nad, on mówił, Grenlandią, ale czasami mu wychodziła Islandia, bo to był element właśnie, który między innymi spowodował przyspieszenie tego referendum, żeby się zakotwiczyć mocniej w Europie.
0: No to prawda. Europa, Unia Europejska była postrzegana i była prezentowana jako taka stabilna siła w tym zmieniającym się szybko ładzie międzynarodowym, w tym porządku międzynarodowym. I kwestie dotyczące polityki administracji prezydenta Trumpa, te pomyłki, o których pan redaktor wspomniał, ale także rosnąca rola Arktyki, to wszystko plus do tego ta sytuacja, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, które nie posiada sił zbrojnych i w całości zależy od sojuszników, no, były czynnikiem, który przyspieszył to referendum, ale nie był czynnikiem, który zadecydował. Czyli no, podobnie jak to bardzo często jest na świecie, pewne czynniki zewnętrzne popychają rządy do określonych decyzji, natomiast wyborcy decydują nie w oparciu o politykę zagraniczną, bezpieczeństwa, jeśli nie mamy takiego bezpośredniego zagrożenia, natomiast decydują w oparciu o własne wyobrażenia dotyczące przyszłości, o własny portfel.
1: Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Przypominam, gościem audycji był pan dr Damian Szacawa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zespół Bałtycko-Nordycki Instytutu Europy Środkowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podziękowania też do Macieja Golczyńskiego, Filipa Kekusza, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Słyszymy się jeszcze dzisiaj po 22, a teraz wracamy do studia TOK 360.
2: A studio TOK 360 za kilka chwil przemianujemy na studio Zapytam Inaczej, bo Anna Piekutowska w studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry. I też podobnie jak Maciej Zakrocki będę rozmawiała w audycji o Islandii i o tym, na ile to może zmienić w ogóle perspektywę rozszerzeniową Unii Europejskiej, ale to będzie dopiero po 15.20, a za chwilę po informacjach najbliższych o 14.00 będę rozmawiała o książce pod tytułem Po naszemu, jak mówi Polska. To jest zbiór esejów, jest tam wywiad, są tam takie trochę pseudoreportaże różnych bardzo osób, które mówią o swoim osobistym stosunku do języków, do regionalizmów, do gwar. I będziemy się zastanawiać, czym w ogóle jest czysta polszczyzna, czy ona istnieje, czy to jest językowy mit, który też pozwala dzielić ludzi na tych, którzy mówią poprawnie i tych, którzy mówią, no właśnie, jak to tytuł książki mówi, po swojemu. Jak to właściwie jest, że anglicyzmy w języku polskim raczej są przyjmowane dość bezboleśnie, a pewne słowa zapożyczone z gwary potrafią zdradzać pochodzenie i stawać się nawet powodem do wstydu.
2: Zapytam inaczej po godzinie 14, a TOK 360 przygotowali dzisiaj Marta Latecka i Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
6: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
5: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Będzie znacznie drożej na stacjach paliw. Kończy się pakiet osłonowy CPN. Śledczy z Lublina sprawdzą, co było przyczyną pożaru hali produkującej części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Minęła 14, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kierowcy znowu muszą łapać się za kieszeń. Dziś ostatni dzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Bez pakietu CPN od jutra ceny pójdą w górę.
17: Oczywiście, że lepiej, żeby były niższe ceny.
18: Pani specjalnie przyjechała, żeby zatankować po niższej cenie?
17: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
18: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
19: Tak. Ładnie zaburaczyłem, dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
18: Od jutra ceny mają być wyższe o 60-90 groszy.
19: O złotówce.
18: To będzie wyzwanie dla budżetu, dla portfela?
19: Na szczęście ja jeżdżę niedużo. 500 km w miesiącu to nie jest taka duża ilość, żeby to jakoś poważnie ważyło. Większy problem mają ci, którzy naprawdę mają dużo dojazdów. To jak ktoś pokonuje 100 km dziennie, czy tam 50, no to dla niego na pewno będzie to spora różnica.
7: Z kierowcami w Łodzi rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kądziołk. A jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł. Za olej napędowy 7,31. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się w niedzielę po południu. Jak mówi TOK FM rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pod uwagę trzeba brać różne scenariusze.
20: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar.
7: Jak ustalił portal defense24.pl, właścicielem hali magazynowej, która spłonęła, jest spółka specjalizująca się w produkcji elementów wykorzystywanych przez przemysł lotniczy. Chodzi o poddostawcę właściciela PZL Świdnik, a w Świdniku produkowane są m.in. śmigłowce AW-149. Samorządy nie poniosą odpowiedzialności za niewydanie w terminie tzw. WZ-ek w tym i w przyszłym roku. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad takim rozwiązaniem, zapewnia wiceszef resortu Tomasz Lewandowski. To pokłosie zapisów ustawy o planowaniu przestrzennym, na mocy której dziś kończy się czas, jaki gminy mają na to, by uchwalić plany ogólne, czyli dokumenty, na bazie których będą decydowały, co i gdzie można zbudować. W gminach, które ich nie uchwalą, a grunty nie będą objęte miejscowymi planami zagospodarowania, podstawą do postawienia na przykład domu od jutra będzie tylko decyzja o warunkach zabudowy. Więc Polacy dosłownie zasypali urzędy wnioskami o wspomniane WZ-ki. O czym więcej, Tomasz Węska.
21: Kto zdążył ze złożeniem wniosku do końca sierpnia, ten ma szansę otrzymać dokument na starych zasadach. Kto nie zdążył, tego budowa będzie prawnie zablokowana do czasu, aż gmina uchwali plan ogólny. Nic dziwnego, że w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, co paradoksalnie w części utrudniło przyjęcie planu w terminie, mówi wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Jacek Brygman.
22: Te same osoby pracowały też przy opracowaniu projektów wydawanych WZ-ek, a w międzyczasie jeszcze plany ogólne.
21: Gminy nie nadążają z wydawaniem decyzji, ale do końca roku nie ponoszą za to konsekwencji i prawdopodobnie nie poniosą też w przyszłym, zapowiada wiceszef resortu rozwoju Tomasz Lewandowski.
23: Planujemy nowelizację, która pozwoli gminom zwolnić się z odpowiedzialności za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy po 1 stycznia.
21: Co oznacza, że presji na szybsze wydawanie WZ-ek, a w niektórych gminach czas oczekiwania przekracza terminy ustawowe kilkukrotnie, prędko nie będzie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
7: Egzekwowanie tych przepisów może być trudne, mówi w TOK FM prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj. Mowa o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, który wchodzi w życie od jutra, czyli od początku nowego roku szkolnego.
24: Nauczycielom nie chce się egzekwować tego zakazu. Po prostu wzbraniają się przed tym, mówiąc, naszym obowiązkiem jest uczyć, a nie jeszcze być dodatkowo cerberem telefonów.
7: Za złamanie zakazu w szkolnych statutach będą przewidziane kary. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonów za zgodą nauczycieli i dyrekcji jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Inaczej będzie to wyglądało w szkołach ponadpodstawowych, gdzie decyzja o zakazie będzie zależała od władz placówki. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją. I dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
25: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
26: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu
17: i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
25: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
17: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
25: Polki zagrają w Stambule z Portugalią o ćwierćfinał Mistrzostw Europy dziś o 18:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Alerty przed burzami obowiązują na wschodzie, południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk. Od 22-24 stopni dzisiaj na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od rozmowy o książce pod tytułem Po naszemu, jak mówi Polska. I to jest książka o językowej różnorodności naszego kraju, o gwarach, o dialektach, o językach regionalnych i mniejszościowych, o których piszą osoby, które mówią w tych językach. Wszyscy ci autorzy pokazują, że za językiem polskim, za tym, co my nazywamy językiem polskim, kryje się historia migracji i awansu społecznego, wielokrotnie też przesiedleń, przemocy, wstydu, ale też lokalnej dumy i też odzyskiwanie własnej tożsamości. A ja goszczę jednego z autorów, Mateusz Adamczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Językoznawca, laureat tytułu Mistrz Mowy Polskiej, popularyzator wiedzy o polszczyźnie. Czy istnieje coś takiego jak czysta polszczyzna?
2: Ja bardzo nie lubię tej metafory czysta polszczyzna, ponieważ ona zakłada, że jest coś takiego jak brudna polszczyzna. A w zasadzie nie ma czegoś takiego jak brudny albo czysty język. Oczywiście języka możemy używać na różne sposoby. Tych metafor w stosunku do polszczyzny ogólnej, bo tak ją dzisiaj nazywamy, czyli tej, która przynajmniej w teorii miałaby służyć każdej i każdemu z nas w takiej przestrzeni publicznej w szczególności, mamy kilka, bo jest to na przykład polszczyzna standardowa, to też wiele mówi o naszym podejściu do tego, do tej odmiany języka, ale dawniej też mówiono polszczyzna literacka, czyli ta, która, no, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się głównie w literaturze, choć dzisiaj pewnie już byśmy tak nie powiedzieli i nie powiedziały, bo przecież literatura oddaje także ten język, który wychodzi poza ramy tej standaryzacji, który raczej na przykład jest językiem bardzo prywatnym, albo językiem ulicy, albo językiem zawodowym, socjolektalnym, albo właśnie językiem, który czerpie z gwar, dialektów, języków regionalnych i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że w tym sformułowaniu czysta polszczyzna kryje się od razu normatywność. Zaszyte jest to, że jest język, który jest lepszy i ten, który jest gorszy.
2: Właśnie, bo normatywność to jedno. Można by było o niej porozmawiać o strony językoznawczej i tutaj można by było uniknąć oceniania. Natomiast jeśli chodzi o lepszość i gorszość, to wolałbym, żebyśmy tak o językach nie myśleli jednak.
1: Ale polszczyznę zaczęliśmy w pewnym momencie, tą polszczyznę normatywną, traktować jako język właściwy, a gwary, języki lokalne, języki mniejszościowe jako te mniej doskonałe, mniej odpowiednie do porozumiewania się w przestrzeni publicznej. Kto i kiedy w ogóle ustanowił tę hierarchię?
2: A no właśnie, bo to jest takie pytanie, odpowiedni dla kogo i w jakiej sytuacji i kto ocenia, że taki język jest odpowiedni bądź nie. Stało się to mniej więcej w XVI wieku. Do XVI wieku w zasadzie język pana i chłopa niewiele się różnił. Oczywiście w różnych częściach naszego kraju różnie to wyglądało, ponieważ w zasadzie polszczyzna, dziś nazywana ogólną, czerpie z gwar i dialektów. Znaczy ona powstała po prostu na podstawie tych języków, a potem coś, co dzisiaj byśmy pewnie nazwali inteligencją, warstwami wykształconymi, właśnie ta część społeczeństwa zaczęła niejako decydować o tym, co jest standardowe, literackie, a więc lepsze. Bo to służyło takiemu wyraźnemu odcięciu się od języka chłopów. Ta kastowość społeczeństwa i to przekonanie o lepszości i o gorszości różnych warstw społecznych znalazło odzwierciedlenie w języku. To raz, a drugie to, że język stał się narzędziem takiej, powiedziałbym, po socjologicznemu, symbolicznej przemocy. W XVI wieku inteligencja, szlachta, duchowieństwo, duża jego część, zaczęło się kształcić, a w związku z tym wypracowywać swoją odmianę języka narzucaną z bo tutaj akurat sytuacja była jasna, kto komu co mógł narzucić. W związku z tym taki język właśnie został narzucony. To jest dość zabawna historia czasami, znaczy to jest taki śmiech przez łzy, bo na przykład w związku z tą niechęcią do gwar i dialektów mamy w języku takie formy jak drepcze czy szepcze, chociaż one w zasadzie są nieregularne i można by było się pokusić, jeżeli ktoś bardzo lubi już ten podział na poprawne i niepoprawne, że są nie za bardzo poprawne u swojego źródła. Ponieważ taka typowa wymiana głoskowa w polszczyźnie, no to mamy ty do cy, a nie ty do czy, prawda? Więc powinno być drepce i szepce. Ale to kojarzyło się inteligencji tamtych czasów z mazurzeniem, czyli taką typową cechą gwarową, dialektalną. W związku z tym postanowiono, że będzie drepcze i szepcze. Dziś na przykład z tego powodu, z powodu tej niechęci mówimy dzień dobry, a nie dobry dzień, tak jak mówimy dobranoc. Ponieważ w gwarach zaczęły się te dwa słowa, czyli dobry i dzień, zrastać i przesunięto oczywiście akcent, no typowy dla polszczyzny, druga sylaba od końca, więc było dobry dzień. To się nie podobało, to już brzmiało zbyt gwarowo, więc zamieniono kolejność tych wyrazów i dziś mamy dzień dobry, ale dobranoc. No i można się oczywiście zastanawiać, dlaczego te dobranoc zostawiono, a pewnie dlatego, że jest rzadziej używana i chyba przeoczono po prostu.
1: No to jest bardzo interesujące, że słowo, którym się, właściwie sformułowanie, którym się posługujemy codziennie, wielokrotnie, jest tak naprawdę efektem spisku elit.
2: Troszkę tak.
1: Też oczywiście pewnie na to przywiązanie do tej polszczyzny najbardziej prawidłowej, najbardziej wyczyszczonej z różnych regionalizmów, no też ma do czynienia nasza historia, która była oczywiście bardzo burzliwa. Czy to właśnie w czasie, kiedy Polski nie było na mapie, wykształciło się przekonanie, że właśnie, żeby być Polakiem, to trzeba mówić jednym wspólnym językiem?
2: Tak, język szczególnie u nas w Polsce, szczególnie my Polki i Polacy, bardzo traktujemy język jako nieodłączną część naszej tożsamości narodowej. Nie wszystkie narody tak podchodzą do języków. My tak, w związku z tym, że zamieszkaliśmy, ja dość lubię te metafory, zamieszkaliśmy w języku na ponad 120 lat, to wykształciliśmy takie przekonanie, że poznajemy siebie po tym, jak mówimy, a w związku z tym dobrze by było mówić wspólnie, no bo jest ogromne ryzyko, że zatracimy ten ostatni element naszej narodowej tożsamości i wspólnotowości. Współcześnie tego nie potrzebujemy, no ale te procesy zmieniają się dość wolno. W związku z tym pewnie gdzieś jeszcze w naszych duszach i umysłach pobrzmiewa to przekonanie, że trzeba chronić polszczyznę. Na szczęście dziś nie musimy polszczyzny za bardzo chronić. Należy o nią dbać i się nią opiekować jak najbardziej. Ale czy chronić, nie wiem. Widziałbym może ze dwa takie obszary, na które należałoby uważać. Ale to żyje w nas ciągle. I rzeczywiście to ma swoje piękno. To znaczy, że my wybraliśmy język jako naszą drugą ojczyznę i jesteśmy gotowi naprawdę oddać wiele, żeby ten język trwał. Ale z tej rycerskości naszej można by było wybrać pewną szlachetność, ale taką brawurę z tym związaną, tej można by było się już trochę pozbyć.
1: A właściwie jak to się wydarzyło, że ta gwara stała się częścią klasowej dystynkcji? Że ten podział na panów i chamów, na osoby, które używają poprawnego i niepoprawnego języka, przetrwał do naszych czasów w pewnym sensie?
2: No pewnie to jest wynika z naszej natury jako ludzi, to znaczy my się różnicujemy i lubimy mieć władzę, lubimy sprawować władzę, lubimy też mieć nad kim panować, a język jest dość wygodnym narzędziem, żeby taką operację przeprowadzić. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, do dziś mamy problem z tymi panami i chamami, bo przecież bardzo często, kiedy myślimy o gwarach, dialektach, językach regionalnych, to przychodzi nam do głowy właśnie takie skojarzenia. Polski jest bardzo bogaty we frazeologię tego typu: słoma z butów, prawda? Coś jest wsiurskie, wieśniak, burak. To są wszystko te metafory, a właściwie nie tylko metafory, ale i konkrety, które dotyczą takiego naszego przekonania, że to, co jest ze wsi, jest gorsze. A tam najczęściej w tych tych małych miejscowościach ten język się zachował i naprawdę całe szczęście, że tak jest. Bo my dzięki temu mamy teraz możliwość czerpania z tego bogactwa, a to nam daje lepsze rozumienie języka, którym się posługujemy. Nie ma nic cenniejszego w komunikacji niż naprawdę dobre, głębokie rozumienie swojego języka. Kiedy zaczynała pani tę audycję, powiedziała pani o autorach i autorkach artykułów w książce i wspomniała pani, że posługują się tymi językami rozmaitymi. Ja poczułem żal, ponieważ ja jestem ze Śląska, jestem Ślązakiem, ale nie potrafię tego robić. Jestem biernym użytkownikiem języka, dużo rozumiem, w zasadzie wszystko. Moja babcia używała śląszczyzny, ale ja potrafię się tylko trochę zgrywać. I pamiętam, że kiedy przyjechałem na studia do Warszawy, byłem z tego bardzo dumny, że ludzie zwracali uwagę na to, skąd pochodzę, ale że trudno to wysłyszeć. I ta moja duma pierwotna została zastąpiona właśnie tym żalem, tą tęsknotą, bo przecież dobrze jest mieć więcej w sobie języka i przestrzeni językowych, a więc doświadczeń, przecież z mojego prywatnego domu, z moich najbliższych relacji. To jest najważniejsza część języka, tak psychologicznie mówiąc. A ja trochę sam się jej pozbawiłem. Chętnie bym do tego wrócił i staram się to robić, ale to już nie jest takie łatwe jak wtedy, kiedy się od babci dostaje jakieś ładne słowo.
1: Mateusz Adamczyk jest językoznawca, laureat tytułu Mistrzu Mowy Polskiej i współautor książki Po naszemu, jak mówi Polska, jest moim gościem. Do naszej rozmowy wrócimy zaraz po informacjach TOK FM.
3: Autopromocja.
4: Dla jednych wyprawką szkolną będzie zeszyt, plecak i piórnik. Dla innych przegląd cyberhaseł, zabezpieczeń, udostępnianych danych i rodzicielskich filtrów, które mogą być naszym własnym planem działania w trosce o bezpieczeństwo w sieci, o technicznych aspektach bezpieczeństwa w internecie, w wykonaniu rodziców i najmłodszych. O tym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
26: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
27: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
28: Marian, a gdzie mogę kupić
29: na mediaexpert.pl.
28: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
29: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem, obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Szef MSZ Radosław Sikorski udaje się do Bratysławy. Jutro weźmie udział w pierwszym od marca 2024 roku spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. W obradach weźmie też udział szef dyplomacji Japonii. Ministrowie omówią potencjał współpracy grupy z Tokio oraz relacje Japonii z Unią Europejską. Tematem będzie m.in. bezpieczeństwo. Szwajcarska policja aresztowała 43-latka podejrzanego w związku ze strzelaniną, do której doszło w weekend podczas imprezy techno na północy kraju. Śledczy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia i ewentualny motyw. W wyniku strzelaniny zginęła 22-letnia kobieta, a obrażenia odniosły 4 osoby. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
7: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Znamy laureatów tegorocznej 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. W kategorii proza zwyciężyła Weronika Murek za Urodziny, to nie jest kraj dla starych kobiet. Piotr Paziński otrzymał nagrodę w kategorii esej za Obstalunki, a Marcin Mokry został nagrodzony w kategorii poezja za Tom Solarysze. Nagrodę za przekład na język polski otrzymała Elżbieta Sobolewska za tłumaczenie A świat trwa, Laszlo Krasznahorkaiego. Przyznanie nagrody było kulminacyjnym momentem corocznego festiwalu literackiego Miasto Słowa, który dziś kończy się w Gdyni. Proza Jacka Dukaja została przełożona na język rysunkowych opowieści. Krakowskie Muzeum Komiksu zaprasza na wystawę Tabula Rasa. Na ekspozycji można zobaczyć kilkanaście plansz stworzonych przez ukraińskie artystki, mówi Artur Wabik z muzeum.
8: Są dostępne w Ukrainie dwa zbiory, Starość jak Solotla i W kraju niewiernych. To są zbiory, które zawierają po kilkanaście krótkich tekstów z różnych okresów twórczości Jacka Dukaja. No i wydało nam się to idealnym takim wyjściem, materiałem źródłowym, wzornikiem, z którego będzie można zaczerpnąć.
7: Wystawa będzie otwarta od piątku. Interaktywne instalacje artystyczne Było Będzie staną w Gliwicach. To, co było, pokazane zostanie na archiwalnych zdjęciach zebranych od mieszkańców, a to, co może będzie, stworzy sztuczna inteligencja, mówi Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
9: W specjalnej kapsule na skwerze Doncaster będzie można do niej wejść, porozmawiać z takim awatarem, który będzie nas prowadził po mieście przyszłości i razem z nim będziemy mogli tą przyszłość zaprojektować. Zwizualizuje nam się od razu oczywiście to na specjalnym ekranie, a później będziemy pokazywać to Państwu w sieci, jak widzicie Gliwice za te 100, może 150 lat.
7: Instalacja zostanie przygotowana z okazji Dni Gliwic, które potrwają od 3 do 6 września. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystkami i artystami z Polski i zagranicy, premiera albumu Aleksander Minorski Fotografia to interwencja, warsztaty oraz projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznych przestrzeniach stolicy. 4 września w Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Oswajanie miasta.
6: W całym kraju może dzisiaj popadać, a miejscami również zagrzmieć. Na wschodzie możliwy także grad. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 30 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Piekutowska, w Zapytam Inaczej zastanawiamy się, jak mówi Polska, co jest, staramy się odejść od tej kategorii poprawne i niepoprawne. Dywagujemy na temat różnorodności językowej, mówimy o gwarach, dialektach, językach regionalnych. Moim gościem jest cały czas Mateusz Adamczyk, jeszcze raz dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No, pan jest językoznawcą i mimo tego, że w naszym wejściu poprzednim przekonywał pan, że trzeba się z tego bogactwa językowego cieszyć, no to mam wrażenie, że językoznawcy częściowo ponoszą odpowiedzialność za to, że tak mocno przyzwyczailiśmy się do myślenia o języku w kategorii to jest poprawne, a to jest niepoprawne.
11: No, trochę mamy na sumieniu. To znaczy... Dużą rolę odgrywa edukacja, która na szczęście odchodzi od tego typu myślenia. Ja pamiętam sam ze szkoły, że to, na co zwraca się uwagę, to błędy językowe przede wszystkim. I to odbiera trochę radość z obcowania z językiem, z używania języka. Rozumiem, po co to jest. Szkoła ma nas kształcić tak, żebyśmy stali się obywatelami, obywatelkami tego kraju, takimi modelowymi, powiedziałbym. No i jednym z elementów jest oczywiście język. Natomiast i w samym językoznawstwie to się zmienia. Ja pamiętam taki artykuł profesora Andrzeja Markowskiego, który był redaktorem Wielkiego Słownika Poprawnej Polszczyzny. W poradniku językowym ukazał się artykuł na temat ubierać. No bo pewnie pani też to słyszała, że ubierać to można choinkę, ale nie można tam ubierać butów i tak dalej, i tak dalej. I profesor Markowski stwierdził, że w zasadzie należałoby się wycofać z tej surowej oceny tej konstrukcji jako błędu językowego, ponieważ jest to regionalizm, a regionalizmy nie są błędami, mieszczą się w normie użytkowej regionalnej. Mało tego, gdyby tak prześledzić, jak my rzeczywiście mówimy, już nie tylko w gwarach i dialektach, ale właśnie w polszczyźnie ogólnej, to sformułowanie dość swobodnie funkcjonuje. Uzus, czyli to, jak my używamy języka, jest ogromną siłą, która tym językiem rządzi i być może już za niedługo, chociaż w niektórych słownikach już to odnotowano, to ubierać buty będzie uznawane za normę potoczną, a potem już jako element wzorcowy. Tak przebiegają te procesy.
10: Ale one wtedy też są narzędziem takiego poczucia własnej wartości, że owszem, wiemy, że coś jest już uznawane za prawidłowe, już nie możemy tej osoby poprawić, dlatego że w słowniku zobaczy, że taka forma też jest akceptowalna. Natomiast są tacy na przykład nasi też słuchacze, którzy nie lubią feminatywów, którzy powiedzą, no nie, no jednak ja wolę tę starą część i będę mówić gość, a nie gościni. Gościni nie ma takiego słowa.
11: I wspaniale, bardzo proszę mówić gość, a nie gościni. Ja jednak używam słowa gościni i to nie dlatego, że tam było przed wojną, czego nie było, prawdopodobnie wcale nie było. Natomiast z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli język służy naszej komunikacji, a komunikować, ten czasownik ma bardzo piękne pochodzenie, bo pochodzi od łacińskiego komunikare, czyli czynić wspólnym. Jeżeli ja mogę za pomocą języka uszanować drugiego człowieka i jego wolę, bo tak chcę być nazywana, nazywany, nazywane, to będę to robić. Chyba że moim celem komunikacyjnym jest się pokłócić, albo komuś dać psztyczka w nos, albo wręcz obrazić tę osobę, to w porządku. Tylko biorę za to odpowiedzialność, że tak właśnie robię.
10: Bardzo często te intencje są też na samej powierzchni, bardzo, bardzo nie są ukryte głęboko. Też taki paradoks, który wydaje mi się towarzyszy nam jako społeczeństwo, to jest to, że my chętniej niż te słowa gwarowe, konstrukcje językowe, przyjmujemy do języka polskiego te rzeczy, które pochodzą chociażby z języka angielskiego, że taki kolonializm językowy, no bo to jednak jest kolonizowanie języka przez obcą kulturę, jest nam bliższy niż własne regionalizmy.
11: To ciekawe, bo ja sobie pomyślałem o takim słowie autokolonializm, bo przecież skoro zapożyczamy, no to z własnej woli, bardziej lub mniej uświadomionej. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, ale to w zasadzie pokazuje, że my wciąż jesteśmy przywiązani do takiego myślenia o lepszości i gorszości języków. Łatwiej nam zapożyczyć z języka angielskiego, który wydaje nam się językiem dość prestiżowym, ponieważ jest to język, który niejako reprezentuje tę, tu cudzysłów, lepszą zachodnią kulturę, do której chcemy przynależeć oczywiście z różnych względów i nie oceniam tego w żaden sposób, ale to, co lokalne, już wydaje nam się gorsze. Ja rozumiem, skąd to nasze przekonanie. Znaczy, kompleks Polski i polskości był bardzo skutecznie wtłaczany przez wiele wieków, między innymi przez zaborców. W związku z tym to gdzieś tam w nas żyje. Na szczęście jest tak, że coraz częściej jesteśmy dumni i dumne z naszego kraju, a więc i języka. W związku z tym te kompleksy są coraz mniejsze i zaczynamy dostrzegać to, co jest regionalne, to, co jest wiekowe, a nawet tysiącletnie, i zaczynamy się z tym układać. To jest naprawdę piękny proces. To widać w przestrzeni publicznej. Przykładem tego jest nasza rozmowa w audycji radiowej, bardzo dużej stacji radiowej, więc to nie jest jakaś regionalna mała rzecz, która ma swoją wartość, ale to wychodzi poza te ramy.
10: No i mamy chociażby język kaszubski, który przecież jest chroniony dzięki swojemu statusowi, a z drugiej strony, żeby chronić ten język, żeby go zachować dla przyszłych pokoleń, to trochę go trzeba zamknąć w szklanym słoiku i zawekować. Czyli ta standaryzacja również odbiera część bogactwa językowego.
11: No niestety tutaj spotyka się żywioł języka, żywioł humanizmu z wymogami prawnymi. I one siłą rzeczy muszą nadawać pewne ramy. W związku z tym pamiętam moją rozmowę z profesor Jolantą Tambor z Uniwersytetu Śląskiego, która powiedziała kiedyś, że no, uczmy się od Kaszubów, ponieważ profesor Tambor jest ze Śląska i tam działa na rzecz nadania śląszczyźnie takiego statusu. Powiedziała, że uczmy się oczywiście od Kaszubów, ale tam ta standaryzacja polegała na tym, że trochę wzięto z południa, trochę z zachodu, trochę ze wschodu, trochę z północy i właśnie wytworzono coś, co nie do końca jest naturalne. Tu daję duży cudzysłów, bo ja nie lubię tej kategorii
10: kaszubski
11: języka.
10: Kaszubski ogólny.
11: Kaszubski ogólny, czyli w jakimś stopniu wystandaryzowany. I oczywiście to jest strata, ale są też zyski. Musimy się nauczyć, jak to robić, jak się z tym ułożyć i jak dostosować do tego prawo, ponieważ drażni mnie to, kiedy ktoś mówi, ale takie jest prawo i koniec. Przecież prawo tworzymy my. Prawo jest swego rodzaju umową społeczną. Umową, która przynajmniej w teorii miałaby służyć społeczeństwu. No to jeżeli raczej szkodzi tym językom w dużym stopniu, to lepiej może je trochę zmienić.
10: Pan pisze w swoim eseju, w książce, o której rozmawiamy, o dwóch sposobach traktowania gwar, które są problematyczne. Jeden to jest skansenizacja, drugi to karnawalizacja, czyli pierwszy robi z gwary eksponat muzealny, a drugi przedmiot żartów. To jak w takim razie traktować te gwary, żeby mieć zdrowe podejście do języka regionalnego?
11: Jak język, jak każdy inny język. I ten język ma pełen wachlarz kolorów, zapachów, smaków, wrażeń i tak dalej. Nadaje się do rozmaitych sytuacji. Jeżeli chodzi o skansenizację, to czasami spotykam się też z takim podejściem osób, które no, używają tego języka na co dzień. To znaczy uznają, że na przykład jest wyłącznie jeden kaszubski, albo jeden podlaski, albo jedna śląszczyzna i tak dalej, i tak dalej. I bardzo pilnują tej tak zwanej poprawności tej odmiany języka. Więc to nie tylko tak, że my z lotu polszczyzny ogólnej tak bardzo chcemy zeskansenizować te odmiany regionalne, czy języki regionalne. Ta skansenizacja wygląda tak, że my wprawdzie oglądamy to i nam się to podoba, ale raczej się to w życiu nie przydaje. Jeśli chodzi o drugą stronę, czyli karnawalizację, no to mamy tutaj oczywiście media społecznościowe, chociaż ja wolę mówić platformy cyfrowe, bo ani to media, ani społecznościowe.
10: Zdecydowanie antyspołecznościowe raczej.
11: W każdym razie tutaj mamy dużo rozrywki, prawda? Czyli będzie zabawna sytuacja, ktoś podegra jakąś scenkę, jakąś rolę i tym językiem doda jeszcze trochę smaczków. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że na tym nie poprzestajemy. Języki regionalne, gwary, dialekty to są żywe języki, które zapożyczają także z języków obcych, zapożyczają z polszczyzny ogólnej, dają dużo polszczyźnie ogólnej, więc używajmy tych języków i słuchajmy tych języków w rozmaitych sytuacjach. To jest literatura, to jest tłumaczona literatura na przykład na śląszczyznę czy na kaszubszczyznę. To jest język polityki także. To jest język relacji bardzo bliskich, ale też relacji bardzo dalekich albo takich, które zmierzają w tę stronę, bo się ludzie kłócą. Także pokazujmy rozmaite obrazy, twarze tych języków, tak żeby je po prostu uznać jako coś, co jest częścią naszej rzeczywistości.
10: Czyli używajmy regionalizmów albo języków regionalnych nie tylko do rozmowy o ziemniakach, strojach ludowych,
11: właśnie
10: tylko
11: tak.
10: Też do rozmowy o polityce, seksie i technologiach.
11: Tak, jak najbardziej.
10: W tej książce jest dużo o utracie języka. Takich historii o ludziach, którzy przestali mówić językiem dziadków, bo się wstydzili, bo szkoła wymagała polszczyzny ogólnej. Pan powiedział o swoich doświadczeniach związanych z językiem śląskim. Czy zanik gwary w takim razie jest w pewnym sensie ceną, którą trzeba zapłacić za awans społeczny, za modernizację?
11: Z przykrością odpowiem, że wydaje mi się, że w dużym stopniu tak. Niestety. Mówię z przykrością, ponieważ dlaczego mielibyśmy pozbywać się bardzo ważnej części własnego serca i tożsamości? Przecież to nie jest tak, że jeżeli znamy jakąś gwarę czy język regionalny, to natychmiast musimy zawsze i wszędzie tym językiem się posługiwać. Po to znamy polszczyznę ogólną, żeby właśnie na poziomie ogólnonarodowym, powiedziałbym wręcz urzędowym w jakimś sensie, porozumieć się w sprawach najważniejszych społecznie, ale nie warto rezygnować z tego, co się ma, wyłącznie na rzecz tego języka. To znaczy, oczywiście, że jeżeli ja bym teraz zaczął mówić śląszczyzną, tak jak potrafię, to byłoby ryzyko, że państwo tego nie zrozumieją i że pani dużej części nie zrozumie. I to byłoby niekomunikacyjne, czyli nie czyniłoby tego wspólnym, tego naszego spotkania. Dobierajmy te środki językowe, ale nie pozbywajmy się ich. To naprawdę się przydaje. Ja pamiętam taką sytuację z moją babcią, która słuchała pewnej piosenkarki w radiu i powiedziała, ona to mogło schoby puklatego do szuflady cis. I okazuje się, że ja tego na początku nie zrozumiałem, że to ma taki, tak krzyczy, jakby garbatego do szuflady ktoś siłą wciskał. I pamiętam to do dzisiaj. Mało poprawne, mało miłe, ale to była prywatna sytuacja. Już wiem, że babcia specjalnie tej piosenkarki nie lubi, ale pamiętam obraz wyłaniający się z tego języka. Inaczej brzmi garbaty, inaczej brzmi puklaty, inne skojarzenia dźwiękowe i to naprawdę maluje trochę inny obraz w naszych głowach i warto z tego korzystać. Być może nie używać w stosunku drugiego człowieka słowa puklaty, bo to raczej niemiłe, no ale tak jak powiedziałem, język może służyć do mówienia niemiłych rzeczy.
10: Mateusz Adamczyk, językoznawca, laureat tytułu Mistrz Mowy Polskiej, popularyzator wiedzy o polszczyźnie, był moim gościem, a rozmawialiśmy o książce Po naszemu, jak mówi Polska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Wojtek Kowalik, teraz państwu opowie, co o WKG po informacjach. Witaj.
12: Dzień dobry. Rynek paliwowy oczywiście, bo dzisiaj koniec rządowego programu CPN. Koniec tych cen z obniżonym podatkiem VAT i tych codziennych cen maksymalnych, które podaje Ministerstwo Energii. No i od jutra wracamy do rynkowej rzeczywistości.
10: Czyli przynosisz nam złe wieści.
12: Przynoszę złe wieści, bo od jutra będzie drożej. O ile drożej, a to może być zauważalny wzrost, porozmawiamy po 14:40. No i też o tym, czy dzisiaj trzeba się spodziewać kolejek na stacjach paliw.
10: Zapraszam serdecznie po 14:40, a my się słyszymy po 15:00.
13: Reklama.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Pędzel kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
16: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
20: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
24: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
25: Weź Ibuprom Zatoki.
24: Ibuprom Zatoki?
25: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
24: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
30: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dzięki wizycie dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie zrealizowane zostały wyznaczone cele, oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Powiedział, że został poinformowany o treści rozmów szefa CIA w Rosji, ale nie może ich ujawnić. Nausėda wyraził nadzieję, że wiadomość dotarła do kremlowskiego reżimu w samą porę. W zeszłym tygodniu dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej niespodziewanie odwiedził Moskwę. Portal Politico informował, że podczas wizyty ostrzegł rosyjskie władze, aby nie eskalowały konfliktu z sojusznikami USA w NATO. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu 26 cudzoziemcom. Powodem był przede wszystkim brak dokumentów uprawniających do wjazdu i legalnego pobytu w Polsce lub przekroczony dopuszczalny czas pobytu na terytorium strefy Schengen. Część z tych osób próbowała wjechać do Polski z Niemiec. Pozostali skontrolowani cudzoziemcy przylecieli do naszego kraju, korzystając z portu lotniczego we Wrocławiu. Od początku roku nadodrzański oddział Straży Granicznej nie wpuścił do Polski prawie 650 obcokrajowców. Najczęściej dotyczyło to obywateli Ukrainy, Gruzji i Syrii. Dziś upływa termin, który gminy mają na uchwalenie tzw. planów ogólnych. Regulują one kwestie tego, co i gdzie można postawić na ich terenie. W gminach bez planów ogólnych, na gruntach, których nie ujęto dotąd w miejscowych planach zagospodarowania, a których właściciele nie wystąpili o tzw. WZ-ki, od jutra na skutek próżni prawnej nie da się postawić nic. Wszyscy, którzy planują się budować, powinni dokładnie prześwietlać działki w gminie, mówi wójt Cekcyna Jacek Brygman.
31: Terytorialnie, tam gdzie chcą się ulokować, tam gdzie chcą kupić działkę. Czy rzeczywiście na tej działce można legalnie postawić budynek mieszkalny? Ciągle mamy przykłady, że ludzie kupują jakąś działkę. My mówimy, no nie, niestety, ale kupił pan działkę rolną.
6: A każdy, kto jeszcze dziś złoży wniosek o WZ-kę, ma szansę na uregulowanie statusu gruntu na starych zasadach. Od jutra nie będzie to możliwe. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach od 23 stopni na północy do 30 na Podkarpaciu. W większości kraju może dzisiaj popadać, a miejscami pojawią się także burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
32: Sponsorem programu jest Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy o paliwach, bo dziś kończy się rządowy pakiet CPN. Co to oznacza dla kierowców? O tym za moment. A tymczasem to właśnie ceny paliw dolały nomen omen paliwa do sierpniowego wzrostu inflacji, mówią ekonomiści. Inflacja sięgnęła 3,4% w skali roku, przede wszystkim właśnie przez paliwa, bo GUS zbierał dane jeszcze zanim w sierpniu zaczęła obowiązywać druga odsłona pakietu CPN. Ale w tych danych inflacyjnych są też lepsze informacje, bo wciąż spadają ceny żywności i tę deflację mamy kolejny miesiąc z rzędu. Poznaliśmy też dziś szczegóły wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Polska gospodarka rozwijała się w niezłym tempie 3,9% w skali roku. No i to efekt rozpędzonych inwestycji, tych zbrojeniowych i tych z funduszy unijnych oraz naszej konsumpcji, bo to nasze sklepowe wydatki już od dawna dokładają całkiem sporo do wzrostu całej gospodarki. Ledwo odetchnęliśmy po poprzednich wzrostach, a tu zjawisko El Niño znów napędza ceny kawy na światowych rynkach, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Rynek kawy obawia się o podaż arabiki, uprawianej głównie w Brazylii, w której spadło za dużo deszczu, ale uprawom może zaszkodzić też, no właśnie, spodziewane w tym roku zjawisko pogodowe El Niño. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty i to dość wyraźne. WIG idzie w górę o ponad 1%, WIG 20 o 1,3%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar 3,73, a brytyjski funt po 5,05 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Rafał Zywert z Biura Analitycznego.

0: diesla w kraju na części stacji może jeszcze chwilowo się utrzymać na poziomie 7,99, no ale niestety będziemy musieli znowu się pogodzić z cenami powyżej 8 zł za litr. Natomiast w przypadku benzyny będą to zapewne poziomy gdzieś między 7,30 zł a 7,50 zł za litr benzyny 95-oktanowej.
1: To dzisiaj kolejki na stacjach mogą być?
0: Obserwowałem rzeczywiście, no jakby informacje te były już podawane od kilku dni i obserwowano większą sprzedaż na stacjach już tak naprawdę od kilku dni, nie tylko dzisiaj, ponieważ no ceny, które obowiązują na dzień dzisiejszy, są to jeszcze maksymalne ceny paliw i te ceny obowiązują od soboty, tak, czyli sobota, niedziela i dzisiaj poniedziałek mają jeszcze urzędowe te same maksymalne ceny paliw. Rzeczywiście sprzedaż jest większa. Natomiast no, trudno tutaj mówić o jakiejś panice czy o szturmie na stacji paliw. Rozłożyło się to po prostu w czasie.
1: Bo od północy VAT wraca do 23%. Znikają, a w zasadzie już zniknęły publikowane codziennie ceny maksymalne. No i marże. W programie CPN one wynosiły sztywne 30 groszy za litr. A teraz to jak będzie wyglądać? One wrócą do rynkowych poziomów?
0: One w tej chwili w ramach programu CPN, w ramach tego mechanizmu, ten mechanizm był tak dobrany, że właśnie te marże detaliczne były na takim średnim poziomie, który obserwowaliśmy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, tak, w tych kilku miesiącach przed wybuchem wojny, kiedy rynek był w miarę stabilny. Natomiast tutaj my akurat oczekujemy, że wraz z wygaszeniem pakietu CPN te marże właśnie spadną. Będą spłaszczone z tego względu, że rosną nam ceny ropy, rosną ceny paliw gotowych. I z reguły w takich sytuacjach te marże ulegają właśnie spłaszczeniu, czyli po prostu będą niższe. Dlatego wydaje nam się, że ten średni poziom cen diesla może nawet chwilowo ukształtować się na poziomie 7,99, bo jeżeli byśmy spojrzeli na dzisiejszą cenę maksymalną diesla, która wynosi 7,31 i od tej ceny odjęli VAT 8%, a dodali VAT 23%, to nam wychodzi cena 8,30. Natomiast my nie oczekujemy, że te ceny na tym poziomie po północy się zmienią. Myślę, że będzie to bliżej poziomu 7,99-8,09 za litr diesla. No i to paliwo cały czas pozostaje zauważalnie droższe, tak, od benzyny.
1: To taki okruch dobrej informacji w tej całej sytuacji. No jak w kolejnych dniach tego tygodnia te ceny na stacjach mogą się kształtować? Co widzimy już w hurcie?
0: I tu niestety brak kolejnych dobrych informacji po weekendowych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i kolejnym powrotu działań militarnych. Obserwujemy dzisiaj zauważalny wzrost cen ropy naftowej, ale głównie produktów naftowych i znowu najbardziej drożeje diesel. No a to oznacza, że jeżeli sytuacja się nie uspokoi, jest bardzo zmienna, jeśli chodzi o Bliski Wschód i raczej bliżej eskalacji niż jakiejś deeskalacji, no to niestety pod koniec tygodnia ceny diesla mogą wzrosnąć o kolejne 20 groszy na litrze. Benzyny trochę mniej, ale no niestety musimy się na razie liczyć z tymi cenami powyżej 8 zł, jeśli chodzi o olej napędowy. I to jest taki realny jakby...
1: No i skończyły się te dobre informacje. Wróci tym samym takie rozwarstwienie na stacjach, że będą te autostradowe znacznie droższe od takich chociażby marketowych, gdzie można szukać tych jakichś lepszych ofert cenowych?
0: Z czasem tak. Myślę, że nie w tym tygodniu. Nie będzie też tak, że wraz z wygaśnięciem pakietu CPN, już raz ten pakiet CPN nam wygasał, tak? Wraz z końcem czerwca i nie obserwowaliśmy czegoś takiego, że nagle, powiedzmy, ceny na średnio w kraju wzrosły 90 groszy, a na autostradach złoty 60. Nie. To z czasem oczywiście to zróżnicowanie cen powróci z tego względu, że są różne koszty prowadzenia działalności stacji paliw, mamy różne mikrorynki, lokalną konkurencję, ale na początku myślę, że ten tydzień będzie w miarę stabilnie i nie będzie jakichś dużych dysproporcji cenowych. One z czasem oczywiście powrócą.
1: Program CPN dotyczył benzyny i oleju napędowego, no ale przecież wielu kierowców jeździ na LPG. Co się dzieje z autogazem cenowo? No i jakie prognozy dla niego?
0: Na razie ceny autogazu są stabilne, co więcej, mimo że autogaz nie był objęty programem CPN, to trudno mówić, żeby kierowcy mieli powody do narzekań, ponieważ przez całe wakacje, lipiec, sierpień, litr autogazu był średnio 4 zł tańszy od benzyny 95-oktanowej, czyli ta skala, czyli w stosunku do benzyny ten autogaz naprawdę był rekordowo tani i w tej chwili na razie te ceny powinny być względnie stabilne, tutaj nie widać jakichś większych wzrostów, czyli nadal ta różnica w stosunku do benzyny będzie wyraźnie na korzyść autogazu, ponieważ autogaz kosztuje średnio w kraju niecałe 3 zł na litrze, natomiast no, ceny benzyny znowu nam wzrosną powyżej 7

0: złotych za litr grubo, czyli ta różnica znowu na korzyść autogazu jest bardzo duża i na razie się to nie zmieni. Czyli w dalszym ciągu, no tutaj z punktu widzenia ekonomicznego, ta jazda jest jak najbardziej opłacalna cały czas na autogazie.
1: A gdzieś widać jakieś podwyżki możliwe cen autogazu, czy to jednak stabilizacja?
0: Nie, nie. Myślę, że na razie stabilizację zobaczymy, no bo zbliża nam się jesień, sezon jesienno-zimowy, no, czyli automatycznie rośnie popyt na paliwa grzewcze, w tym na właśnie na LPG, ale to jeszcze na razie jest zbyt wcześnie, żeby określić, jakie te podwyżki mogą być. Bardzo prawdopodobne, że w październiku, listopadzie ten gaz zdrożeje, ale w tej chwili trudno powiedzieć o ile. Na razie przynajmniej do końca września te ceny powinny być względnie stabilne.
1: To spójrzmy jeszcze na sytuację na rynku ropy naftowej i na sytuację, no może nie globalną, bo ona się koncentruje na Bliskim Wschodzie. Co tam na rynku ropy? Dzisiaj baryłka znowu drożeje, nieco ponad $90 za baryłkę. To efekt ponownego wzrostu napięcia tam w rejonie Iranu?
0: Tak, no nie, mamy weekendowe informacje o znowu wystrzeleniu, o atakach amerykańskich, tak, na pozycje irańskie. Amerykanie twierdzą, że Amerykanie chcieli wystrzelić rakiety z minami, które miały zostać umieszczone w ciśnieniu Ormuz. Mamy odpowiedź Iranu znowu na cele wojskowe w Jordanii. Sytuacja jest cały czas jakby daleka od stabilizacji. Tyle, że ten wzrost, ten rzeczywiście, no, ceny wzrosły, ale ropa kosztuje $91 po wybuchu wojny. W marcu przez chwilę mieliśmy powyżej $120 ceny na giełdzie, natomiast na rynku fizycznym w przypadku ropy Brent były nawet ceny powyżej $140. Sytuacja w tej chwili wygląda o tyle, jeśli chodzi o transport produktów naftowych z rejonu Zatoki Perskiej przez ciśnienie Ormuz, że według oficjalnych danych rzeczywiście od kilkanaście statków dziennie nam przepływa, wobec 130 dziennie przed wybuchem wojny. No ale fizyczny wolumen, który opuszcza Zatokę Perską, jest dużo wyższy z tego względu, że wyraźnie wzrosła nami, tu już wszyscy szacują oficjalnie, liczba statków, która po prostu przepływa z wyłączonymi lokalizatorami. Dlatego szacuje się, że te fizyczne ograniczenia nie są 90-kilka%, jeśli chodzi o Zatokę Perską, tylko bliżej 30, być może 40%, biorąc pod uwagę chociażby też to, że Arabia Saudyjska blisko 4 miliony baryłek dziennie przerzuciła, eksportuje po prostu w tej chwili z terminali nad Morzem Czerwonym z pominięciem ciśniny Ormuz. Natomiast cały region i tak dalej, no jest cały czas, sytuacja jest napięta, jest bardzo niepewna, potrafi się zmieniać z dnia na dzień. Tak, mieliśmy przed weekendem informację ze strony amerykańskiej, że nie będzie wznawiania żadnych ataków, że przynajmniej do wyborów połówkowych, listopadowych w Stanach Zjednoczonych okazało się, że dwa dni po wypowiedziach sekretarza stanu mamy kolejne ataki, tak, i kolejne wznowienie działań militarnych. I także ta sytuacja się po prostu przeciąga w czasie, działa niekorzystnie, a co więcej, jeśli chodzi o diesla, no to niekorzystne jest też jest jakby decyzja władz rosyjskich o przedłużeniu do końca września embarga na dostawy diesla. Ma to o tyle znaczenie, że oczywiście w Unii Europejskiej od 2023 roku obowiązuje embargo i zakaz eksportu produktów naftowych rosyjskich, no ale Rosja nadal pozostaje drugim największym na świecie eksporterem netto tego paliwa, w związku z tym, jeżeli takie kraje jak Turcja, Brazylia, Maroko czy Egipt nie kupują diesla z Rosji, bo go nie ma, no to rośnie popyt na olej napędowy, który trafia zwyczajowo do Europy, czyli na olej napędowy pochodzący głównie ze Stanów Zjednoczonych, Indii czy właśnie z Arabii Saudyjskiej. I to też potęguje w tej sytuacji wzrost cen diesla, dlatego ten diesel cały czas jest też tak drogi.
1: No i od jutra 8 zł, jak słyszeliśmy, co najmniej 8 zł za litr oleju napędowego, a później w kolejnych dniach może być niestety jeszcze drożej. Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A z nami jest Adam Ozga, czyli TOK 360.
2: 8 zł?
1: 16, 8 i to co najmniej 8.
2: O, no to my w TOK 360 z innej strony trochę zastanowimy się nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że ceny ropy są tak wysokie, a jeszcze dzisiaj wzrosły przecież, bo w okolicach $90 za
1: baryłkę ponad
2: utrzymują się te ceny, to w związku z nową eskalacją. Ale ja pamiętam takie wypowiedzi analityków, że nikomu właściwie kontynuowanie tej wojny się nie opłaca, ani Amerykanom, ani Irańczykom. No może Benjaminowi Netanyahu. No to może to jest tak w takim razie, że nawet jeżeli się nie opłaca, to ta wojna i tak może trwać miesiącami. Podrążymy sprawę w TOK 360. Wrócimy też do protestu nauczycieli dzisiejszego. Były nauczyciel będzie moim gościem w TOK 360. Zapytam go, czy tęskni za starą pracą.
1: No i w TOK 360 po wakacyjnej przerwie wraca dzisiaj Ekonomia 360, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń ekonomicznych dnia, to o 16.20. A na TOK 360 zapraszał Adam Ozga, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko teraz, limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 349 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta o, to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Politycy do tablicy, nauczyciele w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego przypomnieli o swoich postulatach. Znów rosną ceny paliw, to efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ponad 900 osób czeka na pomoc w Nepalu. Po powodzi pracownicy elektrowni wodnych utknęli w tunelach. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
17: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
18: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło dzisiejszej manifestacji, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
19: Główny postulat to włączenie tych pensji, wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią pensją w gospodarce.
18: Tak, to jest nasz główny postulat i o to walczymy. Natomiast no, pan premier obiecał, że przyspieszy nad tą uchwałą pracę i się nic nie wydarzyło.
17: Mówili mi protestujący. Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera. Liderzy związku zapowiadają też, że dalej będą walczyć o spełnienie obietnicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: O ponad 3% wzrosły dziś ceny ropy naftowej. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaatakowały wczoraj irańską wyspę Larak w cieśninie Ormus, a Teheran odpowiedział skierowaniem rakiet na amerykańską bazę w Jordanii. Jednak tamtejsze siły strąciły irańskie pociski. Wznowienie działań militarnych nie jest dobrym sposobem na zakończenie tego konfliktu, mówi w TOG FM redaktor naczelny magazynu New.org.pl Jarosław Kociszewski.
20: Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby porozumienie, jakiś kompromis, ale do niego
0: z kolei dojść nie może, dlatego że nie ma arbitra zewnętrznego, któremu jedni i drudzy by się podporządkowali, chociażby w przypadku różnic interpretacji zapisów porozumień.
16: Atak ze strony USA nastąpił kilka dni po tym, jak amerykańska administracja zapowiedziała, że skupi się na presji ekonomicznej zamiast agresji militarnej. Służby ratunkowe cały czas próbują dostać się do ponad 900 pracowników elektrowni wodnych w Nepalu, którzy utknęli w tunelach. Po ostatniej powodzi błyskawicznej wciąż nieznany pozostaje los więcej niż 4200 osób, z czego niemal 600 to cudzoziemcy. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
5: Pojawiły się doniesienia, że Nepalczycy odmówili pomocy zagranicznej. Tamtejszy MSZ zaprzecza, sekretarz Amrit Bahadur Rai. Nasze służby współpracują z innymi agencjami, ze specjalistycznymi zespołami technicznymi do spraw akcji ratunkowych w tunelach, przybyłymi z Indii, Chin oraz Republiki Korei. Po drugiej stronie granicy w Tybecie nieznany pozostaje los ponad 540 osób. Strona chińska przekazuje informacje w sposób otwarty, przejrzysty i terminowy. Złośliwe szkalowanie i żerowanie na sensacji w związku z katastrofą nie zyskają poparcia społecznego. Mówił rzecznik MSZ-u w Pekinie. Oficjalnie w Tybecie zginęło 16 osób, w Nepalu ponad 900. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: Trwa akcja sprawdzania wycieku danych po ataku na firmę MyDoctor. Od soboty każdy może zweryfikować, czy jego PESEL trafił do wykradzionej bazy. Wystarczy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl. Czy jednak większość z nas wie o takiej możliwości? To sprawdzał Marcin Starzec.
11: W weekend zainteresowanie było tak ogromne, że użytkownicy musieli czekać w wirtualnej kolejce po kilka minut, by sprawdzić, czy ich dane wyciekły bądź nie. Nadal jednak sporo osób, z którymi dzisiaj rozmawiałem na ulicach Rzeszowa, nawet nie wie, że w ogóle mogą sprawdzić, czy wykradziono ich dane.
20: Jeszcze nie sprawdzałam.
11: Ale pani sprawdzi, zamierza?
20: Sprawdzę, tak.
21: Nie sprawdzałem, ale numer mam zastrzeżony.
11: I nawet pan nie próbował sprawdzić, tak?
20: Nie.
22: Coś medyczny? Tam słyszałam, ale...
11: A sprawdzała pani, czy pani dane wyciekły?
22: Nie, bo to ja tam w tych instytucjach, które tam były, to ja nie miałam udziału.
11: A wyciek dotyczy 19 milionów Polaków i 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z systemu MyDoctor. Marcin Starzec, TOK FM.
16: W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
23: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat. Aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
16: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Zachmurzenie dziś będzie umiarkowane i duże. Będą przelotne opady deszczu, miejscami też zagrzmi, gdzieniegdzie będą rozpogodzenia. Maksymalnie od 22 do 24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska. Wracamy do audycji Zapytam Inaczej i będę pytała o Milo Yiannopoulosa, niegdyś jednego z najbardziej znanych zwolenników Donalda Trumpa, który był entuzjastą masowych deportacji, a teraz sam został zdeportowany ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i wydaje mi się, że jego przypadek to jest bardzo dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, jak zmienia się polityka migracyjna Donalda Trumpa, jak się zaostrza i kogo obejmuje. Moją gościnią jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Kim jest Milo Yiannopoulos?
25: Powiedziałabym, że to jest człowiek o bardzo bogatej biografii. Jest z jednej strony trochę influencerem, trochę prowokatorem, trochę twórcą internetowym, trochę takim już przebrzmiałym głosem amerykańskiej prawicy, bardziej alt-prawicy niż tej prawicy mainstreamowej. Zdążył pokłócić się z bardzo wieloma ludźmi z otoczenia samego prezydenta, z samym prezydentem również. No i ta jego przygoda w Stanach Zjednoczonych nie kończy się amerykańskim snem, tylko deportacją. Ale też jest nie tylko o tych zaostrzającej się polityce deportacyjnej Donalda Trumpa po tych kilku miesiącach ulicach może odwilży, tak bym to nazwała, po tym jak na amerykańskich, na ulicach Stanów Zjednoczonych zginęli amerykańscy obywatele z rąk służb migracyjnych. Teraz ta polityka migracyjna znowu wraca na sztandary, dlatego że zbliżają się wybory połówkowe. Więc tutaj mamy z jednej strony taką rozgrywkę obliczoną na politykę wewnętrzną, ale też rozgrywkę obliczoną na już amerykańską prawicę, bo Milo padł ofiarą, jak donosi sama Laura Loomer, bardzo taka stojąca z Donaldem Trumpem, jego najbardziej zaufana twórczyni, teoretyczka spiskowa i podcasterka, która ostatnio notabene bardzo stała się takim głosem ukraińskim w otoczeniu samego amerykańskiego prezydenta, przestała powtarzać prokremlowską propagandę. No to ona miała powiedzieć, że to ona doniosła do służb migracyjnych na Milo, że Milo zbyt długo został na swojej wizie, nie powinien już w Stanach Zjednoczonych się znajdować. No i ona doniosła i zakończyło się to deportacją w dość krótkim i błyskawicznym działaniu.
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo niektórzy upatrują w tym pewnego preferencyjnego traktowania, bo inne osoby, które są zatrzymywane przez ICE, często spędzają w tych ośrodkach deportacyjnych tygodnie, a nawet miesiące.
25: To prawda, zwłaszcza, że warunki w tych ośrodkach deportacyjnych są, no, krótko mówiąc, straszne. Nie chodzi o zatłoczone cele, zatłoczone te miejsca pobytu, może tak, bo to nie tylko takie cele, jak sobie wyobrażamy z więzień, ale przede wszystkim rozdzielenie rodzin, brak dostępu do opieki zdrowotnej, zła jakość pożywienia. Tam znajdowały się takie racje żywnościowe pakowane, których było napisane, że nie przeznaczone do spożywania przez ludzi, więc te warunki są okropne. Natomiast z Milo trochę łagodniej go potraktowano. Dość szybka to była deportacja. Nie było tego okresu przetrzymywania, właśnie takim niebycie przez wiele tygodni czy przez wiele miesięcy. Stąd z jego perspektywy no może mówić o szczęściu, że nie starł się bardzo mocno z tym systemem, za którym przez tyle lat obstawa.
1: No ale on nie został deportowany ani za przestępstwo, ani za poglądy polityczne. Tym bardziej, tylko za przekroczenie ważności wizy i niewykonanie nakazu imigracyjnego. I czy to dzisiaj staje się istotą polityki Trumpa? Czyli do deportacji wcale nie trzeba być groźnym przestępcą, tylko całkowicie zintegrowanym, zasymilowanym i spokojnym członkiem społeczeństwa.
25: Wydaje się, że to już w drugiej kadencji Donalda Trumpa tak było. On obiecywał, że najpierw będą deportowani najgroźniejsi przestępcy, gwałciciele, mordercy, złodzieje, ale trafiało bardzo szybko i bardzo często na ludzi, którzy zbudowali swoje życie w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, nie popełniali żadnych przestępstw, a chyba w ostatnich miesiącach jeszcze to się mocniej wzmocniło, głównie dlatego, że Donald Trump potrzebuje wykręcić jak najwyższe statystyki deportacji.
1: I robi to.
25: I robi to, żeby móc się pochwalić swoim wyborcom, że tej obietnicy wyborczej dotrzymuje. Pamiętajmy, że wybory połówkowe do kongresu, kiedy wybierana jest Izba Reprezentantów i 1/3 składu Senatu, to jest takie referendum na temat tego, jak władzę sprawuje prezydent. I Donald Trump musi te wybory wygrać, republikanie muszą te wybory wygrać, żeby Donald Trump utrzymał pełnię władzy na pozostałe 2 lata swojej kadencji. No, nie idzie mu w innych różnych dziedzinach, nie idzie mu za bardzo w gospodarce, nie idzie mu w polityce zagranicznej, gdzie wojna w Iranie, która miała trwać 6 tygodni, trwa 6 miesięcy. No to przynajmniej statystyki deportacji można dość łatwo i dość szybko podkręcić. To jest między innymi, to stoi za tym, że tych zatrzymań ICE było w lipcu około 50 tysięcy aresztowań przez służby deportacyjne, imigracyjne, więc to pokazuje, że no, dużo się dzieje w tym zakresie.
1: Tylko że im bardziej Donald Trump realizuje te obietnice, tym częściej deportacje dotyczą ludzi, którzy, no, część wyborców Donalda Trumpa może uważać za tych całkowicie bezpiecznych, całkowicie niegroźnych, którzy stają się celem tej polityki. Czy Trump jest blisko tego przekroczenia granicy między deportowaniem nielegalnych imigrantów a rozbijaniem społeczności, która od lat żyje w Stanach Zjednoczonych?
25: Wydaje się, że w dużej mierze tak. Zwłaszcza to budzi takie kontrowersje, kiedy ci deportowani to są biali dotychczas mieszkający w Stanach Zjednoczonych, nie przebywający do końca legalnie ludzie, ale też dotyczy to, budzi taki społeczny sprzeciw wtedy, kiedy to są ludzie, od których zależy dobrobyt i gospodarka amerykańska, bo dużo deportowanych osób to przyczynia się do tego, że amerykański wzrost PKB jest stabilny pomimo różnych światowych zawirowań. Kto są ludzie, którzy zajmują się opieką nad dziećmi, pracą w rolnictwie? Jeśli ich zabraknie, no to wzrosną ceny zarówno w takich kluczowych aspektach dla każdego zwykłego Amerykanina, w ich zwykłym budżecie miesięcznym, w kwestii opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi. Wzrosną ceny żywności, na co myślę, że Amerykanie Amerykanie nie są gotowi. Myślę, że Donald Trump też nie do końca jest gotowy i to jest bardzo cienka linia, którą dość łatwo przekroczyć.
24: Szczególnie, że podobno Biały Dom miał naciskać na ICE, by osiągnęło 2000 zatrzymań dziennie. Ja się zastanawiam, skąd on bierze tych ludzi, skoro granica południowa już przestała być źródłem tego napływu. Potem dochodzi jeszcze przyspieszone postępowania sądowe, tak zwane mega master hearings, podczas których naraz sędzia rozpatruje kilkanaście, kilkadziesiąt spraw i to też takich, w których nawet nie ma tych osób na sali, które są sądzone i które są skazywane za deportację. To jest absurd jakiś.
25: Jest to absurd, ale statystyki muszą się zgadzać i dzięki temu Donald Trump może pokazać swoim wyborcom, że faktycznie robi to, co obiecał, że deportuje niebezpiecznych albo ludzi, którzy popełnili przestępstwo, będą w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Już jakby to samo w sobie już wystarczy za uznanie tych osób za przestępców. Pamiętajmy też, że Donald Trump bardzo mocno chce rozładować procedury azylowe, zatrzymać je, jakby zamknąć wszelkie ścieżki, które pozwalają dotrzeć do tej procedury azylowej, właśnie między innymi wstrzymując innego rodzaju, wydawanie innego rodzaju wiz, czy kasowanie tych wiz, które już zostały wydane. Są zapowiedzi, że zostanie skasowanych 200 tysięcy wiz turystycznych czy wiz biznesowych, które miały być nadużywane między innymi po to, żeby ustawić się w tej kolejce azylowej, czy miały być używane przy okazji tak zwanej turystyki urodzeniowej, czyli że osoby przyjeżdżają w zaawansowanej ciąży do Stanów Zjednoczonych, żeby tam urodzić dziecko i na zasadzie prawa ziemi to dziecko dostaje amerykańskie obywatelstwo. Zdaniem amerykańskiej administracji to jest sposób tworzenia tak zwanych dzieci kotwic, które później mają być takim zaczynem tego, żeby ściągnąć do Stanów Zjednoczonych całą rodzinę, nie do końca legalnie. Więc to jest ten element walki takiej trochę kulturowej, ale też trochę takiej Ameryki dla Amerykanów, którą Donald Trump dość jasno realizuje.
24: Nawet nie dla tych Amerykanów, którzy na niego zagłosowali, bo jemu bardzo mocno spada poparcie wśród Latynosów.
25: To prawda, no spada głównie ze względu na politykę imigracyjną. Latynosi zagłosowali na niego dlatego, że myśleli, że to ich nie będzie dotyczyć, że to będą deportacje obejmą tylko faktycznie przestępców, tych najgorszych z najgorszych, a okazuje się, że osoby, które po prostu nie popełniły żadnego przestępstwa, ale mieszkają w Stanach Zjednoczonych bez dokumentów przez dłuższy czas, mogą być deportowane i myślę, że dość szybko ta społeczność latynoska przekonała się, że Donald Trump nadużył ich zaufania i myślę, że teraz w tych wyborach połówkowych raczej niechętnie będą głosować na republikanów.
24: To trochę przypomina Polonię amerykańską i jej sytuację. I polecam państwu, chyba 2 tygodnie temu w Gazecie Wyborczej był artykuł na podstawie przeżyć jednej z Polek, która właśnie została deportowana przez ICE. Jest to naprawdę wstrząsająca opowieść o tym, co ona przeżyła w tym ośrodku deportacyjnym. No to z tego, co pani mówi, wydaje się, że Trump niejako tkwi w potrzasku. To znaczy nie może złagodzić tej polityki deportacyjnej, bo to się nie będzie podobało jego najtwardszemu elektoratowi, ale jeśli ją zaostrzy, no to będzie tracił tych umiarkowanych wyborców.
25: To prawda, Donald Trump tkwi w tym potrzasku już chyba z bardzo wieloma politykami, nie tylko polityką migracyjną, ale w polityce gospodarczej też nie bardzo sobie radzi, ale dla niego to może być trochę taki wytrych do tego, żeby powiedzieć jego wyborcom, że on stara się, żeby Amerykanom żyło się lepiej, no bo jeśli pozbędzie się migrantów, no to otworzą się miejsca pracy dla Amerykanów, niezależnie od tego, że oni raczej nie będą chcieli pracować za takie stawki, za które pracują nielegalni migranci. Natomiast no, przynajmniej na poziomie retorycznym to będzie dla Amerykanów no, taki dowód, że ten złoty wiek gospodarczy, który obiecał w mowie inauguracyjnej, już się zbliża i nie będą mogli oni powiedzieć, że Donald Trump nie robi niczego, żeby Amerykanom żyło się lepiej. Więc pod tym względem to jest sposób na pokazanie, że on się wywiązuje z tych obietnic wyborczych, nawet jeśli to jest bardzo naciągane, jeśli te statystyki są zawyżone, jeśli te plany nie mają szans na realizację. Natomiast on musi powiedzieć, że dotrzymuje słowa, że Trump zawsze spełnia swoje obietnice i chyba dokładnie to jest na celu tej zaostrzonej polityki migracyjnej.
24: A dokąd to prowadzi? Czy polityka Donalda Trumpa wobec migrantów może prowadzić do tego, że uda mu się to, co się nie udało bardzo wielu amerykańskim politykom, czyli do takiej reformy amerykańskiego systemu imigracyjnego?
25: Do reformy systemu amerykańskiego migracyjnego będzie potrzebował kongresu, a jeśli skład tego kongresu się zmieni już w tych najbliższych wyborach, no to może być to bardzo trudne, zwłaszcza jeśli większość osiągną demokraci w obu izbach. No to mogą w dużej mierze zablokować jakiekolwiek działania prezydenta. Mogą też zapraszać członków administracji prezydenta przed komisje kongresowe, które będą transmitowane, te przesłuchania będą transmitowane, więc to nie będzie wyglądało dobrze dla samej administracji. I Donald Trump o tym wie, dlatego on stara się jak najwięcej zrealizować teraz, póki wie, że ma większość w kongresie i kongres nie będzie pełnił tej swojej roli kontrolnej. No i stara się pokazać, że te obietnice realizuje po to, żeby tą większość utrzymać, żeby móc przez dwa kolejne lata realizować swoją politykę tak jak zamierzał, tak jak obiecał i tak jak myśli, że oczekują tego wyborcy.
24: Już zaraz są te midtermy, tak naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej przed nimi.
25: To prawda, a zaraz po midtermach zacznie się już walka o to, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Już się zacznie ogłaszanie kolejnych kandydatur ubiegających się o partyjną nominację prezydencką i u republikanów i u demokratów, także będzie bardzo ciekawie i polityka migracyjna będzie jednym z najważniejszych tematów, więc myślę, że tutaj Donald Trump też przygotowuje grunt pod to, żeby wyznaczyć swojego następcę.
24: Czyli nie tylko ciekawie będzie przed naszymi polskimi wyborami, ale również amerykańskimi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była moją gościnią.
25: Pięknie dziękuję.
24: Ja również dziękuję. Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, a po nich porozmawiamy o tym, jak Islandia dała kosza Unii Europejskiej.
2: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
27: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
26: Pamiętałem o wszystkim.
27: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
26: Dokładnie, kochanie.
27: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
26: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
27: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
29: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
30: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
31: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
32: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Minęła 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przed południem 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio doszło do nich na początku sierpnia, gdy polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały siły rosyjskiego Iła. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem, także wcześniej, w połowie lipca. Samoloty zwiadowcze, a ostatnio również bojowe, regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację. Dla pani Wandy najważniejsza była służba, powiedział Rafał Trzaskowski podczas odbywających się w Warszawie uroczystości pogrzebowych Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Służba dla swoich kolegów i koleżanek, służba dla nas wszystkich, służba naszemu miastu i naszej ojczyźnie, zaznaczył prezydent stolicy. Żegnając bohaterkę Powstania, podkreślił, że nigdy niczego nie żądała, ale prosiła w taki sposób, że nie można było jej odmówić. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poinformował jeden z wiceprezesów organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych PKOL-u po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Spotkanie jest potrzebne, żeby wspólnie ustalić dalszy tok postępowania w zaistniałej sytuacji, powiedział Konopka. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Tego samego dnia usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu, wioząc 4 dzieci. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Według śledczych działał w warunkach recydywy. Wcześniej miał już dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj więcej chmur, przelotne opady, a miejscami również burze. Dodatkowo na wschodzie może pojawić się grad. Najchłodniej dziś na północy, 23 stopnie. Najcieplej z kolei na Podkarpaciu, gdzie termometry pokazują maksymalnie 30 stopni Celsjusza.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz porozmawiamy o sobotnim referendum w Islandii. Islandczycy odrzucili wznowienie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Nie wygrało, tak naprawdę nie jakąś ogromną przewagą, bo ten stosunek wynosił 52,8% do 47,2%. To jest szczególnie interesujący wynik dla Brukseli i porozmawiam o tym z doktorem Michałem Matlakiem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
24: Pan doktor jest dyrektorem Instytucji Innowacji i Technologii ITech w Warszawie oraz reprezentuje Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, czy wynik tego referendum powinien dla nas, dla Europejczyków, którzy w Unii Europejskiej mieszkają, powinien być niepokojący? Powinniśmy się nim martwić? Czy to przegrane przez zwolenników Unii Europejskiej referendum coś tam mówi o atrakcyjności Unii Europejskiej jako projektu politycznego?
0: Trochę mówi na pewno. Oczywiście widzimy jakiś sceptycyzm w różnych krajach. Myślę, że to wynik tego referendum też jest tego przykładem. Oczywiście nie przesadzałbym jakby z tym dramatyzmem, dlatego że dużo dość takich konkretnych, myślę, powodów też gospodarczych tutaj odgrywało rolę, szczególnie związanych z rybołówstwem, częściowo też z rolnictwem. Także myślę, takie kwestie pojmowania własnych interesów ekonomicznych także było ważne. Natomiast na pewno pojmowanie Unii jako atrakcyjne innego geopolitycznie aktora, czy aktora w obszarze bezpieczeństwa, też miało znaczenie. Także nie przestałbym z jakimś dramatyzmem, tym bardziej, że to było tylko pytanie o powrót do rozmów, a nie o wstąpienie do Unii.
24: Tak.
0: Ale no niewątpliwie to był jakiś taki sygnał, że to nie jest tak, że Unia się wszystkim bardzo podoba, chociaż oczywiście to nie pierwszy raz jakiś kraj, szczególnie skandynawski, mówi Europie nie. Także też nic dramatycznego, ale no myślę, że jest to taki sygnał ostrzegawczy.
24: A pan jednak w takim razie upatruje tego wyniku w tym, że bardziej Islandczycy sobie cenią narodową suwerenność, a nie w tym, że Unia Europejska jest jakimś problemem, tak?
0: To nawet bym nie mówił o suwerenności, chociaż być może to także odgrywało rolę. Myślę, że istotniejsza była faktycznie kwestia rybołówstwa. Największe firmy skupione w rękach kilku właściwie rodzin islandzkich, właśnie, które są w tym obszarze, bardzo były przeciwko. Mhm. I myślę, że to odgrywało dużą rolę, bo to jest ważny segment gospodarki. W tej chwili to turystyka, jeśli się nie mylę, jest ważniejsza, natomiast to rybołówstwo także jest ważne. Więc myślę, że to bardziej kwestia właśnie jakby interesu ekonomicznego tutaj odgrywała rolę. Co ciekawe, w Islandii na przykład jest bardzo popularne euro, czy dość popularne strefa euro, dlatego że z kolei argumentem ekonomicznym strony, która chciała powrotu do negocjacji, była właśnie możliwość przyjęcia stabilniejszej waluty niż islandzka.
24: Islandia jest małym państwem, ale ma położenie zdecydowanie ważne strategicznie. Jakie znaczenie dla Unii Europejskiej z punktu widzenia tej geopolityki miałoby jej członkostwo?
0: No, to jest niewątpliwie istotne ze względu na kwestie związane z Arktyką. To myślę jest geopolitycznie najistotniejszy region i tam faktycznie wszystkie mocarstwa w tej chwili koncentrują wiele wysiłków. Rosja, Stany Zjednoczone przede wszystkim. Stąd myślę też w grze kwestia Grenlandii, która zresztą chyba otworzyła politycznie pytanie i drogę do tego referendum. Także to jest właśnie ta kwestia, myślę, kontroli nad Arktyką i nad rejonami wokół Arktyki i szlakami, także w tamtym właśnie obszarze. Po drugie, no kwestie właśnie związane z bezpieczeństwem. To jest istotne jest z punktu widzenia szczególnie Islandczyków aspekt, natomiast tak się okazuje, on nie odegrał tutaj roli głównej, że tak powiem.
24: No ten argument bezpieczeństwa, co ciekawe, nie zadziałał w tym przypadku. Ale tak jak już pan powiedział, Islandczycy i tak już korzystają z wielu dobrodziejstw integracji Unii Europejskiej, nie będąc członkami Unii. Czy ten taki model blisko Unii, ale poza Unią będzie w przyszłości jeszcze bardziej atrakcyjny także dla innych państw?
0: To jest możliwe, choć pytanie, czy Unia to będzie chciała się otwierać w ten sposób. No faktycznie w tej chwili mamy Szwajcarię na specyficznych zasadach, Norwegię, Liechtenstein i właśnie Islandię, czyli stosunkowo małą grupę państw. Czy będziemy chcieli to otwierać? Ja spodziewam się, że nie za bardzo, w związku z tym, że mamy chyba takie poczucie, że dajemy trochę za wiele, nie dostając wystarczająco w zamian. To szczególnie w kontekście, tak jak mówię, specyficznej Szwajcarii chyba, chociaż także to się pojawia ten argument w stosunku do Norwegii. I wydaje mi się, że to nie będzie grupa, która będzie przez Unię otwierana. Może inni aktorzy by chcieli do tej grupy dołączyć, natomiast myślę, że Unia już będzie ostrożna, no dlatego, że jest chyba takie poczucie, że kraje, które korzystają z dobrodziejstw jednolitego rynku, powinny też za to płacić i w sensie finansowym, i w sensie właśnie takim politycznym.
24: A czy wynik islandzkiego referendum może zmienić sposób, w jaki Bruksela prowadzi politykę rozszerzeniową?
0: No, ja bym bardzo chciał, bo mam krytyczne podejście, nie ukrywam, do polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że to jest za mały wstrząs. Ta polityka moim zdaniem jest trochę zbyt skupiona na biurokracji, na takim automatycznym przejmowaniu acquis communautaire, a trochę za mało na takich realnych możliwościach państw, które chcą do Unii wstąpić i takich jakby zmianach w realu. Dlatego wydaje mi się, że taka zmiana byłaby potrzebna, ale nie widzę woli politycznej na razie, żeby to się dokonało. I jakoś można mówić o pewnej zmianie, szczególnie w kontekście Ukrainy, tam faktycznie ten jakby tempo było bardzo, bardzo duże, a teraz ta biurokracja z kolei jest trochę wykorzystywana po to, żeby ten proces, myślę, trochę spowolnić. Natomiast wydaje mi się, że Europa ma kłopot z takim bardziej politycznym, myślę, że w dobrym tego słowa sensie, podejściu do rozszerzenia. Stąd jakby nie spodziewam się tutaj jakichś takich głębokich zmian.
24: A może trzeba się zastanowić nad tym, czy oby równowaga pomiędzy korzyściami z członkostwa a koniecznością przekazania części kompetencji na poziom europejski jest wystarczająco atrakcyjna?
0: Tak, ja tak myślę. Wydaje mi się w ogóle, że w narracji Europy na temat integracji europejskiej powinno się więcej wskazywać na Unię jako taki mechanizm wzmacniania państwa, nie osłabiania. Myślę, że my to bardzo dobrze odczuliśmy w Polsce, kiedy na przykład jakby ten perspektywa rozszerzenia bardzo wzmocniła polskie instytucje, doprowadziła do reformy samorządowej, do powołania iluś instytucji niezależnych państwa, które je generalnie wzmocniło. To samo działo się zresztą w innych krajach kandydujących i to samo chyba się dzieje w Ukrainie. Stąd wydaje mi się, że tam takim czołowym elementem narracji powinno być nie oddacie nam swoje kompetencje krajowe, tylko wstąpcie do Unii, a wasze państwo będzie silniejsze.
24: Tak, każde z tych państw zresztą ma takie swoje rybołówstwo, tak? Czy to rolnictwo, czy to zasoby neutralne, jasne, które mogą być języczkiem uwagi tutaj.
0: Jasne, jasne. I tu być może mówię coś, co z punktu widzenia brukselskiego biurokraty byłoby absurdalne, natomiast wydaje mi się, że jeśli nam faktycznie zależało na Islandii, to nie byłoby głupią rzeczą na przykład zaproponować Islandii od razu na wstępie specjalne warunki. I wydaje mi się, że to być może było coś, co wypadało zrobić. Unia zachowała taką dużą jakby ostrożność w tej kwestii, która też jest jakoś tam zrozumiała. Myślę, że rząd też o to prosił, żeby instytucje europejskie się nie mieszały za bardzo w dyskusję przed referendum. Natomiast z dzisiejszej perspektywy wydaje się to być jakoś tam do rozważenia, żeby taka oferta została już wprost złożona. Myślę, że wtedy to mogłoby rozbroić pewną obawę przed wstąpieniem.
24: Tak zwana druga strona nie miała takich wyrzutów sumienia, nie miała takich oporów przed tym, żeby się zaangażować. Chociażby wiemy o tym, że osoby czynne przy referendum brexitowym były w tej debacie islandzkiej o Unii Europejskiej czynne.
0: Tak, pojawiły się takie głosy, chociaż z takich analiz, które czytałem islandzkich, wynikało, że dezinformacja w takim sensie dezinformacji zewnętrznej nie była zbyt jakby rozpowszechniona, że to była faktycznie dość rzeczowa debata, a czy decyzja była słuszna, czy nie, to inna sprawa. Natomiast według tego, co przynajmniej czytałem i z czym się jakby spotykałem, to był taki pogląd, że ta dyskusja była w miarę uczciwa.
24: Są kraje, które też pretendują do wejścia do Unii Europejskiej, państwa Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i tak dalej. Co one mogą wynieść z tego wszystkiego, co teraz obserwowaliśmy, tych procesów, które wydarzyły się na Islandii?
0: Tu myślę, że nie ma aż takiego prostego przełożenia, dlatego że to jest zupełnie inny typ kraju i to byłby zupełnie inny typ rozszerzenia. Marta Kos mówi o tym, że to rozszerzenie byłoby szybkie, stąd wydaje mi się, że to nie ma takiego prostego przełożenia. Jeśli już, no to pewnie będzie taki apetyt, przynajmniej z części biurokracji brukselskiej, żeby tego procesu nie spowalniać. Kolejnym krajem, który jest najbliżej w kolejce, jest Czarnogóra. Mówi się o roku 2028 i pewnie będzie taki apetyt, żeby faktycznie tę Czarnogórę do Unii wprowadzić. Tutaj nie ukrywam, że mam taką ostrożność, trochę obawę związaną z Czarnogórą, bo druga w kolejce, jeśli się nie mylę, jest Albania, gdzie na przykład poziom korupcji jest bardzo wysoki w dalszym ciągu, a struktury państwa są nie do końca przejrzyste. Dlatego myślę, że ta taka próba skompensowania, ewentualnie zrekompensowania tego nieislandzkiego wydaje mi się troszkę niebezpieczne. Ale też nie spodziewam się jakiegoś wielkiego wpływu. Myślę, że dzisiaj tym żyjemy, przez tydzień pewnie jeszcze będziemy dyskutować i dobrze, bo to jest też potrzebne, ale te dwa rozszerzenia byłyby zupełnie różne.
24: Przez tydzień będziemy dyskutować, ale możliwość wejścia do Unii Europejskiej przez Islandię to pewnie jest zamknięta na, nie wiem, co najmniej pokolenie.
0: No, tak dzisiaj się czujemy, ale tu wydaje mi się, że trochę zależy od polityki jednak. Znaczy, gdybyśmy złożyli im ofertę za rok, dwa czy trzy, czy byłoby tak zupełnie zamknięte, tego nie wiem. Wydaje mi się, że bądźmy trochę bardziej optymistyczni i trochę bardziej polityczni właśnie w formułowaniu tego typu propozycji. Jeszcze może powiem o jednej rzeczy, która mi się narzuciła, słuchając też różnych relacji z tego referendum, bo jak pani redaktor na pewno wie, mieszka tam bardzo dużo Polaków, około 6-7%. I tak myślę, że jeżeli faktycznie nam zależało na wstąpieniu Islandii. Oczywiście Polska jest dość daleko, to jest trochę inny, że tak powiem, geopolitycznie obszar, ale jeśli nam faktycznie zależało, to pewnie to my mogliśmy też jakąś pracę wykonać, trochę zachęcając tych Polaków, którzy tam byli, którzy według badań byli podzieleni, ale właśnie, żeby zagłosowali za powrotem do tych rozmów.
24: Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dr Michał Matlak, dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii ITech w Warszawie i Uniwersytet Łódzki. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
24: Program przygotowała Katarzyna Murawska, wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. I już jest z nami Błażej Kulesza, który opowie co dziś w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Dzień dobry.
5: Temat jest jeden, oczywiście zamieszanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Na 8 dzień września zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale czy do niego dojdzie? No, takie zapowiedzi składają wiceprezesi PKOL-u. Niemniej jednak tuż przed naszym spotkaniem postanowiłem zadzwonić do Komitetu Olimpijskiego z pytaniem, czy aby ten termin jest realny. Potwierdzenia w tym momencie nie ma z racji tego, że mamy jednak dziurawy statut. Na temat statutu tego, czy w ogóle te zmiany, o których wszyscy mówią w związku z tymczasowym aresztowaniem prezesa Piesiewicza, uda się przeprowadzić, o tym porozmawiam z Krzysztofem Wiłkomirskim, który będzie naszym gościem. To oczywiście członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale przede wszystkim prezes Polskiego Związku Judo, który swego czasu zbierał podpisy pod tym, aby odbyło się walne zgromadzenie, które miało odwołać prezesa Piesiewicza. Wtedy się to nie udało, walnego nie udało się zebrać, w sensie wyznaczyć konkretnej daty. Może teraz się uda? Zobaczymy.
24: Zobaczymy i zapraszamy po godzinie 15.40 po informacjach TOK FM. Przywita się z Państwem po raz kolejny Błażej Kulesza, a ja się w tym momencie żegnam. Anna Piekutowska, do usłyszenia jutro po godzinie 14.00.
9: Reklama.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
14: A tamta to jest mega.
17: Mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Koniec lata. Nie.
20: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
21: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
20: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
22: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
23: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
34: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej przejął sprawę pożaru w zakładzie grupy WB. Jak poinformował prokurator Przemysław Nowak, więcej informacji o postępowaniu mamy poznać jutro. Ogień pojawił się po północy w zakładzie produkującym systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej. Jak przekazał oficer prasowy Skarżyskiej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Rafał Maciejczak, ogień opanowano w krótkim czasie.
17: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
33: Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze ABW i policji. Przyczyna pożaru nadal nie jest znana i na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza. Solidarność i jej duch jest też od tego, aby cucić rządzących, powiedział prezydent Karol Nawrocki w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Zaznaczył, że ruch Solidarności z sierpnia 1980 roku był także tym, czego potrzeba w kraju i obecnie. Jak ocenił Nawrocki, był on nurtem odzyskanej odwagi cywilnej, której dzisiaj Polska w 2026 roku także potrzebuje, by walczyć z tym, co złe. Siły operacji morskiej Irini weszły na pokład tankowca MV Sun na Morzu Śródziemnym w celu weryfikacji jego bandery, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jednostka jest podejrzewana o to, że pływa pod fałszywą banderą, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa morskiego. Tankowiec ma być również związany z rosyjską flotą cieni, wykorzystywaną do transportu ropy z pominięciem zachodnich sankcji. To szósty podejrzany o przynależność do floty cieni statek, na który w ostatnich miesiącach weszły siły działające w ramach operacji Irini. Władze Demokratycznej Republiki Konga poinformowały, że liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę przekroczyła 6 tysięcy. W wyniku choroby zmarło już prawie 3 tysiące osób. Zespoły reagowania kryzysowego pracują w 6 prowincjach dotkniętych epidemią. Obecna epidemia stała się największą w historii tego środkowoafrykańskiego kraju. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj jest sporo chmur, a także przelotne opady. Miejscami mogą pojawiać się również burze, a na wschodzie także grad. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Podlasiu i Pomorzu do 30 na Podkarpaciu.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Ten sygnał oznacza jednoczas na sport w TOK FM. Błażej Kulesza, witam i zapraszam na magazyn i jeszcze więcej sportu. Dziś przez najbliższy kwadrans zastanowimy się, co dalej z PKO-em po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Moim gościem jest Krzysztof Wiłkomirski, przedstawiciel zarządu PKO-a, ale przede wszystkim prezes Polskiego Związku Judo. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
25: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Na 8 dzień września w Warszawie zaplanowano posiedzenie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Takie ustalenia przedstawiają wiceprezesi komitetu, nie potwierdza rzeczniczka. O czym to może świadczyć? O tym, że faktycznie w następny wtorek to spotkanie się odbędzie? Czy być może to jest początek kolejnej takiej walki, która toczy się w Komitecie Olimpijskim już od dobrych parunastu miesięcy?
25: Z tego, co się orientuję, to takie posiedzenie rzeczywiście prezydium ma się odbyć w dniu 8 września. Wydaje mi się, że bez względu na to, czy rzeczniczka to potwierdza, czy nie, to takie spotkanie się odbędzie, dlatego że w obecnej sytuacji prezydium, zarząd nie może czekać. I tak ten termin został wyznaczony dopiero za tydzień, dlatego że umożliwia to spotkanie się jak największej liczby członków prezydium w celu omówienia tej trudnej aktualnej sytuacji. I my tu nie możemy czekać. No, prezes nie może z racji aktualnej sytuacji wypełniać swoich obowiązków, a instytucja, jaką jest Polski Komitet Olimpijski, musi działać. W związku z tym no, nie możemy tutaj patrzeć i oglądać się na pracowników lojalnych prezesowi Piesiewiczowi, czy na osoby tylko takie, które są pomimo wszystkich tych dowodów, które w tej chwili wskazują na winę prezesa Piesiewicza, na nich się oglądać, bo w ten sposób funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego by było całkowicie sparaliżowane, a nie możemy sobie na to pozwolić.
5: Ma pan rację, niemniej jednak z drugiej strony mamy statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który mówi jasno, prezydium powinien zwoływać prezes. Jeżeli prezes

0: prezes nie może pełnić swojej funkcji i statut przewiduje taką możliwość i w tym wypadku zarząd jest zobowiązany do tego, żeby wyznaczyć spośród swoich wiceprezesów osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No możemy sobie wyobrazić jeszcze bardziej dramatyczną sytuację, jak choćby na przykład, nie chodzi w tej chwili o osobę Radosława Pysiewicza, po prostu prezes takiej instytucji na przykład zapada w śpiączkę. No jakby instytucja szczególnie tak istotna jak Polski Komitet Olimpijski nie może przestać działać ze względu na problemy nawet, czy to są zdrowotne, czy jakiekolwiek inne, nawet najtrudniejsze dla rodziny, czy nawet dla samych członków. No to jest instytucja dobro narodowe i to jest też instytucja, która odpowiada nie tylko za polskich sportowców, ale też za wizerunek polskiego całego sportu i również ten za wizerunek Polski. Więc nie możemy zupełnie się oglądać i rozkładać rąk i zastanawiać się, co teraz możemy robić, po prostu musimy działać. Ja tutaj nie widzę sprzeczności z zapisami statutu, więc jak najbardziej uważam, że to posiedzenie prezydium nie tylko powinno się odbyć, ale też może się odbyć.
1: No dobrze, a kto pańskim zdaniem powinien objąć stery w takim układzie? Który z wiceprezesów? Parę nazwisk, parę kandydatów, kandydatur jest w takim obiegu medialnym, krótko mówiąc. Niemniej jednak ktoś będzie musiał podjąć te rękawice no i pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, do kolejnych wyborów.
0: Chciałbym, żeby taka dyskusja, o której i te nazwiska, no było to jednak po dyskusji najpierw prezydium, potem zarządu, bo wydaje mi się, że to ostatecznie zarząd podejmuje decyzję, który z wiceprezesów będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast jakby wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, którą w tej chwili moglibyśmy robić jako członkowie zarządu, bo zdaję sobie sprawę, że takich wywiadów, różnych informacji, które dobiegają do państwa, jest mnóstwo. I tutaj, jeżeli zaczniemy już w tej chwili się licytować, który w mojej ocenie, który z wiceprezesów byłby najlepszym kandydatem do tego, żeby tutaj kierować Polskim Komitetem Olimpijskim, a jeszcze tak naprawdę my we własnym gronie nie mogliśmy się wszyscy spotkać i to przedyskutować, no może spowodować różnego rodzaju napięcia, pęknięcia, a wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, oczywiście tak to nazwy, są różne frakcje, są osoby, które w dalszym ciągu są zwolennikami i prezesa Radosława Pysiewicza i jego funkcjonowania, i w ciągu ostatnich dni mogliśmy przeczytać wiele wypowiedzi, w których uważają, że jest to świetny prezes i właściwie najlepszy w historii i powinniśmy bić brawo, a nie go atakować, więc na pewno to będą bardzo trudne rozmowy, na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe, i myślę, że najlepiej by było dla nas, jako przedstawicieli obecnie PKOL-u, żeby za dużo nawet tych informacji nie wyszło na zewnątrz. Na pewno to się stanie, ale nie wiem, czy to będzie pomagało w funkcjonowaniu i tym najbliższym decyzjom. Chciałbym wierzyć, że po tych burzliwych decyzjach 8 września ostatecznie to będzie jakiś kompromis i ta osoba, która ewentualnie byłaby wytypowana i potem chyba musi być zatwierdzona jeszcze przez zarząd, a nawet jeżeli nie zostanie wytypowana przez prezydium, to będzie taki kompromis i ostatecznie te wszystkie osoby, nawet ci zwolennicy prezesa Pysiewicza, no trochę jednak pozwolą tutaj działać dla dobra Polskiego Komitetu Olimpijskiego i nie będą dla zasady po prostu blokowali wszystkich decyzji.
1: A jak pan odebrał list wiceprezesa Tomasza Hamery, który rozmawiał z przedstawicielami MKOL-u? Ten list trafił do członków zarządu, a także do komisji rewizyjnej. On zakłada trochę trzy rekomendacje, które przedstawił MKOL. Jedna z nich zakłada rezygnację prezesa PKOL, druga jego odwołanie lub zawieszenie, a trzecia ingerencja MKOL-u w struktury Polskiego Komitetu. Jak pan odebrał ten list pana wiceprezesa?
0: Ja przede wszystkim nie chciałbym tutaj jakby, nie wiem, czy to dobre słowo jest, pokrytykować Tomasza Hamery. Przede wszystkim uważam, że trochę

0: było to, to przepraszam, w mojej ocenie i nie chcę go urazić, jakby wyjście przed szereg, wynika to z tego, że jakby po pierwsze jakby nie bardzo wiem, po co taka informacja trafiła do przestrzeni medialnej, bo w moim odczuciu ona nic nie wnosi, to jak mam być szczery, dlatego że wszystkie te trzy rzeczy, czy te wszystkie trzy rozwiązania, które zostały tam wymienione, są oczywiste. Natomiast więc nie wnosi to nic nowego, to po pierwsze. Po drugie, wiadomo, że właściwie pierwsze i trzecie rozwiązanie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy całkowicie wykluczyć. To są jakieś marginalne, czasami nowe rozwiązania, czyli prezes wielokrotnie w przeszłości, pomimo różnych rozmów i czasami nawet jego zwolenników, powiedział, że nigdy nie ustąpi, więc prawdopodobieństwo, że tutaj zdecydowałby się jednak ostatecznie podjąć taką decyzję i zrezygnować, jest naprawdę bardzo niewielkie. Ja bym chciał się zdziwić i chciałbym być w tym wypadku mile zaskoczony, że prezes na sam koniec jednak potrafił zrobić coś dla polskiego sportu. Więc to rozwiązanie właściwie odpada. To trzecie rozwiązanie, w którym Międzynarodowy Komitet Olimpijski nas zawiesza, dla mnie jest jeszcze mniej prawdopodobne niż to, że prezes się poda do dymisji, dlatego że nie jest to w interesie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, po pierwsze ingerowanie w Narodowy Komitet Olimpijski i tak też się stara nie ingerować, bo robiłby głównie sobie problem, dlatego na pewno maksymalnie będzie nas wspierał, żebyśmy rozwiązali ten problem sami i będzie czego maksymalnie dużo, więc naprawdę nie jest to w interesie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, więc też nie widzę tutaj specjalnie zagrożenia. Więc pozostaje nam rozwiązanie dokładnie to, które jest przyjęte, czyli my jako zarząd, jako prezydium, a być może jako po prostu członkowie podczas najbliższego walnego podejmiemy taką decyzję, co dalej. Więc to rozwiązanie jest oczywiste, jest tam numerem dwa i jest nie tylko najbardziej prawdopodobne, ale też najbardziej pożądane, najuczciwsze, najlepsze pod każdym względem, więc tak jak mówię, z mojego punktu widzenia tak naprawdę ten list nie czyta cała opinia, niewiele wnosi. Właściwie jest tylko potwierdzeniem czegoś, co jest oczywiste.
1: Ale w tym drugim wariancie, o którym pan mówi, mamy na myśli odwołanie albo zawieszenie. Co z tych dwóch rzeczy wchodziłoby w grę, pańskim zdaniem?
0: To jest też kwestia tego, które, że tak powiem, ciało miałoby się zająć, gdyby doszło do walnego, o co żeśmy wnioskowali, pod czym się podpisało ponad 2/3 członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli ponad 2/3, które jest wymagane statutem. I wnioskowaliśmy o zwołanie nadzwyczajnego walnego celu. Tylko jeden punkt miał mieć to walne, czyli odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak naprawdę to była sytuacja, w której prezes już miał jasno, czarno-białym pokazane, że środowisko chce zmiany. Było to zgodnie ze statutem, pomimo tego, co prezes Piesiewicz wielokrotnie podważał, podpierając się jakimiś opiniami prawnymi, które bez problemu mógł uzyskać przychylne sobie. On był zobligowany do tego, żeby takie walne zwołać. Byłoby to też wyraz jakby też szacunku wobec środowiska. No to przecież tam nikt do tego nie podpiszył. Nie zrobił, więc jakby tutaj świadomie łamał prawo, łamał statut, mając pełną świadomość tego, że po pierwsze środowisko chciałoby zmian, po drugie jest do tego zobowiązany. I to byłoby najlepsze rozwiązanie, dlatego że byłoby to chyba najczystsze. Natomiast w obecnej sytuacji jakby statut też w kilku punktach daje nam możliwość działania. Jedno to jest działanie na szkodę wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że bez względu na to, bo nie jest naszą rolą tutaj oceniać, czy te zarzuty prokuratorskie są uzasadnione i ostatecznie sąd to podtrzyma i wymierzy karę, czy okaże się inaczej, no to samo funkcjonowanie i tak budziło w przeszłości nie tylko w związku z tą aferą no krypto, no wątpliwości natury takiej moralnej czy etycznej. Dlatego doprowadził do tego, że już przed tą aferą ponad 90% opinii publicznej uważało, że wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest negatywny. No teraz myślę, że mogło się to tylko pogłębić. No to pokazuje, że decyzje i sposób funkcjonowania prezesa Piesiewicza działał na szkodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Więc tutaj istnieje też punkt artykuł 21 mówiący o tym, że w takiej sytuacji, kiedy prezes nie może pełnić swojej funkcji, no my mamy jako zarząd obowiązek tutaj kontynuowania możliwości sprawowania różnej decyzyjności, przede wszystkim organizacyjnie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i my musimy podejmować decyzje najlepsze dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla pięknej historii, dla tego wszystkiego, co jest obecnie i tego wszystkiego, co ma być w przyszłości. Więc tutaj z mojej perspektywy i to też podparte jest opiniami prawnymi, jak najbardziej mamy podstawę, a poza tym jesteśmy moralnie zobowiązani do tego, żeby podejmować dosyć istotne decyzje.
1: I tu musimy postawić kropkę. Krzysztof Jułkomirski, przedstawiciel zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezes Polskiego Związku Judo, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Program
1: wydawał Miłosz Nęcz-Staniszewski, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi i Mariety Wiśniewskiej. My natomiast usłyszymy się w Sport 360 po godzinie 18.30.

0: Reklama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Poniedziałek, 31 sierpnia, minuta po 16.
17: Śledczy z Krakowa przejmują sprawę pożaru w skarżysku kamiennej w fabryce dronów.
16: Służby nie wykluczają żadnej możliwości, chociaż narzuca się, że mógł to być akt dywersji.
17: Nauczyciele wychodzą na ulicę.
16: Akurat dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego domagają się większych podwyżek.
17: To koniec KPO.
16: Pieniądze zostały wykorzystane, potencjał polityczny siłą rzeczy. Również to jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Ada Mozga. Zaczynamy.
17: Ogień w fabryce w skarżysku kamiennej mógł być aktem dywersji.
16: To jedna z hipotez przyczyn dzisiejszego pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. Sprawę przejmuje Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej, a z najnowszymi informacjami w tej sprawie dołącza do nas Marcin Staszec.
18: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto, powiedział mi rzecznik Straży Pożarnej ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczak.
19: Po ugaszeniu pożaru strażacy sprawdzili go pod kątem obecności gazów niebezpiecznych za pomocą detektorów wielogazowych. Sprawdzili go pod kątem obecności ukrytych zarzewi ognia za pomocą kamer termowizyjnych.
18: Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru. Nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina. Paulina Gałecka.
0: Badane są różne wątki związane z wybuchem pożaru w tym zakładzie. Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
18: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Z kolei lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną wczorajszego ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku.
16: Ten temat tych dwóch pożarów wróci niedługo w TOK 360.
17: 30 kilometrów na północ od Łeby. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20.
16: Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem, ogłosił wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio na początku sierpnia polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały rosyjskiego IŁA. To nie jest nasze ostatnie słowo, zapowiadają w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem nauczyciele, którzy protestowali dziś przed kancelarią premiera.
16: W manifestacji wzięło udział kilka tysięcy osób. Główny postulat to powrót do prac nad obywatelskim projektem ustawy o zrównaniu nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje waloryzacji uzależnionej od wskaźnika inflacji protestujący nauczyciele uważają za po prostu niesprawiedliwe.
5: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
20: No, pan premier obiecał, że przyspieszy nad tą uchwałą pracę i się nic nie wydarzyło.
21: Ale że w zamrażarce. I jak się nauczyciele z tym czują?
20: No źle, dlatego tu jesteśmy.
21: Główne hasło tego protestu to politycy do tablicy. Państwo zwracają uwagę, że premier jeszcze jak nie był premierem, no to obiecywał wiele, a niewiele się stało.
22: Dokładnie. Obietnic było ogromnie dużo, z czego gdzieś tam jakieś namiastki się pojawiły, żeby dać nam nadzieję na to, że jednak dojdzie do spełnienia tych postulatów, a okazało się jak zawsze fiasko, tak? Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe. Okazuje się, że startują z najniższej półki, tak? No to jednak ciężko jest cokolwiek zrobić, tak? To totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem.
23: Pomimo właśnie tych mizernych nakładów, to ci ludzie, którzy tu przyjechali, sami ratują jeszcze ten system swoją pasją, ale tej pasji nie starczy. W wieku 55, 60 lat tej pasji, wie pan jak to działa.
21: Pasją się człowiek nie naje.
23: Dokładnie, chociaż jeden minister mówił, że żyje się ideą, więc nie wiem ile kosztuje chleb, ile już idei kosztuje ten chleb, nie?
17: Dzisiejszy protest był jednym z elementów obowiązującego od czerwca pogotowia protestacyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
16: Ostateczną formą może być oczywiście strajk, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i ten temat również wróci w TOK 360.
17: A rozpoczynający się rok szkolny jutro to rok zmian.
16: No jak co roku w sumie.
17: Te zmiany to obowiązkowa edukacja zdrowotna w podstawówkach i szkołach średnich oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
16: W niektórych szkołach traktuje się to jako spore wyzwanie, w innych usłyszeć można, że to nie jest rewolucja, bo jak przekonują nauczyciele, w obu sprawach po prostu już mają doświadczenie. Jakub Medek.
24: Edukacja zdrowotna ma uczyć higieny fizycznej i psychicznej czy zdrowego odżywiania. Nieobowiązkowy będzie też blok edukacji seksualnej. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przygotowanych na kursach w szkołach podyplomowych do prowadzenia tych zajęć.
25: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też na przykład chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
24: Tak jest na przykład w szkole podstawowej numer 20 w Białymstoku, gdzie zajęcia poprowadzi szkolna psycholog. W tej szkole nie będzie też problemu z zakazem używania przez uczniów komórek, mówi dyrektor Mariusz Sokołowski.
26: 7 lat temu w naszej szkole ograniczyliśmy w sposób znaczący używanie telefonów komórkowych przez uczniów, więc akurat ta zmiana nie będzie dla nas jakąś rewolucją.
24: Szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego na zapisanie zakazu w swoich statutach. Formę, w jakiej ma on funkcjonować, ustawodawca pozostawił w gestii szkół. Jakub Medek, TOK FM.
17: Wciąż nie ma sygnałów, by dane medyczne 19 milionów Polaków wykradzione z firmy MyDoktor zostały upublicznione.
16: W serwisie bezpieczne dane gov.pl można już sprawdzić, czy bezpośrednio nas to dotyczy. No i mnie na przykład dotyczy, bo sprawdziłem.
17: Ja jeszcze nie wiem, ale za chwilę się pewnie dowiem. Niespodzianki pewnie nie będzie.
16: Chociaż Filip Kakusz miał niespodziankę, miłą niespodziankę. No ale skoro moje dane się znalazły w tym wycieku, co już sprawdziłem, no to co mogę zrobić poza zastrzeżeniem numeru PESEL. I tu z podpowiedzią spieszył mi właśnie Filip Kekusz i jego gość w TOK 360 w południe, Karol Bojke z NASK-u. Wychodzi na to, że przede wszystkim powinienem być czujnym.
27: Bardzo takim
1: charakterystycznym przykładem, który znamy, jest na przykład próba wyłudzenia dalszych danych lub wprost pieniędzy od potencjalnej ofiary oszustwa poprzez podszywanie się na przykład pod konsultanta z banku albo policjanta. I wtedy przestępcy, mając na przykład numer telefonu danej osoby i jej dane, powiedzmy, adresowe, czy właśnie jakiejś historii medycznej, czy dowolnej innej, mogą próbować się uwiarygodnić. Czyli kiedy dzwonią do nas i podają się na przykład właśnie za policjanta, to będą przedstawiać nam dane, które teoretycznie tylko policjant mógłby mieć, tak? Albo lekarz. Mogą się też podszyć na przykład pod lekarza.
17: Uwaga, taka próba wyłudzenia może wydarzyć się nie dziś, nie jutro, nie za miesiąc, a za dłuższy czas.
16: W systemie bezpieczne dane gov.pl możemy też sprawdzić, czy nasze dane nie wyciekły przy innej okazji niż atak na MyDoctor. Cała rozmowa na ten temat w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w zakładce TOK 360.
17: Od jutra ceny paliw idą w górę.
16: Czy kierowcy o tym wiedzą? Na jednej ze stacji w Łodzi sprawdził to Bartosz Kąciołka.
3: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
4: Naprawdę?
3: Nie wiedziałam.
4: Nie wiedziałam o tym.
3: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
6: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
3: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
7: No przynajmniej... W tej pracy, to na pewno.
6: Pan jest taksówkarz?
7: No więc już szuknie się mój zysk.
4: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
17: A jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, za olej 7,31. Cena autogazu się nie zmieni, bo nie był objęty rządowymi obniżkami.
16: A raczej benzyna i diesel będą w najbliższych tygodniach drożeć.
17: Jordania i Zjednoczone Emiraty przejęły irańskie rakiety i drony, które Teheran wysłał w odpowiedzi na wczorajszy atak Amerykanów.
16: Stany Zjednoczone uderzyły w wyspę Larak w cieśninie Ormus, leżącą na kluczowym szlaku transportowym ropy i skroplonego gazu. Była to pierwsza taka militarna eskalacja od miesiąca w konflikcie, który trwa od pół roku, choć zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa miał być przecież krótki.
17: A w związku z zaognieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły o ponad 3%. Więcej na ten temat. Tomasz Orchowski.
8: Ostatnio Waszyngton ograniczał działania wojskowe i skupiał się na presji ekonomicznej. Przed rozpoczynającym się dzisiaj spotkaniem G20 Amerykanie zagrozili odcięciem od dolara tych instytucji, które zajmują się obsługą irańskich środków finansowych. Teraz wrócili do presji militarnej, choć wątpliwe by przyniosła ona skutek, skoro nie udało się to dotychczas. Administracja Donalda Trumpa goni czas. Wybory uzupełniające do kongresu coraz bliżej. Poparcie dla konfliktu na Bliskim Wschodzie spada. Z drugiej strony sporu wojna będzie zapewne jednym z tematów rozmów w Biszkeku, gdzie rusza dzisiaj dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Do stolicy Kirgistanu przyjechali przywódcy Iranu Masud Pezeszki, Rosji Władimir Putin oraz Chin Xi Jinping. W interesie Pekinu jest wikłanie Zachodu w przeciągające się konflikty, na przykład z Iranem czy w Ukrainie, ale Chińczycy nie chcą zbytniego zamieszania gospodarczego. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
16: No, to wszystko kończy się często właśnie na stacjach paliw i ten temat wróci dzisiaj w TOK 360.
17: Patowa sytuacja w PKOL-u. Zarząd niby ma plany, ale nie ma kto ich zrealizować.
16: I wydać w tej sprawie rozporządzenia. W przyszłym tygodniu, we wtorek, 8 września, ma zebrać się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a za dwa tygodnie zarząd. Tylko jest kłopot. Wedle statutu PKOL prezydium powinien zwołać prezes. A prezes Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie.
17: Sąd w Katowicach odroczył rozporządzenie uzasadnienia decyzji o 7 dni, co uniemożliwia obronie szybkie złożenie zażalenia na tymczasowy areszt. Musimy się spotkać i porozmawiać, przekonuje w rozmowie z reporterem TOK FM Błażejem Kuleszą wiceprezes komitetu i wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej Tomasz Hamera.
9: Tutaj chyba nie chodzi o prawo w tym momencie, tylko o to, żeby przede wszystkim spotkać się i przedyskutować te najważniejsze sprawy. No, wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Należy na pewno oferować tutaj wyroku, bo od tego są wyższe instancje. Natomiast na pewno naszym celem, czy obowiązkiem wręcz jako przedstawicieli prezydium, czy też zarządu, jest dbałość o to, żeby organizacja funkcjonowała niezachwianie i żeby też polscy sportowcy mogli reprezentować nasz kraj na arenach olimpijskich.
16: Hamera wystosował list do członków zarządu oraz komisji rewizyjnej po rozmowach z przedstawicielami MKOL-u. Jak pisze, na stole są trzy rozwiązania. Pierwsze zakłada rezygnację prezesa PKOL-u.
17: Drugi jego odwołanie lub zawieszenie, a trzeci ingerencję właśnie MKOL-u. Ta ostatnia jest mało prawdopodobna, uważa Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.
2: Oczywiste jest też to, że w razie gdyby tamte dwa pierwsze wnioski postawione nie działały skutecznie, czyli samodzielna rezygnacja prezesa i odwołanie go przez organy PKOL-u, to interweniować będzie musiał tutaj administracyjnie MKOL, ale to jest taka trochę broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana, ale nie ma, mam nadzieję, i nie będzie powodu do tego, by jej używać, bo przecież rozwiążemy ten dylemat, który dzisiaj mamy sami.
16: Dziś, najpóźniej jutro, w sprawie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oświadczenie dla polskich mediów wydać ma Międzynarodowy Komitet Olimpijski i ten temat też wróci dzisiaj w TOK 360.
17: Już koniec Krajowego Planu Odbudowy.
16: Polska zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską zrealizowała już cały KPO, poinformowała ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
17: Około 150 miliardów złotych jest już w Polsce, a kolejne 90 ma trafić do kraju do końca roku w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Szymon Kępka.
10: To był jeden z najważniejszych terminów dla polskiego KPO, bo do końca sierpnia miały zostać zakończone wszystkie reformy i inwestycje, do których Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekonuje, że plan został wykonany. W ciągu dwóch lat zrealizowano 54 reformy i 57 inwestycji. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
11: To zupełnie nieprzypadkowo pokrywa się dzisiaj z informacją, że Polska jest w drugim kwartale liderem wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Tak jest dzięki KPO. Tego ogromnego wzrostu, tego przywództwa wzrostu w Europie nie byłoby bez inwestycji. Inwestycje do naszego wzrostu PKB dokładają się w ogromnym stopniu, a inwestycje dzisiaj to są w ogromnym stopniu, to jest KPO.
10: Wśród projektów finansowanych z KPO są m.in. inwestycje w energetykę, w tym modernizacja sieci i farmy wiatrowe na Bałtyku. Do tego gazociąg Gdańsk-Gustorzyn i terminal LNG. Z tych pieniędzy kupiono również pociągi i lokomotywy. Rozwijany jest szybki internet dla gospodarstw, a w całym kraju powstaje 18 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Wiceminister Jan Szyszko podkreśla, że wszystkie te projekty mają już konkretny wymiar inwestycyjny.
12: Krajowy Plan Odbudowy z politycznego problemu stał się gospodarczym sukcesem, ogromnym sukcesem Polski. KPO zostało przez nas jeszcze bardziej spolonizowane, przekierując jeszcze więcej pieniędzy do polskich producentów.
10: Łączna wartość polskiego KPO to blisko 54 miliardy euro, czyli mniej więcej 240 miliardów złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Warszawa żegna dziś Wandę Traczek-Stawską, żołnierkę Armii Krajowej, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, społeczniczkę, działaczkę na rzecz praworządności i demokracji.
16: Po uroczystościach pogrzebowych wieczorem na placu Kasińskich o 19:00 zaplanowano społeczne obywatelskie pożegnanie pani Wandy.
13: Ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli.
14: Była, a w zasadzie będę mówił, jest. Jest niedoścignionym wzorem patriotyzmu. Miała też na uwadze edukację społeczną. Zależało jej bardzo na tym, żeby obywatele znali swoje prawa, znali swoje obowiązki. Często też wskazywała na to, że po to było powstanie. Żeby była wolna Polska, zjednoczona, silna, wolna Polska.
15: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
14: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać. Głównym chyba takim punktem będzie film Wanda, ostatnio z oddziału. Ten film pięknie ukazuje dorobek pani Wandy. Opowiada o niej, zresztą ona sama o sobie też jej opowiada. Jej wypowiedzi rodziny i nie tylko. No pokazują właśnie całą naszą drogą kochaną panią Wandę.
17: Mówili Wanda Traczek-Stawska i Robert Hojda z Fundacji Aktywna Demokracja.
16: Obywatelskie pożegnanie pani Wandy organizowane jest pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jest 16.17. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, dzięki wielkie. Informacje TOK FM o 16.20, a po nich po wakacjach wraca Ekonomia 360. Będzie o rosnącej inflacji, będzie o rosnących cenach paliw, o 14 emeryturach także, bo dzisiaj wypłaty.
0: Autopromocja.
5: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie Ministerstwo Wojny poinformowało o zawarciu dwóch kontraktów na zwiększenie produkcji pocisków przechwytujących. Umowy z firmami General Dynamics Ordnance and Tactical Systems oraz Lockheed Martin będą obowiązywały przez 7 lat. Kontrakty mają na celu również przyspieszenie dostaw kluczowych podzespołów rakietowych wspierających programy przechwytujące. Jako nielegalny strajk określa zarząd Polskiej Grupy Górniczej i podziemny protest kilkunastu górników z kopalni Wujek w Katowicach. Protestują oni przeciw kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. W piątek po zakończeniu porannej zmiany 11 górników przez ponad 2 godziny nie wyjeżdżało na powierzchnię. Dziś część załogi zjechała pod ziemię i odmówiła pracy. Na koniec sierpnia na kontach, na których są dochody budżetu państwa, znajdować się będzie ponad 180 miliardów złotych, poinformował wiceszef resortu finansów Jurand Drop. Potrzeby pożyczkowe państwa sfinansowane są w 75%. We wrześniu planowane są 2 przetargi sprzedaży i 1 przetarg zamiany obligacji.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: No i zgodnie z obietnicą po wakacyjnej przerwie wraca Ekonomia 360, w której o rosnącej inflacji, mocnej podwyżce cen paliw, o 14 emeryturach, bo ruszają ich wypłaty. Dawno tego nie mówiłem, to powiem przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
9: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Ta podwyżka niestety zaboli. Od północy mocno wzrosną ceny paliw. Kończy się rządowy pakiet CPN, a to oznacza, że do 23% poziomu wzrośnie VAT na benzynę i olej napędowy. A w sytuacji drogiej ropy naftowej uderzy to kierowców po kieszeni, mówił w popołudniowym EKG Rafał Zywert z biura analitycznego Reflex.
10: Będzie to zauważalny wzrost. Myślę, że można go szacować między 60 kilka, a nawet 90 groszy na litrze, zarówno w przypadku benzyny i diesla, czyli generalnie średnia cena diesla w kraju na części stacji może jeszcze chwilowo się utrzymać na poziomie 7,99, no ale niestety będziemy musieli znowu się pogodzić z cenami powyżej 8 zł za litr. Natomiast w przypadku benzyny będą to zapewne poziomy gdzieś między 7,30 zł a 7,50 zł za litr benzyny 95-oktanowej.
9: Jak w kolejnych dniach tego tygodnia te ceny na stacjach mogą się kształtować? Co widzimy już w hurcie?
10: Niestety pod koniec tygodnia ceny diesla mogą wzrosnąć o kolejne 20 groszy na litrze. Benzyny trochę mniej, ale no niestety musimy się na razie liczyć z tymi cenami powyżej 8 zł, jeśli chodzi o olej napędowy.
9: Lepsze informacje są dla tankujących autogaz. On porusza się w okolicach 3 zł za litr i na razie tu zostanie. Inflacja w kończącym się sierpniu mocno wzrosła do 3,4% w skali roku, czyli dochodzi do górnej granicy poziomu uznawanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Ten wzrost to efekt przede wszystkim paliw, mówił w południowym EKG dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA.
11: Wciąż taniejąca żywność, w zasadzie stabilne pozostałe kategorie, no i jednak niestety ten wzrost cen paliw.
9: No ale przecież mieliśmy drugą odsłonę rządowego pakietu CPN, który właśnie dzisiaj się kończy.
11: Tegomiesięczna edycja CPN-u była edycją dość wyjątkową, bo krótką, trwającą zaledwie 2 tygodnie. I wydaje się, że tu jest właśnie szkopuł i fakt, że przez pierwsze 2 tygodnie sierpnia, kiedy to najprawdopodobniej GUS zbierał dane dotyczące cen, ten program nie obowiązywał, no to to właśnie sprawiło, że ten wzrost cen paliw się do inflacji przefiltrował.
9: Wciąż tanieje natomiast żywność i to dobra informacja dla naszych portfeli, choć ta deflacja cen żywności będzie się już powoli kończyła. Poznaliśmy też dziś szczegóły wzrostu gospodarczego w drugim kwartale tego roku. Polska gospodarka zaliczyła 4 z minusem. Wzrost PKB sięgnął 3,9%. Ekonomiści mówią, że to dobry wynik oparty na zdrowych podstawach, czyli na inwestycjach i naszej konsumpcji. Rząd w projekcie przyszłorocznego budżetu mógł przestrzelić z szacunkiem wpływów do państwowej kasy, mówi w TOK FM profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów i główny ekonomista Business Center Club. Założenia dotyczące tego, co budżet zarobi z podatków, mogą być zbyt optymistyczne, podkreślał ekonomista w porannym EKG.
3: Ja widzę pewne ryzyka, zwłaszcza po stronie dochodowej, no bo wydatkowa, zakładam, że w cyklu wyborczym nic się nie zmieni w zakresie wydatków, nigdy nie będzie ciążył wydatków, może wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o stronę dochodową, no to widzę same ryzyka, bo VAT ma wzrosnąć o 9,5%, ale pamiętajmy, że pan minister Domański mówi, że luka VAT jest prawie zamknięta. No więc jeśli konsumpcja rośnie powiedzmy o 6%, no to skąd mają się wziąć te dochody VAT? I druga sprawa to jest CIT. CIT ma urosnąć o 18%, Przy czym zakłada się?
12: Podwyżka
3: podatków, te, które być może zawetuje pan prezydent, więc do końca nie wiemy, czy to nie są zbyt optymistyczne, moim zdaniem są zbyt optymistyczne założenia.
9: Bo już w tym roku, jak dodaje ekonomista, widać, że wpływy z podatku VAT, czyli głównego źródła finansowania budżetu, idą wolniej niż rząd się spodziewał. Jutro pierwsi seniorzy dostaną tak zwaną 14. emeryturę. W tym roku to niespełna 2000 zł brutto i tyle dostaną seniorzy, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, przypomina ekspert emerytalny Oskar Sobolewski.
13: Jeżeli świadczenie nasze podstawowe przekracza kwotę 2900 zł, no to wtedy ta tak zwana 14. emerytura już nie jest wypłacana w pełnej wysokości, tylko w tym mechanizmie, w metodzie złotówka za złotówkę, ale te osoby, które mają już wyższe świadczenia, czyli już te wyższe emerytury, mogą nie dostać w ogóle tak zwanej 14. emerytury i ta granica to jest 4828 zł i 49 groszy brutto. Czyli jeżeli ktoś ma wyższą emeryturę, no to w takiej sytuacji już tego dodatkowego bonusu nie będzie otrzymywał.
9: ZUS wypłaci 14 z comiesięcznym świadczeniem. 4,32 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,73, a funt po 5 zł i 5 groszy.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: 16.27, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Działania policji ABW trwają, zabezpieczone są wszystkie materiały, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, odnosząc się do pożaru w zakładzie grupy WB produkującym systemy bezzałogowe. To pożar w Skarżysku Kamiennej. No i powtarzają się takie apele ze strony przedstawicieli rządu, przedstawicieli służb, żeby unikać dezinformacji, nie spekulować, co było przyczyną, co jest absolutnie zrozumiałe. Z drugiej strony też nie chcę spekulować, ale składam informacje do kupy. Jeżeli czytam o uruchomieniu systemu przeciwwłamaniowemu, go jakimś mężczyźnie w masce, który dostał się na teren tego zakładu w tym czasie, kiedy wybuchł ten pożar. Jeżeli czytam o pożarze, do którego doszło wczoraj w Lublinie, pożarze w magazynach hali, w której produkowano części do zakładów lotniczych w Świdniku, no to narzuca mi się trochę, że z wielkim prawdopodobieństwem mogło dojść tutaj do dywersji.
14: No tak, no tak. No i właśnie na tym trochę bazuje dezinformacja, na tym, że czytamy te informacje z różnych źródeł. No dzisiaj jest trochę tak, że w internecie każdy może, mówiąc kolokwialnie, wszystko napisać. Zakładam, że to, co pan czyta, to większość to są artykuły czy źródła prasowe.
6: Tak, dobieram źródła. Natomiast,
14: tak. Zakładam, że to już jest wykonane. Natomiast to, co apeluje MSWiA czy sam minister, to o to, żeby faktycznie polegać głównie i tylko wręcz ze względu na tą szczególną materię informacyjną, na tych przekazach, które są wprost kierowane ze strony policji, ABW czy MSWiA. No i z tego, co mi się wydaje, to potwierdzono na tą chwilę właśnie ten alarm antywłamaniowy, faktycznie pożar, faktycznie ABW na miejscu, który bada, która służba specjalna bada również tą hipotezę dywersji, a także inne różne scenariusze i wersje. I myślę, że na tą chwilę to jest tylko i aż tyle, co wiemy. I myślę, że ja bym też nie ryzykował tezą czy dywersji, czy ataku sabotażowego, czy łączenia tych dwóch zdarzeń, tego w Skarżysku i tego w Lublinie, bo to oczywiście, tak jak pan powiedział, to te nasze automatyzmy i każdy myślący człowiek jakby też łączy fakty, kropki. I to wydaje się szczególnie dzisiaj w dobie wojny z Ukrainy z Rosją, napastniczej Rosji oczywiście i stopnia zagrożenia terrorystycznego Bravo, który mamy w Polsce, działań hybrydowych Rosji, które są podejmowane w Polsce, to jakby sami czujemy podprogowo, że to może być to. Natomiast no właśnie to zwalczanie dezinformacji polega na tym, że okej, weźmy głęboki oddech, poczekajmy. I myślę, że te informacje zostaną wcześniej czy później nam podane. Oczywiście specyfika tego zakładu, szczególnie tego WB Electronics, jest taka, że być może nie wszystkie informacje przestrzeń publiczną zobaczą, no ale myślę, że komunikaty potwierdzające tą tezę o dywersji zostaną wydane oficjalnie lub nie zostaną, jeżeli się okaże, że tej dywersji nie było.
6: Okej, to bierzemy głęboki oddech, ale myślę, że dzisiaj po południu zasadne jest pytanie, czy my odpowiednio chronimy takie miejsce, bo wydaje mi się to miejsce bardzo newralgiczne.
14: Tak, no tutaj obiektu nie znam, nie audytowaliśmy tego obiektu nigdy, więc absolutnie nie będę się wypowiadał. Możemy teraz powiedzieć tylko o fakcie, że alarm antywłamaniowy zadziałał, następnie pożar w jednym pomieszczeniu, skala niewielka. No tutaj przedstawiciel WB wypowiedział się, że wszystkie procedury zadziałały i z ich perspektywy, z perspektywy zakładu tutaj nie zostały przedstawione żadne jakieś tutaj wrażliwości, podatności. Tak jak i poprzednio, trzeba poczekać. Natomiast to, co pan podkreśla, niewątpliwie jest tak, że my powinniśmy tego typu obiekty szczególnie strategicznie chronić. Natomiast pamiętajmy o tym, że my tych obiektów infrastruktury krytycznej, czy nawet nieformalnie infrastruktury krytycznej, ale obiektów, które produkują, są dostawcami dla wojska, dla lotnictwa, dla różnego typu branż. Za chwilę możemy powiedzieć o kilku tysiącach wodociągów w Polsce. No mamy mnóstwo, to są tysiące obiektów, a to po stronie sprawcy zawsze jest ten wybór miejsca, wybór czasu, wybór metody działania. To jest taka trochę niesprawiedliwa walka i w zasadzie nie ma szans na wygraną i żadne państwo i żaden obiekt tego w 100% nigdy nie wygra. Nie przygotujemy się na wszystkie scenariusze i na wszystkie możliwości.
6: No ale mówimy tutaj o, mówiąc skrótowo, fabryce dronów, więc
14: tak.
6: No to jest coś dużo, dużo więcej niż, nie wiem, hala magazynowa gdzieś na przykład.
14: Zgadza się i ja tak jak powiedziałem, nie znam specyfiki tego zakładu i nie znam kategorii tego zakładu. Pamiętajmy, że u nas w Polsce funkcjonują takie kategorie ochrony tego typu obiektów. Taki obiekt mógłby być obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie, wciągniętym na listę wojewody. Nie wiem, czy był. Mógłby być obiektem infrastruktury krytycznej. Też nie wiem, czy był, ponieważ wykaz IKA jest w Polsce niejawny. Mógłby być obiektem podlegającym szczególnej ochronie w związku z ustawą o powszechnym o obronie ojczyzny. Też nie wiem, czy był. No i najgorsze byłoby, gdyby ten obiekt faktycznie nie znajdował się w żadnym z tych trzech reżimów. Czyli okazałoby się, że nie ma żadnego reżimu jego ochrony i obrony. Zakładam, że tak nie było. Czyli faktycznie w jakimś reżimie funkcjonuje. No tak czy inaczej, pewnie trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań, usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby no tutaj mocno w tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść. Mówiąc wprost, obowiązkowo, no bo tutaj, gdy taki obiekt taką kategorię otrzymuje, szereg obowiązków po stronie właściciela czy zarządzającego jest, żeby ten poziom bezpieczeństwa podnieść.
6: Wracając jeszcze do tego głębokiego oddechu, który wzięliśmy i tego oczekiwania na potwierdzenie, czy był to akt dywersji, czy nie, niezależnie od tego, co czytamy w jak najlepszych źródłach, to wydaje mi się, że w tego typu działaniach hybrydowych, jeżeli to było działanie hybrydowe, to też oprócz skutków, tutaj wszystko wskazuje na to, że byłyby niewielkie, to też chodzi o to, żeby było je widać, że to jest element wojny informacyjnej.
14: No zdecydowanie tak i sprawcom działań hybrydowych na tym zależy, że no gdzieś tam pewnie tanio opłacany sprawca gdzieś tam próbuje coś podpalić, gdzieś się tam dostać, zrobić jakieś zdjęcia, ale to, co jest jakby meritum sprawy, to jest ta później cała narracja informacyjna o tym, po pierwsze w naszym kraju, jacy to my jesteśmy nieprzygotowani, a po drugie, no też mówiąc brutalnie, jeżeli to byłby sprawca z Rosji, to w Rosji pokazywanie, jacy my jesteśmy podatni, jacy my jesteśmy nieprzygotowani do ewentualnych działań i jak to Rosja znowu triumfuje, pokazując nasze podatności. Oczywiście cały element dezinformacji, który być może będzie nakierowywał na sprawcę, który pochodzi być może z jakiegoś naszego sojusznika czy państwa, które wspieramy. No to wszystko jest pełna i kontrolowana narracja po stronie Rosji. No i dlatego szczególnie ja się tutaj w pełni zgadzam z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, szczególnie rola właśnie nasza, żeby właśnie pilnować tego przekazu informacyjnego, polegać tylko i wyłącznie na faktach, bo no aż się samo nasuwają pewne wnioski, ale no właśnie, lepiej poczekajmy.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa i prezes Safety Project, był gościem TOK 360. No to trochę a propos, po powodzi na pograniczu Nepalu i Chin, do której doszło przed kilkoma dniami, w sieci pojawiły się masowo sfabrykowane, hiperrealistyczne filmy z tej katastrofy. Alarmuje o tym agencja France Press. O sytuacji w Nepalu po informacjach TOK FM, ale z wiarygodnych źródeł.
12: Reklama.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
18: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
17: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
22: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
23: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
24: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
23: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
25: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
26: Jeszcze nie śpisz?
27: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
26: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
27: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
28: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
30: dalej masz. Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Ashville w Karolinie Północnej rozpoczęły się obrady ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. W spotkaniu uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Tematem przewodnim jest powrót do podstaw i skupienie na promocji wzrostu gospodarczego i deregulacji. Uczestnicy poruszą też kwestie walki z brakiem równowagi w handlu międzynarodowym, co w dużej mierze dotyczy Chin i eksportowanych przez nie nadwyżek produkcyjnych. Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Rząd zajmie się nią na środowym posiedzeniu. Projekt autopoprawki przygotował resort sportu i turystyki. Związek Miast Polskich zaapelował o 8 miliardów euro z funduszy europejskich. Środki miałyby trafić na rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz społecznego. Zdaniem samorządowców proponowane nieco ponad miliard euro to za mało. Mogłoby odpowiedzieć na potrzeby, szczególnie małych i średnich miast.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Magdalena Jungowska, założycielka fundacji White Grain. Dzień dobry.
32: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
6: Do 939 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznych powodzi 26 sierpnia w Nepalu, niedaleko granicy z Chinami. Liczba zaginionych zbliża się do 4000. Te dane oczywiście się będą zmieniać. Siłą rzeczy będą zmieniać się na gorsze. To już jest 5, właściwie 6 dni po tej katastrofie. Co jest w tej chwili kluczowe w prowadzeniu akcji ratunkowej?
32: O, przede wszystkim jeszcze posiadanie chyba nadziei, że uda się znaleźć tych, którzy ocalali. Nie wiem, czy słyszeliście, w wielu tunelach z elektrowni wodnych dowiadujemy się, że one są zasypane, ale tam jest jeszcze kilkaset, około 900 osób w środku.
6: 933 osoby dokładnie.
32: Dokładnie. Mamy nadzieję, że oni jeszcze tam są, że uda się ich po prostu uratować. Tak, ta skala i te liczby są przerażające i z chwili na chwilę są coraz gorsze. Niestety mamy bardzo dużo takiego przeczucia, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, Nepalczykami, którzy właśnie działają, bezpośrednio pomagając powodzianom, że to jest katastrofa na większą skalę niż ta, która była 11 lat temu, trzęsienie ziemi. Dlatego, że mamy też informacje między innymi, że jest taka lokalna aplikacja, w której proszą o zgłaszanie zaginionych osób. Tam jest zgłoszonych ponad 12 tysięcy osób.
6: To rozumiem jest weryfikowane przez władze, stąd te dane różnią się
32: rozbieżne.
6: Są rozbieżne z tym, co ja podawałem przed chwilą. Na czym polega problem z dotarciem do tych pracowników budów elektrowni wodnych, którzy utknęli w tych tunelach?
32: Najtrudniejsze jest to, że po pierwsze mamy cały czas zagrożenie kolejnych fali. Drogi są w straszliwym stanie, większość z nich jest całkowicie zniszczonych. Dzisiaj nasza część naszej jakby pomocy, którą próbujemy dostarczyć do poszkodowanych, utknęła na po prostu całych zabłoconych drogach i przez wiele godzin próbowali dotrzeć do Nuwakot, gdzie udało się koniec końców dostarczyć kilkaset z naszych takich paczek sanitarnych, które organizujemy, ale jest po prostu bardzo ciężko dotrzeć w te miejsca. Nie dość, że teren jest bardzo niestabilny, to w większości miejsc jedyna możliwość, żeby się dostać, jest helikopterami, które latają non-stop, lądują i wzlatują co kilka minut dosłownie ze wszystkich możliwych pozycji startowych.
6: No ale tereny, rozumiem, mają ograniczoną przepustowość, taki transport lotniczy.
32: Niestety. Niestety, tak.
6: Na czym jeszcze polega to niesienie pomocy? Bo wiem, że pani jest w to też zaangażowana.
32: Tak, więc jakby wiemy, że tysiące ludzi straciło domy, więc oczywiście wiele i rząd, i wojsko, policja przede wszystkim nadal ratują ludzi, ale też dostarczają podstawowe materiały, takie jak chociażby żywność, ubrania, koce, ale ja z kolei zajęłam się z moją zaprzyjaźnioną organizacją dostarczaniem tych paczek sanitarnych, w których jest uzdatniacz wody, paracetamol, mydło, pasty, szczoteczki do zębów, bo ta podstawowa higiena jest teraz kluczowa, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wtórnie chorobom, tak, zakaźnym, związanym z tym, że po prostu nie ma dostępu do czystej wody pitnej.
6: Co to jest za region Nepalu? Bo ja tylko wspomniałem, że to jest przy granicy z Chinami. Po drugiej stronie jest Tybet, ale też jak obserwuję zdjęcia, nagrania, te wiarygodne, bo wspominałem o tym, że jest dużo deepfake'ów, no to wyraźnie jest to rejon bardzo górzysty, jak to w Nepalu trochę. I myślę, że to wiąże się z kolejnymi wyzwaniami, jeżeli chodzi o tę akcję ratunkową.
32: A to prawda, bo to jest rejon, to jest przede wszystkim wielka dolina Langtang, która jako jedyna prowadziła właśnie na granicę Nepalu z Tybetem, gdzie ludzie przede wszystkim udawali się na pielgrzymki w kierunku Góry Świętej Kailash. Więc to jest przepiękny rejon też trekkingowy. Tutaj

0: Dolina rzeki Trisuli jest absolutnie zniszczona, więc najbliższa wioska, taka, która jest, można powiedzieć, na końcu tej katastrofy, wioska Bidur, do której zazwyczaj jechało się około 2 godzin, teraz jedzie się tam co najmniej 4 godziny i to jest końcówka tego, co się wydarzyło. A w te górne rejony po prostu dalej praktycznie nie ma przejazdu. Jest tam bardzo utrudniony. Wiem, że kilka godzin dalej gdzieś tam można spróbować się dostać, ale większość pomocy musi tam docierać helikopterami.
1: Czy to znaczy, że my w jakimś sensie jesteśmy, mimo że minęło tych 5 dni, trochę odcięci od informacji, co tam się dzieje? I wspominaliśmy o tym, ile może być tych osób zaginionych?
0: Myślę, że tak, że tak naprawdę dostać się do większości z tych ludzi jest prawie, że niemożliwe. Więc ja myślę, że są setki ludzi, którzy są absolutnie odcięci od kontaktu i gdzieś tam we własnym zakresie po prostu próbują sobie radzić. I to jest... Dla mnie to jest naprawdę bardzo trudne tak naprawdę, bo tak, myślę, że będziemy się dowiadywać stopniowo, to zajmie kolejne tygodnie, aż sytuacja się uspokoi i gdzieś tam przynajmniej to wojsko będzie mogło dotrzeć do poszkodowanych, ale ja z mojego doświadczenia wiem, że to może trwać nawet miesiącami. Ja pamiętam, że po trzęsieniu ziemi, kiedy byłam przez kilka miesięcy w Nepalu, jeździłam do wielu miejsc i prawie 2 miesiące po trzęsieniu pojechaliśmy do wioski oddalonej 8 godzin od Katmandu, gdzie kobieta stała i wzruszona mówiła, że to są pierwsi ludzie, którzy w ogóle przyjechali z jakąkolwiek pomocą.
1: Ja obawiam się,
0: że z jednej strony po pierwsze to jest kwestia ta medialna i widzimy te obrazy katastrofalne i ludzie naprawdę wspierają Nepal i są tu i teraz, tylko że to wszystko niedługo ucichnie i ci ludzie pozostaną sami sobie i to naprawdę będzie trwało przez wiele, wiele miesięcy. Ja pamiętam niedawno...
1: To już tutaj
0: była... Tak, tak. Mhm. Niedawno była katastrofa, inne trzęsienie ziemi w Nepalu. Ona nawet nie pojawiła się w mediach, tak? A tam było po prostu tysiące ludzi poszkodowanych, którzy też potracili domy. A Nepal niestety bardzo potrzebuje wsparcia też z zewnątrz, ponieważ niestety, ale sami po prostu sobie nie radzą.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Jungowska, założycielka Fundacji Wild Grain, była gościnią TOK 360. 16.50. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest teraz Artur Sierawski, były nauczyciel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Obietnicę już mamy, teraz chcemy deklaracji, mówili uczestnicy manifestacji Związku Nauczycielstwa Polskiego przed Kancelarią Premiera, upominając się o pilne uchwalenie inicjatywy obywatelskiej dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli. Nawet cytowany był premier Donald Tusk podczas tej manifestacji, kiedy mówił, że oto przyspieszamy pracę nad obywatelskim projektem. Tęskni pan za zawodem nauczyciela?
2: Patrząc na to, co się dzieje, niekoniecznie. Oczywiście brakuje mi jakby kontaktu z uczniami, tej takiej pracy fajnej, pedagogicznej, że tak powiem, pracy u podstaw, jak najbardziej tak, ale stricte za systemem, jako funkcjonowaniem absolutnie nie, a patrząc na to, co się dzieje, to chyba raczej dobrej perspektywy nie widać na przyszłość, raczej tylko same negatywy, ale miejmy nadzieję, że no jednak tutaj gdzieś rządzący wypełnią obietnice, z którymi szli do wyborów przecież ostatnich. To były sztandarowe poprawa systemu edukacji, odkręcenie pewnych rzeczy, które zostały zniszczone za poprzedniej kadencji. No i oczywiście podwyżki. No temat podwyżek to jest jakieś never ending story i myślę, że chyba nikomu nie zależy na tym, żeby ten problem został rozwiązany. Poza nauczycielami oczywiście i związkowcami.
1: A dlaczego pana zdaniem nikomu nie zależy na tym, żeby ten problem został rozwiązany? Moja bardzo robocza teza jest taka, że nauczyciele są tutaj trochę brani na przeczekanie.
2: Znaczy ja myślę, że tak, że nauczyciele są brani na przeczekanie, no nie oszukujmy się, to też nie jest jakaś grupa stricte docelowa. Nauczyciele mogą potupać nóżkami, mogą postrajkować, a i tak dalej, że tak powiem, będą działać. No jednak nauczyciel, bym powiedział, jest najmocniejszym tym takim ogniwem tego trybu edukacji i przetrwa wszystko, co mu się założy. No, widzieliśmy reformę edukacji, niszczenie gimnazjów, wygaszanie gimnazjów. Nauczyciele to wszystko przetrwali

0: i myślę, że oni wszystko gdzieś tam wezmą na klatę i będą trwać, że tak powiem, w tym systemie. Aczkolwiek też patrząc obiektywnie na to, coraz mniej nauczycieli jakby i ludzi chce pracować w tym zawodzie, coraz więcej wakatów jest. Ja nawet z ciekawości tak przeglądałem sobie bank ofert pracy mazowiecki tutaj. No, ilość wakatów jest naprawdę przerażająca i daje dużo do myślenia. Także myślę,
1: no,
0: że...
1: No może zaraz przyjdzie niż demograficzny i te wakaty się tak zrównają z tym niżem. Może właśnie sprawa jest brana na przeczekanie.
0: Wie pan co, no to wszystko zależy od tego, jakie będą pensje i wynagrodzenia, bo dopóki nauczyciele, ja to zawsze mówię, dopóki nauczyciele naprawdę nie zaczną dobrze zarabiać, to ten zawód też nie będzie elitarny. Ja zawsze to powtarzałem, że jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też jakby byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie, że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie i z poziomem, jakością edukacji w naszym kraju. Natomiast no myślę, że te podwyżki są nieuniknione. Jeżeli te podwyżki nie pójdą w ślad, nie będzie ten projekt obywatelski rozpatrzony i tutaj pewne kroki poczynione w tym temacie, to naprawdę obawiam się, że za chwilę nie będzie komu pracować w szkołach i tak już dyrektorzy stają na głowie, żeby połatać te godziny, znaleźć nauczycieli.
1: O! Tak to się czasem zdarza w zdalnych połączeniach. Ja tylko dowiedziałem, że ten obywatelski projekt ustawy wznowienia prac, nad którym domagają się nauczyciele, a którym, no tak, premier Donald Tusk obiecywał, że już tutaj przyspieszamy pracę. W nim chodzi o to, żeby zrównać nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Średnia płaca idzie w górę, pensje nauczycieli też idą w górę. Obecne propozycje waloryzacji, trudne słowo, uzależnionej od wskaźnika inflacji, protestujący uważają za niesprawiedliwe. Artur Siewierski, były nauczyciel, wciąż jest z nami w TOK 360. Były nauczyciel, to czym się pan dzisiaj zajmuje?
0: Ja dzisiaj prowadzę swoje firmy, a także jestem radnym w gminie Wieliszew, także poszedłem totalnie na swoje. Oczywiście gdzieś w systemie edukacji jakby oświatowym cały czas funkcjonuję, bo prowadzę także, współprowadzę żłobek i przedszkole, więc gdzieś ta oświata jest mi cały czas gdzieś tam blisko, ale też i z boku obserwuję to, co się dzieje z oświatą i widzę te niepokojące trendy, które są. To są te braki kadrowe, ale też to, co warto wspomnieć, to, że też nie mamy chętnych nauczycieli, którzy chcą być dyrektorami szkół. Ja to widzę chociażby
1: jest
0: w mojej gminie.
1: Tylko dodatkowe wyzwanie, dodatkowa robota za niespecjalnie dodatkowe pieniądze.
0: Znaczy ja bym powiedział, że pieniądze nie są współmierne do odpowiedzialności, jaką ponosi dyrektor. Tak bym to określił. Czyli tu też znów rozbijamy się o kwestie finansowe. Ten czynnik finansowy jakby w polskiej szkole jest nieodzowny.
1: Czasem warto porozmawiać o pieniądzach, nawet często. Bardzo dziękuję. Artur Sierawski, były nauczyciel, był gościem TOK 360, 16:55. W międzyczasie do studia weszła Karolina Lewicka, bo za chwilę wywiad
2: Dzień
1: polityczny. Dzień dobry, Paweł Zalewski, to będzie twój pierwszy gość, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony.
2: No, mnóstwo tematów tutaj będzie, rzecz jasna. Przede wszystkim pożary. Czy to jest tak, że fabryki broni płoną przez przypadek, czy jednak nie?
1: Przedstawiciele rządu mówią, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, co jest zrozumiałe, tak? Co jest zrozumiałe, ale
2: dziennikarze zresztą też pracują.
1: Składając kropki, to trochę tak to wygląda, ale nie wyciągamy tutaj pochopnych wniosków, bo to też jest ważne, żeby tej dezinformacji nie sprzyjać.
2: Paweł Zalewski zaraz będzie o to przeze mnie pytany, natomiast koniec miesiąca dzisiaj, jutro już wrzesień, niestety koniec lata wakacji.
1: I już widziałem, że przeszedł tędy Michał Fedorowicz, przewodniczący
2: oczywiście
1: Europejskiego Kolektywu Analitycznego Resfutura.
2: Czas na podsumowanie tego, co działo się w tym miesiącu w sieci. Furorę zrobił rzecz jasna raport Polaków Portret Własny i krótka kariera podpisanej pod nim profesor Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki przez 3 tygodnie do spraw promocji marki Polska. Nominacja 26 lipca, dymisja 21 sierpnia. Główne emocje w sieci: kpina i szyderstwo. Od lekkiego, memowego humoru po ostrą, personalną drwinę. Paliwem był przede wszystkim sam język dokumentu, pełen absurdalnych sformułowań i analitycy przewidują, że cytaty w rodzaju tradycyjna chlebowość albo polski płaskis prawdopodobnie zostaną w obiegu. Zostaną z nami już na zawsze. Ale sierpień to także rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i zorganizowana przez Pałac impreza. To także podatkowa propozycja rządu i Milusiński Romanowski odnaleziony w Tiraspolu, choć nie jesteśmy do końca pewni, czy faktycznie tam przebywa. I zobaczymy, jak na to wszystko reagowali użytkownicy portali społecznościowych. To po 17.20, tak jak mówiłeś, już za moment wiceszef MON Paweł Zalewski.
1: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18.00. Donald Trump właśnie zapowiedział kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu, obiecując, że siły USA uderzą bardzo mocno. Donald Trump różne rzeczy zapowiada, ale przyjrzymy się sytuacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo wygląda na to, że ona po raz kolejny, wbrew zapowiedziom Donalda Trumpa, eskaluje.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Pad w PKOL-u rozwiązany. Wiceprezes zarządu Mieczysław Nowicki został upoważniony do zastępowania prezesa Piesiewicza, który jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Wszystko jest zgodnie ze statutem komitetu. Artykuł 50 wyjaśnia, kto zastępuje prezesa. Wiceprezes Nowicki zaprosił już na 8 września na posiedzenie prezydium zarządu, a głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania Piesiewicza na podstawie decyzji katowickiego sądu. Smutek, rozczarowanie, złość. Obietnicę już mamy, teraz chcemy deklaracji. Nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego manifestowali dziś przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Domagali się uchwalenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej wynagrodzeń. Młodzi nauczyciele podkreślali, że chcą zostać w zawodzie, ale samo powołanie nie wystarczy. Potrzebna jest między innymi godna pensja. Według szacunków w manifestacji uczestniczyło ponad 3000 osób z całej Polski. Zakończyła się modernizacja linii kolejowej nr 8 między Krakowem Głównym i tunelem. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że dzięki inwestycji wzrosła przepustowość tego szlaku, a pociągi regionalne i dalekobieżne w kierunku Nowej Huty, Kielc i Warszawy pojadą częściej i szybciej. Efektem inwestycji jest również zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów do 120 km na godzinę. Poziom bezpieczeństwa zwiększyła modernizacja 6 pojazdów kolejowo-drogowych. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, miejscami będą też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, maksymalnie od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Zaczynamy naszą rozmowę od dwóch pożarów. Najpierw spłonął duży magazyn należący do firmy, która produkuje elementy do dronów, które ponoć trafiają do Ukrainy. To są informacje nieoficjalne, a która ma swoją siedzibę w Lublinie. To była ogromna hala, zawalił się dach, pochyliły się ściany. Natomiast potem doszło do pożaru w zakładach należących do fabryki części do dronów także. No i Onet podał, że monitoring w fabryce zarejestrował niezidentyfikowaną osobę w kominiarce, która miała dostać się na teren zakładu przez ogrodzenie. Na miejscu służby miały też znaleźć bluzę i plecak. No i jeżeli do tego jeszcze dodamy przechwycenie rosyjskiego samolotu nieopodal Łeby, no to chyba mamy kolejny odcinek wojny hybrydowej.
10: Panie redaktor, nic nie wiem o tym, żeby firma w Lublinie produkowała komponenty do dronów, które są sprzedawane na Ukrainie, ale to też chyba nie ma największego...
2: Powiedziałam, że są to też informacje nieoficjalne.
10: Tak, tak, tak. To też nie jest chyba najbardziej istotne, bo faktem są te dwa pożary.
2: Chyba ma znaczenie, czy jest pożar w fabryce cukierków, czy w fabryce elementów do dronów.
10: Ja przypomnę, że w Polsce miały miejsce pożary, które zostały zidentyfikowane jako sabotaż rosyjski i nie dotyczyły firm produkujących części uzbrojenia.
2: Ale to jednocześnie oczywiście ma, wiemy, rację, że jest pewnego rodzaju taka drabinka eskalacyjna, tak? Tak, oczywiście pani... można zaatakować elementy infrastruktury jakiejkolwiek, ale można zaatakować elementy infrastruktury krytycznej.
10: Pani redaktor ma rację, że należy odczytywać te wydarzenia, czy też można odczytywać te wydarzenia w kontekście wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi wobec Zachodu, przecież nie tylko Polska. Miały miejsce na Zachodzie, chociażby w Lipsku, bardzo poważne akty sabotażu zwrócone przeciwko samolotom, które przewoziły wsparcie dla Ukrainy. Ja nie chcę niczego przesądzać w tym momencie, dlatego że od tego są śledczy, oni prowadzą działania, ABW wydadzą komunikat. Nie chcę w tym momencie niczego przesądzać. Niemniej jednak mamy szereg działań, które miały miejsce, no chociażby w istotnie fabryce broni na terenie Estonii, dronów. Mamy wypowiedzi polityków rosyjskich, ważnych polityków, w tym ministra spraw zagranicznych Ławrowa, które każą nam sądzić, że Rosja będzie zaostrzała, będzie eskalowała działania przeciwko Zachodowi. Czy akurat te dwa wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, są tego częścią? W tym momencie nie chcę tego przesądzać. No, niemniej jednak jest rzeczą pewną, że dzisiaj musimy z tego wyciągnąć wnioski. Te wnioski muszą polegać na tym, że firmy, które są częścią infrastruktury krytycznej, a firmy zbrojeniowe produkujące uzbrojenie, drony, nawet dual use, tak, czyli podwójnego użytku, ale takie, które można wykorzystać, już tę charakterystykę spełniają. A więc, że te firmy powinny, no zgodnie z polskim prawem także, zainwestować w zwiększenie własnej ochrony. My jako Ministerstwo Obrony, ale przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z wszystkimi chętnymi, wszystkimi firmami, które takiej pomocy wymagają, ale także o taką pomoc się zwrócą. I niewątpliwie tutaj musi nastąpić radykalne wzmocnienie działań po stronie bardzo wielu podmiotów w Polsce.
2: Bo też już Mariusz Błaszczak, były szef MON, domaga się odpowiedzi na pytania. Gdzie była osłona kontrwywiadowcza polskiego przemysłu pracującego na rzecz sektora bezzałogowego? Czy zakład znajdował się w zainteresowaniu służb i czy analizowano ryzyko sabotażu i dywersji? Co by pan odpowiedział Mariuszowi Błaszczakowi?
10: Odpowiedziałbym, że nie znam konkretnego przykładu. To jest pytanie do służby. Natomiast jako... w kategoriach generalnych tego typu zagrożenia były sygnalizowane i przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej, ja to ujmuję bardzo szeroko, bo to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie firmy, które produkują na rzecz sił zbrojnych, mają tego świadomość.
2: W piątek premier Tusk powiedział na kampusie Polska Przyszłości, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia. Musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne, mówił szef rządu. A potem w sobotę odbył rozmowę z szefem NATO i po tej rozmowie też poinformował opinię publiczną premier Tusk. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Kiedy premier mówi o tej eskalacji, o tym napięciu, to rozumiem, że nie mówi o takich zdarzeniach, z jakimi mieliśmy do czynienia do tej pory, czyli z tymi elementami wojny hybrydowej, a to coś wleci w naszą przestrzeń powietrzną, a to atak dronów, a to jakiś pożar, tylko mówimy już o czymś większym, groźniejszym jeszcze.
10: Ja przypomnę, że mówimy o tym już od dłuższego czasu. Mówił o tym pan premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Ja również o tym mówię, bo sygnały o tym, że Rosjanie po to, żeby zakończyć korzystnie dla siebie wojnę na Ukrainie, będą eskalować ataki również wobec państw zachodnich, są znane od dawna i od dawna my je komunikujemy. My o tym mówimy. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie chcą podważyć wsparcie zachodnich społeczeństw, w tym narodu polskiego, dla Ukrainy, po to, żeby łatwiej pokonać Ukrainę. Wiadomo, wczoraj Gruzja, dziś Ukraina, jutro Polska i inne państwa Europy Wschodniej. Dlatego pomagamy Ukrainie i dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, aby te prowokacje, z którymi będziemy mieli do czynienia i z którymi mamy do czynienia, odniosły efekt.
2: Jak pan o tym mówi, to myślę sobie o takim wewnętrznym dokumencie Sberbanku, który został opublikowany przez hakerów na Telegramie. Scenariusze zakończenia konfliktu Rosja-Ukraina. Mhm. Oczywiście nie możemy być pewni, że ten dokument jest prawdziwy, choć sprawdzano go, nie stworzyła go sztuczna inteligencja, tylko człowiek. I tam jest 8 scenariuszy dla Rosji. One się odnoszą do stanu z kwietnia 26 roku, kiedy sytuacja dla Rosji była nieco lepsza niż teraz. I tam jest scenariusz numer 2, wcale nie najbardziej prawdopodobny. Prawdopodobieństwo 12%. Wyczerpanie Zachodu. I ten scenariusz według tych, którzy stworzyli ten raport, mówi, że jest realny, jeżeli wystąpią równocześnie 3 czynniki. Zimą w Europie wybuchnie kryzys energetyczny. Poparcie dla Ukrainy w Stanach Zjednoczonych spadnie poniżej 30%, obecnie jest na poziomie 35-40%. I Zełenski straci legitymację w kraju i za granicą. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków?
10: No, pewnie można byłoby dodać jeszcze inne elementy, które musiałyby wystąpić. Natomiast niewątpliwie Rosjanie zdają sobie sprawę i z tym się zgadzam. Znaczy, to czytałem oczywiście te warianty. One brzmią wiarygodnie. Rosjanie mają świadomość, że kluczowym elementem obok determinacji narodu ukraińskiego i zdolności ukraińskiej armii do obrony jest wsparcie Zachodu. I to jest czynnik absolutnie kluczowy i dzisiaj Rosjanie koncentrują się nie tylko na mobilizowaniu sił do przełamania na froncie. Jest bardzo możliwa mobilizacja rosyjskiej armii po wyborach, które będą miały miejsce 20 września, ale również koncentrują się na osłabieniu poparcia Zachodu dla Ukrainy. Stąd powtarzam, tak fundamentalne jest przygotowanie na tego typu działania, ale przede wszystkim takie przygotowanie psychiczne i mentalne i informacyjne po stronie także polskiej, a może przede wszystkim, bo Polska odgrywa absolutnie kluczową rolę we wsparciu Ukrainy. Stąd musimy wiedzieć, czego Rosjanie chcą i jak to jest groźne dla nas, jeżeli mielibyśmy temu ulec.
2: W tym dokumencie za najbardziej prawdopodobny uchodzi scenariusz numer 3, czyli że zostanie zawarty jakiś deal pod patronatem Donalda Trumpa, bo Donald Trump pragnie jakiegoś dealu. I tu chciałabym z panem ministrem wrócić do tej wizyty szefa CIA w Moskwie, bo komentarze cały czas się pojawiają i różne spekulacje, o czym tam rozmawiano i czy dobrze, że Amerykanie postanowili się do Moskwy udać. Widziałam taką informację podawaną przez portal zagraniczny, teraz już nie pamiętam który, że miała tam paść ze strony Amerykanów propozycja, by wrócić do rozmów w formacie trójstronnym, czyli Rosja, Ameryka, Ukraina. Ale też, że no było to coś w rodzaju ostrzeżenia. Wiemy, że się szykujecie, więc może raczej przestaniecie się szykować, bo my o tym wiemy i potrafimy zareagować.
10: Ja nie chcę spekulować, co było przedmiotem rozmowy szefa CIA z szefem wywiadu zagranicznego Naryszkinem w Moskwie. Natomiast mogę powiedzieć, że po pierwsze, także moje rozmowy w ubiegłym tygodniu z podsekretarzem stanu w Departamencie Wojny, panem Colvim, ale także ta wizyta pokazują, że Amerykanie są zaangażowani i bardzo zainteresowani bezpieczeństwem Europy. Są zaangażowani w NATO i są zainteresowani bezpieczeństwem Europy. I że nie ma sytuacji takiej, która była dyskutowana także w Polsce, że Amerykanie wycofują część swoich zdolności, co jest faktem, dlatego że nie interesuje ich Europa. Wycofują dlatego, że mają inne zadania na Bliskim Wschodzie czy na Indo-Pacyfiku, ale europejskie państwa te zdolności zastępują.
2: Ale wie pan, że pojawiła się też taka interpretacja tej sytuacji, że ta wizyta to jest dowód na słabość Zachodu, że oto Rosjanie przygotowują się do działania, my pędzimy na Kreml, by sprawy rozmasować, poddajemy się szantażowi, choć oczywiście nieuleganie mu może doprowadzić do wcześniejszego wybuchu.
10: Doświadczenie I wojny światowej, szczególnie I wojny światowej, pokazało, że niezwykle ważne w relacjach między państwami, które są potencjalnymi stronami wojny, jest dobre zrozumienie, właściwe zrozumienie wzajemnych intencji. I Amerykanie nie popełniają błędu, który popełniły państwa przed I wojną światową i bardzo dobrze, bo to jest nasz absolutny interes. Ważne dla nas jest to, że Amerykanie są żelaznym sojusznikiem, że Amerykanie są liderem NATO. Ćwiczenia, które miały miejsce niedawno wokół Królewca, pokazały Rosjanom zdolności wojskowe, które z ich punktu widzenia są niebywale groźne. I to był... Amerykanie prowadzą politykę nie mówienia, ale dawania sygnałów po cichu. Rosjanie to zrozumieli. Trzeba łączyć te dwie rzeczy ze sobą. Te ćwiczenia, które miały miejsce, które naprawdę pokazały Rosjanom, do czego zdolne są siły Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, oraz wizytę Radcliffe'a w Moskwie. To nie jest polityka ugłaskiwania Rosji, to jest polityka pokazywania, że Rosjanie nie mogą popełnić błędu. Pokazujemy jako sojusz, jakie konsekwencje spotkają Rosjan, jeżeli ten błąd popełnią.
2: Wspomniał pan, panie ministrze, o swojej wizycie w kwaterze głównej NATO. Został pan wtedy zapytany, czy zabiegi o amerykańską obecność wojskową mogą objąć atom, i odparł pan tak. Nie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Potem był wpis pana szefa, czyli wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. No i pytanie, czy to jest jakiś chaos komunikacyjny, czy ktoś się przejęzyczył, na przykład pan wszedł przed szereg.
10: To jest spójne stanowisko, dlatego że powiedziałem również, że jesteśmy zainteresowani...
2: Bo pan mówi o głowicach, a Kosiniak-Kamysz o programie.
10: I prowadzimy działania na rzecz udziału Polski w programie odstraszania nuklearnego NATO. Dzisiaj to jest bardzo ważna rzecz. Co jest na stole? I tutaj niestety pan Przydacz, pan Morawiecki, pani Szydło i inni politycy PiS-u, którzy powinni wiedzieć
2: czasu
10: na ten
2: temat. Mamy mało czasu, zostawmy polityków PiS-u.
10: Otóż tak, dobrze. Otóż dzisiaj na stole nie ma stacjonowania broni jądrowej w Polsce, dlatego że nikt, kto taką broń posiada, tego nie chce. Natomiast jest na stole i o tym rozmawiamy, i w tej sprawie prowadzę rozmowy z sukcesem, którego nie mieli koledzy z PiS-u, aby włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią programu Nuclear Sharing. I powiedziałem to jednoznacznie, że takie rozmowy prowadzimy, aby w programie Nuclear Sharing uczestniczyć i te możliwości, które dzisiaj są na stole, a nie są gdzieś w imaginacji pana Przydacza czy innych, wykorzystać. Robimy to lepiej niż oni. Oni nawet nie zapisali programu Nuclear Sharing w obowiązującej jeszcze niestety Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku. To dopiero my w 2025 roku taki zapis prowadziliśmy dokładnie o Nuclear Sharing. Niestety, ta strategia nie jest podpisana przez pana prezydenta Nawrockiego.
2: Jeżeli liczy pan, że to się wydarzy
10: w tym
2: roku?
10: Jeżeli pan Przydacz rzeczywiście chce udziału Polski w programie Nuclear Sharing, niech namówi swojego szefa, aby strategię, która jest na jego biurku, która zawiera expressis verbis stwierdzony udział Polski w programie Nuclear Sharing, żeby ją podpisał.
2: No dobrze, to na temat tego, na jakim etapie jest uzgadnianie strategii bezpieczeństwa narodowego między MON-em a, za co pan odpowiada, a Pałacem Prezydenckim, będziemy się musieli umówić w jakimś późniejszym terminie. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony, dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
2: Michał Fedorowicz z Res Futury będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
13: Autopromocja. Dla jednych wyprawką szkolną będzie zeszyt, plecak i piórnik. Dla innych przegląd cyberhaseł, zabezpieczeń, udostępnianych danych i rodzicielskich filtrów, które mogą być naszym własnym planem działania w trosce o bezpieczeństwo w sieci, o technicznych aspektach bezpieczeństwa w internecie, w wykonaniu rodziców i najmłodszych. O tym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Można odczytywać te wydarzenia w kontekście wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. W ten sposób odniósł się do pożarów, do których doszło na terenie fabryk w Polsce. Zalewski zaznaczył jednak, że nie chce przesądzać w tym momencie, iż doszło do aktu dywersji ze strony Moskwy. Jak podkreślił, to ustalą śledczy. Wiadomo już, że na terenie zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej, gdzie pojawił się ogień, produkowane były systemy bezzałogowe. Iran uderza kinetycznie, bo przegrywa ekonomicznie, oświadczył minister finansów USA, komentując ostatnią wymianę ciosów między krajami. Ocenił, że za kilka tygodni reżim może pójść po rozum do głowy. Besant odrzucił jednocześnie sugestię, że ofensywa ekonomiczna przeciwko Iranowi nie zrobiła na Teheranie wrażenia. Przedstawił wcześniej swoją ofensywę sankcyjną jako sposób na uniknięcie powrotu do konfliktu na pełną skalę. Prezydent USA Donald Trump tymczasem oznajmił, że Iran jest oficjalnie upadłym krajem. Kilkunastu górników z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, którzy powrócili dziś rano do protestu, zmienili pracownicy następnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Protestujący według sierpnia 80. sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny strajk. Deklaruje jednak wolę porozumienia poprzez gwarancję wynagrodzenia, zatrudnienia oraz prowadzenia likwidacji własnymi siłami zakładu. Od soboty każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły do sieci po ataku na firmę MyDoctor. Wystarczy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą, że istnieje taka możliwość, co sprawdził reporter TOK FM Marcin Starzec.
10: Jeszcze nie sprawdzałam.
11: Ale pani sprawdzi, zamierza?
10: Sprawdzę, tak.
12: Nie sprawdzałem, ale numer mam zastrzeżony.
11: I nawet pan nie próbował sprawdzić, tak?
12: Nie.
13: Coś medycznie tam słyszałam, ale...
11: A sprawdzała pani, czy pani dane wyciekły?
13: Nie, bo ta ja tam w tych instytucjach, które tam były, to ja nie miałam udziału.
9: A wyciek dotyczy 19 milionów Polaków. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. Będzie również deszczowo, a miejscami także burzowo. Temperatura na przeważającym obszarze utrzyma się w okolicach 25 stopni. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, to dziś nie mamy na co narzekać i to w zasadzie w całym kraju jest ona przynajmniej dobra. Nieco gorsza sytuacja jest natomiast na południu w okolicach miejscowości Krępna, gdzie indeks jakości powietrza jest umiarkowany.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Wywiad polityczny i nasz kolejny gość, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Rektor, dzień dobry w nowym studio.
14: Koniec miesiąca w nowym studio. I właściwie nie wiadomo, w co ręce włożyć. Tyle rzeczy działo się w sierpniu. Zacznijmy od Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska, która firmowała własnym nazwiskiem dokument no pełen bzdur, błędów, banałów, tradycyjna chlebowość, polskie płaski, syndrom impostora. Polska marka powinna być autentyczna, nie udawać, że jest Niemcami czy Włochami. No i winy nie ponosi ona, tylko ktoś inny. Tak mówiło tylko 8% komentujących. Mróz-Gorgoń zawiniła i powinna za to odpowiedzieć 92%. Rozumiem, że lekko pani profesor w sieci nie miała.
15: Znaczy, z perspektywy mediów społecznościowych pani profesor stała się symbolem wszystkiego, co najgorsze, jeśli chodzi o wizerunek w mediach społecznościowych i w ogóle wizerunek. Tak?
14: Ale wizerunek kogo?
15: Wizerunek osoby, która...
14: Postaci, szerzej?
15: To znaczy z jednej strony polskiego naukowca, który no, de facto wiele osób wzięła to sobie za no, taką ujmę na honorze osoby, które gdzieś tam w nauce się udzielają. Musimy pamiętać, że istnieje...
14: Czyli udział sztucznej inteligencji przy stworzeniu tego dokumentu.
15: To jest tak, znaczy, żebyśmy jakby zrozumieli jedną rzecz. Sztuczna inteligencja sama w sobie może być używana, jeżeli ktoś przeczyta ten dokument. To znaczy, nie jest tak, i to pisaliśmy, że minister pisze ustawy, nie jest tak, że po prostu odpowiada za to podpisem. I tak samo jak wielcy artyści mieli asystentów, którzy robili im 3/4 roboty, oni się na końcu tutaj podpisują. Tak samo jak rachmistrzowie nie wiem, pracujący u astrologów. Tak samo po prostu podpisuje się pod tym szef. I jeżeli został wyprodukowany, myśmy od razu wiedzieli, że... Bo my też używamy sztucznej inteligencji, tak? Tylko, że sztuczna inteligencja nie zabiera pracy analitykom, po prostu przekwalifikuje ich w osoby, które zajmują się niczym innym jak poprawianiem tego, co generalnie modele tworzą. I sprawdzaniem, poprawianiem, i sprawdzaniem, i poprawianiem. To jest praca tak naprawdę wsteczna inżynieria. I teraz z tej perspektywy, jeżeli powstał taki dokument, skądinąd ja pamiętam, bo osobiście robiliśmy podobną rzecz, z którą występowaliśmy, a propos jak jest postrzegana Polska. I tam wiele wniosków było... taki, który pokazują media społecznościowe. Czyli jest, Polska stoi no kilkoma takimi, nie chcę tutaj robić reklamy, ale stoi kilkoma takimi produktami, gdzie wszyscy przyjeżdżają i ten TikTok wszędzie jest zalewany, co czym państwo, którzy mają TikToka czy Facebooka, jest zalewany, że Polska jest fajna. I generalnie Polska się dobrze sprzedaje. I to co...
14: Ale miała się sprzedawać jeszcze lepiej od 27 roku.
15: To, co było tak, reprezentowane w tym raporcie, mniej więcej, powiedzmy sobie, te rzeczy były robione na danych dobrej firmy, która monitoruje sieć. Natomiast dokument został całkowicie, znaczy wszystko, jakakolwiek nadzieja, bo pani profesor była też bohaterką, właściwie taką osobą, w której serwis społecznościowy LinkedIn bardzo ją wspierał mocno, uważał ją za osobę, która właśnie przeciera szlaki. I dlatego
14: jest fachowcem w swojej dziedzinie. Tak, zresztą ją reklamował premier Tusk.
15: I tutaj dokonało się no, publiczne harakiri po prostu. Znaczy pani profesor z perspektywy stała się memem, z perspektywy tutaj w ogóle jakikolwiek powrotu publicznego no ciężko jej bardzo by było. Stała się osobą, której zarzucono wszystko. To znaczy stała się ofiarą...
14: Sama w oświadczeniu napisała, że jest ofiarą hejtu. To był hejt, czy to był śmiech? To oczywiście może być równie bolesne.
15: To jest ironia, to był śmiech. To jest tak, że wszyscy nagle rzucili się na ten dokument, bo tak działają dzisiaj media społecznościowe. Dzisiaj media społecznościowe szukają błędów. I gdyby, ja powiem szczerze, gdyby nie została powołana w świetle kamer, a była kolejnym pełnomocnikiem rządu, gdzie pojawiłaby się informacja w BIP-ie, w PAP-ie i nikt by tego nie widział, ale że stanęła obok premiera, premier ją przedstawił, to wywołało tak naprawdę tą skalę, ten zasięg.
14: To wywołało najpierw zainteresowanie osobą i jej twórczością dotychczasową.
15: Więc mamy sytuację, gdzie osoba, która nie przeczytała dokumentów, których firmuje, została publicznie, no ja nie chcę powiedzieć, bo to hejt jest oczywiście, można wszystko rzucić na hejt, ale nazwijmy to wprost, to była po prostu krytyka. Całkiem uzasadniona.
14: Ale czy to jest problem tylko profesor Barbary Mróz-Gorgoń, czy to jest problem rządu i premiera Tuska także?
15: To jest problem przede wszystkim rządu. Oprócz tego, że jest to problem osobisty, panie profesor, natomiast był to duży problem wizerunkowy rządu, ponieważ tutaj były duże oczekiwania, jeśli chodzi o markę polską. No, wcześniej mówiliśmy o tym, że premier sam publicznie prezentował, panie profesor, więc tutaj jakby ta sprawa wizerunkowo bardzo uderzyła w rząd. Przede wszystkim premier był, no publicznie był ośmieszany za to, z kim wystąpił, dlaczego wystąpił i tak dalej, więc to nie był dobry czas dla rządu Donalda Tuska.
14: A dla kogo problemem jest zonda krypto?
15: Zonda krypto osiągnęła w historii badań polskiego internetu politycznego historyczny wynik prawie ponad 2,4 miliardy wyświetleń. Co znaczy,
14: napisali
15: że
14: państwo, tak, największa zasięgowa
15: w historii trzeciej RP.
14: Afera w historii trzeciej
15: RP. I ona pokazuje, to znaczy na pewno jest problemem wizerunkowym Prawa i Sprawiedliwości bez dwóch zdań. Natomiast pokazuje jedną rzecz, która się wydarzyła dzięki mediom społecznościowym, przez media społecznościowe. Widzieliśmy już ją w 2025 roku w czasie wyborów prezydenckich, jeśli chodzi o kawalerkę prezydenta Nawrockiego.
14: A wcześniej pana Jerzego.
15: I widzimy ją dzisiaj z zonda krypto. Paradoksalnie temat zonda krypto to są dwie różne historie. I o ile tą historię taką faktograficzną, która jest ujawniana, która jest pokazywana przez dziennikarzy.
14: Pieniędzy otrzymał?
15: Przez Szymona Jadczaka i przez dziennikarzy TVN-u i Michała Fuje. I kto ile, jak politycy po prostu podróżowali sobie do Monako, spotykali się z panem Kralem.
14: Jak kosztowny zegarek nosił na ręku szef Radosław P.
15: Tak, Radosław P. To tak naprawdę tutaj jest jakby bezdyskusyjne. Tak widzimy, że z dnia na dzień wśród użytkowników, wyborców prawicy, przez to, że jest ta afera, dotyka dość bardzo Telewizji Republika, budowana jest kontrnarracja. Właściwie to jest alternatywna historia, w której to Donald Tusk wysłał szefa zonda krypto do PiSu, do Telewizji Republika, aby jako kontrojański ośmieszyć ich. Tylko, że oni się połapali i generalnie rzecz biorąc, i oczywiście uderzyć prezydenta Nawrockiego. I teraz słuchacze mogą sobie zdać sprawę, że to jest jakaś bzdura, tak w ogóle nie ma na to dowodów. Ha, ale są media społecznościowe i widzimy, że ta narracja każdego dnia, z każdą godziną nabiera, jak to się mówi, rumieńców i ona jest budowana w sposób kompleksowy i tak naprawdę jak w wypadku w zeszłym roku widzieliśmy w wypadku tematu kawalerki pana Jerzego, jest to w ogóle druga alternatywna historia, w którą coraz więcej użytkowników, też wyborców, próbuje sobie w jakikolwiek sposób racjonalizować, że przecież ten PiS nie jest taki zły, Republika wcale nie jest taka zła, politycy PiSu na pewno nie są źli, więc generalnie rzecz biorąc mamy po prostu alternatywną wersję tych zdarzeń w bańce prawicowej.
14: I chyba o to chodziło też Telewizji Republika, która poświęciła tej sprawie mnóstwo czasu, a przecież na zdrowy chłopski rozum, jak dzieje się coś takiego, to ciszej nad tą trumną, tak? Chciałoby się ten temat zamilczeć, a tymczasem oni poszli w zupełnie drugą stronę.
15: To jest właśnie ta logika, w której
14: i zbudowali sobie właśnie tę alternatywną narrację.
15: Tak, znaczy to jest logika świata, w którym żyjemy. To znaczy średnio dzisiaj 70% publikacji dotyczących, które wytwarza Republika, dotyczą zonda krypto i obrony, czy przedstawiania alternatywnej historii na różne postacie. Na różne jakby rozbijając to na różne historyjki. Natomiast w mediach społecznościowych, dzięki mediom społecznościowym możemy. I tutaj dochodzimy do tych wszystkich pytań, które są takie zawsze. One zawsze tak naprawdę są od 2016 roku, odkąd Trump wygrał wybory. Jak to jest, że tu są zarzuty, a ludzie w to wierzą? Jak to jest, że tu są takie fakty, a ludzie uznają, że te fakty są jakby wymyślone? Jak to są, że tu są dokumenty, a część ludzi czy część wyborców uważa, że są fałszowane? Jak tu są, że tu są profesorowie, ekspertyza, ludzie uważają, że ci profesorowie, te ekspertyzy są kupione i dzięki mediom społecznościowym jest to możliwe. I o ile, jeżeli ma się tylko i wyłącznie wystarczającą dużą wyobraźnię, jeżeli ma się wystarczające duże zasięgi, to można ten efekt uzyskać, można go osiągnąć. I teraz ja bym bardzo, jak widzimy, jak wygląda narracja po prostu w bazie prawicowej. To ile gdzieś tam oczywiście Konfederacja, ale też jakoś nie staje koło tego tematu. Konfederacja jedzie cały czas na przekazach antyukraińskich, ma się bardzo dobrze i robi bardzo dobre zasięgi, czyli coś, o czym w mediach dzisiaj nie rozmawiamy. Natomiast Grzegorz Braun jedzie na temat węgla i tym, że będą ludziom demontować za chwilę piece opałowe i też ma bardzo dużo lajków. Tych tematów nie ma w mediach. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że po prostu zonda krypto to jest wymysł mecenasa Giertycha i Donalda Tuska, którzy razem z ministrem Domańskim wysłali do nich po prostu kryptowaluciarzy, jakby to tak nazwać. I ludzie, czy użytkownicy w to wierzą. I teraz to nie jest tak, że nie liczyłbym to, co bardzo często tutaj powtarzają, mówi się o politycznym złocie i tak dalej. Oczywiście ten temat będzie w mediach.
14: Nie podziela pan nadziei rządu premiera Donalda Tuska, że to jest taka afera, która zatopi PiS i Konfederację?
15: Przed 2015 roku na pewno by tak było. To znaczy przed mediami społecznościowymi. Bo nie byłoby innej dyskusji i był tu ten temat jedynym dominującym tematem. I co najwyżej można by było po prostu nie kupić gazety, nie oglądać telewizji. Dzisiaj my widzimy jedną rzecz, a mianowicie widzimy słabość obecnej koalicji rządzącej i partii oraz sympatyków tych partii, ponieważ nie posiadają wystarczającej siły w mediach społecznościowych, szczególnie w kanałach wideo, żeby, jak to się mówi, utwierdzić w tej narracji użytkowników. To znaczy, są jakieś tam pojedyncze kanały, natomiast większość kanałów na YouTubie albo kwestionuje samą aferę, albo mówi o czymś innym. I tak naprawdę skupienie się na tym, żeby nie wyszło jak ostatnim razem, że wiara w Wunderwaffe w postaci jednej afery, która ma zmieść, tak naprawdę okaże się, że nic się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, nastąpiła konsolidacja, a tematy, które faktycznie są ważne dla wyborców, użytkowników, całkowicie są poza naszą kontrolą.
14: Michał Fedorowicz z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
16: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
17: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
8: Autopromocja.
7: Reklama.
18: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
21: Mhm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
21: O.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 450 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
24: No.
23: A tamta to jest mega.
24: Mega, mega.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Gość Karoliny Lewickiej odniósł się do sprawy pożarów, które w ostatnich dniach wybuchały w różnych miejscach w kraju. W Skarżysku Kamiennej spłonął zakład produkujący części do dronów.
26: Firmy zbrojeniowe produkujące uzbrojenie, drony, nawet dual use, powinny zainwestować w zwiększenie własnej ochrony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z wszystkimi chętnymi i wszystkimi firmami, które takiej pomocy wymagają, ale także o taką pomoc się zwrócą.
9: Niewykluczone, że pożar zakładu w Skarżysku Kamiennej był aktem dywersji. Kontrola chemiczna wykazała, że w budynku nie doszło do uwolnienia żadnych niebezpiecznych substancji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu, obiecując, że siły USA uderzą bardzo mocno. W ten sposób odniósł się do wczorajszego ataku Teheranu na bazy w Jordanii. Prezydent stwierdził, że wszystkie rakiety poza jedną zostały przechwycone. Ostatniej z nich siły USA miały pozwolić uderzyć, bo nie stanowiła zagrożenia. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo sankcje działają naprawdę mocno. Europoseł Waldemar Buda poinformował, że on i dwaj inni eurodeputowani Rozwoju Plus, Piotr Müller i Michał Dworczyk, pozostaną w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów. Buda wskazał, że Rozwój Plus zaczyna od delegacji trzyosobowej, ale jak dodał, należy spodziewać się niespodzianek. W ubiegłym tygodniu europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego podjęli decyzję o opuszczeniu delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Dwaj mężczyźni w wieku 17 i 24 lat usłyszeli zarzuty pobicia 15-latka z Ukrainy. Do ataku miało dojść na tle narodowościowym. Zdarzenie miało miejsce na początku wakacji na stawach Stefańskiego w Łodzi. Jednak dopiero teraz policjantom udało się zidentyfikować i zatrzymać podejrzanych. Napastnikom grozi do 5 lat więzienia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W nocy w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. Miejscami może również popadać, a także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 12 stopni na północy do 17 na południu kraju.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Podsumowujemy oczywiście to wszystko, co działo się w sieci w sierpniu. No to jak wypadł pojedynek na imprezy dla młodzieży, czyli Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i spotkanie w Juracie zorganizowane przez Karola Nawrockiego i Martę Nawrocką?
15: Kluczowym elementem sporu obu tych eventów był element artystyczny w postaci kto występował u kogo z artystów. Więc dla Państwa, którzy nie są wtajemniczeni, na Campus Polska występowała m.in. artystka Mary z Polski, a u
14: prezydenta pan Skoli.
15: Pan Skoli występował. I właściwie cały spór dotyczący tych dwóch eventów sprowadził się do właśnie...
14: To jest bardziej wulgarne?
15: Zaczęto sobie przeciwnicy, adwersarze jednych i drugich, zaczęli analizować teksty piosenek artystów, którzy występowali na tych eventach i oczywiście stwierdzono, że tu są bardziej wulgarni, ci są gorsi, ci mają ci... No po prostu doszło do pewnego rodzaju kłótni, kto gorszą muzykę gra, kto bardziej w tekstach obraża osoby, kto jest... No tam naprawdę... Nie było wiele merytoryki, to znaczy rozmawiamy o pewnego rodzaju odczuciach artystycznych i to też pokazuje, kim są użytkownicy po prawej i po lewej stronie. Natomiast jeśli patrzymy na Campus Rafała Trzaskowskiego, tak wyciągnijmy go na chwilę spoza tej juraty, to na pewno 60% całej dyskusji o Campusie to było wystąpienie Donalda Tuska. Tak naprawdę, gdybyśmy nie było Donalda Tuska, Campus nie miałby takiego zasięgu, premier wystąpił, zrobił.
14: Powiedział pan, że wyciągniemy z jurata, duża część wystąpienia Donalda Tuska była o Karolu Nawrockim.
15: Kolejną rzecz, na pewno osobą, która została zapamiętana bardzo na Campusie, był szef lewicy Czarzasty, Włodzimierz Czarzasty, marszałek Czarzasty.
14: Bardzo energetyczne.
15: Bardzo energetyczne, wręcz takie oczekiwanie bardzo dotyczące...
14: Wykrzykane.
15: Tak, dotyczące walki, czy wstawiania oporu przed prawicą. Bardzo takie oczekiwane. Więc sam Campus jakby jest takim, stał się eventem stricte politycznym. Pierwszy raz nie widzieliśmy dyskusji dotyczących, jakie były na Campusie. Natomiast jeśli chodzi o juratę, to znaczy widać jedną rzecz, że prezydent wszedł de facto, robiąc to w tym mniej więcej w tej samej dacie, robiąc to niedaleko, wszedł, zrobił imprezę bardzo konkurencyjną, obie imprezy się nakładają. Impreza była krytykowana głównie dlatego, że dziennikarze nie mieli dostępu, mieli ograniczoną, ograniczone spektrum działania. Nie można było, co na Campusie tak nie ma, nie było chyba transmisji z tego, co mówią, z zadawania Q&A i pytań.
14: Potem się pojawiło to nagranie.
15: Tak, ale,
14: zostało
15: to źle odebrane. Jedna jest rzecz. Widać, że na obu, o ile Campus jest imprezą, która jest przez 5 lat i tak naprawdę wydaje się, że największym jakby wyzwaniem przed Campusem to jest formowanie pewnych ludzi i pewnie wiele już osób uformował. Tak widać, że pierwszy raz na prawicy mamy taką imprezę, która będzie formacyjna. To znaczy ona będzie formować, będzie na pewno obie imprezy będą kluczowe przed przyszłorocznymi wyborami i będą konkurować o młodych. Ciekawa jest jedna formuła, że u prezydenta nie było polityków. To też daje jakby inny też jakby nie ma, jest mniejsza cytowalność. No pytanie jest, jakie będą pomysły w przyszłym roku przed wyborami na te dwie imprezy.
14: Romanowski w Naddniestrzu zelektryzował internet?
15: Romanowski i Ziobra to są osoby, które dzisiaj w mediach społecznościowych ciągną Prawo i Sprawiedliwość na dół. To znaczy, ja pewną analogię, wracając jeszcze do zonda krypto. Kiedy dowiedzieliśmy się, że poseł Michał Moskal był na Ibizie i spotykał się z szefem zonda krypto Kralem.
14: Przemysławem Kralem.
15: Tak, Przemysławem Kralem.
14: A potem wrócił do Polski, zainteresował się sprawą przepisów dotyczących kryptowalut.
15: Przypomniała mi się jedna historia z 2014 roku, lata temu, jeszcze przed mediami społecznościowymi, kiedy to trzech amigos wyleciało za taneczny krok z Prawa i Sprawiedliwości. Nie było to, i wyleciał wśród nich, był wtedy
14: chyba było potężny, w Madrycie, prawda?
15: Tak, w Madrycie. Wyleciał z nich wtedy potężny

0: komukolwiek zapachniała ta kiełbasa, zapachniała, bo tak naprawdę tej kiełbasy nie było, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, to zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje, może otrzymać reprymendę albo w ogóle jeszcze coś poważniejszego i że tę sprawę będzie on, Jarosław Kaczyński, z Przemysławem Czarnkiem wyjaśniać.
1: I jakby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma jeden problem. Nie bije się o przekonanie wyborców Platformy Obywatelskiej, bije się o przekonanie wyborców Korony i Konfederacji. I o ile w licytacjach nie wydaje się dzisiaj, żeby w jakikolwiek sposób mogło przebić Konfederację i Koronę, to zaczyna też przegrywać na polu tak zwanej etyki politycznej, to znaczy zachowań, to znaczy jesteśmy tacy sami źli jak Platforma. I jeżeli w dalszym ciągu będą trwać na tych stanowiskach, bo widzimy, jak się źle klika Romanowski. Romanowskiego nikt poza tam oczywiście kilkoma posłami, użytkownikami pro Suwerenna Polska nie broni. Natomiast to obciąża wizerunek w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim nie obciąża wizerunku, bo nie zagłosuje na nich kolejna osoba z Platformy, wyborca Platformy, bo to się nie wydarzy. Natomiast tracą w środku obozu prawicowego, jako ten najgorszy, najstarszy, najbardziej, że tak powiem, powiązany, umaczona partia, która nie potrafi, nie ma własnej refleksji, więc jak to będzie z tym zapachem kiełbasy, zobaczymy, natomiast nie wróży to najlepiej i Romanowski sprzedaje się bardzo źle, to znaczy on dzisiaj, to już są dzisiaj symbole tak na większości użytkowników prawicowych, jako osoby, które nie tyle są tchórzami, co zdrajcami bardzo często.
0: Tomasz Krzemiński przypomina nazwiska z Madrytu. Prócz Adama Hoffmana to Mariusz Antoni Kamiński, który potem jeszcze miał dość poważne problemy z prawem, i Adam Rogacki. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i prezydent zorganizował sobie wydarzenie. Była debata, był kącik artystyczny, było przemówienie pana prezydenta, były potem piękne zdjęcia, jak pan prezydent przemawiał. Tutaj chmurka, tutaj słońce, tu promień słońca.
1: Był taki event. Dane pokazywały, co było kluczowe, mianowicie wystąpienie Krzysztofa Stanowskiego jako jednego z prowadzących, czy opisujących podsumowanie kadencji prezydenta. To było najbardziej jakby taka...
0: Był jeszcze Rafał Ziemkiewicz, był profesor Andrzej Nowak i prowadziła redaktor Gawryluk.
1: I to był chyba najbardziej, nie samo wystąpienie prezydenta, nie samo jakby co tam się działo. Oczywiście zdjęcia doskonale w mediach społecznościowych, ale to był najbardziej jakby dyskutowany, czy dziennikarze mogą występować na politycznym evencie i chwalić prezydenta. Tak to zostało odebrane. Natomiast to jest kolejny element budowania nowej mitologii prawicy. Bo jeżeli widzimy, że ze starej mitologii no mamy upadłych bogów, Ziobro, Romanowski, po kolei, tak? Jeżeli widzimy, że...
0: I mamy słabnącego boga Jarosława Kaczyńskiego.
1: Absolutnie. Widzimy, że też część Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, no odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, to potrzeba jest budowa nowej mitologii. Ta nowa mitologią dzisiaj, tą stabilność użytkownikowi w mediach społecznościowych daje tylko i wyłącznie Karol Nawrocki. I tego typu eventy, jakbyśmy na nie nie patrzyli, czy są śmieszne, czy są potrzebne, czy nie, ale dla użytkownika prawicowego one dają mu poczucie bezpieczeństwa i dają mu, że jest ktoś, kto jest poza tym całym sporem, poza Zonda, poza wszystkimi aferami. To jest, tak my to odbieramy, że to jest budowanie nowej mitologii, gdzie tym liderem, mesjaszem, tym najważniejszym jest Karol Nawrocki.
0: A czy propozycja podatkowa rządu premiera Donalda Tuska przebiła się do masowej świadomości? No już są zapowiedzi, że pewnie będzie weto, więc nic z tego nie będzie, ale czy to rezonowało?
1: Oj, rezonowało przez 12 godzin. Przez 12 godzin rezonowało.
0: Ironicznie pan mówi.
1: Tak, ironicznie mówię, dlatego że po tym ogłoszeniu wydarzyła się profesor Mróz-Gorgoń. Więc
0: i przykryła.
1: Tak, przykryła. Dwa. Po raz kolejny, bo to tak naprawdę to jest 758 raz, kiedy bez przygotowania altaryjskiego komunikacyjnego jest coś ogłoszona, jakaś reforma, która zostaje w mediach społecznościowych rozjechana i przefiltrowana i zanim użytkownik cokolwiek, powiedzmy sobie, wyrobi sobie jakiekolwiek zdanie na temat tej reformy, to od razu dostaje przefiltrowany przekaz, który mówi mu, że to nie jest dobre dla niego, a w ogóle to generalnie firmy zapłacą więcej podatku, a że to nie jest próg, tylko prożek i w ogóle to jest

0: tylko dla 20%, a 80% nie zostanie. I tak naprawdę można to powtarzać jeszcze 1000 razy i 1000 razy nie będzie wychodzić, dlatego że gdybyśmy cokolwiek porównywali komunikacyjnie, jak ten rząd komunikuje swoje zmiany, jeżeli są nawet pozytywne i są oczekiwane dla jego elektoratu, to bez przygotowania, tak jak mówię, ostrzału komunikacyjnej artylerii, która najpierw przygotowuje, która jest przygotowana, która, co jest ważne, nie kończy się po 12 godzinach czy po 6 godzinach jednym hashtagiem, ale trwa, jest tak naprawdę rozłożona w czasie, przypomina, są zaprzęgnięte wszystkie kanały komunikacji, ma, no wszystkie rzeczy się jakby po kolei składają
1: i dzieją,
0: to wtedy nawet gdyby, to wtedy osoby zainteresowane no są jakby usatysfakcjonowane, mówią, ten rząd coś dla mnie zrobił. Natomiast jeżeli jest to jednostrzałowiec w postaci konferencji prasowej i granego hashtagu, który ma, nie wiem, opisywać, że jesteśmy w trendach, co nic dzisiaj nie znaczy, że jesteśmy w trendach, a w innych kanałach, które pokrywają 98% Polski, czyli na przykład w takim Facebooku czy YouTubie, praktycznie rzecz biorąc, temat jest obśmiewany i killowany, zabijany, no to oczekiwanie sukcesu, no bo to już jest któryś raz z rzędu, jest po prostu takie, powiedzmy sobie, no optymistyczne, ale z drugiej strony, no tutaj nic z tego nie będzie. Znaczy, sama jakby sentyment był stricte negatywny, ponieważ tak jak mówię, w dzisiejszych czasach ten ostrzał komunikacyjny artyleryjski musi być systematycznie zaplanowany na wiele godzin do przodu i wiele godzin po ogłoszeniu.
1: A skoro przy ostrzale jesteśmy, to na koniec naszej rozmowy wrócimy na chwilę do końcówki lipca, bo myśmy się nie w ostatnim dniu lipca widzieli, tylko nieco wcześniej, a wydarzyła się jeszcze rosyjska rakieta nad Polską w nocy z 29 na 30 lipca. Przypomnę, że o 3.40 polskie radary wykryły taki obiekt w przestrzeni powietrznej nad Lubelszczyzną. O 3.46 on uderzył w pole pod Tarnową Kolonią. O 3.50, czyli 4 minuty później, w Lublinie czy Krasnym Stawie zawyły syreny. No i państwo w analizie pisali, że państwo budziło pół województwa dźwiękiem, którego nikt nie umiał odczytać i zamilkło na 3 godziny. Główna pretensja sieci nie brzmiała, nie zestrzeliliście tej rakiety, tylko nie powiedzieliście nam, co się dzieje. No to jak to się rozeszło?
0: W wypadku, znaczy jeżeli obserwujemy kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, czy obywatele patrząc, czytając media społecznościowe, czują się bezpiecznie, czy państwo ich dzisiaj jakby ochroni i tak dalej, no to nie mają takiego wrażenia. Trzeba pamiętać, że sygnał Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB, wysyłany SMS, czy później odpalone pół godziny po chyba zestrzeleniu tej rakiety syreny, niczego nikomu nie mówią. To znaczy obywatele, tu wracamy do, rok temu rozmawialiśmy w tym studiu kilka, znaczy nie w tym, rozmawialiśmy kilkakrotnie, że panuje pewnego rodzaju chaos komunikacyjny. I ten chaos przekłada się na to, że musimy zapamiętać, że symbolem tego stał się ten lej po bombie w polu i konferencja premiera z szefem ONU i ministra spraw wewnętrznych. Nikt nie wie po co. Więc z tej perspektywy powtarzamy znowu, powtarza rząd kolejny raz te same błędy komunikacyjne, które potwierdzają jedno, że użytkownik czy wyborca może nie czuje się wystarczająco bezpiecznie.
1: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 18 na TOK 360 zaprosi państwa Adam Ozga w programie m.in. rozmowa o konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
9: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
2: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 18.
15: Udział w działalności obcego wywiadu i terroryzm.
14: To paragrafy, na których skupiają się śledczy po pożarze w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej.
15: Wiceprezes PKOL zwołuje posiedzenie zarządu.
14: I to może być początek końca prezesa Radosława Piesiewicza, który najbliższe 3 miesiące spędzić ma w areszcie.
15: Jutro na stacjach czekają nas spore wzrosty cen. Kończy się pakiet CPN.
14: A nie kończy się wojna na Bliskim Wschodzie. To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. To znowu my.
15: Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
14: Tak więc śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza. Bardzo poważnie biorą pod uwagę dywersję, ale też to, co bardzo wyraźnie słychać w wypowiedziach i przedstawicieli służb i rządu, to ostrożność, jak w słowach Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON-u i gościa Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym.
16: Nie chcę w tym momencie niczego przesądzać. Niemniej jednak mamy szereg działań, które miały miejsce, no chociażby w istotnie fabryce broni na terenie Estonii, dronów. Mamy wypowiedzi polityków rosyjskich, ważnych polityków, w tym ministra spraw zagranicznych Ławrowa, które każą nam sądzić, że Rosja będzie zaostrzała, będzie eskalowała działania przeciwko Zachodowi. Czy akurat te dwa wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, są tego częścią? W tym momencie nie chcę tego przesądzać. No niemniej jednak jest rzeczą pewną, że dzisiaj musimy z tego wyciągnąć wnioski.
15: Wiceminister Paweł Zalewski mówi o dwóch wydarzeniach, bo lubelska prokuratura sprawdza, czy ktoś podłożył ogień pod halę, w której produkowano elementy do samolotów.
14: Wczorajszy pożar miał miejsce w hali przy Kasprowicza w Lublinie. To są tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Anna Gmiterek-Zapłocka.
17: Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Bartłomiej Pytka.
18: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane, kompozyty do samolotów.
17: Śledczy sprawdzą teraz, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej konkretnej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosji, również ten wątek będzie sprawdzany, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
19: Biegły będzie dokonywał oględzin, zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru. To jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
17: Niedzielny pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy z niedzieli na poniedziałek poniedziałek ogień pojawił się także w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Wiceprezes Mieczysław Nowicki został wyznaczony do wykonywania uprawnień prezesa PKOL.
14: I ma już za sobą pierwsze decyzje. W następny wtorek, czyli 8 września, dojdzie do spotkania Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawy dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania Radosława Piesiewicza.
15: To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
12: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
15: Status PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL planowane są na kwiecień przyszłego roku.
14: Cała rozmowa Błażeja Kuleszy w magazynie Jeszcze Więcej Sportu z Krzysztofem Wiłkomirskim jest do posłuchania w podcastach na TokFM.pl i w aplikacji TokFM. I do tego tematu też z Błażejem wrócimy w Sporcie 360 po 18.30. Policzymy szable.
15: Dziś ostatni dzień CPN-u, czyli rządowego pakietu obniżek wprowadzonego w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem.
14: Innymi słowy, jutro na stacjach czekają nas wzrosty cen, mówi analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
20: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
15: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
14: Prezydent USA Donald Trump, jak to Trump, mówi raz o możliwym porozumieniu z Iranem, by po chwili grozić kolejnym atakiem, a to przekłada się na wzrosty cen paliw.
20: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
15: A jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. I słodko-gorzkie dane płyną dziś z inflacji.
14: Bo też ceny benzyny na inflację się przekładają. Gorzkie, bo statystyczne ceny w sierpniu wyraźnie wzrosły. Inflacja poszła w górę o 3,4% w skali roku. Ekonomiści tłumaczą, że to jest właśnie efekt drogich paliw, a Główny Urząd Statystyczny, zbierając dane w pierwszej części miesiąca sierpnia, nie wyłapał rządowego programu paliwowego CPN, który właśnie się kończy.
15: Ale w tych danych są też te dobre informacje, słodsze dla naszych portfeli, dotyczące żywności, bo ta kolejny miesiąc z rzędu tanieje. To zauważa dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO S.A., z którym w popołudniowym EKG rozmawiał Wojciech Kowalik.
21: Przez cały ten rok obserwujemy ten trend taniejącej żywności. Prawdopodobnie teraz jesteśmy też gdzieś mniej więcej w kolejnym cyklicznym dołku tych cen. Cenom żywności zawsze sprzyjają miesiące letnie ze względu na to, no, że mamy wtedy po prostu świeże sezonowe produkty. Natomiast tutaj jest kilka czynników poza takimi strukturalnymi, czyli generalnie dobrą podażą i dobrymi warunkami, jeżeli chodzi o produkcję żywności. No jak również relatywnie stabilną sytuację złotego, która nam wspiera ceny żywności pod kątem cen towarów importowanych.
22: Ale czy z tymi spadającymi cenami żywności już będziemy się żegnać?
21: Powoli tak. To prawdopodobnie może jeszcze nie być kwestia nadchodzącego miesiąca, ale w perspektywie końca roku myślę, że należałoby powoli witać się z tą perspektywą, że deflacja cen żywności może nie być kontynuowana, co jednocześnie nie znaczy oczywiście, że czekają nas jakieś dynamiczne przyspieszenia, ale sam fakt, że te ceny żywności spadają, on już prawdopodobnie rzeczywiście długo z nami nie zostanie.
14: Za to niezłe dane napłynęły dziś z całej gospodarki. Wiosną tego roku jej wzrost przyspieszył do 3,9%. I ta czwórka z minusem to, jak mówią ekonomiści, solidny wzrost oparty głównie na inwestycjach oraz naszej konsumpcji.
15: W kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest.
14: Górnicy z pierwszej zmiany wyjechali co prawda na powierzchnię, ale po południu strajk kontynuuje druga zmiana. Tymczasem Polska Grupa Górnicza informuje, że akcja Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 jest nielegalna. Grzegorz Kozioł.
23: Na dole przebywa kilkanaście osób. Damian Hacaś, przewodniczący Sierpnia 80, wyjaśnia, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni, który trwa od kwietnia, mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne.
24: Ci pracownicy mieli obiecane, że podczas likwidacji tutaj wszyscy dopracują do zasłużonych emerytur lub pakietów socjalnych.
23: Tymczasem wiceprezes PGG do spraw restrukturyzacji Grzegorz Wacławek uznał strajk za nielegalny. Podkreślił jednocześnie, że spółka chce porozumienia z załogą.
25: Chcemy zagwarantować załodze, że są
0: są bezpieczni pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji. Tutaj nikt naprawdę nie ma zamiaru żadnych firm obcych do tego procesu dopuścić.
23: Związkowcy nie dają wiary tym zapewnieniom i nie wykluczają zaostrzenia protestu. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
15: Takiego naboru nie było od lat.
14: Aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrki imienia Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami. To jest biatlon oraz narciarstwo wysokogórskie.
15: Zdaniem Iwony Mentzner, dyrektorki placówki, obecny nabór to m.in. efekty całorocznej pracy kadry szkoły. Dobrym pomysłem okazała się oferta tygodniowych pobytów w szkole dla kandydatów.
1: Ten ósmoklasista, który chodzi do szkoły podstawowej i uczęszcza na treningi tylko do klubów, nie wyobrażał sobie tego życia tak od 7 do godziny właściwie 20 z innymi kolegami w szkole do 18:10, ale poczuł, przeżył i większość z nich po pobycie powiedziała: ja tutaj chcę być.
15: SMS Szczyrk może pochwalić się 28 olimpijczykami.
14: Na ostatnich igrzyskach we Włoszech z 4 medali dla Polski aż 3 zdobyli absolwenci szkoły. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. I to też jest wymiar rozpoczynającego się jutro nowego roku szkolnego.
15: W ostatni dzień wakacji większość tramwajów w Warszawie wyjechała na swoje linie.
14: Zakończyły się planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowania przy Feminie. Część z tych remontów nawet przed czasem się zakończyła. Istniała jednak obawa, że prace nałożą się na początek roku szkolnego.
15: Tramwajarze zdążyli, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze na jesieni. A więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z powrotu tramwajowego połączenia centrum z prawą stroną Wisły.
4: Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć.
3: Jak mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, problemem był wiadukt mostu Poniatowskiego i źle zrobione odwodnienie podczas poprzedniego remontu.
4: Trwają jeszcze roboty na samym przystanku most Poniatowskiego, dlatego też przez najbliższe kilkanaście dni tramwaje nie będą zatrzymywać się na przystankach most Poniatowskiego.
3: Efekt prac jednak pozostawia trochę do życzenia.
4: Będziemy jeszcze prowadzić prace estetyzacyjne na torowisku. Nie będzie to miało jednak wpływu na ruch.
3: We wrześniu na trasy nie wrócą jednak wszystkie autobusy i tramwaje, a pasażerowie odczują cięcia w rozkładach jazdy. Te zmienią się na początku października, gdy do stolicy wrócą studenci. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: 18.10, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Krzysztof Strachota, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
14: Jak przed chwilą opowiadaliśmy w TOK 360, dzisiaj ostatni dzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Jutro ceny w górę mniej więcej 1 złoty, ale też ropa drożeje. Dzisiaj w okolicach $90 za baryłkę, nawet przekroczyła tę cenę ropa naftowa. To w związku ze wznowieniem ataków na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w wyspę Larak, w cieśninie Ormus. Irańczycy odpowiedzieli. Dlaczego znowu dochodzi do eskalacji?
6: Konflikt jest daleki do rozwiązania. Amerykanie próbują udrożnić cieśninę Ormus. Wielokrotnie deklarowali, że ona jest rozminowana i że ona jest bezpieczna. I ten atak na wyspę Larak był motywowany tym, że Irańczycy ściągali tam sprzęt do ponownego zaminowania tejże cieśniny. To jest taka oficjalna wersja. Chodziło o to, żeby zapobiec zablokowaniu cieśniny. Natomiast w szerszym takim planie, no to jest element presji na Iran. Amerykanie wprowadzili bardzo ostre sankcje ekonomiczne na Iran w ubiegłym tygodniu. I tutaj przypominają, że cały czas jest na stole opcja militarna.
14: A dotychczasowa presja nie działa, bo ze strony Iranu konsekwentnie nawet teraz słychać o nadziei na negocjacje. Pamiętam też takie oceny, że właściwie żadnej ze stron kontynuowanie tego konfliktu nie opłaca się. No ale może to nie wystarczy, żeby ten konflikt się skończył w najbliższych miesiącach.
6: Tak, wydaje się, że na jednej stronie się nie opłaca, on jest ryzykowny politycznie, wewnętrznie, w taki bardzo poważny, że tak powiem, sprawach i dla Irańczyków, i dla Amerykanów, ale jeszcze większym problemem jest to, że nie ma z niego dobrego politycznego wyjścia. Obie strony sobie absolutnie nie ufają, obie względem swojej własnej opinii publicznej, elit politycznych w przypadku Iranu są zakładnikami bardzo twardego kursu w tym konflikcie. Obie liczą na to, że być może uda się zdobyć wszystko, znaczy, że to będzie grało wszystko i tutaj kompromis byłby tylko zbędny i za bardzo kosztowny politycznie.
14: To nie brzmi jak konflikt, który ma szansę się wyciszyć i co za tym idzie, cieśnina Ormus mogłaby zostać udrożniona, ceny ropy mogłyby spaść, my byśmy odetchnęli na stacjach.
6: Wygląda na to, że faktycznie konflikt się szybko nie skończy. Mało tego, można sobie wyobrażać, że on się będzie rozszerzał, znaczy w tym sensie, że pośrednio włączony jest w to Irak, włączony jest to pośrednio Jemen, gdzie aktywizowali się Huti. No jest perspektywa, że on się będzie właśnie to rozszerzał. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy pół roku tego konfliktu, to ta cieśnina Ormus okazała się być możliwa do obejścia, znaczy bardzo intensywnie rozbudowane są szlaki, które mają tu cieśninę Ormus omijać. Wydaje mi się też, że Amerykanie trochę znaleźli sposób, jak ci, którzy przewożą tę ropę naftową, znajdują sposoby, żeby to jakoś obchodzić, tą irańską blokadę. Więc ja bym się nie spodziewał, że akurat tutaj możemy się spodziewać geometrycznego wzrostu jakby problemów jakby z ropą naftową, tylko dlatego, że cały czas jest problem w cieśninie Ormus. On jest relatywnie mniejszy niż był kilka miesięcy temu i są rozwijane alternatywne szlaki.
14: A ile potrwa rozwinięcie tych alternatywnych szlaków do czasu, żebyśmy mogli przestać odmieniać Ormus przez wszystkie przypadki, chociaż chyba się nie deklinuje do końca ten Ormus?
6: Trudno powiedzieć. Znaczy, tak, żeby zupełnie zastąpić Ormus, to myślę, że to jest niemożliwe i to albo przynajmniej byłoby to bardzo długo trwałe. Ale na pewno Emiratczycy zwiększyli wydolność swoich terminali w Dżajrze, czyli możliwość ominięcia Ormuzu i wyprowadzenia tej ropy bezpośrednio na Ocean Indyjski. Arabia Saudyjska zwiększyła możliwość transportu ropy naftowej z regionu Zatoki Perskiej na Morze Czerwone. Trwają prace na to, żeby rozbudować szlaki dla ropy irackiej biegnące do Turcji albo przez Syrię na Morze Śródziemne. Paradoksalnie dużo łatwiej jest zastąpić Ormus w kierunkach północnych, to znaczy w kierunku europejskim, niż w kierunku Azji Południowo-Wschodniej, która jest bardzo zależna od ropy z Zatoki Perskiej. Tutaj ten Ormus więcej kosztuje, plus Huti jemeńscy, którzy blokują saudyjską ropę wychodzącą z Morza Czerwonego na Morze Arabskie, oni są tutaj również problemem. To będzie pewnie na pewno rzutowało na cenę, ale niekoniecznie na dostępność do samej ropy.
14: Jeszcze do tej cieśniny Ormus chciałbym wrócić w kontekście wydarzeń ostatnich godzin, no bo Amerykanie uderzyli w wyspę Larak. Jakie ona ma znaczenie? Dlaczego właśnie tam?
6: Amerykanie uzasadniają to tym, że jest tam baza wojskowa i tam Irańczycy ściągali rakiety, które miały służyć do przenoszenia min do ponownego zaminowania cieśniny Ormus. I głównym argumentem, który Amerykanie podnoszą, myślę, że w istotnym stopniu można im w to wierzyć, to jest kwestia militarna. Uniemożliwienie wzmocnienia militarnego Irańczyków w Zatoce Perskiej, uniemożliwienie ponownego zaminowania Zatoki Cieśniny Ormus.
14: Bardzo dziękuję. Krzysztof Strachota, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem TOK 360. 18.16, 18.20 informacje TOK FM. Po nich przeniesiemy się na drogę do Morskiego Oka w Tatrach, gdzie tak duże emocje, jak i zmiany.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: dalej masz. First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB w Skarżysku Kamiennej. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Za te czyny grozi kara dożywotniego więzienia. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii nie wycofała wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum większość Islandczyków opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji z Brukselą. Wycofania wniosku złożonego przez Islandię jeszcze w 2009 roku domaga się opozycyjna partia niepodległości, powołując się na wolę społeczeństwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 podogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Osiemnasta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Paweł Pełka, redaktor naczelny tygodnika podhalańskiego. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, dzień dobry.
14: Jutro zmiany na drodze do Morskiego Oka. Rusza pilotaż. Fasiągi, zaprzęgi konne będą kursować na znacznie, znacznie krótszej trasie. Od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza, nie tak jak wcześniej do Włosienicy, od której już jeszcze kawałek, ale właściwie już jest się w Morskim Oku. Długo ma potrwać ten pilotaż?
15: No, ze słów dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie się odbywać taka konferencja prasowa, na której było co prawda bardzo dużo polityki, a mało merytorycznych wypowiedzi. Wynika, że ten pilotaż ma trwać chyba tylko 10 dni tak naprawdę i to ma być takie sprawdzenie tego, jak taki system będzie będzie działać, natomiast i tak on nie będzie działać tak, jak ma działać ostatecznie, to znaczy będą kursować tylko te przewozy na skróconej trasie konne, natomiast nie będzie jeszcze busów elektrycznych na dalszej części trasy. Te busy mają, została podpisana umowa, z tego co mówił dyrektor TPN, i one mają się pojawić dopiero za 10 miesięcy.
14: To po co ten pilotaż w takim razie? Co ma z niego wyniknąć?
15: No ma być to taki test, jak to będzie funkcjonować, czy te przewozy będą cieszyć się popularnością podobną do tych przewozów na tej dłuższej trasie, jak tam będzie z miejsca na przykład do zawracania, bo dodajmy, że na Polanie Włosienica, gdzie do tej pory były te przewozy zakończone, tego miejsca jest bardzo dużo, a przy Wodogrzmotach jest taki mniejszy plac, jak te wywozy będą zawracać, jak to się będzie sprawdzać również finansowo, bo nikt nie ukrywa, że chodzi też o to, aby ci przewoźnicy, którzy do tej pory jeździli za przęgami konnymi, nie stracili na tym finansowo, no i jak na to będą reagować też konie, jak one będą, mają być przeprowadzone badania, no podejrzewam, że skoro trasa jest skrócona, no to będzie im lżej. No i to ma potrwać 10 dni, natomiast jeśli ten system się sprawdzi, no to za 10 miesięcy mają być, czyli praktycznie przed sezonem wakacyjnym w przyszłym roku, dołączone do tego busy elektryczne i te busy mają wozić na tym drugim odcinku, czyli z Wodogrzmotów Mickiewicza do Polany Włosienicy, która jest wśród Belona od Morskiego Oka o jakieś na 1,5-2 kilometry.
14: Mam wrażenie, że jest to próba znalezienia jakiegoś kompromisu, ale sam pan wspomniał wcześniej o polityce, która towarzyszyła dzisiejszej konferencji prasowej, która dotyczyła tego pilotażu, i zastanawiam się, czy wszystkie strony są gotowe na ten kompromis i czy te pieniądze, które też pojawiły się w naszej rozmowie, no bo trudno oczekiwać takich samych pieniędzy za kurs od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. To są bodajże 3 kilometry, jak za, jeżeli dobrze pamiętam, 8 kilometrów do Włosienicy. Czy wszystkie strony są na ten kompromis gotowe?
15: No tutaj ten kompromis, to podkreślali również uczestniczący w konferencji, że jest to kompromis, który nie zadowala żadnej ze stron, no bo z jednej strony fiakrzy chcieliby po prostu wozić turystów na tych zasadach, które były dotychczas, natomiast te organizacje, które protestowały, no chcą całkowitej likwidacji transportu konnego, więc jedni i drudzy są z tego niezadowoleni, natomiast no jest to też kompromis wypracowany już w lutym, była podpisana taka umowa między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, starostą, Ministerstwem Klimatu i fiakrami, przewoźnikami na drodze do Morskiego Oka, która właśnie zakładała wprowadzenie tego rozwiązania, natomiast to się bardzo przedłużało, no bo od tamtej pory minęło już 1,5 roku. No i teraz mamy taki 10-dniowy pilotaż, już też po sezonie turystycznym, a więc szczególnie poza weekendem, no to turystów tam będzie znacznie mniej niż w tej chwili, niż w czasie wakacji. No i ograniczona zostanie na te 10 dni liczba tych fiakrów z 30 do 20 na tym krótszym odcinku.
14: I jakie emocje temu towarzyszą? Bo też mam wrażenie, że wokół koni w Morskim Oku ostatnio te emocje bardzo, bardzo narosły. Dochodzi do demonstracji, dochodzi do aktów przemocy też. Pewien udział ma w tym, tak mi się wydaje, organizacja, która nazywa się Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, i może ta nazwa brzmi dość oficjalnie, ale to jest stowarzyszenie, a nie oficjalna instytucja.
15: Ale tak, no dzisiaj też właśnie wojewoda małopolski mówił o tym, że będzie tworzony taki projekt ustawy, aby określić, kto może używać nazwy inspektora, że powinny być to tylko organizacje państwowe, natomiast każdy nie może się nazwać właśnie tym mianem, żeby no, sprawiać takie wrażenie, że to jest jakaś instytucja państwowa, żeby ubierać takie kamizelki, które są podobne do mundurów. To był jeden z właśnie dzisiaj z tematów tej konferencji. Natomiast emocje no, na pewno były bardzo, bardzo duże i wydaje mi się, że nawet jeśli ci przeciwnicy tego transportu mieli jakieś racje, to one zostały przedstawione w fatalny sposób, w zbyt napastliwy. Rzeczywiście była to często mowa nienawiści, był krzyk, no pewnie miało to też na celu podbicie swojej oglądalności w mediach społecznościowych. A pamiętajmy, że organizacja ta prowadzi wszelkiego rodzaju zbiórki, więc zależy im na dotarciu do jak największej liczby osób. To podgrzało atmosferę. Mieliśmy też ten akt, który również starosta tatrzański potępił, spalenia czy nadpalenia busa tej organizacji. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy przyznali się do tego czynu. Prokuratura nie chce ujawnić, czy to są mieszkańcy Podhala. Utajniła tę informację. No i emocje były bardzo duże, one eskalowały. Również była taka konferencja prasowa dwa tygodnie temu po spotkaniu starosty z tymi protestującymi, na której też było wiele oskarżeń, wiele krzyków. Wiadomo, że później starosta skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczące zniesławienia i pomówienia. Prokuratura będzie prowadzić to śledztwo. Natomiast no, myślę, że tak jako bezstronny obserwator, patrząc na to, że obie strony są niezadowolone z tego kompromisu i że on gdzieś jest w połowie między tymi żądaniami tej organizacji, czy innych też organizacji, a w połowie między tym, co chcą się akcji, no, że to jest dobre rozwiązanie, które może trochę uciszy te emocje. No pytanie tylko, czy skończy się na tym pilotażu, czy to rzeczywiście za 10 miesięcy zostanie wprowadzone w pełnej wersji.
14: No, do tego trzeba trochę odwagi, bo na razie rzeczywiście tylko na 10 dni, ale zobaczymy, jak przez tych 10 dni to będzie działać. 10 dni pilotażu na drodze do Morskiego Oka, kiedy fasiągi będą kursować na znacznie skróconym dystansie, rusza jutro. Paweł Perka, redaktor naczelny Tygodnika Podhalańskiego, był gościem TOK 360. Jest 18:29.
15: Dziękuję bardzo.
14: A już teraz otwierają się drzwi do studia TOK FM i wchodzi przez te drzwi. Bardzo cicho się otwierają, bardzo ostrożni są moi koledzy. Wchodzi przez te drzwi Błażej Kulesza, który zaprasza na Sport 360. To Radosław Piesiewicz z większym przytupem działa niż ty tutaj.
16: Dlaczego z większym przytupem? Wiesz co, nie wiem, co się dzieje w tym momencie w Katowicach. Myślę, że nie jest aż tak
14: wysoko. No może dzisiaj już z mniejszym przytupem, ale przez ostatnie lata działał z większym przytupem. Nie tak po cichutku.
16: Nie, absolutnie, masz rację.
14: Jak wchodził.
16: Poprawię się.
14: Dobra, ale o PKOL-u za chwilę, bo nasze siatkarki grają.
16: No właśnie, ten mecz dopiero startuje. Przed sekundą zagrali hymny. Wszystko się w Stambule nam trochę opóźniło, a to ze względu na wcześniejsze spotkanie Holenderek ze Słowenkami. Tam było 5 setów, mecz był szalenie wyrównany. No i to drugie spotkanie, które Polki i Portugalki grają. Trzeba było trochę przełożyć. Ten mecz w tym momencie właśnie powinien ruszać. Oczywiście trzymamy kciuki za nasze panie, ale my nie o tym chyba dzisiaj.
14: No bo my o PKOL-u.
16: No oczywiście.
14: Znowu.
16: Znowu o PKOL-u. Myślę, że to jest taka niekończąca się opowieść i tę opowieść będziemy przez najbliższe tygodnie opowiadali o niej i będziemy ją kreować jak tylko możemy, bo historia jest dosyć ciekawa. 8 września prezydium PKOL-u się spotka po to, aby zwołać zarząd. Jak tak tylko spojrzałem w kalendarz, zwołanie zarządu musi się odbyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak żeby na ten zarząd.
14: Czy już jesteśmy pod koniec września?
16: Prawda? Prawda? Jakoś to szybko, nie wiem, może ten tymczasowy areszt prezesowi Piesiewiczowi tak w międzyczasie zniknie. Tam wiem, że też są problemy z tego względu, że sąd odłożył w czasie o tydzień uzasadnienie tego wyroku. No a wiadomo, obrona będzie się chciała odwoływać od tego wyroku. Natomiast to, co się wydarzy w najbliższych dniach w PKOL-u, myślę, że wszystkich bardzo interesuje. 16 osób się spotka. To już jest potwierdzone. Tego potwierdzenia parę godzin temu jeszcze nie mieliśmy.
14: Okej, 16 osób. I co dalej? Powiedzmy, że mamy koniec września. Czy koniec września to może być moment, w którym przestajemy używać w zdaniu obok siebie Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, i dodajemy tam środku były?
16: Myślę, że nie. Myślę, że to będzie zdecydowanie za szybko. Wiadomo, że komitetem w tym momencie pokieruje Mieczysław Nowicki, to jest prezes Towarzystwa Polskich Olimpijczyków, zasłużony działacz. Mówią, że stronnik Piesiewicza.
14: Więc no właśnie o to chciałem zapytać.
16: Oczywiście. To jest człowiek, któremu Piesiewicz ufa. Zresztą Piesiewicz musiał oddać jednemu z wiceprezesów właśnie na tego rodzaju wypadek. Bardziej mówiło się o chorobie czy jakiejś niedyspozycji większej. Takie uprawnienia, dzięki którym mógłby pokierować PKOL-em. No i Mieczysław Nowicki takie uprawnienia posiada. Niemniej jednak nikomu tego nie zdradził. Nie wiedzieli o tym nawet pozostali wiceprezesi. Wszystko się rozstrzygnęło, mam wrażenie, dzisiaj, kiedy on zaprosił wszystkich przedstawicieli prezydium na spotkanie 8 września. Zresztą spotkanie musi się odbyć z tygodniowym wyprzedzeniem, więc wszystko się terminowo i kalendarzowo zgadza. Temat jest jeden, czyli krótko mówiąc to, w jaki sposób wyjść z twarzą z tej sytuacji. Nie wiem, czy to się uda, niemniej jednak myślę, że to...
14: Metoda jest bardzo prosta. Radosław Pisiewicz, i wiemy to, prawdę mówiąc, nie od momentu jego zatrzymania i aresztowania, ale od dłuższego czasu. Metoda jest bardzo prosta. Radosław Pisiewicz nie powinien pełnić funkcji przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i opozycja wobec niego przecież
16: i to jest pytanie, jak
14: funkcjonuje, ta... rośnie bardzo powoli.
16: Pytanie,
14: i pytanie...
16: opozycja będzie twarda i nieustępliwa, bo zwolennicy Pisiewicza cały czas są w zarządzie i to trzeba jasno sobie powiedzieć, że myślę, że tak szybko nie odpuszczą. Nowicki te uprawnienia dostał w 2025 roku, jak się teraz okazuje. Nie kontaktował się z Piesiewiczem, czy to za pośrednictwem jego adwokata, czy w jakikolwiek sposób. To już wiemy. Co ustalą panowie i panie w przyszły wtorek? No to jestem bardzo ciekawy. Wiadomo, że musi być zarząd i to zarząd podejmie decyzję, który z wiceprezesów, bo tak przewiduje statut, będzie kierował Polskim Komitetem Olimpijskim do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia.
14: A to już wystarczy, żeby wyciszyć te obawy związane z na przykład zawieszeniem Polskich Olimpijczyków, bo takie obawy pojawiły się wczoraj. Tam były trzy rozwiązania. To trzecie było może nie bardzo prawdopodobne, ale też dość niepokojące.
16: Mam wrażenie, że Tomasz Hamera, który ten list napisał i upublicznił dzisiaj, jest bardzo mocno za te słowa krytykowany, bo jak sam przyznał, to jest rozwiązanie, o które będzie trudno. Niemniej jednak w tym liście wymienił chociażby Armenię, czyli komitet, który takie problemy podobno ma z MKOL-em. Jak to będzie teraz wyglądało? Kilku kandydatów na to, żeby pokierować związkiem, chociaż przez te kilka miesięcy jest. Ja jestem bardzo ciekawy, który z nich będzie załatwiał pieniądze, bo przecież wedle obecnej władzy PKOL nie otrzymuje żadnych pieniędzy rządowych, żadnych środków publicznych.
14: Jeden sponsor się mocno wysypał, to taki tytularny.
16: I teraz
14: nawet.
16: Znajdźmy człowieka, który znajdzie sponsorów. To jest, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. A ławka jest krótka, mimo że też jestem bardzo ciekawy, czy nowy prezes będzie chciał, czy pełniący obowiązki prezesa przejmie też pensję Radosława Piesiewicza.
14: Pierwszy prezes, który pobiera pensję.
16: To prawda, ale też pierwszy prezes, który załatwił takie nagrody. Ja to trochę rozumiem, bo pamiętaj, że pozostali prezesi na sam koniec dostawali taką piękną, wysokomilionową nagrodę. Nie zawsze słusznie, nie zawsze byli w pracy. Bywało z tym różnie. Piesiewicz podobno pracował.
14: Błażej Kulesza, dzięki wielkie, to był Sport 360. W magazynie jeszcze więcej sportu, było dziś więcej na ten temat, więc odsyłam do podcastów na tok.fm.pl i do aplikacji tok.fm. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
17: Reklama.
18: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
20: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
22: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
23: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
24: Kategoria trawienie.
25: Po jednej nutce.
24: Ciężko na żołądku.
25: A teraz?
24: Uczucie pełności.
25: Dobrze, i ostatni.
24: Gazy.
25: Świetnie, a co można na to zaradzić?
24: Najlepiej zastosować Trawisto.
26: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
27: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
28: Znów ten ból.
29: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
28: Mm-hmm.
29: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
28: Oh.
29: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
30: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Siły zbrojne nadal będą wspierać policję, m.in. przy ochronie kolei. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Karola Nawrockiego i decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, taka współpraca potrwa do 30 listopada. Operacja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów. Polska zrealizowała już cały krajowy plan odbudowy, poinformowała ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska. Nałęcz. Około 150 miliardów złotych już jest w Polsce, a kolejne 90 miliardów ma trafić do kraju do końca roku. Minister podkreśliła, że pomimo 2 lat opóźnienia zrealizowaliśmy KPO w terminie. Do końca 2027 roku przez internetowe konto pacjenta będzie można zapisać się do kilkudziesięciu specjalistów. Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące szybszego wdrożenia centralnej e-rejestracji opublikowano w Dzienniku Ustaw. Centralna elektroniczna rejestracja ma być rozszerzana etapami. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: chwilę minęła, ta mózga jest 18.41. Dołączył do mnie już Paweł Sulik, bo po godzinie 20 mikrofon TOK FM.
0: Dobry wieczór.
14: I przy okazji mikrofonu TOK FM powinniśmy chyba dzisiaj zakrzyknąć: witaj szkoło!
0: Witaj szkoło, to znaczy jutro. Jutro jest ten dzień, kiedy proszę państwa, to
14: ale dzisiaj nauczyciele chyba zrobili takie: witaj szkoło.
0: Tak. A jutro prawie 5 milionów uczniów i uczennic rozpocznie naukę i prawie 700 tysięcy osób, które będą nauczały. To razem daje 5 milionów 700 tysięcy ludzi w naszym kraju. Mówimy o edukacji, czyli o czymś, co, jeśli dobrze pamiętam, średnio w samorządach kosztuje jakieś 30-40% nawet najuboższych samorządów przeznaczone na edukację, swoje budżety. To jest kawał, naprawdę kawał naszego życia społecznego, ekonomicznego, no i olbrzymie emocje. Zresztą te emocje dzisiaj na proteście nauczycieli przed kancelarią premiera były dość silne. Tam w pewnym momencie miałem wrażenie, że ta frustracja i wściekłość nauczycieli jest chyba największa od lat. Ja wiem, że to jest anegdotyczne, ale bodajże z Inowrocławia reprezentacja miała oprócz wuwuzeli jeszcze megafon, oprócz tego jeszcze miała gwizdki i oprócz tego wzorem jednego z mówców dzwoneczek, którym dzwoniła do premiera Tuska. Postulaty, proszę państwa, to jest temat dzisiejszego mikrofonu. Postulaty nauczycieli. Przedstawię je na początku programu Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. O konsekwencjach wdrożenia tych postulatów opowie nam, mam nadzieję, Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, a później słuchacze i słuchaczki. Jak państwo oceniają te postulaty? Które z nich według państwa są sensowne i należy wszystkimi możliwymi sposobami wdrażać je w życie, a nad którymi trzeba by jeszcze porozmawiać? Mikrofon TOK FM dziś po godzinie 20. Zapraszam. Nasz numer to 22 44 044.
14: Paweł Sulik zaprasza na mikrofon TOK FM, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Krzysztof Olesiewicz, Adam Mozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe. A już teraz o lusterkach, o szybach przednich, szybach tylnych, szybach ogrzewanych czas. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
3: Dzień dobry, niedługo dobry wieczór. To jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan przy mikrofonach.
4: Dzień dobry.
3: Zaczynamy kolejny tydzień z motoryzacją. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, dlatego że zmierzamy w stronę targów motoryzacyjnych w Paryżu, o których Sławek więcej opowie. A ja opowiem o tym, co się dzieje w Stanach, a dokładnie w miejscowości Austin, w mieście Austin, w którym jest fabryka Tesli. Jest to Texas i już zaczynają tam jeździć samochody, które w 2019 roku zapowiedział Elon Musk. W 2019 roku przekonywał, że w 2020 roku już 500 000 autonomicznych taksówek będzie jeździć po amerykańskich drogach. No jakby nie do końca się to stało. Przekonywał też, że niedługo 2 miliony tych samochodów będą produkowane rocznie. Też jakby jesteśmy na etapie chyba jeszcze troszkę wcześniejszym. Tesla Cybercab, ja nie pamiętam, czy to w tym, chyba w ubiegłym roku zostało to w końcu oficjalnie zademonstrowane. Cóż to takiego? Jest to pojazd, który przypomina Volkswagena XL1 z odległej przeszłości. Volkswagen XL1 to był taki w sumie produkowany pojazd, który zużywał rekordowo mało paliwa. I był narysowany w bardzo charakterystyczny sposób. Absolutny priorytet to jak najmniejsze opory powietrza. I tak samo...
4: Tak, to był samochód, chyba miał być elektryczny, był hybrydowy, to stare czasy bardzo, prawda?
3: Stare czasy, ale Tesla Cybercab jest oczywiście samochodem elektrycznym. I uwaga, jest to auto, które jest dwudrzwiowe, te drzwi są podnoszone do góry, i dwuosobowe plus bagażnik. To jest najdziwniejsza taksówka na świecie, bo właśnie ma to być taksówka. I jeszcze dziwniejszą rzeczą jest to, że jak te dwie osoby wsiądą do środka, to w tym samochodzie nie ma ani pedałów, ani kierownicy. Elon Musk próbuje zbudować samojeżdżące samochody i będzie chciał, by stało się to naszą motoryzacyjną przyszłością. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Powiem ci, że gdyby to nie była Tesla, to bym miał chyba łatwiej to wyśmiać. Natomiast w związku z tym, że jest to Tesla i oni zmienili jednak nasze podejście do elektrycznej motoryzacji. Im się to udało. 2012-13 rok, jak się zaczęły pojawiać S-ki i Y-ki, nie Y-ki, przepraszam, Tesla S, Tesla X, no to okazało się, że ta elektryczna motoryzacja, ona może być fajna, może być ciekawa i przede wszystkim może być skuteczna w odróżnieniu od tych wcześniejszych pomysłów Nissana czy Mitsubishi. Sporo im się udało, również jeżeli chodzi o tą półautonomiczną jazdę. Czy uda im się wprowadzić tak do mainstreamu samochody, które same jeżdżą? Tego nie wiemy. Na razie te auta po wielu, po sporych kłopotach z zaprojektowaniem ich powolutku zaczynają się pojawiać na drogach amerykańskiego miasta Austin i będą dowoziły pracowników do firmy. Towarzyszyły temu przygotowania, czyli dokładny przegląd infrastruktury drogowej, też spotkania ze służbami ratowniczymi, by te wiedziały, jak zareagować w razie wypadku. I samochody te zaraz będą dowoziły pracowników do pracy. Oczywiście nie wszystkich. Nie wiem, ile tych aut będzie w tej pierwszej fazie testów na ludziach uczestniczyć. Będzie to 50, 80, 100, 120 samochodów. Tego nie wiem. Natomiast myślę, że warto powiedzieć jeszcze przy okazji, że nie jest to coś, co... Chyba Tesla trochę to zapoczątkowała na taką szerszą skalę. Zapoczątkowała, w sensie zaczęła o tym mówić, ale wiele firm w Europie, to zaraz będzie Pony AI, w Stanach to jest przede wszystkim Waymo, już sobie z tym radzi. To znaczy ma samochody, które same jeżdżą. Samochody najczęściej z kierownicą i z pedałami. Samochody nadzorowane gdzieś tam z jakiegoś data center w Indiach, ale zamówienie takiej bezkierowcowej taksówki to nie jest coś, co jest niemożliwe w Stanach. To już od pewnego czasu działa. Koncern General Motors też robił swoje eksperymenty. Tesla wchodzi z bardzo dużym opóźnieniem, ale jednocześnie z produktem, który jest nie tylko oprogramowaniem, ale też samochodem. Dlatego, że te samochody, które jeżdżą w Waymo, są to samochody, które

0: za dwa jeździłem po raz kolejny Fordem z systemem Blue Cruise, który jest tam systemem chyba 2 plus autonomicznym, ale idziemy do przodu, tak? Czy Ford idzie do przodu? Wiesz co, ja przede wszystkim uważam, że nie będzie tak różowo. Dlaczego? Dlatego, że to Tesla. A uzasadniam. No Tesla obiecywała mnóstwo. Czekamy na Roadstera nowego, bo pierwszy Roadster, w ogóle pierwszy model Tesli, Roadster 2008-2012 był produkowany w limitowanej liczbie egzemplarzy. Potem była Tesla S, 2012 rok, potem był Y, prawda? Potem był X, potem Y, trójka. I od 7-8 lat czekamy na nowego Roadstera. Czekamy. Prawda? Czekamy. Bo on został też wystrzelony premiera w kosmosie za pomocą statku SpaceX, owszem należącego też, przez firmę należącą też do Ilona Muska i sobie wokół Słońca teraz ta Tesla Roadster. Więc właściwie rozdzieliłbym tę odpowiedź na dwie części. Czy autonomiczne samochody, autonomiczna motoryzacja będzie się rozwijać coraz szybciej? Tak, tak. Te taksówki to jest dobry pomysł i wydaje mi się, że od Stanów to się zaczyna. Natomiast czy akurat Chiny, Tesla będzie...
1: Chiny, panie.
0: No, my o tym niewiele właśnie nie wiemy. Wiesz, no miałem być w Chinach niedawno. Co się odwlecze, to nie ucieczę kilka dni i być może będę na jesieni. Zobaczymy. I chciałbym na własne oczy zobaczyć teraz, jak to teraz wygląda, tak? Bo Azja, no Japonia też dawno nie byłem, więc też nie chcę się wymądrzać, jak to wygląda w tej chwili w Japonii. Natomiast masz rację. Chiny, tak. Chiny przodują w wielu dziedzinach, jeśli motoryzacyjnych. No i pewnie ta autonomiczna jazda też prędzej czy później przyjdzie i kto wie, czy nie od Stanów, tylko z Chin.
1: Nie, Sławek, ale ona właśnie przychodzi do Europy, przychodzi z Chin. To jest firma Pony AI, która w 5 Zagrzeb jest jednym, o którym wiemy, ale w 5 europejskich miastach. Tak, mówiliśmy 4. O tym.
0: Tak. To już jest 5.
1: W 5 europejskich, tak. Jeszcze w 4 będzie realizowała kursy samochodami, które nie mają kierowcy, tak? I są to taksówki.
0: No, słuchaj, to rzeczywiście, no wiadomość na pewno ważna. Ja też na to czekam, wiesz, bo już parę lat temu, 10 lat temu jeździłem Mercedesami w Europie klasy E, gdzie dotykałem migacza i na autostradach określonych odcinkach samochód sam zmieniał pas. Ale wiesz, to wydaje się nic ważnego, ale minęło tyle lat i gdzie te samochody, które same zmieniają pas na określonych odcinkach
1: Sławku,
0: autostrad?
1: W latach 90. No. Mercedes eksperymentował z samochodami autonomicznymi i ich Mercedes, to chyba była S-ka, po prostu było w niej najwięcej miejsca, chociaż elektronika, jeśli dobrze pamiętam archiwalne zdjęcia, zajmowała całą tylną kanapę. Elektronika i elektryka, była tam kamera, było tam oprogramowanie, które analizowało ruch tego wszystkiego, co dzieje się na drodze. I ten samochód z Kopenhagi bodaj do Paryża dojechał bez problemu, ale to mówimy o latach 90.
0: A to wie? Słuchaj, zabrzmiał Paryż i bardzo się cieszę, przechodzimy do kolejnego tematu, no bo Paryż, proszę państwa, no cóż to jest ten Paryż, salon samochodowy.
1: No to jest stolica Francji.
0: Tak, to o tym pamiętamy. Salon samochodowy w Paryżu, pierwszy odbył się w roku 1898, pierwszy taki ważny odbył się w roku 2004, a dlaczego był taki ważny? Bo my tam byliśmy po raz pierwszy, to żart, oczywiście we dwóch.
1: Nie, no byliśmy tam naprawdę.
0: Ale żart, że pierwszy ważny. No, dla nas był ważny, bo ja wcześniej nie byłem na tych targach. I słuchaj, w tym roku 12 października, dzień prasowy, kto wie, czy tam nie będę, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze to się okaże, natomiast czy tam będzie bogata oferta? No prawdopodobnie będzie dość bogata oferta samochodów, na pewno będzie bogatsza niż 2 lata temu, czy 4, bo 6 lat temu się te targi nie odbyły. Dlaczego? No, bo pandemia. Genewy już nie ma, to ważne targi. W Genewie były samochody z różnych krajów. W Paryżu były głównie samochody francuskie. We Frankfurcie, którego też już nie ma, bo jest w innej formie targi w Monachium, były samochody niemieckie. Natomiast w tym roku w Paryżu oczywiście też będą rządzić głównie samochody francuskie, ale też będzie sporo samochodów chińskich.
1: Wymień 3 marki francuskie.
0: O rany, no już przecież Citroën.
1: Renault, Dacia.
0: Poczekaj, Citroën, moment.
1: Jaki tam Citroën francuski? No dobra, marka francuska.
0: Dobra, tak? No oczywiście marka francuska. Nie, no wymieniam je, słuchaj, dobra. Niech będzie, że w tym roku będzie to właśnie dlaczego powiedziałem. No bo tamte targi zniknęły, więc nie mogą być tylko francuskie, będą międzynarodowe. Nie będzie na pewno BMW, ale będzie dużo innych. Słuchaj, jakie nowości szybciutko? Na pewno będzie Citroen 2CV elektryczny, nawiązanie do tego kultowego, takie słowo, kultowego 2CV sprzed

0: Pad. Czyli takie okrągłe reflektory, taki łuk, dach w formie łuka, koła tak jakoś bez zwisów. Zobacz, jak te koła wyglądają, nadal wyglądają tak bliziutko. Na końcu
1: To są na razie
0: wizualizacje może, ale idę dalej.
1: Ze względów bezpieczeństwa wiele tak, tutaj nie zdziała.
0: No może, DSN3, Lancia Gamma, Fiat Grizzly, również w wersji Fastback, Dacia Spring, Audi elektryczny A2 e-tron. No i Chińczycy, no trudno, żeby oni tam nie byli, bo się tak umościli 2 lata temu i 4 lata temu. Przede wszystkim Omoda i Jayco z modelem Omoda 4, taki mały crossover. Leap Motor, BYD, Changan, to widzę na tej liście, Chery, Zikr. No i tyle, znaczy tyle, no nie tyle, bo będzie więcej, ale tyle wiemy. 12 października, dzień prasowy, do 18 zapraszamy wszystkich, no czy zapraszamy, informujemy, że można tam pojechać. I przyszłość targów motoryzacyjnych. Parę razy już dyskutowaliśmy chyba, żeśmy doszli do wniosku, że nie jest tak źle, że może ten Paryż przetrwa. Są ogromne targi w Chinach, są targi w Stanach, może nie ogromne, ale są...
1: Mówisz ogólnie tak zwanych targów motoryzacyjnych, branżowych. Wiesz co, bardzo wierzę w to, że to odżyje po tej zapaści, którą mieliśmy przez kilka ostatnich lat, ale odżyje też dlatego, że bardzo liczę na to, że zobacz, zbliżamy się do momentu, w którym rynek jest już wypełniony SUV-ami po brzegu. Każda możliwa nisza jest już wypełniona i ludzie, oczywiście to są najchętniej kupowane samochody, to się szybko nie zmieni, ale zaczynają pojawiać się nowe pomysły. Ford Mustang 4-drzwiowy niedługo będzie. Będzie 4-drzwiowy Chevrolet Camaro, co nie będą auta typu SUV, to będą sedany i te sedany powolutku zaczynają wracać do łask. Natomiast wydaje mi się, że też będzie, że uporządkuje się to, co dzieje się w tym momencie, jeżeli chodzi o samochody nowych marek i starych marek. Te stare marki to oczywiście te wszystkie, które 5 lat temu żeśmy byli w stanie wymienić. Te nowe to są te wszystkie chińskie, których jeszcze nie zawsze potrafimy wymienić. Mam wrażenie, mam nadzieję, że to trochę się uporządkuje i że to nie będzie już taka rozpaczliwa walka z tą chińską konkurencją, jaka jest w tym momencie, że europejskie firmy, japońskie, koreańskie będą robiły swoje, będą robiły to, do czego, co potrafią robić i będą robiły to dobrze i nie będzie tak, co niestety jest trochę zauważalne, że chińskie firmy dyktują pewne tempo. To tempo polega na przykład na tym, że oni są w stanie opracować nowy model w ciągu 18 miesięcy, a pewnie i nawet szybciej. Tego nigdy ta stara branża motoryzacyjna nie potrafiła zrobić i dobrze, dlatego że ten samochód zaprojektowany w 18 miesięcy, my nimi jeździmy ostatnio bardzo często i to najczęściej nie są auta, które są tak dobre jak ich europejskie, koreańskie czy japońskie odpowiedniki, więc mam wrażenie, że to sobie będzie szło dwoma śladami, które
0: tak, będą
1: ale
0: po prostu... Słuchaj, trochę mamy dość, bo mamy ich dużo, tych chińskich modeli w testach, więc obiecuję, że w tym tygodniu, a już zaczynamy od jutra, będziemy omawiać wrażenia z jazdy z Volkswagenem Golfem GT, a w czwartek chyba będzie Honda Civic i będzie też Cupra Raval. To nie są chińskie samochody. I zapraszamy w związku z tym chyba już na jutro, prawda, na Volkswagena GTI, tak. Wrażenia z jazdy.
1: I to nie byle jakiego, bo to auto zbudowane na 50. urodziny. Kłaniam się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia jutro.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś będziemy rozmawiali o sojuszu militarnym zawiązanym na początku sierpnia między Arabią Saudyjską, Turcją i Pakistanem. Sojuszu militarnym, który ma podobno zawierać zobowiązanie analogiczne do tego, które znamy jako artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czyli atak na jednego członka sojuszu ma być atakiem na wszystkich. Ale jak to będzie działało i czy będzie działało w praktyce? To po 19 z Julią Sochacką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Reklama.

0: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
1: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
2: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wciąż liczymy na negocjacje, mówi prezydent Iranu, a Donald Trump zapowiada kolejne uderzenia odwetowe. Prokuratura sprawdzi, czy ktoś celowo podłożył ogień pod halę, w której produkowano elementy do samolotów. W Wieluniu i na Westerplatte najważniejsze osoby w państwie uczczą 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Minęła 19. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wciąż liczymy na dyplomatyczne zakończenie wojny z USA, powiedział prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Teheran odpowie jednak stanowczo na każdy kolejny atak. Oświadczenie zostało wydane w tej samej dobie, w której doszło do pierwszych od ponad miesiąca ostrzałów między USA a Iranem. Kontynuowanie wojny nie leży w interesie żadnej ze stron, a konflikt zbrojny powinien zostać rozwiązany przez dialog i współpracę, powiedział Pezeszkian w rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim. Nadal pracujemy nad porozumieniem, zapewnił, a wcześniej Donald Trump w krótkim wywiadzie dla Fox News zapowiedział kolejne ataki na Iran. Czy ktoś podłożył ogień pod halę, w której produkowano elementy do samolotów, to zbada lubelska prokuratura. Chodzi o niedzielny pożar, do którego doszło w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Bartłomiej Pytka.
12: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane, kompozyty do samolotów.
11: Śledczy sprawdzą teraz, czy to zbieg okoliczności, czy pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Jutro na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem rozpoczną się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To pierwsze miejsca zaatakowane przez Niemców są uznawane za początek II wojny. W uroczystościach wezmą udział najważniejsi urzędnicy państwowi z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Główne uroczystości odbędą się na Westerplatte, miejscu symbolicznie uznawanym za początek niemieckiej inwazji na Polskę i tym samym początek II wojny światowej. Dzieci i wnuki uroczyście przeniosły po południu trumnę Haralda V z sali Pałacu Królewskiego do pałacowej kaplicy. Od jutra Norwegowie będą mogli tam osobiście pożegnać monarchę. Przez kolejne 8 dni kaplica będzie dostępna dla publiczności. Za kilka minut prognoza pogody na jutro, a teraz w TOK FM czas na sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1-8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywale Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. W pierwszym secie Polki wygrały do 18. To będzie polski wieczór na kortach w Nowym Jorku na wielkoszlemowym US Open. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Majszak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Pokonał 3-6 Serba Hamada Madejowicza.
13: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
9: Dziś o drugą rundę zagra także rozstawiona z ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
14: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
9: Świątek zagra w nocy z Chinką Si Yua. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a także zanotował same porażki w lidze. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. To decyzja, która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas, napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Już teraz w TOK FM czas sprawdzić, jaka czeka nas pogoda.
15: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
11: No to sprawdzamy. Tym razem prognozy na jutro. Jutro będzie trochę chłodniej niż dziś. Będą też przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Maksymalnie od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie od 23 do 25.
15: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Kraje Zatoki Perskiej oberwały wskutek wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem na bardzo wiele sposobów. Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają u siebie amerykańskie bazy i stały się naturalnym celem ostrzału, ale z czasem ataki objęły także infrastrukturę krytyczną, energetyczną, komunikacyjną, nie mówiąc o instalacjach naftowych. Okazało się, że obecność Amerykanów nie tylko nie gwarantuje bezpieczeństwa, ale jeszcze czyni kraje sojusznicze obiektami ataków. A przecież nie chodzi tylko o ropę, z której te kraje czerpią największe zyski. Chodzi także o turystykę, jak w przypadku Emiratów, albo o pozycję na cywilnym rynku lotniczym, jak w przypadku Kataru. Wszystkie kryzysy bezpieczeństwa uderzają właśnie w te biznesy. Biznesy, które mają równoważyć zyski z ropy, stanowić jakiś pomysł na przyszłość. I ciekawy w tym kontekście jest przypadek Arabii Saudyjskiej, którą z początku Iran jakby chciał oszczędzić, ale potem i tam poleciały rakiety. Mohammed bin Salman też przecież ma plany i to szerokie na rozwinięcie kraju, także pod kątem turystycznym. Trzeba się zabezpieczyć na przyszłość. I na początku sierpnia wspólnie z Pakistanem i Turcją Arabia Saudyjska ogłosiła zawiązanie porozumienia w Mekce. Porozumienia, które ma odstraszać ataki na tę trójkę i które ma oznaczać, że każdy atak na jednego członka sojuszu militarnego oznacza atak na wszystkich. Zupełnie jak artykuł 5 NATO. Ale czy to będzie tak działało? Na razie brak dowodów. Choć otwartych ataków od 7 sierpnia na Arabię Saudyjską ze strony Iranu nie było, były jednak ataki tzw. proxies, czyli sił sojuszniczych, nierzadko sponsorowanych przez Teheran. Houthi atakowali Saudi Aramco, na infrastrukturę naftową nadleciały drony z Iraku. Sojusz nie zareagował na żadne z nich. I to rodzi słuszne pytania o jego rzeczywiste znaczenie, moc. Więcej, to rodzi pytania o znaczenie sojuszu z Amerykanami na przyszłość. To także rodzi pytania o kwestie powiązań z NATO. przez obecność Turcji. No i oczywiście to rodzi pytania o innych potencjalnych, ale mocnych wrogów porozumienia z Mekki. A jest ich kilku, z Izraelem oraz Indiami włącznie, bo przecież nie o sam Iran tu chodzi. Póki co jednak słyszymy, że sojusz nie jest przeciwko, ale za pokojem, za stabilnością, za współpracą. Więc w zasadzie nic, tylko się cieszyć. A może nie.
17: Reklama.
18: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
19: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
20: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
21: Wygodnie i za darmo.
20: No.
22: Teraz w

0: żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Julia Sochacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Specjalistka krajów arabskich. To jest jeden z takich obszarów, który zawsze był gorący pod wieloma względami i klimatycznie, i politycznie, a teraz jest jeszcze gorętszy za sprawą tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i ataków Iranu na kraje Zatoki Perskiej. I to jest ten kontekst, który wyznacza ramy naszej rozmowy, która będzie dotyczyła troszeczkę innej sprawy, mianowicie pewnego porozumienia, które zostało zawarte i właściwie trochę zawarte bez echa, znaczy mało się o tym mówi i pisze. Porozumienie z Mekki. O co chodzi?
5: Porozumienie z Mekki to jest pakt w swojej naturze obronny, zawarty pomiędzy Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją 7 sierpnia tego roku. Zasadniczo nie do końca wiemy dokładnie, na co strony się umówiły. Dlatego, że to, co mamy na ten moment po tym porozumieniu, to jest wspólne oświadczenie, w którym państwa sygnatariusze powiedziały, że zawarły między sobą taki sojusz, w którym umówiły się, że agresja, atak na jedno z nich będzie oznaczała agresję na wszystkie trzy. Natomiast jak to dokładnie ma działać, jakie są ramy tego porozumienia, jakie są mechanizmy, tego na ten moment nie wiemy. Być może dowiemy się czegoś po dzisiejszym spotkaniu tej pierwszej takiej grupy roboczej, która ma się odbyć w Turcji, na które przyjechali ministrowie i z Arabii Saudyjskiej, i z Pakistanu, gdzie ma być ustanowione pierwsze ramy, pierwsze mechanizmy tej współpracy. Natomiast na ten moment wiemy, że jest to jakaś forma regionalnej współpracy obronnej. Natomiast ona też na ten moment nie jest wymierzona w żadne państwo konkretnie. To znaczy nawet w tym oświadczeniu nie pojawiało się wskazanie przeciwko komu, czy w obronie przed kim te państwa się ze sobą teraz umawiają. Raczej wydaje się, że jest to jakiś taki większy sojusz, który być może się też rozszerzyć i jeśli chodzi o zakres współpracy, to znaczy o sektory, ale też jeśli chodzi o państwa, bo wielokrotnie chociażby Turcja sugerowała, że do takiego rozszerzenia może dojść na przykład o Egipt. No też pozostaje pytanie o to, jak dokładnie ta współpraca się będzie układała, czy to będzie tylko kwestia chociażby zakupu broni, tak? Mamy Turcję, która jest coraz większym eksporterem broni. Mamy Pakistan, który posiada arsenał nuklearny. To jest bardzo duży atut. Mamy Arabię Saudyjską z ogromnym kapitałem, gotową bardzo dużo tego kapitału wydać na swoją własną obronność ze względu na...
4: I też z apetytami na atom.
5: Również, tak. Chociaż ten atom na razie ma być cywilny. No i też ta sprawa się gdzieś tam dopiero toczy, jeśli chodzi o to porozumienie saudyjsko-amerykańskie o cywilną technologię jądrową. Czy ono dojdzie do skutku, czy ono się zmaterializuje tak, jak tego by Saudyjczycy chcieli, to jest, myślę, jeszcze sprawa otwarta. Natomiast jeśli chodzi o przemysł obronny, zdecydowanie tutaj okazji jest dużo. Jeśli chodzi o faktyczną wspólną obronę, o działania kinetyczne, tutaj byłabym ostrożniejsza.
4: No to jest to pytanie, które się nasuwa odnośnie takich sojuszy, jest nam dobrze znane, czyli artykuł 5 NATO i w ogóle formuła NATO, prawda, która No też ewoluuje i można by sobie zadać pytanie, czy te trzy kraje próbują gdzieś w tę stronę zmierzać, ale czy w ogóle w tym kontekście ktokolwiek z tych krajów powiedział publicznie, że to ma być wzór?
5: A zasadniczo to, czy to będzie wyglądało tak, w taki sposób, jak wygląda NATO, będzie w dużej mierze uzależnione od tego, jak będzie się teraz rozkładała sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Bo żadne z tych państw tak naprawdę nie chce właśnie wystosowywać takich bardzo ostrych deklaracji, dlatego że poza Arabią Saudyjską i Turcji i Pakistanowi udawało się uniknąć wplątania w konflikt z Iranem. Pakistanowi wręcz w sposób dosyć efektowny, biorąc pod uwagę, że jest nadal głównym mediatorem i główną linią tak komunikacji jest pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Więc ja bym była ostrożna w przypisywaniu temu takiej wagi, jaką wagę dla państw europejskich ma artykuł 5 NATO. Zresztą myślę, że mieliśmy już tak naprawdę okazję przetestować ten taki artykuł 5 tego porozumienia z Mekki, no bo wojna z Iranem się nie skończyła. Te działania kinetyczne, one są aktualnie w mniejszym natężeniu, chociaż to jest też taka sinusoida. Natomiast już wcześniej też należy pamiętać, że Arabia Saudyjska miała z Pakistanem podpisany pakt obronny jeszcze z zeszłego roku. I zasadniczo Pakistan nie włączył się w żaden znaczący sposób w obronność, w możliwości obronne Arabii Saudyjskiej, a już na pewno sam nie przyłączył się do działań przeciwko Iranowi.
4: A porozumienie z Mekki zostało zawarte dokładnie kiedy?
5: 7 sierpnia.
4: No czyli teoretycznie już mogłoby działać, prawda? A jakoś nie widać, żeby ktoś się kwapił. Ale do tego jeszcze wrócimy. Zadajmy sobie może raczej pytanie, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest region niesłychanie skonfliktowany wewnętrznie, bardzo podzielony. Jak wyglądają relacje między tymi krajami? No mamy Pakistan, który w tym momencie wyszedł, wysforował się na takiego, tak jak pani powiedziała, komunikatora w tym konflikcie, który niewątpliwie dla Zachodu i dla Stanów Zjednoczonych jest w tym momencie priorytetowy. Mamy Turcję, która od lat próbuje uzyskać taką pozycję również mediatora w konfliktach takich jak ukraiński, ale też próbuje prowadzić politykę, zaryzykuje mocarstwa regionalnego. No i mamy Arabię Saudyjską, niewątpliwie najmocniejszą, jeśli chodzi o Półwysep Arabski. I teraz pojawia się takie pytanie, jak te trzy potęgi, każda z innego powodu może być tak nazywana, mogą się ze sobą dogadywać, jak wyglądały ich relacje w przeszłości.
5: To tak, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, wewnątrz tego sojuszu, no to aktualnie, oczywiście one są dobre, tak, to jest jakaś tam podstawa, fundament tego porozumienia, natomiast one się wiążą ze współpracą, która gdzieś tam jest już w miarę uformowana, w szczególności jeśli chodzi o Pakistan i Arabię Saudyjską, ale też Pakistan i Turcję, no bo to są połączenia, które są związane właśnie z sektorem obronności, z przemysłem obronnym, z eksportem broni. Jeśli chodzi o Pakistan i Arabię Saudyjską, to jest też kilkudziesięcioletnia właściwie współpraca w zakresie obronności, treningowa. Mieliśmy w przeszłości też wymiany wojsk. Wojska pakistańskie współpracowały bardzo blisko z Arabią Saudyjską. Jeśli chodzi z kolei o Turcję i Arabię Saudyjską, tutaj te relacje były trochę trudniejsze. Związane głównie z ambicjami obu państw. Po pierwsze, jeśli chodzi o hegemonię regionalną, taką zupełnie pragmatyczną, związaną z tym, kto gdzie będzie w stanie projektować swoje wpływy, ale też związaną bardziej z tą sferą ideologiczną, to znaczy z tym, kto będzie przywódcą świata muzułmańskiego, no bo tutaj Arabia Saudyjska jest naturalnym pretendentem ze względu na Mekkę, która się znajduje na jej terytorium, a z drugiej strony Turcja, też będąc państwem niearabskim, czyli teoretycznie mając trochę większy zakres oddziaływania, bo gdzieś tam ta wspólnota się wtedy opiera bardziej na panislamizmie, a nie na panarabizmie. Też wielokrotnie i też z kierunkiem obranym przez prezydenta Erdoğana, też do tej pozycji aspirowała, właściwie nadal aspiruje. Ten moment turecki, powiedzmy, on wydaje się rozwijać. To znaczy, to nie jest zły czas w tym momencie dla Turcji na arenie międzynarodowej, właśnie ze względu na to, że jest w stanie coraz lepiej projektować swoje wpływy, jest coraz silniejsza, jeśli chodzi o zdolności militarne, które nie opierają się przecież tylko na NATO, a właściwie wręcz przeciwnie, opierają się na rodzimych zdolnościach. Do tego koniunktura tego, jak się rozwijały stosunki międzynarodowe, sprawy międzynarodowe w sąsiedztwie, też zdaje się sprzyjać. Na przykład jeśli chodzi o Syrię, o przemiany w Syrii, tak? To znaczy obalenie reżimu Bashara al-Assada i zastąpienie go tym nowym rządem Ahmada al-Shari, ale tak naprawdę Hayat al-Tahrir, czyli ugrupowania wspieranego przez Turcję, jeszcze zanim była szansa, że to oni de facto przejmą władzę w Syrii, też jest niewątpliwie korzystnym rozwojem wypadków. Tak samo jeśli chodzi o sprawę kurdyjską, to znaczy mamy i wewnętrzny proces pokojowy turecki, ale mamy też ten proces wcielania sił kurdyjskich do establishmentu rządowego w Syrii, więc znowu kolejna pozytywna rzecz, która bardzo wzmacnia Turcję w regionie i sprawia, że Turcja się staje jedną z tych wysp stabilizacji, które są teraz bardzo w cenie, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa regionalnego. W związku z czym na ten moment interpretowałabym też ten sojusz jako dosyć naturalny krok, jeśli chodzi o zacieśnianie relacji pomiędzy tymi trzema państwami. Prawdopodobnie z jakąś chęcią rozwijania tej współpracy w przyszłości i być może budowy szerszej architektury bezpieczeństwa skupionej właśnie gdzieś pomiędzy Ankarą, Riyadem a Islamabadem.
4: No to jest też takie pytanie o... Znaczy to jest pytanie oczywiście uniwersalne już dzisiaj. No, te czasy, kiedy myśleliśmy o stabilności Zachodu, stabilności politycznej, stabilności władzy tamże i pozycji instytucji, jakby szanowania pewnego porządku instytucjonalnego, te czasy właściwie można zaryzykować, mijają na naszych oczach. Stany Zjednoczone się mocno zmieniają. Zmienia się Europa Zachodnia. Ale jeżeli odniesiemy ten sposób myślenia o stabilność wewnętrzną tych krajów do tej trójki, no to ten obraz jest taki niepewny. To znaczy Turcja dalej ma napięcia wewnętrzne, dalej ma wewnętrzną opozycję, z którą cały czas próbuje się bardzo brutalnie rozprawiać. Arabia Saudyjska jest właściwie, jeśli chodzi o władzę, no tak hierarchiczna, że już bardziej się nie da. To jest trochę rządy jednoosobowe, tak się zakłada. Jeżeli chodzi o Pakistan, to też jest kraj, który coraz bardziej w stronę autokratyczną zmierza. On zresztą ma oczywiście taką historię, ale tam też wydaje się, że teraz stawia się raczej na tak zwane rządy, elegancko mówiąc, silnej ręki. Co wynika z tego układu i na ile to jest jakby sytuacja zagrażająca porozumieniom i stabilności tychże porozumień?
5: Myślę, że sytuacja wewnętrzna, czy kwestia parcia w stronę postępującego autorytaryzmu dla samej stabilności porozumienia aż takim zagrożeniem nie będzie, też musimy pamiętać, że w tym regionie domyślnym ustawieniem nie jest liberalna demokracja. I też oczekiwania społeczne, przynajmniej tak jak ja je do tej pory odczytywałam, niekoniecznie zaczynają się właśnie od liberalizacji dyskursu, a bardziej skupiają się czy na bezpieczeństwie, czy na poprawie sytuacji ekonomicznej. Jeśli chodzi o to, jak dalej się będzie rozwijała ta konkretna współpraca, to myślę, że kwestie wewnętrzne tutaj będą odgrywały trochę mniejszą rolę, pod warunkiem, że nie dojdzie oczywiście do jakiegoś bardzo spektakularnej zmiany sytuacji, chociażby właśnie w Turcji, jeśli gdzieś w Turcji bądź w Pakistanie, w Arabii Saudyjskiej raczej na taką dramatyczną zmianę, to znaczy odsunięcie Mohammeda bin Salmana od władzy raczej bym nie liczyła. To jest... Udało mu się przez te ostatnie 10-12 prawie lat już dobrze tą władzę skonsolidować i tutaj myślę, że już dużych zmian w najbliższych latach nie będzie. Natomiast no, problemy wewnętrzne mogą być też wywoływane zmieniającą się sytuacją zewnętrzną i narastającymi problemami wynikającymi z trudnego sąsiedztwa. Więc dla Turcji znowu, mimo względnej stabilizacji, nadziei na stabilizację w Syrii, nadal pozostaje problem rywalizacji z Izraelem. Dla Arabii Saudyjskiej, poza oczywiście trwającą wojną z Iranem, nadal pozostaje problem jemeński, problem Hutich. No a w Pakistanie z kolei cały czas napięcia pakistańsko-indyjskie są głównym problemem, no i tym, tą osią, na którą będą teraz ukierunkowane przede wszystkim pakistańskie możliwości odstraszania. Więc jakakolwiek zmiana negatywna na tych trzech frontach zdecydowanie mogłaby zagrozić stabilności wewnętrznej. No i wtedy pojawia się pytanie, co zrobią pozostali sojusznicy, jak zdecydowana będzie ich reakcja z jednej strony, ale też z drugiej strony, jakie będą oczekiwania państwa, które się zdestabilizuje, bo wydaje mi się, że też żadne z tych trzech państw nie uważa, że teraz pozostałe dwa są jego gwarantem bezpieczeństwa. To znaczy, myślę, że tutaj oczekiwania są odpowiednio mniejsze w stosunku do, po pierwsze, możliwości oczywiście związanych z własnymi problemami, ale też w stosunku do regionalnego układu sił. To znaczy, każdy z tych państw zdaje sobie sprawę, jak bardzo każde kolejne ma skomplikowaną sytuację sojuszniczą poza paktem z Mekki.
4: No właśnie, bo to jest ta szachownica, ale to, co pani powiedziała na takim uproszczonym modelu, to już pokazuje, że każdy z tych krajów, jakkolwiek by nie miał aspiracji takich, powiedziałbym, mocarstwowych, a wszystkie mają, ma też bardzo silnego wroga, bardzo silnego przeciwnika. I właściwie wejście w sojusz oznacza potencjalny konflikt z Indiami, Izraelem czy Iranem teraz, prawda? I tu się zaczynają kłopoty, bo nie wiadomo, czy pozostali sojusznicy, dokładnie takie same kłopoty, jak te pytania, które zadajemy sobie odnośnie NATO, czy ci pozostali sojusznicy będą faktycznie zainteresowani wejściem w jakąkolwiek awanturę przeciwko na przykład Indiom, prawda? Co jest wielce prawdopodobne w kontekście Kaszmiru, czy przeciwko Izraelowi, co też jest wielce prawdopodobne.
5: Tak, dokładnie. I co więcej, wydaje mi się, że być może to jest też część, jeden z powodów, dla których taki sojusz w ogóle został zawarty. To znaczy, on jest po części też jakimś krokiem w stronę budowy tego, co będzie dzień po wojnie z Izraelem. Przepraszam, dzień po wojnie z Iranem. Dzień po wyborach z Izraelem, bo to też jest jedno z najbliższych wydarzeń, które prawdopodobnie trochę zmieni układ sił w regionie. No i to też sprawia, że coraz trudniej będzie doprowadzić do jakiegoś takiego konfliktu, w którym cały region, powiedzmy gdzieś tam od Turcji przez na południu właśnie mniej więcej do Jemenu, po Pakistan czy Indie, podzieli się równo na pół. To znaczy w tym momencie te powiązania i sojusznicze, militarne, ale też gospodarcze, no bo mamy różnego rodzaju inwestycje przebiegające przez te państwa, często niezależnie od tego, jak aktualnie wygląda układ sił. Mamy różne projekty infrastrukturalne, z czego takim jednym z najciekawszych jest chyba IMEC, czyli ten korytarz, który ma prowadzić od Indii przez Półwysep Arabski, przez Lewant, w tym przez Izrael do Europy, który no jest zasadny, który omija Pakistan, tak? A jednocześnie sprawia, że Indie są istotnym partnerem gospodarczym dla Półwyspu. Zresztą wcześniej również były. W związku z czym no, coraz trudniej jest tutaj zerwać wszelkie kontakty z którymkolwiek z tych państw, które są no właśnie tym odbiciem lustrzanym paktu z Mekki. A do tego jeszcze dochodzą kwestie rywalizacji nie tak ostrej, ale coraz bardziej widocznej w mniejszym regionie, to znaczy przede wszystkim na Półwyspie, tak? Bo możemy patrzeć na odbicie dla Arabii Saudyjskiej, na Iran jako na odbicie dla Arabii Saudyjskiej. Możemy też patrzeć na Emiraty, tak? I patrzeć na ten sojusz jako przeciwwagę dla sojuszu izraelsko-emiracko, gdzieś tam w tle indyjskiego.
4: No to teraz zadajmy sobie pytanie właśnie o ten Półwysep Arabski. To jest pytanie przede wszystkim o Katar, prawda? Katar, który miał świetne relacje z Iranem, który współużytkował pole północne, czyli pole gazowe, który przecież został uratowany onegdaj w momencie, kiedy doszło do konfliktu między państwami Półwyspu Arabskiego i zablokowano przestrzeń powietrzną. I właściwie jego linie lotnicze, słynne i bardzo ważne dla marki tego kraju, przetrwały głównie dzięki temu, że korytarz prowadził przez Iran. Więc musimy pamiętać o tym, że także i tu pojawiają się bardzo poważne napięcia. Więc jakby jak ta sprawa miałaby zostać ujęta, jak w ogóle jak możemy postrzegać właśnie stabilność samego Półwyspu w tej chwili?
5: A stabilność Półwyspu oczywiście zależy najbardziej od sytuacji z Iranem, natomiast właściwie z wyłączeniem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i po części Bahrajnu, ale Bahrajn ze względu na swoje możliwości, zasoby, rozmiar, jest tutaj mniej liczącym się graczem. Półwysep patrzy na Iran jako na sąsiada, który zostanie po wojnie w mniej lub bardziej niezmienionym kształcie, na pewno w formie Islamskiej Republiki, z którym trzeba będzie sobie te relacje jakoś ułożyć. Po pierwsze ze względu na kwestie zupełnie oczywiste, jakim są kwestie bezpieczeństwa, po drugie ze względu na kwestie cieśniny Ormuz, a po trzecie też dlatego, że wydaje mi się, że coraz bardziej przeważająca jest taka opinia, że no Stany Zjednoczone w którymś momencie się z regionu wycofają. Zresztą umiarkowana, ale raczej pozytywna reakcja na sojusz z Mekki pokazuje, że Stany Zjednoczone są chętne do wspierania regionalnych sojuszy, które miałyby wziąć udział w tym podzielaniu ciężaru, tak, w burden sharing, jeśli chodzi o utrzymanie stabilizacji w regionie. Oczywiście nadal pozostaje pytanie o Izrael i o to, jak się będzie układała relacja izraelsko-amerykańska i jak duże wsparcie z jednej strony będzie oczekiwane przez Izrael, z drugiej strony Stany Zjednoczone będą w stanie go udzielić, bo to też będzie wpływało na to, jaka jest pozycja Izraela w regionie. Natomiast jeśli chodzi o sam Półwysep, no to tutaj ewidentnie trwają jakieś plany czy próby ułożenia sobie tych relacji zarówno pomiędzy państwami Rady Współpracy Państw Zatoki, pomiędzy państwami GCC i pomiędzy GCC i Iranem. I no, ja jednak zakładam, że to będą relacje deeskalacyjne najpierw, a potem takie, które będą się skupiały raczej na zapobieganiu kolejnym konfliktom niż zniszczeniu obecnego irańskiego reżimu, bo nawet jeśli takie plany gdzieś tam na samym początku wojny się pojawiały, bo zdaje się, że były takie przecieki prasowe, że i Saudyjczycy, i Emiratczycy zasadniczo tego chcieli i uważali, że być może są w stanie to osiągnąć rękami amerykańskimi. No teraz raczej wszyscy się przekonali, że to nie jest możliwe. I w związku z tym trzeba będzie wymyślić, jak sobie tutaj ten nowy ład ułożyć. No i będzie to ład zapewne multipolarny, gdzie ta wielobiegunowość będzie odzwierciedlona w tym, że będzie kilka ośrodków silnych gospodarczo, jednocześnie silnych militarnie, które będą ze sobą coraz bardziej powiązane, a jednocześnie no, będą starały się wypierać czy neutralizować ten wpływ, jaki Stany Zjednoczone i ich polityka będzie miała na region. No bo też z jednej strony oczywiście dla Iranu obecność amerykańska jest problematyczna, tak? To znaczy jest postrzegana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. No ale też z drugiej strony dla państw Półwyspu obecność amerykańska no, trochę stawia ich jako cel ataków. I o tyle, o ile nadal oczywiście Stany Zjednoczone są głównym gwarantem ich bezpieczeństwa, to jednak widzimy, że te gwarancje nie do końca działają tak dobrze, jak te państwa by sobie życzyły.
4: A wróćmy jeszcze do samego porozumienia. Kto był jego inicjatorem? Co my wiemy o kulisach tego porozumienia?
5: O samych kulisach nie wiemy tak dużo. To znaczy wiemy, że to były ustalenia, które raczej nie trwały zbyt długo. Wiemy też, że państwa regionu nie były o nim poinformowane z dużym wyprzedzeniem. To znaczy państwa regionu, które w tym porozumieniu, do tego porozumienia nie dołączały. Myślę, że jednym z głównych inicjatorów tutaj mogła być Turcja, która widziała w tym jakąś szansę, no właśnie, przede wszystkim dla siebie. Dla Arabii Saudyjskiej to też jak najbardziej było zachęcające ze względu na potrzebę wzmocnienia swoich relacji obronnych. No a z kolei Pakistan, myślę, że widział to jako po prostu przedłużenie swojej pierwotnej współpracy z Arabią Saudyjską. Poza tym no, jest to też w pewnym sensie kontynuacja tego formatu czasem nazywanego STEP, czyli Arabia Saudyjska, Turcja, ale też Egipt i Pakistan. To można to określić jako taką grupę roboczą, polityczną, dyplomatyczną, która spotykała się głównie po to, żeby rozmawiać o dyplomatycznych sposobach stabilizacji regionu. Natomiast z tamtej grupy nie wyszły żadne twarde porozumienia, to znaczy nie doszło tam do zaciągnięcia jakichś konkretnych zobowiązań, a przy czym myślę też Egipt się poniekąd broni, biorąc pod uwagę ich dość trudną sytuację gospodarczą, ale też właśnie próby balansowania pomiędzy wszystkimi uczestnikami konfliktu. Więc jest to też jakaś forma budowania i przeciwwagi do tego, co regionalne, i komplementarności do Stanów Zjednoczonych, które no właśnie są spodziewane, że będą się wycofywać. No a jednocześnie też trzeba pamiętać, że za tym wszystkim też na pewno stoi nadzieja na rozwój gospodarczy, na inwestycje, na próby wzmocnienia swojego bezpieczeństwa gospodarczego, również przez silne sojusze na charakterze zasadniczo geoekonomicznym, tak? Czyli takim, który nie jest nastawiony na bezpośrednie zyski finansowe, ale bardziej na wzmacnianie swojej pozycji regionalnej, na wzmacnianie swojego bezpieczeństwa, na budowanie wytrzymałych łańcuchów dostaw.
4: Tak. No i teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie. Właśnie to, co pani powiedziała przed chwilą, czyli pytanie o Stany Zjednoczone. Czy my rzeczywiście możemy budować takie przekonanie w sobie, że Stany Zjednoczone będą się wycofywały? Bo to jest zagadkowa sprawa. To znaczy Donald Trump teoretycznie obiecywał mniej obecności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, takiej koncentracji na sobie, na własnej pozycji, ale to, co robi, jest dowodem na to, że on myśli bardzo mocarstwowo, imperialnie i uważa, że być może Stany Zjednoczone powinny skupić się na sobie, ale przede wszystkim wszyscy powinni ich słuchać. No i teraz właśnie pytanie, jak ten region, czy to jest to, co te kraje próbują zrobić, czy to jest jakaś, nie wiem, właśnie kontra, próba wzmocnienia siebie w kontekście tych niestabilnych Stanów Zjednoczonych, to wcale niekoniecznie się wycofujących.
5: Nie widziałabym tego może jako porozumienia antyamerykańskiego, czy będącego w kontrze, no bo wszystkie te państwa są w bardzo dobrych stosunkach.
4: Tak jest.
5: Zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, rozumianymi jako państwo określonym kierunku polityki zagranicznej, ale też z administracją Donalda Trumpa po prostu. Natomiast wydaje mi się, że no zdecydowanie to jest format, który ma wypełnić potencjalną próżnię, która po Amerykanach miałaby zostać. Czy ta próżnia faktycznie zostanie, to na początek byśmy musieli się zastanowić, co to w ogóle znaczy, że Amerykanie się wycofają z regionu. Możemy mówić o ograniczeniu obecności wojsk, to po pierwsze, co być może się zadzieje, oczywiście nie teraz, najpierw musi się do tego skończyć wojna z Iranem. Więc dopóki ta wojna się nie skończy, no i nie skończy się w sposób no, korzystny w jakimkolwiek stopniu dla Stanów Zjednoczonych, no to do tej redukcji dojść po prostu nie może, nie w tych warunkach, nie w warunkach wojennych. Może też zmienić się podejście Stanów Zjednoczonych do cieśniny Ormuz. Natomiast na ten moment to też jest mało prawdopodobne, ze względu na to, że nadal jeszcze nie mamy tak dobrze rozwiniętych alternatywnych szlaków, żeby cieśnina Ormuz przestała być odpowiednio relewantna dla światowej gospodarki, no bo wiadomo, podaż ropy 20 milionów baryłek dziennie i tak dalej. Zresztą niedawno zdaje się, że prezydent Trump, trudno mi określić, ocenić, na ile to są poważne stwierdzenia, ale zaczął sugerować, że cieśnina Ormus stanie się terytorium amerykańskim. To oczywiście nie jest możliwe, znaczy nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji prawno-międzynarodowej, w której byłoby to możliwe. Natomiast no to też sugeruje, że to zainteresowanie cieśniną nadal jest wysokie. Niemniej w perspektywie długoterminowej jakiemuś przearanżowaniu ta obecność amerykańska będzie musiała ulec, ze względu na to, że w tym momencie mamy co najmniej trzy trudne teatry dla Stanów Zjednoczonych na całym świecie. No, zasoby militarne, chociaż oczywiście są bardzo duże, nie są z gumy. No i też podejście sojuszników się powoli zmienia. I co prawda te głosy o tym, że obecność amerykańska bardziej szkodzi niż pomaga, to są głosy nie idące z samych stolic, ale bardziej przez ruchów komentatorskich, przez jakichś ruchów gdzieś tam dookoła ośrodków władzy, ale nie będących samą władzą. Natomiast na społeczeństwa regionu, oczywiście one mają mniejszy wpływ na sytuację polityczną wewnętrzną w swoich krajach, ale jednak jakiś wpływ mają, jakoś trzeba się z nimi liczyć. No i ten sentyment antyamerykański, myślę, że będzie wzrastał. Po części dlatego, że bardzo trudno jest uzasadnić atak na Iran. Bardzo trudno jest uzasadnić również wsparcie amerykańskie dla Izraela, w szczególności w kontekście wojny w Gazie, w kontekście toczącego się postępowania związanego z oskarżeniami o ludobójstwo przeciwko Izraelowi. Więc no, tutaj też pozycja Amerykanów w regionie jest coraz gorsza. Więc o tyle, o ile ja tego wycofywania się rzeczywiście no, nie widzę w perspektywie, nie wiem, powiedzmy końca roku, to kilku następnych lat myślę, że coś się będzie zmieniać też dlatego, że państwa półwyspu, te, które na to stać, takie jak chociażby Arabia Saudyjska, będą pracowały na to, żeby rozwijać własne zdolności obronne, więc siłą rzeczy też nie będzie tej siły wewnętrznej, która by Amerykanów trzymała.
4: No tak, no to teraz zadajmy sobie pytanie, co dokładnie sobie te kraje w tej chwili próbują obiecać. Powiedzieliśmy na samym początku, że to ma być takie porozumienie, które mówi jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To ma być ta zasada spajająca. No ale żeby ta zasada rzeczywiście skutecznie działała, no to pewnie przydałoby się jakieś wspólne ćwiczenia robić, przeprowadzić jakąś integrację systemów wojskowych, żeby była dobra komunikacja. Czy to się w tym porozumieniu znalazło, czy zostało tam zawarte?
5: Czy to się znalazło w samym porozumieniu? To ja nie wiem, bo tego porozumienia nie widziałam. Myślę, że jeśli do tych spotkań, tych grup roboczych na poziomie ministerialnym będzie dochodziło częściej, to no, coraz więcej szczegółów też będziemy widzieć. Ja to sobie wyobrażam gdzieś tam jako taki proces kilkustopniowy. To znaczy najpierw rzeczywiście ustalenia dokładnych ram komunikacji, wymiany informacji, współpracy w zakresie wywiadu. Potem jakichś porozumień dotyczących zakupu broni i wymiany broni, zakładam, że na jakichś preferencyjnych warunkach. Do tego kwestie tego, czy powstaną jakieś bazy wzajemne sojuszników. Oczywiście też ćwiczenia wspólne jak najbardziej. No a w dalszej kolejności też szereg inwestycji, być może jakieś ramy do wspólnego tworzenia bazy przemysłowej, no bo tutaj jakby zebrać wszystkie te trzy siły przemysłowe, jakie mają sojusznicy, no to faktycznie można by dużo osiągnąć. Natomiast to się na pewno nie stanie od razu i ta integracja będzie stopniowa, w szczególności jeśli zacznie dochodzić do rozszerzenia, no bo każde rozszerzenie będzie się wiązało z ponownym procesem integracji. W zależności od tego, jak daleko posunięta ta integracja już będzie, no to znowu trzeba będzie uszczelniać kanały komunikacji, trzeba będzie rozwijać współpracę w zakresie wywiadu, a potem trzeba będzie jeszcze zastanawiać się, jak rozwiązać kwestie potencjalnych, czy baz, czy ćwiczeń, czy zakupów broni. Natomiast ze względu na to, jak bardzo niejasne do tej pory to porozumienie było i jak mało widzieliśmy tej współpracy, w szczególności w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no to trudno jest to na ten moment dokładnie nakreślić.
4: A to jest też o tyle złożona sytuacja, że trzeba pamiętać o tym, oczywiście to zależy od głębokości tego porozumienia, jakby jego takiej, można powiedzieć, takiego wolumenu, co tam zostanie zawarte, jak bardzo oni będą chcieli wspólnie działać. Natomiast no, porozumienia militarne mają tę urodę, że jeszcze nie dość, że jakby tutaj trzeba rzeczywiście się to ogadywać, stale dbać o komunikację, to jeszcze jest kwestia no, podwiązania pod producentów, prawda? To znaczy jest kwestia bardzo ważna, z kim my tutaj będziemy chcieli jak współpracować. Turcja jest w NATO. Pakistan no, raczej z Zachodem ma całkiem niezłe relacje, ale to nie jest powiedziane, że to zostanie utrzymane. Arabia Saudyjska jest póki co takim dość pewnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i raczej nie wydaje się, żeby szukała możliwości budowania swojego arsenału gdzieś poza na przykład w Rosji, prawda? Gdyby Rosja jeszcze w ogóle coś sprzedawała w tym momencie. No więc jakby pytanie pojawia się, jak oni, na kogo oni się ukierunkują, jeśli chodzi o dostawy broni, jeśli chodzi o wzmacnianie swojego potencjału.
5: Tak, chociaż tutaj myślę, że jest duża nadzieja na potencjał własny. To znaczy na wspólne projekty, ale spółek typu joint venture turecko-saudyjskich, saudyjsko-pakistańskich, być może możliwości i technologie tureckie, siła robocza pakistańska, kapitał saudyjski, ale też warto pamiętać, że w szczególności Arabia Saudyjska pozycjonuje się trochę jako taka siła środka pomiędzy Zachodem i Wschodem, mam tu na myśli przede wszystkim Chiny.
4: Ale Turcja chyba też by chciała tak być postrzegana, nie? I tu jest takie podobieństwo.
5: Tak, tylko no, Turcja jeszcze ma to ograniczenie, jakim jest jednak NATO. I to, no że tak. NATO jednak zawsze będzie tym ważniejszym, czy pierwszym, czy tym bardziej mogącym więcej wpływu projektować na Turcję niż Turcja na NATO sojuszem. Natomiast no, Chiny tutaj myślę, że absolutnie nie powinny się czuć zagrożone takim rozwojem wypadków. Tym bardziej, że no, wymiana handlowa chociażby pomiędzy Chinami a Półwyspem już i tak rozkwita, nie tylko jeśli chodzi o eksport ropy. Więc być może technologicznie również będą tutaj jakiś rozwój wydarzeń, no chociaż Chiny na ten moment są o tyle problematyczne, że również sprzedają technologię Irańczykom, więc tak długo jak ta sytuacja na froncie irańskim się nie rozwiąże, no to tak zakładam, dobrze byłoby być ostrożnym, jeśli chodzi o ten kierunek. Natomiast to strategiczne położenie pomiędzy Wschodem a Zachodem, Arabii Saudyjskiej, a właśnie przez przedłużenie również Turcji i w tym momencie Pakistanu sprawia, że no, możliwości jest bardzo dużo. Mamy też pivot w stronę Afryki i poszukiwanie kontaktów, surowców, możliwości eksportowych, wydobywczych i eksportowych w Afryce, co też może być ciekawym kierunkiem. Półwysep Arabski też chętnie patrzy na Azję Centralną i próbuje tam i zakładać, i promować chociażby swoje inwestycje, czy w zakresie energetycznym, ale też wszelakim innym, no bo tam dochodzi nam trochę wspólnota religijna, jeśli chodzi o niektóre te państwa i generalnie potrzeba dofinansowania ich rozwoju, więc no, Arabia Saudyjska ma tutaj wszystko. W związku z czym kierunków jest dużo, zastanawiałabym się tylko na ile takim atrakcyjnym kierunkiem może być Europa, bo wydaje mi się, że może być, jeśli szybko tutaj nie będzie akcji ze strony chociażby Unii Europejskiej, no to miejsce po prostu może być zapełnione przez kogoś innego.
4: Ale to jest właśnie pytanie, bo trzeba pamiętać o tym, że Turcja jest w NATO, to co pani powiedziała. I teraz NATO, rozumiem, powinno zabrać głos w tej sprawie, no bo jeżeli wy chłopaki teraz wdacie się w konflikt w tym waszym sojuszu i zostaniecie zaatakowani przez jednego z wspólnych wrogów, to co my mamy na to zrobić, prawda? To znaczy jest artykuł 5 NATO i mamy na zakładkę. To znaczy NATO musiałoby się włączyć w konflikt który może być zupełnie niezainteresowany, przez Turcję, która może się włączyć w konflikt, który nie będzie de facto jej konfliktem, ale będzie konfliktem sojuszu.
5: Dlatego myślę, że to, co właśnie tak się bardzo, bardzo chętnie określa jako artykuł 5 sojuszu z Mekki, no nie będzie na tyle silne, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. W szczególności dlatego, że no, byłoby to bardzo nie w interesie Stanów Zjednoczonych, chociażby na tle nawet niekoniecznie Turcji będącej wciągniętą w konflikt, ale Turcji będącej w stanie ciągłego napięcia z Izraelem. Konflikt turecki

0: próbowała przez to osiągać swoje cele w regionie, które się rozciąga bardziej na wschód i południe od Europy niż właśnie w jej kierunku.
1: No ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja. Jakbyśmy tak spojrzeli na to od strony, no nie wiem, no kulturowo to już mamy to jakoś tam nadmienione, że to jest taki sojusz islamski, więc można by się spodziewać, że faktycznie możliwości poszerzania są ogromne. Choć nie wiem, czy realne. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia korzyści dla samego regionu, czy myśli pani, że to jest bardziej krok w stronę stabilizacji, czy to jest właściwie ruch antagonizujący, który zaniepokoi tych wszystkich przeciwników, których sobie tutaj wyliczyliśmy, a jest ich całe mrowie, i w gruncie rzeczy wcale nie będzie wpływał na jakby większe uspokojenie i stabilizację regionu.
0: To jest krok w stronę fragmentacji regionu. I ta fragmentacja może się okazać czynnikiem stabilności właśnie ze względu na te różne wzajemne powiązania, o których już wspominaliśmy, no ale może się okazać czynnikiem antagonizującym, prowadzącym do zwiększenia poczucia zagrożenia przez tych, te państwa, które są gdzieś tam dookoła. To jest Iran, ale to jest właśnie też Izrael. To są potencjalnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, może niekoniecznie jeśli chodzi o ich integralność terytorialną, ale jeśli chodzi o interesy poza półwyspem, czy poza samym terytorium Emiratów, tak? Czyli Jemen, róg Afryki, również Sudan jak najbardziej, tak? Trwająca w Sudanie wojna domowa też przecież jest wojną, która ma swoich patronów po obu stronach i ma tych patronów właśnie na Półwyspie Arabskim, to samo w Jemenie. W związku z czym no, może to prowadzić do poczucia zaniepokojenia. Te napięcia na ten moment, one nie są na tyle silne, żeby doprowadziły do bezpośredniego starcia. Znaczy ja tego bym tak zdecydowanie nie interpretowała. Natomiast to się może odbić właśnie na tych wojnach pod patronatem zarówno Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też, no, jeśli chodzi o aktywność proxy chociażby irańskich, co zresztą widzimy, tak? No, intensyfikacja działań Hutich, ona jest oczywiście po części związana z samym zagrożeniem, przed jakim obecnie stoi Iran. No bo wiadomo, Huti mają kontrolę nad drugą ważną cieśniną na półwyspie, czyli nad Bab al-Mandab. Albo właściwie może kontrola to jest zbyt dużo powiedziane. Są w stanie sprawić, że armatorzy będą bali się wysyłać swoje statki przez Morze Czerwone. Natomiast no, Huti też mają stosunkowo dużą część Jemenu pod kontrolą terytorialną. Muszą tą część utrzymać, muszą zapewnić jej jakąkolwiek w miarę pozwalającą na utrzymanie sytuacji gospodarczą, no a to jest coraz trudniejsze, dlatego że ta wojna się coraz bardziej przedłuża. Mimo tego, że ona do tej pory była w stanie takiego zamrożenia, no to jednak kwestie terytorialne pozostawały nierozwiązane. No i Arabia Saudyjska nadal postrzega Hutich jako poważne zagrożenie dla własnego terytorium, być może nawet w pewnym sensie większe niż irańskie, bo takie, z którym trzeba się będzie ostatecznie w jakiś sposób rozprawić. W związku z tym wzmocnienie przez sojusz sprawi, że te państwa będą silniejsze też w tych wojnach, które nie dzieją się na ich terytorium, ale które gdzieś tam są projekcją ich władzy, co doprowadzi do takiej, może doprowadzić do destabilizacji punktowej, ale niekoniecznie musi doprowadzić do wielkiego właśnie takiego dwustronnego konfliktu. Natomiast no, jest właśnie dzięki tym różnym inicjatywom też poza obronnym, dzięki nadal działającej Radzie Współpracy Państw Zatoki, może nie dzięki Lidze Państw Arabskich, bo to jest organizacja, która radzi sobie coraz gorzej w obliczu różnych konfliktów, no ale dzięki tym formatom multilateralnym, no ta współpraca, te kontakty nadal są bardzo żywe, w szczególności na Półwyspie, no ale mamy też takie państwa bufory, które teraz ze względu na to, że się odbudowują, patrzę oczywiście przede wszystkim na Syrię, ale trochę też patrzę na Irak, to są państwa, które poszukują okazji z różnymi sąsiadami w regionie, zarówno tymi z sojuszu z Mekki, ale też tymi gdzieś tam pozostającymi obok tego sojuszu, a jednocześnie ze względu

0: na swój rozmiar i znaczenie strategiczne i Irak, i Syria, no, muszą pozostać stabilne. I są też dobrą okazją, czy to zarobku, czy to właśnie projekcji swoich wpływów, no ale dla wszystkich miejsca tam nie ma, więc trzeba się też po części trochę dogadać, tak? I trzeba, myślę, że ten pakt jest przede wszystkim, stawia w najtrudniejszej sytuacji Izrael, bo z Izraelem mało kto, no poza Zjednoczonymi Emiratami,
1: chce się
0: dogadać. Tak, to znaczy... Zdaje się, że jednym z warunków tego dealu nuklearnego ma być przystąpienie do porozumień abrahamowych. Natomiast czy to faktycznie w takiej formule wyjdzie ostatecznie ze Stanów Zjednoczonych i czy to zostanie zaakceptowane przez Arabię Saudyjską, tutaj bym miała jakieś wątpliwości. Co sprawia, że no Izrael jest coraz bardziej izolowany i coraz bardziej otwarcie też. Mówi się o tym, że no w regionie są dwa czynniki destabilizujące. Jeden to jest oczywiście Iran, ale drugi to jest Izrael.
1: No właśnie, to jest takie pytanie. Zresztą te porozumienia abrahamowe to jest pieśń co najmniej dekady chyba już, więc też pamiętajmy o tym. To jest właściwie chyba puenta naszej rozmowy. Julia Sachacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Za 4 minuty godzina 20, za 4 minuty informacje Radio Tok FM. A jutro, proszę Państwa, jutro ponad prawie 5 milionów uczniów, uczennic i uczniów zjawi się w szkole. Bo tyle w Polsce się uczy. 700 tysięcy nauczycieli, proszę Państwa. Czyli 5 milionów 700 tysięcy ludzi, plus ich rodziny. Tak, proszę Państwa, edukacja to jest olbrzymi, wielki kawał naszego życia społecznego, ekonomicznego. Mało tego, w czasach, kiedy mamy do czynienia z polikryzysami na różnych płaszczyznach, od ekonomicznych, poprzez klimatyczne, a nawet niestety militarne, odporność społeczeństwa, większa część ekspertów twierdzi, że buduje się poprzez inwestycje w edukację. Zresztą ten głos z Finlandii bardzo często dochodzi do nas. Więcej edukacji, tylko to uczyni nasze społeczeństwa bardziej odpornymi. Tymczasem Państwo mogli dziś usłyszeć na antenie Radia Tok FM, ale też w innych mediach, relacje z dość gorącej manifestacji, która odbyła się przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów, bo nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego po prostu przed tą kancelarią krzyczeli. Krzyczeli bardzo głośno o tym, o czym mówią od dłuższego czasu, że ich postulaty dotyczące płac, ich postulaty dotyczące wprowadzania reformy Kompas Jutra, to jest ta główna reforma w naszym systemie edukacji, one powinny być wzięte pod uwagę. A z drugiej strony w zasadzie cisza, w sensie z drugiej strony ulicy, czyli ze strony kancelarii, ze strony rządu. W zasadzie cisza. O tym będziemy rozmawiali zaraz po informacjach, po godzinie 20, bo będzie z nami Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. A z jeszcze trzeciej strony, czyli stricte logistycznej, organizacyjnej i tego, jak kadra sobie z tym wszystkim ma poradzić, to znaczy z poczuciem, że powinna zarabiać więcej, ale nie zarabia. I z tym, że oto kilka zmian kluczowych właśnie się będzie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w szkole działo. O tej trzeciej perspektywie opowie nam Marek Pleśniarz za jakieś pół godziny, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Zapraszam za 2 minuty 20 informacje, a po nich program Mikrofon Tok FM.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Ostatnie chwile przed nowym rokiem szkolnym spędzili na proteście. ZNP domaga się podniesienia pensji nauczycieli. Służby wyjaśniają, czy za pożarem w fabryce w Skarżysku Kamiennej nie stoją obce służby, a eksperci podkreślają, że takie obiekty powinny być lepiej chronione. A w informacjach sportowych zajrzymy na Mistrzostwa Europy, gdzie trwa mecz siatkarskiej reprezentacji Polski. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego kilka tysięcy nauczycieli protestowało przed kancelarią premiera. Ich głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje rządowe przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
14: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
15: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden młody się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
14: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy. Jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, ZNP nie wyklucza nawet strajku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają jednak aktu dywersji. Takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
16: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno w tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
13: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Prezydent Karol Nawrocki we wrześniu będzie reprezentował Polskę podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Doprecyzował, że podobnie jak w ubiegłym roku, prezydent weźmie udział w debacie i będzie miał tam swoje wystąpienie w imieniu Polski. Jednak w planach wizyty nie ma spotkania w cztery oczy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wicekanclerz i minister finansów Niemiec Lars Klingbeil skrytykował udział rosyjskiego ministra finansów Antona Siłanowa w spotkaniu ministrów G20 w Asheville, uznając to za próbę normalizacji przez USA stosunków z Rosją. Dodał, że razem z innymi europejskimi delegacjami zagroził bojkotem wspólnego zdjęcia z Rosjaninem i ostatecznie żaden członek delegacji z Moskwy nie został włączony do family photo. Polityk potępił też odmowę akredytacji dla części amerykańskich dziennikarzy. Dziś z Siłanowem spotkał się gospodarz obrad minister finansów USA Scott Bessent. Jak podały telewizje Fox Business i NBC News, Bessent miał naciskać, by Rosja przyjęła plan pokojowy Donalda Trumpa kończący wojnę w Ukrainie. Do spotkania doszło na tle prób wznowienia po miesiącach impasu rozmów pokojowych. W TOK FM czas teraz na sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki pewnym krokiem zmierzają w stronę ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Trwa mecz z Portugalią. Polki w dwóch pierwszych partiach pokonały rywalki w setach do 18 i 17. Problemy zaczęły się w trzeciej partii. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrywały już 0 do 6. Wówczas udało się wyrównać. Aktualnie jest 21 do 21. Awans do ćwierćfinału zapewniły sobie za to reprezentacje Serbii, Grecji, Holandii oraz Włoch. We wtorek za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 16-osobowym gremium przewodniczyć będzie wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki. To on został upoważniony do zastępowania prezesa Piesiewicza. To nie będą łatwe rozmowy, mówi Krzysztof Wiłkomirski, szef Związku Judo, przedstawiciel zarządu PKOL.
18: Są osoby, które w dalszym ciągu są zwolennikami prezesa Radosława Piesiewicza i jego funkcjonowania i uważają, że jest to świetny prezes i właściwie najlepszy w historii i powinniśmy mu bić brawo, a nie go atakować, więc na pewno to będą bardzo trudne rozmowy, na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe.
17: Głównym punktem ma być jednak zwołanie zarządu, który ostatecznie zadecyduje, kto do kwietniowych wyborów pokieruje komitetem, mówi Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL.
19: Prezesem jest Radosław Piesiewicz. Naszym zadaniem, obowiązkiem jest przede wszystkim zadbanie o to, żeby nadwyrężony wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego wrócił na właściwe tory.
17: Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy i przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny. Jan Ziółkowski został wypożyczony do końca sezonu z AS Roma do innego klubu włoskiej Serie A, AC Monza. Polski obrońca będzie miał szansę zadebiutować w nowych barwach już jutro, kiedy to w Pucharze Włoch Monza zagra z Torino. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobic otrzyma około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie go w 2023 roku, poinformowała agencja prasowa DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
13: W nocy niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a początkowo miejscami także burze. Temperatura minimalna od około 10 stopni miejscami na obszarach podgórskich, 12-14 na północy, 15-17 na południu kraju i nad samym morzem.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Jakub Paś, który przygotował i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka już za pół godziny zaprasza, za 30-35 minut zaprasza słuchaczy i słuchaczki na antenę. Będą się Państwo dzielili swoimi opiniami na temat postulatów nauczycieli, postulatów, które dzisiaj zostały wykrzyczane, wypowiedziane, ale też wykrzyczane w, na Alejach Ujazdowskich, dosłownie w okna kancelarii prezesa Rady Ministrów. W studiu Radia Tok FM, zgodnie z zapowiedzią, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
2: Gdyby mógł pan w skrócie te postulaty, które dziś pojawiły się na manifestacji, przedstawić. Tak zakładając, że ktoś no, słyszał piąte przez dziesiąte, ale co jest najistotniejsze teraz dla nauczycieli?
20: Zerwanie z wieloletnią tradycją kształtowania wynagrodzeń nauczycieli na bazie tego, co zostaje w budżecie państwa, czyli takich prac, które mają charakter waloryzacji. Chcemy, żeby płaca nauczyciela wchodzącego do zawodu stanowiła na tyle istotny czynnik ekonomiczny, żeby go do tego zawodu skłonić, a wynagrodzenie nauczyciela o najwyższych stopniach kwalifikacji, najwyższym stopniu kwalifikacji powinno być równe przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. Mówię o wynagrodzeniu zasadniczym tego nauczyciela. Do tego wynagrodzenia każdy nauczyciel po 4 latach pracy ma procent stażowego, a więc może go zyskać maksymalnie 20%. Drugim postulatem jest powrót do dyskusji o świadczeniach kompensacyjnych, nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Notabene one zostały wynegocjowane przez związek za tak zwanych rządów pierwszego Tuska. One były adresowane i nadal są adresowane do tych, którzy tracą pracę w wyniku na przykład likwidacji szkoły, nie są w wieku emerytalnym, mogą przejść na te świadczenia. Warunek, jeżeli znajdą jakąkolwiek pracę dodatkową czy inną, to nie może to być praca w szkole z wyłączeniem dzieci ukraińskich. Jeżeli szkoła ma dzieci ukraińskie, to wtedy nauczyciel może pracować. To są jakby dwa zasadnicze ekonomiczne postulaty. Pozostałe wiążą się z tym, co wynika z naszego badania przeprowadzonego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie dyskusji o warunkach pracy nauczyciela. Dzisiaj my widzimy wyraźnie, że to, co stanowi oś naszej pracy, ta dydaktyka i wychowanie, zostało bez mała zmarginalizowane na rzecz wszystkiego innego, całego innego działania, które powoduje, że nauczyciel dzisiaj jest terapeutą, psychologiem, ma mediować między konfliktami rodzinnymi, niedługo będzie musiał pewnie penetrować, nie daj Boże, tornistry, żeby zobaczyć, kto przynosi iPhone'a, a kto nie. Więc my jesteśmy od wszystkiego. Powtórzę, każda najdrobniejsza impreza organizowana przez gminę zaczyna się od szkoły i od nauczyciela. Więc patrzymy na to zaburzenie proporcji i tych działań, które nauczyciele powinni robić, a które są im narzucane.
2: Czy jeśli pan patrzy na nauczycieli i opowiada w ten sposób, to duża część słuchaczy i słuchaczek może powiedzieć zasadniczo inaczej finansowo wygląda sytuacja nauczyciela w zależności od tego, gdzie mieszka, ile ma za sobą przepracowanych lat. To są bardzo różne sytuacje. Czy da się tak uśrednić to, mówiąc, że rzeczywiście nauczyciele zarabiają mało?
20: Nauczyciel bez względu na to, czy pracuje na warszawskim Mokotowie, czy w Ustianowej, czy gdzieś w Świnoujściu, bądź w Sejnach, jego wynagrodzenie jest określane przez rozporządzenie ministra edukacji co do wynagrodzenia zasadniczego i wszystkie inne elementy typu dodatek stażowy, który jest sztywną dodatkiem po 4 latach uzyskiwanych, są dokładnie takie same bez względu na geografię.
2: Ja wiem, ale wie pan, że wynajęcie mieszkania w Warszawie i to w mojej miejscowości są zdanie. Kompletnie inne sytuacje.
20: Pierwsza część zdania, natomiast to także powoduje, że są nauczyciele, którzy mieszkają w Lublinie, pracują w Warszawie i po godzinach wracają z powrotem do Lublina. I też są takie przypadki. Natomiast zwracam uwagę także na to, że ten nauczyciel, który mieszka i pracuje w Warszawie, oczywiście od 1 września będzie miał 1000 zł za wychowawstwo, a ktoś, kto pracuje w biednej gminie, cieszy się, jeżeli tego wychowawstwa ma na poziomie 300 zł. Mhm. Więc tutaj ta różnica jest pewną ilustracją poziomu zamożności gminy, ale nie zawsze, bo czasami jest tak, że to jest rzeczywiście biedna gmina, która nie żałuje pieniędzy na edukację. Więc na pewno miejsce zamieszkania, koszty związane z miejscem zamieszkania, koszty związane z tym wszystkim, co wiąże się z wynajęciem mieszkania, z posyłaniem dziecka do przedszkola, czy ewentualnie na zajęcia dodatkowe, jeżeli to jest małżeństwo z dziećmi, są inne w Warszawie, inne zapewne w mniejszych miejscowościach. Ale co do istoty, nauczyciel bez względu na to, gdzie mieszka, zarabia tyle samo, jeżeli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze.
2: Ale jeśli nic się nie zmieni, patrzymy na budżet, to wychodzi na to, że to po prostu będzie to 3%.
20: My wyraźnie mówimy, że po pierwsze, gdyby w roku 2024 po tej dużej 30% podwyżce, którą trzeba po raz setny wyjaśnić, że gdyby jej nie było w roku 2024, to nauczyciele w ogromnej masie swojej musieliby dostawać dodatek uzupełniający, bo zarabialiby mniej niż wynosiła płaca minimalna. Więc ta progresja 30% była zasypaniem ogromnej dziury finansowej, którą odziedziczyliśmy po Czarnku i po
2: rządach PiS-u. Ale to nie ta progresja spowodowała, że mieliśmy teraz taką sytuację. Masę ludzi do nas dzwoniło, nauczycieli, którzy nagle wpadli w drugi próg podatku.
20: I za moment. Natomiast gdyby w kolejnych latach nie było 5% waloryzacji, 3% kolejnej 3%, tylko rząd powiedziałby dobrze, tak jak notabene takie zapowiedzi były. Do tej dużej podwyżki w kolejnym roku damy 8%, w następnych latach po 8 i po 10. Dzisiaj mielibyśmy zrealizowanie ustawy obywatelskiej przygotowanej przez związek. Osiągnęlibyśmy to 100%. A tak mamy sytuację kuriozalną, bo ja słyszę z ust pani minister, że co drugi nauczyciel jest w drugim progu podatkowym. No bo te progi są takie niskie. Jeżeli mamy nauczyciela, który ma 4 godziny ponadwymiarowe, bo to jest tyle, ile dyrektor może mu dać, nie pytając go o zdanie, czyli ma mniej więcej 20 godzin ponadwymiarowych w miesiącu, to on bez wątpienia w październiku, listopadzie wchodzi w drugi próg podatkowy. Mhm. I to powoduje, że wtedy, kiedy przychodzi koniec roku, kiedy są największe koszty, kiedy się zwiększa, nie wiem, energia, opał i tak dalej, dochodzą do tego święta, nauczyciele dostają 2000 czy 2500 zł mniej. I o tym także mówimy. Ten ruch rządu podniesienia progu podatkowego dla większości nauczycieli będzie niezauważalny w złotówkach. Być może ci, którzy zarabiają powyżej 150 tysięcy, tak jak w innych grupach zawodowych, maksymalnie odczują uzysk na poziomie 3600 zł. Ci, którzy będą w przestrzeni 130-150 będą mieli kilkadziesiąt złotych różnicy.
2: Ale proszę wyjaśnić, na czym by miało dokładnie polegać to powiązanie wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce? Czy to byłby jakiś algorytm, czy to byłby jakiś procent? Ten postulat jak się rozpisuje na szczegóły?
20: Ustawa przygotowana przez związek, korygowana, no bo zmieniło się prawo, zniknął nauczyciel kontraktowy i od kwietnia ubiegłego roku nic w tej sprawie się nie dzieje. Mówi wyraźnie, że nauczyciel, który jest nauczycielem dyplomowanym, miałby wynagrodzenie zasadnicze w wysokości średniego wynagrodzenia w kraju, czyli dzisiaj to byłoby jakieś 9500 zł. To byłoby jego wynagrodzenie zasadnicze. Do tego dochodziłby dodatek stażowy i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dodatkowej pracy w postaci godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel początkujący miałby mniej więcej 85% tego wynagrodzenia. To dawałoby dla nauczyciela początkującego różnicę mniej więcej 2000 zł. Dla nauczyciela dyplomowanego byłaby to różnica na poziomie około 3000 zł. Więc tutaj widać byłoby wyraźnie, że ci, którzy kończą studia, będą mieli perspektywę zarobku, która będzie skorelowana z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, będą mieli perspektywę obliczoną na wiele, wiele lat, jak będą kształtowały się ich zarobki, będą mogli podjąć decyzję. Dzisiaj rozpoczynający po studiach magisterskich pracy nauczyciel ma 5300 zł brutto. Brutto. I teraz pokażmy sytuację, w której on pracuje w Warszawie i nie dziwmy się, że musi mieszkać z rodzicami, no bo jego na wynajęcie mieszkania nie stać. Bo jeżeli wynajmie mieszkanie, to przepraszam za potoczność określenia, zęby w ścianę i niewiele z tego będzie miał. I to powoduje, że mimo, że mamy setki kierunków pedagogicznych, to nadal brakuje nam nauczycieli.
2: Jak doszło do tej sytuacji, skoro mamy taką sytuację z demografią, jaką mamy?
20: Wie pan, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono w jakiejś mierze musi i powinno być skierowane do rządu. Jak to się dzieje, że państwo jako rząd dał ową 30% podwyżkę i doprowadził do sytuacji, że po 2 latach znowu Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi, tak dalej być nie może, bo brakuje nauczycieli, no to będzie ich brakowało zawsze. Dlatego, że atrakcyjność tego zawodu, poza tym wszystkim, co wiąże się z fantastyczną pracą z dziećmi, z tym, że to codziennie są inne sytuacje, to, że możemy wpływać na kształcenie charakteru, kształtowanie postawy i tak dalej, to są rzeczy niematerialne, ale przyciągający ludzi do tego zawodu w sposób absolutny, ale poza prestiżem tym werbalnym, wyrażanym w wystąpieniach, no chcielibyśmy widzieć ten prestiż w pasku wynagrodzeń, a skoro tego nie ma, to ludzie, którzy kończą studia, mają alternatywę dla swojego szkolnego zatrudnienia w innych sektorach, w innej gospodarce i z tego korzystają. No to jest twarde prawa rynku. No,
2: ale prawa rynku,
20: misją
2: które
20: się
2: mówi...
20: garnka nie napełni.
2: Ja rozumiem, czyli pan mówi tak, jeśli podniesiemy płace, to automatycznie zainteresowanie zawodem się zwiększy. Większy i automatycznie nauczycieli będzie więcej.
20: Płace i warunki pracy.
2: Ja to wiem, zaraz jeszcze porozmawiamy o tych warunkach pracy, bo mam też co do tego parę pytań, ale wróćmy na chwilę do płac. Czyli to jest sytuacja taka, że pan mówi, mieliśmy 3% co roku propozycja, nawet nie propozycja rządu, bo rząd zakłada, że tak będzie. Na razie, jeśli nic się nie zmieni, w ogóle powiedzmy słuchaczom, jeśli nic się nie zmieni, to tak po prostu będzie. Nauczyciele będą co roku dostawali rewaloryzację 3%.
20: Znaczy, ta propozycja zapisana w projekcie budżetu na 2027 rok jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że po pierwsze w tej warstwie materialnej, kwotowej, to jest coś, co jest trudne do wyobrażenia, chociaż ktoś powie, no przecież my tyle, jako sfera budżetowa, tyle samo dostajemy, no ale zwracamy uwagę, że jeżeli chcemy młodych ludzi przyciągnąć do zawodu, jeżeli chcemy, żeby ta średnia wieku z 50 lat u nauczycieli zeszła do 40, żebyśmy nie mieli 3% młodych nauczycieli, tylko chociaż 15-20, żeby ta przestrzeń dla dziecka, które wchodzi do szkoły i widzi naprzeciwko siebie osobę, która jest w wieku jego babci, a nie w jego mamy, i to też jest trudne wychowawczo, o czym mówią nauczyciele, no to my musimy powiedzieć, że twardymi prawami rynku trzeba podnieść pensję. Natomiast jeżeli rząd mówi, dajemy wam waloryzację, czyli jakby petryfikujemy ten system takiego ochłapu finansowego dawanego tym nauczycielom, no to nie dziwmy się, że ludzie mówią wyraźnie, mamy tyle pięknych miejsc pracy poza szkołą, tylko czasami szkoła na tym cierpi po prostu.
2: A to jest pana perspektywa, ona jest zrozumiała, pan reprezentuje nauczycieli i teraz tak, społeczeństwo słyszy non stop od rządu, musimy skupić się na wydatkach na obronność i bezpieczeństwo, budżet mamy niezwykle napięty, więc siłą rzeczy są jeszcze dziesiątki tysięcy ludzi, a w sumie setki tysięcy ludzi, którzy mówią, aha, czyli nauczyciele sobie być może wywalczą lepsze warunki, a my w budżetówce zostaniemy z tymi 3% co roku rewaloryzacji. Czy państwo się nie zastanawiali, proszę powiedzieć, czy do potencjalnego protestu, nacisku szeroko rozumianej grupy, nacisku nie dołączyć innych pracowników budżetówki i powiedzieć, walczmy razem, wtedy będziemy stanowili tu miliony pracowników w tym kraju o jakąś większą rewaloryzację?
20: Dzisiaj w tym proteście brali udział także służby mundurowe, brali udział przedstawiciele telefonu alarmowego, były także grupy reprezentowane przez środowiska OPZZ-owskie, jeżeli chodzi o usługi publiczne. Co do tego, uważamy, że tutaj trzeba będzie konsolidować swoje siły i powiedzieć rządowi, tak jak jeden z wojewodów w rozmowie ze mną, że jeżeli nie podniesiemy płac nie tylko nauczycielom, ale także urzędnikom wojewódzkim, to ja jako wojewoda zostaję gołej nagi i bosej nagi, bo nie mam urzędników, którzy chcieliby przyjść i być partnerami w dyskusji o rozwoju gospodarczym mojego regionu.
2: Ale to panie, ja dobrze zrozumiem, czy ale państwo się zaczynają jakoś próbują się porozumieć co do wspólnej jakiejś akcji?
20: Związek jest fragmentem centrali pod nazwą OPZZ i jeżeli okaże się, że w dalszym ciągu te propozycje oscylują na poziomie tego, o czym mówimy, to w nadchodzącym roku wyborczym wydaje się, że to będzie chyba jedyny sposób walki o to, co wiąże się z państwową sferą budżetową. Nikt nie neguje potrzeby wydatków wojennych, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, że są dwa elementy, które nam niejako uwłaczają. Jeżeli kogoś dotykam tym kategorycznym twierdzeniem, to proszę wybaczyć. Od wielu, wielu lat tematem numer jeden dyskusji są pensje nauczycieli.
2: No rozmawiamy o tym od początku, tylko
20: odnosimy złotówkę pensję nauczycielom, czy to jest rok 2015, 20, 25, tylko, Boże ci cholerni, nauczyciele stale czegoś chcą. Tylko, że wracam do początku. Nasze płace są ścigane przez płacę minimalną, która nas coraz szybciej dogania. A no to jest coś, co jakby odpędza ludzi od tego zawodu. Z drugiej strony...
2: Ale mówiliśmy o tym na początku. Mimo wszystko społeczeństwo dostało też inny sygnał i nie do końca to część ludzi to rozumie i musiałby pan to jeszcze raz wytłumaczyć. Jak to się stało, że tak wiele osób, nauczycieli i nauczycielek, weszło w drugi próg podatkowy, skoro teoretycznie oni są ciągle na granicy inflacji z tą rewaloryzacją?
20: Za moment. Z drugiej strony widzimy wyraźnie, że trzon naszej kadry nauczycielskiej to są osoby, które mają już dosyć duży staż zawodowy. To powinno być także sygnałem dla rządzących, że jeżeli nie poprawimy tej sytuacji, a nie daj Boże ta grupa obecnie około 60 tysięcy emerytów, a według Ministerstwa Edukacji niedługo będzie to 200 tysięcy emerytów, to jeżeli ta grupa odejdzie z tego zawodu, to pytanie, kto będzie uczył nasze dzieci. Tego dołu się nie da zasypać. Natomiast jak to jest z tym drugim progiem? Tak jak każdy z naszych obywateli, jeżeli zarabia powyżej 120 tysięcy, no to wchodzi w drugi próg podatkowy. U nauczycieli tutaj nie ma jakichś nadzwyczajnych rewelacji, bo powtórzę, jeżeli on ma wynagrodzenie zasadnicze 6300 zł w zaokrągleniu, do tego dochodzi 20% dodatku stażowego, no ma 7,5 tysiąca. Jeżeli ma jeszcze około tam 1800 czy 2000 za godziny ponadwymiarowe i w tym samym roku do 31 marca dostał 13, to on przekracza te 12 100 zł i już ma automatycznie drugi próg podatkowy i zabierają jemu te wszystkie pieniądze, ale zwrócę także uwagę na rzecz następującą, mianowicie to, co on ma w postaci dodatkowego zatrudnienia, jest dokładnie jego dodatkową pracą. Bo gdyby on pracował na gołym etacie, czy to jest bibliotekarka 30 godzin, czy matematyk 18, on by nigdy nie wszedł w ten drugi próg podatkowy. To tak jakby pan redaktor, wychodząc z tego studia o 21, szedł do innej pracy i summa summarum w jego picie wyglądałoby to bardzo okazale. Ale byłaby to dodatkowa praca.
2: To jest zrozumiałe, że nikt nie chce pracować dużo i ponad miarę, tylko żeby...
20: Ale nauczyciele są zmuszani. Raz, z mocy ustawy musi wziąć 4 godziny, dwa, z powodów czysto ekonomicznych.
2: Ale jeszcze wróciłbym do tej kwestii, która... uderzyło mnie to, kiedy przeczytałem, że były minister edukacji Przemysław Czarnek pisze, mówię o budowaniu jakiegoś naprawdę szerokiego porozumienia w celu wywalczenia rewelacji inflacji na wyższym poziomie niż 3%, bo tyle zakłada, przypominamy, rząd. Więc tak, Przemysław Czarnek powiedział tak: popieram protest nauczycieli, jestem przeciwko wykiwaniu środowiska nauczycielskiego przez obecny obóz rządzący, który zapowiada godne płace, a podwyżki na ten rok są żadne. I pan powiedział tak: dzisiaj byli przedstawiciele związków policyjnych, byli ludzie z... Ja też tam widziałem dzisiaj, że były inne organizacje. Oni byli, ale tu się okazuje, że to opozycja jeszcze do pana mruga i do państwa mruga okiem. I co państwo na to?
20: No wie pan, pan minister Czarnek ma wiele na sumieniu, jeżeli chodzi o dekompozycję naszego systemu wynagradzania. To za jego czasu te przestrzenie między nauczycielem początkującym kontraktowym, mianowanym, uległy zaburzeniu. To za jego rządów rozwalono cały system tych uprawnień socjalnych, które mieli nauczyciele choćby w postaci urlopu dla poratowania zdrowia. Więc pan minister wtedy, kiedy miał karty w ręku, był rządzącym, na pewno nie był tym, który mógł sypać pieniędzmi na lewo i prawo, bo uznawał, że tego nie ma. No cóż, szkodzi obiecać, tym bardziej, jeżeli się w opozycji, to jest trudne do zrealizowania, a przynajmniej na ten moment. Natomiast zwracamy uwagę rządzącym, co także wynika z dyskusji z nauczycielami, że tutaj ten czynnik ekonomiczny może zaważyć także na postawie przy urnie wyborczej. Jeżeli Czarnek mówi, że będziemy walczyli o kwotę bazową, próg podatkowy na poziomie 160-180 tysięcy, to mimo ogromnego zaangażowania w wyborach w roku 2023, wielu obywateli tego kraju może zagłosować za tymi, którzy teoretycznie im obiecują może gruszki na wierzbie, bo po wyborach okaże się, że to jest niemożliwe z budżetowego, ekonomicznego punktu widzenia, ale będzie poważnie to rozważało.
2: Ale musimy jeszcze chwilę porozmawiać dosłownie, bo kończy się nam czas, ale musimy chwilę porozmawiać o tym, że przecież ten rok jest niezwykle wymagający w edukacji, ponieważ wchodzi reforma, która na wielu poziomach ma bardzo wiele nowych rzeczy i myśmy tu też kilkakrotnie na antenie, jak prowadziliśmy programy, no to też nauczyciele do nas dzwonili, że no mają wrażenie pewnego chaosu, a tych zmian jest bardzo dużo. Z pana perspektywy ta reforma powinna co być później zrobiona, inaczej. Dzisiaj słyszałem też na manifestacji, że było poczucie, że z nauczycielami nie konsultowano tejże reformy. Jak pan to widzi?
20: No wszystko to, o czym pan mówi, jest uprawnione. Dlatego, że z jednej strony pani minister mówi, odbyliśmy tam kilkadziesiąt konferencji w województwach, no ale ja też się spotykam z nauczycielami. Wczoraj, mimo że to była niedziela, rozmawiałem z nauczycielami z Łukowa i duża grupa osób, które przyjechały na manifestację, mówią, nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Co powoduje, że no trzeba sobie zadać pytanie, to wobec tego, kto uczestniczył w budowie tej nowej podstawy programowej. Pamiętajmy wszyscy, bo wielokrotnie także w tym studiu mówiliśmy, że trzeba odchudzić podstawę programową. Dzisiaj słyszymy, ona może nie będzie chudsza, będzie wyglądała inaczej, będzie być może nastawiona na elementy praktyczne, będzie pokazywała umiejętności, a nie tylko wiedzę teoretyczną. Dobrze, ale życie to zweryfikuje. Natomiast powtórzę, żadna reforma nigdy i nigdzie nie udała się w opozycji do nauczycieli. Jeżeli nauczyciel tego nie zaakceptuje, jeżeli tego, przepraszam, nie kupi, nie uzna, że to jest także jego, to on robiąc tę reformę w zaciszu swojej klasy na pewno nie zrobi to tak, jak mógłby to zrobić wtedy, kiedy będzie w pełni przekonany i przeświadczony, że to jest rzeczywiście to, na co myśmy czekali.
2: No tak, ale co, ale pan sugeruje, żeby ktoś będzie chciał nawet pośrednio jakoś sabotować tę reformę?
20: Nie używajmy aż tego rodzaju określeń, natomiast na pewno zaangażowanie środowiska byłoby zupełnie inne wtedy, kiedy byśmy wiedzieli. To jest także pytanie, czy ta reforma musiała zaistnieć teraz, a nie mogła być przesuwana w czasie. Najprawdopodobniej nie, bo kalendarz wyborczy temu się, że tak powiem, sprzeciwia, a jednocześnie pani minister deklarowała, że w roku 2026 ta reforma zaistnieje. Natomiast no, na szczęście ona rusza w przedszkolach, w pierwszej, czwartej klasie. Zobaczymy przez te pierwsze tygodnie, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie kształtowało w takim praktycznym tego rozwiązaniu, bo czego by nam brakowało? Czasu na rozmowę z dzieckiem, takiego bezpośredniego kontaktu. Goniliśmy z lekcji na lekcję, goniliśmy po to, żeby zrealizować tą bardzo, bardzo obszerną podstawę programową, co powoduje, że nauczyciele rzeczywiście, jak wykazały badania, są przemęczeni, są wypaleni zawodowo. Gro tych nauczycieli nie widzi swojego miejsca w szkole także dlatego, że te warunki pracy w tej szkole, coraz to nowe zadania, coraz to nowe odpowiedzialności, czasami powodują, że mamy tego po kokardkę. No, wchodzi zakaz smartfonów. Jakie narzędzia będzie miał nauczyciel, żeby to zweryfikować? Jeżeli nie będzie współpracy rodziców, i szkoły, to nauczyciel nie ma żadnego instrumentu, który by mu dał możliwość sprawdzenia, czy dziecko ma ten smartfon, czy się nie posługuje, bo nie może nauczyciel penetrować tornistrów tego dziecka. Miał wejść elektroniczny dziennik. Bardzo rzecz potrzebna. Pozwoliłoby to rodzicom zaoszczędzić masę pieniędzy i nie musieliby kupować tych komercyjnych aplikacji. Ale sposób wykonania i przygotowania tego projektu był naprawdę bardzo zły.
2: A czy dało się to, jak według pana, to przygotować, żeby prezydent tego nie zawetował?
20: Należało to zrobić wcześniej, należało to rozmawiać z nauczycielami, należało to także porozmawiać z informatykami, bo nie może być tak, że dyrektor, który będzie odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia, jest tym, który nie ma de facto wpływu na tą część informatyczną, część cyfrową, ponosi pełną odpowiedzialność za realizację tego przedsięwzięcia. Jeżeli nauczyciel ma być tym, który ten dziennik będzie wypełniał, to zwrócę uwagę na to, że musi mieć swój smartfon, musi mieć aplikację M-Obywatel. Proszę mi pokazać, który zawód jest taki, który wymaga, żeby jego wykonawca sam uzbrajał swoje stanowisko pracy. Nie ma takiego zawodu poza zawodem nauczyciela.
2: Na końcu, czy będzie strajk nauczycieli? W sensie, czy w ciągu najbliższych miesięcy pan wyczuwa, że te emocje i brak odpowiedzi ze strony rządu na państwa postulaty spowodują, że po prostu będzie strajk nauczycieli?
20: Dzisiaj jesteśmy na kilka godzin przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ja nie chciałbym tutaj nakręcać atmosfery, ale podejdę do tego bardzo po jezuicku. Nie ma takiej sytuacji, która by powodowała, że jakikolwiek związek zawodowy może zrezygnować z prawa przysługującego mu w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na ten moment, dzisiaj, 31 sierpnia rozmawiając, nie ma takiego klimatu, co nie znaczy, że w kwietniu, maju roku 2027, wtedy, kiedy zobaczymy, jak kształtuje się ekonomia, jak wyglądają nasze wynagrodzenia, jak rośnie presja na nauczyciela, jednocześnie obciążenie tego zawodu kolejnymi działaniami, takich rzeczy nigdy nie można wykluczać.
2: Ja rozumiem, tylko ja dzisiaj słyszałem od kilku osób właśnie na proteście, może nie takie hasła, ale to były jednak jasne takie wypowiedzi, że być może, jeśli żadne inne metody nie działają, to trzeba trochę, żeby związek miał trochę więcej radykalizmu, żeby pokazał temu rządowi, że...
20: Związek ma rozpisany program działania do czerwca 2027 roku. Krok po kroku, w zależności od tego, jaka będzie postawa rządu...
2: A w tym planie jest strajk też ujęty?
20: Takie mechanizmy będziemy uruchamiać. Dzisiaj piłka jest po stronie ekipy rządzącej. Wydaje się, że rząd musi mieć świadomość tego, że nie możemy z jednej strony wymagać ogromnego poświęcenia, zaangażowania, realizacji tych wszystkich celów edukacyjnych, wychowawczych, społecznych od nauczycieli, proponując im wzrost na poziomie 150 zł pensji.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był z nami. Bardzo dziękuję.
20: Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, to wszystkiego dobrego życzę i uczniom, i nauczycielom. Od jutra.
2: Za kilka chwil rozmawiać będziemy z Markiem Pleśniarem, dyrektorem Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
1: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
21: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
1: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
22: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z panem Markiem Pleśniarem, dyrektorem Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dobry wieczór.
24: Dobry wieczór.
2: Ja tylko słuchaczom powiem, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w sumie, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, zrzesza dyrektorów szkół, przedszkoli, ale też w ogóle tak menadżerów oświaty, czy również urzędników odpowiedzialnych za edukację, w największym skrócie, tak?
24: Także oraz działaczy oświatowych, którzy identyfikują się z naszymi celami, a jest nas 7 tysięcy.
2: I właśnie z tej perspektywy bardzo chciałbym, żeby pan słuchaczom i słuchaczkom powiedział tak. Oto jutro startuje rok szkolny. Mamy do czynienia z jednej strony z tym, o czym przed chwilą mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli no, jakiś rodzaj frustracji ze strony nauczycieli, związanej głównie z płacowymi rzeczami, ale też mamy bardzo dużo zmian. I chciałem właśnie z pana perspektywy dowiedzieć się, żeby słuchacze i słuchaczki usłyszeli. Czy ty, po pierwsze, bo to sugerował trochę przed chwilą szef ZNP, czy tych zmian nie jest za dużo, ile nie są za bardzo skupione w dość krótkim czasie, tych zmian, które wchodzą jutro w życie?
24: Tych zmian nie byłoby za dużo, gdyby nie wspomniana przez pana frustracja, gdyby nauczycieli dla tych zmian kupiono, nie mówię o pieniądzach tak całkiem tylko jakby no nie przekonano, gdyby niestety znowu i regularnie, jakże to krótko zresztą zajęło, żeby znowu nauczyciele, szkoła nie mówiła o władzach oświatowych oni, a o sobie my, oby nie było też odwrotnie. Stąd mamy z tym problem, z motywacją. Natomiast zmiany tego typu trzeba w końcu kiedyś wprowadzić. Można je oceniać różnie, chociażby te jednak znowu przeładowane podstawy programowe, ale one były do wymiany. Wiem, kto robił te zmiany, wiem, kto przygotowywał, jakie zespoły nauczycielskie pracowały nad nowymi podstawami. Muszę powiedzieć, że pracowali dobrzy nauczyciele i nie mam wielu naprawdę zarzutów co do tej pracy i co do efektów. No ale nadal jest tego dużo. Nie chodzi o to,
2: przepraszam, ale zapytam o jedną rzecz. Właśnie też trochę z perspektywy pracy pana biura. Jak to wygląda? Czy dało się, bo to sugerował przed chwilą Sławomir Broniarz, prezes ZNP, czy dało się bardziej, a może inaczej włączyć w ten długi proces i skomplikowany większą ilość nauczycieli? Czy to w ogóle była większą liczbę nauczycieli? Czy to w ogóle było realnie możliwe?
24: Było realnie możliwe zrobienie tego lepiej i włączenie większej liczby nauczycieli. Tu jednak rzeczywiście spotykamy cel, który jest ogromny i bardzo duża jest rozpiętość tych zadań. Nie wiem, czy się mocno jeszcze bardziej dało zaangażować w to wszystko. Powinno być może więcej pilotaży i dłużej to przygotowanie powinno trwać. Już tu w tych rozmowach słyszałem o kalendarzu wyborczym. Jesteśmy niestety niewolnikami, jesteśmy uwięzieni w tej polityce. To jest bardzo złe. Powinniśmy przygotowywać się trochę jednak rozsądniej, bo nauczyciele nie są przygotowani. Sądzę jednak, ze względu na kroczący postęp reformy, czyli na razie pierwszaki, czwarta klasa, że to i owszem, nauczyciele dadzą radę zrobić, wejść w to wszystko, natomiast jakość tej zmiany dopiero będzie rozwijana. Obawiam się, że wspomniana polityka może to wszystko zniszczyć.
2: No dobrze, ale z tej listy rzeczy, które będą wdrażane, według pana największym wyzwaniem będzie co? Bo podam panu prosty przykład tego, jak bardzo się perspektywa zmienia. Bo na przykład w jednej z rozmów na ten temat ktoś ostatnio podkreślał, że nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pejoratywnie, ale duża część nauczycieli to są osoby nie najmłodsze. A skoro my mamy teraz dzieciom i młodzieży mówić bardzo dużo o bezpieczeństwie w sieci, o sprawach związanych z cyberhigieną, to ktoś może powiedzieć, bo usłyszałem właśnie taki argument, że no właśnie to jest jeden z tych punktów na przykład, który będzie trudno wdrożyć komuś, kto no nie siedzi naturalnie w tym środowisku cyfrowym, a teraz ma dzieciom mówić, jak tu cyberhigienę, higienę cyfrową i cyberbezpieczeństwo zachowywać w sieci.
24: Powiem panu tak, i chwała Bogu, nie jest tak, jak można by tutaj myśleć. Naprawdę stereotypy to są niepotrzebne. Aha. Nauczyciele zwłaszcza, ale w ogóle dojrzali ludzie w tej chwili są naprawdę świetnie zaznajomieni z siecią i z mediami, które korzystają z niej i tak dalej, ze sztuczną inteligencją. Muszę powiedzieć, że my mamy to, czego tak żałujemy naszym uczniom. My wszyscy, dorośli, system, sytuacja i społeczeństwo, to znaczy tak naprawdę sobie lepiej radzimy z tymi rzeczami i one nas tak nie potrafią przytłoczyć, uszkodzić, zaszkodzić. Właśnie my dorośli. W zasadzie to są to jedyni tacy gwaranci, że my przebrniemy przez to Morze Czerwone reformy i w ogóle całej sytuacji. Narzekam bardzo, raczej w imieniu dyrektorów narzekam, na to, że niestety być może, to nie powinienem tego mówić, bo jestem z nauczycielami, ale płace, które są w tym zawodzie, zwłaszcza na początku kariery, czyli 4 tysiaki na rękę, to nie jest system motywacji pozytywnej, selekcji pozytywnej do zawodu, I każdy przytomny absolwent studiów pedagogicznych, który zna języki, jest zaznajomiony ze wspomnianą AI i całą tą sferą, to on na pewno za te 4000, gdy w dodatku słyszy od dyrektora, za 20 lat będziesz miał 6. Czy on na pewno tu przyjdzie? Więc przychodzą często ludzie, no, których nie przyjmujemy wręcz do pracy, bo sumienie nam nie pozwala. I stąd nie mówcie o tych starych nauczycielach źle, bo jak ich zabraknie, to zobaczycie.
2: Rozumiem, ale zapytam o to, co prezes ZNP pytałem, ale tu część prasy donosi pewnie nie do końca zgodnie z rzeczywistością, ale jednak, że demografia powinna działać w ten sposób, że jeśli tylko nie zmniejszymy liczby uczniów w klasach radykalnie, to będziemy mieli do czynienia w ciągu następnych lat w związku z małym przyrostem w Polsce naturalnym, no, z tym, że tych nauczycieli nam wystarczy, oni nie będą tak obłożeni robotą i ktoś może nawet mieć taką teorię spiskową, niech się pan do tego odniesie, że rząd sobie myśli, poczekajmy jeszcze rok, dwa, trzy, cztery i wtedy sytuacja
24: w szkole się umarmuje. Ale rząd sobie mówi to nawet nie cicho, bo głośno sobie to mówi i głośno publicznie słyszałem z ust, spijałem z ust kadry ministerialnej, że właśnie niż demograficzny załatwi temat. Tylko, że niż demograficzny, mający załatwić temat, to jest gigantyczny przejaw nieodpowiedzialności za prawdziwy kompas jutra, że tak powiem, bo kompasem jutra powinno być to, kto będzie uczył nasze dzieci za 10 lat. Jeżeli przyjmujemy, w naszych szkołach w tej chwili pracuje 4% młodych ludzi do 30. Jeżeli tak ma być i taka selekcja do zawodu, czyli no mała chęć do zostania kimś z 6000 za 20 lat na rękę, to w związku z tym tutaj mamy gigantyczną nieodpowiedzialność państwa, które w ogóle nie planuje, co właśnie z tym wszystkim będzie. Postulaty, zresztą tak, my tu w tej chwili wchodzimy sobie w reformę, w zmiany w programach, czy tych nauczycieli będzie dużo, czy mało, przykryto w ten sposób postulaty kadry kierowniczej, nauczycieli, które mieliśmy jeszcze rok temu. Nasze postulaty były wyraźne, a nawet samorządowców kupiliśmy do tej idei. Klasy w polskich szkołach powinny być 15-osobowe, samorządowcy z nami, o dziwo, zgodzili się, że i owszem, możemy, tylko ustalcie minimum to 8, że powinno być na każde dziecko naprawdę odpowiedni współczynnik nauczyciela, że tak powiem, żebyśmy rozpoznawali problemy tych dzieciaków. My nie możemy ciągle likwidować szkół i zostawiać tych 20-30-osobowych klas i cieszyć się z rozwiązania niżu demograficznego i wyżu nauczycielskiego, tylko my w ogóle nie bierzemy, nie mówimy tu o uczniach wtedy. Zwłaszcza, że w każdej klasie w tej chwili jest masa orzeczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych i każde dziecko powinno mieć jeszcze za plecami w ostatniej ławce nauczyciela wspomagającego i tych nauczycieli powinno brakować jeszcze więcej. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dzieciom zapewnić standardy oświatowe, w ogóle ta rozmowa o tym nowym roku szkolnym jakoś nie mówi o uczniach, o tym, że szykuje nam się naprawdę bardzo trudna sytuacja tych dzieciaków. Postulatem naszym jest... Powiem tylko to. Tak. Postulatem naszym jest standard jakościowy, zmiana polskiej oświaty, ale nie w tym, że coś tam jeszcze dodamy albo odejmiemy, tylko zamiast pieniądz idzie za uczniem, to jakość idzie za uczniem. To jest bardzo głębokie. Jak się o tym porozmawia, to owocuje bardzo trudnymi sprawami, ale już zamieniam się w słuch.
2: No więc prosiłbym pana, żeby pan wytłumaczył słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie do końca rozumieją, na czym ma polegać coś, co niektórzy opisują jako większą autonomię dyrektora szkoły. Chodzi o to, że liczba tak zwanych godzin do dyspozycji dyrektora będzie wzrastać z 6 do 9 w cyklu nauczania. I jak to się zmienia pracę szkoły?
24: To się nazywa w znanej mojemu pokoleniu piosence wolna rączka, ale w trybach. Ponieważ te godziny trzeba w odpowiednim standardzie przydzielić przez kilka lat, to nie jest tak, że tych godzin jest naraz na tyle, tylko trzeba je rozdać przez kilka lat edukacji dziecka, klasy całej. Po drugie, można je przeznaczyć tylko na to, co sobie zamarzył resort edukacji. Natomiast chcę powiedzieć...
2: Ale to zaraz, przepraszam, bo ja teraz nie rozumiem. To na czym polega zmiana? To jak dotychczas było, a jak teraz jest inaczej?
24: Nie, to jest wszystko w porządku. Tylko te godziny są... taka imponująca liczba godzin dyrektorskich teraz w rozpisaniu na kilka lat. Po drugie, świetnie, te godziny muszą być. I to jest bardzo dobre. Tylko, że... To wszystko... Nawet nie chcę powiedzieć, że jest za mało. tylko że towarzyszy temu jednocześnie tak gigantyczne ograniczanie autonomii szkoły i dyrektora, że dla mnie to, co pan powiedział o tej autonomii, to brzmiało wręcz paradnie.
2: Ale nie, no dyrektor miał 6 godzin do rozdzielenia, teraz będzie miał 9. To jednak jest różnica.
24: No dobrze. No tak, ale to jest właściwie to wszystko. To jest cały czas dysponowanie kilkoma godzinami czasu naszych nauczycieli, gdy tymczasem uczniowie potrzebują tego nauczyciela, po pierwsze swojego wychowawcy chociażby. Ta postać jest kompletnie, nie dość, że zaniedbana, to obrażona przez resort edukacji. Czy jeszcze pamiętacie, też zresztą z udziałem aktualnego prezydenta, sprawę rzecznika praw ucznia w szkole? Takiej postaci, momentalnie, prawda, mignęła i już w tej chwili się o tym nie mówi. No więc my potrzebujemy wychowawcy polskiego, który ma na przykład 10 godzin z uczniem, z zacieśnieniem jakiejś współpracy z innymi, znaczy z przejęciem pewnych obowiązków innych nauczycieli, przedmiotowców. Tu jest pozytyw. Pojawia się tutaj nam przedmiot przyroda, który jest przedmiotem połączonym z kilku poprzednich przedmiotów przyrodniczych. Jest to wspaniały poligon, w zasadzie najjaśniejsza część reformy, bo tutaj się spotkamy z sytuacją, gdy nauczyciel będzie uczył wielu zagadnień przyrodniczych naraz swoich uczniów i będzie z nimi miał jakiś tam większy kontakt.
2: Nie, ja przepraszam, nie mając dotychczas swojej karierze edukacyjnej tego typu doświadczenia?
24: No, tak. Właśnie, no,
2: to pan się uśmiechnął, ale jak rozumiem, część nauczycieli teraz mówi, no właśnie, gdzie mam materiały do tego?
24: Musimy to podjąć. To akurat jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy nawet ministerstwo docenia, jak bardzo dobre. Na szczęście to był postulat nauczycieli przyrodników i liczę na to, że to oni pomogą. Z tego powodu, że powiem tak populistycznie, skoro dziecko jest w stanie w ciągu 8 lat opanować kilkanaście przedmiotów i to czy dorosły nauczyciel po studiach nie jest w stanie opanować tych przedmiotów także, zwłaszcza, że to naprawdę nie jest jakaś, jak to mówią Amerykanie, ta cała tam inżynieria rakietowa.
2: Ja się z panem zgadzam, dlatego że bardzo wielu ekspertów na naszej antenie mówiło wielokrotnie tutaj w ciągu nawet ostatnich lat, że to jest ta droga, tak?
24: Integracja przedmiotów.
2: Tak, ale równolegle dokonuje się jeszcze jedna rzecz w tej reformie, co w ogóle to stopień trudności może podbić, a mianowicie chodzi mi o te coś, co się nazywa tygodniem projektowym, chodzi o... O zespołową pracę.
24: A dlaczego nie 2 tygodnie projektowe, albo 6 razy po 3 dni?
2: Znaczy, ja nie wiem, ale z perspektywy nauczyciela, który nigdy z tym nie miał do czynienia, to jest absolutne nowum. Nawet, ale zapytam pana inaczej.
24: Nieprawda, że nie miał do czynienia.
2: Z takim interdyscyplinarnym, projektowym myśleniem o przedmiocie, ktoś to całe życie matematyki uczył?
24: Nauczyciele bardzo licznie pracują. Sam pracowałem wielokrotnie, znaczy cały czas nawet, bo uczyłem akurat takich przedmiotów, że tak się tam pracuje, informatyka, technika. No więc pracuje się projektami w szkole, my wiemy, co to jest. Natomiast usztywnianie tego w postaci czegoś, co się ma naraz odbyć w jeden tydzień, co bardzo mi przypomina jakieś igrzyska czerwcowe w szkole, gdzie można zaprosić gazetę lokalną i prezydenta miasta, to tak naprawdę jest to znowu, co mówię, ograniczenie autonomii szkoły, bo wspieramy metody projektu, pracujcie razem w zespołach i łączcie treści w porządku. Tylko czemu to ma być tydzień projektowy, a nie na przykład miesiąc albo jakiś inny system, inny pomysł, albo każdy nauczyciel inaczej? Kompletnie nie mam pojęcia. My mamy ciągle to samo, że nam się mówi, jak stać do tablicy tyłem, przodem. Minister mówi nauczycielom.
2: Ja rozumiem pana też podejście, ale tylko proszę mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy pan, jak słyszy tę dyskusję, albo głosy nawet od nauczycieli, od środowiska nauczycielskiego, od dyrektorów, dyrektorek, a propos tego, że teraz, jeśli chodzi o ograniczenie dostępu do telefonów komórkowych w szkole, to dopiero się naprawdę zacznie, bo te szkoły, które sobie jakoś z tym radziły, albo twierdziły, że sobie radzą, wypracowały jakieś tutaj modus vivendi. Tak? Ale co z tymi, które mówią, aha, to my od 1 września musimy. To jakie pan słyszy głosy, że...
24: Ech, To jest kolejne takie typowo nasze, nie wiem czy nasze polskie, ale takie kolejne zamieszanie tylu aspektów sprawy. Po pierwsze, my, zarówno ja, jak i moi koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia, jak i naukowcy polscy zajmujący się pedagogiką, nawet i działacze organizacji takich jak na przykład Mamo Mój Zasięg, czy zajmujący się właśnie tymi sprawami, profesorowie zacni mówili nam przed tym wszystkim, że to jest zły pomysł, że nie edukacja, a nie ograniczanie, uczenie, a nie oduczanie. Do tego dochodzi głos dyrektorów, nauczycieli i mój w tym także, że ponieważ, to jest takie coś, ponieważ dzieciaki przychodziły do szkoły z czerwonymi oczami od siedzenia w komórce do drugiej w nocy, to w szkołach zakazano komórek. Natomiast już porzuciwszy te przykre, może trochę smutne żarty, w szkołach, w większości szkół ten problem rozwiązano od dawna, istnieją regulaminy i nie jest tak źle z tym. Mówimy naprawdę z perspektywy alarmistycznych artykułów w prasie, czy może z perspektywy wielkich miast. A są jednak zadowoleni z tego dyrektorzy i nauczyciele, z tych zmian, ponieważ gdzieniegdzie w środowiskach, gdzie trudno się przebić jednak z tymi ograniczeniami, to być może to prawo dane do ręki czymś tam pomoże. Rozumiem. Ja zmieniłem zdanie. Ale nie, może w sytuacji, jak jest tak ciężko z tymi mediami elektronicznymi i dzieci są w takim stanie i dorośli zresztą, to może taki azyl cyfrowy w szkole nie jest taki głupi, jako przykład.
2: Ale to też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
24: Zobaczymy.
2: Właśnie, Marek Pleśniarz, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczej Oświaty był z nami. Bardzo dziękujemy. Za chwilę słuchacze i słuchaczki naszej antenie. Jak państwo oceniają postulaty nauczycieli i te płacowe, i te związane z szeroko rozumianym, godnością nauczyciela. Czy państwo, mając takie doświadczenia, a nie inne, uważają, że rzeczywiście nie ruszymy do przodu z rozwojem naszego społeczeństwa, jak nie zrobimy naprawdę dużego kroku w edukacji, a bez nauczycieli się tego nie da zrobić, więc musimy mieć tam najlepszych ludzi. Ergo, nie możemy im proponować na dzień dobry 4000, bo to jest absolutnie selekcja, ale negatywna. 20

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Za 9 minut godzina 9:21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Jak Państwo oceniają postulaty protestujących dziś przed Kancelarią Premiera Nauczycieli? Ten najbardziej zasadniczy to jest taki, że chcą powiązać swoje wypłaty, wynagrodzenia zasadnicze z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Efekt? Politycy nie będą mogli obiecywać, dotrzymywać obietnic, nie dotrzymywać obietnic, dlatego że z automatu, jak będzie wzrastało przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, no to z automatu, że się tak wyrażę, przeliczać się będzie wynagrodzenie nauczycieli, a nie tak jak dotychczas, że jest to, no cóż, tematem walk, sporów, konfliktów, negocjacji itd., itd. Efekt powinien być taki, jak mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, że do tego zawodu będą garnęli się utalentowani z wiedzą, z pasją, no i tacy, którzy przy okazji nie będą musieli dokładać z pensji żony, z pensji męża do budżetu domowego, przynajmniej na początku kariery nauczycielskiej. 22 44 044. Jest z nami pan Łukasz z Krakowa. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
14: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana. Słuchamy.
14: Bardzo mnie zaciekawiła audycja dzisiejszy, jej temat, ponieważ tam pochodzę z domu półnauczycielskiego. Moja mama jest nauczycielką wieloletnią, która uczyła i w podstawówce ośmioklasowej, potem w gimnazjum, teraz znowu w ośmioklasowej. Mój tata z wykształcenia inżynier pracował chwilkę jako nauczyciel, ale chyba po roku albo dwóch przeszedł po prostu do swojego zawodu, bo wtedy no byłoby to niemożliwe, więc tutaj nawiązuję do tego, o czym pan mówił, o dokładaniu z pensji małżonka. Natomiast mam teraz taką dosyć ciekawą sytuację, bo moja żona z wykształcenia jest nauczycielem dwóch języków, natomiast nigdy nie pracowała w zawodzie ze względu na zarobki. Pracuje w korporacji, dosyć dobrze zarabia, natomiast rozważa spróbowanie jednak tego nauczycielstwa, więc temat tej reformy jest u nas w domu poruszany.
13: Ale panie Łukaszu, ale rozważa, dlaczego? Jak o tym mówi? Dlaczego chciałaby...
14: Ideowo, wie pan, ideowo, bo w korporacji jest małym trybikiem, oczywiście można robić ciekawe rzeczy, natomiast żona po prostu nie czuje spełnienia i naprawdę poważnie rozważa powrót, a właściwie zaczęcie, spróbowanie chociaż pracy w zawodzie nauczyciela. Ja oczywiście, no powiedzmy, że mamy na takie warunki, że może sobie na taką refleksję pozwolić. Mhm. Natomiast myślimy też o tym w takiej dłuższej perspektywie, że no będzie chyba zapotrzebowanie na tych nauczycieli, zwłaszcza po rozmowie, której słuchałem na nauczycieli łączonych, bo żona może dwóch języków uczyć. Aha. Pewnie tam jeszcze głosu czy czegoś, jeżeli zrobiłaby sobie jakieś dodatkowe uprawnienia. Natomiast co do meritum rozmowy i tych postulatów, ja jestem absolutnie za powiązaniem pensji nauczycieli ze średnią krajową, bo patrząc na to, nie wiem, może mam jakiś bias, skrzywienie, ale uważam, że moja mama jest nauczycielem naprawdę z powołania, bo tyle razy, gdzie była w kryzysie i my nawet jako dzieci i moje dwie siostry pomagaliśmy jej znaleźć inne zajęcie, ona zawsze na końcu wybierała to nauczycielstwo i nawet nie

0: dlatego nam się wydawało. Wtedy myśleliśmy, że mama może się boi, ale teraz z perspektywy czasu widzimy, że ona po prostu się w tym odnajduje i tyle do różnych trudnych dzieciaków na wsi, na których pracuje, pomogła im zdobyć edukację, to jest naprawdę powołanie. I widzę u swojej żony podobną chęć, że szuka pracy z sensem, dlatego ja osobiście tak troszkę samolubnie uważam, że powiązanie tej pensji ze średnią krajową byłoby dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że z tego co wiem, takie rozwiązania istnieją w kilku krajach, gdzie ta edukacja stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: Panie Łukasz, tak, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. I to pan jako pierwszy dzisiaj wziął udział jako słuchacz w dyskusji. Pan Łukasz z Krakowa był z nami, bo ta sytuacja jest wręcz... No, wręcz jak na obrazku widać. Pasja, zaangażowanie, chęć pomocy, rodzina nauczycielska, czy tak jak pan Łukasz powiedział, półnauczycielska i żona, która się zastanawia. No i coś w życiu ważnego jednak trzeba robić, coś co ma sens. Bardzo to było ciekawe. Bardzo dziękujemy panie Łukaszu, że pan do nas zadzwonił. Pan Waldemar również z Krakowa. Dobry wieczór panie Waldemarze.
2: Dobry wieczór panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Słuchamy pana.
2: Ja troszeczkę z innej strony, ja bardziej jestem za tym, żeby nie powiązywać w żaden sposób pensji nauczycielskiej z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, dlatego że no przede wszystkim no, nie jest to transparentne, tak? Nie wiem dlaczego akurat z przeciętnym wynagrodzeniem, gdzie na przykład górnicy zawyżają to wynagrodzenie.
1: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, a czy panie Waldemarze, teraz sytuacja jest według pana transparentna? Jak minister coś premier coś obiecuje, ale może się nie wywiąże z obietnicy, może coś sobie wywalczą nauczyciele, ale może nie, może wspólnie z innymi związkami. Czy to jest bardziej transparentne?
2: Wróćmy troszeczkę retrospektywnie, tak? W 2022 roku została zmieniona ustawa związana z lekarzami. 4 lata później, czyli w 2026 mamy problem z lekarzami, dlatego że pracują na 4 czy tam na 3 etatach, są robnymi, tak jak pan Pietrzyk, Karczyk, i zarabiają 1,5 miliona. Czy chcemy dopuścić do tego, aby w przyszłości również i nauczyciele
1: zarabiali 1,5 miliona.
2: Doprowadzili do tego samego stanu?
1: A to jest możliwe w ogóle? Realnie to jest
2: nie,
1: realnie,
2: to
1: że
2: jest
1: samo...
2: Nie jest możliwe, bo przez 20 lat lobby lekarskie doprowadziło do tego, wykorzystało oczywiście również COVID, do tego, żeby przycisnąć
1: ale
2: się...
1: Ale panie Waldemarze, ale jak to by był, jakby pan to... jak pan to rozumie, że byłby jakiś samorząd, który płaciłby miliony nauczycielom, tak?
2: Panie redaktorze, ilu nauczycieli w chwili obecnej jest radnymi w samorządach? Jak pan myśli? Bo ja stawiam, że to jest od 30 do 50%.
1: Ale panie Waldemarze, to jest ciekawe, co pan mówi. Bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Waldemar z Krakowa z obawą, że związanie ze średnim wynagrodzeniem spowoduje w przyszłości spowoduje, że nauczyciele będą zarabiali bardzo, bardzo dużo. Jeszcze w dodatku związani z władzą polityczną. Ciekawe. Za 2 minuty 21 i informacje Radia Tok FM. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
3: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: W
10: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Podejście do zbrodniarzy wojennych będzie podlegać ocenie w procesie akcesyjnym, zapowiada unijna komisarka do spraw rozszerzenia. To ostatnia szansa na skorzystanie z rządowych obniżek na stacjach paliw. 1 września przyniesie podwyżki. Polki w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej o tym już za kilka minut. Na zegarach minuta po 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych jest sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi i nie może mieć miejsca w Unii Europejskiej ani w krajach aspirujących do członkostwa, powiedziała unijna komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos, odnosząc się do postaci byłego dowódcy sił Serbów bośniackich Ratko Mladicia. Słoweńska komisarz przypomniała, że Mladic był skazanym zbrodniarzem wojennym odbywającym karę dożywotniego pozbawienia wolności za ludobójstwo w Srebrenicy oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić zapowiedział, że Mladic ma zostać pochowany z honorami państwowymi oraz honorami wojskowymi. Kos zaznaczyła, że sposób, w jaki Serbia odnosi się do tej kwestii, będzie jednym z elementów oceny postępów tego kraju na drodze do Unii Europejskiej. Serbia w marcu 2012 roku uzyskała status kraju kandydującego. Proces akcesyjny od lat napotyka jednak na trudności. Między innymi z powodu niewystarczających, zdaniem Unii, postępów w reformach dotyczących praworządności czy utrzymujących się napięć w relacjach z Kosowem. Czy ktoś podłożył ogień pod halę, w której produkowano elementy do samolotów? Znalezieniem odpowiedzi na to pytanie zajmie się lubelska prokuratura. A mowa o niedzielnym pożarze, do którego doszło w hali przy ulicy Kasprowicza. Śledczy sprawdzą teraz, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
19: Biegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru, to jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby, człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
18: Pożar w Lublinie nie był jedyny. Minionej nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Na stacjach benzynowych w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zaczęło brakować paliwa. Po południu do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje zamknięto. Dla kierowców to już ostatnie godziny, żeby skorzystać z rządowego pakietu obniżek cen paliw na stacjach. Bez tak zwanego CPN-u od jutra ceny pójdą w górę, mówi Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
20: Zdecydowanie wyższe ceny, więc początek września to może być szok dla kierowców. Znikają obniżone stawki VAT na wybrane paliwa, a tym samym koszty tankowania pójdą zdecydowanie w górę. Te ostatnio obowiązujące poziomy cen maksymalnych zostaną tylko wspomnieniem. Będziemy mieć ponad złotówkę więcej za litr benzyny i około 90 groszy więcej za litr oleju napędowego.
18: Czy kierowcy o tym wiedzą? Na jednej ze stacji paliw w Łodzi pytał o to Bartosz Kądziołka.
21: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
22: Naprawdę?
21: Nie wiedziałam.
22: O, to nie wiedziałam o tym.
21: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw. Takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. My odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
23: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
21: Pan jest taksówkarz?
23: No więc już stopi się mój zysk.
22: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
18: Jeszcze dzisiaj za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31 zł. Jutro nie zmieni się cena autogazu, który nie był objęty rządowymi obniżkami. Ma być bardziej zdrowo. Już od jutra zmieniają się też zasady żywienia w szkołach i w przedszkolach. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Provec.
24: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
18: Gotowe menu ma już stołówka w szkole podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Będą m.in. risotto czy zdrowe sałatki, mówi jedna z kucharek, pani Małgorzata.
0: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
18: Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików. Sprzedawane w nich produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art odwołało planowaną na 2027 rok wystawę poświęconą Johnowi Galliano. Jeden z najbardziej znanych współczesnych projektantów mody od lat budzi kontrowersje z powodu antysemickich, rasistowskich i antyazjatyckich wypowiedzi. Retrospektywa John Galliano Horizons miała być wiosenną wystawą Costume Institute związaną z doroczną Met Galą. Zapowiedź ta wywołała jednak ostrą krytykę, zwłaszcza w środowisku żydowskim. Dyrektor i prezes muzeum zapowiedział, że praca nad wystawą nie będzie kontynuowana. Muzeum ma w jej miejsce przygotować inną ekspozycję. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dało im to zwycięstwo nad Portugalią 3-0. Rywalkami biało-czerwonych w walce o półfinał będą Holenderki. Ten mecz w czwartek. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 22:00. Teraz jeszcze pogoda. Jutro dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w północnej i wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna jutro przeważnie od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Między innymi powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. To jest jeden z postulatów protestujących dziś nauczycieli. Co państwo o tym sądzą, jak państwo to oceniają? No tuż przed informacjami bardzo ciekawą perspektywę pan Waldemar przedstawił, a mianowicie, a co jeśli dużą część radnych stanowią nauczyciele i za parę lat okaże się, że nauczyciele zarabiają tak jak lekarze? No pewnie jest ileś czynników, które pokazują, że taki scenariusz jest w ogóle niemożliwy, jak chociażby ta konkurencja pomiędzy poszczególnymi placówkami medycznymi przy dramatycznym niedoborze lekarzy pewnych specjalności spowodowała, że po prostu niektórzy z nich olbrzymie pieniądze zarabiali. No czy tutaj tak to jest możliwe w przypadku nauczycieli? Trudno powiedzieć, bo na razie sytuacja jest z gruntu inna, a mianowicie taka, jak mówił u nas w studiu godzinę temu pan Sławomir Broniarz, szef ZNP, no jak kogoś namówić do przyjścia do pracy, jak na dzień dobry będzie dostawał 4000, a może na przykład wynająć mieszkanie. 22 44 044. Powinien być z nami pan Robert z Poznania. Halo, dobry wieczór.
2: Halo, dobry wieczór. Słuchamy. Tak jak pan przed chwileczką powiedział, uspokoję mojego przedmówcę, że jest to niemożliwe, ponieważ sytuacje z lekarzami były sytuacjami patologicznymi, gdzie wiadomo, nie we wszystkich, nie ubliżając lekarzom, ale nie we wszystkich placówkach tak się dzieje, ale no, my nie mamy możliwości w szkole, bo jestem nauczycielem, spania na dyżurach czy brania 24 godziny na dobę, kilka etatów pod rząd, no bo dzieci w szkole się nie uczą wieczorami, popołudniami, więc nie jest to możliwe, nie mamy wolnej ręki w zarobkach, można było inaczej robić, ale nie o tym chciałem mówić. No, praca nauczyciela, ja pracuję 13 lat. Tak jak mówił pan Broniarz i jak pan tutaj mówi, nauczyciel przychodzący do pracy, a mamy kilku takich nauczycieli, ponieważ mam 40 lat, a w mojej szkole jestem najmłodszy akurat, bo nie ma chętnych do pracy, a jeżeli ktoś przychodzi, to zazwyczaj odchodzi po roku, bądź po dwóch latach, bo twierdzi, że nawet jeżeli zarobi więcej niż minimalną krajową, bo ma jakieś nadgodziny i tak dalej, no to niestety praca jest na tyle ciężka, że z tego rezygnuje. Ktoś kiedyś wymyśli te 18 godzin pensum po to, żeby można było normalnie pracować.
1: Halo, panie Robercie.
2: 18 godzin, gołe pensum, no nie jest się w stanie z tego wyżyć. Jeżeli ma się znowu więcej godzin, bo ma się nadgodziny, no to oczywiście pensja jest lepsza, ale dopiero wtedy, kiedy ma się faktycznie wszystkie awanse zawodowe, które można nabyć gdzieś tam, już teraz nie wiem, bo to się zmienia, ale ja już mam wszystkie, więc powiedzmy, że 11-12 latach ma się wszystkie awanse zawodowe i ta pensja idzie do góry.
1: Tam ale zaraz, ale ja wykorzystam trochę to, że pan do nas dzwoni, panie Robercie. A pan jest zadowolony ze swojej pensji? W sensie pan zakłada, że tyle, ile pan wkłada pasji, czasu, energii i tak dalej, to pan uważa, że pan zarabia godne pieniądze?
2: Powiedzisz panu, ile godzin pracuję,
1: tak,
2: żeby mieć godne pieniądze?
1: Tak,
2: no to w takim razie godzin przy tablicy, czyli to są 34 godziny, czyli to jest dużo ponad pensum, tak? Ale ja nie liczę teraz jeszcze wkładu, kiedy ja siedzę w domu, przygotowuję te materiały, nie liczę szkoleń, które siedzę w szkole, nie liczę rad pedagogicznych, nie liczę tego, że dziecko do mnie wypisuje, czy rodzic maile, że ma myśli samobójcze, nie liczę tego, że jeżdżę na wycieczki i nikt mi nie liczy dodatkowych godzin. Jeżeli jadę na konkurs, który jest w sobotę, to nie mogę tego odrobić, bo w takich gminach pracujemy, że gminy nie zgadzają się na wypłacanie nadgodzin albo odrabianie weekendowej pracy, tak jak to bywa na przykład w większych miastach. Więc jest to wyłącznie pasja. Jeżeli ktoś jest nauczycielem, drodzy państwo, naprawdę robi to tak, jak mówił tutaj kolega też z Krakowa przed panem Waldemarem. Naprawdę jest to ogromna pasja. Często rodziny namawiają, żeby zmienić pracę. A w małych szkołach, proszę mi uwierzyć, ludzie mają po kilka przedmiotów, kilka specjalizacji skończonych studiów podyplomowych czy normalnych studiów, żeby utrzymać etat, bo na jednym etacie w małym szkole się, znaczy na jednym etacie, źle mówię, na jednym przedmiocie w małej szkole się nie da, bo będzie się miało przykładowo 5-6 godzin tylko swojego przedmiotu, tych Michałków, jak to się mówi, tak, plastyki, muzyki, czy nawet tam, nie wiem, no już teraz nie chcę wymieniać. I naprawdę się nie da, tak, bo w małych szkołach ten problem, że jest mniej tych godzin. Oczywiście praca jest łatwiejsza, bo są mniejsze klasy, chociaż gminy i tak łączą do 25-6 uczniów, więc ta praca w podstawówce też nie jest taka fajna. W takich dużych klasach nie można się skupić na uczniu, więc no, wygląda to w ten sposób.
1: Proszę mi powiedzieć, a pan przez te lata się zastanawiał, może niepoważnie, ale miał pan takie myśli, żeby w ogóle zmienić pracę? Miał pan takie momenty kryzysowe?
2: Takie, to ja panu powiem, że takie momenty wśród nauczycieli, wśród środowiska są bardzo często, nawet w ciągu roku. Ja proszę chętnym, nawet niech dołączam do grup facebookowych nauczycieli czy tego typu. Proszę poczytać, ile osób leczy się psychicznie, korzysta z pomocy psychologa, albo jak dużo osób zmienia pracę, jak dużo osób pisze, że siedziałem 20 lat w szkole niepotrzebnie, zarabiam mniej, ale śpię spokojnie. Drodzy państwo, my jesteśmy męczeni tak samo tutaj przez prawników i przez sądy. Dlaczego? Każdy z nauczycieli ma swoje OC. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jeżeli dziecko przewróci się na boisku, nie wiem, czy to na WF-ie, czy na świetlicy, o kępę trawy, która jest, albo na prostym chodniku, no oczywiście jest ubezpieczenie, dziecko zazwyczaj jest ubezpieczone, bo dzieci nie mają obowiązkowego ubezpieczenia. No i przychodzi oczywiście tutaj pracownik, znaczy osoba BH-powiec, robi wywiad, dziecko się przewróciło, wszystko jest bardzo, bardzo ładnie przeprowadzone, był telefon do rodzica, czy wezwać pogotowie, czy nie, czy dziecko złamało palec, czy się chociażby otarło, takie telefony musimy wykonywać. No po czym okazuje się, że rodzic oczywiście nie przyjechał po dziecko, bo dziecku nic się nie stało, rodzic stwierdził przez telefon, a następnie po miesiącu dowiadujemy się, że mamy sprawę w sądzie, ponieważ nie dopilnowaliśmy, nie przygotowaliśmy na przykład boiska zielonego bądź boiska szkolnego, nie dopatrzyliśmy, że na przykład kamień leżał, dziecko się przewróciło, albo my jesteśmy posądzani o to, że nie dopilnowaliśmy czegoś, więc to jest kolejny aspekt naszej pracy, o czym się nie mówi, tak? Jeżeli dziecko ma myśli samobójcze albo ucieka z domu, to nie sprawdza się w pierwszej kolejności sytuacji rodzinnej, która jest często zgłaszana do różnych instytucji albo opisywana, bo dziecko już jest pod opieką pedagoga czy psychologa, ale oczywiście pierwsze jest, co robił wychowawca, co robił nauczyciel, dlaczego nie było takiej reakcji wcześniejszej ze strony szkoły. Takich kontroli, takich sytuacji prawniczych, naprawdę jest mnóstwo, drodzy państwo, to jest lawina, o której się nie mówi.
1: No dobrze, że pan właśnie pan naświetlił to z tej perspektywy, że to jest to przepotężna odpowiedzialność, której sobie duża część osób w ogóle nie wyobraża. Bardzo dziękujemy w ogóle, że pan do nas zadzwonił i opowiedział, jak to wygląda z pana perspektywy. Jednocześnie przypomnę, że na początku pan Robert, który był z nami, odniósł się do głosu pana Waldemara sprzed informacji. Pan Waldemar miał taką ideę, że nie wiążmy, bo to jest postulat nauczycieli, nie wiążmy z średnią pensją w gospodarce pensji nauczycieli. nauczycielskiej z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, bo to może doprowadzić w przyszłości do takich patologii jak gdzieniegdzie w służbie zdrowia. Pan Robert pokazał, że no to jest niemożliwe, żeby doszło do takiej sytuacji, bo po prostu praca nauczyciela jest taka, że nie może być w kilku miejscach naraz, czy być zatrudniony w jednocześnie gdzieś odsypiać dyżur i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję za ten głos, łącznie z tym, o czym najwięcej mówił pan Robert, czyli że to jest niesamowita odpowiedzialność. Przy okazji, ponieważ ten wątek się tutaj pojawił, ja przypomnę numery pomocowe dla osób, które są w kryzysie psychicznym. No to 812 12 12 to jest dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka i 800 702 222 to jest Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 800 702 222. Ale dziś rozmawiamy przede wszystkim o tym, że pojawiły się, i to przed kancelarią premiera, wykrzyczane postulaty. Po pierwsze, jeśli chodzi o pensje nauczycielskie, trzeba powiązać wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. To rozwiązanie ma bardzo ciekawy jeden wątek i konsekwencje. Skończy się granie tym polityczne. To nie będzie tak, że jakiś polityk przyjdzie i powie, ja wam podniosę, drodzy nauczyciele, albo ja zadbam o wasze... No nie, automat będzie podnosił rok za rokiem wynagrodzenia. Więc siłą rzeczy no, odbierze się trochę politykom ten argument z dłoni. 22 44 044. Powinna być z nami pani Lena z Szubina. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
1: Słuchamy.
3: Ja bym chciała powiedzieć z mojej perspektywy. Jestem absolwentem liceum, świeżo co w tym roku, i chciałabym powiedzieć, jak wygląda to z perspektywy ucznia.
1: Proszę mówić.
3: Tak więc ja uważam, że wyrównanie pensji byłoby bardzo dobrym pomysłem, ponieważ zawód nauczyciela jest trudny i tak naprawdę gdyby nie nauczyciele, to nie byłoby edukacji, więc to musi iść ze sobą godna pensja. Ale uważam, że trochę takie coś za coś, ponieważ jak wygląda
1: Halo? Pani Leno, czy my się słyszymy? Niestety coś nie tak z połączeniem. Proszę do nas jeszcze raz zadzwonić, bo w części tego, co pani chciała powiedzieć, nie powiedziała pani naszej antenie. 22 44 044. Proszę spróbować jeszcze raz zadzwonić. 22 44 044. Pani Zuzanna z Krakowa powinna być z nami. Halo, dobry wieczór.
4: Może Gosia.
1: Przepraszam bardzo. Pani Gosia, tak? Skąd pani dzwoni, proszę powiedzieć, bo mamy tu pełne zamieszanie.
4: Z Krakowa.
1: Pani Gosiu, to pani.
4: Tak, to ja.
1: Witamy, proszę mówić.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Panie redaktorze, jak usłyszałam przed chwilą wypowiedź pana nauczyciela, no to wie pan, do tego zawodu chirurg to jest żadna odpowiedzialność. Jest to tak przesadzone, że aż zadrżałam. W ogóle nie wiem, czy może być tak odpowiedzialny zawód jak ten zawód. Wie pan, nie przesadzajmy. Tak samo odpowiedzialność potężną podnosi pan motorniczy, pan kierowca autobusu. Cokolwiek się nie wydarzy w autobusie, ma nieprawdopodobne konsekwencje.
1: Ja wiem, ale z jakiegoś powodu, pani Gosiu, nie zostawiamy na 8 godzin dziennie naszych dzieci z kierowcami autobusów, tylko z nauczycielami.
4: Nie jest to 8 godzin, panie redaktorze, dlatego że ja mam bardzo bliską osobę, która na przykład pracuje na uniwersytecie. Niech sobie pan wyobrazi, że od czerwca do końca sierpnia nawet pracownicy administracji pracują tylko do godziny 13, natomiast uczelnia jest pościutka.
1: A pani Gosia, ja rozumiem, tylko jak to zmienia sytuację kogoś, kto po studiach idzie uczyć do szkoły? Po szkole jeszcze musi obrobić materiały ze szkoły, a dostaje 4000.
4: Panie redaktorze, ja rozumiem, że tak mają wykładowcy na studiach, ale jeżeli chodzi o nauczycieli w szkole podstawowej, to panie redaktorze, jak nauczyciel jest 5 lat nauczycielem, to on tą matematykę chyba już umie na pamięć.
1: To jak to się stało, jeśli pani
4: wykłada
1: Gosiu
4: to samo?
1: Tak, pani Gosiu, powiedzmy, że tak jest, jak pani mówi.
4: Ale
1: no, bo
4: pan się śmieje. No, chwileczkę.
1: No bo tak nie jest.
4: W pierwszej klasie, no jak nie jest? Jest taki poziom, że jest na przykład strzelamy. Jest tabliczka mnożenia, to tam, to wam to. Przecież on to powtarza.
1: Już pani mówię, pani Gosiu, jak to wygląda. To będą zadania zespołowe w grupach interdyscyplinarnych, projektowych i tą matematykę teraz będzie musiał zupełnie pierwszy raz w życiu zacząć łączyć na przykład z fizyką i z chemią. Jak ma to zrobić?
4: Dobrze, dobrze, teraz tak będzie. Mhm. To ja nie mam nic przeciwko, panie redaktorze. Nauczyciel powinien zarabiać dużo, ale ja mam i wśród znajomych, akurat tak się złożyło, i mam też ich w rodzinie. Naprawdę, jest to jedna z grup zawodowych, która tak ogromnie rozszerza swoją odpowiedzialność i jest ciągle tak pokrzywdzona, że to aż jest żenujące.
1: Ale
4: to
1: tak nie rozumiem, proszę to jakoś inaczej. Ja rozumiem, tylko proszę to inaczej powiedzieć, że oni, to jest jednak praca, która, to jest dobra praca, tak? Nie rozumiem. Praca, która, dobrze opłacana praca, gdzie człowiek się nie męczy, czy dobrze rozumiem?
4: Oczywiście, w każdej pracy człowiek się męczy.
1: To czemu nikt nie chce iść do tej pracy?
4: Pana praca nie jest męcząca, ale musi wykonywać.
1: Pani Gosiu, tak, tylko
4: nowe tematy.
1: Jak ja zniknę, pani Gosiu. Ja rozumiem, bywa, ale pani uderzyła pani w czuły punkt, pani Gosiu. Ale proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego, z jakiego powodu w takim razie od lat nikt nie chce być nauczycielem? Bardzo mało osób. Mamy średnia wieku teraz nauczyciela w Polsce to jest 50, czy nawet już więcej niż 50 lat.
4: Nie wiem, czy nie chcą, bo wie pan, u nas to, co się mówi ogólnie, a to, jaka jest prawda, jest bardzo zbieżne.
1: Dobrze, a to może inaczej zapytam. Pamięta pani ostatni raz, kiedy pani była na przykład w podstawówce, widziała pani tam grono nauczycielskie, pedagogiczne?
4: Tak.
1: I dużo było młodych ludzi?
4: Sporo.
1: O, tak. No to wyjątek, bo w większości przypadków tam prawie nie ma młodych ludzi.
4: To znaczy, panie redaktorze, to jest praca. Dlaczego kiedyś było więcej nauczycieli? Dlatego, że do pracy podchodziło się zupełnie inaczej. Ktoś podejmuje jakąś pracę, ta jego praca jest trudna, wymaga takich i takich kwalifikacji, robi to, bo to lubi. To są akurat takie zawody, że trzeba to lubić.
1: Ale pani Gosiu, dobrze, ale to nawet jeśli ma pani... Dobrze, przekonała mnie pani. Tylko nawet jeśli pani ma rację, to teraz rząd się zastanawia, co zrobić z tymi postulatami nauczycieli. I teraz to, co pani powiedziała. Nauczyciele to są ludzie, którzy muszą lubić swoją pracę, kropka. I teraz rząd musi wyliczyć. Czy to znaczy, że możemy tym od razu po studiach płacić te 4000 na rękę? Czy może 4,5? To jest ten problem.
4: Ja wiem, że to jest ten problem, bo generalnie, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Ja to rozumiem. Tylko wie pan, jest jeszcze taki niuans. Ten pan, który dzwonił z Krakowa, z tego samego miasta, co ja, pan Łukasz, który mówi, że on w rodzinie ma nauczycieli i jego żona chce zrezygnować z korporacji i chce, niech pan posłucha, i chce tak honorowo iść do szkoły, pracować, bo może sobie na to pozwolić. Panie redaktorze, ja nie uważam, żeby pana inteligencja mogła w to uwierzyć, bo nie trzeba w ogóle pracować honorowo, bo potrzebny jest wolontariat. To są bzdury. Do korporacji osoba musi wstać codziennie od 8 do 16. To by się nie działo. Nauczyciel ma zupełnie inny tryb nauczania.
1: Ja rozumiem, tylko to nie tłumaczy, dlaczego nikt nie chce zostać nauczycielem w Polsce. Bardzo mało osób.
4: Dlatego, że ludzie zaczynają być teraz nieodpowiedzialni. Chcą duże pieniądze za coś, do czego... Bo wie pan, niech pan odwróci sprawę. Po co poszedł na studia? Przecież wie, jakie są płace. Trzeba było wybrać, nie wiem, informatykę, chirurga,
1: pielęgniarkę. Ma pani rację. Tak, coraz mniej osób chce być nauczycielami, coraz mniej idzie na studia, które się z tym wiążą. Ma pani rację.
4: Trudno. I coś
1: rozumiem. Pani Gosiu, dajmy szansę. Mamy bardzo wiele dzisiaj osób, które do nas dzwonią. Bardzo dziękujemy również pani, pozdrawiamy. Pani Gosia z Krakowa, z najkrótszą z możliwych puent, którą można wyrazić, no i trudno. Ale z drugiej strony, ktoś może powiedzieć, pani Gosia ma rację, niech tu wolny rynek zadziała i być może jak będzie bardzo, bardzo mało nauczycieli, będzie już problem naprawdę krzyczący, no to wtedy kto by nie był ministrem edukacji, kto by nie był ministrem finansów, okaże się, że pieniądze się znajdą. 22 44 044. Pani Lena z Szubina powinna być z nami. Halo, dobry wieczór, pani Leno.
5: Halo, dzień dobry.
1: Tak, słuchamy jeszcze tak, raz. Brato. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Nie wiem dokładnie, na którym momencie zakończyłam.
1: Mówi pani, że z pani perspektywy nauczyciele powinni być godnie opłacani. No bo pani przed chwilą skończyła szkołę i widziała, jak to działa. Co pani powiedziała?
5: No, więc widziałam tak, że nauczyciele nie do końca moim zdaniem wkładają, może nie chodzi nawet o pracę, ale o takie zaangażowanie. Jak wyglądają lekcje? Nauczyciele dyktują nam notatki, które mamy zapisywać, korzystają nie ze swoich prezentacji, tylko z prezentacji z internetu, na UEF-ie rzucają nam piłkę i mówią, róbcie sobie co chcecie. I my za to mamy dać im więcej pieniędzy? Ja uważam, że najpierw powinno pójść takie zaangażowanie, mamy XXI wiek, naprawdę można robić ciekawe lekcje.
1: A jak to zrobić pani? No proszę powiedzieć pani Leno, żeby tacy wszyscy ludzie się garnęli do zawodu nauczyciela z pasją. Jak to pani by zrobiła?
5: Ja myślę, że to nadejdzie. Po prostu trzeba wymienić pokolenie. Na przykład
1: ale
5: ja 30 teraz
1: lat
5: zamierzam...
1: na to czekamy, pani.
5: No, ja wiem. Natomiast uważam, że po prostu jakieś odpowiednie może szkolenia z młodymi ludźmi i powiedzenie tym nauczycielom starszym, czego my oczekujemy? Oczekujemy nowoczesności i żeby tak. Te szkoły bardziej się rozwinęły. Ja zamierzam teraz iść na studia lingwistyczne, dwujęzykowe, aby móc zostać nauczycielem i to w obu językach, bo bardzo bym chciała. I uważam, że pensja też powinna być godna, bo nie po to ktoś idzie na studia i robi licencjat, a potem magisterkę i marnuje.
1: Ale pani Lena, ale pani chce zostać nauczycielką?
5: Tak, chciałabym.
1: No ale właśnie to proszę powiedzieć, bo pani chce zostać nauczycielką, bo... Zakładając, że no, już będzie to będzie taka sytuacja, że rzeczywiście te pieniądze, które pani będzie trzymać, zapewnią pani godne życie, ale to pani po co chce być nauczycielką?
5: Ponieważ uważam, że byłabym w tym dobra i czuję pasję do języków, więc chciałabym przekazywać je innym. Natomiast właśnie uważam, że powinny zostać wprowadzone jakieś może szkolenia albo po prostu pokazać nauczycielom nowe formy nauczania, bo skoro uczniowie się nudzą na lekcjach, nie lubią szkoły przez to, że nauczyciele nie są w stanie dać im tego, czego oczekują, a jednocześnie po prostu uważam, że troszeczkę się nie starają. Ja uczę, jak ktoś jest nauczycielem 20 lat, to od 20 lat używa tych samych materiałów, tych samych prezentacji, nic nie zmienia, nic nie unowocześnia.
1: A pani nie boi się, że jak pani będzie nauczycielką, to w pewnym momencie pani zmęczona, z rozpędu, z przyzwyczajenia zacznie używać tych samych prezentacji i uczniowie pani powiedzą, no wie pani już, nudno jest na pani lekcji. Nie boi się pani tego?
5: Nie wiem, mam wrażenie, że to jest kwestia zaangażowania w swój zawód, a nie tylko proszenia o podwyżki.
1: Rozumiem, tak, pani to powiedziała, że to pieniądze to nie załatwiają sprawy. Pani Leno, a proszę powiedzieć jeszcze, czy pani ma na przykład jakichś rówieśników, rówieśniczki, którzy też chcą zostać nauczycielami?
5: Nie, koniecznie, nie spotkałam się z tym.
1: Nikogo?
5: Nikogo.
1: Ale to znaczy, że jak pani już skończy to studia, to tych nauczycieli będzie bardzo, bardzo mało.
5: Tak też uważam. I właśnie trochę w tym widzę mimo wszystko plus, ponieważ skoro będzie ich brakowało, to znaczy, że będą potrzebni, więc będzie łatwo znaleźć pracę, a w tych czasach niestety ciężko się szuka gdziekolwiek pracy.
1: Pani Leno, bardzo dziękuję za pani głos. Świetnie, że pani do nas zadzwoniła ze swoją perspektywą. Pani Lena z Szubina była z nami. Czyli no, przyszłe grono pedagogiczne, proszę państwa. Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 044. 22 44 04. Pan Wojciech z Bydgoszczy powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Coś nie tak z połączeniem. Proszę spróbować zadzwonić do nas jeszcze raz. 22 44 044. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Niestety mamy jakiś problem. Mamy z telefonami, ale... Generalnie chciałem państwu powiedzieć, że cały nasz wieloosobowy zespół pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, ale tak naprawdę to są te same dwie osoby, które próbują tu heroicznie państwa głosy przenieść na antenę TOK FM. Pani Ewa z Płocka. Dobry wieczór, pani Ewo.
6: Dobry wieczór.
1: Witamy na antenie, słuchamy.
6: Jest to mój debiut, w związku z powyższym biję brawo dla siebie, jadę samochodem i próbowałam się połączyć.
1: Ale korzysta pani z zestawu. Dobrze. Wspaniale, tak, słuchamy.
6: Tak. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, a jestem lekarzem. Chciałam się wypowiedzieć a propos połączenia wynagrodzenia ze średnią krajową. Jest to możliwe. Według mnie jest to możliwe jak najbardziej. Były takie głosy, że lekarze bardzo dużo zarabiają. To nie jest prawda do końca. Zarabiają ci lekarze, którzy są na kontraktach. Natomiast ci lekarze, którzy pracują na etacie, niestety tak dużo nie zarabiają. Na pewno zarabiają więcej niż nauczyciele. To wiem, bo siostra jest nauczycielką, więc mamy mniej więcej w samym wieku taki sam staż pracy, podobny staż pracy i zdecydowanie zarabia mniej. Natomiast u nas rozwiązane jest to w ten sposób, że jest ministerialnie ustalona dolna granica poniżej której lekarz nie może zarabiać. W zależności od tego, czy jest lekarzem stażystą, czy jest lekarzem w trakcie specjalizacji, czy po specjalizacji. I poniżej tego pracodawca nie może zatrudnić. Natomiast lekarze kontraktowi zarabiają zdecydowanie więcej. Są to ci lekarze, którzy zdecydowali się na pracę poza etatem, na zupełnie innych warunkach i to stąd te kominy takie urosły.
1: Pani Ewo, ja wykorzystam to, że pani do nas zadzwoniła i zapytam, bo pewnie słuchacze się zastanawiają, czy czasami pani z siostrą rozmawia o tym i siostra mówi na przykład, może nie do końca słusznie wybrałam ten zawód nauczycielki, czy ma takie momenty?
6: Moja mama była nauczycielką, więc to tak powiem, trochę przeszło u nas z matki na córkę. Nie, ona nie żałuje, aczkolwiek jest bardzo zmęczona już. Stało jej to emerytury i mówi, że nawet dnia dłużej nie będzie pracowała. Zostało jej 2 lata. No ja już pracuję troszeczkę dłużej. Mam 40-letni staż zawodowy. Jeszcze pracuję, bo taka jest potrzeba po prostu. Nie jest pożerności, tylko po prostu taka jest potrzeba.
1: Pani Ewa, ale nie ma, rozumiem.
6: Tylko skończę. Nie mam żadnych dyżurów. To jest po prostu czysta, normalna pensja taka. I nawet 2 grosze więcej niż przelituje to najniższe wynagrodzenie w służbie zdrowia.
1: Proszę mi
6: na danym stanowisku.
1: Proszę mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo dzisiaj protestowali nauczyciele. Tak jak pani pamięta te rozmowy ze swoją siostrą, z perspektywy pani siostry wzrost, godny wzrost, wzrost płac do takiego poziomu, że rzeczywiście nauczyciel znacząco więcej by zarabiał, z perspektywy pani siostry by wiele zmieniło, dużo zmieniło, niewiele? Jak pani to widzi?
6: Jeżeli by było to powiązane ze średnią krajową, u nas ten przelicznik jest, no dla lekarza, który jest po specjalizacji, wynosi 1,3 bodajże średniej krajowej. No oni są poniżej, nauczyciele są poniżej średniej krajowej. To już zagwarantowanie im raz w roku podwyżki na poziomie chociażby średniej krajowej, tak? Myślę, że byłoby to zdecydowanie więcej niż mają teraz i nie można by było zejść poniżej, czyli nauczyciel, który jest wykształcony, nie taki bezpośrednio po studiach, tak? Ale nauczyciel mianowany, nauczyciel taki, który się rozwija, miałby zagwarantowane tą najniższą najniższy poziom wynagrodzenia w swojej grupie nauczycielskiej, tak?
1: Rozumiem, czyli co, z pani perspektywy, z perspektywy pani siostry, jak rozumiem, to by była sytuacja zmiany ewidentnie na lepsze, tak?
6: Tak, ona, tak jak rozmawiałyśmy, mówi, ty to masz dobrze, bo wiesz ile, że poniżej nie możesz być zatrudniona, poniżej pewnego pułapu nie możesz być zatrudniona, bo masz takie, a nie inne wykształcenie i nie jest to związane z liczbą lat, tak, w zawodzie, z stażem pracy.
1: Pani Ewo, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy za pani głos, szczególnie, że pani Ewa powiedziała, że to pierwszy raz się do nas dodzwoniła pod numer 22 44 044. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś byli z nami, dzwonili do nas. Ja przypomnę, jeśli państwo nie słuchali od początku programu, że rozpoczęliśmy od rozmowy ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ale też rozmawialiśmy z panem Markiem Pleśniarem, dyrektorem Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jeśli państwo tego nie słuchali, to zapraszam do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. I dziękuję za wszystkie państwa głosy i z wnętrza kadry nauczycielskiej i od osób, którzy nie są nauczycielami. Będziemy się przyglądać tej sprawie, ponieważ tak jak państwo słyszeli, ci, którzy słyszeli rozmowę z szefem ZNP, wychodzi na to, że między nauczycielami a rządem jest dość duża różnica zdań co do tego, co to jest godna płaca w takim kraju jak Polska w XXI wieku, godna płaca nauczyciela. Dzisiejszy program Mikrofon Tok FM przygotowywał i wydawał Jakub Paś, a realizował Krzysztof Olesiewicz. A przy okazji, jak państwo, zaproszę państwa od razu, jak państwo wstaną jutro, to warto włączyć Radio Tok FM, bo jutrzejszy poranek prowadzi Dominika Wielowiejska. I o 7.20... Gościem Dominiki będzie Piotr Miller, europoseł, pewnie znany Państwu bardziej jako rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy przez dłuższy czas, swego czasu. Więc Piotr Miller, europoseł, obecnie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Stowarzyszenie Rozwój Plus. No i na pewno Dominika jutro będzie pytała gościa o to, jak można porównać te dwa spotkania prezydenta z sympatykami i kampus, który odbywa się regularnie od kilku lat po dwóch stronach politycznej barykady. Ale też afera zonda krypto, która nie milknie, bo praktycznie co dzień otrzymujemy jakąś informację związaną z tąże aferą, w której, przypomnijmy, wiele osób straciło wiele swoich oszczędności. Po 7.40 będzie z nami Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu. Co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Bo tutaj okazuje się, że mamy do czynienia ze skandalem, jakiego nie mieliśmy dotychczas, aresztowanie. A po godzinie 8.00 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. I jutro wrócimy w poranku TOK FM do kwestii wycieku danych pacjentów, którzy korzystali, a raczej których placówki medyczne, z którymi mieli kontakt, korzystały z aplikacji, no i która okazała się być dość podatna na atak hakerski. Niestety, co dalej z tą sytuacją, to po godzinie 8.00. A my słyszymy się, proszę Państwa, jutro po godzinie 20 w programie Mikrofon TOK FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
7: Reklama.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklama.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: A jednak takiego świętokradztwa nikt się tu nie spodziewał. W połowie maja 1945 roku dawnych służących Hochbergów z Książa zelektryzowała nieprawdopodobna wiadomość. Być może przyniosła ją pani Biedermann, a może pani Gottwald. Tego nikt już nie pamiętał. Któraś z nich, jak szeptano, przechodziła przypadkiem koło Pappelberg, topolowej górki, gdzie mieściło się mauzoleum rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli majątku książeńskiego. Kobietę zaniepokoiło, że krata, zazwyczaj zamknięta, teraz stała otworem. Ostrożnie podeszła, rozejrzała się, ale nikogo nie było. Weszła więc do kaplicy, której drzwi też były otwarte na oścież. Gdy przestraszona, a może bardziej wzruszona, stała tak w przygaszonym świetle, wpadającym do środka przez okienne witraże, dotarło do niej, czego była świadkiem. Wstrząśnięta natychmiast pobiegła w stronę Książa i zaalarmowała pozostałych mieszkańców. Zdaje się, że pierwszy o świętokradztwie usłyszał od niej pan Hochbaum, kiedyś wszechmogący, zarządzający generalną dyrekcją w Wałbrzychu, a dziś schorowany bibliotekarz. Gdy wysłuchał rozdygotanej kobiety, zasłabł. Wszyscy tu wiedzieli, że ma chore serce. Odprowadzili go więc do mieszkania w zamkowej oficynie. W tym czasie nadbiegli już dawny kasztelan, Paul Fichte i mastalerz Edward Wawrzyczek. Uradzili wspólnie, że nie ma na co czekać. Trzeba dokładnie sprawdzić, co się stało w mauzoleum. Czy kobiecie coś się nie przewidziało i czy nie doszło do nieporozumienia. Wizja lokalna była krótka, a wniosek jeden. Było gorzej niż myśleli. Blaszany sarkofag hercoga, dziadka żyjącego księcia, był rozpruty, a jego kości ktoś porozrzucał po kaplicy. To samo spotkało ciała jego dwóch małżonek pochowanych tu, także księżnych, Marii i Matyldę. Fichte opowiadał później, że najbardziej ścisnął go za serce widok sprofanowanego grobu ich wnuczki, zmarłej niemal zaraz po urodzeniu córki księżnej Daisy i Hansa Heinricha XV. Trumna Daisy, którą pochowano zaledwie 2 lata wcześniej, też została zniszczona. Ktoś zerwał z szyi księżnej mały sznur pereł i zdjął ślubną obrączkę z palca. Mężczyźni pozbierali rozrzucone po podłodze kości książęcej rodziny i zabezpieczyli drzwi kaplicy. Klęcząc na posadzce przed zniszczonymi sarkofagami, jeszcze dotkliwiej odczuli wagę świętokradztwa, do którego tu doszło. Nikt nie miał wątpliwości, że dokonali go Sowieci, którzy już od tygodnia byli w Książu i okolicy, grabiąc skrzętnie wszystko, co wpadło im w ręce. Śmiali się przy tym, a stawiających opór traktowali kolbami karabinów. Dawni służący uradzili wspólnie, że coś takiego nie może się powtórzyć. Ogrodnik Scholz, który od kilkunastu dni znów chodził w cywilnym ubraniu, zaproponował, by trumny z ciałami właścicieli Książa trafiły na ewangelicki cmentarz w Niedersalzbrunn. Szczewienku. Pod osłoną nocy on, Fichte, Wawrzyczek i Szczotka położyli trumny na specjalnej platformie zaprzężonej do bryczki i wywieźli na nekropolię. Tylko oni wiedzieli, że trafiły tam jedynie 4 z nich. Dawni służący uznali bowiem, że ciało ostatniej pochowanej tu księżnej, Angielki Daisy, zostanie w Książu. Zobowiązali się też, że nikomu nie ujawnią miejsca jej pochówku. Scholz wybrał kwaterę z widokiem na zamek, w parku, który tak kochała, pod krzewem rododendronów. Jednak i tym razem zabrakło im czujności. Nie wzięli pod uwagę, że świeży grób w ziemi znów zwabi radzieckich żołnierzy. Wkrótce służący ponownie znaleźli szczątki swojej księżnej, wystawione na widok publiczny. Uznali, że również jej trumna powinna trafić na cmentarz w Niedersalzbrunn. Miejska legenda głosi, że każdego roku w dniu urodzin Daisy, 28 czerwca, ktoś składał na grobie kwiaty, ponoć białe stokrotki. Aż w latach 80. XX wieku Polacy zbudowali w tym miejscu aleję Charlesa de Gaulle'a. Jednak opowieść o wielkiej ofiarności służących wobec swojej księżnej i ich wierności przetrwała do dziś. Czy wydarzenia z połowy maja 1945 roku wyglądały dokładnie tak? Zapewne historia ta różniła się w szczegółach. Nie zmienił się uniwersalizm opowieści o książeńskich służących. Choć ich historię rozmył upływający czas, wystarczy zamknąć oczy i posłuchać bijącego zegara. On ciągle tę historię odmierza.

73-letni Alex Stewart przebudził się w środku nocy z krzykiem na ustach. Wydawało mu się, że znów jest Fürstenstein, książu, miejscu, gdzie spędził całe dorosłe życie. We śnie wyraźnie słyszał bicie 300-letniego zegara z zamkowej wieży, które zawsze wydawało mu się złowieszcze. Stawało się coraz mocniejsze, aż wszystko wkoło zaczęło wibrować. Gdy niespodziewanie nachalny dźwięk usłyszał tuż nad głową, zrozumiał, że to nie zegar, ale nadlatujące samoloty, które właśnie miały spuścić bomby na jego ukochany książ. Teraz zdezorientowany siedział na łóżku i próbował zrozumieć, co się dzieje. Dopiero po dłuższej chwili dotarło do niego, że książeński dzwon znajduje się setki kilometrów stąd. Drżącą ręką otarł pot z czoła. Był 1944 rok. 3 lata wcześniej, uciekając przed wojną, która odebrała im dobre życie, jakie wiedli na Dolnym Śląsku, Alex z żoną znaleźli się w Hamburgu. Chcieli być jak najbliżej rodzinnych stron. Alec urodził się co prawda w szkockiej wsi Lasswade, nad malowniczą rzeką North Esk pod Edynburgiem, ale jego żona Marie pochodziła z Schöningstedt koło Rheinbeck, pół godziny drogi od Hamburga. Wkrótce okazało się, że nie była to najszczęśliwsza decyzja. W rewanżu za bombardowanie angielskich miast alianci zrzucali na portowy Hamburg 1000 bomb. Wielu mieszkańców dopiero teraz zrozumiało, czym jest wojna i jak kończy się dawanie władzy owładniętym wizjami szaleńcom. Odgłosy syren i nadlatujących samolotów budziły paniczny lęk. Stewart nerwowo wsłuchiwał się w odgłosy gęstej jeszcze nocy, ale docierał do niego tylko mocny oddech Marii pochrapującej na posłaniu obok. Zdał sobie sprawę, że czuje ból, bo jego ciało stężało w dziwnej pozycji. Jedną ręką ścisnął poręcz łóżka tak, że niemal odpłynęła mu z niej krew. Zwolnił uścisk. Poczuł nieprzyjemne mrowienie i bezwład. W końcu złapał powietrze i niemal siłą wtłoczył je do płuc. Ostrożnie wymacał sprawną ręką marynarkę wiszącą na krześle obok i z bocznej kieszonki wyciągnął niewielki zegarek. W prześwicie zasłoniętego okna, czego bezwzględnie wymagano pod groźbą kar, zobaczył na cyferblacie, że wskazówki układają się na 16:00. Kolejny przebłysk światła podświetlił złotą obudowę zegarka i nieco już starty napis, z którego mężczyzna był zawsze tak dumny. Mistrzowi stajennemu Alekowi Stewartowi w dniu 25. rocznicy służby. 12 lutego od 1889 do 1914 roku. Całość wieńczył herb i litery HH, które wiele dla niego znaczyły. Wzruszenie było tak silne, że próbując ukoić płacz, cicho zawył. Gdy zdołał opanować uniesienie, uśmiechnął się mimowolnie. Wrócił wspomnieniami do najlepszych lat swojego życia. Przecież je też przerwała wojna, a świat wrócił po niej jakoś na swoje tory. Tłumaczył sobie. Alek wierzył głęboko, że tym razem też się tak stanie. Trzeba tylko przetrwać szaleństwo, które zapanowało na świecie po dojściu Hitlera do władzy. Teraz, chory, zagubiony między jawą a snem, nocą a dniem, setki kilometrów od domu, a jednak bliżej rodzinnej Szkocji niż wcześniej, próbował sobie przypomnieć, jak to wszystko się zaczęło. Mój Boże! Miał zaledwie 19 lat, gdy trafił na służbę do książąt von Pless na dalekim

wkrótce po ślubie książęca para miała w końcu przyjechać do książę, by tu zamieszkać. Tamtego dnia Alek także obudził się o 4:00, ale wtedy dosłownie wyskoczył z łóżka. Na dworze panowała ciemność, choć świt już czaił się za niedalekimi górami wałbrzyskimi. Było ciepło, jak to w lipcu na Śląsku. Wokół panowała niezmącona cisza. Bryła zamku leniwie wydobywała się z porannej mgły. Do Aleka Stewarta należało przygotowanie powozu, który miał odebrać nowożeńców ze stacji w pobliskim Freiburgu, Świebodzicach. Musiał się spieszyć. Książęta jechali prosto z Ples, Pszczyny, z posiadłości ojca, księcia Hansa Heinricha XI. W całych Prusach powszechnie wiedziano, że do ojca księcia należało blisko 100 majątków ziemskich o powierzchni 50 tysięcy hektarów. Więcej miał tylko sam cesarz niemiecki. Zamek książ pozostawał własnością Hochbergów od niemal 400 lat. Stary książę, jak go tu nazywano, ofiarował posiadłość młodej parze na ich siedzibę. Bardzo cieszyło to całą służbę dworską, bo do tej pory rodzina rezydowała tu tylko kilka miesięcy w roku. Teraz mieli mieć swoich książąt na własność i podskórnie czuli, że dobrze to im wróży. Choć od tamtego poranka minęło pół wieku, Alek nadal uśmiechał się na jego wspomnienie, a w nozdrzach czuł zapach wilgotnej słomy, która szeleściła mu pod nogami, gdy sposobił do jazdy książęce wierzchowce. Nawet one były wyjątkowo przychylnie usposobione, więc wszystko szło po jego myśli.

0: Janek nie czuł zmęczenia, choć dzień wcześniej służba zamkowa poszła spać bardzo późno. Od kilku tygodni w ferworze przygotowań w kółko mówiło się tylko o młodej parze, o tym, jaka jest młodziutka Daisy. Stokrotka. Zastanawiano się, czy w książu na pewno będzie się jej podobało. Do znudzenia rozważano okoliczności, w jakich poznała się z księciem Hansem Heinrichem i omawiano szczegóły ich podróży poślubnej do Paryża i Egiptu. W przeddzień przyjazdu młodej pary w ogromnych emocjach kolejny raz ścisnęli się wokół stołu w niewielkim pokoju Aleka. A ten do późnej nocy czytał, co napisali o ślubie księcia dziennikarze z angielskiego The Times, który na zamek był regularnie dostarczany. W pokoju było ciasno i duszno, ale nikomu to nie przeszkadzało.
1: Cicho, cicho, słuchamy!
0: Zawołała oblana rumieńcem z ekscytacji Edith Annie Williams, uciszając przystojnego kamerdynera Józefa Lindenau, który opowiadał coś na boku Heinrichowi Niveckatowi z miejscowej poczty. Równo co do dnia, 5 lat po ślubie Daisy i Hansa Heinricha w Londynie, Edith Annie została pierwszą żoną Aleka. Na razie jednak dodała ciszej w jego stronę, ośmielając go.
1: Czytaj, czytaj, Alek!
0: Ten odchrząknął. Wyprostował się na krześle, odsunął scenicznie gazetę na odległość i speszony, nagle skupioną na sobie uwagą, zaczął niepewnym głosem tłumaczyć treść artykułu Ślub w wyższych sferach. Nie zdążył jednak przejść dalej, bo od razu przerwały mu brawa i okrzyki aprobaty. Poczuł się pewniej, czytał więc nieco głośniej. 9 grudnia 1891 roku, Londyn, 8 grudnia. Tu wymownie popatrzył znad gazety na młodziutką Edith Annie, a ta uśmiechnęła się lekko i jeszcze bardziej zarumieniła. Najwięcej emocji wciąż budził jednak opis sukni ślubnej księżniczki Daisy. Panie słuchały z wypiekami na twarzy, gdy Alek niezgrabnie tłumaczył na niemiecki słowa o białej satynie wykończonej jedwabiem, belgijskim tiulem oraz kwiatami świeżej pomarańczy nieznanymi w trudnym klimacie wschodnich Niemiec. Wyobrażały sobie, jak cudnie musiała wyglądać suknia uszyta przez mistrzów krawieckich z dalekich krajów, w klasycznym stylu późnej epoki wiktoriańskiej, w której żyły ich babki, a wykończona halką haftowaną ręcznie srebrną nicią. Najpiękniejszy musiał być długi na 4,5 metra brokatowy tren, podtrzymywany na ramieniu przez srebrny kołnierz i wykończony podszewką z białej satyny. Już samo określenie biała satyna

Olga Żmuda przeczytała pierwszy fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Domagają się podwyżek. Nauczyciele z ZNP ostatni dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego spędzili na proteście. A 1 września do szkół przyniesie zmiany, w tym zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Zajrzymy też na US Open. Majchrzak poznał rywala na kolejny mecz. Z rozgrywek odpadła Chwalińska. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Żandarmeria Wojskowa w Elblągu zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy wywołali fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Fałszywy alarm, który dotyczył jednej z jednostek wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego, został odebrany około godziny 15. Czynności w związku ze sprawą prowadzą Elbląska Żandarmeria Wojskowa i Policja pod nadzorem prokuratury. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. O postulatach ZNP w mikrofonie TOK FM mówił prezes ZNP Sławomir Wroniarz.
6: Zerwanie z wieloletnią tradycją kształtowania wynagrodzeń nauczycieli na bazie tego, co zostaje w budżecie państwa, czyli takich prac, które mają charakter waloryzacji. Drugim postulatem jest powrót do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Pozostałe wiążą się z tym, co wynika z naszego badania przeprowadzonego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie dyskusji o warunkach pracy nauczyciela.
5: Godne wynagrodzenie znacząco poprawiłoby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, ocenił w TOK FM były nauczyciel Artur Sierawski.
7: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
5: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą niż najniższa krajowa. Nauczyciele dyplomowani mogą liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. I zostajemy w temacie edukacji, bo nowy rok szkolny przynosi szkołom zmiany. Wśród nich obowiązkowa edukacja zdrowotna w podstawówkach i szkołach średnich oraz zakaz używania telefonów komórkowych. W niektórych szkołach zmiany traktuje się jako spore wyzwanie. W innych można usłyszeć, że to nie jest rewolucja, bo jak przekonują nauczyciele, w obu sprawach mają już doświadczenie. A o szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
8: Edukacja zdrowotna ma uczyć higieny fizycznej i psychicznej czy zdrowego odżywiania. Nieobowiązkowy będzie też blok edukacji seksualnej. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przygotowanych na kursach w szkołach podyplomowych do prowadzenia tych zajęć.
9: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też na przykład chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
8: Tak jest na przykład w szkole podstawowej numer 20 w Białymstoku, gdzie zajęcia poprowadzi szkolna psycholog. W tej szkole nie będzie też problemu z zakazem używania przez uczniów komórek, mówi dyrektor Mariusz Sokołowski.
10: 7 lat temu w naszej szkole ograniczyliśmy w sposób znaczący używanie telefonów komórkowych przez uczniów, więc akurat ta zmiana nie będzie dla nas jakąś rewolucją.
8: Szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego na zapisanie zakazu w swoich statutach. Formę, w jakiej ma on funkcjonować, ustawodawca pozostawił w gestii szkół. Jakub Medek, TOK FM.
5: 5 osób zginęło dziś w izraelskich atakach na Strefę Gazy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia przekazała, że uderzenia były wymierzone w bojowników Hamasu. W komunikacie po południu dodano, że w nalocie na Gazę zabito dowódcę Hamasu, odpowiedzialnego za logistykę grupy, w tym dostarczanie broni. W Strefie Gazy od 10 października 2025 roku trwa zawarte pod patronatem USA zawieszenie broni w wojnie Izraela przeciwko Hamasowi. Regularnie dochodzi jednak do ataków izraelskiej armii, która nadal kontroluje ponad połowę Strefy. Strefy Gazy. Od zawarcia rozejmu zginęło w atakach 1320 Palestyńczyków, podsumowało dziś miejscowe Ministerstwo Zdrowia. W wieku 97 lat zmarł były premier Francji Edouard Balladur, poinformowała agencja AFP, powołując się na rodzinę polityka. Balladur urząd premiera sprawował w latach 1993-95 za rządów prezydenta François Mitterranda. W trakcie kariery politycznej był deputowanym, ministrem gospodarki i finansów, a także radnym Paryża. W 2005 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. To z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Komisja odrzuciła ponad 3800 z prawie 5500 podpisów. 3200 z powodu błędu na karcie, na której zabrakło słowa Kraków przy adresie zamieszkania składającego podpis. Gibała na zebranie brakujących podpisów ma niecałe 3 dni. Radny miejski, przedsiębiorca, aktywista, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców już 3-krotnie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa. Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Polka uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6-3-6. Valentin Vacherot będzie w środę rywalem Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiony z numerem 22 tenisista z Monako pokonał Amerykanina Aleksandra Kowacewicza. Majchrzak, który wczoraj wygrał z Serbem Hamadem Madjedowiczem i Vacherotem, zmierzy się po raz pierwszy. Jutro na termometrach w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 18 do 22 stopni. Cieplej od 23 do 25 na południowym wschodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w północnej i wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór. W poniedziałek, 31 sierpnia, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będzie o kolejnym 7-letnim budżecie. Wierni słuchacze mogą spytać znowu, albo a co takiego się wydarzyło od czasu prezentacji propozycji przez Komisję Europejską i stanowiska, jakie w tej sprawie przedstawił Parlament Europejski, bo o tym audycje już były. Proszę mi wierzyć, że dzieje się sporo, nawet jeśli w sierpniu rzeczywiście unijne życie nieco zamarło. Oto szef Rady Europejskiej Antonio Costa 27 sierpnia rozpoczął objazd po europejskich stolicach, by rozmawiać o przyszłym budżecie. Zaczął od Bratysławy, potem był w Tallinie, Wilnie, Rydze i wreszcie w Pradze. Po kilku dniach wytchnienia wyruszy chyba już jutro do Luksemburga, potem Chorwacji, do Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, na Cypr, do Słowenii. W sumie ma odwiedzić wszystkie stolice, a zakończyć tur w Dublinie, by irlandzkiej prezydencji przekazać wnioski ze swojej podróży. Głównym motywem tej aktywności szefa Rady jest doprowadzenie do kompromisu między rządami 27 do końca tego roku. Antonio Costa uważa, że to konieczne, bo im dalej, tym będzie trudniej. Chodzi mu o kalendarz wyborczy w paru krajach, a tak naprawdę to przede wszystkim o prezydenckie wybory we Francji, które może wygrać Marine Le Pen. Costa wie, że na nowy budżet muszą się zgodzić wszystkie rządy. Ma świadomość, że wspólnota potrzebuje dużego budżetu, bo wyzwań i zadań jest mnóstwo. I dobrze wie, że Marine Le Pen na spotkaniu Rady Europejskiej, na której budżet miałby być klepnięty, to będą kłopoty do kwadratu. Czyli, że trzeba budżet uchwalić w tym roku. Ale gdy szef Rady podróżował do Berlina, kanclerz Friedrich Merz zaprosił liderów 5 państw, które płacą wysokie składki, których jedni nazywają oszczędnymi, a inni skąpcami, by przedstawić wspólne żądanie głębokich cięć w propozycji budżetu Komisji Europejskiej. Do stolicy Niemiec przybyli przywódcy Austrii, Danii i Finlandii, a ich odpowiednicy z Holandii i Szwecji dołączyli za pośrednictwem łącza wideo. Wszyscy zgodzili się co do tego, że trzeba obciąć około 400 miliardów euro z propozycji komisji. to ogromnie dużo. I jak zawsze rodzi się pytanie, z jakich unijnych programów zabrać? Kto straci? Czy da się w obliczu tylu wyzwań, w tym wielu nowych, jak chociażby obronność, zaspokoić potrzeby, które są wskazywane jako konieczne, niezbędne? Chcemy dzisiaj przyjrzeć się z bliska tej grze i zapytać najlepszych znawców przedmiotu, jak to wszystko może się potoczyć. A ci znakomici znawcy przedmiotu to pan Jan Olbrycht, przez wiele lat negocjator wieloletnich ram finansowych z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, dzisiaj doradca Piotra Serafina, komisarza do spraw budżetu. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
2: I pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
2: Dodam jeszcze, że obaj panowie są członkami Team Europe Direct, a więc zespołu ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Zawsze te audycje, mam świadomość, że dla niektórych ciągle trochę trudne. Zaczynam od takiego troszkę edukacyjnego wstępu. Może bym pana Jana Olbrychta poprosił na początek, żeby nam powiedział, skąd się bierze budżet Unii Europejskiej, jak się go mniej więcej określa, no i może jeszcze od razu dorzucę, a dlaczego jedni płacą więcej, inni mniej, i potem słyszymy o jakichś płatnikach netto, brutto.
11: To rzeczywiście zajęłoby chyba całą audycję, ale bardzo w skrócie. Jeżeli chodzi o budżet, to oczywiście ci, którzy mają do czynienia z budżetem takim jak budżet gminy, budżet województwa czy też kraju, to każdy budżet ma swoje dochody i wydatki. Budżet Unii Europejskiej jest realizowany podobnie, znaczy jest uchwalany co roku i ważne są właśnie dochody i wydatki. Dochody biorą się przede wszystkim, biorą się głównie ze składek do Unii Europejskiej, które płacą państwa członkowskie. Powiedzmy od razu, że nie ma żadnych stałych składek, tylko składki wynikają z tego, co będzie jako cel budżetu. Oprócz składek są jeszcze inne dodatkowe elementy, jak część opłat celnych, które idą do budżetu europejskiego, i część VAT-u. Do budżetu też wpływają takie dodatkowe sprawy, jak chociażby kary, które czasem państwo płacą. A od niedawna również niezwykle ważnym elementem jest zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych przez Unię Europejską. A więc to są dochody. Wydatki, to wiemy, bo to są kwestie zarówno funduszy europejskich, które wszyscy znamy, jak i również kwestie badań naukowych, kwestie polityki międzynarodowej, polityki rolnej. Oczywiście to, o czym pan redaktor mówił, to składka dla wszystkich państw członkowskich po uchwaleniu budżetu jest taka sama w sensie procentów. W związku z czym każde państwo płacą mniej więcej w okolicach 1% dochodu narodowego brutto. Jedne państwa w związku z czym płacą więcej, inne mniej. Te, które płacą więcej niż potem otrzymują w funduszach czy w innych płatnościach, nazywamy ich płatnikami netto. To znaczy ci, którzy jakby dokładają, a ci, którzy otrzymują poprzez fundusze pieniędzy więcej niż wpłacają, to oczywiście płatnicy, którzy są w tej sytuacji jeszcze dzisiaj relatywnie jakby ważniejszej, korzystniejszej. Ale korzystniejsze to jest pojęcie względne, bo korzystne jest również bycie płatnikiem netto. Różnica polega na tym, że Unia Europejska postanawia sobie przygotować sobie plan budżetowy na kilka lat i dlatego od jakiegoś czasu uzgodniono, że będzie się ustalało 7 budżetów. 7 budżetów w sensie granicy dolnej, granicy górnej, czyli mniej więcej poziom wydatków, mniej więcej poziom dochodów przez 7 lat. I to nazywamy wieloletnią perspektywą finansową. I cała gra dzisiaj toczy się właśnie o ten 7-letni plan, czyli 7 budżetów, które mają się rozpocząć 1 stycznia 2028.
2: Ale to jeszcze dopytam tylko o taką rzecz, no bo to, że jedni netto, duży brutto, to już pan powiedział, ale rozumiem, że jest jakiś, a dzisiaj często używamy tego słowa, algorytm, który decyduje o tym, że właśnie jedni płacą więcej, a drudzy, znaczy inaczej, jedni płacą netto, a drudzy brutto. W tym sensie, że są płatnikami takimi, choć ten 1%, jak pan powiedział, właściwie dotyczy wszystkich. To się, jak rozumiem, bierze z poziomu bogactwa danego kraju i że jest jakiś współczynnik, który właśnie powoduje, że ktoś bierze z unijnej kasy więcej niż wpłaca lub odwrotnie.
11: No tak, to oczywiście nie bierze się znikąd. Ci, którzy są bogaci, ci oczywiście otrzymują mniej pieniędzy. No to po prostu to tłumacząc, wtedy, kiedy mówimy o funduszach europejskich, no to dokładnie się wylicza, że im biedniejszy, im niższy produkt krajowy brutto, tym oczywiście ta pomoc, wsparcie z poziomu Unii Europejskiej jest większe. Ci, którzy są bogaci w sensie właśnie głównie produktu krajowego brutto, to oczywiście nie potrzebują tego typu wsparcia i dlatego też z tego się bierze różnica między płatnościami właśnie netto, płatnościami brutto. Przeciwnicy Unii Europejskiej, co często słyszymy, mówią, że jeżeli staniemy się kiedyś płatnikami netto, to przestanie nam się opłacać. Nic błędniejszego, ale to chyba temat na inną rozmowę.
2: To jednak może pana doktora Jarosława Pietrasa dopytam, no bo właśnie wielokrotnie słyszałem w wielu rozmowach też z panem Januszem Lewandowskim kiedyś, komisarzem do spraw budżetu, który za każdym razem powtarza, że właśnie w tych najgorszych czasach udało się mu załatwić budżet, w którym Polska była największym beneficjentem i właściwie do dzisiaj się powtarza, że przy okazji każdego tego 7-letniego budżetu Polska jest największym beneficjentem, no ale ktoś mógłby powiedzieć, ale to znaczy, że jesteśmy najbiedniejsi, czy tak?
12: Znaczy, to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, bo wyznacznik bogactwa jest tylko jednym z parametrów. Przede wszystkim Unia Europejska wydaje pieniądze, które zbiera w postaci składek państw członkowskich i z innych dochodów, wydaje na programy i przedsięwzięcia, które są ustalone wspólnie. Na przykład takimi przedsięwzięciami są chociażby znane programy wymiany studenckiej Erasmus, czy polityka rolna, wspieranie rolnictwa, czy wspieranie rozwoju regionów, czy wspieranie rozwoju badań i technologii. I teraz, ponieważ Polska jest w szczególnej sytuacji, ponieważ była krajem, którego regiony były na tyle mniej rozwinięte w całej Unii Europejskiej zaraz po przystąpieniu, że przysługiwało nam, mówiąc trochę w cudzysłowie, dużo więcej środków, ponieważ to były regiony na dorobku. To samo z rolnictwem. Polska ma znaczące rolnictwo, ma bardzo wielu rolników, ma duże tereny rolne, a zatem również, jeżeli Unia Europejska finansuje politykę rolną, to z tego względu, że takie charakterystyki miała Polska, to dostawała więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dostawała mniej pieniędzy, jeśli chodzi o badania i rozwój, ponieważ było wiele innych krajów, które mają lepsze zaplecze badawcze, więcej renomowanych instytutów, więcej programów, które były warte, żeby uzyskać środki z funduszy europejskich. A zatem są kraje, które uzyskiwały z tego tytułu. Cały budżet europejski, trzeba myśleć o budżecie europejskim nie jako budżecie, w którym ktoś coś dostaje a wszyscy wpłacają, tylko budżecie, które finansuje sprawy, które są niezwykle ważne dla całej Unii Europejskiej i często kwestie, które dużo trudniej byłoby sfinansować pojedynczemu państwu. Na przykład wymiana studencka, no dużo łatwiej jest, kiedy jest to jakiś centralny system, w którym studentom po prostu przysługują, jeżeli spełniają warunki i możliwości przemieszczania się i otrzymują wtedy na to fundusze. Oczywiście każdy kraj może prowadzić własną politykę wymiany, ale w sumie w skali całej Unii Europejskiej jest to dużo bardziej efektywne, jeśli robi się to z punktu widzenia centralnego. Budowa na przykład korytarzy paneuropejskich w transporcie jest dużo łatwiejsza, kiedy kraje planują razem i w związku z tym, jeśli angażują fundusze unijne, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się dużych ciężarówek z jednego krańca Europy na drugi ciągłym korytarzem, w którym jezdnia jest dobra, wystarczająco szeroka, żeby to... W związku z tym są rzeczy, które są dużo lepsze, dużo bardziej łatwe do sfinansowania i pewnie jest dużo większy efekt tego, jeśli są finansowane z budżetu centralnego. No ale zawsze powstaje pytanie, Jeżeli na przykład kraj jest mały i korytarz transportowy jest krótki, a inny kraj jest długi, to wydatki na ten kraj, w którym korytarz transportowy jest dużo dłuższy, pewnie będą większe i ten kraj pośrednio otrzyma więcej pieniędzy. Ale pamiętajmy, że są to przedsięwzięcia, które służą nie tylko jednemu krajowi. Prawdę mówiąc, nawet jeśli są państwa, które wpłacają więcej do budżetu niż inne, dlatego że wpłacają między tyle samo w stosunku do proporcji do swojego dochodu, ale odzyskują mniej, bo na przykład mają już rozwiniętą sieć transportową, to jednak również dla nich jest bardzo korzystne, że ich przedsiębiorstwa mogą przewozić towary swobodnie po całej Europie, właśnie nie napotykając na przeszkód infrastrukturalnych. To samo dotyczy połączeń energetycznych, to dotyczy wielu rzeczy. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że jest jakiś prosty algorytm, który mówi, że ten kraj otrzyma więcej, a ten kraj otrzyma mniej, ale tylko to jest efekt wspólnego podejmowania decyzji, co zrobić, co sfinansować na poziomie europejskiej, żeby po pierwsze przynosiło większą wartość, niż gdyby były tylko wydatki rozproszone państw członkowskich i po drugie, co będzie potrzebne dla wszystkich państw członkowskich. To jest ogromna wartość dla całej Unii Europejskiej, jeżeli w całej Unii Europejskiej jest rozwinięta sieć transportowa, sieć energetyczna, sieć przesyłu danych i tak dalej, albo że w skali całej Unii Europejskiej mogą się przemieszczać studenci i podejmować studia i mieć sfinansowane studia na innych uczelniach za granicą. To jest coś, co jest wartością dla wszystkich państw członkowskich, niezależnie od tego, jak wiele oni bezpośrednio otrzymują. I myślę, że stąd liczenie co do grosza, ile my wpłacamy, ile uzyskujemy, jest tutaj niekonsekwentne. Przede wszystkim Unia powinna finansować to i stara się finansować to, co daje większe efekty wtedy, kiedy jest robione razem, finansowane razem i jest to większe przedsięwzięcie, którego często pojedyncze kraje nie mogłyby się podjąć.
2: Żeby zakończyć ten, nazwijmy to, edukacyjny wątek, jeszcze bym wrócił do pana Jana Olbrychta, bo tu pan doktor Pietras powiedział, że rzeczywiście trudno jest powiedzieć o jakimś jednym algorytmie, który ustalałby właśnie co się komu i ile należy, bo to zależy od polityki, prawda? Wspomniana była kwestia chociażby badań naukowych, rozwiniętych uczelni, instytutów w niektórych krajach, które siłą rzeczy w większym stopniu z tego korzystają. Ale przypominam sobie, że właściwie od samego początku naszego członkostwa w Unii, szczególnie w kontekście właśnie polityki regionalnej i pieniędzy z Funduszu Spójności, a więc właśnie tego, który ma podnosić poziom życia w tych biedniejszych regionach, no były jednak jakieś takie parametry o nazwie, no to NUTS mówiło się z angielskiego, ale NUTS, tak, takie to są cztery literki w skrócie. I to chyba był jednak jakiś rodzaj parametru określającego, że właśnie jakiś region ze względu na swój niższy poziom do unijnej średniej, no właśnie na pewno zasługuje na dodatkowe wsparcie. Coś takiego jest?
11: Tak, ale to od razu powiedzmy, że to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli tak zwane jednostki nomenklatury terytorialnej dla celów statystycznych, to jest polskie tłumaczenie NUTS-ów czy NUTS-ów, to było potrzebne, żeby mieć pewien sposób porównywania rozwoju określonych obszarów. W związku z czym państwa członkowskie poprzez swoją agencję ustalają pewien sposób zbierania danych na temat poziomu rozwoju regionów i właśnie do tego służą te słynne NUTS-y, czyli zarysowanie na mapach wszystkich państw członkowskich obszarów, gdzie będziemy starali się zbierać dane po to, żeby można w ogóle porównać rozwój. W niektórych państwach te jednostki, te obszary stawały się obszarami administracyjnymi, tak na przykład jak w Polsce, gdzie regiony odpowiadały NUTS-om drugim. W innych państwach to jest inaczej. To NUTS-y dotyczą właśnie obszarów, na których się liczy przy pomocy różnych wskaźników poziom rozwoju I wtedy, kiedy porówna się poziom rozwoju, to dochodzi się do tego, o czym mówił pan doktor Pietras, stwierdza się, czy ten region, ten obszar jest słabiej rozwinięty, czy słabiej wyposażony w infrastrukturę, i na tej podstawie oblicza się możliwości dystrybucji funduszy europejskich. Tak powiedziałem, to nie w każdym państwie dotyczy to kwestii administracyjnych czy władz regionalnych, ale dotyczy to generalnie obszarów, w których się zbiera dane.
2: No to wydaje mi się, że już mniej więcej wszystko wiemy. No i teraz przejdźmy do tego, co nas najbardziej teraz interesuje. Zwykle tak było, jest i tak samo oczywiście się wydarzyło tym razem, że w momencie, kiedy się zbliża do końca jeden ten siedmioletni budżet, Komisja Europejska przedstawia propozycję kolejnego. No i tak też się stało. Tym razem Komisja Europejska, kiedy tę swoją propozycję przedstawiła, tam jako ten główny parametr, czyli ile powinno znaleźć się pieniędzy w tym budżecie, został określony na poziomie 1,15% dochodu narodowego brutto państw członkowskich, no więc troszeczkę więcej niż ten jeden, o którym mówiliśmy. Przy czym no tu się pojawił ten dodatkowy element, który wystąpił chyba po raz pierwszy, no raczej na pewno w czasie trwania tego budżetu obecnego, czyli że właśnie wspólnota zaciągnęła dług, tak zwany covidowy. Niektórzy pamiętają może Next Generation EU, a jeszcze inni pamiętają KPO w Polsce, i to właśnie są te pieniądze, które zostały pożyczone. No i komisja tłumaczyła, że dlatego jest może troszkę więcej niż jeden, no bo trzeba uwzględnić konieczność spłacania tego długu. Parlament Europejski, który jak zawsze wyraża swoje stanowisko wobec takiej propozycji, skrytykował ją, uznał, że to jest absolutnie za mało, zaproponował 1,27%. Na dodatek jeszcze uważa, że byłoby dobrze wyciągnąć z tej kwoty koszt spłacania tego długu. No ale teraz, ale po kolei, bo mamy, tu do pana doktora Jarosława Pietrasa się zwracam, mamy znowuż chyba powtarzający się schemat, tak, że Komisja Europejska proponuje jakiś tam budżet, Parlament Europejski zawsze mówi, to za mało, powinno być więcej, a rządy, szczególnie te właśnie, które wpłacają do tego budżetu więcej niż biorą, czasami o nich mówimy oszczędni, czasami skąpcy, mówią nie, to jest w ogóle absolutnie za dużo, nawet to, co komisja zaproponowała. No i właśnie na tym etapie tych trzech stanowisk rozpoczynają się rozmowy. Jak pan patrzy na to, co w tej chwili właśnie leży na stole?
12: Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że nie ma bardziej politycznej kwestii i budzącej emocji więcej niż fundusze. To znaczy zawsze w Unii Europejskiej, w momencie, kiedy dyskutuje się o przychody i wydatki, to wzbudza niezwykłe emocje. Zresztą w państwach członkowskich tworzenie budżetu, nakładanie podatków, określanie, na co zostaną wydane, również jest niezwykle politycznie drażliwe i we wszystkich krajach jest to trudny proces. Nie należy się temu dziwić. To, co mi się wydaje ważne w tej chwili, jest rzeczą następującą. Mianowicie Unia Europejska tak naprawdę ten 1%, 1,15 czy 1,27% produktu krajowego brutto, to są w sumie bardzo niewielka, to jest bardzo niewielka część tego, co finanse publiczne w poszczególnych krajach czym zarządzają. Ponieważ w poszczególnych krajach w Europie jest to między 38 do prawie 50% produktu krajowego brutto. Czyli państwa członkowskie same zbierają do budżetu publicznego wielokrotnie więcej niż jest to robione na poziomie Unii Europejskiej. W związku z tym to nie są jakieś zasadniczo wielkie pieniądze, aczkolwiek mówimy o wielkich liczbach, ponieważ Dotyczy to 27 krajów, powyżej 450 milionów ludności. W związku z tym liczby są duże, ale proporcjonalnie do wielkości produktu krajowego brutto wszystkich krajów Unii Europejskiej jest to niewielka rzecz. Problem z budżetem w tej chwili polega na tym, że oczekiwania wobec Unii, że ona będzie działać skutecznie w różnych obszarach, są coraz to rosnące. Przypomnijmy na przykład, że zdrowie właściwie jest kompetencją każdego kraju członkowskiego. Jaki jest system zdrowotny, jakie to są fundusze, które to finansują, w jaki sposób są finansowane szpitale, lekarze, medykamenty. To wszystko leży w gestii państw członkowskich. Przyszedł COVID i okazało się, że byłoby dużo lepiej, gdyby Unia Europejska się zaangażowała w sprawy zakupu szczepionek, opracowania tych szczepionek, ponieważ dotyczy to po pierwsze sytuacje wszystkich państw członkowskich naraz, a po drugie wielkie kontakty z wielkimi firmami jest dużo łatwiej zawierać przez Unię Europejską. I w ten sposób naturalny Unia Europejska, jej komisja została wciągnięta w politykę zdrowotną, w której miała wcześniej dużo mniej do powiedzenia. I w związku z tym pojawiło się oczekiwanie, że jednak nadal Unia Europejska będzie coś robić. Jeżeli będzie coś robić, to będzie kosztować. A jeżeli będzie kosztować, to trzeba pomyśleć o tym, jak to sfinansować. Jeżeli pomyślimy teraz o innych, dużo ważniejszych sprawach nawet, jak na przykład sprawy obronne, sprawy współpracy w dziedzinach takich jak na przykład sztuczna inteligencja i tak dalej, to wszystko wymaga ogromnych funduszy. I dużo łatwiej, prościej byłoby, gdyby zostało to zrobione na poziomie Unii Europejskiej. Ale to wszystko wymaga funduszy. W związku z tym wydaje mi się, że stoimy wobec takiego dylematu. Z jednej strony wiatry polityczne w Europie są takie, zmiany są takie, że każdy z krajów mówi, nie damy więcej na Unię Europejską, ale z drugiej strony oczekiwania zarówno ludzi, społeczeństw, jak i rządów, że Unia Europejska zrobi coś więcej, narosły tak, że ten budżet obecny do tego nie przystaje. Mi się wydaje, że budżet Unii Europejskiej powinien w dużo większym stopniu odzwierciedlać to, co jest polityką Unii Europejskiej i co jest i że za każdym razem, kiedy przyjmujemy jakieś rozwiązanie unijne, to od razu mówimy, jak to będzie sfinansowane. Ponieważ bardzo często jest w tym sporo niedopowiedzenia i bardzo często mamy tak, że przyjmujemy przepisy unijne, które są robione w imieniu całości, mają regulować sytuację w wszystkich krajach, ale nie mówimy, kto to sfinansuje, a domyśle jest tak, że sfinansuje to całkowicie państwo członkowskie. W rezultacie Unia Europejska się angażuje, robimy wspólne przepisy prawa, ale finansowanie tego pozostawiamy państwom członkowskim całkowicie albo w znakomitej większości i w rezultacie jest to finansowanie rozproszone i mniej skuteczne. A zatem myślę, że tutaj potrzebna jest taka bardziej strukturalna zmiana, żeby fundusze unijne korespondowały oczekiwaniom i temu, co faktycznie Unia Europejska może zrobić lub robi, lub państwa członkowskie chcą, żeby zrobiła.
2: Przypominam słuchaczom, że gośćmi audycji są pan Jan Olbrycht, wieloletni negocjator budżetu z ramienia największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej, dzisiaj doradca Piotra Serafina, komisarza do spraw budżetu, pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Obaj panowie są członkami Team Bureau Direct, zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej. No i nawiązując do słów pana doktora Jarosława Pietrasa, wracam do pana Jana Olbrychta. No właśnie, a Parlament Europejski, kiedy poznał propozycję Komisji, no właściwie nie chcę powiedzieć, że nie zostawił na niej suchej nitki, ale bardzo mu się nie spodobała, nie tylko jeśli chodzi o wielkość, ale też między innymi właśnie o to, co Komisja Europejska nazywa elastycznością, bo właśnie żyjemy w tak niestabilnych czasach, pełnych różnego rodzaju kryzysów, nagłych, niespodziewanych, których się nikt nie mógł spodziewać, jak chociażby COVID, nie mówiąc już o wojnie w Ukrainie i tak dalej. W związku z czym właściwie, no najkrócej rzecz ujmując, komisja mówi, nie ma sensu się trzymać tych starych schematów budżetowych, które przez wiele, wiele lat były stosowane. Polityka spójności, polityka rolna, rybołówstwa. Tylko po prostu uprośćmy to i wydawajmy pieniądze unijne właściwie no, w momencie, kiedy się pojawia jakaś specjalna potrzeba. A parlament mówi nie, no oczywiście, że nie, no musimy pilnować właśnie polityki spójności rolnej, no i tak dalej, i tak dalej. Jak pan patrzy na to z punktu widzenia, no kiedyś parlamentarzysty, a dzisiaj doradcy Piotra Serafina? Kto tu ma rację w tym sporze?
11: Czy pan na to pozwoli, żebym na minutę wrócił do kwestii edukacyjnych? To, żeby to wyjaśnić, aby się wyobrazić sobie sytuację, gdzie najpierw to, o czym mówił pan doktor Pietras, najpierw określamy, co chcemy zrobić. Znaczy, co jest naszym zadaniem wspólnym. To pierwsze, i wokół tego jest ogromna debata, bo to jest rozmowa czysto polityczna. Co robimy razem? Czy, jakie elementy chcemy zrobić wspólnie? Kwestie obronności, kwestie służby zdrowia i tak dalej. Jeżeli już
2: mniej więcej... Ja wejdę słowo, bo akurat to zawsze powtarzam, że pan mi bardzo kiedyś ułatwił myślenie o budżecie unijnym, mówiąc, że to naprawdę nie jest do końca o pieniądzach, tylko to jest o tym, jakiej Unii chcemy.
11: Jeżeli komisja proponuje, że chcemy zrobić następujące rzeczy, przy czym dużą część zostawmy rezerwie, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja, i komisja mówi, to, co chcemy zrobić, będzie nas kosztowało określoną sumę. Komisja mówi ponad 2 biliony. W związku z czym Parlament Europejski, o który pan redaktor pytał, mówi tak, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili te rzeczy, o których mówicie, to nie wystarczy. To nie wystarczy. W związku z czym tym bardziej, że trzeba spłacić kredyt zaciągnięty w czasie COVID-u. To nie wystarczy. W związku z czym mówimy wam, że albo zmienimy ilość zadań, albo po prostu trzeba dołożyć pieniędzy. Komisja Europejska już zaczyna wtedy pracować z poszczególnymi państwami, które mają prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, i już zaczyna się konkretna rozmowa, gdzie jest ten moment końcowy, a pamiętajmy, że wieloletnią perspektywę muszą państwa członkowskie uzgodnić jednomyślnie. W związku z czym zaczyna się dyskusja właśnie o tym, co chcemy robić razem. Ile to ma w sumie razem kosztować. I od tego momentu zaczyna się bardzo poważny problem. Parlament mówi, słuchajcie, to po prostu będzie kosztować więcej. Państwa członkowskie zaczynają się dzielić. Jedne, które mówią, musimy zrobić to, co jest dla nas najważniejsze. I tak zwani przyjaciele spójności mówią, musimy koniecznie kontynuować politykę spójności, bo to jest niedokończone. I oczywiście rolnictwo. Natomiast państwa tak zwani skąpcy mówią, nie. I wy chcecie za dużo pieniędzy na te zadania. Te zadania są zbyt szeroko zakreślone. Proszę zwrócić uwagę, to o czym teraz mówi kanclerz Merz, który mówi o tym, należy zwrócić uwagę na zadania, które mają rzeczywistą wartość dodaną europejską, co oznacza to, czego nie można zrobić w państwie, tylko trzeba robić wspólnie. Zaczyna się mówić kolejny raz o tym, że pieniądze trzeba wydawać lepiej. Innymi słowy, jesteśmy w sytuacji, w której nawet dyskusja nie dotyczy tego, ile będzie pieniędzy, tylko co naprawdę chcemy zrobić i ile to ma naprawdę kosztować. Jesteśmy dzisiaj na tym etapie, że Parlament Europejski i tak jak pan redaktor powiedział, tradycyjnie mówi, słuchajcie, to po prostu tych pieniędzy nie starczy, tego się nie da zrobić w tym czasie. Natomiast państwa członkowskie są na innym etapie, bo po ostatnim spotkaniu właśnie skąpców, propozycja obcięcia propozycji komisji o 1/4, co oznacza tak naprawdę zmniejszenie ilości zadań. A państwa, które chcą wzmocnić spójność, mówią, nie, tego nie można ciąć, a jeżeli w ogóle ciąć, to nie spójność i rolnictwo. Innymi słowy, dyskusja, która dzisiaj się toczy, a mamy drugą połowę roku 2026, czyli mamy jeszcze pół roku, półtora roku czasu, ale chcemy skończyć szybciej. Dzisiaj dyskusja dotyczy tego, po pierwsze, co chcemy naprawdę zrobić i ile to będzie kosztować, ile jesteśmy w stanie na to dać pieniędzy. Innymi słowy, rozgrywka dotyczy właśnie charakteru Unii, typu wydawania pieniędzy i zakresu. Dyskusja na dodatek jeszcze ma swój ogromny kontekst polityczny, wyborczy, ale myślę, że pan redaktor na pewno nas o to jeszcze zapyta.
2: Dokładnie tak. No to skoro już pan wspomniał o tym spotkaniu w Berlinie, kiedy właśnie no poza Mercem i oczywiście reprezentującym swój kraj było jeszcze trzech przywódców bezpośrednio i dwóch online, no tam się to zakończyło właśnie taką sugestią, że o 400 miliardów euro należałoby obciąć ten budżet w stosunku do propozycji komisji. Pan doktor Jarosław Pietras, tyle lat pan pracował w Radzie Unii Europejskiej, a więc tam, gdzie są rządy. Czy to też jest pewien stały element gry, że skąpcy zawsze tak mówią, ale po to kładą mocną kartę taką na stole, żeby potem no, mieć się z czego wycofywać?
12: To oczywiście to jest skomplikowany proces i nikt na wstępnym etapie nie powie, że mu się to podoba, ponieważ wówczas nie osiągnie nawet połowy tego, co by chciał. W związku z tym na samym początku wszyscy przedstawiają bardziej maksymalistyczne oczekiwania. Natomiast myślę, że w tym przypadku jest to trochę bardziej skomplikowane i rzeczywiście wiąże się z elementem oceny, co możemy zrobić wspólnie i co chcemy zrobić wspólnie. Dlaczego? Dlatego, że większość rzeczy, tak czy inaczej, tych, które przed którymi stoją państwa, musi zostać sfinansowane. To znaczy, jeżeli mamy, może najbardziej wyraźny przykład, sprawy bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy wzmocnić bezpieczeństwo każdego kraju, to każdy kraj musi wyłożyć na to pieniądze. Z punktu widzenia unijnego można znaleźć metody, na przykład na popatrzenie, jak zrobić, żeby drogi, autostrady były przygotowane także do transportu wojskowego w momencie, gdy taka potrzeba zaistniała. I to jest zadanie wspólne. Przy czym to zadanie może zostać zrealizowane z budżetu każdego kraju członkowskiego albo z budżetu wspólnego. Pytanie jest, co byłoby bardziej efektywne. W momencie, kiedy nie ma zgody na to, żeby użyć budżetu wspólnego, to państwa członkowskie będą musiały sfinansować to same. Dotyczy to bardzo wielu innych obszarów, na przykład w badaniach. Możemy robić badania wspólnie i wyłożyć na to pieniądze unijne. Możemy budować ośrodki przetwarzania danych, możemy budować potencjał dla komputerów kwantowych itd. Możemy to robić wspólnie, ale mogą też to robić państwa członkowskie i to robią. W związku z tym problem nie tylko polega na tym, kto ile wpłaci, kto ile na tym skorzysta z budżetu unijnego, ale czy zadania, wyzwania, wobec których stoimy, będą sfinansowane przez każde państwo członkowskie osobno, czy też będą też sfinansowane z budżetu wspólnego. To znaczy, obcięcie budżetu unijnego nie oznacza, że na te cele nie pójdą pieniądze, tylko pójdą z innego, bardzo często pójdą z zupełnie innego źródła. Żeby rozwinąć infrastrukturę transportową, ktoś będzie musiał te fundusze wyłożyć. Dlatego dyskusja się dotyka nie tyle pieniędzy, ale tego, co chcemy zrobić i kto to powinien zrobić.
2: Ale czy to znaczy, że ci, co się spotkali w Berlinie, to oni właśnie mówią, my rozumiemy te wspólne potrzeby, ale uważamy, że na przykład, no nie wiem, z punktu widzenia naszych firm, naszej gospodarki i tak dalej, to lepiej, jak my to zrobimy każdy sam u siebie.
12: Ale pamiętajmy, że budżet unijny obejmuje bardzo dużo takich kwestii, które no, są uważane, że są wspólne, jak wspólna polityka rolna, bo jest wspólna polityka rolna, ale jeżeli się przyjrzeć tak dokładnie, to no, jest to rzecz, która wynikła z historycznego rozwoju w tym obszarze. I od dawna się mówiło, że być może trzeba to znacjonalizować. W związku z tym jest pytanie, czy przypadkiem tu nie chodzi o to, żeby jednak zmienić elementy polityki unijnej, która była prowadzona do tej pory. Jeżeli chodzi o politykę spójności, To oczywiście, że jest ważne dla każdego kraju członkowskiego, żeby regiony w Europie były nie nadmiernie zróżnicowane, żeby nie było bardzo biednych regionów, które by mocno odstawały. To jest jakaś wartość dla wszystkich. No ale przede wszystkim największą wartością jest dla tych krajów, które, czy dla tych regionów, które dostają fundusze. W związku z tym pytanie o politykę spójności jest także pytaniem o to, czy te środki w takiej ilości do tej pory, jak były do tej pory, są i powinny być dystrybuowane. Ja myślę, że to, co zakłóca ten proces w sposób niezwykle silny, jest pytanie o redystrybucję. To znaczy pytanie, czy są tacy, którzy korzystają więcej na budżecie unijnym, a ci, którzy płacą więcej, mówią, no my musimy płacić więcej na tych wszystkich innych, którzy do tej pory jeszcze nie mają na przykład odpowiedniej infrastruktury transportowej albo czegoś. W związku z tym, tak jak w każdej konstrukcji federalnej, a na przykład Niemcy są taką konstrukcją federalną, istnieje mechanizm redystrybucji bogactwa pomiędzy regionami zamożnymi a regionami biednymi. Ale zawsze to budzi pewne trudności i trzeba ustalić po prostu, że Unia Europejska zachowuje ten element redystrybucji w odniesieniu do polityki spójności czy do rolnictwa, ale stworzyć dodatkową możliwość finansowania rzeczy, które wychodzą poza ten dylemat, że jeżeli ktoś spłaca, to zawsze ktoś to korzysta więcej. Pamiętajmy, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia wspólnie, które byłyby tańsze, bardziej efektywne, gdybyśmy to robili razem. I tylko trzeba znaleźć metodę, żeby to sfinansować bez budzenia tego demona, że jedni są beneficjentami netto, a inni zazdroszczą i mówią, nie, my nie będziemy tak dużo dopłacać.
13: No i tu się
14: jeżeli można się włączyć, panie redaktorze.
13: Tak,
14: proszę?
13: Tak, no króciutko.
14: Ja myślę, kontynuując swoją myśl pana doktora Pietrasa, proszę zwrócić uwagę na język, którym się posługują dzisiaj politycy poszczególnych państw. Kiedy kanclerz Merz mówi, to my wpłacamy w sumie razem 40% całego budżetu. To my uważamy, że pieniądze powinny iść na coś, co daje większe efekty europejskie. I tu zwracają uwagę w szczególności na kwestie konkurencyjności, nowoczesnych technologii i tak dalej. Szwecja, Finlandia, Holandia, Dania od dawna mówią, że trzeba ograniczyć pieniądze na spójność, bo tam pewne efekty już zostały osiągnięte i już nie ma takiej wielkiej różnicy między regionami. Ten sposób myślenia tam dominuje, ale wśród skąpców znajduje się Austria, która mówi nie. Jeżeli chodzi o mniejszy budżet, to tak, tylko że potrzebujemy pieniędzy na spójność i rolnictwo. Także to nie ma tutaj dużej jednomyślności. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w ogóle ograniczyć ten budżet, tym bardziej, że jest obawa, że jeżeli we Francji wygra skrajna prawica, to zaproponuje obcięcie budżetu nie o 1/4, jak skąpcy, tylko o połowę.
13: Tak, właśnie mi zależy, żeby ten wątek polityczny się jeszcze pojawił, ale dwa słowa, chociaż należałoby powiedzieć jeszcze o jednym elemencie, który w tej dyskusji się co chwilę właściwie pojawia, no to są właśnie jakby dodatkowe źródła dochodu, inni to nazywają nowe zasoby własne i tak dalej. I tu jest też taki paradoks, bo wydaje mi się, że wśród przeciwników, żeby stworzyć te nowe zasoby własne, czyli nowe źródła dochodu do budżetu Unii, są państwa, które jednocześnie uważają, że powinien ten budżet być hojny, jak na przykład państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Chcą dużo pieniędzy, szczególnie właśnie w polityce regionalnej czy rolnej, ale jednocześnie nie bardzo się zgadzają na to, żeby pojawiły się nowe podatki, bo to tak trzeba przecież nazwać, które byłyby na poziomie unijnym i właśnie na tym poziomie unijnym one by ten budżet zasilały. Czy pan doktor Pietras widzi możliwość rozstrzygnięcia tego dylematu?
12: Tak, tak. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że już w latach 90. szukaliśmy osoby, która by liczyła, w jaki sposób można zapewnić, że nasz kraj otrzyma po przystąpieniu odpowiednio znaczące fundusze. Tą osobą zatrudnioną do departamentu WUKIE był Piotr Serafin. I on się tym dokładnie zajmował. To znaczy zawsze jest problem polegający na tym, że każdy podatek, każda inicjatywa europejska, która na przykład nałoży jakieś obciążenie, na przykład na użycie plastiku, daje się przeliczyć na to, ile poszczególne państwa zużywają plastiku, a zatem jak bardzo ten podatek ich obciąży. W sposób automatyczny każdy kraj, a to robił właśnie Piotr Serafin na końcu lat 90., początku lat 2000, wyliczał, a jakby to było dla Polski. Otóż jeżeli mamy podatek, który może być od różnych rzeczy, które są proponowane, to zawsze jest pytanie, a kto tak naprawdę ostatecznie zapłaci? Jeżeli mamy cła, to przecież cło wchodzi w cenę produktu, którą płacą konsumenci. A zatem jeżeli mamy cła pobierane od produktów importowanych, to za te cła płacą konsumenci, którzy w ostatecznym rozrachunku płacą w cenie ten podatek. Zatem nakładanie szukanie dodatkowych źródeł dochodu jest bardzo trudne, ponieważ natychmiast każdy kraj sobie przelicza, a ile podatnicy jego kraju zapłacą w tym nowym podatku europejskim. I stąd na przykład wpłata części VAT-u tak samo się bardzo szybko jest kalkulowana, a ile jest każdy kraj wpłaca z tego tytułu. I to się liczy do całości składki. Moim zdaniem tutaj istnieje pewien dylemat i warto by było poszukać takich przychodów, gdzie źródło dochodu jest trudne do identyfikacji i przywiązania do danego kraju. Popatrzmy na przykład na wielkie przedsiębiorstwa, które funkcjonują jednocześnie

0: które mają większe przychody z tego tytułu. I tu na przykład jest jakiś element, który możemy powiedzieć, no ponieważ nie możemy zidentyfikować, gdzie powstają te dochody, to one powstają w Unii Europejskiej, a skoro tak, to możemy to, to powinien być dochód Unii Europejskiej. Ale to jest niezwykle trudne i dlatego w każdej dotychczasowej inicjatywie, w momencie, kiedy ona powstawała, a jest na przykład wprowadzona ta inicjatywa opłaty od zużycia konsumpcji plastiku, tworzyw sztucznych, ale pamiętajmy, że to jest od wielkości konsumpcji, ale wpłaca to budżet państwa, przeliczając, jakie to powinna być całościowo opłata. Czyli to też można bardzo łatwo sumować do składki. I w związku z tym to jest niezwykle trudne przedsięwzięcie. Gdyby Unia Europejska była państwem federalnym, pewnie nałożyłaby podatek, łączny podatek europejski i wtedy byśmy mieli inną rozmowę, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy podatki stanowe i mamy podatek federalny. Europa nie jest krajem federalnym, nie nakłada podatków i w związku z tym jest bardzo duża trudność, żeby myśleć tymi kategoriami, jakieś dodatkowe przychody własne do budżetu Unii Europejskiej, które nie mogą, które byłyby nie proporcjonalne do dochodów i wpłat poszczególnych państw. I to będzie ogromnym problemem przez kolejne negocjacje dotyczące budżetu perspektywy finansowej.
1: 5 minut nam zostało, więc wracamy do wątku, który też przywołał pan Jan Olbrych. Ja wspomniałem we wstępie do audycji, że jesteśmy akurat w momencie, kiedy Antonio Costa podróżuje po państwach europejskich, po stolicach, rozmawia, namawia do tego, żeby no, doszło do kompromisu do końca tego roku, no bo właśnie gdzieś w tle jest cała lista wyborów w Europie, w Unii Europejskiej w przyszłym roku. No oczywiście najwięcej niepokoju budzą wybory francuskie, no bo wszystkie dane pokazują, że może wygrać je Zgromadzenie Narodowe, a więc takie no, mocno eurosceptyczne ugrupowanie. Costa się obawia, że jeśli Francją będzie rządziła Marine Le Pen, no to wtedy już osiągnięcie właśnie kompromisu budżetowego będzie niemal niemożliwe. Ale wybory też będą w Finlandii, Grecji, chyba Hiszpanii, we Włoszech, no oczywiście też w Polsce, chociaż to już jest jesień 2027. Pan Jan Olbrych, czy ta misja, koszty i ta świadomość właśnie zagrożeń wynikających dla uzyskania kompromisu i zgody 27 państw na nowy budżet zwycięży i rzeczywiście do końca tego roku przewiduje pan, że się dogadamy?
2: Tak, no Costa, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, próbuje osiągnąć ten efekt uzgodnienia jednomyślności między państwami członkowskimi, rządami. Ma przed sobą podwójne zadanie, ponieważ oni, te wszystkie państwa, które mają wybory, obawiają się tego, że jeżeli do opinii publicznej, a dokładnie do opozycji u nich, dojdzie informacja, że trzeba będzie na przykład zwiększyć ilość pieniędzy płaconych do Unii Europejskiej, to opozycja to wykorzysta w wyborach i to mogą być bardzo złe efekty. Innymi słowy, zrobienie tego do końca roku jest możliwe wtedy, kiedy wszystkie państwa członkowskie uznają, że przekaz, który będzie z tego płynął, w gruncie rzeczy nie spowoduje im poważnych trudności przy wyborach. W związku z czym to jest jakby podwójne. Może pomoże, może zaszkodzić, dlatego Costa doskonale wie, że jeżeli chcemy spłacić kredyt zaciągnięty, to mamy właśnie tylko trzy możliwości. Albo trzeba zwiększyć składki, albo trzeba stworzyć nowe zasoby własne, o czym przed chwilą pan doktor Pietras mówił, albo trzeba ciąć programy, czyli zadania, które chcemy wspólnie zrobić. Teraz chodzi o to, gdzie znaleźć ten punkt wspólny i szukać kompromisu, tym bardziej, że słyszy w różnych państwach różnego typu przekazy. Ja osobiście mam duże wątpliwości, czy uda się zrobić to do końca roku, właśnie dlatego, że w interesie niektórych państw jest właśnie niezrobienie tego do końca roku, po to, żeby pozostawić do wyborów sytuację niepewną, niejasną i tłumaczyć w wyborach na przykład, będziemy walczyć o to, żeby w przyszłym budżecie europejskim było na przykład mniej pieniędzy na niektóre sprawy. I że jeżeli te rządy uznają, że to jest dla nich korzystniejsze przed wyborami, to będą przeciągać sprawę. Jak słucha się polityków na przykład francuskich, którzy mówią, To zależy w grudniu, jak zobaczymy.

0: jaka jest sytuacja. Jeżeli okaże się, że będzie dla nas korzystniej, żeby sytuacja była niepewna, to poczekamy do kwietnia, do naszych wyborów. Ale przed nami, tak jak pan mówił, Hiszpania, Włochy, Polska, w związku z czym dyskusja jest bardzo poważna, bo tak naprawdę dotyczy ona tego, jak będzie wyglądać Unia Europejska w następnych latach. Czy na przykład będzie miała swoje dochody, a tym samym będzie większym podmiotem na rynkach finansowych światowych, czy na przykład będzie zgoda, a tu jest bardzo duży opór, na rolowanie długu, czyli przesuwanie go dalej, zaciąganie nowych długów, to jest wszystko przed nami. Koszta jeździ i namawia wszystkich do tego, żeby do końca grudnia to zrobić, bo wtedy będzie rok na przygotowanie. Natomiast bardzo rzadko udawało się w przeszłości dotrzymać terminów i właściwie zawsze było dosyć duże opóźnienie. Miejmy nadzieję, że to się uda, ale w tym momencie wchodzi wielka polityka i nie tylko proste wyliczenie finansowe.
1: Trudne zadanie, doktor Jarosław Pietras. Jedna minuta, prognoza pana.
2: Wielka polityka w tym przypadku ma ogromne znaczenie. Po drugie, zawsze są gdzieś wybory i zawsze podejmowanie decyzji wiąże się, czy miesza się z wyborami. I w pełni się zgadzam z tym, co powiedział doktor Olbrecht, mianowicie to może być używane w procesie wyborczym, że kraj się podjął na przykład do płacenia więcej, albo że też z względu na to są wybory, nikt nie chce powiedzieć, że będziemy wpłacać więcej, albo mówić, że będziemy wpłacać mniej. I to będzie odgrywało rolę w wyborach. W związku z tym mi się wydaje, że sprawa zostanie odłożona na ostatni możliwy moment. Pamiętajmy, że Unia Europejska podejmuje trudne decyzje, tak jak każda pewnie instytucja, wtedy, kiedy nie ma już innych możliwości. To znaczy, jak jest przymus, jak jest sytuacja kryzysowa, jak się jest wojna tuż za granicami ugrupowania, to wtedy wszyscy się zgadzają na podjęcie trudnych decyzji. Jak był kryzys w Grecji, który groził zaburzeniem rynków finansowych w Europie, zgodzono się przez weekend na sprawy, które wcześniej się toczyły latami. Również w sprawach tego budżetu myślę, że sprawy będą się toczyć powoli do momentu, kiedy nastąpi takie spięcie, takie napięcie polityczne, że nie będzie można już tego dłużej przeciągać i wtedy wszyscy się zgodzą. Nawet łącznie z tymi, którzy wygrają wybory, niezależnie od tego, jaką będą mieli barwę polityczną. W takich krajach.
1: No tylko my dziennikarze będziemy musieli znowu na krzesłach spać całą noc w budynku Rady Europejskiej i czekać na efekty negocjacji budżetowych. No ale taka praca. Pięknie dziękuję. Jan Olbrycht, były negocjator budżetu w Parlamencie Europejskim, dziś doradca Piotra Serafina, doktor Jarosław Pietras, były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Obaj panowie są członkami Team Europe Direct. Byli gośćmi dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Również dziękuję. Dobranoc.
1: Dobranoc i podziękowania dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Również życzę dobrej nocy.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
6: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
5: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Unia Europejska wstrzymuje import brazylijskiego mięsa. O możliwości jego wznowienia zdecydują wyniki audytu. To ostatnie kilkadziesiąt minut na skorzystanie z pakietu CPN. Od jutra ceny wzrosną nawet powyżej złotówki na litrze. Tramwaje wróciły na niektóre remontowane od tygodni trasy w Warszawie, ale to nie koniec prac w stolicy. Na zegarach minuta po 23:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego mięsa i miodu, poinformowała Komisja Europejska. Jako powód Bruksela podaje niewystarczające gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, a w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. W przypadku drobiu i miodu audyt trwa i jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa Unii wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, podczas której omówili potencjalną datę wizyty wysłanników prezydenta USA w Kijowie, sytuację na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę. Zełenski w komunikatorze Telegram podkreślił, że wizyta ta byłaby bardzo przydatna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała trzecia, ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów. Jak relacjonował podczas spotkania z mediami dowódca trzeciej zmiany straży, brygadier Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, działania strażaków polegały zarówno na gaszeniu pożarów, jak i udziale w ćwiczeniach przygotowujących do pracy w wymagającym terenie. W działaniach w Hiszpanii brało udział łącznie 105 polskich strażaków w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach. Niespełna godzina została kierowcom na skorzystanie z CPN-u, rządowego pakietu obniżek wprowadzonego w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, przez który poszybowały ceny paliw na świecie. 1 września pakiet przestanie obowiązywać i ceny pójdą w górę, mówi analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
8: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
7: Później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump mówi raz o możliwym porozumieniu z Iranem, by po chwili grozić kolejnym atakiem, a to przekłada się na wzrosty cen paliw.
8: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
7: Z kierowcami na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
9: Oczywiście, że lepiej, żeby były niższe ceny.
10: Pani specjalnie przyjechała, żeby zatankować po niższej cenie?
9: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
10: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
11: Tak, ładnie zaburaczyłem. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
10: Od jutra ceny mają być wyższe o 60-90 groszy.
11: O złotówce.
10: To będzie wyzwanie dla budżetu, dla portfela?
11: Na szczęście jeżdżę niedużo. 500 km w miesiącu to nie jest taka duża ilość, żeby to jakoś poważnie ważyło. Większy problem mają ci, którzy naprawdę mają dużo dojazdów. To jak ktoś pokonuje 100 km dziennie, czy tam 50, to dla niego na pewno będzie to spora różnica.
7: A jeszcze do północy za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za litr oleju 7,31 zł. Statystycznie ceny w sierpniu wyraźnie wzrosły. Inflacja poszła w górę o 3,4% w skali roku, ale w tych danych są też dobre informacje dotyczące żywności. Bo ta kolejny miesiąc z rzędu tanieje, zauważa dr Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A., z którym w EKG rozmawiał Wojciech Kowalik.
12: Przez cały ten rok obserwujemy ten trend taniejącej żywności. Prawdopodobnie teraz jesteśmy też gdzieś mniej więcej w kolejnym cyklicznym dołku tych cen. Cenom żywności zawsze sprzyjają miesiące letnie ze względu na to, no, że mamy wtedy po prostu świeże sezonowe produkty.
13: Czy z tymi spadającymi cenami żywności już będziemy się żegnać?
12: Powoli tak. To prawdopodobnie może jeszcze nie być kwestia nadchodzącego miesiąca, ale w perspektywie końca roku myślę, że należałoby powoli witać się z tą perspektywą, że deflacja cen żywności może nie być kontynuowana.
7: Za to niezłe dane napłynęły dziś z całej gospodarki. Wiosną tego roku jej wzrost przyspieszył do 3,9% i to solidny wzrost oparty głównie na inwestycjach oraz konsumpcji. Mieszkający w Warszawie odetchnęli z ulgą. W ostatni dzień wakacji większość tramwajów w stolicy wjechała na swoje linie. Zakończyły się remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowaniu przy Feminie. Część z tych remontów nawet przed czasem. Tramwajarze zdążyli, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze jesienią. Jakie? To wie Błażej Kulesza.
14: Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z powrotu tramwajowego połączenia centrum z prawą stroną Wisły.
15: Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć.
14: Jak mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, problemem był wiadukt mostu Poniatowskiego i źle zrobione odwodnienie podczas poprzedniego remontu.
15: Trwają jeszcze roboty na samym przystanku most Poniatowskiego, dlatego też przez najbliższe kilkanaście dni tramwaje nie będą zatrzymywać się na przystankach most Poniatowskiego.
14: Efekt prac jednak pozostawia trochę do życzenia.
15: Będziemy jeszcze prowadzić prace estetyczne, sygnalizacyjne na torowisku. Nie będzie to miało jednak wpływu na ruch.
14: We wrześniu na trasy nie wrócą jednak wszystkie autobusy i tramwaje, a pasażerowie odczują cięcia w rozkładach jazdy. Te zmienią się na początku października, gdy do stolicy wrócą studenci. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. W północnej i wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy i prawnik z Zakładu Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor Maria Bajsert jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Niedawno w programie Owczarek rozmawialiśmy o narcyzach i narcyzmie i warto w kilku słowach przypomnieć, o co chodzi, dlatego że mamy do czynienia z pewnym zachowaniem, z pewną osobowością, z pewnym typem osobowości, ale zdaje się, że narcyzm jako etykieta powoli przenika do kultury i popkultury i bardzo często termin bywa nadużywany.
17: I bywa nadużywany w charakterze inwektywy. A tymczasem warto powiedzieć wprost, że narcyzm oznacza pewną cechę, która może mieć charakter normatywny i zdrowy albo charakter patologiczny. Normatywny i zdrowy narcyzm polega na dobrej samoocenie, na skuteczności działania, asertywności, umiejętności radzenia sobie w domu i w pracy, ale niestety na powierzchownych relacjach intymnych. A narcyzm patologiczny, no to jest traktowanie ludzi instrumentalnie, to jest zawyżona i patologiczna ocena samego siebie, to jest brak i niemożność nawiązania relacji miłosnej oraz szkodzenie innym.
16: Tu można iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony, w jaki sposób rozpoznać narcyza w sobie i to tego narcyza raczej z tej drugiej strony skali, czyli takiego, który znacznie oddalił się od zdrowego narcyzmu w kierunku narcyzmu patologicznego i też jak rozpoznać narcyza w relacji, w drugiej osobie. Znowu takiego, który zbliża się do narcyzmu patologicznego. I czy uciekać w przypadku bycia w relacji z narcyzem, czy walczyć?
17: Najpierw może powiem o w ogóle relacji miłosnej, zanim przejdę do relacji seksualnej, bo ta ma oddzielną nazwę i oddzielne badania są na ten temat. Jeśli chodzi o to, kto łączy się z osobą narcystyczną, no to możemy powiedzieć, że łączą się specyficzne osoby. I tu funkcjonuje takie określenie hipotezy wycieraczki. Jest to brzydkie określenie, ale ono wskazuje, że z osobą narcystyczną mogą wiązać się osoby, które są uległe, którym imponuje agresja i którym imponuje instrumentalne i też takie agresywne traktowanie w relacji miłosnej. Oraz mogą wiązać się, i to jest inna hipoteza, hipoteza podobieństwa, osoby takie same. I wtedy mamy do czynienia ze związkiem walki, gdzie jedna osoba z drugą osobą walczy o przewagę, o to, kto kogo bardziej dotknie. I trzecia sprawa, to jeszcze szukają narcyzów takie osoby, które bardzo są podległe internetowi i takim wizerunkom fasadowym w internecie. Im to bardzo imponuje, że ktoś wydaje się osobą bez wad. To są osoby, które mogą wpaść w pułapkę. I teraz pytamy, co z tej pułapki będzie? Jaki typ związku powstanie z pułapki? No, Pierwszy typ związku, najbardziej popularny, który idzie właściwie za hipotezą wycieraczki, to jest taki związek, gdzie powtarza się błędne koło. Najpierw zachwyt osobą narcystyczną i osoba narcystyczna partnerem, potem dewaluacja ze względu na agresję, która się ujawnia, i pewnego rodzaju wysoki egocentryzm, potem lęk osoby narcystycznej, że ta druga odejdzie i nie będzie na kim można było tej agresji i swoich kompetencji ujawniać, i wycofanie. I znowu to błędne koło. To są tak zwane pary oparte na błędnym kole. Ze smutkiem muszę powiedzieć, niezwykle trwałe pary. I podstawą ich istnienia jest niszcząca siła, która opiera się na takich emocjach jak gniew, złość, mściwość. Może być inna wersja. Mogą być tak zwane trójkąty, wielokąty i jeszcze inne figury geometryczne polegające na tym, że osoba narcystyczna nie umie związać się z jedną osobą. Ona po to, żeby zgromadzić dużo zachwytu, musi mieć szerszą publiczność. Jeden partner czy jedna partnerka to za mało. Gdy będziemy mówić o źródłach narcyzmu, do tego wrócimy. Kolejna para to tak zwany power couple, czyli taki związek, gdzie na zewnątrz piękna para. Oni wręcz mówią o sobie, my to power couple. Natomiast gdy patrzymy na to od strony głębokiego związku, to tej więzi nie ma. A więc tak bardzo nie dajmy się oczarować temu, co widoczne na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza tymi wersjami internetowymi.
16: A co stoi na przeszkodzie tego, aby powstał głęboki czy głębszy związek? Na czym polega ta powierzchowność relacji, w które uwikłany jest narcyz, czy osoba z zaburzeniem narcystycznym, czy z narcyzmem patologicznym?
17: Ta osoba, która zmierza w kierunku patologii, albo już jest na tym krańcu, to przede wszystkim osoba zainteresowana sobą. To, co się dzieje poza nią, a więc to, kim jest partner, czego potrzebuje, to jest dalekie dla osoby narcystycznej. To nie jest interesujące. A więc jest to niebezpieczne, bo druga osoba jakby nie istnieje w orbicie zainteresowań. Jej potrzeby, jej dążenia, jej pragnienia czasami są nieznane. I nie można nawiązać więzi, jeśli nie wie się, czego osoba druga potrzebuje. Oraz jeśli się tym zupełnie nie interesuje. Dlatego, że narcyzm patologiczny to brak empatii. A trzecia taka rzecz, która no niestety jest bardzo groźna, to jest niemożność przyjęcia przez osobę narcystyczną krytycznych uwag. Tam poprawa jest bardzo mało możliwa, dlatego że u osób z narcyzmem wrażliwym to powoduje to uraz, wycofanie, ucieczkę ze związku. A u osób, które mają taki narcyzm o charakterze wielkościowym, no to wywołuje agresję, bójkę słowną co najmniej, albo wręcz agresję fizyczną.
16: Czyli narcyzm wrażliwy to byłby narcyzm, który raczej wynika z niskiej samooceny?
17: Tak. To jest bardzo trafna uwaga, bo narcyzm wielkościowy i wrażliwy tym się właśnie różnią. Narcyzm wielkościowy polega na tym, że ta osoba ma nienaruszalną, nadmiarową i wyłącznie pozytywną samoocenę i jej wizerunek obfituje wyłącznie w ozdoby i w fasadę. Natomiast narcyzm wrażliwy jest oparty na podejrzliwości, nieufności, lęku, poczuciu niskiej wartości, co nie znaczy, że na zewnątrz to tak wygląda. Bo jedną z postaci takiego narcyzmu jest zdolność do kompensowania swoich słabych stron na zewnątrz. I ta osoba może przedstawiać się również w relacji miłosnej, jako ktoś wspaniały, nienaruszalny. Natomiast łatwo tę osobę dotknąć i wtedy partnerka czy partner dziwią się, że doszło do jakiegoś urazu w sytuacji, gdy ktoś prezentuje się jako osoba niewrażliwa.
16: Mówiliśmy o relacjach i rozumiem, że formą takiej relacji jest też relacja seksualna, która może być podpowiedzią, wskazówką, że mamy do czynienia z osobą narcystyczną, wychyloną w kierunku narcyzmu patologicznego.
17: Tak. I w dyskursie publicznym jest dużo informacji właśnie związanych z wersją patologiczną seksualności osoby narcystycznej. A mianowicie przypisuje się tym osobom agresję seksualną, zmienność partnerów, niemożność związania się seksualnego z jedną osobą, taką tendencję do zaspokajania siebie autoerotycznie, a przede wszystkim osobę, która jest niewierna i bardzo ryzykowna w kontakcie, bo może przenosić choroby. To jest taki wizerunek standard, też wizerunek niedobry. Dlatego, że dobrze jest oprzeć się na pewnym innym sposobie widzenia, a mianowicie funkcjonuje takie określenie jak narcyzm seksualny. Co to oznacza? To oznacza, że w seksualności tych osób, gdy zaspokajają sobie specyficzne pragnienia, pojawia się manifestacja szczególna ich tendencji narcystycznych. A więc tak jakby wejście w pragnienia seksualne i w pobudzenie powodowało ujawnienie, manifestację czegoś, co czasami może być ukryte. No i teraz, czym jest ten taki charakterystyczny narcyzm seksualny? Cztery cechy. Po pierwsze, poczucie uprawnienia, które można krótko nazwać mnie się należy. Dalej, to jest instrumentalne traktowanie partnera. Krótko określenie, tylko ja jestem człowiekiem. Trzecia sprawa, niska empatia. Nie muszę rozumieć nikogo. I czwarta cecha to jest wygórowanie własnych umiejętności. Jestem mistrzem. I teraz oczywiście powstaje pytanie, czy ten narcyzm seksualny to jest coś groźnego, czy nie. Badania zmierzają do tego, żeby pokazać, że tak. Że z tego rzeczywiście płynie niemożność czerpania satysfakcji seksualnej i satysfakcji ze związku. Takie, powiedziałabym, nowsze badania to pokazują, a właściwie pokazują, że trzy rzeczy z tej czwórki wymienionych są bardzo niebezpieczne. No, agresja przede wszystkim, brak empatii przede wszystkim i poczucie, że nie ma rzeczy, które przede mną są zamknięte, wolno mi. One obniżają bardzo satysfakcję seksualną osoby narcystycznej i obniżają satysfakcję partnerów, czym osoba narcystyczna właściwie się ani nie martwi, ani się nad tym nie zatrzymuje. Ale. To ale polega na tym, że wspomniane przez pana redaktora osoby narcystyczne, wielkościowe i wrażliwe wcale nie reagują podobnie. Dlatego, że ci z narcyzmem wielkościowym w ogóle się tym nie przejmują. Po prostu są skoncentrowane na tym, że jak są agresywne, widocznie im to służy. Jak poniżają innym, widocznie tak ma być. I satysfakcja seksualna ich jest wysoka. Natomiast osoby z wrażliwą wersją narcyzmu to są osoby, których satysfakcja się niestety obniża. Z tego powodu, że reakcje partnera nie zawsze podtrzymują ten pozytywny, fasadowy obraz. Jak partner się krzywi, albo odchodzi, albo manifestuje w ogóle rozbieżność między oczekiwaniami a stanem rzeczywistym, to osoba z wrażliwym narcyzmem czuje się urażona i satysfakcja seksualna spada. I stąd też nie możemy traktować narcyzmu jako zjawiska jednolitego, o czym mówiliśmy na początku, bo jednakże różnice między typami wyraźnie wyznaczają działania. Oraz chcę powiedzieć jeszcze o drugim czynniku, który w badaniach absolutnie nowych, z takich nowych z 25 roku, pokazał na coś jeszcze innego, co trochę nam zmienia perspektywę spojrzenia na narcyzm. A mianowicie najnowsze badania prowadzone przez Fitch i Danton pokazały, że narcyzm może powodować wzrost poczucia kompetencji i bardzo duże zainteresowanie seksualnością. Wtedy ta osoba jest traktowana jako interesujący partner i druga osoba cieszy się z tego, że ktoś jest taki interesujący. Po drugie, ta osoba może być traktowana jako ktoś, kto lubi seks. I tak jest rzeczywiście. I dopóki jej agresja nie jest za duża, no to drugi jest zadowolony. Dalej, wzrost afirmacji osoby narcystycznej też powoduje, że jest odbierana jako ktoś pewny siebie, kto ma duże kompetencje. I w związkach powierzchownych, i to chcę powiedzieć wprost, to nie musi być one night stand oczywiście, ale to mogą być krótkotrwałe związki. Partner jest całkiem zadowolony. Co mnie niepokoi? Niepokoi mnie ten nurt, który z jednej strony jest nurtem właściwym, pokazującym, że narcyzm ma wiele oblicz i że nie wszystkie oblicza są negatywne. Ale niepokoi mnie to, że jak się opisuje narcyzm, to zapomina się o takim spójnym ujęciu i o celu, do czego służy związek miłosny i związek seksualny. To jest tak, jakby odcinać możliwość nawiązania głębokiego związku i głębokiej relacji, tylko powiedzieć, że to jest okej, w relacjach powierzchownych wszystko dobrze. A częścią zdrowia psychicznego jest umiejętność bycia w relacji głębszej.
16: Jak się na ten głębszy poziom przechodzi, pani profesor?
17: To jest odwaga na empatię, czyli otwarcie się na potrzeby drugiej osoby, widzenie jej nie jako instrumentu, który służy do zaspokajania mojej potrzeb. To jest gotowość na przyjęcie krytyki, i to jest odwaga, żeby przyjąć, że się jest osobą, która popełnia błędy, ma wady i wcale nie jest zgodna z fasadowym obrazem. Trudne to jest.
16: Trudne to jest, ale powiedzmy, że podejrzewamy, że jesteśmy w relacji z narcyzem lub narcyzką, żeby też nie dyskryminować. Czy, tak jak mówią niektóre poradniki, uciekać, gdzie pieprz rośnie, czy podejmować walkę o oświetlaną przyszłość, oświetlane jutro, czyli krótko mówiąc, wejść w jakąś formę terapii par, ewentualnie skierować partnera czy partnerkę na taką terapię. Na czym takie terapie polegają? Czy są skuteczne?
17: Gdyby zwróciła się do mnie osoba, która zadawałaby tak pytanie osobiście, bo my rozmawiamy poza kontekstami konkretnymi. Gdyby zwróciła się do mnie taka osoba, to umówiłabym się na wstępną konsultację, żeby rozeznać sytuację, kim jest pacjent czy pacjentka, a kim jest osoba narcystyczna. Tak, żebym miała pomysł, z jakim typem pary mam do czynienia oraz czy z osobą, która prezentuje narcyzm patologiczny, a można nawet powiedzieć złośliwy, czy osobą o cechach narcystycznych. W tym przypadku pierwszym patologii i tendencji pacjenta do nawiązania zdrowego związku powiedziałabym, że rozstanie jest bardzo prawdopodobne. I to nie rozstanie pod tytułem poniżanie narcystycznej osoby, tylko rozeznanie, że mamy inne cele. I w tym różnym świecie, gdzie jeden ma cel nastawiony na megalomanię i na zwrócenie wyłącznie się ku sobie, a drugi chce nawiązać związek, te osoby się nie porozumieją. Tak bym powiedziała to wiedząc, że nie chce ranić ani jednego, ani drugiego. Po prostu ludzie, którzy mają tak różne cele i każdy jest przywiązany do tego celu, nie ma zamiaru go zmieniać, prawdopodobnie nie uzyskają konsensusu. Natomiast gdy byłaby to osoba z zdrowego narcyzmu, z tego kawałka skali zdrowej, to powiedziałabym, że są możliwe różne rodzaje rozwiązań, no diagnostyczne najpierw, a potem właściwie terapia. I gdybym wiedziała coś więcej, to powiedziałabym, że albo dwa indywidualnie prowadzone procesy i osoby narcystycznej i ta, która się do mnie zgłasza, albo być może terapia pary w kierunku wyłączenia tych deficytów, które przeszkadzają, aby osiągnąć głęboki związek. To, że najpierw musi być wnikliwa diagnoza oraz niestety rozpoznanie motywacji obojga, to chyba nie muszę dokładnie tego dokumentować.
16: Czyli terapia jest możliwa, ale jak rozumiem do pewnego momentu tej skali?
17: Tak, do pewnego momentu skali, dlatego że osoba narcystyczna, tak jak wspomniałam wcześniej, nie przyjmie informacji zwrotnych, które uderzają w jej fasadę. Ona ma poczucie najwyższej kompetencji w ogóle w świecie i też najwyższej kompetencji na własny temat. Nikt nie wie lepiej o świecie niż ona, i o niej samej też nie. Jak ktoś próbuje naruszyć, to osoba dziękuje za jakikolwiek kontakt.
16: Ale na pierwszy słuch ucha to wydaje się dość sensowne, no bo któż o nas wie więcej niż my sami?
17: Ten, który ogląda nas od tyłu. Tak bym powiedziała kolokwialnie. Natomiast w związkach głębokich zdolność do bycia odzwierciedlonym przez osobę najbliższą i bezpieczną, to jest możliwość widzenia siebie od tyłu, widzenia siebie w lustrze, z góry, z boku i ze wszystkich perspektyw, których nie jest się w stanie zobaczyć samemu. To jest tak, jak wyrusza pan w podróż i podróż samotna jest wielką uciechą, ale podróż z kimś, kto tak samo cieszy się tą podróżą, no to jest wielokrotne jej przeżycie. I to jest właśnie ta różnica między tym, co jesteśmy w stanie wiedzieć o sobie, a tym, co wiemy od innych. Też w terapii.
16: No ale inni mogą się mylić, bo mogą przecież też mieć jakieś własne cele niezgodne z naszymi.
17: To też biorę pod uwagę, gdy pytają mnie pacjenci o rodzaj zastosowanej pomocy, o taką możliwość terapii indywidualnej każdego. Wtedy, kiedy widzę, że terapia ta jest potrzebna głównie po to, żeby powiększyć wgląd, żeby te osoby widziały nie tylko deficyty i wady partnera, ale też żeby zrozumiały, dlaczego własne ograniczenia też w tym związku doprowadzają do konfliktów. To jest taka pierwsza sprawa. A druga to jest taka, że czym innym jest terapia, bo terapia jest oparta o wiedzę. No i oczywiście tam kompetencje, które są potrzebne terapeucie, a zdolność do zobaczenia swojego partnera oparta jest na uczuciu. I tu nie chodzi o to, że można się mylić, ale chodzi o takie przyjęcie założenia, że się nie chce niszczyć swojego partnera, tylko chce się osiągnąć coś bardzo dobrego. A terapeuta jest po to, żeby nadawać temu procesowi kształt. Dlatego, że bardzo często osoba narcystyczna ma poczucie, że prowadzi do czegoś nadzwyczajnie dobrego z własnego punktu widzenia.
16: To jest archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy i prawnik z Zakładu Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypominamy tę rozmowę tym wszystkim z Państwa, którzy po 23 jeszcze nie śpią, a najnowsze wydanie programu Interluda w sobotę o godzinie 16.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Państwa i moim gościem jest pani profesor Maria Bajsert. Zwróciła pani uwagę na to, że nie ma jednej spójnej definicji, ale też nie ma jednej terapii. To wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Czasami terapia może mieć sporą szansę powodzenia, a czasami ta szansa może być nikła lub w ogóle może jej nie być. I myślę, że tym samym trudno dać uniwersalne wskazówki, jak nie wychować narcyza w taki sposób, aby one były zawsze skuteczne. Jednakowoż chyba warto na niektóre ogólne kwestie zwrócić uwagę.
2: No to oprę się w tej sytuacji na takiej koncepcji psychodynamicznej, która pokazuje, że okres narcystyczny występuje w rozwoju każdego człowieka. Mamy tutaj na uwadze dziecko w drugim, w trzecim roku życia, gdzie dziecko rusza w świat, umie chodzić, jest ciekawe i stara się osiągnąć nowe cele i nowe wartości. Rodzic, który to obserwuje, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to cieszyć się z faktu, że dziecko jest chętne. Obserwuje też wtedy szereg wyłaniających się cech tego dziecka. Na przykład ciekawość, na przykład ostrożność, na przykład ładne wymawianie słów, na przykład dążenie do kontaktu z inną osobą, na przykład umiejętność biegania. I wszystkie te umiejętności podkreśla i chwali. Dlatego, że to są umiejętności warte tego, żeby je doceniać i cieszyć się z nimi. Inną rzeczą jest mówienie wtedy dziecku, że te umiejętności są najlepsze, wyłącznie dotyczące tego dziecka i że w ogóle one nie są przydatne innym ludziom, bo oni ich nie posiadają. A więc mówienie dziecku, że ono jest w jakiś sposób unikalne i z tego powodu lepsze. A następnym kawałkiem tego negatywnego przekazu jest pokazywanie, że na tych wartościach opiera się świat, na byciu lepszym oraz, że do tego należy dążyć, a innych, którzy nie są tak dobrzy, traktować oczywiście gorzej i samemu w ogóle przyjąć do wiadomości, że oprócz zalet nie ma się żadnych wad. I jak tylko wady skutkowałyby porażką, to dziecko narcystyczne otrzymuje informację, a teraz cię nie kocham. Jeśli przejawiasz sukcesy, aprobuję cię, akceptuję cię i będę cię wychwalać do końca życia. A jeśli zdarza ci się popchnąć, to pamiętaj, nie jesteś moim dzieckiem. I wtedy powstaje typowa struktura osobowości, zaprzeczająca wadom, wypierająca albo bardzo źle znosząca te wady. Jeśli tak wychowujemy dziecko, gdzie każda jego cecha natrafia na podziw, i to chcę powiedzieć, że podziw nadmierny, no to wtedy musimy liczyć się z tym, że ta osoba będzie całe życie szukała nadmiernego poklasku. I zawsze będzie chodziła z taką grupką fanów, która będzie klakierami i te zwyczaje będzie przenosiła na życie zawodowe, na związki miłosne i na kontakty seksualne. Zestaw klakierów jako zestaw stały.
1: A narcyz wrażliwy jak powstaje na takim poziomie?
2: Narcyz wrażliwy wtedy oparty jest na bardzo wyraźnym odrzuceniu, które rodzic wtedy pokazuje. Czyli w sytuacji porażki to odrzucenie jest znacznie boleśniejsze niż w sytuacji, gdy jest sukces i rodzic chwali. Czyli kary są boleśniejsze oraz kary są wymierzone w takie wrażliwe obszary tego dziecka. Czasami dziecko jest bardzo ładne, albo czasami dziecko bardzo szybko rozwija się i jego tempo znacznie odbiega od tempa innych dzieci. I za te na przykład cechy, jak tempo rozwoju, szybkie, czy uroda, są chwalone. I jeśli dziecko jest brzydsze na pewnym etapie swojego rozwoju i krytyka i odrzucenie dotyczy tej ważnej cechy, to ona jest bardzo dolegliwie odbierana, ta krytyka, i dziecko zaczyna ukrywać wtedy to, że coś jest nieodpowiedniego. To są też dzieci, które są chwalone za cechy niebędące cechami unikalnymi. Tylko na przykład jest to dziecko urody przeciętnej, natomiast rodzice widzą urodę przeciętną jako wybitną. A pozostałe otoczenie mówi tak, ładny chłopczyk. A matka mówi, uroda filmowa. Wszystkie kobiety będą leżały u jego stóp. Małe dziecko nie wie, co to znaczy, ale czuje, że jeśli ktoś powie, o, ładniej wyglądałeś 2 lata temu, to jest porażka. I wielki ból.
1: Tutaj mówimy o relacji rodzice czy rodzic-dziecko, ale mamy czasem rodziny wielodzietne, czyli mamy 2 lub więcej dzieci i pewne preferencje rodzicielskie, tak? Ta córeczka jest moją ulubioną, ten synek jest moim ulubionym, jest w cudzysłowie bardziej udany, ładniejszy niż... Czasami to są takie zupełnie niezwiązane, po prostu preferencje i też bardzo silne danie do zrozumienia dzieciom, które są dość wrażliwe i łatwo wyczuwają te preferencje. Także mamusia czy tatuś kocha bardziej, kocha oczywiście w cudzysłowie, dziecko 1, a trochę mniej albo dużo mniej dziecko 2.
2: Tak. I tu musimy wejść w taki obszar, o którym do tej pory nie wspominałam, a mianowicie o pewnych cechach temperamentalnych dziecka, cechach wrodzonych, na które też nie mamy specjalnego wpływu. Na przykład dziecko jest bardzo podobne do rodzica, który uważa, że sam daną cechę, którą dziecko ma, wysoko u siebie ceni. Pamiętam sytuację mojego pacjenta, który nie był osobą fizycznie bardzo rozwiniętą, ale mama i tato tak, dlatego że uprawiali sport i ojciec specjalnie i mama również włączali to dziecko w szereg aktywności sportowych, a ono tego nie umiało niestety wykonać w taki sposób, jakby oni chcieli. I ono najpierw zyskiwało dużo uwagi, a potem zostało porzucone, bo wiadomo było, że nic z niego nie będzie. To jest jedna rzecz. Takie podobieństwo temperamentalne, albo też podobieństwo związane z tym, że rodzic czegoś nie osiągnął, a dziecko rokuje. To wtedy też jest to faworyt. Już nie mówiąc o sytuacjach, gdzie dziecko jest rzeczywiście zdolne, i rodzic widzi, że wsparcie tego rodzica wyjątkowe będzie potrzebne. Wtedy umiejętne dawanie uwagi wszystkim to jest wielka sztuka. To jest jedna możliwa sytuacja. Oczywiście możliwe są jeszcze sytuacje inne, a mianowicie różnice płciowe. Ktoś bardzo oczekuje dziecka określonej płci, a rodzi się dziecko innej płci. No i wtedy znowu zaczyna się faworyzowanie go za to, na co ono nie ma w ogóle wpływu. Albo dziecko w którejś kolejności inne. Na przykład jedyna dziewczynka wyczekiwana wśród grupy chłopców i odwrotnie. I to też może powodować takie zachowania, które dla rodzica są zupełnie niedostrzegalne. A dla dziecka tak.
1: A jeżeli już mamy dziecko, które sygnalizuje pewne narcystyczne, mówimy o tym niezdrowym narcyzmie, cechy, to w jaki sposób się z tego, czy można się z tego wycofać, skorygować?
2: Tak. Taka ogólna zasada, czy emblemat wręcz działania polega na tym, że ja cię kocham, taki, jaki jesteś. Ja rozumiem, że to brzmi banalnie, ale nie jest to łatwe przy porażkach dziecka, które dla rodzica były trudne. oraz nie jest to łatwe, zaprzestanie, zwłaszcza chwalenia się wobec innych, dzieckiem, które jest jakieś wybitne. Znam mnóstwo takich sytuacji, gdzie dziecko jest zdolnym, miłym dzieckiem, a rodzic widzi geniusza. I wtedy rzeczywiście sposób zachwycania się dzieckiem, które przysługuje każdemu dziecku, jest inny, bo on wynika z uczucia. Zachwycam się tym, że jesteś moim dzieckiem, a nie tym, że jesteś jakieś. I wtedy trochę się zmienia komunikaty, które afirmują dziecko i które rzeczywiście dają mu podziw. I też w sytuacjach porażki. Najważniejsze jest to, żeby pokazać, że to jest część życia i że to człowieka nie dewaluuje, ani człowieka nie wytrąca z miłości rodzica. Tylko dalej rozwiązujemy problem, przyjmujemy czasami porażkę, bo ona się nie da odwrócić.
1: Pani profesor, wspominała pani o terapiach, które mogą być skuteczne w zależności od tego, w którym miejscu tej skali pomiędzy zdrowym narcyzmem a narcyzmem patologicznym jesteśmy. Ale czy te terapie to są terapie profesjonalne, czy taka terapia to jest coś, czego można się samemu nauczyć albo po prostu poczytać i powiedzieć, no jestem w relacji z osobą narcystyczną i teraz będę uprawiać domową terapię, bo coś tam przeczytałem czy przeczytałam i teraz spróbuję taką terapię przeprowadzić w domowych warunkach.
2: Poruszył pan redaktor dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to terapia systemem gospodarczym, czyli domowa. O tym raczej nie mówmy, bo coś takiego nie istnieje. Terapeuta, który jest terapeutą profesjonalnym, nigdy w życiu nie będzie prowadził terapii swoim bliskim, bo to znaczy, że nie jest profesjonalny. A druga sprawa to jest kwestia, co to znaczy terapeuta profesjonalny i jakimi się musi wykazać kompetencjami. To są przede wszystkim osoby, które spełniają kryteria, teraz walczymy o nie, aby te kryteria były ustawowo określone, zgodnie z danym kierunkiem terapeutycznym, który daje osobie pewien certyfikat na to, że to jest terapeuta. Pierwszym krokiem, takim, który czyni nas terapeutą, no to jest terapia własna, bo dobrze jest naprawdę wiedzieć, kim się jest. Wiele szkół terapeutycznych zakłada to jako standard. A następnie trzeba się uczyć i uczyć w zależności od tego, jak wygląda ten proces w różnych szkołach. To, co na naszym uniwersytecie w tej chwili jest realizowane jako pewna idea uniwersytetu, który nie kończy pracy ze studentem, to jest idea takiego ustawicznego kształcenia. I stąd prowadzę studia podyplomowe już prawie ćwierć wieku w zakresie seksuologii klinicznej, gdzie można nauczyć się pracy terapeutycznej z osobami, które cierpią na narcyzm seksualny, jako pewną część pomocy w ogóle osobom, które mają problemy ze swoją seksualnością. Bardzo zachęcam, bo to jest taki pierwszy krok do zdobywania umiejętności

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Krajowy Zarząd Koalicji Obywatelskiej rozwiązał zarząd partii w Krakowie. Od tego zaczniemy. Śledczy wyjaśniają przyczyny dwóch pożarów fabryk produkujących części do dronów i helikopterów. Za kilka godzin w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Nowy rok szkolny przyniesie sporo zmian. Minęła północ, jest wtorek, 1 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie. Do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskimi strukturami KO będzie kierować Piotr Moskała, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej komisarz regionalna partii w Małopolsce Dorota Niedziela. Poinformowała, że decyzja o odwołaniu zarządu krakowskiej KO, w tym przewodniczącego Szczęsnego Filipiaka, została podjęta przez zarząd krajowy KO w piątek. Zastrzegła przy tym, że decyzja ta nie wynikała z niesprawdzenia się Filipiaka. Moskała jest miejskim radnym, a także szefem sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, która z poparciem KO i PSL w przedterminowych wyborach ma się ubiegać o stanowisko prezydentki Krakowa. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło minionej nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring. Na miejscu pracował też biegły z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Badane są różne wątki związane z wybuchem pożaru w tym zakładzie. Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
1: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju. Śledczy zajmą się też wyjaśnieniem przyczyn niedzielnego pożaru w hali w Lublinie. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, sprawdzany będzie również ten wątek, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Biegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru. To jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
1: W budynku mieściła się fabryka elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów. Straty oszacowano na 30 milionów złotych. Za kilka godzin uczniowie oficjalnie rozpoczną nowy rok szkolny. Będzie to rok pełen zmian. Wchodzi reforma Kompas Jutra, w jej ramach więcej praktycznego podejścia na poszczególnych przedmiotach. Będzie też zakaz używania telefonów komórkowych, odgórny, ustawowy. Do tej pory zakazy takie można było wprowadzić zapisami w szkolnych statutach, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
4: Było ograniczenie również korzystania z telefonów w naszej placówce. Mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
1: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawiać w sekretariacie. Telefon będzie mógł być użyty na przykład, gdy dziecko źle się poczuje, wyjaśnia dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Lublinie, Krzysztof Lisek.
5: Już w statutach mieliśmy pewne ograniczenie używania telefonu. Teraz są akty wyższego rzędu, że tak powiem, to regulują i bardzo dobrze. To nie jest decyzja ograniczająca w jakiś sposób wolność, bo tu chodzi przede wszystkim o dzieci, o młodzież, o to, żeby była lepsza komunikacja między nimi, żeby zaczęli z sobą rozmawiać. Wzory mamy także w innych państwach europejskich czy na świecie.
1: A nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale i problemy. Przed 1 września w szkołach wykazano około 17 tysięcy wolnych miejsc pracy dla nauczycieli. Brakuje m.in. matematyków, fizyków czy biologów. Po blisko 2 latach utrudnień ulica Mikołowska w Katowicach znów jest przejezdna w obu kierunkach. Była zamknięta z powodu modernizacji węzła kolejowego i przebudowy wiaduktu. Teraz gotowy jest już wiadukt i droga, więc wyjazd z centrum Katowic na południe miasta będzie łatwiejszy. Zmiany odczują jednak nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie autobusów, bo obejmą aż 50 linii, mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Zaplanowane zmiany oznaczają przede wszystkim modyfikację tras poszczególnych linii autobusowych oraz inne godziny odjazdów w rozkładach jazdy.
1: Nowe rozkłady i informacje o zmienionych trasach są już na przystankach. Dzieci i wnuki uroczyście przeniosły trumnę zmarłego króla Norwegii Haralda V z sali Pałacu Królewskiego do Pałacowej Kaplicy. Od wtorku Norwegowie będą mogli tam osobiście pożegnać monarchę. Trumna zostanie wystawiona w kaplicy pałacowej przez kolejne 8 dni. Kaplica będzie dostępna tak, aby każdy mógł osobiście pożegnać króla. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 9 września. A dziś nowy król Hakon VIII złoży uroczystą przysięgę przed parlamentem. Jednocześnie przewodniczący Stortingu oficjalnie ogłosi śmierć poprzedniego władcy. Hubert Hurkacz wygrał z bośniackim tenisistą Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rywalem Hurkacza w środę będzie albo rozstawiony z numerem 8 Amerykanin Ben Shelton, albo Holender Talon Griekspor. Do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku awansował Carlos Alcaraz. Broniący tytułu hiszpański tenisista w swoim pierwszym meczu od kwietnia pokonał Rosjanina Romana Sufulina 6-4, 6-4, 6-4. Do drugiej rundy US Open awansowała też liderka rankingu tenisistę Karina Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio 6-2, 6-4. Na kolejne informacje TOK FM w imieniu Arkadiusza Urbanka zapraszam o pierwszej, a teraz jeszcze pogoda. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni. Cieplej od 23 do 25 na południowym wschodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w północnej i wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
0: To jest powtórka.
7: Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Wielka strata dla Polski i polskiej demokracji, pisze Adam Michnik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, odnosząc się do smutnej wiadomości, jaka przyszła do nas wczoraj. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, zmarł w wieku 98 lat. Naszej redakcyjnej koleżance Dominice, córce Andrzeja Wielowiejskiego, składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i jestem przekonany, że robię to także w imieniu Państwa, słuchaczek i słuchaczy TOK FM. Wracając do tekstu Adama Michnika w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, redaktor przypomina, że Andrzej Wielowiejski był człowiekiem, dla którego zawsze na pierwszym miejscu było dobro Polski. Przyświecała mu troska o prawa człowieka i ład demokratyczny. Przez całe swoje życie kierował się chrześcijańskimi wartościami. Andrzej był bowiem dobrym chrześcijaninem Kościoła posoborowego. Miał przekonanie, że Kościół, którego był wyznawcą i którego pragnął, jest otwarty na dialog, odrzuca praktyki totalitarne i sprzeciwia się nacjonalizmom. Opowiadał się jednoznacznie przeciwko kultywowaniu tradycji ksenofobicznych, antysemickich czy antyukraińskich. Wierzył w Kościół miłosierdzia i odrzucał to wszystko, co było fanatyzmem i nietolerancją. Zapamiętam go jako intelektualistę odważnego i rozumnego, człowieka, który jest odpowiedzialny i szlachetny, jako postać ze świata ludzi niepokornych i tolerancyjnych, pisze Adam Michnik. A Andrzeja Wielowiejskiego wspominają też najważniejsi politycy w Polsce. Premier Donald Tusk napisał wczoraj: odszedł dobry, mądry i odważny człowiek, prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Andrzeju, dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej, napisał szef rządu. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodał, że Wielowiejski to człowiek, który rozumiał wartości, na których jest zbudowana demokracja i do końca pozostał im wierny. Uczcijmy jego pamięć wysiłkami na rzecz wzmacniania demokracji, dodał minister. I jeszcze wpis Dominiki Wielowiejskiej. Zmarł mój tata, jeden z ojców wolnej i demokratycznej Polski, kawaler Orderu Orła Białego. Odszedł otoczony rodziną. Żołnierz AK, prawnik, historyk, działacz katolicki, wieloletni sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej, członek redakcji Więź i działacz opozycji demokratycznej w PRL. Negocjator porozumień gdańskich w 80 roku, szef ekspertów Solidarności, współorganizator Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik Okrągłego Stołu i jeden z organizatorów sztabu Solidarności w przełomowych wyborach czerwca 89 roku. W trzeciej RP wicemarszałek Senatu, poseł, senator i europoseł. Miał 7 dzieci, 25 wnucząt oraz 31 prawnucząt. Na ten wpis zareagowało wielu ludzi, w tym były prezydent Andrzej Duda, który złożył wyrazy współczucia. A do rozmowy o historii Andrzeja Wielowiejskiego wrócimy już za chwilę. Po 7.20 naszym gościem będzie doktor habilitowana Irena Słodkowska z Polskiej Akademii Nauk, wieloletnia znajoma Andrzeja Wielowiejskiego. W prasie można dzisiaj znaleźć również ważne informacje na temat wydarzeń z 30 lipca. gdy w polską przestrzeń powietrzną, pamiętamy to zapewne wszyscy, wleciał rosyjski pocisk, a jak ustaliła dzisiejsza Rzeczpospolita, nie wszystko zadziałało jak należy. I nie chodzi tylko o syreny, o których dyskutowaliśmy przez długie dni po tym wydarzeniu, bo jak pisze Maciej Miłosz właśnie w Rzeczpospolitej, udało się ustalić redaktorowi, że gdy rakieta wleciała do Polski, jeden z dyżurnych F-16 tankował w powietrzu, a drugi zajmował się ukraińskim MiG-29. W dodatku w tych obu polskich myśliwcach nie działał system Link-16, utrudniając komunikację. Wojsko ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym informacjom. Prowadzona jest szczegółowa analiza incydentu, odpowiada podpułkownik Jacek Goryszewski. Więc sprawa faktycznie wymaga dalszego zbadania. Także w Rzeczpospolitej ciekawy sondaż dla Rozwoju Plus i Mateusza Morawieckiego, bo od premiery tego ugrupowania, tak można powiedzieć, minął miesiąc. No i Rzeczpospolita poprosiła Ibris o sondaż na ten temat i dziś, co ciekawe, to dobry wynik dla byłego premiera. Start tej inicjatywy jako udany ocenia niemal 44% respondentów, a przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. Chociaż, tu trzeba od razu zaznaczyć, ta ocena udanego startu nie przekłada się bezpośrednio na dobre wyniki sondażowe, jakoś bardzo dobre, bo to jest niecałe 6,5% poparcia, czyli no, z tym wynikiem, to już jest kolejna dobra informacja dla Morawieckiego, Rozwój Plus przekroczyłby próg wyborczy. A o Morawieckim pisze też dziś Gazeta Polska, szanowni państwo, Gazeta Polska Codziennie, która opisuje nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej, który odbył się w Sulejówku pod Warszawą. I tam Jarosław Kaczyński mówił do klubów Gazety Polskiej, że musimy być narodem suwerennym, ale dużo było też oczywiście o zbliżających się wyborach. Ja tu zaglądam na trzecią stronę, jest takie pamiątkowe zdjęcie, wszyscy uśmiechnięci, ale co ciekawe, na tym zjeździe był też właśnie Mateusz Morawiecki, a więc rozłamowiec, jak to nazywają go w PiSie, ale na tym zdjęciu dla rozłamowca miejsca nie było. Nie dostrzegam tutaj wśród licznych gości właśnie Mateusza Morawieckiego, ale był i mówił, i Gazeta Polska, krótki cytat z tego wystąpienia byłego premiera daje, bo teraz oczywiście już jest coraz ostrzejsza wymiana zdań jest między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, ale Mateusz Morawiecki na zjeździe klubów Gazety Polskiej próbował raczej nastroje tonować, bo powiedział tak: mam nadzieję, że już wkrótce, tak jak to było zapowiadane, prezydent przystąpi do konstruowania, organizowania i patronowania paktowi senackiemu. My po tym wypchnięciu będziemy robić swoje. Pozwólcie państwo, że będziemy docierali tam, gdzie ciężko było dotrzeć PiSowi. Po cichu liczę na to, że już, jak już się tak stało, to będzie bardziej jednoznacznie i będziemy mogli docierać do tych grup, które, uwaga, według mnie ciekawy cytat, zatrzaskiwały okna i drzwi przed PiS-em. Jestem ciekawy, jak publiczność zareagowała na te słowa. Jeżeli tak będziemy robić i będziemy w stanie dotrzeć do tych, którzy się odwracali od PiS, to znaczy, że poszerzymy obóz patriotyczny. No i powiedział, że trzeba po prostu odsunąć Donalda Tuska od sterów rządu. To pewnie już się spodobało. A z kolei Jarosław Kaczyński mówił o tym, że raczej miejsc na liście wyborczej gdyby miała być wspólna lista PiSu i Rozwoju Plus, dla ludzi Morawieckiego nie będzie, bo pyta: w jaki sposób ja, jako szef partii, mam przekonywać moje koleżanki i moich kolegów, żeby ustępowali dobre miejsca na listach wyborczych tym, którzy zdradzili? Bo to jest zdrada po prostu. Najnormalniejsza na świecie zdrada. W jaki sposób kogoś, kto jest lojalny, ciężko pracuje, możemy ustawić na listach wyborczych niżej niż kogoś, który w pewnym momencie przeszedł na inną stronę? Dobrze, że prezes nie powiedział na drugą stronę, bo to już kompletny koniec byłby marzeń o jakiejś koalicji z Mateuszem Morawieckim. No chociaż jak inna, a są dwie strony, to wiadomo, że ta druga. Chociaż pytanie, jak to prezes dokładnie tutaj widzi i rozumuje. I na koniec jeszcze raz Gazeta Wyborcza, szanowni państwo. Mam jeszcze małą chwilę, bo bardzo ważna wiadomość od specjalistki w kwestiach zdrowotnych, czyli Judyty Watoły, o tym, że Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla dla osób w wieku 65 lat i więcej. I ta lista może zostać skrócona o nawet 1500 pozycji. Bardzo tutaj szczegółowo, i polecam ten artykuł, jest opisana historia tego projektu. Został wprowadzony za rządów PiS, później poszerzony także dla osób powyżej 70. Najpierw było to tylko leki dla osób powyżej 75 roku życia, później poszerzone właśnie o tych młodszych seniorów. No, ale na początku ten program kosztował miliony złotych, a teraz już 3,5 miliarda złotych rocznie. I po prostu ministerstwo musi szukać jakichś cięć, bo budżet NFZ-u nie jest w stanie udźwignąć opłacania tej listy. I resort, jak donosi Wyborcza, wybrał nieco bardziej finezyjne narzędzie do porządkowania listy 65+, niż proste wykreślenie z niej najdroższych preparatów. Będzie informować poszczególnych producentów, że ich lek jest za drogi w stosunku do innych i będzie zachęcał w ten sposób do obniżenia jego ceny pod groźbą wykreślenia ich leku z listy. Czyli rozmowy może z groźbami. Zobaczymy, czy będą skuteczne. Temat na pewno ważny dla pokaźnej części naszego społeczeństwa. I na koniec jeszcze zajrzę do faktu, bo to będzie jeden z tematów pewnie naszej rozmowy z komentatorami po 8.20, bo rywale z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a więc Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, spotkali się z młodzieżą w tych dniach. Karol Nawrocki po raz pierwszy zorganizował w ośrodku prezydenckim w Juracie spotkanie. Było kilkaset osób maksymalnie przez te dni. Kilka tysięcy z kolei na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, chociaż frekwencja była ponoć nieco mniejsza niż w ubiegłych latach, no ale to już piąta edycja tego kampusu Polska Przyszłości. Jak pisze Fakt, politycy walczą o młodych, prezydent czarował na plaży, a premier pod namiotem. No bo prezydent spotkał się na plaży, pogoda dopisała, no a kampus Polska Przyszłości organizował panele dyskusyjne pod namiotem. Premier, słuchałem wystąpienia piątkowego, mówił między innymi o tym, że liczy na to, że ambitni 30-latkowie niedługo przejmą stery władzy, a z kolei Włodzimierz Czarzasty, który występował w sobotę przed młodzieżą, zagrzewał do walki, mówił, że jest przekonany, że obecna koalicja utrzyma władzę w przyszłorocznych wyborach, i powiedział do młodych: jeśli jakikolwiek lider obecnej koalicji przyjdzie do was i powie, że nie wygramy tych wyborów, to go pogońcie. Tak mówił lider lewicy. Gościem poranka TOK FM jest teraz doktor habilitowana Inka Słodkowska, Instytut Studiów Politycznych. Pan, dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Wieloletnia znajoma, przyjaciółka Andrzeja Wielowiejskiego. Pani doktor, w tych wspomnieniach liczne aktywności stanowiska Andrzeja Wielowiejskiego są przypominane, ale takim wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy podkreślają, że był jednym z najważniejszych ojców polskiej demokracji. A pani przy Andrzeju Wielowiejskim pracowała, gdy ta demokracja się wykuwała, chociażby w jego gabinecie.
8: Nie, ja nie pracowałam w jego gabinecie. Ja, przepraszam, muszę to sprostować. Ja pracowałam z Andrzejem Wielowiejskim dwukrotnie, aczkolwiek znam go, no poznałam go ponad 50 lat temu. Jeszcze powiedziałam, znam go, no właśnie, trudno powiedzieć w czasie przeszłym. Poznałam go, jak przyszłam jako bardzo młoda osoba do Klubu Inteligencji Katolickiej na pierwszym roku studiów w Warszawie. Studiowałam tuż obok klubu, więc w klubie bywałam bardzo często. Klub Inteligencji Katolickiej w latach 70., 80., ale i wcześniej był nazywany taką oazą na Kopernika. Przy ulicy Kopernika była jego siedziba, teraz jest gdzie indziej, gdzie też jest oaza, ale wtedy się mówiło oaza na Kopernika i można tam było w każdej chwili wejść. I to rzeczywiście było miejsce, które było otwarte dla innych, życzliwe, gdzie było jakby taki kawałek wolności w czasach Polski komunistycznej. I Andrzej Wielowiejski był jednym z twórców tego miejsca, tej atmosfery. I co było dla niego charakterystyczne, to ogromna taka otwartość na ludzi, między innymi, a zwłaszcza dla młodych ludzi. I to sprawiło, że w twoim późniejszej działalności publicznej i opozycyjnej, a później jeszcze w tej już później wolnej Polsce po roku 1989 mógł na młodych ludzi liczyć i ta ogromna rzesza młodych ludzi szła za nim. No była ta grupa taka najbliższa jemu, to byli tacy ludzie jak Wojciech Sawicki, który był szefem kancelarii odtworzonego w roku 1989 Senatu. Jacek Michałowski, też pracownik, jeden z twórców Senatu. Katarzyna Cywińska, Jan Cywiński, Wojciech Ostrowski. No, mogę się, no i chyba mam, mogę się do tego grona też zaliczyć. Ale przedtem wiele innych miejscach to on tak by tą Polskę wolną wykuwał. I to począwszy od walki w czasie II wojny światowej, później w innych różnych strukturach, które próbowały tworzyć niezależne od komunizmu sfery w życiu społecznym. Ale najbardziej się wydaje, najważniejszą rolę odgrywał dwukrotnie. To znaczy raz w roku 1980 i 81.
7: Po stanie wojennym?
8: Nie, w 80 to jest jeszcze Solidarność.
7: Tak, ale też pamiętam naszą wczorajszą rozmowę, gdy mówiła pani, jaką dużą rolę odegrał po stanie wojennym, gdy ludzie tracili pracę, bardzo zależało mu na tym, by im pomóc, by nie zostali w tej trudnej sytuacji.
8: Nie zostawiał samych, tak. Mm-hmm. On zawsze pamiętał, że trzeba się zainteresować. Ja pamiętam, że właśnie na początku stanu wojennego wynosiliśmy różne rzeczy z naszego lokalu solidarnościowego na ulicy Szpitalnej. Potem został zaplombowany. Ja na wszelki wypadek nocowałam poza domem i on przyjechał do moich rodziców sam. Bo mu się objechał swoich, bo jego nie internowano. Objechał swoich pracowników, współpracowników z tego czasu. Żeby sprawdzić, co się z nimi dzieje, a poza tym dać znać o lokalu takim już konspiracyjnym, w którym zaczęliśmy się spotykać i razem pracować. I wtedy też najpierw był, jak mówię, doradcą Solidarności w roku 80 i 81. W 81 był szefem ośrodka, najważniejszego ośrodka ekspertów NSZ Solidarność. Brał udział we wszystkich najważniejszych rokowaniach, negocjacjach. Był w tym znakomity. Robił to spokojnie, bardzo. On był niezwykle racjonalnym, niezwykle. Był cholerykiem, ale umiał to doskonale w sobie pohamować i w negocjacjach, w kierowaniu ludźmi, w kierowaniu z jakimś zakładem pracy, który miał to pod sobą też takie, znaczy grupą pracujących osób, potrafił bardzo racjonalnie, spokojnie podejmować decyzje.
7: Też wspomina o tym we swoim wpisie Dominika Wielowiejska, córka Andrzeja Wielowiejskiego, że przecież właśnie był jednym z organizatorów Sztabu Solidarności w przełomowych wyborach czerwca 89 roku, tworzył te listy. Jak to się stało, że miał już wtedy taką wiedzę, ale też umiejętność współpracy z ludźmi, że wiedział dokładnie, kto na tej liście musi się znaleźć? Jak pani to pamięta, ten moment tworzenia? Bo to był newralgiczny czas,
8: tak, to było
7: żeby ci ludzie mogli wygrać.
8: On znał ludzi w całej Polsce, ponieważ był jednym z najważniejszych działaczy ruchu klubów inteligencji katolickiej. Jeździł po tych klubach, jeździł z odczytami. Pisał felietony w Gościu Niedzielnym, który miał wtedy ogromną, był bardzo popularny, miał ogromną poczytność. Przede wszystkim jeździł po kraju i znał bardzo wiele ludzi. No i tutaj bardzo blisko współpracował z Henrykiem Wójcem. We dwóch stanowili tandem niezwykły. Właśnie ludzi, którzy doskonale znali tą prowincję. I ja pamiętam takie momenty, bo właśnie ja również pracowałam wtedy właśnie przy nim bardzo blisko w czasie początków kampanii, jak były ustalane listy kandydatów na senatorów i posłów, jak Andrzej Wielowiejski non-stop na telefonie tłumaczył. panie kolego, jakiemuś swojemu drugiemu działaczowi Kikowskiemu gdzieś, nie wiem, małym mieście, czy większym, czy mniejszym. Potrzeba nam prawników. Szukajcie u siebie dobrego prawnika, albo szukajcie u siebie specjalisty od ekologii, albo szukajcie takiej. Czy potrzebujemy też kobiet. I tak i wszyscy po kolei tłumaczył, dyskutował. On właściwie miał największy wpływ na stworzenie listy kandydatów do Sejmu i do Senatu ze strony Solidarności. To są niebywałe. Znaczy to jest... Myślę, że pewnych rzeczy on nigdy nie podkreślał, ponieważ dla niego to było całkowicie naturalne. Dla niego działalność społeczna na rzecz kraju, na rzecz innych ludzi była tak naturalna. Kiedyś z nim długo o tym rozmawiałam, robiąc notacje dla Archiwum Akt Nowych. Przez 2 dni żeśmy nagrywali z kamerą, długą bardzo rozmowę i on powiedział, że nauczyła go tego matka. Matka była ziemianką z Wielkopolski i ona wpoiła mu właśnie obowiązek pracy społecznej. Opowiadał mi taką historię, że jako młodego chłopaka, w końcu dziedzica młodego chłopca, ale z dworu, kierowała w stronę organizacji dzieciom chłopskim, różnych zabaw, w piłkę.
7: Żeby od razu mieć kontakt z innymi
8: ludźmi. I on mówił mi, że potem z tej grupy, w którą on grał w piłkę, w którym organizował jakieś zabawy jako młody chłopak, stworzył już w okresie okupacji niemieckiej stworzył całą siatkę łączników, i której w ogóle Niemcy nie potrafili odnaleźć, bo to byli młodzi chłopcy, którzy niby grali w piłkę cały czas, pasali krowy, a jednocześnie by odegrali w systemie łączności Armii Krajowej bardzo ważną rolę na tym terenie.
7: Czyli kontakt z drugim człowiekiem zawsze ważny, niezmiennie, niezależnie od czasów. Ale dla pani na pewno ważne jest też to, jak Andrzej Wielowiejski patrzył na relacje państwa i kościoła. No, przede wszystkim z uwagi na działalność w Klubie Inteligencji Katolickiej. Czy dzisiaj, patrząc niekiedy na upolitycznienie kościoła, upolitycznienie kazań niektórych hierarchów, bo przecież nie wszystkich, martwiłby się taką sytuacją?
8: No na pewno byśmy, jeszcze gdyby miały jeszcze teraz siłę organizować zebrania w klubie, znaczy w KIK-u, to by na pewno takie zebrania...
7: Tylko dopowiem, czasami upolitycznione kazania, a czasami, to też mówi KIK, czasami brak głosu w niektórych sprawach, chociażby jeśli chodzi o prawa człowieka na granicy i tak dalej, i tak dalej.
8: Trudno mi powiedzieć za Andrzeja Wielowiejskiego, ale wiem, że zawsze by stał po stronie tego człowieka, który potrzebuje pomocy, który potrzebuje... jasnych reguł i moralnych, ale prawnych, czyli nie będę tego dopowiadać, ale myślę, że najlepiej tutaj mogą się wypowiedzieć jego dzieci, które go znały doskonale i które razem z nim uczestniczyły w jego akcjach. Wiem, że jeździł do wielu lat w takich już bardzo zaawansowanego wieku, jeździł na różne spotkania, opowiadające się za demokracją, uczciwym potraktowaniem innych ludzi. Na pewno był człowiekiem bardzo jasnych poglądów i bardzo zdecydowanych. Także, tak jak mówię, nie chcę za niego mówić, bo nie mogę. Nie mam takiego prawa. W Kanadzie nas ukształtował w Klubie Inteligencji Katolickiej. Mieliśmy z nim wiele bardzo spotkań, kształtował nas. I widziałam właśnie, jak on traktuje ludzi, a jak, jeżeli chodzi o Kościół, też kiedyś w rozmowie powiedział, że dla niego wiara jest ogromnie ważna. Zresztą dał całym swoim życiem, dał tego dowody. No ale właśnie to była ta wiara, którą później nam wpajał i jego żona też. To trzeba powiedzieć, że oni ze swoją żoną Zulą Wielowiejską tworzyli niezwykłą parę, która razem była wzorcem dla wielu innych młodych ludzi. Na nich patrząc, żeśmy już wiedzieli, jak postępować, jak działać. Ale i to jest szalenie istotne.
7: Na koniec jeszcze poproszę panią... Może o jeden obraz, jedną publikację. Przyszła pani do studia TOG FM z biuletynem przygotowanym przez Archiwum Senackie. Była też wystawa w parlamencie na temat Andrzeja Wielowiejskiego. Czy jakaś taka właśnie historia, czy jakieś zdjęcie, czy jakaś właśnie publikacja, gdy pani myśli o Andrzeju Wielowiejskim, przychodzi pani od razu wtedy jako pierwsza myśl do głowy?
8: Nie, nie publikacja. Taki moment. Jest ponury listopad 1981 roku. Niedługo przed stanem wojennym. Andrzej, jesteśmy w naszym miejscu pracy. To jest ulica Szpitalna. Jest tam zimno, ponuro. Andrzej Wielowiejski wychodzi na negocjacje z Stanisławem Cioskiem. I wychodzi... tak bierze się gładzik po głowie i mówi, no tak, idziemy i znowu będzie to bez wyników, bez sensu, ale musimy iść. No i niedługo potem był stan wojenny. To taka była zasada. Będzie to bez wyników, nic z tego nie będzie, ale nie mogę tam nie pójść. Muszę w każdą możliwą sytuację wykorzystać, żeby... A nuż gdzieś potem...
7: Potem... Czyli wykonać swoje obowiązki, wykorzystać okazję.
8: Tak. I jeszcze pamiętam, właśnie to jest tak jak to, że od razu przyjechał do swoich pracowników. Stan wojenny, nieważne, musimy dalej pracować. I nas właśnie zebrał do tej pracy. On nas tego nauczył.
7: I pamiętam, jak mi pani wczoraj mówiła, dbał też o to, żeby nikt głodny nie był, gdy szedł po naleśniki do sklepu, to sam je odgrzewał dla wszystkich.
8: Tak.
7: Dziękuję bardzo za te wspomnienia. Doktor habilitowana Irena Inka Słodkowska, Polska Akademia Nauk. Dziękuję za wizytę w studiu TOG FM. Gościem poranka TOG FM jest Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich, a szczególnie pozwoli pan redaktor, pozdrowię nauczycieli, którzy właśnie dojechali do Warszawy albo zmierzają ze wszystkich stron Polski
7: bo
9: na
7: o
9: 11 dzisiejszy protest.
7: Przed kancelarią premiera, tak?
9: Tak, pozdrawiam.
7: Na Alejach Ujazdowskich. Dużo będzie osób?
9: Więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ to jest pikieta w zasadzie taka przed... Tam nie ma wiele miejsca. Spodziewaliśmy się, 2000 będzie... Więcej niż 3000.
7: To całkiem sporo, tak. To Aleje Ujazdowskie, myśli pani, że mogą być zablokowane chwilowo, czy będziecie na tym chodniku przy Łazienkach?
9: Nie, pasa ruchu nie blokujemy.
7: Okay. Cenna informacja dla warszawiaków. No dobrze, ale pani prezes, z jakimi postulatami przede wszystkim, ale może jeszcze jedna techniczna sprawa dotycząca otoczenia kancelarii premiera, czy ta pikieta może się potem przekształcić w miasteczko, w namioty, zostanie się na dłużej, jak kiedyś chociażby pielęgniarki czy medycy?
9: Jak my w 23 roku przecież było tygodniowe miasteczko edukacyjne, gdzie zarówno skierowane do uczniów, do społeczeństwa, przy Ministerstwie Edukacji było, ale niestety minister Czarnek nas nie odwiedził.
7: Czy teraz może być podobnie?
9: Wszystko jest możliwe. Mamy nadzieję, tak jak się dzisiaj witaliśmy, dzień dobry, że to będzie dobry dzień.
7: A dobry byłby kiedy?
9: Kiedy wyszedłby
7: premier i powiedział tak, powiążemy na przykład wynagrodzenie ze średnią krajową?
9: Premier to obiecał. Premier to obiecał zarówno i to kilkukrotnie, jak również na naszym zjeździe prosił, żeby szanować polskich nauczycieli i obiecał powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną gospodarką. Nie tylko premier, wszystkie partie, które wtedy były opozycyjnymi, a teraz są koalicyjnymi, obietnic trzeba dotrzymywać. I jeszcze jedno, ja wiem, że my słyszymy, że teraz to jest tak, że budżet tego nie wytrzyma, nie ma na to pieniędzy. To ja powiem tak. Ministra mówiła, dostajecie 30% podwyższenia wynagrodzenia.
7: Na początku kadencji parlamentu.
9: Tak, i tak się stało. Tylko ja przypomnę, wtedy nauczyciele zarabiali poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7: Czyli to było podniesienie
9: z totalnego dna. To było tylko i wyłącznie podniesienie. A w tej chwili spadek jest taki, że jeżeli rzeczywiście utrzymałoby się te 3% na 2027 rok, to my wtedy osiągniemy poziom wynagrodzeń z 2023 roku.
7: Średni,
9: czyli ten
7: tak?
9: najgorszy, jaki w ogóle był w 30 lat. Czyli ta luka, którą rząd zasypał, właśnie pojawi się ponownie, dokładnie taka sama. No nie wiemy, kto ją będzie zasypywał. I teraz też druga sprawa. To jest naprawdę poniżające i żenujące, żeby nauczyciele zasadniczo co roku upominali się o podwyżkę wynagrodzeń.
7: Czyli to powinna być, to powinien być stały mechanizm.
9: Być system, właśnie taki, jaki jest w naszej inicjatywie obywatelskiej, systemowo uregulowany, niezależny od politycznych decyzji.
7: I jeżeli... wzrost wynagrodzeń dokładnie o poziom inflacji, czy jakoś inaczej?
9: Nie. Tam jest powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli rosną przeciętne wynagrodzenia, to powinny rosnąć też wynagrodzenia nauczycieli.
7: I gdyby... A o jaki procent? Jaka jest stawka do negocjowania?
9: Tam jest dla nauczycieli dyplomowanych 100%. Dla nauczycieli początkujących, mówimy o zasadniczym wynagrodzeniu, to jest 81%. Gdyby ministra dotrzymała słowa i byłyby podwyżki co roku, a nie waloryzacja, to my byśmy byli już blisko inicjatywy obywatelskiej. A w tej chwili te nożyce się rozwierają, bo nasze wynagrodzenia spadają, a przeciętne wynagrodzenie rośnie.
7: Czyli dyplomowany nauczyciel 100% wynagrodzenia średniej...
9: Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z trzeciego kwartału, no bo to tak musi być dla budżetu przyjęte.
7: A jaki koszt ujęliście państwo w projekcie obywatelskim? Koszt takiej podwyżki?
9: Ja mogę powiedzieć, co twierdzi minister Domański, że to by było 30 miliardów.
7: Dużo.
9: Dużo. Nie jestem pewna, że po pierwsze bardzo wiele z tych pieniędzy wróciłoby do budżetu państwa. Około 50%. Dlatego, że wróciłoby z podatków, z ubezpieczeń, również z zakupów, więc to rzeczywisty koszt nie byłby aż taki. A po drugie my obserwujemy, że państwo... stać na wydawanie lekką ręką, a tu 7 miliardów, a tu ileś miliardów.
7: Na przykład na?
9: No na przykład na CPK.
7: Myśli pani, że to niepotrzebny projekt?
9: Mówimy o benzynie.
7: A, mówimy o benzynie, dobrze. Ja teraz pomyślałem o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który zresztą się już nazywa Port Polska, a to jest CPN, ceny paliw niżej.
9: No właśnie.
7: Czyli według pani jednak kierowcy powinni zapłacić za paliwa taka, jaka jest realna cena, także przez
9: wakacje. Też jestem kierowcą.
7: Żeby zostało dla nauczycieli.
9: Powiedzmy, że kawałek wakacji i końcówka.
7: Że premier powie... Program SAFE, zbroimy się, zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo ważne. Nauczyciele, bardzo istotna część polskiego społeczeństwa, szanujemy zawód, ale cudów nie zdziałamy. Tak coś czuję.
9: W jaki sposób szanujemy? Mówił premier, szanujmy polskich nauczycieli, polskie nauczycielki. Dzisiaj jest pogrzeb pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która też mówiła, szanujmy polskich nauczycieli. Też mówiła o wynagrodzeniach. No nie można tego odkładać przez 30 lat.
7: A czy z tego powodu wakaty będą rosnąć, jeśli chodzi o zatrudnienie w szkołach?
9: One rosną i będą rosły. My nie mamy w ogóle młodych nauczycieli. Mamy najniższy odsetek w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o młodych nauczycieli.
7: Czyli w 3%. 26, 30 do 40, tak? Lat
9: tak,
7: mniej więcej.
9: To jest 3%. A po co ten młody
7: nauczyciel? A średnia europejska? Kilkanaście czy jeszcze więcej?
9: Procent? No 8-9. Też nie jest dobrze, ale dużo lepiej. My mamy lukę pokoleniową. My mamy pracujących 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli, którzy ratują system. Ba, w ciągu dekady 200 tysięcy nauczycieli osiągnie uprawnienia emerytalne. Na co minister Kiepura mówi, to nie jest problem, nie wszyscy pójdą na emeryturę. No jeżeli
7: no
9: będziemy...
7: wszyscy nie, ale...
9: Jeżeli będziemy tak lekceważyć, średni wiek...
7: system zależy od emerytów i
9: tak,
7: ich
9: średni wiek
7: woli.
9: Nauczyciela polskiego to już jest prawie 50 lat.
7: A co jeśli nie? Jeśli żaden z tych postulatów nie zostanie spełniony, odejdziecie od tablicy? Może się tak stać? Czy w ogóle tak może? No to jest zgodne z prawem?
9: To jest zgodne z prawem wtedy, kiedy się wypełni procedury sporu zbiorowego, co oczywiście wymaga czasu i pracy. Taką pracę włożyliśmy w 2019 roku. Sama byłam organizatorem strajku w 200 szkołach, więc wiem, co to znaczy.
7: Czyli to potrwa, ale to jest możliwe.
9: Tak, jest możliwe. No nie można odkładać. Ostatnio wynagrodzenia nauczycieli były, powiedzmy, do przyjęcia, a powiedzmy, że inaczej. Na najwyższym od 30 lat poziomie to był rok 2013 i wtedy nauczyciele dla porównania zarabiali 122% średnio. Średniego wynagrodzenia, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Teraz mamy 110, a w przyszłym roku będzie 106.
7: Dzieci wracają do szkoły już jutro. Uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym, 2 września, pierwsze lekcje. No i mamy Kompas Jutra, który wchodzi też w życie. Czy pani ten plan na nauczanie się podoba, czy ma pani jakieś zastrzeżenia? Czy związek też ma?
9: Ja powiem tak, generalnie 100% właściwie społeczeństwa mówiło, że trzeba zmienić podstawy programowe, że jest materiał przeładowany, że trzeba inaczej tego nauczać, że trzeba stawiać na umiejętności, a komunikację, no bo wiemy, co się dzieje z polskim
7: mówieniem. Czyli więcej miękkich umiejętności, a nie tylko wykuwania na blachę.
9: Tak, przygotowania. Więc to jest początek, to się zaczyna w tej chwili tylko
7: czyli
9: i wyłącznie.
7: Kierunek
9: okej. Okay. Kierunek okej, tylko po pierwsze zbyt dużo w tym czasie wrzuca się do szkoły, a mało zmotywowany albo niezmotywowany nauczyciel, do tego pracujący w ogromnych, jeśli chodzi o duże miasta oczywiście, oddziałach klasowych, no, jeśli jest ktoś niezmotywowany, to jak będzie pracował?
7: A to, że edukacja zdrowotna wchodzi jako obowiązkowa?
9: To bardzo dobrze. My byliśmy od początku zwolennikiem obowiązkowej edukacji zdrowotnej.
7: Także z tematami dotyczącymi zdrowia seksualnego?
9: Zdrowie seksualne jest odrębnym, wyodrębnionym modułem. Jest to odrębny w ogóle przedmiot.
7: I nieobowiązkowy.
9: W tej chwili nieobowiązkowy.
7: Dobrze, źle?
9: Niedobrze. Niedobrze, bo widzimy, że i tak do szkół wchodzi edukacja zdrowotna, chociażby zakaz smartfonów w szkołach podstawowych, to jest powiązane, ale nie można zakazywać, a nie edukować. Mm-hmm. Więc wchodzi żywienie, prawda, inne. Trzeba edukować. I gdyby ta edukacja zdrowotna weszła już w zeszłym roku,
7: byłoby przygotowanie.
9: Byłoby przygotowanie. Mm-hmm. Więc edukacja zdrowotna 3 razy tak.
7: A e-dziennik, jestem ciekaw pani opinii, bo po tym jak prezydent zawetował ustawę w tej sprawie, żeby był ogólnopolski właśnie e-dziennik, też żeby to była polski system przygotowany przez państwo polskie właśnie, bo teraz to nie zawsze tak jest, są różne formy działania takich elektronicznych dzienników. Niektórzy nauczyciele mówili, dobra decyzja prezydenta, to kolejne zadania dla nauczycieli, no ale właśnie, niektórzy już z tego korzystają, a inni mówią, nie, niedobra, to jest wręcz działanie na rzecz firm zagranicznych.
9: No to ja powiem tak. Pisaliśmy opinię do projektu ustawy Prawo Oświatowe, gdzie wprowadzano najpierw przepis i to jest właśnie ta ustawa, którą prezydent zawetował. Nie jesteśmy przeciwnikami e-dziennika, ale nie można tego robić na ura. I jeżeli w tej
7: chociaż to miał być teraz tylko pilotaż.
9: Tak, ale uwaga. To, co mówią nauczyciele. Po pierwsze, ten pilotaż miał wejść 22 września, czyli pomija newralgiczny początek roku szkolnego, kiedy wszyscy się logują. Pomija też, bo kończy się, pilotaż miał się kończyć przed końcem roku szkolnego. To jest drugi newralgiczny moment. I teraz w tym pilotażu, po pierwsze, wszyscy rodzice muszą mieć M-obywatela. Mhm. Muszą, bo inaczej się nie zalogują. Po drugie, nauczyciele muszą w tym czasie prowadzić 2 dzienniki, bo 90-kilka% szkół operuje elektronicznymi dziennikami. Czyli prowadzenie dla nauczyciela podwójnego dziennika, czyli na przykład Librusa bądź Wulkana i tego, który nowego. Właśnie jest w pilotażu, to jest już problem.
7: A są jeszcze te tradycyjne? Książeczkowe,
9: to jak
7: takie,
9: powiedziałam, w 90...
7: nauczyciel otwierał, a wszyscy drżeli, czy nie padnie na jego nazwisko.
9: W 90-kilku% polskich szkół są już, elektroniczne.
7: Już tylko. Mhm.
9: Tak, więc myślę, że to wymaga po pierwsze rozbudowy, kompatybilności, a po drugie rozmów z nauczycielami i konsultacji. To się zadziało w czasie wakacji. A równocześnie pani minister powiedziała, wstrzymujemy, jeśli się zgodzicie, wprowadzanie zmian w rozdziale 10 postępowania dyscyplinarne nauczycieli na po wakacjach, żeby była możliwość konsultacji. No to bądźmy konsekwentni. Konsultujmy, potem wprowadzajmy. Nie jesteśmy przeciwnikami.
7: Tylko zróbmy to dobrze.
9: Zróbmy to dobrze, nie na hura.
7: Na koniec, czego życzyć przede wszystkim nauczycielom?
9: Nauczycielom należy życzyć prestiżu zawodu, szacunku i dobrych warunków pracy i dobrych wynagrodzeń. I oczywiście wspaniałych uczniów, ale tych mamy.
7: No, oczywiście przyłączamy się wszyscy tu w redakcji TOK FM do tych życzeń. Urszula Woźniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach?
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Syreny alarmowe zawyją w Gdańsku i Wieluniu. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziś początek roku szkolnego, a wczoraj nauczyciele starali się przypomnieć rządzącym o swoich postulatach. Unia Europejska zawiesi od czwartku import brazylijskiego mięsa. Powodem wymogi sanitarne. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem dziś rozpoczną się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To pierwsze miejsca, które padły ofiarą niemieckich ataków. W uroczystościach obok przedstawicieli najwyższych władz wezmą również udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, wszyscy ci, którzy wspólnie będą chcieli uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej. Uroczystości na gdańskim Westerplatte rozpoczną się nad ranem o 4:15. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. 5 minut wcześniej syreny zawyją w Wieluniu, który był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Luftwaffe. Na rozpoczynającym się w środę pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie po raz kolejny podejmą próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydent już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ostatnio w czerwcu. Do odrzucenia weta potrzebna jest większa liczba głosów niż ta, którą dysponują rządzący, dlatego potrzebują w tej sprawie wsparcia opozycji, a przynajmniej jej części, o czym więcej Maciej Kluczka.
5: Szans na to raczej nie ma, bo zarówno PiS, jak i Konfederacja twierdzą, że ustawa rządowa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
5: Mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
7: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
5: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski manifestowało przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zorganizował wczorajszy protest, wytyka rządowi, że w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał zajęcie się obywatelskim projektem ustawy w sprawie wynagrodzeń, ale po wyborach propozycja trafiła do sejmowej zamrażarki.
8: Widzę, że państwo aż ze Szczecina przyjechali. Myślę, że sytuacja musi być poważna, skoro aż taka podróż do Warszawy państwa czekała.
9: Myślę, że cała Polska, cała kadra nauczycielska, no, oczekują od premiera, żeby swoje słowa spełnił. Obiecał dużo ładnych rzeczy, pani minister też. No, a jak pan widzi, życie boleśnie weryfikuje to. Średnia wieku na przykład to jest 53 lata. Młodzi nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden młody się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przed nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał.
8: No bo jest to wymagająca praca, a po drugie, no jeśli jego pensja wynosi ponad 500 zł, jest wyższa niż wynagrodzenie minimalne, no to chyba trudno.
9: Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej?
4: Mówił jeden z protestujących nauczycieli w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem. Główne hasło manifestacji to politycy do tablicy. A już dziś początek nowego roku szkolnego, a w szkołach wiele zmian. Wśród nich na przykład zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Egzekwowanie tych przepisów może być jednak trudne, mówiła w TOK FM prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj.
10: Nauczycielom nie chce się egzekwować tego zakazu. Po prostu wzbraniają się przed tym, mówiąc: naszym obowiązkiem jest uczyć, a nie jeszcze być dodatkowo cerberem telefonów.
4: Za złamanie zakazu w szkolnych statutach będą przewidziane kary. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonów za zgodą nauczycieli i dyrekcji jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w szkołach ponadpodstawowych, gdzie decyzja o zakazie będzie zależała od władz placówki. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego drobiu i wołowiny, poinformowała Komisja Europejska. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa wspólnoty wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny. Przez centrum Katowic można już przejechać bez objazdów. Po blisko dwóch latach utrudnień ulica Mikołowska znów jest przejezdna w obu kierunkach. Zamknięta została z powodu modernizacji węzła kolejowego i przebudowy wiaduktu. Teraz gotowy jest już i wiadukt, i droga, więc wyjazd z centrum Katowic na południe miasta będzie łatwiejszy. Zmiany odczują nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie autobusów, bo obejmą aż 50 linii autobusowych, mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
11: Zaplanowane zmiany oznaczają przede wszystkim modyfikację tras poszczególnych linii autobusowych oraz inne godziny odjazdów w rozkładach jazdy.
4: Nowe rozkłady i informacje o zmienionych trasach są już na przystankach. To jednak nie koniec utrudnień, bo trwają prace na kolejnych wiaduktach. Od dziś zamknięty zostanie kluczowy przejazd ulicą Francuską. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Z nami w studiu Poranka TOK FM jest Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Tak będzie do końca tej kadencji parlamentu niezrzeszona, czy jednak gdzieś może w jakimś klubie znajdzie pani swoje miejsce?
13: Bo najbardziej prawdopodobne jest to, że pozostanę niezrzeszona, ale ponieważ w polityce bywają rzeczy nieprzewidywalne, więc zostawiam sobie tych kilka procent prawdopodobieństwa na inny scenariusz.
12: Ale jak już to Unia Centrum?
13: Nie. To absolutnie nie te miejsca, które teraz istnieją. Ja raczej mam nadzieję na to, że jeszcze coś powstanie przed wyborami, coś nowego, coś w centrum, ale w centrum demokratycznym.
12: Jest
13: tłok, dlatego zastanawiam
12: ludzi.
13: Się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby te inicjatywy połączyć, żeby te inicjatywy w jakiś sposób zjednoczyć. Myślę, że szanse są bardzo niewielkie, ale nadal na to liczę i nadal o tym marzę.
12: I w takim połączeniu mogłyby się znaleźć Polska 2050, Unia Centrum, PSL, czy jednak animozji między byłymi kolegami z Polski 2050 i koleżankami są duże?
13: Jest teraz taki plan, żeby stworzyć klub federacyjny, który byłby właśnie, składałby się z tych środowisk. Być może jeszcze inne osoby dołączyłyby do tego klubu. Ja na tę chwilę nie przesądzam, czy znalazłabym się w nim, czy nie, bo zobaczę, jaki po prostu będzie miał
12: Ale
13: kształt.
12: Ale później kolejny krok, stworzenie wspólnych list wyborczych pewnie, tak?
13: Myślę, że taki jest plan, albo w każdym razie jest to jeden ze scenariuszy, który jest brany pod uwagę.
12: Jakiś czas temu w rozmowie z Jackiem Żakowskim na antenie TOG FM mówiła pani, że raczej nie wybiera się, nie będzie pani próbowała startować i odnowić mandat w kolejnych wyborach parlamentarnych.
13: To jest cały czas najbardziej prawdopodobny scenariusz.
12: Ale nie jedyny możliwy, wyczuwam.
13: Mówiłam o tym wielokrotnie. Ja naprawdę chciałabym, żeby powstała partia, która będzie partią oferty dla Polaków. Mamy dzisiaj dwie partie polityczne na tej spolaryzowanej scenie politycznej, dwie części. Jedna część psuła przez 8 lat Polskę, przez 10 lat, jeśli policzymy jeszcze wcześniejszą kadencję. Druga, no w moim przekonaniu, nie robi tych reform, które są konieczne, które są niezbędne.
12: Na przykład?
13: Reformy podatkowej, reformy opieki zdrowotnej, reformy edukacji wystarczająco jakby dobrej i wychodzącej naprzeciw przyszłości.
12: Czyli kompas jutra niewystarczający. Zmiany wynagrodzeń medyków niewystarczające. Zmiany podatkowe zaproponowane niewystarczające.
13: Oczywiście, że tak. To są maleńkie kroczki do przodu, natomiast absolutnie nieadekwatne do tego, co jest potrzebne. Jeśli my dzisiaj chcemy odzyskać klasę średnią, bo to jest klasa klasa średnia, która musi wygrać ewentualnie dla demokratów te przyszłe wybory, to musimy im zaproponować państwo dobrych usług publicznych. Państwo, które stoi przodem do obywatela. Państwo, które staje za tym obywatelem. Wtedy, kiedy ten obywatel ma problem z bankiem, ma problem z firmą, dostarczycielem jakichś usług internetowych, ma problem z innego typu gigantem. Dzisiaj nasze państwo nie staje za tym obywatelem.
12: Na przykład UOKiK według pani powinien lepiej działać. Tak,
13: tak, UOKiK jest jedną z tych instytucji, która w moim przekonaniu nie robi wystarczającej roboty, którą powinien robić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy 20. gospodarką świata. Mamy ludzi, którzy się wzbogacili. Mamy klasę średnią, która naprawdę czuje się już w miarę bezpiecznie. I codziennie wraca do domu i mówi... Nie wierzę w to, co słyszę, tak? Wymutowałam jedno słowo, które tutaj powiedziałam,
12: ale to... co słyszę i nie chcę wierzyć w to, co
13: się, nie wierzę w to, co widzę, nie wierzę w to, co słyszę, nie wierzę w to, co się dzieje. Na moim styku na spotkaniu z urzędnikiem, na styku ze spotkaniem z politykiem, z państwem polskim. Dlatego ta wielka reforma, która jest nam dzisiaj potrzebna, to jest reforma jakości życia, bo my jesteśmy na 20 miejscu, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o jakość życia, jakość jakichkolwiek podsystemów społecznych, to jesteśmy w okolicach 40 miejsca. I ta spójność jest tutaj.
12: Chociaż jeśli chodzi o usługi cyfrowe, czy też chociażby część ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia, to nawet Polacy, którzy przyjeżdżają z innych krajów, mówią, jesteśmy lepsi, chociażby nawet od Niemiec.
13: To prawda, bo my w niektórych dziedzinach dokonaliśmy czegoś, co się nazywa żabim skokiem. Ja pamiętam, jak byłam w Ministerstwie Sportu i Turystyki, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasza turystyka, nasza na przykład baza hotelowa przeskoczyła kraje zachodnie, dlatego, że my to wszystko budowaliśmy od nowa.
12: A propos resortu sportu, przejdziemy do tematu Komitetu Olimpijskiego. Ja tylko przypomnę, że też naszą rozmowę można śledzić na YouTubie Radia Tok FM. Jest transmisja, jak zawsze w poranku o godzinie 8:00. Właśnie, pani minister, była pani ministrą sportu. Wiadomo, że minister sportu w sprawie Komitetu Olimpijskiego za dużo zrobić nie może. To jest niezależna instytucja. Walne zgromadzenie może coś zrobić w sprawie prezesa Radosława P., który jest w areszcie przynajmniej na 3 miesiące, który ma poważne zarzuty. Czy musi czekać na jego łaskawe zrzeczenie się funkcji? Bo już Międzynarodowy Komitet, ja tylko dopowiem, też już interesuje się sprawą, wysłał list kreślący 3 scenariusze i też ponaglający do działania.
13: Tak, myślę, że najlepszym scenariuszem byłaby sytuacja, gdyby pan Piesiewicz zrezygnował w tej chwili z tej funkcji. Natomiast czy to zrobi, to jest wielki znak zapytania. Ja nie pamiętam dokładnych zapisów tego statutu obecnego, ale wiem, że on został napisany tak, żeby pan Piesiewicz był nieodwoływalny. Mhm. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo trudno będzie zdjąć go z tego stanowiska, jeśli sam takiej decyzji nie podejmie. I rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Nie powinien, znaczy no, zarządzanie PKOL-em z więzienia, z aresztu, przepraszam, bądźmy precyzyjni, bo on przez 3 miesiące będzie właśnie tam, to jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego.
12: Pytanie też, jakie są nastroje, jeśli by doszło do zwołania walnego zgromadzenia, tego posiedzenia nie zwoływał Radosław P. Teraz, jeśli nie może wykonywać swoich obowiązków, to może któryś z wiceprezesów zwoła, chociaż przez tą dyskusję prawników, czy statut na to pozwala.
13: No
12: bo też przez dłuższy czas, a przecież już były zastrzeżenia do prezesa komitetu, członkowie, czyli szefowie kolejnych związków sportowych, niektórzy stali murem za Radosławem P. Pytanie, czy teraz
13: oczywiście,
12: to się zmienia?
13: Oczywiście, że tak. I to był pewnego... Znaczy, PKOL był zawsze trudną instytucją. To ja naprawdę też pamiętam i naprawdę minister sportu ma bardzo niewielki wpływ na to, co tam się dzieje.
12: Powinno być zmienione prawo w tej sprawie?
13: Nie, bo to są niezależne związki sportowe, które mają prawo tutaj organizować się w sposób niezależny od polityków i od ministerstwa. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju, nie boję się użyć słowa, kliki. Więc to nie jest dobre dla naszego sportu.
12: Pani minister, była też pani wiceministrą edukacji, to w tym rządzie. Czy rozumie pani postulaty nauczycieli, którzy dzisiaj od 11 będą protestować przed kancelarią premiera? Jak powiedziała wiceprezeska ZNP tutaj przed chwilą w poranku Tok FM, nawet nie jest wykluczone, że zostaną tam dłużej w formie jakiegoś miasteczka protestacyjnego.
13: Rozumiem i wydaje mi się, że my... Znaczy... Nauczyciele otrzymali podwyżkę 30-33% na samym początku naszego rządu. I to było coś absolutnie oczywistego, dlatego że oni po prostu nie otrzymywali podwyżek przez 8 lat rządów PiSu. Te podwyżki absolutnie nie nadążały za inflacją i za wszystkimi procesami gospodarczymi. Więc to, że uzyskali tę rekompensatę, której nie uzyskiwali wcześniej, prawda, to było coś absolutnie oczywistego. Natomiast nadal uważam, że wynagrodzenia nauczycieli w Polsce są nieadekwatne do pracy, którą wykonują. I z tego powodu jest bardzo dużo różnego rodzaju kolejnych konsekwencji, czyli nauczyciele, którzy pracują na kilku etatach, czyli nauczyciele, którzy dodatkowo mają jeszcze korepetycje, nauczyciele, którzy są przepracowani, którzy nie są w stanie tak przygotować się do zajęć.
12: I dyrektorzy, którzy mają wakaty.
13: I dyrektorzy, którzy mają wakaty, chociaż to się już w tej chwili będzie zmieniało jakby w drugą stronę, dlatego że idzie niż demograficzny bardzo, bardzo wyraźny, więc ten proces się akurat zmieni. Natomiast my jednocześnie chcemy, wymagamy bardzo wiele od nauczycieli. Jest reforma, jest nowa podstawa programowa. Są jakby takie nowe oczekiwania dotyczące tego, żeby te moduły, które są realizowane w szkole, czy będą realizowane w szkole, żeby nauczyciele byli przygotowani do tego. Ja nie mam takiego poczucia, że my ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ja już nie, ale jako państwo, że dajemy tym nauczycielom wszystko to, co jest im potrzebne do tego, żeby realizować później tę pracę i realizować najlepiej, jak to jest możliwe. A na pewno wynagrodzenia, no nie są adekwatne, jeśli chcemy, jeśli mówimy wciąż o tym, że edukacja jest jednym z absolutnie najważniejszych podsystemów państwa polskiego.
12: W 2026 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego to 6800 brutto, mianowanego nieco ponad 8000 brutto, a 10300 zł brutto dla dyplomowanego. Według pani jakie powinny być poziomy wynagrodzeń, chociażby nauczyciela początkującego i tego z najwyższym awansem zawodowym, dyplomowanego, żeby
13: nie
12: można powiedzieć, że są satysfakcjonujące?
13: Nie będę się wypowiadała. Znaczy nie będę
12: skoro
13: żadnych...
12: Skoro pani powiedziała, że są za niskie,
13: Uważam, że są za niskie. Uważam, że dowiązanie
12: dobre?
13: Do średniej krajowej, powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową, to jest ten postulat, który się cały czas pojawia, to jest dobry kierunek.
12: A wracając do podstawy programowej i kompas jutra, zawetowany przez prezydenta, ale teraz wprowadzany rozporządzeniami, czyli taki plan B, to, że na przykład jest likwidacja geografii i biologii w klasach 5-6 i jest nowy, można powiedzieć, przedmiot. Polskie Towarzystwo Geograficzne zdecydowany sprzeciw wyraża. A pani?
13: Nie, ja uważam, że nasza szkoła jest nadal za bardzo silosowa, czyli za bardzo podzielona na różnego rodzaju przedmioty, dlatego podoba mi się to podejście, które mówi o modułach, które są wprowadzane, to nie są oddzielne przedmioty. Mhm. Na przykład moduł klimatyczny, który pojawia się na różnych przedmiotach w różnych miejscach, po to, żeby ten klimat i to zagrożenie klimatyczne jakby wyświetlało się dzieciakom w różnych miejscach edukacji. Natomiast to, że my łączymy przedmioty w ten jeden blok przyrody, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pozwala na większą elastyczność w nauczaniu tej przyrody. Pozwala na to, żeby te dzieciaki jakby widziały tę przyrodę z różnych stron, z różnych perspektyw. Poza tym do tego, jeśli dochodzi jeszcze to, że mniej nauki, więcej kompetencji, mniej wkuwania, więcej rozumienia, więcej pracy projektowej. No, pojawiają się zajęcia praktyczno-techniczne, które też uważam, że są niezwykle potrzebne, bo nasze dzieci po prostu zdolności manualne utraciły. To są wszystko dobre kierunki, to są wszystko rzeczy, które się powinny w polskiej szkole wydarzyć. No oczywiście edukacja zdrowotna jest absolutnie jakby jednym z najważniejszych elementów tej dużej zmiany.
12: I w ramach niej edukacja zdrowia seksualnego?
13: Która jest nieobowiązkowa.
12: Tak.
13: Ja marzę o tym, żeby ona była obowiązkowa, ale to trzeba przygotować. Uważam, że to jest proces, który polega na tym, że trzeba pracować z rodzicami. Pokazać rodzicom, co dzieje się na tych zajęciach edukacji seksualnej.
12: Czyli dobrze, że jest teraz nieobowiązkowa?
13: Myślę, że w obecnej sytuacji, gdybyśmy chcieli na siłę wprowadzać ją jako obowiązkową, spowodowałoby to więcej szkód niż pożytku. Mhm. Natomiast uważam, że nie wykonaliśmy jako ministerstwo tej pracy, która polegała na tym, żeby dotrzeć do rodziców, żeby powiedzieć im, jakie są zagrożenia. Rodzice nie wiedzą, jakie są zagrożenia. Już tutaj w tym studiu, nie w tym konkretnym, kilka razy mówiłam o tym, żeby rodzice sobie na przykład odpowiedzieli na pytanie, czy wiedzą, co to jest sextortion.
12: A czym jest?
13: A to jest takie zjawisko polegające na wyłudzaniu od dzieci filmów albo zdjęć, które później można wykorzystać przeciwko tym dzieciom. Mm-hmm. I to jest zjawisko, co do którego policja jest bezsilna. Od dzieci wyłudza się później oczywiście okup, wyłudza się pieniądze. Natomiast no, myślę, że bardzo niewielu rodziców jest przygotowanych na to, żeby z dzieckiem dziecko przygotować na to, żeby tego typu oszustwu się nie poddać.
12: Mm-hmm. A jaką pracę powinno wykonać ministerstwo? Jak rozumiem, pani mówi, nie wykonało, żeby dotrzeć z tą informacją. Kampania informacyjna w internecie, w telewizji, czy po prostu spotkania w szkołach, czy to i to?
13: Wszelkie możliwe formy. Ja marzę o tym i to nie jest wielka... Znaczy, to nie jest coś, co jest niemożliwe. O filmie dokumentalnym, godzinnym, który mógłby być wyświetlany dla rodziców, tak? Nie wiem, czy nawet w kinach, ale podczas spotkań rodziców. O włączeniu mediów w taką wspólną akcję, która pokazywałaby, co na tych zajęciach jest przekazywane, jakie treści, że te zajęcia zabezpieczają dzieci. Bo jakby część rodziców poddała się tej narracji, że to jest seksualizacja dzieci, że dzieci będą jakby bardziej skłonne do różnych zachowań seksualnych. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. To jest przygotowanie dzieci do dojrzałego rozumienia własnej seksualności.
12: Tak na jest. Koniec jeszcze raz o polityków zapytam, bo rozmawialiśmy najpierw o ewentualnych zmianach w centrum sceny polskiej politycznej, a po kampusie Polska Przyszłości, gdy słyszała pani Donalda Tuska, który mówi: nie wszystko się udało, ale mozolnie pracujemy, walczymy teraz też coraz bardziej skrajną prawicą, a dzień później lider lewicy, jeszcze apelował do młodych 30-latków ambitnych, żeby przejmowali stery władzy, wchodzili do polityki, a lider lewicy, Włodzimierz Czarzasty, dzień później mówił: wygramy te wybory, mamy swoje sukcesy, mamy otoczenie trudne, ale idziemy z podniesioną głową. To jak widzi pani tych polityków?
13: A ja jestem
12: tak
13: po takim rodzinnym spotkaniu w sobotę, gdzie było dużo ludzi młodych, którzy za każdym razem powtarzali mi jedno hasło: nie ma dla nas oferty. Nie ma dla nas oferty od strony demokratycznej. Jest dla nas oferta od strony prawicowej.
12: Ale a co byłoby ofertą dla nich?
13: Spójna wizja reformy państwa i pokazanie młodym, w jaki sposób mogą się włączyć w realizowanie tej strategii, tego nie ma. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę takiego autentycznego otwarcia się na... To są takie rytualne gesty, które się wykonuje w stronę młodych, natomiast autentycznego otwarcia się na ich potrzeby, na ich przekonania, ja naprawdę po naszej demokratycznej stronie nie widzę.
12: A co by mogło to zmienić? Spotkania na uczelniach? Jestem ciekawy formy tego kontaktu, otwarcia się.
13: Trzeba cofnąć się jeszcze o jeden krok, czyli wypracować tę wizję. Ja cały czas twierdzę, że nasza demokratyczna strona nie tylko w Polsce, na całym świecie nie ma swojej narracji. Nasza demokratyczna strona mówi: prawda zwycięży, prawda się obroni. Nie, dzisiaj nie ma prawdy, dzisiaj jest wiele prawd. Dzisiaj jest świat narracji, prawa strona ma swoją narrację. My nie mamy swojej narracji, my tylko odnosimy się do ich narracji i efekt jest taki, że nie mamy jakby spójnej wizji do zaproponowania. To, o czym mówiłam na początku, czyli państwo dobrych usług publicznych, państwo, które staje za obywatelem. To są tylko jakby takie z samej góry hasła. Ta Polska, która ma być najlepszą wersją samej siebie, to jest to, o czym ja marzę.
12: No i o tym też miała być polska marka przygotowywana przez pełnomocniczkę. Wiadomo, jak to się skończyło. Zobaczymy, czy ten temat wróci, a do tematu kampusu i to do tego, co na nim padło, wrócimy z komentarzami już po informacjach o 8.20, a za rozmowę dziękuję. Była z nami Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona.
13: Bardzo
12: nie na razie. Dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
12: Poniedziałkowy poranek TOG FM trwa, a z nami są Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Poproszę was na początku o wspomnienie Andrzeja Wielowiejskiego. To człowiek o długiej historii, bo to było długie i piękne życie i ważne dla polskiej demokracji, jak podkreślają wszyscy, którzy go żegnają. No właśnie, wiele funkcji i publicysty, i historyka, i polityka tworzącego zręby Solidarności, przygotowującego wybory czerwcowe. A wasz wasze wspomnienie, wasz taki punkt z tej długiej historii, który jest dla was taki najbardziej może osobisty albo najważniejszy?
2: Chyba dzisiaj, przez to, że mamy 31 sierpnia i mamy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, to trochę siłą rzeczy najbardziej pewnie dla mnie w pamięci wybija się ta rola Andrzeja Wielowiejskiego jako doradcy, eksperta, doradcy w czasie strajku w stoczni i później też doradcy takiego, który przygotowuje zespół, jakby prowadzi, współprowadzi zespół ekspertów w czasie pomiędzy 80 rokiem a 89 rokiem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne też, bo właśnie ta praca Andrzeja Wielowiejskiego, jak się tak o niej pomyśli, jako takiej właśnie tej pracy przez wiele lat, ona pokazuje, że różne rzeczy się nie dzieją natychmiast. Znaczy jest 80 rok, jest wielki strajk i mamy te ikoniczne obrazy, zdjęcie papieża na bramie, Lech Wałęsa i tak dalej. I potem bardzo łatwo jest przejść do tego, że i potem jest transformacja, potem jest rok 89, ale pomiędzy...
12: Tak nie było od razu.
2: Tak nie było od razu, pomiędzy był jeszcze stan wojenny, ale pomiędzy była też duża praca taka ekspercka, takiego namysłu, okej, okay, ale to strajk jest o różnych sprawach, między innymi prawach pracowniczych, takich prawach społecznych. Strajk nie jest, pamiętajmy, te postulaty i potem porozumienia, on nie jest o tym, że się ustrój zmieni. Znaczy te pomysły pojawiają się dużo później. Później właśnie to jest moment rozmów przy okrągłym stole, w których też uczestniczył Andrzej Wielowiejski. I ta praca, taka praca na zapleczu, taka praca ekspercka, myślenia o tym, okej, to jak mogłaby wyglądać ta zmiana? Przecież początek, o tym też mówił Andrzej Wielowiejski, że początkowo to była po prostu taka praca, która miała być jakby naprawianiem PRL-u. Mm-hmm. Naprawianiem tamtego systemu, zmienianiem tamtego systemu. Znaczy, i to powtarza wiele osób, które uczestniczyły w tamtych wydarzeniach, w tych latach 80., że się nikomu w zasadzie nie śniło, że ten system może być jakiś inny.
12: Najpierw próbowano zrobić to, co wydawało się najbardziej możliwe, osiągalne.
2: I z tego, co znam historię Andrzeja Wielowiejskiego, jak też oglądałam wywiady z nim, to właśnie był takim pragmatykiem też, ale bardzo konkretnym. Znaczy ta konkretna praca ekspercka, to jest coś, co ja rzeczywiście trochę śledzę historię, to zawsze robi to na mnie chyba największe wrażenie. I właśnie w tej historii Andrzeja Wielowiejskiego to robi na mnie największe wrażenie, to, że ta praca często jest pracą wieloletnią. Ona jest wieloletnią pracą i jest wieloletnią pracą na przecięciu wielu osób, wielu różnych ekspertów, którzy muszą ze sobą współpracować, słuchać się, przekonywać, zastanawiać, jak coś może być zrobione. I dopiero później przychodzą te momenty, w których się, pisze efekty. Konkretne ustawy, mhm. albo później, a później to już jest praca w parlamencie między innymi.
12: Twoje słowa prowadzą mnie do takiego wniosku, że my teraz w tej polityce tak bardzo przyspieszonej, także przez całodobowe media informacyjne, ale też przez portale społecznościowe, ludzie, nie wszyscy, ale pewnie większość oczekują od razu efektów, tak? Jak nie zrobi się czegoś w 4 lata kadencji, to już na rząd
2: do wymiany. Już ubite gary po prostu i już tarte
12: tak,
2: pobie.
12: Tak. I najlepiej na śmietniku historii takich polityków zostawić. Niektórzy oczywiście tak myślą, a tak właśnie chyba nie powinno być. Michał Szulżyński.
14: Ja absolutnie nie chcę niczego dodawać do tego rysu historycznego. Od strony historycznej, bo ja znałem Andrzeja Wielowieckiego też jako człowieka, mieszkając niedaleko niego w warszawskiej Falenicy. I myślę, że bardzo wiele o nim mówi to, jakim był człowiekiem. To znaczy ta prawie do samego końca nieustanna erupcja pomysłów, organizowanie życia lokalnego, konkursy recytatorskie piosenek dla dzieci, na które schodziły się jego wnuki, prawnuki, wszystkie dzieci z okolicy. To była niesamowita postać po prostu. To był niezwykle ciepły, życzliwy człowiek z mnóstwem pomysłów. No, jeszcze jak żyła jego żona Zofia Wielowiejska, no to oni razem tworzyli po prostu całą instytucję. To były pokolenia ludzi, których wychowywali w warszawskim klubie inteligencji katolickiej, kluby żeglarskie, dziesiątki wyjazdów narciarskich. Tam po prostu ta jego ludzka strona była niesamowita i to też było niezwykłe, że tak jak żył, tak umarł w swoim domu, w Falenicy, w otoczeniu najbliższych. I myślę, że to więcej czasem mówi o człowieku niż długa lista zasług i orderów, które ma. No bo oczywiście znamy go jako postać z kart historii też.
12: I kolejny raz w tych wspomnieniach pojawia się to umiłowanie do kontaktu z człowiekiem. Od pierwszych lat do ostatnich cały czas ten realny kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa, spotkania, właśnie aktywności, o których wspomniałeś. Bardzo wam dziękuję za te wspomnienia. Teraz przejdźmy do tych bieżących spraw. Ty, Agnieszko, wróciłaś z kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Czy wyczuwasz trochę zmianę charakteru tego wydarzenia? Bo oczywiście ono nigdy nie było określane wprost jako to, które ma być taką też drogą Rafała Trzaskowskiego do prezydentury, ale przecież nieoficjalnie o tym się mówiło. Teraz raczej już Rafał Trzaskowski z myśli o Pałacu Prezydenckiego rezygnuje. Czy zmienia się też formuła przez to, o czym się rozmawia, jak jest kontakt polityków Koalicji Obywatelskiej z młodymi, czy niekoniecznie? I czy właśnie przez to może kampus zostanie paradoksalnie na dłużej?
15: Nie, tak naprawdę nie zmienia się bardzo formuła, pewnie zmienia się trochę to, nie wiem, ile jest osób, jaki jest skład. Pamiętajmy, że kampus powstał po tych pierwszych wyborach prezydenckich, które Rafał Trzaskowski przegrał, ale jednak przegrał wtedy o włos, jednak miał było takie poczucie jakiejś niesprawiedliwości i takie poczucie, że coś z tym, z tą ogromną pracą, tę ogromną pracą w czasie kampanii wyborczej może można by zrobić i jakoś i zaproponować jakiś projekt. Którym projektem okazał się kampus Polska Przyszłości. Ten kampus, i to paradoksalne, bo on właśnie wtedy wybuchł taką ogromną, naprawdę bardzo, bardzo dużą imprezą. Po drugiej przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich odbył się taki mały kampus. Taki kampus.
12: Międzyzdrojach.
15: Międzyzdrojach. I ja wtedy miałam okazję prowadzić rozmowę z Rafałem Trzaskowskim. Była pierwsza po wyborach, to było 3 miesiące po wyborach, naprawdę długa była ta przerwa. Pierwsza rozmowa z Rafałem Trzaskowskim. No i ten mały kampus w zeszłym roku, taki powyborczy, no był dosyć smutny. Znaczy rzeczywiście było tam widać, było tam czuć taką atmosferę, że trochę no, słabo poszło i trochę nie wiadomo, w którą stronę to będzie się rozwijać. Dzisiaj mam wrażenie, jak obserwowałam kampus, byłam tam kilka dni, i to, że jest to, że paradoksalnie jest trochę może tak jak mówi, że ten kampus może być jakąś imprezą, która zostanie na dłużej, ale nie imprezą, i tutaj jest wyzwanie przed kampusem, raczej nie jest imprezą, która jest stricte budowaniem zaplecza politycznego dla polityków, którzy, bo ten kampus tworzą politycy, to jest Rafał Trzaskowski, to jest Barbara Nowacka, to jest Sławomir Nitras, oni tam cały czas są, oni tam rzeczywiście cały czas pojawiają się na terenie, cały czas tam przecinają się z młodzieżą, po prostu pozują do miliona selfie, ale to oni są tymi głównymi jakby organizatorami. I ten moment, w którym nastąpi może jakaś zmiana, to jest ten moment, w którym nastąpi zmiana w ich roli, w tym, jak będzie wyglądał kampus. Czy on będzie bardziej taki ekspercki, bardziej właśnie nastawiony na te debaty. Ich jest bardzo dużo, tych gości jest bardzo dużo, ale nie ukrywajmy, że też ogromnym powodzeniem cieszą się te spotkania, które są spotkaniami z politykami. Spotkanie z Donaldem Tuskiem, czy spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, to było spotkanie, którym po prostu wszyscy przyszli, praktycznie uczestnicy.
12: Czyli w innych miejscach było pusto.
15: Też w innych miejscach, żeby nie robić może przykrości panelistom, zapraszam, tak już nie robiono żadnych debat, no bo nie ma nic gorszego niż pojedziesz taki kawał drogi na panel, a tam nikt nie przyjdzie. Mm-hmm. Po prostu smuta. Ale też młodzież i uczestnicy bardzo żywo reagowali i na spotkanie z Tuskiem, i na słowa Tuska, i na słowa Czarzastego. Więc trochę jest też tak, że z zewnątrz mówimy, no tam ci młodzi to tam uważają, że to dwaj dziadersi polskiej polityki. Jak ci dwaj dziadersi, przepraszam, że tak używam tego słowa trochę w przenośni, zaczynają mówić z tej sceny do uczestników i uczestniczek.
12: To jednak to są, słuchają, są stanie, pytają, są
15: tak,
12: do końca.
15: Są w stanie tam rzeczywiście do nich dotrzeć i są w stanie wywołać aplauz.
12: Nadejdą kolejne informacje TOK FM. Michał Szułdrzyński, to jest może faktycznie test dla kampusu. Jeśli przetrwa teraz po tych dwóch wyborach prezydenckich, dwóch elekcjach, to może będzie...
14: Ja mam po pierwsze takie przekonanie, że powinno być w Polsce jak najwięcej kampusów. To znaczy, tak jak to obserwuję z zewnątrz, zawsze słucham wypowiedzi, relacji ludzi, uczestników, prawda, nie tylko panelistów czy dziennikarzy. To są ludzie, którzy mają pomysły, którzy coś chcą zrobić, nie wystarcza im, czy chcą jakiejś większej aktywności. I im więcej takich kampusów, tym lepiej. To, co obserwowałem w tym roku, tak jak mówię, z zewnątrz, to mam wrażenie transformacja kampusu z takiego festiwalu politycznego w kolejny, i to nie jest krytyka, tylko po prostu taka struktura. To się staje kolejny z polskich kongresów, tak, na który przyjeżdżają eksperci, na który przyjeżdżają politycy. I w tym sensie mamy, znaczy miałem wrażenie, że to to troszkę zmierza w kierunku, nie wiem, takiego bardziej, nie wiem, poznańskiego impaktu czy katowickiego EKG, no, gdzie też przyjeżdżają politycy, gdzie też jest premier, też jest marszałek senatu, wicepremierzy i tak dalej, ale że chodzi o to, żeby ci młodzi, a na innych kongresach starsi, bardziej skierowane do biznesu, bardziej skierowane do różnych innych grup, ludzie po prostu się spotkali, żeby porozmawiali w innej atmosferze. I w tym sensie mam wrażenie, że bo właśnie jako trampolina do prezydentury Rafała Trzaskowskiego kampus już nie będzie działać. Więc jeżeli taką formułę bardziej festiwalu społeczno-kulturalnego czy właśnie kongresu z jakimiś inspirującymi mówcami będzie miał, no to się jak gdyby znajdzie swoje miejsce na tej mapie polskich kongresów czy w kalendarzu polskich kongresów. Mm-hmm.
12: I zobaczymy, czy chcesz się, Agnieszko, odnieść do tej analizy takie, transformacji kampusu.
15: Nie, że w ogóle takie festiwale, które są właśnie miejscem spotkań, ale też bardzo różnych, one są też taką szansą do dyskutowania, do spotkania też różnych środowisk. Ja jestem w ogóle fanką, kiedyś byłam na takim festiwalu w Szwecji, w Almodalen. To jest taki festiwal, w którym codziennie na głównej scenie występuje inna partia polityczna. Mm. Są tam wszystkie media, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, politycy. I to jest rzeczywiście takie bardzo żywe miejsce, które wygląda festiwalowo. Znaczy, to nie jest przypadek. Jest lato, jest ciepło, wszyscy mamy opaski, wszyscy uczestnicy mają jakieś tam opaski na rękach albo coś tego typu. Więc rzeczywiście
12: jest okazja do przenikania tych tak zwanych baniek.
15: Taka okazja do gadania, więc to na pewno jest wartość.
12: A dla porządku też dodajmy, chociaż pewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w tych dniach też odbywał się w Juracie, w Ośrodku Prezydenckim, pierwszy raz tak szeroko otwartym dla ludzi z zewnątrz, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim na o wiele mniejszą skalę. Pytanie, czy będzie kontynuowane w kolejnych latach pod hasłem Przyszłość Plus. A my do dyskusji wracamy. Wracamy do dyskusji. Agnieszka Wiśniewska, Michał Szułdrzyński. Zaraz porozmawiamy o zonda krypto, a tak naprawdę o PKOL-u, co się dalej powinno stać, ale zdradzę Państwu, że w czasie informacji, w czasie reklam rozmawialiśmy o e-dzienniku i Michale, ty powiedziałeś, że jesteś zbulwersowany wetem prezydenta.
14: Tak powiedziałem.
12: Musisz korzystać z dwóch dzienników.
15: Musisz teraz wytłumaczyć,
12: dwóch dzienników.
14: Nie, bo ja mam...
12: A chciałbyś jeden państwowy dziennik.
14: Ja mam piątkę dzieci i teraz sytuacja jest taka, że system z dziennikiem polega na tym, że on teoretycznie jest, bo to są prywatne usługi. Mm-hmm. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby była konkurencja pomiędzy usługami. Natomiast dziennik to jest usługa publiczna. A tutaj mamy sytuację taką, że poszczególne szkoły mają poszczególnych dostawców. Ich jest dwóch, a nawet trzech. Jeżeli tam chcemy mieć podstawowe informacje o cenach dziecka, to okej, nie jest to płatne. Natomiast jeżeli chcemy mieć to na telefonie, mieć możliwość szybkiego usprawiedliwiania ocen i tak dalej, usprawiedliwiania nieobecności, to za taki dostęp trzeba kilkadziesiąt złotych rocznie za każde dziecko zapłacić. I teraz rząd miał pomysł i ten pomysł był krytykowany i krytykowali go nauczyciele, nawet były uwagi przy tych międzyresortowych konsultacjach, ale żeby zrobić rządowy system uwierzytelniany obywatelem, gdzie nie trzeba by płacić. Koszt wziąłby na siebie państwo, ten koszt byłby znacznie mniejszy niż to, co rodzice, miliony rodziców w Polsce płacą te kilkadziesiąt złotych miesięcznie.
12: I szkoły też.
14: Rocznie za dostęp plus szkoły. To się robią naprawdę olbrzymie pieniądze, a prezydent uznał, że no, wie lepiej i że to zły system. Mhm. I nawet pilotażu.
12: No właśnie, to miał być pilotaż. Co prawda tutaj poranku to GFM wiceprezeska ZNP powiedziała, że ten pilotaż nie obejmował tych najważniejszych etapów roku szkolnego, czyli początku i końca, kiedy dzienniki są najczęściej używane, no ale byłby chociaż jakiś pilotaż, no a nie ma...
14: No obywatel zaczął się od wyłącznie od dowodu osobistego, potem przyszły tam legitymacje szkolne w nim, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo zawodu adwokata i tak dalej, no więc od czegoś trzeba zacząć.
12: Prezydent, zdaje się, jak słyszy koszt, nowy koszt dla budżetu państwa, to mówi nie.
15: Ja trochę mam wrażenie, że te usprawiedliwienia dotyczące wet prezydenckich, one nie zawsze wynikają z jakiegoś wielkiego takiego namysłu nad konkretnie czy ustawą, czy konsekwencjami tej ustawy. Raczej są, czasem brzmią jak usprawiedliwienia tego, żeby jednak coś trzeba powiedzieć, czemu się wetuje jakąś ustawę. No i zawsze się jakiś powód znajdzie. No tam, że w tym przypadku, no, że nie jest to dobrze zrobione, to prezydent będzie czekał, że będzie super świetnie zrobione. No, ale tak jak mówimy, też warto od czegoś zacząć i to jest naprawdę, jeżeli edukacja publiczna, edukacja ma być też taką usługą państwa, taką usługą, która też wyrównuje szanse, bo jest uwspólniona, to jest dobry pomysł, żeby też ten dziennik był taką właśnie usługą państwową, bo też no to daje taką szansę, znaczy uważam, że edukacja jest naprawdę super, super ważna i też ważne jest to, żebyśmy jako państwo myśleli też o tym, że ona jest właśnie tym narzędziem dawania szans, wszystkim takich samych szans i dlatego wszystkie, bo wiemy jak to się kończy, jak zaczyna się, nie wiem, czy prywatyzacja, jak zaczyna się właśnie to, że szkoły tutaj lepsze, gorsze, bo gdzieś się płaci wyższe podatki, to w Stanach tak wygląda. Mieszkasz, przeprowadzasz się do lepszej dzielnicy, gdzie się płaci większe podatki, no tam będzie lepsza szkoła i tak dalej. I to, że mamy, znaczy to jest tak niesamowite osiągnięcie, że mamy publiczną edukację. Uważam, że powinniśmy o nią naprawdę dbać i to edukację, to, że mamy, nie wiem, publiczną szkolnictwo wyższe, to jest super sprawa. Znaczy to, że nie kończysz, nie wiem, studiów po prostu z wielkim długiem za kredyt, to jest dopiero szansa, żeby też zaczynać jakieś takie życie,
12: tak, sensowne życie zawodowe. Wtedy się myśli o kredycie na mieszkanie przynajmniej, tak, a nie na...
15: A tak, to zapomnij o kredycie na mieszkanie, bo w zasadzie przez 30 lat będziesz spłacać kredyt za studia, jeżeli na przykład dojdzie do jakiejś takiej prywatyzacji, a to jest bardzo łatwo jest przegapić te momenty, kiedy to się zaczyna. Uważam, że naprawdę to państwo powinno być bardzo, bardzo czujne.
12: Na takie otwieranie się na komercyjne działania, szczególnie właśnie w tak ważnych sferach jak nauka, edukacja. Na ostatnie 5-6 minut naszej dyskusji poproszę was o komentarz dotyczący PKOL-u. Oczywiście nie jesteśmy tu zapewne ekspertami od sportu i działania związków sportowych, no ale jednak tę karierę taką też polityczną Radosława P. znamy. Protegowany między innymi Jacka Sasina, to dzięki jego wsparciu został szefem PKOL-u. Teraz jest w areszcie. Przez jakiś czas związkowcy, szefowie związków, a członkowie Komitetu Olimpijskiego w większości jednak stali za Radosławem P. Czy jednak to teraz według was się zmieni? Czy może też, żeby trochę ukrócić te polityczne skutki złe dla Prawa i Sprawiedliwości, może dostanie jakiś sygnał, nie wiem czy się da do aresztu, żeby się podał do dymisji, żeby politycy PiSu nie musieli się za niego tłumaczyć. Jak to się może skończyć, Michale? A przepraszam, tylko jeszcze dodam jeden fakt. Międzynarodowy Komitet też już w tej sprawie się interesuje.
14: Tak, i ten komunikat, to bodajże Przegląd Sportowy, tak, tą korespondencję ujawnił, był bardzo ciekawy, ponieważ tam były trzy scenariusze, każdy zły dla pana P. W związku z tym, że albo sam się podał do dymisji, albo no tam była taka sugestia, że być może polski komitet zostanie, nie wiem, zawieszony, czy będzie postępowanie Międzynarodowego Komitetu. Powiem tak, obserwowaliśmy niedawno wszyscy z wypiekami na twarzy zmagania piłkarskie w Stanach i widzieliśmy, jak świat polityczny przenika się ze światem związków sportowych w tym sporcie. I chyba to nie służy dobrze tej idei sportowej. Idea olimpijska to jest chyba trochę więcej niż tylko idea piłki nożnej. W związku z tym lepiej, żeby tam były wyższe standardy. Ale ja mam takie wrażenie, że od chyba z samego początku w Polsce stanowisko szefa PKOL-u było w jakiś sposób stanowisko polityczne. No, chyba Aleksander Kwaśniewski chyba był szefem kiedyś Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
12: O, możliwe, chyba tak.
14: W związku z tym, mówię to jako człowiek, który jako, gdy był prezydentem Aleksander Kwaśniewski, byłem jego krytykiem, dzisiaj uważam, że to był jeden z najlepszych polskich prezydentów, ale to zostawmy na boku. Zawsze ten związek był i ten związek po prostu nie służy.
12: No bo to wsparcie, pytanie, czy da się to jakoś zastąpić, nie wiem, typowo tylko komercyjnymi współpracami, ale to wsparcie spółek Skarbu Państwa. Ojejku. No jest ważne. Już oddaję głos.
15: Ojejku, ojejku, jak słyszę tylko komercyjnymi współpracami, to myślę, że tutaj również powinniśmy wracać, bo to nie jest tylko styk sportu i polityki, tak jak, czy jak wspomnieliście a propos ostatnich rozgrywek piłkarskich w Stanach, to też tutaj naprawdę
12: ale i firm,
15: mega,
12: Zonda Krypto.
15: Oczywiście mega ważnym aktorem, takim, który naprawdę tam się bije o wielkie wpływy, jest biznes. I wydaje się, że to, że jeszcze więcej biznesu w sporcie jeszcze gorzej zrobi sportowi, i to obserwujemy od lat w wielu miejscach, szczególnie w tych miejscach, które są bardzo popularne, którymi oczywiście biznes jest zainteresowany, nie wiem, igrzyskami, jest zainteresowany piłką nożną, jest zawsze najmniej zainteresowany tym, gdzie może jakoś najmniej zarobić. I politycy stają się takimi łącznikami pomiędzy sportem i biznesem. I sport wydaje się, że trochę wykorzysta tych polityków, żeby od tego biznesu może więcej kasy zdobyć, a biznes wykorzysta tych polityków, żeby bardziej wpłynąć i mieć widoczność w tym sporcie. I to jest naprawdę... Jakby jak się obserwuje to wszystkie masę skandali w świecie sportu, w świecie szczególnie tych dużych organizacji sportowych, no to to połączenie biznes, sport, polityka, ono po prostu jakby jest korupcjogenne. Ono jest tam wpisane, jest ten element korupcjogenny, niestety w to, więc to powinno być przestroga i już pamiętamy, nie wiem, te pomysły tutaj właśnie jakieś może prywatyzacji rozgrywek piłki nożnej, i tak dalej. Jakby to są, z czego to wynika? Znaczy, to politycy są tutaj trochę obok tego wszystkiego. Znaczy, wydaje mi się, że politycy stają się czasami niestety pożytecznymi idiotami, którzy pomiędzy tym biznesem i sportem myślą, że sobie jeszcze coś dla siebie ugrają i często ugrywają. Czy to są właśnie jakieś podarunki, czy to są...
12: Wpływy.
15: Czy to są wpływy, ale też to naprawdę nie pomaga, już najmniej pomaga sportowi po prostu. Na pewno pomaga, bo często pomaga temu biznesowi, często może pomóc temu politykowi, coś tam fajnego dostać, jakiś niezły podarek i prezent, ale sport powinien się od tego trzymać
12: daleko. Cierpią czerenoma komitetu. Sprawdziłem, Aleksander Kwaśniewski był prezesem PKOL-u w latach 88-91.
15: Był, bo Michał Stowski pisze teraz drugą część biografii i bardzo dużo szukał tych informacji.
14: Ja tylko jedną rzecz właśnie chciałem powiedzieć, bo mamy dzisiaj dwa przykłady Polaków, którzy są znani światowych w sporcie. To jest pan Radosław P., no bo o tym, że został zatrzymany, pisały wszystkie światowe agencje i potem aresztowany. Ale mamy też kogoś takiego jak były minister sportu Witold Bańka, który jest szefem Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej. No to jest pytanie, z czym chcemy być kojarzeni, tak?
12: I dlaczego?
14: Z postacią, która właśnie trafiła do aresztu. Pamiętajmy oczywiście, że areszt nie przesądza o winie. Czy też z kimś, kto po prostu walczy o uczciwość i z zasady fair play w
12: sporcie. I czy takich ludzi można znaleźć więcej?
14: Jak Witold Bańka.
12: Kończymy, ale korzystając z swojej obecności, Michale, bo jesteś redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej przecież, a dzisiaj ważna informacja na czołówce. Dosłownie jednym zdaniem, czy według ciebie powinniśmy oczekiwać jak najszybciej komunikatu stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej? Bo jak pisze Maciej Miłosz właśnie w Rzeczpospolitej, gdy 30 lipca w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk, to dwa nasze myśliwce nie były w pełnej gotowości.
14: Tak, jeden tankował, drugi miał problemy z łącznością i nie wiadomo było, czy śledził tak naprawdę tę rakietę, czy też ukraińskiego MIGA, który śledził tę rakietę z drugiej strony. I ja nie wiem, czy ministerstwo odpowie na nasze, czy skomentuje to publicznie. Nam powiedziało, że to są kwestie objęte ochroną informacji państwowych o tym, jak działał ten system.
12: Mm-hmm. Ale też nie zaprzeczyło.
14: Nie zaprzeczyło, ale nie potwierdziło. Natomiast naszą rolą jako dziennikarzy jest wynajdywanie takich informacji. Nie po to, żeby państwu szkodzić, tylko żeby politycy wiedzieli, że ktoś im na ręce patrzy.
12: Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Poniedziałkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzińska. Maciej Kluczka, życzę państwu dobrego poniedziałku. No i oczywiście całego tygodnia. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego przed kancelarią premiera zjawili się nauczyciele, by przypomnieć rządzącym o swoich postulatach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy nie wykluczają działalności obcego wywiadu. 5 osób zginęło w kolejnych izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało wczoraj przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
6: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
7: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło dzisiejszej manifestacji, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
8: Główny postulat to włączenie tych pensji wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią pensją w gospodarce.
7: Tak, to jest nasz główny postulat i o to walczymy. Natomiast pan premier obiecał, że przyspieszy nad tą uchwałą pracę i się nic nie wydarzyło.
6: Mówili mi protestujący. Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera. Liderzy związku zapowiadają też, że dalej będą walczyć o spełnienie obietnicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji. Takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
9: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług. I zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
5: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Zarządzanie PKOL-em z aresztu to coś niepoważnego, mówiła w TOK FM Joanna Mucha. Zdaniem byłej minister sportu najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty stawiane mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypta.
10: Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Zarządzanie PKOL-em z więzienia, z aresztu, bądźmy precyzyjni, to jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju, nie boję się użyć słowa, kliki.
5: Jak poinformował przedstawiciel PKOL, wiceprezes Tomasz Hamera, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa PKOL-u ze stanowiska. Przedstawił 3 różne scenariusze, a jeden z nich grozi zawieszeniem PKOL-u w międzynarodowych